0: Dołącz teraz. Wybierz urządzenie audio. Głośnik.
1: Głośnik. Teraz. I wybieram opcję dołącz teraz.
0: Użytkownik Michał Dziwisz dołączył do spotkania.
2: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Michał Dziwisz, wyłączono wysłuchanie.
2: Działa.
3: Działa. Mówi Michał Dziwisz, nawet było przez chwilkę wyświetlone.
0: No. Obecnie mówi Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie. Obecnie mówi Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie.
3: No dobrze, przestał mówić i co będzie?
0: Obecnie mówi Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie.
3: A nie? Ach, to tak...
0: Obecnie mówi Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie. Obecnie mówi Michał Dziwisz,
3: to tak nie do końca prawda wszystko.
0: Wstecz. Spotkanie na kanale ogólne 2 minuty i 3 sekundy. Nadwstęp. Spotkanie na kanale ogólne 2 minuty i 5 sekund. Czat. Przy uczestnicy. Przy Michał Kasperczak. Włącz wideo. Przy wycisz mikrofon. Przycisk.
3: To jest on
1: ja chciałem tu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bo tu mamy jeszcze taki przycisk więcej opcji. W tym spotkaniu. I tu mamy ciekawą rzecz.
0: Przycisk.
1: Bo mamy... A, to teraz się zmieniło. Ale... więcej opcji rozmowy. O. Udostępnij tablicę. Udostępnij. Efekty tła, wyłącz przychodzące wideo, czyli mogę zrezygnować w ogóle z oglądania tego wideo, nawet jeżeli ktoś udostępnia. To też jest ważne, jeżeli ktoś na przykład chce oszczędzać, powiedzmy, baterię. A co ja mogę udostępnić? Czy mogę coś w ogóle? O właśnie, i tu możemy sobie na przykład udostępniać w trakcie spotkania prezentację. I to jest ten dostępny tryb udostępniania tej prezentacji. Udostępnij zdjęcie, udostępnij wideo, ekran też mogę udostępniać, jeżeli chodzi o iPhone'a, bo to nie zawsze jest oczywiste, ale tu okazuje się, że udostępnić ekran iPhone'a również mogę, gdyby ktoś miał ochotę to zrobić. Więc tak wyglądają te rozszerzone jeszcze opcje.
3: To co, możemy rozłączyć, żeby nie było tego pogłosu?
1: Tak jest. Zakończ połączenie. Jest taki przycisk, a cię...
3: Nie, to można dwoma, palcami też. Po prostu.
1: Tak jest.
0: Odpowiedz.
1: O, ale w tym momencie... O,
3: właśnie.
1: I to o tym warto wspomnieć, bo Michał już sobie z tego spotkania wyszedł. Ale ja cały czas w tym spotkaniu jestem, bo Michał mógłby na przykład jeszcze raz do tego spotkania dołączyć, mógłby wejść i moglibyśmy rozmawiać dalej. Więc to nie jest taka rozmowa, że jak się jedna osoba rozłączy, to już jest koniec. Nie, nie, nie, to jest takie właśnie spotkanie...
3: Trochę jak na Zoomie.
1: Trochę
3: właśnie.
1: Jak na Zoomie, dokładnie. Na Zoomie. Więc ja sobie klikam, zakończ połączenie.
0: Więcej, karta 3.
1: I też stąd wychodzę.
0: Spotkanie zakończyło się po 4 minuty, 25 sekund.
3: A sprawdzę, czy w to mogę kliknąć.
0: Zaznaczono. Zespoły. Przycisk wróć. Kanał więcej. Nowy wpis. Nowy wpis.
3: Nie, myślałem, że może tam mogę jakby na nowo je zainicjować coś, ale nie. Spotkanie się zakończyło, to się
1: tak, bo wyszedł ostatni uczestnik tego spotkania i wtedy po prostu ono się zakończyło. Tu natomiast można sobie, i to jest użyteczna sprawa, że mamy to spotkanie, jeżeli ono by było jakoś konkretnie nazwane, to czasem zdarza się tak, że ludzie mają tendencję do sporządzania notatek. I teraz jak widać na to spotkanie można odpowiedzieć. I w tym momencie, gdybyśmy zrobili notatkę z takiego spotkania, to moglibyśmy na przykład umieścić ją w odpowiedzi, żeby ktoś, kogo nie było, a ktoś, kto chciałby się zapoznać z tym, o czym była mowa na tym spotkaniu, mógł to zrobić.
3: Co więcej, moglibyśmy wpisać małpę i nazwę użytkownika. To szczególnie dobrze działa w interfejsie Windowsowym. I wówczas można wzmiankować konkretną osobę. Wtedy w tej zakładce aktywność pierwszej powinniśmy znaleźć informację, że ktoś nas powiedzmy tak zaczepił, tak jak na Facebooku, wzmiankował i napisał: Michał, nie było ciebie na spotkaniu, sprawdź notatkę w kanale ogólnym i załączony plik na przykład.
1: To się wszystko zgadza. No to co jeszcze możemy tu pokazać?
0: Odpowiedz, przycisk, plik, wpisy, pliki, karta.
3: To może pliki.
0: Wygrano.
3: Tutaj...
0: Więcej, pusta lista. Udostępnij pliki w tym kanale. Wszyscy będą mogli pracować nad plikami, które przekażesz lub utworzysz. Zaproś osoby, przycisk.
3: No to jakby zaprosić osoby, możemy kogoś doprosić do, jakby do kanału w ogóle jeszcze.
0: Dodaj przycisk.
3: Oraz dodać plik. Formatka dodawania pliku wygląda następująco.
0: Menu. Pliki. Przycisk.
3: Pierwsza opcja, pliki, wyświetli nam komponent systemowy, dzięki któremu możemy dodać pliki z różnych chmur.
0: Obrazy i wideo. Przycisk.
3: Obrazy i wideo, czyli rolka z aparatu, zdjęcia, wideo.
0: Nowy folder. Przycisk.
3: Nowy folder, możliwość utworzenia wpierw nowego folderu, do którego te pliki zostaną później wrzucone. To może spróbuję jakiś plik dodać.
0: Anuluj. Przycisk. Pliki. Przycisk. Ostatnie. Nagłówek.
3: Tutaj nam się pojawia...
0: Ostatnie. Nagłówek. Anuluj. Przycisk. Szukaj. Pole wyszukiwania. Głośniki AirPlay Podcast. Plik tekstowy. 20.43.
3: Tu jest ta formatka systemowa aplikacji pliki. Ostatnie pliki. Na dole mamy przeglądaj i ostatnie. W przeglądaj możemy się cofnąć i wybrać sobie konkretną chmurę, jeżeli różne inne chmury w aplikacji pliki wcześniej włączyliśmy.
0: Konferencyjne audio wideo, plik tekst, głośniki AirPlay Podcast, certyfikat pod... Konferencyjne audio wideo, plik tekst, certyfikat podkreślenia Michał Kasperczak, konferencyjne audio wideo, plik tekstowy, 20.41, iCloud Drive.
3: Dobrze, jakiś pliczek tekstowy, stukam, zatwierdzam.
0: Uwaga, TV przygotow... zespoły, przycisk wróć. Plik konferencyjny audio wideo, TXT został przekazany.
3: Dostałeś może jakąś informację?
1: No właśnie, już sprawdzam. Nie dostałem powiadomienia jako takiego, ale może, ale zaraz zobaczymy, czy pojawiło się cokolwiek innego, w sensie, czy widzę to w zespole. Już patrzę. Nie. Ale... Wchodzę w zakładkę pliki i tu widzę. I tu widzę to w zakładce pliki. I teraz mam opcję pliku. Mogę też sam coś dodać. Ale najpierw otworzymy ten plik. Trwa otwieranie. Jest komunikat. I teraz tak, jest emituj, edytuj. Jest wygaszone. I jest podgląd pliku. Jest podgląd pliku, co ważne, i to warto o tym wspomnieć, że jak otworzymy sobie na przykład plik Wordowski, plik docs, to przycisk edytuj będzie aktywny i zostaniemy poproszeni o pobranie tego
3: pakietu. Do instalowanie
1: pakietu.
3: Microsoft tak. Worda mobilnego.
1: Microsoft Worda, dokładnie. I będziemy mogli sobie pracować nad tym. Natomiast w większości przypadków, jeżeli będziemy mieli do czynienia ze znanym typem pliku, to będziemy mogli go tak czy inaczej podejrzeć. Zresztą tu widać, no to jest prosty plik tekstowy, który ty, Michale, wrzuciłeś. No właśnie, i tu widzimy jakieś twoje notatki. Więc to fajnie tu rzeczywiście nam działa, możemy się zapoznać z tym plikiem. Na komputerze to podejrzewam, że można by było jeszcze więcej za pomocą tego zrobić, ale to później będziemy się temu przyglądać.
3: No, można by zrobić i nie można by zrobić, bo rzeczywiście otworzyć gdzieś tam w zewnętrznym programie to tak, ale samo przeglądanie z poziomu takiej właśnie przeglądarki wbudowanej w Teamsa, to nawet jest ostrzeżenie, żeby z tego nie korzystać, bo nie można z tego potem wyjść, że to jest rozwiązanie niedostępne. No chyba, że to się teraz jakoś zmieniło, ale jeszcze niedawno tak było. Więc to też o tym warto pamiętać.
0: Opcje pliku, przycisk, plik,
3: opcje pliku, co my tu jeszcze mamy? A to jest to, co też.
0: Dodaj.
3: Nie.
0: Opcje plik, konferenc, dodaj, plik, pliki, wpisy, plik, więcej, karta 3, plik, opcje pliku, przycisk.
3: A nie, dobra, to było. To jest samo. Dobra, pliki, wszystko, nie? Tak, kanały, tak myślę. Tak, a jeszcze.
0: Przycisk.
3: Pokażę jeszcze trzecią zakładkę, to znaczy tak bardzo
0: kanał
3: ogólnie.
0: Kanał ogólny. Przycisk. Zespół testy trans rozwinięty. Przycisk. Zespół testy trans rozwinięty.
3: Aha.
0: Zespół test. Zobacz więcej. Zespół testy trans rozwinięty. Zobacz więcej. Kanał ogólny. Przycisk. Zaznaczono. Wpisy. Pliki. Więcej. Karta 3-3. Nie wybrano. Więcej. Karta 3-3. Wybrano.
3: Zakładka więcej.
0: Wiki. Opcje karty. Przycisk. Opcje karty.
3: Aha,
0: przycisk.
3: I koniec. No to jest tylko ta wiki, bo tylko ta usługa została dodana i w tym momencie dostępna, ale tak jak mówiłeś, no nie jest ona jakoś dla nas szczególnie
0: wpisy,
3: użyteczna.
0: Nie wybrano. Wpisy, opcje, szybkie, kanał logu, zespoły, przycisk wróć. Zespoły, zobacz więcej. Zespół tyflonek rozwinięty. Zobacz więcej. Kanał ogólny. Zobacz wszystkie zespoły. Zobacz więcej. Przycisk. Menu. Tyflonek. Obejmujący. Wyświetl członk. Obejmujący całą organizację.
3: Na górę. Aha.
0: Wyświetl tagi.
3: To jest, to jest.
0: Zespół test. Ukryty kanał.
3: Bo to o to mi nie chodziło.
0: Zobacz więcej. Przycisk.
3: Czy to jest, sprawdzę dla zespołu Teams, jak to wygląda.
0: Menu. Testy te. Prywatne. Zarządzaj członkami. Zarządzaj tagami. Zarządzaj kanałami. Odnieś zespół. Edytuj zespół. Usuń zespół.
3: O, tutaj można z przycisku więcej przy nazwie danego zespołu można go usunąć, edytować i dodać kolejnych członków, dodać również tagi. Także tyle, jeżeli chodzi o zespołów, o zespoły. Ja sprawdzę teraz coś, co...
0: Zaznaczone. Zespoły. Spotkania.
3: Zakładka spotkania.
0: Wyszukaj. Pole wyszukiwań. Nowe. Spotka. Więcej opcji. Więcej spotkania. Nagłówek. Rozpocznij natychmiastowe spotkanie. Przycisk. Nowe spotkanie. Przycisk. Wyszukaj. Pole wyszukiwań. Tworzenie bezpłatnych spotkań. Zacznij tworzyć spotkanie błyskawiczne lub zaplanuj je na później. Tworzenie spotkania. Przycisk. Pasek kart.
3: Tworzenie spotkania to jest to samo, co przed chwilką ten przycisk.
0: Rozpocznij natychmiastowe. Nowe spotkanie.
3: Nowe spotkanie.
0: Przycisk. Rozpocznij
3: natychmiastowe. A rozpocznij natychmiastowe spotkanie to jest... No, sprawdzimy zresztą, czy to się jakoś bardzo różni od tego, co robiliśmy przed chwilką.
0: Rozpocznij więcej opcji. Zamknij. Przycisk. Tytuł spotkania. Spotkanie z Michał Kasperczak. Nagłówek. Efekt tytuła. Przycisk. Wideo włączone. Przycisk. Mikrofon włączone. Wybierz urządzenie audio. Rozpocznij spotkanie. Przycisk. Menu rozwijamy opcji dołącz. Menu rozwijamy opcji dołącz teraz.
3: I dopiero jakbyśmy, ja już tego nie będę pokazywał, bo to jest to samo, rozpoczęli spotkanie, to jakby tak trochę jak na Zoomie, albo też na tym Audio Rooms Messenger, połączylibyśmy się jakby sami ze sobą i wtedy będzie lista uczestników, będzie jeden uczestnik, w tym wypadku ja, Michał Kasperczak, i możemy dodać dopiero kogoś do tego spotkania.
0: Mikrofon włączony. Widzę efekt tytuła. Przycisk.
3: Natomiast można.
0: Menu rozwijamy, opcji dołącz teraz.
3: A może w tym dołącz.
0: Menu.
3: Ale to chyba nie.
0: Inny, wyłącz dźwięk. Wyłącz
3: nie,
0: dźwięk.
3: Nie, tak myślałem, że nie.
0: Zamknij. Przycisk.
3: Natomiast można spotkanie
0: zacznij
3: też.
0: Tworzenie bez. Wyszuk. Nowe rozpocznij natychmiastowe nowe spotkanie. Przycisk.
3: Zaplanować.
0: Pole tekstowe. Edycja. Pole tekstowe. Edycja. Nazwa. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku. Punkt wstawiania na końcu.
3: Spotkanie testowe.
0: Wstawione. Spotkanie testowe. Cały dzień. Początek. Cały dzień. Przełącznik. Wyłączone.
3: No to zróbmy najprościej.
0: Włączone.
3: Całodniowe. Nie trzeba będzie podawać przedziału.
0: Początek. 14.05.2021. Koniec. 14.05.2021. Najpierw nadaj nazwę spotkaniu. Cały pole tekstowe. Edycja. Spotkanie testowe. Tryb znaków. Punkt wstaw. Zapisz. Przycisk. Zapisz. Wygaszony. Szczegóły spotkania. Nagłówek. Usuń.
3: Dziwnie się kursor pojawił gdzieś tam na końcu na usuń. Nie wiem dlaczego, więc idziemy do początku.
0: Przycisk. Zamknij. Szczegóły spotkania. Nagłówek. Spotkanie testowe. Piątek. 14 maja 2021 roku. 14 maja 14 roku maja. Cały dzień.
1: Śmiesznie. iPhone to czyta.
3: Bardzo.
0: Szczegóły spotkania. Zamknij. Udostępnij zaproszenie na spotkanie. Przycisk. Skopiuj link do spotkania. Przycisk.
3: Aha. Skopiuj link.
0: Dołącz. Przycisk. Edytuj. Przycisk. Opcje spotkania. Przycisk. Usuń. Usuń.
3: I usuń.
1: A w opcjach spotkania możemy zmienić tylko datę, przycisk. Czy możemy coś jeszcze?
3: No właśnie.
0: Dołącz. Edyt. Opcje spotkania. Przycisk. Opcje spotkania. Wstecz. Przycisk. Opcje spotkania. Nagłówek. 50.00.
3: Ojej, co to jest? Ludzi? Nie wiadomo. Tak jest napisane.
0: Opcje spotkania. Wstecz. Opcje spotkania. Nagłówek. Zapisz. Kto może prezentować?
3: Tu jest jakiś, widzę, taki błąd dostępnościowy, że kursor gdzieś ucieka troszeczkę.
0: Data. 14 maja. Organizator spotkania. Obrazek. Michał Kasperczak. Opcje spotkania. Nagłówek poziomu. Kto może ominąć poczekalnię? Kto może ominąć poczekalnię? Osoby w mojej organizacji i goście. Przycisk. Menu wyskakujące.
3: Aha, czyli to jest coś takiego jak u was, że tak powiem, w Zoomie, ten Zoom Waiting Rooms, tak?
1: Tak jest, tutaj... Zoom Waiting Rooms i to jest coś, właśnie takie spotkania, to mam wrażenie, że to jest, to ma być taką konkurencją dla Zooma.
3: Tak, bo kiedyś to, tego aż tak, znaczy to było jakoś, ale mam wrażenie, że to się rozwinęło. To nie było tak kiedyś tych opcji tyle. A co jest dalej?
0: Kto może prezentować?
3: A to może...
0: Kto ominąć poczekalnie?
3: Zobaczymy jeszcze...
0: Osoby w mojej to... organizacji i goście. 4 są sary available. Tylko ja. Koniec listy. Kto może prezentować? Kto może... Kto... Tylko ja. Zaznacz. Osoby w mojej organizacji. Wszyscy. Początek i... Kto może ominąć poczekalnie? Wszyscy.
3: Aha.
0: Początek.
3: Kto może czyli wstecz. Wszyscy albo osoby z organizacji. Albo... Mhm.
0: Spotkania. Nagłówek. Nowe spotkanie. Przyć. Wyszukaj. Pole wyszuk. 14 maja. Dzisiaj. Spotkanie testowe 0, 23, 59.
3: Wyszedłem z tego niestety, ale to co?
1: Tak, bo tam jest błąd dostępnościowy jeszcze jeden, mianowicie, że to po prostu jak tam wyskakuje, to nie przechodzi jakby kursor w to konkretne miejsce, nie, punkt uwagi się jakby nie zmienia.
3: Tak.
1: I niestety, no to jest ewidentnie kontrolka żywcem ze strony webowej wzięta, która powinna się trochę inaczej jednak w aplikacji zachowywać.
0: Zaznaczono. Zamknij. Szczegóły spotkania. Skopiuj link do spotkania. Dołącz. Edytuj. Opcje spotkania. Przycisk. Opcje spotkania. 50.
3: Co on to 50 jakieś czyta dziwne? Nie wiem, o co chodzi. O, ładowanie zakończone. No właśnie.
0: Kto może prezentować? Kto może prezentować? Wszyscy. Przycisk.
3: Kto może prezentować? Czyli znowu wszyscy albo uczestnicy, albo tylko ja.
1: Pewnie. I tu warto, Michale, może żebyś pokazał, jak tę wartość zmienić. Czyli, że trzeba w to wejść, wybrać konkretną opcję i ją nacisnąć.
3: Tak.
0: Wszyscy. Początek listy. 3 są stare
3: awajlady. Taka dziwna lista.
1: O właśnie, no w żywcem jest widok ze strony wzięty.
0: Osoby w mojej organizacji i goście. Tylko ja. Koniec listy.
3: No to może
1: tylko
3: ja.
1: Ty możesz prezentować.
0: Kto może prezentować? Tylko ja. Przycisk.
1: O, i się zmieniło.
3: To jest takie właśnie menu wyskakujące, dziwne.
0: Kto może prezentować? Tylko ja. Przycisk.
3: O, i nacisnąłem w prawo i nic. Dziwna.
0: Kto może prezentować?
3: Nie wiadomo,
1: bo
3: co to jest.
1: Bo tu już chyba nic nie ma. A zobaczmy
0: zapisz.
1: Dalej.
0: Przycisk. O. End. Główna.
1: O,
3: no, to jest... no właśnie.
0: Zapisywanie. End. Główna. Zapisywanie. Gotowe. Kto może prezentować? Gotowe. Gotowe.
3: Gotowe.
0: Wygaszony. Gotowe.
3: A,
0: wygaszony.
3: Do czego wygaszony, to nie wygaszony. Wiem.
0: Przycisk. Kto może opcję spod? Michał Kast. Organizacja. 14. Data spod. Opcję spod. Wstecz. Wstecz. Przycisk.
3: No, idziemy. Wstecz.
0: Wstecz. Usuń. Przycisk. Opcję spod. Edytuj. Dołącz. Skopiuj link do spotkania. Udostępnij zaproszenie na spotkanie.
3: No, udostępnij przycisk. Zaproszenie, to znowu będzie menu udostępniania. To jakby stara sprawa, nie trzeba tego pokazywać.
0: Edytuj. Dołącz. Przycisk.
3: No i dołącz, to dołączamy do spotkania i gdybym wcześniej jakoś tobie wysłał link albo wiadomość na czacie, byś kliknął, tak samo byś dołączył do spotkania, jak to miało miejsce przed chwilką na
1: tym
3: na
1: szybkim
3: kanale.
1: Spotkaniu, tak,
3: na tym szybkim,
1: w zespole.
3: Tyle, jeżeli chodzi o
0: 23:59
3: spotkania.
0: Dołącz do spotkania 15 maja, jutro. Brak spotkań. 16 maja. Niedziela.
3: Aha, i tu jest takie kalendarium też.
0: Brak spotkań. 17 poniedziałek. Brak spotkań.
3: Po prostu kalendarz.
0: Wtorek.
3: Czyli...
0: Pasek kart. Połączenia. Zaznaczone. Zespoły.
3: A sprawdzę, czy przy okazji...
0: Aktywność.
3: W zakładce aktywność...
0: Pusta lista. Wyszukaj. Pusta lista. Tutaj będą pojawiać się alerty. Dzięki nim możesz go zaprosić osoby. Podoba ci się?
3: Nie.
0: Bardzo. Tak.
3: Myślałem, że pojawi się jakieś informacje, że utworzyłem spotkanie, coś, ale nie. Coś, nie wiem, dlaczego ta zakładka... naprawdę tydzień temu to testowałem i to działało, więc nie wiem, co się stało z zakładką aktywność.
1: A spróbuj może, Michale, zamknąć to, ten Fluent Dismiss, użyć tego przycisku, bo może to gdzieś po prostu się... Nie, Dismiss, ten Dismiss. A to teraz już nie ma tego. O, to.
3: O, może. Nie, pusta lista.
1: Ewentualnie może coś trzeba ustawić w tych filtrach. Tutaj jest coś takiego.
0: Tutaj będą pojawiać się alerty. Dzięki nim możesz zaprosić osoby. Pasek kart. Wysz, filtr 24.
1: O.
0: Elementy filtra.
1: I tu można sobie wybierać, co tu się ma pojawiać.
0: Nieprzeczytane, przycisk, wzmianki, przycisk, odpowiedzi, obserwowane, reakcje, aplikacje, przycisk, nieodebrane rozmowy, przycisk, wiadomości głosowe, sugerowane, przycisk, popularne, przycisk, pasek kart, zaznaczone, popularne, przycisk.
3: No koniec.
1: Czyli to chyba...
3: Trudno...
1: Trudno powiedzieć, gdzie to by to miało być.
3: Nieprzeczytane weźmiemy, ale... Nie, tak czy inaczej...
1: Brak wyników.
3: Ale to w ogóle tydzień temu, czy kiedyś tam, jak to testowałem, nie było żadnego brak wyników, to jakoś inaczej, nie było takich elementów, powiedzmy, zbliżonych ze strony internetowej.
1: To jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę też naszym słuchaczom. Teams się zmienia. To, że my pokazujemy te aplikacje teraz, to nie znaczy, że jak wy ją otworzycie, to ona będzie wyglądała dokładnie tak samo za na przykład miesiąc. Tu mogą być zmiany, więc ja się bardzo proszę tej aplikacji nie uczyć na pamięć. To znaczy nie na zasadzie, że trzeci przycisk od góry to zrobi nam to i to tak będzie już zawsze. Nie.
3: Tak, warto poglądowo mniej więcej wiedzieć, jak to działa, ale tylko tyle.
1: Bo po prostu i tak trzeba będzie pewnych rzeczy szukać, można pewne koncepcje dzięki tej naszej audycji zrozumieć, ale to tyle. I no, my nie będziemy w stanie pokazać każdej opcji, w każdej sytuacji, bo po prostu tego jest bardzo, bardzo dużo. Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do aplikacji Teams w wersji desktop.
3: Tak, w wersji dla systemu Windows. Tak. I to co? Jakbyś ocenił, czy ocenił, jakbyś tak ogólnie powiedział, co jest, czym się charakteryzuje ta aplikacja, jeżeli chodzi o interfejs i jak ją najlepiej obsługiwać?
1: Ociężałością się charakteryzuje moim zdaniem niestety. Ta aplikacja
3: jest
1: ciężka, ona jest ociężała. Ja nie jestem entuzjastą korzystania z Teamsów w ogóle. Ja zdecydowanie preferuję Zooma, ale z racji tego, że u nas w fundacji też używamy Teamsów, no to chciał, nie chciał, trzeba było się nauczyć jakoś przynajmniej radzić sobie z tym narzędziem.
3: No, tyle ile trzeba, tak. Dobrze, że ten Teams to nie jest obligatoryjne narzędzie i jedyne możliwe.
1: Dokładnie, no bo w niektórych firmach też się tak zdarza. No ale to na przykład zdecydowanie gorszą jakość podcastów byście mieli wtedy, jak za czasów Skype'a. Natomiast podstawowa rzecz, o której warto wiedzieć, to, że w Teamsach najlepiej korzystać dość często z wyłączonego trybu przeglądania w NVDA. Bo w przypadku Teamsów to wersja desktopowa to jest taka jakby strona internetowa. Strona internetowa z dość mocno rozwiniętą dostępnością wbudowaną. I teraz...
3: Która polega na tym, że ten Teams dużo z jednej strony czyta i też mocno nawigujemy skrótami klawiszowymi, czyli tabem i strzałkami, ale również specjalnymi skrótami klawiszowymi, a tryb czytania wykorzystujemy tylko do, jak sama nazwa wskazuje, do czytania. Czyli jakby...
1: Albo nawet i nie. Albo nawet i nie. Bo to się, bo możemy, ale nie musimy. Czasem jest wygodniej po prostu jeszcze w inny sposób to obsługiwać. Natomiast... Podstawową rzeczą, o której trzeba wiedzieć w Teamsach, to są skróty klawiszowe przełączające pomiędzy konkretnymi zakładkami tego interfejsu. I teraz. Ctrl 1 to jest ta zakładka z tymi wszelkimi powiadomieniami.
4: Kanał, przycisk, menu, lista, zespoły, pasek, profil, usta,
1: i teraz ja może to pokażę. Przejdę sobie na inną zakładkę na razie i teraz nacisnę Ctrl 1.
4: Wybrano kanał informacyjny, kanał przycisk menu.
1: Kanał informacyjny. Kanał informacyjny, tu mamy po prostu te wszelkie informacje dotyczące tego, co się w naszej organizacji dzieje. I teraz tak, mamy tu przycisk, który jest zatytułowany kanał informacyjny. Ja sobie go aktywuję.
4: Stacja rozwinięte, moja aktywność niezaznaczony 2 z 2.
1: I mogę sobie wybrać
4: kanał 1 z 2.
1: Albo moja aktywność, czyli albo chcę... śledzić swoją aktywność, albo chce śledzić aktywność całej organizacji. Tego, co się dzieje wokół.
4: No,
1: kanał. Więc wybieram sobie kanał.
4: Kanał przycisk filtruj CTRL plus shift plus F przycisk filtruj CTRL
1: plus shift. Tu mamy filtry, o których Michał też pokazywał, które pokazywał w aplikacji mobilnej. Czy one się czymś tu różnią? Sprawdźmy to.
4: Stacja, wpisz, aby przefiltrować pole edycji. Nie. Wpisz, aby przefiltrować
1: tu mamy frazę.
4: Więcej opcji, przycisk więcej
1: i mamy
4: opcji.
1: Więcej opcji.
4: Stacja, lemu, miecz, wzmianki 2-7.
1: I tu wybieramy dopiero to, co Michał miał w aplikacji, czyli
4: nieprzeczytane, wzmianki 2-7, odpowiedzi 3-7, reakcje 4,
1: rozmowa i tak dalej, i tak dalej. Tu sobie możemy wybrać, co byśmy tam chcieli. Zamykam filtr, bo teraz tego nie będę używał.
4: Lista otwiera kartę profilu. Dostępny użytkownik Michał dodał cię do zespołu testy trans. Naciśnij klawisz spacja lub klawisze shift plus F10, aby wyświetlić więcej opcji 1-1.
1: I tu mam informację odnośnie tego, co się dzieje. Ja mam co prawda tylko jedną aktywność, czyli że Michał dodał mnie do użytkowników.
4: Ogólny zakładka rozwijane.
1: I to jest jakby tyle. To jest...
3: A ty jak, w jaki sposób nawigujesz po tym strzałkami?
1: Tabem,
3: tak?
1: Tabem. Chodzę sobie tabem, mhm. Tak. Z wyłączonym trybem przeglądania. Tu jest ogólny... i to jest zakładka. I to jest jakby jedyna zakładka, bo naciskam teraz strzałki... I się nic nie dzieje.
4: Dialog z zakładkami, wpisy, zakładka zaznaczony 1 z 3.
1: I tu mamy wpisy,
4: pliki, zakładka, pliki, naciśnij, pliki, zapisy, pliki,
1: wpisy. Coś takiego. U mnie to wygląda. Dobrze.
4: Dodaj kartę, przycisk.
1: Tu naciskam tab, mogę dodać sobie kartę, czyli jakieś dodatkowe elementy tego interfejsu. Ja tego nie będę robił, bo to no, można sobie tu trochę pomieszać różne rzeczy.
3: I to jest też tak jak w przypadku tych dodatkowych elementach na różnych zakładkach kanałów czatów. To często też zależy, jakby dostępność tych elementów zależy od integracji Teamsa z różnymi rozwiązaniami.
1: Z usługami,
3: i,
1: tak jest.
3: Z różnymi usługami i wcale to nie jest powiedziane, że one będą dla nas, dla czytników ekranów dostępne.
4: Rozpocznij spotkanie, przycisk rozpocznij.
1: A, bo on mi chyba w międzyczasie gdzieś już przeszedł po prostu tym tabem gdzieś.
3: A to może pokaż tak ogólnie, tak zanim będziemy nawigować, co robi tak to kontrol 1, kontrol 2, czy
1: no właśnie, to będę chciał pokazać teraz, bo mamy tak, kontrol 1, czyli to jest ten kanał informacyjny. Kontrol 2.
4: Lista czatów, drzewo, ostatnie.
1: Tu mam listę czatów. Lista czatów, ostatnie czaty.
4: Lista zespołów i kanałów, drzewo.
1: Kontrol 3. To są zespoły.
4: Dialog z zakładkami, lista, szybkie wybieranie numerów, zakładka zaznaczony.
1: To jest połączenie, mogę tu za pomocą tego do kogoś zadzwonić. Kontrol 5 to będzie...
4: Pliki Microsoft Trans Document.
1: To są pliki, a kontrol 6, tak jest pliki i tak jest pliki. Kontrol 5 jest pliki i kontrol 6 jest pliki.
4: Wybrano pliki Microsoft. Dialog z zakładkami, widoki expand.
1: A jak z kontrol 6 przejdę na kontrol 5, to są widoki, no i... Bądź tu człowieku mądry.
3: To jest trochę tak, jakby kontrol 1 to są z reguły właśnie powiadomienia takie, kontrol 2 czaty i potem cała reszta, ona się może trochę różnić, bo w niektórych organizacjach kontrol 3 na przykład to są, albo kontrol 4 to są kalendarze gdzieś tam, także czasami te zakładki, one mogą się trochę różnić po prostu.
1: Tak, bo po prostu no, to jest wszystko kwestią tego, co kto sobie tam poustawia, albo co mu administrator poustawia. Więc to też nie do końca tak działa. Tak jak tu widać u mnie na przykład kontrol 5 i kontrol 6 to przechodzi do plików. Ale teraz skupmy się na tym, co my tu możemy zrobić, więc przejdźmy sobie na kontrol 2.
4: Lista czatów, drzewo, ostatnie czaty rozwinięte, poziom 1.
1: I to jest to, o czym ja mówiłem, że to jest powolne, że to się muli. Nacisnąłem kontrol 2, było myślę dość wyraźnie słychać, kiedy wcisnąłem ten skrót, no i zanim to przeszło, no nie, to nie jest efektywne. To nie jest szybkie w działaniu. I to nie są chyba tylko skargi niewidomych użytkowników, widzący też, z tego co wiem, zwłaszcza osoby techniczne się na to dość mocno skarżą.
4: Poziom 2, czat Michał Kasperczak dostępny.
1: Mam czat Michał Kasperczak dostępny. Naciskam teraz A zresztą zobaczmy. Posłuchajmy, co tu się w ogóle dzieje.
4: Poziom 2, czat Michał Kasperczak, dostępny. Ostatnia wiadomość od użytkownika Michał, scenariusz wywiadu kraków.docs 123.6, aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij stację rozwijane 1.1.
1: Jeszcze nie, teraz nacisnę Enter.
4: Wpisz nową wiadomość, edytowanie pole edycji wielowierszowe pusta.
1: I teraz mogę do ciebie coś napisać.
4: Wstaje, st, wysyłanie.
0: 21.29.
4: Wysłano wiadomość.
3: O!
1: Wysłano wiadomość.
0: 14. Teams, teraz, Michał Dziwisz, tu jest test. Przycisk. Teams, przy... Teams, czat, przycisk wróć. Michał D, opcję, wpisz wiadomość, naciśnij dwukrotnie, aby edytować. Wpisz wiadomość.
3: No okej, okay, kropka, dzięki, kropka.
0: Wstawione? No okej, okay, dzięki. Eks, wyślij, wyślij, przycisk.
4: Wiadomość od Michał Kasperczak, no okej, okay, dzięki.
3: I to tak akurat jest fajne, on tu fajnie czyta.
1: Odczytuje,
3: to jest
1: dokładnie.
3: Akurat dobre.
1: Natomiast jeżeli chcemy zapoznać się z historią,
4: wiadomość od Michał.
1: Naciskam Shift Tab.
4: Wiadomość od Michał Dziwisz, to jest test, wysłano dzisiaj o 21.29, naciśnij klawisz Enter, aby zapoznać się z treścią wiadomości, następnie naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do wiadomości, sekcja. Wiadomość od Michał Kasperczak, no okej, dzięki, kropka, kropka, wysłano dzisiaj o 21.29, naciśnij klawisz.
1: Dokładnie, dokładnie tak i
3: no
1: to
3: chociaż
1: niestety.
3: Poczekaj, a jakbyś wszedł do trybu czytania, czy to by nie było lepiej? Nie, to by nie było
1: I już pokazuję, jak to wygląda.
4: Wysłano, otwier, dzięki, kropka, klik, klikalne, to jest test, pusta, wysłano. Konwersacja podzielona na wątki, zero odpowiedziami, z użytkownikiem Michał Kasperczak, no okej. Dzięki, kropka, rozpoczęta dzisiaj o 21.29.
1: To w ogóle czyta jakoś dziwnie.
3: Tak, ale czekaj, a to nie można się nawigować po jakimś, tylko nie wiem po czym, żeby to...
4: Aby wyjść, użyj, aby rozpocząć.
1: Nie, to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł.
4: Wiadomość od Michał Dziwisz,
3: że po jakimś linku, albo po czymś... Wiadomość.
1: Nie. Nie, to po prostu jest tekst. Oczywiście można w ten sposób, ale ja zdecydowanie preferuję. Ja preferuję czytanie tego tak.
4: Wiadomość od Michał Dziwisz, to jest.
1: O,
4: wiadomość od Michał Dziwisz, to jest test, wysłano. Wiadomość od Michał Kasperczak, no okej, okay, dzięki, krok.
3: No tak.
1: No i tyle.
3: Jasna sprawa.
1: I tak najprościej to okiełznać, bo...
3: A co w menu kontekstowym? Coś tutaj możemy?
1: W menu kontekstowym na takiej wiadomości na przykład, tak?
4: Memu rozwijamy.
1: No i właśnie...
3: Nic.
4: Akcent.
1: I właśnie okazało
4: nic
1: się, że...
4: Przejdź, brak menu rozwijane, brak obiektu...
1: Jest menu rozwijane, ale...
4: Pismo.
1: Ale za bardzo nie byłem w stanie niczego zrobić w tym menu.
3: I tu jest w polu edycyjnym bardzo też taka rzecz, na którą uczulam, to ma też miejsce na telefonie, kiedy na przykład korzystamy z klawiatury i korzystamy ze Skype'a albo z Teamsa. Naciśnięcie... niby jesteśmy w polu edycyjnym pustym i chcemy pisać wiadomość, ale tak nie jesteśmy pewni, czy to jest pole edycyjne, coś, no to mówimy, a zobaczymy strzałkę w górę, czy będzie pusto, czy nie. Jak pusto, to znaczy,
1: to
3: nic nie napisaliśmy.
4: Pusta. Koniec linii. Koniec linii. Koniec
1: akurat
4: linii.
1: Teraz to nie zadziałało,
4: pusta.
1: Ale
3: wiesz,
1: ja
3: wiesz, o co mi chodziło.
1: Wiem, o co ci chodziło i to czasem działa. Nie wiem, dlaczego teraz to tu nam nie zadziałało.
4: Pusta.
1: Bo czasem działa to tak, że po prostu otwiera nam się historia wiadomości. I możemy na przykład zmiksować sobie wiadomość poprzednią z nową wiadomością.
3: Nie, to nie historia. To się otwiera ostatnia wiadomość, jakby się...
1: Którą napisaliśmy.
3: Którą napisaliśmy po to, żeby ją wyedytować, poprawić.
1: Tak. Ja właśnie teraz tak jeszcze próbuję, bo być może to się w ostatnim czasie coś... zmieniło.
4: Nowy wiek, pusta.
3: No chyba wiek, się zmieniło.
1: No, tutaj mi się otworzył. Aha.
4: Wystąpił problem.
1: Wystąpił problem. Wystąpił problem. Okej.
4: Aktyw twój obrazek. Aktywność.
1: Spróbujmy przejść jeszcze raz do tego.
4: Lista czatów, drzewo, poziom 2, klikalny obrazek, profil użytkownika Michał Kasperczak, grafika DOS, lista czatów, drzewo.
1: A, muszę znowu.
4: Poziom 2, czat, wpisz nową wiadomość, pusta, koniec,
1: Nie, teraz nie jestem w stanie tego przywołać, ale tak, jeszcze do niedawna działało to tak, jak mówisz, czyli po prostu było pole edycji, wpisywaliśmy wiadomości, mogliśmy niechcący zupełnie zamazać tę naszą wiadomość poprzednią.
3: A co można, jakbyś nacisnął Shift Tab albo Escape i cofnął się, właściwie bardziej Escape, na listę wiadomości, czy jest coś dostępnego w menu kontekstowym?
1: Shift Tab na listę wiadomości.
3: Aha, no tak.
1: Shift Tab. Ja może pokażę to okienko, co my tu jeszcze mamy. Tu mamy przycisk formatuj, czyli mamy jakieś tam dodatkowe opcje.
4: Wyszli przycisk, wyszli.
1: Jest przycisk wyślij, ale Enterem to aktywujemy, więc nie trzeba go używać.
4: Wstecz naciśnij, jest wstecz. Lista rozwijana, wyszukaj wiadomości, mamy... kliknij nie tylko, możesz też wpisać slash, aby wyświetlić listę poleceń, pole edycji z autouzupełnianiem pusta.
1: Tu mamy coś, co jest dość wygodne,

0: slash dostępny, ustaw status na dostępny, slash dołącz do zespołu.
1: I tu w tym momencie za pomocą tych komend można
2: szybko
1: różne rzeczy robić, tylko trzeba wiedzieć, co się robi.
0: Slash nie przeszkadza, ustaw, slash
2: nie przeczytane, zobacz. Nawet tymi strzałkami nie trzeba, bo byś naciśnie, nie wiem, escape albo backspace. Nie wiem, w sumie.
0: Slash, lista rozwijana, wyszuk.
1: I zniknęło.
2: Naciśnij slash.
1: No.
0: Slash, zaktualizowano subestię, aby wybrać, użyj strzałki w dół 011, slash nie.
1: No tak, i teraz będzie wszystko na nie, nie przeszkadzać, nieprzeczytane, niewidoczny.
0: Ale
2: wpisz od razu z A, zobaczymy, czy przeskoczy, z A.
1: Poczekaj.
0: Zadzwoń do kogoś, zaktualizowano.
2: Działa.
1: Tak, i tu mogę robić zadzwoń do kogoś. Zadzwoń. I teraz na przykład jak nacisnę tu Enter.
0: Podaj imię i nazwisko osoby pole edycji, osoba pusta, Michał Kasperczak, gość Michał, kropka Kasperczak.
2: To samo tak się ten
1: tak,
2: zrobił?
1: I teraz nacisnąłem Enter i teraz mogę sobie wybrać.
0: Pusta, Michał Kasperczak, małpa.outlook.com.
1: Do kogo chcę zadzwonić? Czy do jednego Michała Kasperczaka, czy do drugiego Michała Kasperczaka?
0: Pusta, Paweł Masarczyk,
1: mogę
0: Masarczyk.
1: Na przykład do Pawła zadzwonić i mogę już tu po prostu z tego poziomu, właśnie z tego pola edycji, dość szybko tym Teamsem zarządzać.
0: Anuluj wyszukiwanie.
2: I tak jak mówię, to pole nie trzeba jakby tutaj wchodzić, szukać tabem tego pola. Właściwie, bo wszędzie w aplikacji, jak wpiszemy slash to pole nam
1: tak,
2: wyskoczy.
1: To pole wyskoczy i to jest akurat dość fajne. Trzeba po prostu znać trochę tych podstawowych poleceń Teamsa, albo się ich nauczyć, albo korzystać z tej ściągi i to dosyć rzeczywiście zgrabnie działa. No ale dobrze, załóżmy, że chciałbym z tego okienka do ciebie zadzwonić. Jest ten czas.
0: Lista czatów.
1: Jest ten czat. Piszę sobie z tobą.
0: Forma,
1: co ja tu mogę chcieć?
0: Wsteczna,
1: jak ja mogę
0: lista,
1: to
0: profil,
1: zrobić?
0: Usta, lista, twój obraz, filtruj, nowy czat, CTRL, lista czatów, drzewo, zaprosz osoby, czy Michał Kasperczak, sekcja, dialog, zakład,
1: tak,
0: dodaj kartę,
1: czy
0: pasek, narzędzi, rozmowa, wideo, przycisk.
1: Dokładnie, ale mogę tabem ileś razy wcisnąć i dojść do paska narzędzi, po którym to pasku poruszam się, jak dobrze pamiętam, klawiszami strzałek lewo, prawo.
0: Rozmowa głosowa,
1: tak.
0: Przycisk.
1: Mhm. Pierwszy to jest rozmowa wideo, drugi rozmowa głosowa. I tyle.
0: Rozmowa.
1: Więc teraz naciskam rozmowę głosową.
0: Stacja. Mech Windows Microsoft Teams dokument klikalne, używane, instalacja niestandardowa, jest w trakcie połączenia.
2: No odbierzemy chyba.
1: Owszem.
2: Może odwrócić lepiej, nie? Odbierzemy.
1: Halo?
2: Halo?
0: O.
1: I teraz słychać jakby ciebie dwa razy. Zobaczmy może, jakie będzie opóźnienie Zooma względem Teamsa.
2: No tak.
1: Jest no niewielkie. Naprawdę niewielkie. To trzeba przyznać. Te programy idą web w web ze sobą.
0: Mhm. Przycisk.
1: I teraz
0: memu Michał Kasperczak element.
1: Co my tu
0: pasek,
1: w ogóle
0: pasek narzędzi,
1: mamy?
0: Pokaż uczestniku.
1: No właśnie.
0: Pasek narzędzi, Michał.
1: Mamy paski narzędzi. I teraz też warto sobie wyłączyć tryb przeglądania.
0: Pasek narzędzi, pokaż uczestników, przycisk, pokaż konwersację, przycisk.
1: I tu mamy różne opcje po tych paskach. Pokaż uczestników, pokaż konwersację, włącz kamerę, jest skrót.
0: Włącz kamerę, CTRL plus shift plus o, przycisk, memu rozwijane, wycisz, CTRL plus shift plus M, przycisk.
1: Ctrl shift M, wycisz, dosyć przydatny skrót.
2: To wycisz to jest takie w miarę normalne, ale to Ctrl shift O, to tak przydałoby się Ctrl shift V, prawda? Jakieś video, a tutaj
1: dokładnie.
2: Tak dziwnie.
0: Udostępnij zawartość CTRL plus shift plus E, przycisk.
1: Zawartość.
0: Zakończ CTRL plus shift plus B, przycisk.
1: I zakończ. No też mało intuicyjne to jest.
2: Ale to w Skype też jakoś tak jest, to ASD, tam to jakoś tak jest.
1: Zgadza
2: chyba.
1: Się. No, niespecjalnie to fajne. Zobaczmy, czy coś jeszcze.
0: Michał Kasperczak, 1 z 1.
1: I tu mamy uczestników. Ty akurat tylko z tobą rozmawiam, więc jesteś tylko ty.
0: Pasek narzędzi, Michał Kasperczak, upłynęło czasu, 1 minuta 34 sekundy, sekcja.
1: Tu mamy czas.
0: Pasek narzędzi, udostępnij zawartość CTRL plus.
1: I znowu wracamy
2: właśnie
1: do tego paska.
2: Tą zawartość, może coś sprawdzimy?
1: Proszę, bardzo, już sprawdzamy.

0: Akceptacja. Ukryj opcję udostępniania CTRL plus shift plus E. Ukryj opcję udostępniania CTRL plus shift plus E. Uwzględnij dźwięk z komputera. Pole wyboru nieoznaczone.
1: I teraz tak, uwzględnij dźwięk z komputera.
0: Pulpit Stream has 1.1.1.
1: Pulpit.
0: Pulpit Michał Kasperczak Microsoft Teams 1.15. Pulpit, Michał.
1: Tu mamy pulpit i mogę udostępniać konkretne też aplikacje. Czyli na przykład mam Miranda i inne jakieś komunikatory albo okna po prostu. Tu mam konkretne okna wylistowane i mogę je udostępniać.
0: Przeglądaj przycisk menu rozwijane.
1: Mogę też użyć przycisku przeglądaj.
0: Pasek narzędzi Michał Kasperczak. Przeglądaj przycisk menu rozwijane. Załaduj plik z komputera 1.2. Załaduj plik z komputera 2.2. Załaduj plik z komputera. Załaduj plik z komputera 2.2.
1: Są dwie takie same opcje.
0: Załaduj plik z komputera 1.2. Załaduj plik z komputera 2.2.
1: Załaduj plik z komputera i załaduj plik z komputera.
2: A ten udostępnij dźwięk z komputera, to jest jakby cały dźwięk.
1: Tak, cały dźwięk. To
2: wtedy słychać syntezę wszystkiego.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: A udostępnij pulpit, to że...
1: Ekran.
2: Ekran. Bez dźwięku jakby wtedy.
1: Udostępniam po prostu ekran.
0: Załaduj.
1: Tak, i tu mogę załadować plik, który będę chciał udostępniać. A ciekawe na przykład, jeżeli załaduję plik...
0: Michał Kasperczak, otwieranie dialog, nazwa pliku, nazwa...
1: I powiedzmy...
0: prezentacja.pptxf.
2: Bo się nie chce przełączyć, nie wiem dlaczego.
0: Otwieram plik nazwa cudzysłów.
1: Spróbujemy udostępnić.
0: Michał Kasper.
1: Prezentację.
0: Memu. Pasek narzędzi. Memu. Michał Kasperczak 1.1. Michał. Pasek narzędzi. Pasek narzędzi. Alerts Lide 1. Trudności adaptacyjne dzieci 3-letnich w przedszkolu.
1: I tu mamy prezentację. I ona mi się załadowała.
0: Slide 2. Slide 2.
1: I mogę sobie tę prezentację przeglądać, a ciekawe, czy ty możesz.
0: Slide 3. Slide 3. Slide 2. Slide 1. Trudności.
2: Coś mi się stało, tylko voiceover jakby mi się zawiesił. O, może uda się na głośnik przełączyć, będzie łatwiej, bo nie chce się przełączyć, nie wiem dlaczego. Klikam na głośnik i się w żaden sposób na głośnik nie chce przełączyć telefon. Jakby jest takie, jakby wraca i jakby coś się zawiesiło. No nie wiem, gdzie bym tego mógł szukać.
3: Michał Kasperczak.
2: Podgłosiłem.
3: Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie. Następny slajd, przycisk. Michał, włącz wideo, przycisk, wycisz mikrofon. Wybierz urząd, więcej opcji rozmowy. Zakończ połącz,
2: Aha, to co było?
3: Następny, przejmij kontrolę, przycisk.
2: Przejmij kontrolę, czyli rozumiem, że mógłbym chyba to jakoś, nie wiem,
1: przerzucać
2: edytować?
1: Te przerzucać slajdy
2: też
1: pewnie.
2: Te slajdy.
3: 1/14. Poprzedni slajd, wygaszony. Przy uczestnicy, przycisk. Czat, przy uczestnicy, poprzedni slajd, wygaszony. 1/14. 1/14. Przejmij kontrolę.
2: Przejmuję kontrolę.
3: Uwaga, przejmij kontrolę. Czy na pewno chcesz przejąć kontrolę nad prezentacją? Tak, przycisk.
0: Kontrolę przejął inny użytkownik, kontrolę nad prezentacją ma teraz ktoś inny. Slideshow prezentacja.pptx dokument.
3: 1/14.
1: Mam informację, że...
3: 1/14, poprzedni slajd, wygaszony. 1, zakończ prezentację. 1 z poprzednich uczestnicy, czat.
2: Tylko dlaczego nie ma następny slajd?
1: Ja niestety nie wiem, jak jest dostępna ta prezentacja, bo wziąłem jakąś pierwszą...
2: O, jest! Dziwny ten interfejs, pokażę.
3: Uczestnicy, przycisk. Poprzedni slajd, wygaszony, przycisk. Zakończ prezentację. Przycisk. Następny slajd. Przycisk. Michał Dziwisz. Wyłączono wyciszenie.
2: Tak dziwnie, ten następny slajd jest w innym miejscu.
3: Następny slajd. Przycisk. Następny slajd. Slajd
0: 2.
2: No niestety tutaj on nie czyta zawartości.
3: Zakończ prezentację. Przycisk. 2/14. Zakończ. Następny slajd. Przycisk.
0: Slajd 3.
2: A dlaczego on nie czyta, to wynika z jakiejś opcji dostępności
1: tego
2: prezentacji?
1: Nie, być może prezentacja, bo brałem po prostu pierwszy z brzegu plik z dysku. Natomiast...
2: Nie, bardziej ogólnie pytałem, od czego to mowy zależeć.
1: No kwestia skonstruowania tej prezentacji.
2: Mhm. Albo to jest to, no nie, to jest, albo to nie jest może ten tryb udostępniania
1: raczej ten.
2: Tych prezentacji. No nie, no, ale raczej tak, bo to do sterowa. To powinno być, jeżeli to nie jest ekran, a prezentacja, którą mogę sterować w dodatku.
1: Dokładnie.
2: To powinno być OK. Zamykamy prezentację, zakończymy.
0: Michał Kasperczak, Microsoft.
1: Tak jest i...
0: Michał Kasek,
2: tak urwał trochę, nie?
0: Pasek narzędzi udostępnij zawartość CTR.
1: No dokładnie, no, ale cóż, dobrze, to ja...
0: Pokaż konwersa, pokaż...
1: zakończę rozmowę. O, rozłączyliśmy.
2: On tu, tak jak Skype, jak oceniasz rozmowę.
1: Tak, jak oceniasz jakość rozmowy. I cóż mamy jeszcze teraz? Mogę pokazać na przykład, przechodzę sobie kontrol trójką.
0: Lista zespołów i kanałów drzewo, poziom 1, twoje zespoły rozwinie.
1: Twoje zespoły. I tu mamy te zespoły.
0: Poziom 2, zespół Tyflonet, dodano do ulubionych.
1: Zespół
0: testy Trans, dodano do ulubionych, naciśnij klawisza.
1: I teraz ważna sprawa, trzeba sobie rozwinąć ten zespół strzałką i przejść na konkretny kanał. Kanał, na przykład kanał ogólny.
0: Zespół testy Trans, kanał ogólny, lista zespołów i kanałów drzewo, poziom 1, twoje zespoły rozwinięte 2, 3. Poziom 3, kanał ogólny w zespole testy Trans, dodano do ulubionych, naciśnij klawisz stacji, aby wyświetlić więcej opcji, rozwijane 1 z 1.
1: I teraz tu mamy...
0: Zaprosz osoby, dołącz do zespołu lub utwórz zespół, przycisk,
1: tak,
0: dołącz.
1: I to są te same rzeczy, zaprosz osoby, dołącz do zespołu.
0: Zarządzaj zespołami, przycisk, ogólny
1: zespół.
0: Zakładka, rozwija, dialog z zakładkami, wpisy, zakładka,
1: i
0: zaznaczony 1, 3. Dodaj kartę, zawartość kanału jest dostępna tylko dla członków zespołu, sekcja zawartość kanału jest...
1: Wydaje mi się, że
0: rozpocznij,
1: się tu
0: pokaż info,
1: przełączyłem.
0: Konwersacja podzielona na Nowak.
1: Ale?
0: Witaj w zespół, konwersacja podzielona na wątki z jeden odpowiedziami, z użytkownikiem Michał Kasperczak, rozpoczęta dzisiaj o 25.55, odpowiedzi 1, nowe 0, ostatnia odpowiedź użytkownika Michał Kasperczak o 25.55, naciśnij enter, aby przejść do odpowiedzi i przeczytać wiadomości, naciśnij enter ponownie, aby przejść do wiadomości i wykonać inne czynności, użyj przycisku S, aby wyjść, użyj strzałki w dół, aby podświetlić przycisk odpowiedź, naciśnij enter, aby rozpocząć wpis.
2: Mi to przypomniało ten samouczek, te Josa, te hinty wszystkie.
1: Tak, tak, tak. No niestety to jak widać jest dość dużo tu tych, dużo on czyta, bardzo dużo, za dużo, ale
0: o,
1: jak wchodzę w tę konkretną wiadomość, naciskam Enter, no to wtedy jestem w stanie się z nią zapoznać dość szybko. Więc o tym warto pamiętać. Jeżeli chcecie się zapoznać z konkretnym wątkiem, to po prostu musicie klepnąć w niego Enter i wtedy się najszybciej dowiecie. Teraz tu mam na przykład pod strzałką w dół, dosłownie.
0: Wiadomość,
1: mam,
0: od Michała.
1: Wiadomość od Michała o tym spotkaniu.
0: Odpowiedź,
1: teraz naciskam przycisk odpowiedź.
0: Odpowiedź, edytowanie, edycji, wielowierszowe, pusta.
1: No i teraz coś napiszę, powiedzmy, fajne to spotkanie było, oby więcej takich.
0: Wysyłanie.
3: Powiadomienie. Użytkownik Michał Dziwisz odpowiedział ci w...
0: Wysłano wiadomość.
3: Fajne to spotkanie było, oby więcej takich.
2: No tak.
1: Tak. Doszło. I teraz...
0: Edytujesz swoją...
1: I tu mam nacisnąłem strzałkę i tu edytuję swoją odpowiedź, więc tu to pole tak działa i na to trzeba uważać.
0: Odpowiedź od użytku.
1: O, i teraz na przykład jak już jestem w tym wątku, to teraz wygląda to tak.
0: Wiadomość od Michał Kasperczak, spotkanie trwało 4:25, wysłano dzisiaj o 25.55, naciśnij klawisz Enter, aby zapoznać się z treścią wiadomości, następnie naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do wiadomości, sekcja.
1: A teraz naciskam strzałkę w dół.
0: Odpowiedź od użytkownika Michał Dziwisz, fajne to spotkanie było, oby więcej takich, wysłano dzisiaj o 21:49, naciśnij klawisz Enter, aby zapoznać się z treścią wiadomości, następnie naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do wiadomości, sekcja.
1: Super.
0: Konwersacja.
1: No, więc tak to działa. Tak działa wysyłanie tych wiadomości w grupach, w zespołach, no, właściwie.
2: Na pewno, no, ważne gdzieś tam, tak mi się wydaje, no, jest to, co powiedziałeś na początku, że wyłączony tryb czytania, że te klawisze Ctrl, że slash tam, gdzie się da, już w danej wiadomości z daną osobą ten Ctrl Shift A albo
1: zobaczmy
2: S.
1: Jeszcze zresztą, tak, tak? Czy ten slash nam tu zadziała. Na przykład teraz jestem w takim jakimś tam losowym miejscu tego Teamsa.
2: Witaj,
0: konwersacja podzielona na bo...
1: No i teraz...
0: Slash.
1: A, i to nie zawsze nam działa, ale...
0: Odpowiedź od użytkownika.
1: Powiedzmy,
0: odpowiedź, przycisk.
1: Załóżmy, że na przykład będę w polu do odpowiadania.
0: Formularz punkt o, slash. Z.
1: Nie. Też nie. Czyli bardziej to w...
2: Nie w polach edycyjnych.
0: Formatuj naci. Wyszli czy odpowiedz edytona. Formatuj na...
1: Nie chcę odpowiadać.
0: Koniec. Odpowiedz.
1: O. Bardziej to działa w czatach i w jakichś wyszukiwaniach w tego typu miejscach. Bo na przykład teraz jak powiedzmy jestem w tym... W tej zakładce...
0: Nowa wsteczna. Lista rozwijana.
1: To tu mam coś takiego. Wyszukaj wiadomości i tak dalej. I teraz na przykład nacisnę slash.
0: Slash niewidoczny ustaw status.
1: To tu to będzie działało, czyli w tym globalnym polu szukania w Teamsach, bo w praktycznie każdej albo w większości przynajmniej zakładek będziecie mieli takie pole do wyszukiwania informacji. I wtedy ten slash zadziała. Ja jeszcze spróbuję wejść teraz, skoro jestem w tym swoim zespole, który stworzyliśmy, nacisnę Ctrl 5.
0: Pliki Microsoft Teams Dokument, lista plików, tabela, TXT, konferencyjne, audio, wideo.
2: Właśnie, działa. Bo ta zakładka pliki, ona to tak jak w czatach i w tych wszystkich elementach, które pokazywałem, ona będzie za każdym razem inna. To znaczy inne będą pliki dla czatu z daną osobą, inne będą pliki dla określonego zespołu, prawda?
1: Zgadza się. I to warto też mieć na względzie. Teraz na przykład przejdę do czatu z tobą, ty mi też tu wysyłałeś jakieś pliki.
0: Lista czatów drze, pusta.
1: O, to teraz forma. Przejdziemy sobie do czatu z Michałem.
0: Otwórz czat, dodaj, udos, pasek narzędzi, dodaj, dialog, Michał Kasperczak, przycisk me, zaproszę osobę, lista czatów drze.
1: Na wszelki wypadek podświetlę czat,
0: czat Michał Kasperczak, dostępny
1: wpisz nowo. Teraz nacisnę Ctrl 5.
0: Pliki Microsoft Teams Dokument.
1: I tu nic nie ma, albo widocznie wysłałeś mi ten plik gdzie indziej, ale jak zauważyliście, wcześniej, kiedy byłem w tym oknie zespołu, no to ten plik był, a w tym momencie, no kiedy jestem w oknie czatu z tobą, to nie ma tu żadnych plików, no bo widocznie akurat w tym czacie żadnego pliku mi nie podesłałeś, więc w ten sposób to działa.
2: A mógłbyś właśnie, bo coś chciałem pokazać, mógłbyś wejść tam do tego zespołu jakoś i na to Ctrl 5 jeszcze raz, czy...
1: A, proszę bardzo.
0: Lista zespołów. Wsteczna. Nowa konwer. List profil. Lista rozwijana. Filtr. Twój ob. Zaproś. Dołącz. Zaszczególny. Dialog. Za. Dodaj. Zawartość. Rozpocznij. Za. Dodaj kartę. Zawartość. Kana. Prostoka,
1: konwersacja
0: podzielona. Witaj w zes. Konwersacja podzielona na wątki z dwa odpowiedziami z użytkownikiem Michał Kasperczak. Prostoczęta dzisiaj o 25 odpowiedzi.
1: Tak, wiadomość jest, to jest tutaj i teraz jestem w tym zespole i teraz Ctrl 5.
0: Pliki Microsoft. Lista plików, tabela, txt, konferencyjne, audio, wideo, kropka,
2: i co tutaj mamy w menu kontekstowym?
0: Zaznaczono TXT. Pobierz 2 z 3.
1: Pobierz.
0: Kopiuj link. Kopiuj 3, 3. Link. Otwórz przeglądarce.
1: Otwórz 1, przeglądarce.
0: List.
2: I tak. I pobierz to jest o tyle dobre, że czasami to jest najprostszy sposób, żeby dostać się do tego pliku i po prostu go pobrać i lokalnie przeczytać. Natomiast otwórz przeglądarce, to rozumiem, że on otwiera w przeglądarce... teraz nie pamiętam, czy w przeglądarce...
1: Sprawdźmy.
0: Dialog element, element menu, kopiuj, pobierz, pobierz, kopiuj link, pobierz dwa, otwórz przegląd, sekcja, umpilet, brawe, chrome,
1: w domyślnej przeglądarce, ale to ważna
2: logowanie.
1: Rzecz, trzeba się zalogować. Jeżeli nie jesteście zalogowani w waszym koncie Microsoft, to poprosi was o logowanie. Ja na przykład nie jestem w tym momencie zalogowany, bo jestem zalogowany tylko do Teams, no to w tym momencie on prosi mnie jeszcze o dodatkową weryfikację.
2: A z kolei gdybyśmy nacisnęli Enter, on nam by to otworzył, tego już nie będziemy robić, w takiej domyślnej przeglądarce, której lepiej nie otwierać, powiem tak.
1: Tak, bo można wtedy po prostu nie wyjść z tego. Albo mieć duże problemy z wyjściem.
2: Z wyjściem, tak. I to jest ewidentny problem. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o Teamsa desktopowego pod Windows, tak mniej więcej. Tylko jeszcze może, bo w sumie no, jak zalogować się, ewentualnie zmienić konto, byśmy chcieli właśnie, albo zmienić organizację. Tam gdzieś to jest takie wyloguj czy zmień organizację.
1: I już pokazuję. Już pokazuję, jak to wygląda. Przejdziemy sobie może do pierwszej zakładki. Kontrol 1.
0: Wybrano kanał inform.
1: I teraz
0: kanał, lista, aktywność,
1: naciskam profil sobie.
2: Ja się, twój obrazek. I teraz się postaram się przełączyć na Teamsa prywatnego, bo już nie będziemy razem nic na tym Teamsie robić, prawda? Okay. Już chyba nie. To ja się będę przełączał.
1: Dobrze. To ja w tym momencie pokazuję. Teraz jestem tutaj na tym kanale i Shift Tabem.
0: Lista, aktywność, pasek,
1: no,
0: narzędzi, przycisk,
1: mam tu aktywność.
0: Profil ustawienia aplikacji i nie tylko.
1: I mam tu coś takiego. Profil ustawienia aplikacji i nie tylko.
0: Stacja. Dialog, klikalne menu.
1: Naciskam spację, znowu włączam, a właściwie nie, wyłączam tryb przeglądania i strzałką sobie chodzę w dół, bo to jest takie menu, które nam się rozwija.
0: Ustaw status opisowy.
1: Ustaw status.
0: Konta i organizacje 1 z 9.
1: Konta i organizacje.
0: Dodaj konto 2 z 9.
1: Dodaj konto.
0: Zapisane wiadomości, przeglądanie listy zapisane. Ustawienia 4 z 9.
1: Ustawienia.
0: Powiększ, skróty klawiaturowe.
1: Skróty klawiaturowe, gdyby ktoś miał ochotę poznać więcej skrótów klawiszowych.
0: Menu podrzędne aplikacje, informacje rozwijane.
1: I tu mamy jeszcze informacje, sprawdź aktualizację.
0: Pobierz aplikację mobilną, mikro.
1: Pobierz aplikację mobilną.
0: Wyloguj się z
1: profil. Ale najbardziej istotne dla nas jest konta i organizacje. Ja naciskam Enter.
0: Wstecz 1 z 2. Lista Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego niezaznaczone, więcej opcji.
1: Tak jest i tu mam, i tu mogę właśnie z tej listy wybrać, czy chcę się zalogować na przykład na konto fundacji, czy na konto Tyflonetu, czy innej jeszcze organizacji, z którą współpracujemy. Więc po prostu wybieram sobie w zależności od tego, co mi jest potrzebne, wybieram sobie odpowiednie konto i teraz też na przykład przeloguję się, bo głównie jednak korzystam z konta fundacji, w której pracuję na co dzień i ten Teams jest mi rzeczywiście potrzebny do komunikacji. No się szybko przełączę, pokażę jak to działa.
0: Wybieram Instytut Rozwoju Regionalnego niezaznaczone.
1: Rozwoju Regionalnego i po prostu wciskam Enter.
0: Sekcja, dialog, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, dialog, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, sekcja.
1: Czekamy i tu już mi się pojawiły wiadomości związane z korespondencją z pozostałymi pracownikami fundacji. Oczywiście no tego nie będę już pokazywał.
2: Ja w tym czasie bez problemu przełączyłem się na konto prywatne. Nie będę jakoś bardzo dokładnie pokazywał tego konta prywatnego, bo przejrzymy sobie tylko jak to wygląda. Mówiąc konto prywatne, mam na myśli to moje Outlook.com, bo ten Teams troszeczkę się różni i to różni się w przeciągu kilku dni nawet doszły jakieś nowe opcje, mi tu wyświetla jakieś zbierz znajomych, jakieś domyślne puste grupy, nie było tego wcześniej, więc Teams ewidentnie jakoś tak chce, no te wszystkie teraz i Messenger Rooms, i Messenger coś tam, Teams, te wszystkie rozwiązania jakoś ze sobą konkurują. Mamy tutaj
3: pasek kar, wiec, zaznaczone, spotkanie, zaznaczone, czat, jeden, aktywność, karta, jeden z czterech.
2: Następujące zakładki, tylko cztery. Aktywność.
3: Zaznaczone. Czat. Jeden nieprzeczytany element.
2: Czaty.
3: Spotkanie.
2: Spotkanie.
3: Więcej.
2: I więcej.
3: Aktywność.
2: Aktywność sprawdzę.
3: Wybrano. Pusta lista. Wyszukaj. Pusta lista. Bądź na bieżąco z istotny pasek kar. Czat.
2: A znowu. Czat to jest to samo.
3: Rodzina Kaspercza. Nieprzeczytane. Czat indywidualny. Prawa ukiwek. Ostatnia aktywność. 24 kwietnia. Ostatnia wiadomość o 23.04.
2: I wejdziemy tylko, sprawdzimy czy...
3: 19 sekund. Upłynęło 19. Od Rafał, Michał, 3. Panel, czat, karta, 1 z 2. Rozmowa głosowa.
2: Aha.
3: Rafał Kiwak, niedostępny.
2: Tu mógłbym w profil wejść.
3: Rozmowa wideo. Rozmowa głosowa.
2: To co było wtedy.
3: Czat, karta, 1 z 2.
2: I tu są tylko dwa elementy. Czat.
3: Panel nawigacyjny, karta.
2: I panel nawigacyjny. Tam tego nie było, bo były pliki i coś tam, a tu jest jakiś panel nawigacyjny. I co w tym panelu nawigacyjnym?
3: Panel nawigacyjny, karta, 2 z 2. Listy zadań, nagłówek. Zobacz wszystkie. Zadania udostępnione. Przycisk. Więcej. Udostępnij lokalizację. Przycisk. Udostępnij zdjęcie. Dodaj kalendarz udostępniony. Konfiguruj serif. Przycisk. Szczegóły czatu. Przycisk. Szczegóły
1: czatu. I tu są rzeczy zupełnie inne, których tak naprawdę, no być może w tych kontach firmowych dla organizacji czy firm da się również je włączyć. Natomiast...
2: Te zadania gdzieś tam na pewno jakoś tam zintegrować.
1: Natomiast no to jest
2: usługami.
1: Po prostu jakby inny
2: safe
1: widok.
2: To jest taka zabezpieczona hasłem jakby prywatna, jeszcze taka bardziej szyfrowane pliki, szyfrowane wiadomości.
3: Udostęp więcej. Zadania udostępnione. Przycisk więcej.
2: A to jakieś. Aha, to jest to więcej. I tworzenie zadań w formie małpy, że tam można kogoś oznaczyć i wtedy ten ktoś widzi. No to jest po prostu taki specyficzny rodzaj wzmianki w czacie, no w formie takich osobno utworzonych jakby zadań, tak? Gdzieś tam, do których też można tworzyć jakieś przypomnienia, oznaczać je w takim specjalnym kalendarzu.
3: Czek, rozmowa głosowa. Czek, karta, jeden z dwa.
2: Z kolei.
3: Rodzina Kasper. Jeden powiadomienie w menu więcej opcji. Czat. Rozpocznij natychmiastowe spotkanie. Nowy czat. Przycisk. Wyszukaj. Pole wyszukaj. Rozpocznij. Naciśnij tutaj, aby połączyć znajomych.
2: Tu jakieś łączenie znajomych, pewnie on na podstawie kontaktów, jak kiedyś sprawdzałem, by mi wyszukał. Natychmiastowe spotkanie to jest to samo, co w zakładce.
3: Wyszukaj. Pasek. Zaznaczony. Spotkanie. Karta. Wybrano. Szybkie. Jeden powiadomienie w menu, więc szybkie spotkanie. Nagłówek. Rozpocznij spotkanie. Zbierz wszystkich, nawet jesień, szybkie spotkanie, przycisk, pasek kart, aktywność.
2: I tu jest znowu, tylko pokażę, czy to jest to samo.
3: Pasek kart, szybkie spotkanie, przycisk, zamknij, przycisk, spotkanie jest gotowe, nagłówek.
2: O, tu nawet jest jeszcze szybciej, bo on od razu nas tak zachęca, spotkanie jest gotowe.
3: Nazwa spotkania. Spotkanie z Michał Kasperczak, pole tekstowe, skopiuj link do spotkania, przycisk.
2: Od razu jest, skopiuj link do spotkania, tam to też było udostępnij link, ale tam troszeczkę indziej gdzieś.
3: Rozpocznij spotkanie. Przycisk. Rozpocznij spotkanie.
2: I koniec. I tak naprawdę teraz jakbyśmy rozpoczęli spotkanie, to jest, jestem sam ze sobą, więc mogę na chwilkę.
3: Rozpocznij spotkanie. Przycisk.
2: O, łączy. Czat, wiadomo, czyli możemy jakby pisać, uczestnicy. Włącz wideo. Włącz mikrofon. Wybierz urządzenie audio. Więcej opcji rozmowy, czyli to wyłączenie dźwięku. I zakończ.
3: Zakończ połączenie. O.
2: Czyli jakby tu jest o tyle to proste, że rzeczywiście tworzymy, chcemy, mamy tego Teamsa prywatnego, chcemy, trochę jak na Skype'ie, chcemy szybko nie martwić się, czy jakimś tam dołączaniem, szukaniem osób, tworzeniem wspólnego czatu. Tworzymy spotkanie, udostępniamy, kopiujemy link albo udostępniamy różnymi komunikatorami, innymi kanałami link do spotkania i wtedy każdy powinien do niego dołączyć. Tam będzie miał tylko te opcje audio, wideo, włączone, wyłączone, wybierz urządzenie audio, ewentualnie wybierz rozmyj tło i dołącz i tyle. Tylko potem gdzieś tam trzeba to spotkanie właśnie po rozłączeniu, no ten administrator to spotkanie musi zakończyć. Także to jest ta zakładka spotkania. Jeszcze sprawdzę.
3: Jeden powiadomień. Zbierz szybkie pasek kart. Czat. Zaznaczone. Aktywność. Karta. Jeden z szybkie. Zbierz wszystkich. Rozpocznij spotkanie. Rozpocznij spotkanie.
2: A nie, to jest.
3: Szybkie spotkanie. Nagłówek. Jeden powiadomienie w menu.
2: To jest to samo. Okej. To jest, no i to jest właściwie tyle. Ten Teams, gdzieś tam on mi znalazł z kontaktów kilka osób. On do końca, nie wiem na jakiej podstawie on to znajduje. Wydaje mi się, że tych kont Microsoft, które jakoś tam są upublicznione i być może to się też integruje z naszym, znaczy integruje z naszą książką z kontaktami i z naszym Skype'em jakoś tam. Ale do końca nie wiem jak to działa, bo kilka osób było mi nieznanych, że jakieś live, coś tam, no te dziwne właśnie konta Microsoft. Ale ważne, że Teams prywatny też się rozwija i jeżeli z jakichś powodów komuś nie działa Skype albo ktoś potrzebuje też Teamsa, to spokojnie z tego Teamsa na iPhone'ie i w komputerze również do użytku prywatnego można skorzystać. Jeszcze
3: więcej,
2: tak na szybko.
3: Spotkanie, karta,
2: więcej.
3: Ale... Kalendarz, przycisk.
2: O, kalendarz taki.
3: Lokalizacja, nowe kliki, przycisk, połączenia, przycisk, serif. Zapisano.
2: Tu jest trochę inaczej, bo te połączenia są jakby schowane, nie ma osobnej zakładki połączenia, tak? Pliki to z kolei tutaj mamy, możemy przesłać sobie gdzieś tam pliki, które w sumie nie wiem, czy możemy komuś udostępnić, no nie bardzo, bo tu nie ma tych kanałów, zespołów, tej całej jakby, no nie ma tej całej hierarchii instytucji, tak? Związanej z naszą firmą.
3: Pliki, przycisk. Wyszukaj miejsca. OneDrive niedostępne.
2: Aha, tu są te. No tak, to jest wszystko to.
3: Jeden powiadomienie w menu więcej opcji. Przycisk.
2: I tyle chyba, jeżeli chodzi o Teams prywatny. Także.
1: Więc zbliżając się już powoli do końca naszej audycji, ja myślę, że to jest aplikacja dostępna. Może nie jest najłatwiejsza i najwygodniejsza w użyciu, ale na pewno każda osoba, która jeżeli będzie miała jakąś potrzebę skorzystania z Microsoft Teams, to spokojnie da sobie radę. Bo no da się tu zrobić te podstawowe rzeczy, naprawdę nie powinny nastręczać jakichś większych problemów, większych trudności, w zależności od tego, co tam chcemy zrobić, czy zadzwonić do kogoś, czy skorzystać z jakichś plików. Jak widać, to wszystko jest dostępne, to jest pod skrótami klawiszowymi, zwłaszcza w aplikacji desktopowej, dostępne. Trzeba tylko pamiętać o tym, że jednak tryb przeglądania w programie NVDA lepiej mieć wyłączony.
2: Tak, a na iPhone'ie to właściwie aplikacja jest dostępna poza tym, że no, mogą pewne zaawansowane funkcje być albo trudniejsze w użyciu, albo okresowo niedostępne, na co już nie mamy wpływu, bo tak jak mówimy, aplikacja ciągle się rozwija i nie wiadomo, kiedy ktoś z osób, które słuchają podcastu, będzie go słuchać i trudno mówić, jak Teams będzie się dalej rozwijał.
1: No, i to już po prostu tak jest z tymi nowoczesnymi aplikacjami, że one cały czas się rozwijają. To nie jest tak, że wychodziła kiedyś jakaś wersja konkretnej aplikacji i ona była ważna przez na przykład rok i tam się nic nie zmieniało. Nie, to już tak nie działa. Nawet często dwóch różnych użytkowników może mieć dwie różne wersje tak naprawdę jednej aplikacji.
2: Najlepiej sobie po prostu korzystać z tego, w czym jest z tych fragmentów, jeżeli możemy, oczywiście z tych fragmentów, które nam pasują, w których jesteśmy dobrzy, jeżeli innym to pasuje wokół. I tyle tak naprawdę. Pewnie i tak nawet w dużych organizacjach nie wszystkie z tych funkcji są wykorzystywane, albo nie wszystkie funkcje wykorzystywane są przez każdego, tak? Więc to też nie powinno być aż tak, nie powinno to być aż takim problemem. Przy z kolei dołączaniu do spotkania zewnętrznego, to co uczulamy cały czas, sprawdzić, czy mamy wyłączone wideo, czy mamy włączony albo wyłączony mikrofon, zależnie od tego, czy chcemy, żebyśmy byli słyszalni, czy nie. Co prawda voiceover, na szczęście voiceovera z iPhone'a nie słychać, kiedy jesteśmy w trakcie spotkania, ale no gdzieś tam trzeba to wszystko sprawdzić i tyle tak naprawdę.
1: Jeszcze taka jedna uwaga a propos iPhone'a i a propos tego włączania, wyłączania mikrofonów, to dosyć fajną opcją jest to, że jak no wiadomo, czasem po prostu może być tak, że przy zablokowanym ekranie zostaniemy rozłączeni, ale jeżeli nie, a będziemy zablokowani, to z centrum tego zablokowanego ekranu, z elementów zablokowanego ekranu, kiedy prowadzimy rozmowę na Teamsach, możemy szybko włączyć i wyłączyć mikrofon. To jest fajne, to się przydaje.
2: Z centrum powiadomień? Nie, sterowanie.
1: Nie, ani z tego. Po prostu z zablokowanego ekranu. Mamy przycisk po prostu, który jak jest zaznaczony, to jest chyba wyciszony, a jak jest odznaczony, to po prostu nasz mikrofon jest aktywny. Nie musimy odblokowywać wtedy ekranu, wchodzić do Teamsa i go dopiero gdzieś tam uaktywniać.
2: Zdaje się, że i kamera tak samo zresztą.
1: Tak, tak. To się przydaje, szczególnie jak są długie spotkania i po prostu mamy gdzieś ten telefon zablokowany i tylko od czasu do czasu musimy się wypowiadać. To polecam. No dobrze, więc tyle, jeżeli chodzi o Teamsy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaramy się rozwiać wasze wątpliwości. Oczywiście pamiętajcie też, że Teamsy są dostępne również na Androidzie i na Macu. Nie pokazywaliśmy tych platform, no bo po prostu ta audycja trwałaby jeszcze, podejrzewam, drugie tyle, ale są. Może kiedyś jeszcze do tego tematu wrócimy. Na dziś bardzo dziękujemy. Michał Dziwisz mówił te słowa, z drugiej strony mikrofonu Michał Kasperczak. Dzięki, Michale.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Tym razem w poniedziałek 12 stycznia 2015 już roku. Trzeba się powoli przyzwyczajać do mówienia o 2015 roku. To nowy rok i nowe audycje na naszej antenie, ale nie zmienia się to, że mówić będziemy na temat różnego rodzaju interesujących kwestii związanych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi bezpośrednio. Pośrednio bądź też pośrednio, a w tej pośredniości mam na myśli chociażby opisywanie różnego rodzaju urządzeń czy oprogramowania z rynku masowego, który jednak da się obsłużyć bez użycia wzroku przy większym lub mniejszym samozaparciu, bo to wiadomo, różnie bywa. Dziś będziemy mówić ponownie na temat radia cyfrowego. Radio cyfrowe w technologii DAB+ to temat ostatnimi czasy bardzo nośny, bo coraz więcej stacji radiowych, może nie coraz więcej stacji radiowych, ale w coraz większej ilości miejsc naszego kraju ta technologia się pojawia. Można sobie słuchać cyfrowego radia, powiedzmy, że dobrej jakości. A podstawowe pytanie jest takie, czym odbierać? Ostatnio mówiliśmy o technikaliach z pracownikami Polskiego Radia, a dziś będziemy mówić konkretnie o odbiorze. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, czyli Patryka Faliszewskiego. Witaj, Patryku.
5: Witam bardzo serdecznie.
1: Dziś będziemy mówić na temat odbioru, a konkretnie jednego odbiornika radia cyfrowego w technologii DAB+. A jaki to będzie odbiornik?
5: To będzie odbiornik Dual DAB 5, niekiedy na aukcjach reklamowany jako Dual DAB 4 RS, ale do tego zaraz dojdziemy. W sekcji jak go kupić, bo to jest niestety obecnie bardzo nieciekawa sprawa w Polsce.
1: Rozumiem. I dziś oczywiście także opowiemy o tym, jak to urządzenie wygląda, jak można z niego korzystać. No i także jesteśmy, rzecz jasna, otwarci na wszelkie pytania z waszej strony. Jeżeli jakieś macie, to do nas po prostu dzwońcie. tyflopodcast.net i 123 834 835 to nasze namiary kontaktowe. Już za momencik będą one do waszej dyspozycji. Ale na dobry początek, Patryku, może właśnie, bo wspomniałeś o tym, że z zakupem tego odbiornika jest problem, więc może powiedz co nieco na ten temat. Ile to urządzenie kosztuje? Gdzie to można kupić? Za ile? I w jaki sposób?
5: Z zakupem urządzenia może o tyle nie jest problem, ile jest bardzo dużo nieścisłości, dlatego że Dual DAB 5 jest odbiornikiem nieco innym od bardzo popularnego na forach różnych dotyczących odbioru DAB+ odbiornika Dual DAB 4. To jest taki jego jakby następca. I teraz, chcąc kupić w jednym z serwisów aukcyjnych, mam na myśli Allegro chociażby, bo jest nam najbliższe gdzieś tam, Dual DAB 4, jest duża szansa, że uda nam się dostać, czy to z niewiedzy pracownika, czy to ze złego oetykietowania w niemieckiej firmie Dual pudełek, odbiornik Dual DAB 5, który jest także odbiornikiem dobrym. Ja właśnie jestem, muszę powiedzieć szczerze, ofiarą tej pomyłki, ale nie zwracałem tego egzemplarza, dlatego że po prostu działa i ma te funkcje, które ma Dual DAB 4. Ma delikatnie gorszy od niego tuner, mam wrażenie, chociaż to jest wszystko porównywalne tak de facto. I myślę, że tutaj więcej loterii jest w ustawieniu anteny niż w samej czułości odbiornika. Do technikaliów takiego typu przejdziemy za chwileczkę. I na aukcjach, czy to pod nazwą Dual DAB 4, czy to pod nazwą Dual DAB 4 RS, czy to pod nazwą Dual DAB 5, jeżeli będziemy ofiarą tej pomyłki, dostaniemy tego Dual DAB 5 za coś koło 60 zł, 70 zł, a czasem i nawet 50 zł też się trafi.
1: No to trzeba przyznać, że cena nie jest wygórowana.
5: Jeżeli chcemy mieć pewność, który odbiornik kupujemy, czy Dual DAB 4, czy Dual DAB 5, można go kupić w sklepie oficjalnym. Jest jeden sklep. Myślę, że możemy wymienić jego nazwę, czy nie.
1: Myślę, że tak. Jeżeli jest to miejsce sprawdzone, to myślę, że warto podać.
5: Jest to sklep Konrad Electronics i w tymże Konradzie da się kupić Dual DAB 4, co prawda za złotych 219.
1: No to już
5: a
1: DualDAW 5 chyba
5: za złotych 210.
1: To zdecydowana różnica
5: tam
1: w cenie.
5: Ostatni czas, jakiś czas temu patrzyłem. Więc dlatego mówię, że sprawa jest niestety o tyle nieciekawa, że wszystkie te radia w atrakcyjnych cenach, to jest do tych 80-90 zł max, są egzemplarzami powystawowymi. Nie jest pewna ich gwarancja, należy się indywidualnie konsultować po prostu ze sprzedawcą. Oczywiście podstawowe przepisy ochrony konsumenta nas obowiązują, bo w przeciwnym wypadku, a jeżeli nawet nie, to w przeciwnym wypadku, no winniśmy to zaskarżyć, bo one nas powinny obsługiwać, bo obowiązywać, bo są to normalne aukcje dokonywane drogą elektroniczną. W większości z tym akurat nie ma problemu, czyli teraz po zmianach to jest, zdaje się, 14 dni na zwrot. To jest nawet jakaś gwarancja, ale nie producenta, tylko sprzedawcy. Czasami skrócona gwarancja producenta, na przykład, że jest 12-miesięczna. No, jest bardzo dużo niejasności przy kupowaniu. Bardzo uważnie należy czytać treści aukcji i kontaktować się ze sprzedającymi. Natomiast można ten odbiornik nabyć w cenach bardzo okazyjnych. Tak jak mówiłem, koło tych 70 zł spokojnie.
1: 70 zł za odbiornik to rzeczywiście no nie jest wygórowana cena przy tej przebitce za taki zupełnie fabrycznie nowy za ponad 200 zł. No to dokładnie. Jest rzeczywiście tak.
5: I nie ukrywam, że sam skorzystałem z tej powystawowej aukcji. Czas temu długi, bo już niecały ponad rok temu będzie. Spokojnie, to radio już mi się zdążyło delikatnie zepsuć przez moje użytkowanie.
1: Ale ty jakoś w sposób taki specyficzny, specjalny to radio użytkujesz, czy ono no najzwyczajniej w świecie jest takiej dość delikatnej budowy, że po prostu kiedy będziemy je przenosić...
5: Dość delikatnej budowy jest zasilacz, który po prostu jak trafimy, tak trafimy, tak? Nie wiem, jak to radio było używane będąc egzemplarzem wystawowym, więc po moim czasie użytkowania i dość częstego wożenia go w różne miejsca, no to jednak ten kabelek w zasilaczu tam działa tak jak działa, czyli nie najlepiej. On już potrafi gdzieś nie dołączyć, gdzieś nie styknąć, ale to nadal działa, tak? To jeżeli będziemy przenosili to radio ostrożnie w tym obecnym stanie, to jemu się nic nie stanie. To ono będzie działać nadal.
1: Rozumiem. Więc
5: myślę, że to nie jest jakiś wielki problem po półtora roku dość intensywnego używania i dobrych paru miesiącach używania już nawet w technologii DAB+. Bo musimy sobie tu powiedzieć, że Unia Europejska, a dokładniej chyba ETSI, czy ITU, czyli organizacja standaryzująca różne technologie i zarówno analogowe, jak i cyfrowe, mówi wprost, aby odbiornik został jakby dopuszczony, spełniał normy, musi obsługiwać zarówno DAB i DAB+, lub sam DAB, jak i FM, czyli normalne, klasyczne radiowe pasmo UKF-u, 87,5 do 108. Więc na rynek europejski teoretycznie nie powinniśmy znaleźć odbiornika, który nie obsługuje fal FM pomimo obsługi DAB.
1: Rozumiem. Więc jeżeli nawet nie mamy na chwilę obecną takiego odbiornika, a właściwie nie mamy jakiegoś takiego radia przenośnego i nawet jeżeli nie ma u nas jeszcze w tym momencie radia cyfrowego, ale no za jakiś czas będzie, jak słyszeliśmy, w ciągu kilku najbliższych lat zasięgiem radia cyfrowego będzie objęta niemalże cała Polska, jak słyszeliśmy w tej wcześniejszej audycji na temat technologii DAB+. No to warto się zaopatrzyć w takie urządzenie, bo po prostu tak już na przyszłość, tak na
5: to
1: dobrą sprawę.
5: Po pierwsze, po drugie, może służyć jako całkiem niezły odbiornik radia FM. Dość czuły i dość selektywny jak na tę cenę. Tam naprawdę się niewiele jest do czego czepiać, jeżeli w ogóle, bo to... Wchodzę w technikalia za duże chyba, ale...
1: Nie, no myślę, że to dla tych, którzy są zainteresowani rzeczywiście zakupem takiego radia, no to są dość ważne informacje. Także śmiało.
5: Krótka recenzja bardzo techniczna odbiornika FM. Odbiór jest przeciętny z tendencją do dobrego. Mamy cyfrowe filtry DSP, które nawet sobie radzą bardzo dobrze ze stacjami oddalonymi o 0,2 od siebie. Ze stacjami oddalonymi o 0,1 jest troszeczkę problem. RDS jest przystosowany jednak na kraje zachodnie, czyli tekst wyświetlany w polu tym tak zwanym PS, czyli w tej najbardziej, najczęściej spotykanej klatce RDS-u ośmioznakowej, takim jak tam na przykład najlepsza muzyka dla ciebie, zmieniającym się dynamicznie u nas w Polsce. Na zachodzie to pole wykorzystywane jest poprawnie i na przykład widzimy jedynie DLF, co oznacza Deutschlandfunk dla niemieckiego kanału informacyjnego. Tym samym klatka PS zmieniana zbyt często to jest w tempie takim, w jakim zmieniają to polskie stacje, powoduje jedno wielkie mruganie tejże. RDS jest zatem przystosowany jednak bardziej na Niemcy. Pole RT, które mamy w drugiej linii wyświetlacza na FM, jest wyświetlane poprawnie. Jesteśmy w stanie także wyświetlić nawet PTE, czyli program Type. Że to jest styl muzyki granej przez daną stację, a w zasadzie typ programu, na przykład tam Info, czy National M, czy Pop M, czy Rock M na przykład, on tam pokazuje sobie odpowiedni. W standardzie DAB Plus miałem dużo mniejsze porównanie, jak wypada ten odbiornik, ale tak jak rozmawialiśmy w poprzedniej audycji na temat standardu DAB Plus, de facto jest to kilka układów scalonych, kilka chipsetów, które są wkładane pod różne marki odbiorników, więc ten problem jest dużo mniejszy niż w radiu FM.
1: Rozumiem. Ja jeszcze tylko przypomnę, że można oczywiście do nas dzwonić 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są nasze namiary. Jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, to zapraszamy serdecznie. Jak najbardziej można. Chyba nawet właśnie w tym momencie mamy jakiś pierwszy telefon. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się połączyć. Halo, kogo witamy? Nie. To zdaje się, że fałszywy alarm, przynajmniej jak na razie, ale czekamy oczywiście na wasze telefony. To Patryku, teraz może przejdźmy do meritum sprawy, czyli jak to urządzenie wygląda, jak wygląda ten odbiornik Dual DAB 5?
5: To urządzenie jest wielkości takiego mniejszego radyjka tranzystorowego, klasycznego. Wymiarów w centymetrach, szczerze mówiąc, nie będę podawał, bo i myślę, że niewiele one nam tak w praktyce dadzą. Takie niewielkich rozmiarów, myślę, radio budzik, który konstrukcją przypomina jednak zwykłe radio. Takie małe radyjko tranzystorowe z wyciąganą teleskopową anteną.
1: Ale to jest takie bardziej płaskie, tak? Bo radio budziki to często są takie raczej bardziej okrągłych kształtów, czy po prostu to są bryły. A to jest takie płaskie pudełko, tak?
5: Nie, to jest radyjko, które ma głośnik na przednim panelu i całe sterowanie ma na przednim panelu, włącznik i jeszcze jeden przycisk na samej jakby górze. Taki malutki, normalne jakby radio, taki, ja wiem, mały fragment boomboxa. No, komplikuję teraz to tłumaczenie, więc myślę, że po prostu mała taka... Takie radyjko po prostu, ciężko mi to inaczej nazwać. Głośnik na panelu przednim, po stronie lewej, na środku i po prawej, na górze wyświetlacz, niżej przyciski sterowania, a na samej górze odbiornika włącznik, jeden przycisk zmieniając FM i DAB+, i antena teleskopowa.
1: No więc dobrze, więc wiemy, jaki jest mniej więcej wygląd tego radia, oczywiście do konkretnych funkcji urządzenia
5: tak, przejdziemy za chwileczkę.
1: Ja jeszcze zapytam może o to, czy coś dostajemy w komplecie razem z urządzeniem, bo już wspomniałeś o zasilaczu, więc można wywnioskować, że zasilacz jest. A czy coś jeszcze?
5: Instrukcja obsługi w języku niemieckim i chyba angielskim. Znam przypadki, gdzie instrukcja dotarła tylko w języku niemieckim.
1: Czyli po polsku nie ma.
5: Dual jest firmą niemiecką. Nie udało mi się znaleźć ani w internecie.
1: Być może jest przetłumaczone
5: z racji tego, że Konrad jest sprzedawcą.
1: No właśnie.
5: Firmy Dual gdzieś tam autoryzowanym, ale chyba też mi się zdaje, że tam były tylko niemieckie dokumenty.
1: Też tak mi się wydaje, że może właśnie ci sprzedawcy, którzy mają te urządzenia, takie chociażby właśnie Konrad, są to urządzenia takie nowe, no to być może tam jakąś chociaż skróconą instrukcję, bo nawet nie wiem, czy nie wymagają tego polskie przepisy. Ale to tak na marginesie. W każdym razie, no jeżeli ktoś będzie słuchał naszej dzisiejszej audycji, to miejmy nadzieję, że nie będzie mieć problemów z wykorzystaniem tego urządzenia i pełnych jego możliwości. To urządzenie Dual DAB 5 może pracować zarówno na zasilaczu, jak i na bateriach, tak?
5: Dokładnie. Mamy do dyspozycji pojemnik na baterię na tylnej ściance urządzenia w niższej jego części, na cztery baterie R6, czyli zwykłe paluszki zwane AA potocznie 1,5 V. To też ogólne napięcie, którego potrzebuje, to 6 V. Takie samo napięcie jest dostarczane przez zasilacz impulsowy, który mamy w komplecie.
1: Rozumiem. Żadnych akumulatorków, nic tego typu w komplecie nie otrzymujemy.
5: Nie otrzymujemy. Nawet szczerze mówiąc nie patrzyłem, jak to radio sprawdza się na akumulatorach z tym mniejszym napięciem 1,2 niklowo-wodorkowych. Sprawdzałem, jak się, jak akceptuje akumulatory te nowszego typu RAM, ale on je widzi po prostu jak baterie paluszki, więc nic nie robi, nie monitoruje, że coś jest nie tak, działa prawidłowo.
1: Działa, a ile czasu tak właśnie na takich bateriach czy na akumulatorkach jest w stanie to podziałać nam to radio?
5: Producent podaje dość wysoki czas, bo tam chyba z 10 czy 12 godzin, no mnie 8 godzin to wystarczyło. 8 z kawałkiem to tak spokojnie.
1: A sprawdzałeś może, czy jest jakaś różnica w tym, czy radio pobiera więcej prądu, a tym samym czy działa krócej, kiedy słuchamy stacji cyfrowych, a może mniej, gdy słuchamy stacji analogowych? Są jakieś takie zależności, czy nie?
5: Są zależności, które są wyszczególnione bardzo dokładnie w specyfikacji samego układu scalonego na stronie producenta tego chipsetu, a nie tyle nawet na stronie producenta radia. Najwięcej baterii pobiera odbiór radia FM stereo z obsługą RDS. Radio cyfrowe jest po środku. Monofoniczny odbiór bez RDS pobiera tej energii najmniej.
1: A no proszę, czyli zupełnie odwrotnie niż myślałem, bo myślałem, że właśnie radio cyfrowe, ze względu na to, że tam będzie musiał pracować jednak bardziej chyba jakiś układ dekodujący ten sygnał, bo ten sygnał przecież dociera do nas w formie skompresowanej paczki, to będzie pobierał więcej energii. A tu proszę, taka niespodzianka i ciekawostka zarazem. Więc okej, mamy już opisany mniej więcej wygląd urządzenia. Co do anteny, jeszcze tak zapytam. Czy oprócz tego, że jest tu antena teleskopowa, o której wspomniałeś, jest jeszcze jakieś gniazdo na antenę zewnętrzną, czy to nie ta liga produktów?
5: Nie, niestety, to nie jest ta liga produktów. Zdecydowanie nie mamy żadnego gniazda zewnętrznego na antenę. Co nie zmienia faktu, że wielu śmiałków, co prawda z wersją 4 Dual Duba, robiło różne konstrukcje, od prymitywnych zahaczających o jeden z drutów pokrywy na baterię, jeden z kabli antenowych, znaczy jeden z drutów kabla antenowego o sprężynkę układu baterii i tam zamknąć obwód elektrycznie i po prostu wzmocnić sobie ten sygnał, po wykręcenie i wymontowanie anteny teleskopowej i zamontowanie fizycznej, zewnętrznej, normalnej cewki antenowej, normalnego gniazda po prostu i podłączenia już do tego gniazda, cywilizowania anteny prawidłowym kablem o prawidłowej oporności. Tak, da się takie konstrukcje robić, ale to już są konstrukcje z cyklu tak zwanego zrób to sam. To ani nie jest nijak opisane przez producenta, to po prostu im więcej talentu radiowego, tym więcej możliwości daje nam to radio. Znam osoby, które na przykład w Dual Dubie, też w wersji co prawda czwartej, tej że niby bardziej popularnej na forach w Polsce, wymieniali sobie głośnik, gdyż to radio gra, zarówno czwórka, jak i piątka gra, powiedzmy sobie szczerze, tak sobie, jak taki średniej jakości dyktafon kasetowy może troszkę lepiej.
1: Rozumiem. No to jest zresztą małe urządzenie, no to nie ma co się spodziewać jakichś nie wiadomo jakich cudów. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli ktoś ma zamiłowanie do majsterkowania i wie co robi, no i liczy się z ryzykiem tam straty powiedzmy tych kilkudziesięciu złotych, no to zawsze może jeszcze ewentualnie coś sobie ulepszyć i polepszyć. Zobaczymy. Całkiem ciekawa propozycja. Dobrze, to teraz może przejdźmy do samego panelu sterowania odbiornikiem, do tego, co on może, jakie są przyciski i jakie są ich funkcje.
5: Znaczy, zacząłbym od opisania całego radia od góry do dołu, dlatego że
1: dobrze.
5: Siedzę przy nim, dlatego okay. Jestem dalej od mikrofonu.
1: Okej, okay, to w ten sposób zróbmy.
5: Idąc od góry mamy na... Na lewej stronie 7-teleskopową antenę, która kiwa się we wszystkie strony. To jest różnica między Dual Dubem 4 a 5. DualDAB 4 ma antenę, którą Niemcy określają jako tak zwana sztab antenę, czyli jeżeli ktoś widział Unistar RMS 451, to będzie wiedział dokładnie, o co mi chodzi. Antena może być albo pod normalnym kątem, prostym, pod kątem 30 stopni względem obudowy, położona całkowicie, albo w drugą stronę pod kątem 30 stopni, albo w drugą stronę przedłużeniem obudowy.
1: Czyli to jest taka antena na takim zatrzasku, jakby z takim klikiem, kiedy ją przestawiamy tak, wtedy, tak?
5: Taką antenę posiada według instrukcji DualDAB 4. DualDAB 5 ma normalną, znaną z wszystkim z boomboxów i odtwarzaczy radiowych antenę teleskopową, jak ja to niewyjściowo nazywam kiwaną. Ona kręci się i obraca we wszystkie strony. I pod dowolnym kątem, domyślnie przynajmniej w moim egzemplarzu, była bardzo poprawnie dokręcona i tam faktycznie trzeba było siły włożyć, aby ją ruszyć. Dalej za anteną w tej samej linii, na tym samym najwyższym jakby górnym panelu, mamy takie zatrzaski na nią, znaczy zatrzaski, takie elementy plastików, które w formie schowanej ta antena bardzo ładnie nam pasuje. Na tymże samym panelu, troszeczkę bliżej już panelu czołowego, troszeczkę bliżej nas, jakby patrząc, mamy dwa przyciski, z czego jeden to jest taki klasyczny przycisk, taki wciskany.
1: Taki wciskany, drugi, tak? Z takim klikiem charakterystycznym.
5: Tak. Drugi to jest klasyczny sensor. O, taki sobie. Pierwszy z nich zmienia między... Pierwszy z nich włącza lub wyłącza radio. Na temat włączenia i wyłączenia radia to za chwileczkę opowiem, bo nie jest to takie oczywiste. Tam chwileczka jest... Chwileczkę należy zawsze zaczekać. A ten klasyczny sensorowy przycisk taki, który jest zaraz obok tego klika, jest przyciskiem zmiany FM na DAB. Zmiany tej możemy dokonać również w menu, ale tak w razie, to tak pewnie w razie, gdyby się zepsuł tenże przycisk, albo nie wiem po co, ale mamy też podręczny przycisk, żeby się nie męczyć. Naciskamy w prawym górnym rogu, na górnym panelu i zmienia nam się standard odbioru. Przechodzimy zatem na panel przedni, czyli to, co jest dokładnie przed nami. Rozpoczyna go dwuwierszowy wyświetlacz, w którego pierwszej jest nazwa programu, zarówno w systemie DAB+, jak i FM, gdzie w systemie DAB+ jest to na przykład krótka nazwa r.poland albo r.wrocław. W systemie FM to jest RDS i jego PS, czyli ta linia, która się zmienia, z której obsługą to radio może mieć problemy w przypadku wielu polskich stacji. Drugi wiersz jest zmienny zarówno w FM-ie, jak i w systemie DAB+, i w systemie DAB też, bo radio, uściślimy, radio obsługuje system FM i system DAB. I teraz w systemie DAB obsługuje zarówno DAB i DAB+. Bo to jest to, o czym mówiliśmy na poprzedniej audycji. Urządzenia, które obsługują system DAB, nie obsługują nowszego systemu DAB+, ale urządzenia, które obsługują DAB+, obsługują z zasady system DAB.
1: Więc jeżeli pojedziemy sobie na przykład do Wielkiej Brytanii, gdzie powszechnie obowiązującym standardem jest zwykły DAB bez plusa, to bez problemu również to urządzenie
5: nam posłuży. To ten odbiornik bez problemu sobie spokojnie z tym poradzi.
1: Natomiast to jeszcze taka ciekawostka i informacja dla naszych słuchaczy, którzy by się wybierali za wielką wodę, jeżeli pojedziecie na przykład do Stanów Zjednoczonych, no to niestety sobie nie pokorzystacie z tego odbiornika, bo tam jest zupełnie inny format radia cyfrowego, tak zwany HD Radio i to zupełnie inaczej działa. Amerykanie mają swoje standardy, jak zresztą w wielu innych przypadkach.
5: Tak. Drugi wiersz tego wyświetlacza jest zmienny. W przypadku systemu FM pokazuje on, w zależności od naszego wyboru, przyciskiem info, do którego zaraz dojdziemy, pokazuje nam on różne rozszerzone czasem informacje na temat stacji. W przypadku FM-u jest to RDS, RT, PTY i CT, czyli data i godzina. A w przypadku DAB+, mogę się pomylić w kolejności w tym momencie, jest to pełna nazwa kanału, którego słuchamy. Odpowiednik RTF DAB Plusie, czyli tytuł wykonawca, na przykład nazwa audycji granej. Operator multiplexu, w naszym wypadku Polskie Radio. W Szwecji jest to na przykład SRX DAB albo SRX DAB 2. Taka robocza nazwa jakby multiplexu, jaką możemy znaleźć gdzieś w wykazach, szukając, interesując się tym. Dalej mamy kanał, na którym nadawana jest transmisja DAB, czyli na przykład 5B i jej częstotliwość w megahercach z dwoma miejscami po przecinku.

0: stopy bitowej w informatyce dla ludzi bardziej technicznych. Czyli co ile bitów prawidłowych możemy natknąć się na bit z błędem, który tak de facto determinuje nam jakość sygnału, a czy my tego nie odczujemy w odsłuchu tak prosto. To się przydaje głównie przy ustawianiu na przykład anteny, przy wyszukiwaniu takich rzeczach. Zabawka stricte techniczna. Gdzieś pomiędzy jeszcze tym wszystkim w kolejności mamy odpowiednik PTY w DAB-ie. On jest chyba jako druga albo trzecia pozycja. Tak jak mówiłem, ta kolejność nie utkwiła mi jakoś w pamięci, gdyż to radio do nas nie przemówi, więc takie rzeczy jedynie z osobą widzącą. System PTY w DAB-ie jest troszeczkę rozszerzony, bo na przykład Polskie Radio 2, która w FM musi używać program Type ustawionego na Culture, tutaj przedstawia się jako Arts Plus. Nie wiem do końca, czy PTY dla DAB-u Plusu się różnią, czy nie, względem zwykłego DAB. Mam wrażenie, że nie. A ostatnią pozycją tego przycisku info jest data i godzina. Więc to pojawia się wszystko w drugiej linii tego dwuwierszowego wyświetlacza.
1: To zanim przejdziemy dalej, proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo ktoś jest z nami na linii. Halo, kogo witamy?
2: Halo, witam. Mariusz z tej strony.
1: Witaj, Mariuszu.
2: Ja mam takie pytanie, właściwie tak chciałem zapytać taką rzecz. Jak osoba niewidoma może sobie ustawić ręcznie takie radio, żeby ręcznie te słabsze stacje złapać, bo na automacie nie ma problemu.
0: Stacje DAB, zarówno DAB jak i DAB Plus w systemie DAB wyszukają się same, nawet jeżeli będą na pograniczu sygnału. Do strojenia FM mamy przycisk takiej jednej długi, bardzo długi przycisk strzałki, do którego zaraz przejdę w opisie. I on z zasady stroi manualnie, to jest co 5 setnych MHz, czyli mamy 104.1, 104.15, 104.2, 104.25 i tak dalej, i tak dalej. Przytrzymany dłużej, jak w klasycznym sprzęcie Hi-Fi, stroi nam do najbliższej silnej stacji. W przypadku DAB to działa troszeczkę jak tele...
2: Bo ja już mam odbiornik, kupiłem sobie w listopadzie 2013 roku. Kupiłem sobie już takie radio firmy Technisat, też właśnie w Konrad Electronic. Bardzo fajny odbiornik i tam jest właśnie taka opcja strojenia ręcznego. Ja tu mieszkam w Sosnowcu i na przykład chciałbym sobie czeskich stacji posłuchać, czy ciekawe, czy bym coś z Krakowa, bo na przykład na balkon jak wyjdę, to mi Radio Kraków odbiera w stereo na UKF-ie, na automacie się zatrzymuje, Czechy i tak dalej. A ciekawe, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o odbiór DAB, to chyba to jest nie do osiągnięcia.
0: O ile wiem, na razie czeskie multiplexy, tam jest multiplex zrobiony przez operatora Teleco. W tym momencie one są w stanie bardzo wczesnego rozwoju i obejmują zasięgiem raczej duże miasta. Powinieneś odebrać spokojnie multiplex DAB-owy z Katowic.
2: A to jest nawet na złożonej antenie i nie ma problemu, ale mi chodzi o takie stacje, które po prostu dalsze bym chciał coś tak.
0: Ale w analogu czy w DAB Plus?
2: W DAB Plus właśnie, bo w analogu to nie ma problemu.
0: Musiałbyś się zorientować gdzieś w wykazach. Ja na przykład korzystam z niemieckiej strony ukwtw.de. Z niemieckiej strony dotyczącej wykazów DAB Plus. Który z tych multiplexów czeskich jest bliżej ciebie, a następnie ewentualnie wstroić się w kanał, bo o kanałach nie powiedzieliśmy chyba w poprzedniej audycji, jak to wygląda. Kanały DAB-owe rządzą się troszeczkę swoimi prawami i są odpowiednio cyfrą i literką, ale jeżeli nie wyszukuje na tym nawet balkonie nic automat, to jest bardzo duża szansa, że nic tam i nie wyszuka strojenie ręczne. To działa troszeczkę jak w DVB-T w naziemnej telewizji cyfrowej. Jeżeli odbiornik tam nic nie widzi, to on nie zobaczy zarówno automatem, jak i wykryciem takim O.
2: Bo przepraszam, że wchodzę w słowo. Bo ja byłem w Świnoujściu w 2014 roku i wziąłem to radio ze sobą i byłem bardzo rozczarowany, bo niczego z Niemiec nie mogłem złapać, na przykład w DAB. Czy DAB Plus. Niemieckie stacje na UKF-ie chodziły, natomiast z DAB-u nie złapałem nic, byłem bardzo rozczarowany jako radioamator.
0: No tak, to jest problem. Ja tu koło siebie mieszkam akurat w okolicy Zgorzelca mniej więcej, więc zlybał bez problemu.

0: saksoński multiplex. Nad tym multiplexem ogólnonarodowym trzeba się troszeczkę bardziej nabiedzić, szczerze mówiąc. Ale też mi się go chyba z raz udało złapać. W Świnoujściu nie pamiętam, gdzie tam jest najbliższy nadajnik. Obawiam się, że gdzieś tam głębiej w Mecklenburgii dopiero. Więc dlatego może być z tym problem.
1: A jeszcze takie mam pytanie, czy nie wiecie Państwo, gdzie można złapać, na przykład czy w ogóle jakieś stacje prywatne, kiedy ja to tak czekam, aż to wszystko ruszą, te stacje prywatne zaczną nadawać, bo na razie Polskie Radio, no fajnie, czekam na radio edukacyjne, bo na razie to póki co to sobie z przyjemnością słucham radia z internetu, z całego świata, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, po prostu mojej muzyki wyszukuję sobie, właściwie muzykę pop, dance i tak dalej, mhm. i tak dalej, nic rewelu takiego specjalnego, jakiejś muzyki po prostu, która by no, różniła się od tej, czego można powiedzieć większość słucha, ludzi przeciętnych. No ale na przykład ja bym coś w DAB-ie chciał ciekawego, żeby coś już zaczęli nadawać i jakieś stacje prywatne, żeby nowe powstawały, nie tylko to, co jest na UKF-ie, ale żeby...
0: No na razie nikt się nie kwapi do tego, niestety. I ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę ciężko, dlatego że średnio to jest zależne od nas, a jedynie od chęci...
2: Jak tak
0: tych
2: czytam
0: stacji,
2: sobie,
0: które na razie kluczowo trzymają się FM-u.
2: Jak
0: więc.
2: Tak czytam sobie różnego rodzaju wypowiedzi na takich dosyć branżowych portalach, także i takich, które są przeznaczone dla radiowców, gdzie tam rozmawiają sobie we własnym gronie, to po prostu radio cyfrowe, że tak powiem, jest no, na chwilę obecną w ogóle jakoś średnio akceptowane przez stacje komercyjne. To znaczy oni, wiadomo, jak będą musieli się przemóc do tego, jak ktoś ich kiedyś zmusi, albo zmusi ich rynek, bo będzie duże nasycenie tymi odbiornikami, to te stacje z pewnością to zrobią. Tylko kwestia w stacjach komercyjnych jest taka, że nadawanie w radiu cyfrowym, w technologii DAB+, to są inwestycje. Te inwestycje muszą się zwrócić. A żeby się te inwestycje zwróciły, to musi być odpowiedni próg słuchalności. Na chwilę obecną czegoś takiego nie ma. Polskie Radio rządzi się innymi prawami. Tam ono no jest... Kto jak nie oni powinni robić rzeczy tego typu, no bo oni nie muszą robić wszystkiego dla zysku i tylko po to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, tak? I dlatego właśnie Polskie Radio wprowadza DAB+, a stacje komercyjne po prostu czekają. Być może jest też taka teoria, ale to na razie jest teoria i co z niej wyjdzie, to pokaże czas najbliższy, że jakieś niewielkie stacje radiowe być może gdzieś tam będą od Polskiego Radia jakieś częstotliwości podnajmowały na tych multiplexach, które Polskie Radio będzie uruchamiało, ale to jest, to na razie są tylko teorie, nie poparte żadnymi praktycznymi dowodami, więc ciężko tu wyrokować, czy coś z tego będzie. Na razie nic nie słychać o tym, żeby komercyjne stacje radiowe, takie większe typu jakieś RMF, Radio Z, czy sieć SK na przykład, miały zamiar wejść w nadawanie cyfrowe. Może to się zmieni, no ale jeżeli już to za jakiś czas. Na chwilę obecną te stacje inwestują w streaming, w obecność w internecie, jakieś aplikacje na urządzenia mobilne, tego typu kwestie, ale do radia cyfrowego, do DAB+, jakoś na razie nie mogą się przekonać.
1: No bo na UKF-ie to mnie denerwuje to, że radio na przykład, tak jak u mnie, RMF Max, to trzeba się specjalnie postarać, żeby je odebrać. RMF zwykły to odbiera na byle czym, można tak powiedzieć. I sobie dałem spokój. Teraz jestem tak zafascynowany internetem, że co bym nie włączył, to mi wszystko elegancko gra i w wersji cyfrowej. I jakby trochę zarzuciłem radio na razie. To radio to tylko tak, można powiedzieć, traktuję już po macoszemu, zacząłem traktować. Natomiast od dłuższego czasu są fajne aplikacje na smartfona z Androidem. Są fajne, mam teraz komputer od niedawna i szaleję po prostu po sieci sobie. Mam aplikacje do słuchania radia albo bezpośrednio ze stron i w ten sposób sobie radzę i wszystkie stacje mi grają super. I dlatego trochę tak zarzuciłem zwykłe radio. Mam oczywiście odbiornik, obserwuję, co tam się dzieje, ale już jakby w mniejszym wymiarze.
2: Rozumiem. No, no to...
1: Ale z internetu chcę słuchać, tak. Bo to
2: jest jakby postęp technologiczny, tak po prostu.
1: W tej chwili jest internet nieco tańszy, jest dostępność, bo dawniej to tak, no, nie opłacało się samego komputera gonić na słuchanie radia. W tej chwili już te laptopy są tańsze, w tej chwili już nawet na zwykłym smartfonie można sobie słuchać, można kupić nawet tableta za 200 zł okazyjnie, Philipsa sobie kupiłem i też można radia na nim słuchać. No i dlatego w tej chwili po prostu jest fajna aplikacja na smartfona, są na stronach ciężej trochę, nawet jak się ma wgrany Adobe Flash Player, to nie, na niektórym sprzęcie to radio chce grać bezpośrednio ze strony, na niektórym nie, ale na komputerze to nie ma żadnych problemów, sobie wchodzę gdzie chcę i słucham czego chcę i dlatego po prostu na razie sobie dałem spokój. Poza tą ofertę jest no nieporównywalnie większa niż na UKF-ie i nawet na cyfrówce podejrzewam będzie.
2: No to z pewnością, bo w internecie mamy przekaz stacji radiowych z całego świata. Można by sobie tylko życzyć, żeby niektórzy nadawcy jednak mimo wszystko dbali trochę bardziej o te strumienie, bo o ile rzeczywiście na smartfonach, na tych smartfonowych głośniczkach to nie jest jakieś bardzo irytujące, jeżeli ten strumień jest w złej jakości, a niekiedy mamy w smartfonach głośniki monofoniczne, no to już na nieco lepszej klasy. Ja nie mówię o jakimś bardzo studyjnym sprzęcie, ale po prostu lepszej klasy. Najzwyczajniej w świecie ten przekaz internetowy niektórych stacji irytuje, bo coś tam gra krzywo, no, albo coś się gotuje, albo coś tego typu.
1: Ja staram się na słuchawkach słuchać, także jak jest jakiś gulgoczący, bo wiem o co chodzi, czasem te stramy są dziwne, ale ja wybieram te lepsze, czasem radio jest nadawane w kilku strumieniach, więc można wybrać...
0: No to wtedy jest dużo mniejszy problem, wiadomo.
2: Dokładnie. Tak ale nie wszystkie stacje radiowe o tym myślą, no niestety.
1: Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za wyjaśnienia. W ogóle dzwonię pierwszy raz, jestem trochę stremowany, dlatego może chwilę moja odpowiedź wydawała się nieskładna, dlatego to tak mi trochę ciężko idzie, bo normalnie nie mam problemu z wypowiadaniem się.
2: Mariuszu, było dobrze, czekamy na więcej twoich telefonów, nie ma się czym stresować. Sami
1: dobrze,
2: swoi.
1: No,
2: trzymaj się, do usłyszenia.
1: Pobieram wasze audycje i was chętnie słucham. Do usłyszenia.
2: A to się bardzo cieszymy.
0: Do usłyszenia.
2: I dziękujemy. Do usłyszenia. I czekamy na kolejne telefony. 123 834 835 to jest nasz telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Patryku, zatrzymałeś się na wyświetlaczu, jak dobrze pamiętam, tak? Czy coś jeszcze
0: tak,
2: o tym wyświetlaczu?
0: Się na wyświetlaczu? Chyba nie.
2: No to co tam dalej mamy?
0: Pod tym wszystkim, pod tym wyświetlaczem mamy rządek takich 6 przycisków ułożonych w 2 rzędy po 3, czyli odwrotność brajlowskiego 6-punktu, jakby. Gdzie są to tak zwane presety, czyli przyciski do zapisanych stacji. Gdzie jest to kolejno 1, 2, 3, a w drugim rzędzie 4, 5. Ja to nazywam przycisk więcej. Nie pamiętam jak ten przycisk nazywa się w samym radiu, jak on jest opisany. Ale daje on tyle, że mamy dostęp do kolejnych 5 stacji. Stacje są zapisywane osobno dla FM, osobno dla radia cyfrowego, tym samym możemy sobie w sumie zapisać 20 stacji. 10 dla DAB-u i 10 dla FM-u.
2: Aby A jak wygląda proces stację, zapisania? Właśnie, bo o to miałem zapytać.
0: Aby zapisać sobie jakąś stację, naciskamy po prostu klawisz z cyfrą przez, zdaje się, 3 sekundy. I tyle. Nie usłyszymy żadnej przerwy w nadawaniu. On nam nie zakomunikuje, że coś się zmieniło. Ale stacja została zapisana na wyświetlaczu. Pojawi się chyba w pierwszej linii wyświetlacza ten, że taki komunikat, że preset 3 saved. Na przykład w języku angielskim. Żeby zapisać stację na przykład pod 8, kiedy wymagany jest ten przycisk, jak ja go nazywam więcej, to naciskamy przycisk więcej, naciskamy trójkę, która odpowiada 8, i też naciskamy tę trójkę przez 3 sekundy. I wtedy będzie preset 8 saved, bo on to zapisze pod 8.
2: No, czyli całkiem prosta rzecz.
0: Pod tymi 6 przyciskami mamy jeden bardzo długi przycisk, który jest, ciągnie się na długość tej linijki 3 przycisków wyżej omówionych, ale on jakby działa w 2 strony, to jest jego lewa i prawa strona to odpowiednio strzałki w przód i w tył. I teraz uwaga, w FM-ie wybiera się tę stację konwencjonalnie, czyli naciskam sobie przycisk. Nie wiem na ile to słychać.
2: Troszkę słychać.
0: Ja może przybliżę odbiornik. Aby stroić stację FM, naciska się przycisk po prostu szybko. I to nam zmienia, stroi i w ogóle, jak w normalnym radiu. Natomiast, aby zmienić stację w DAB-ie, będzie nam potrzebny jeszcze jeden przycisk, który zaraz omówię. Pod przyciskiem strzałek mamy dwa przyciski. Patrząc, jeżeli radio stoi przed nami oczywiście, mamy przycisk strzałek, taki ten jeden długi. Są dwa przyciski, które są mniej więcej połówkami tego przycisku strzałek z delikatnym odstępem między. On jest taki wyraźnie rozdzielony na dwa przyciski. Prawa strona, czyli pod strzałką w przód, to przycisk info, który będzie nas interesował zaraz. Lewa strona to przycisk select. I stację w systemie cyfrowym DAB wybiera się w sposób następujący. Mianowicie trzeba nacisnąć strzałkę na przykład w prawo lub w przód. Na wyświetlaczu pojawi się inny program, zmieni się dana, na jakiej stacji stoimy. No i aby potwierdzić swoją decyzję, należy nacisnąć przycisk select. Czyli stację w DAB Plus wybieramy na zasadzie zmiany najpierw jakby kursorem na stację, na którą chcemy nacisnąć, a następnie przycisku select. Tym samym, jeżeli wiemy, że powiedzmy radiowa trójka jest o dwa skoki od obecnie słuchanej radiowej jedynki, możemy nacisnąć sobie dwa razy strzałkę w przód, a następnie select i znajdziemy się na radiowej trójce.
2: A czy ta lista stacji radiowych, ona jest w formie takiego menu zawijanego, że jak dojdziemy do końca, to przechodzi nam do początku, czy to jest taka lista?
0: Zarówno lista, jak i później omawiane z grubsza menu zawijają się, niestety.
2: No niestety, szczególnie jeżeli to jest dużo opcji, to jest to trochę utrudnione w korzystaniu.
0: Tak. I nie ukrywam, dlatego mało korzystam z menu.
2: No tak.
0: O ile staram się zapamiętać, co jest po czym, o tyle no niestety. Jedynym naszym środkiem, który tutaj sobie możemy zastosować, jest albo pamięć, albo podręczne nagranie z opisem wszystkiego zrobione przez nas lub przez osobę widzącą dla nas.
2: A jak to jest z menu, skoro już poruszyłeś ten temat i tego kursora? Czy kiedy my się znajdziemy na jakiejś pozycji w menu i z niego wyjdziemy, to kursor wraca
0: lądujemy
2: do początku?
0: Lądujemy z powrotem na pierwszej po ponownym naciśnięciu przycisku menu.
2: To tyle dobrego. Bo w przeciwnym wypadku to już byłby w ogóle problem.
0: Chyba bym się zapłakał wtedy, bo nie wiem co jeszcze.
2: Musiałbyś sobie zapisywać na karteczce. Ostatnio byłem tu i robiłem to.
0: No, jakby trzeba było.
2: Czego się nie robi dla techniki.
0: Dokładnie. Pod przyciskami info / menu i select mamy analogicznie do tych pierwszych strzałek również drugie strzałki, a mianowicie cyfrowy przycisk głośności. Kolejna różnica, jeżeli zamówicie Państwo DualDAB 4A, dostaniecie piątkę. DualDAB 4 na boku urządzenia ma fizyczny, sprzętowy potencjometr do głośności. DualDAB 5 tę głośność ma regulowaną elektronicznie, takimi jakby strzałkami, dokładnie takim samym przyciskiem jak strzałki zmiany stacji. Teraz troszeczkę myślę o ściankach bocznych. Na lewej ściance bocznej nie ma nic, gdyż tu kończy się głośnik i maskownica głośnika troszeczkę zahacza o lewą ściankę, zawiera się w kawałku lewej ścianki.
2: Na prawej ściance... A ten głośnik, ta maskownica to jest jeszcze taka propos, to jest taki materiał, taka siateczka z materiału, czy to jest druciana siatka?
0: Metalowa, druciana siateczka.
2: Aha.
0: Dość drobna taka.
2: Na tej zasadzie, okej.
0: Okay. Prawa strona urządzenia to jest koło przycisku DAB i FM. To od góry przycisk zasilania, od góry przycisk DAB FM, a idąc w dół bokiem, boczną ścianą wejście na zasilacz, a pod tym, jeszcze pod tym niżej wejście na słuchawki. Co za tym idzie, podłączając jakiś lepszej jakości, bardziej profesjonalny kabel słuchawkowy, no delikatnie podważamy ten kabel zasilający. W sensie nie tyle podważamy, bo te wejścia mają dostateczny odstęp między sobą, ile no zawsze musimy go gdzieś tam podnieść, powiedzmy z jedną ręką, tak żeby tam komfortowo włożyć ten kabel do wejścia słuchawkowego.
2: Pojawiło się pytanie, to zanim przejdziesz dalej. Radiowiec do nas napisał. Witam serdecznie, mam pytanie. Czy te radia cyfrowe będzie kieszonkowe? A poza tym mam jeszcze kilka pytań. Pozdrawiam, osoba niewidoma. No, czy to radio cyfrowe można uznać, Patryku, za radio kieszonkowe? Tak trochę?
0: Nie, bardziej za radio przenośne.
2: Przenośne, ale do kieszeni to nam się ono średnio zmieści, tak?
0: Nie, może jeżeli mamy, są takie bluzy młodzieżowe modne, jak ja to nazywam, z taką kangurzą kieszenią na wysokości brzucha mniej więcej, taką przez całą długość bluzy, przez całą długość naszego brzucha, to może jeżeli tam uda nam się do tego skośnego otworu, do tego skośnego wejścia tej kieszeni włożyć ten odbiornik, to może ewentualnie w taki sposób, ale no obawiam się, że będziemy wyglądać cokolwiek z tym osobliwie.
2: No to jest
0: bo nie
2: fakt.
0: Jest to tak małe jak Walkman,
2: tak.
0: czy inny dyktafon, więc nie, to raczej jest radio przenośne, nie kieszonkowe.
2: Więc jeżeli mamy jakąś torbę podróżną czy coś tego typu,
0: tak,
2: to spokojnie
0: taką
2: tam się to zmieści.
0: Jakąś taką saszetkę większą, to ewentualnie tak.
2: Panie chyba nie będą miały problemów, bo to się do jakiejś tam torebki to co zmieści.
0: Zajmie co prawda dużo, ale myślę, że też spokojnie zmieści. Mhm.
2: Więc tak. To w ten sposób można przenosić to urządzenie.
0: Tylna ścianka to taka nóżka charakterystyczna, aby to radio móc lepiej postawić. Taka klapka po prostu. Oraz opisywana już wcześniej klapka na cztery baterie R6, czyli AA, zwykłe 1,5-woltowe paluszki.
2: Skoro mówisz o postawieniu tego radia, ono tak się stabilnie trzyma na podłożu, czy trzeba uważać jednak?
0: Na podłożu typu tu nie ma problemu.
2: Aha, czyli
0: na wszystkim, co jest twarde, nie ma problemu. Należy ewentualnie uważać, jeżeli korzystamy bez baterii, to radio się robi dość lekkie, no to wtedy, aby przypadkiem nam antena nie zrobiła delikatnie za dźwignię i nie podnosiła troszeczkę tego radia, ale to tylko pod pewnymi kątami tej anteny.
2: Rozumiem.
0: Tak, o nie powinniśmy mieć z tym w ogóle problemu.
2: No to całe szczęście.
0: I tak by prezentował się pokrótce wygląd zewnętrzny tego urządzenia.
2: A co, chcesz omówić teraz wygląd wewnętrzny? Rozkręcałeś? Bo tak powiedziałeś o zewnętrznym, to...
0: Rozkręcałem, bo nosiłem się z zamiarem wymiany głośnika.
2: I co tam w środku jest? Może nie rozkręca już teraz, bo jeszcze chcemy zademonstrować to w praktyce, ale to może tak pokrótce, jako taką ciekawostkę, to opowiedz, jak to wygląda od środka, takie radio
0: pokrótce?
2: Cyfrowe.
0: Pokrótce? Troszeczkę takich gumkowatych przycisków od takich gumkowatych czpionków od tych przycisków, które widzimy na ekranie i stado oporników.
2: I
0: stado płytek.
2: I trochę pewnie kabelków jakichś takich cieniutkich.
0: No to swoją drogą, takich, że to strach urwać. Tak.
2: No cóż, no.
0: Mniej więcej tak by to wyglądało.
2: Także tak, proszę Państwa, wygląda radio cyfrowe od środka. Gdyby ktoś był zainteresowany zgłębieniem swojej wiedzy w tym temacie. A i co, wymieniłeś ten głośnik, czy nie?
0: Nie, stwierdziłem jednak, że będę z niego korzystał tak jak teraz, czyli pod mikserem lub zestawem głośników komputerowych.
2: A z ciekawości, problemem było to, że tam są te kabelki takie za delikatne i nie za bardzo było tam co dopiąć, czy najzwyczajniej w świecie odechciało ci się?
0: Odechciało mi się, bo zobaczyłem sobie tam dokładnie, jakie moce są wymagane, znaczy jakie moce są tego głośniczka, co mam do dyspozycji i stwierdziłem, że niewiele mi to pasuje, a nie chcę sobie zepsuć.
2: Aha, na tej zasadzie. Okej. Okay. To co, to teraz przejdźmy do demonstracji praktycznej, tak myślę.
0: Tak myślę też.
2: To zanim przejdziemy, to jeszcze przypomnę namiary do nas. Jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę o coś zapytać, albo swoim własnym głosem, albo za moim pośrednictwem, bo też tak można, to proszę się kontaktować z nami, ze studiem Tyfloradia. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Przypomnę, że to telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, a nasz login to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Więc teraz przejdźmy do praktyki.
0: W tym momencie
3: naciskam.
2: W tym momencie coś się odezwało.
0: Zmiany dubu na FM. O, i grana ładna muzyczka. To to jest akurat radiowa czwórka z FM-u.
2: To ja może zrobię tak. O.
0: O. I teraz naciskam sobie tę strzałkę.
2: Na pozór. I tu nam się stroi. Powinny ładnie FM.
0: Tak, po prostu stroi nam się uwagi, FM.
4: Głębokiego wniknięcia w dzieło, to i być może podobne czy inne danego autora, jeżeli mówimy o muzyce poważnej czy współczesnej. A bardzo często służą jedynie...
0: Ale mnie bardziej interesuje system cyfrowy, czyli DAB. Jednak...
5: Ale nie, niektórych rzeczy nie da zrobić poza tym miejscem, które dzieje. Tam część tutaj. I coś
6: to
5: jeszcze?
6: Będzie jakiś hot?
0: DAB nam właśnie bardzo ciekawie przerywa. Tak słychać, jeżeli sygnał cyfrowy jest zbyt słabej jakości lub coś się dzieje z tym tak zwanym multiplexem DAB-owym, bo ktoś coś konserwuje. I teraz myślę, że warto pokazać, jak długo to radio się włącza, bo to
2: no
0: jest
2: właśnie
0: dość ciekawa rzecz.
2: Żeby naszych słuchaczy to nie zaniepokoiło, że na przykład kupili urządzenie, chcą
0: to im nie gra
2: włączyć, a tu cisza.
0: Zatem naciskam przycisk. Radio jest w trybie FM. Naciskam przycisk. Na wyświetlaczu pojawia nam się niczym z Jamesa Bonda Welcome to Radio, Digital Radio. To trwa przez jakieś 3 sekundy.
5: W książce też wspominam o...
2: Ale to chyba jest...
0: I gra.
2: I to jest FM, czy to jest DAB? Bohatera, mi się wydaje, że DAB.
5: I to na pewno jest
2: chociaż
5: cząstka.
2: Może i
6: autobiograficzna.
5: Która
0: to jest DAB.
5: Dla bohatera.
0: Zmieniam na FM.
7: Światłe spostrzeżenie, to może należałoby w ogóle...
2: Wyłączyłeś?
0: I jeszcze raz włączam na FM-ie. Tu ten czas będzie nieco krótszy.
7: I w 2013 roku jedna wytwórnia...
2: Mnie się wydaje, że jest porównywalny, tak szczerze mówiąc.
0: Tak, on jest porównywalny. Czas zmiany między FM-em a DAB-em. I się zmieniło.
2: Chwilę to trwa.
0: Chwilę to trwa. Czas zmiany stacji w DAB+. Był akurat nietrafiony, dlatego że mam zaprogramowane stacje i dla Wrocławia, i dla Krakowa, dla obydwu lokalizacji, w których się znajduję. Ale już tu.
8: Pionki, proszę bardzo.
7: Trzeba
8: odpowiadać.
0: Jesteśmy na radiowej jedynce.
8: Przeczytaj
0: i zmieniam stację. Że teraz?
2: No i czekamy.
0: Ten bym już zdążył zeskanować pasmo w tym momencie.
2: Jest cisza.
0: Jest cisza.
2: To może jeszcze raz?
0: To 3 razy sztuka.
2: Tak, spróbujmy.
5: Dla niektórych się wydaje może okresem jakiejś...
0: Mamy Polskie Radio 24 i teraz zmieniamy stację.
9: Dużo bogato materiałów, dużo bogato takich knażów.
0: O, teraz się zmienia prawidłowo.
2: No to od razu zaznaczmy, ten poprzedni czas zmiany to wynikał z tego, że Patryk ma zaprogramowanych trochę więcej tych stacji radiowych na dwie lokalizacje, tak, niż tylko lokalne, a to się tak długo nie zmienia. Prosimy zwracać uwagę na to, co zaprezentowaliśmy teraz.
0: I wracam z powrotem do poprzedniej stacji.
2: No tym razem znowu nam to trochę trwa. O, jest.
9: Jeśli porównywamy Kraków i Ivano-Frankivsk, to w Kraków...
0: Radio Poland, czyli zagraniczna służba polskiego radia, nadaje akurat po ukraińsku w tym momencie. Teraz troszeczkę myślę o menu, warto by powiedzieć.
2: Ja, Patryku, w ogóle mam taką propozycję, żeby powiedzieć o tym, co my tak naprawdę powinniśmy zrobić. Ja może włączę nasz dyżurny podkład gdzieś tam w tło, tak. Ja proponuję, żeby powiedzieć o jednej podstawowej rzeczy, zanim się zagłębimy gdzieś dalej. Jak to uruchomić? No właśnie, kupujemy sprzęt, wkładamy gdzieś tam te baterie albo podłączamy go do zasilania. No i co dalej? Że włączyć, że musimy włączyć, to już wiadomo. To już
0: przeszliśmy. I teraz mamy dwa scenariusze. Co dalej? Pierwszy scenariusz jest taki, kiedy radio dostaniemy używane i to używane efektywnie, czyli tak jak ja dostałem radio z Niemiec z zaprogramowanymi już niemieckimi częstotliwościami multiplexów. To jest przypadek trudniejszy, gdyż już mamy całą listę kanałów, więc radio nie będzie domagało się jej przeszukania i przeskanowania. W tym celu musimy wejść w menu na sam koniec do system i tam zrobić restore to defaults, czyli przywróć domyślne. Po menu nawigujemy się na właśnie i tu nam przychodzi z pomocą to menu. Aby aktywować menu, naciskamy długo przycisk info / menu, ten, który odpowiada za, który przyciskany krótko odpowiada za zmianę tej drugiej linii wyświetlacza, czyli informacji o programie. Przytrzymany długo prowadzi nas do menu. Po menu ruszamy się strzałkami zmiany stacji, a daną opcję zatwierdzamy przyciskiem tym obok menu, czyli przyciskiem Select, tym, którym wybieramy stację w DAB-ie. Czyli obsługa jest dość prosta, bo mamy menu, mamy strzałki, które nas nawigują po tym menu, no i przycisk Select, jak sama nazwa mówi z angielskiego, wybierz, czyli zatwierdza daną opcję, którą jesteśmy zainteresowani. Menu zawija się, tym trudniej jest mi o nim opowiadać jako niewidomym, jako osobie niewidomej. W menu mamy dostępną jedną lub dwie opcje charakterystyczne dla technologii, dlatego że menu w zależności od tego, czy jesteśmy w trybie FM czy w DAB, wygląda inaczej. W trybie FM mamy do dyspozycji czułość szukania. Chodzi o to, na jak mocnych stacjach zatrzyma się szukanie automatyczne wywołane spod długo naciśniętej strzałki. I tryb odtwarzania, czyli mono lub stereo. Dla DAB mamy to, co nas najbardziej interesuje, czyli szukanie automatyczne oraz szukanie ręczne. Szukanie automatyczne przeskanuje nam całe dostępne pasmo DAB i wynajdzie nam wszystkie możliwe stacje, które w danej okolicy są i mogą być odbierane. Szukanie ręczne nie przypomina zbytnio tego z FM-u, gdyż szukanie ręczne pozwala nam wybrać kanał, to jest na przykład 5A, 5B, 5C, tak według numerowania kanałów DAB, w systemie DAB. I na tym konkretnym kanale, na tej częstotliwości, przez tam chwilę od jej wybrania analizuje, czy aby na pewno tam nie ma jakichś programów. Natomiast ciekawym parametrem jest tak zwane DRC, czyli Dynamic Range Control. W Polsce na razie działające tak sobie, w zasadzie w ogóle w Norwegii i Szwecji w systemie DAB, działające bardzo dobrze w Niemczech, w zależnie od stacji. Możemy wyrównać głośność, jeżeli stacja nie kompresuje dynamiki, czyli nie wyrównuje za nas poziomu tak, aby to brzmiało wszystko dobrze i na stałym poziomie, jak należy to robić w przypadku radia FM. Niektóre stacje w DAB Plus tego nie robią, ceniąc sobie dynamikę i brzmienie muzyki takie, jakim ono jest, bez tam sztucznych upiększaczy. Jeżeli jednak mamy do dyspozycji tylko ten mały głośniczek odbiornika, no to warto sobie to jednak czasem tam wyrównać, powiedzmy, do jakiegoś poziomu, żeby po prostu się nie denerwować, nie ściszać, nie podgłaśniać, kiedy leżymy sobie spokojnie na łóżku. Tym zajmuje się opcja DRC, zatem do FM-u są inne opcje, do DAB-u są inne opcje.
2: To ja zapytam, Patryku, czy ty to DRC miałeś okazję przetestować w praktyce? Jak to jest? Czy to nie męczy ucha po jakimś tam dłuższym słuchaniu? Czy to jest takie agresywne, czy raczej nie bardzo? No,
0: DRC ma do dyspozycji 2 lub 3, teraz nie pamiętam, poziomy. Na pewno jest off, low i na pewno jest high, czyli odpowiednio wysoki i niski. Chyba jest jeszcze medium, ale tego nie jestem pewien w tym momencie, a nie mam jak sprawdzić. To DRC zachowuje się troszeczkę jak pozycja autogłośność lub autovolume w telewizorach, czyli ono tam potrzebuje tych kilkuset milisekund, aby zaatakować i dobrych paru sekund, żeby się podnieść po jakimś ataku, więc raczej tego ucha nie męczy. Inna sprawa, że testowałem to na muzyce klasycznej, gdzie to jest w ogóle inny świat troszeczkę. bo akurat norweskie stacje miałem pod ręką wtedy, na których to funkcjonuje. Norweska stacja z muzyką klasyczną, tak samo jak i szwedzkie programy radia publicznego, to jest dla mnie wzór, jak powinna brzmieć stacja w nadawaniu cyfrowym. I no, mnie to, szczerze mówiąc, na tym głośniku się podobało. Tak.
2: No to dobrze.
0: Ale na słuchawkach ja się nie zdziwię, jeżeli to może męczyć.
2: No tak, bo to już wtedy, albo na jakimś, jeżeli byśmy to sobie podpięli, ten odbiornik do jakichś lepszych głośników przez wyjście słuchawkowe.
0: No tak, to już na, szczególnie na klasyce może gdzieś tam...
2: Może irytować, to już wtedy najlepiej w ogóle to wyłączyć.
0: Tak. Natomiast co w przypadku, jeżeli odbiornik jest fabrycznie nowy? Wtedy sprawa jest dużo łatwiejsza, dlatego że my włączamy ten odbiornik, widzimy napis Welcome to Radio, Digital Radio, po czym po prostu skanuje nam się pasmo automatycznie i problemu w ogóle nie ma. Gdy stacje są od razu zapamiętywane, czyli skanuje, pokazuje ile znaleziono, ile mniej więcej gdzie jest takim graficznym paskiem i chyba nawet mówiąc na którym kanale jest w tym momencie, po czym mówi, że tyle i tyle stations found i po trzech chyba sekundach ten napis znika, a my mamy do dyspozycji swoje strzałki, swój przycisk select i możemy cieszyć się radiem cyfrowym.
2: No to wtedy to rzeczywiście prosto, lekko, łatwo i przyjemnie.
0: Natomiast jeżeli dostaniemy już z zaprogramowanymi stacjami, to tak jak mówiłem, w menu mamy pozycję stricte, mamy FM lub DAB, czyli zmianę systemu nadawania. To jest to, o czym mówiłem, że to zarówno przyciskiem, jak i w menu można tego dokonać. Mamy presets dla FM-u lub station list, czyli taki de facto back, takie wyjdź, bo to nas przekieruje na tę listę stacji, na której znajdujemy się domyślnie po włączeniu radia. Mamy opcje charakterystyczne dla standardu, czyli odpowiednio tę czułość szukania, tryb stereo lub dla DAB-u. Full scan, zatem żeby zrobić full scan naciskamy długo menu, strzałkę w prawo i select. I zrobi nam się full scan od razu. Nie ma z tym problemu. Tak, żeby zrobić full scan naciskamy długo menu, aby w nie wejść, po czym strzałka w prawo i select. I to nam tam się zacznie mielić, chwilę potrwa i zeskanuje. Druga opcja to manual scan, a trzecia to DRC. Po czym właśnie mamy opcję system, zdaje się, jeżeli dobrze zapamiętałem tę kolejność menu. I to w menu system zmieniamy, nie w, na początku menu głównego, a w menu system zmieniamy czy FM, czy DAB. W menu system możemy zmienić język. W zależności kiedy kupiliśmy odbiornik, do dyspozycji mamy angielski, niemiecki lub angielski, niemiecki, francuski. I to tu możemy zrobić Restore Defaults, który wymaże nam wszystkie zaprogramowane stacje oraz wszystkie dostępne na liście kanałów, bo jak Państwo zwrócili uwagę, jeżeli żyję w dwóch lokalizacjach, czyli w moim wypadku Kraków i Wrocław, stacje wrocławskie nadal są widziane na liście, tylko po prostu po ich wybraniu. Przez chwilę widzę connecting, po czym widzę, że usługa niedostępna, że nie może się po prostu połączyć, to nie działa. Ale one na tej liście nadal zostaną, one same się nie wykasują z niej, dopóki ja ich nie wykasuję przywróceniem do ustawień domyślnych.
2: Ale jeżeli na przykład już pojawimy się w jakiejś innej lokalizacji, to jak to działa? On sobie sam zeskanuje ten fakt, czy...
0: No właśnie wtedy nie.
2: Wtedy nie.
0: Dlatego mówię, że jak ja dostałem radio z zapisanymi stacjami...
2: Nie, bo wiesz co, bo interesuje mnie to, jak zrobiłeś, że jesteś w dwóch lokalizacjach i masz zapamiętane te stacje z dwóch lokalizacji.
0: Wywołałem ręcznie full scan pasma.
2: Aha, w ten sposób. Czyli...
0: Tak, on je dodaje, a nie nadpisuje.
2: A nie nadpisuje, okej.
0: Okay. Wywołałem ręcznie full scan pasma DAB, które po prostu znalazł mi odpowiednią liczbę programów, tyle ile jest nadawanych w Krakowie. Tym samym jadąc do Wrocławia będę miał problem, bo będę musiał omijać krakowskie stacje, jeżdżąc po liście kanałów.
2: No tak.
0: Bo one też będą jako niedziałające, jako niedostępny.
2: Ciekawe, ile maksymalnie dałoby się z takich różnych lokalizacji zapamiętać tych stacji w tym odbiorniku. Inna rzecz,
0: że... nie wiem, ile ten układ scalony ma komórek w pamięci.
2: Inna rzecz, że z pewnością to by było niekomfortowe oczywiście, takie przeskakiwanie pomiędzy dużą ilością pustych stacji, no ale to tak bardziej zwykła ludzka ciekawość.
0: Na pewno musi mieć ich dość dużo, bo w samej Anglii zdarza się, że w danym miejscu jest powiedzmy 4 lub 5 multipleksów, każdy po 6 lub po 8 stacji.
2: No tak, to już jest sporo. Jest wybór.
0: Więc on troszeczkę tego musi na pewno umieć zapamiętać. Mhm. Myślę, że gdzieś koło 100 albo, nie wiem, może 255 matematyczna szesnastkowa, ale nie chcę strzelać. Musiałbym zobaczyć w specyfikacji nie tyle odbiornika, ile samego układu scalonego, ile jest w stanie zapamiętać.
2: Okej, okay, no to co jeszcze warto powiedzieć a propos DualDAB 5? Czy coś jeszcze, czy o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy? Coś jeszcze jest wartego wzmianki w tej prezentacji?
0: Tak się właśnie zastanawiam, bo najważniejsze funkcje w sumie omówiliśmy. Programowanie stacji.
2: Może jeszcze, gdybyś mógł, to zaprezentuj jakość tego głośniczka, bo na razie podpięliśmy to pod linię do miksera, ale nie zaprezentowaliśmy, jak to brzmi. O właśnie. The most optimistic about the future of their country's economies were Nigerians and Moroccans, with 80 and 70% respectively. A Warsaw cafe has paid. Słychać takie charakterystyczne pudełko.
10: Trwa obecnie analiza sytuacji każdej z kopalń.
2: No, będzie coś. Może zaraz zagra. O.
0: Chciałem muzykę pokazać, jak ją słychać. To mniej więcej jakoś tak by się kształtowała.
2: Da się tego słuchać, natomiast no wiadomo, jeżeli ktoś się spodziewa...
0: Da się tego słuchać, jak radyjko towarzyszące gdzieś w biurze, gdzieś, naprawdę
2: da
0: nie
2: się.
0: Jest źle.
2: Oczywiście. Natomiast no jeżeli ktoś się spodziewa jakichś oszałamiających jakości, no to nie, to nie jest to.
0: To lepiej już podłączyć pod wejście liniowe.
2: Dokładnie.
0: Czy słuchawkowe, może tak, no, poprawnym.
2: Jeszcze tu widzę, że ktoś się do nas próbował dodzwonić, więc może nam się uda odebrać. Może jeszcze. Okej, okay, udało nam się. Halo, kogo witamy? Halo? Czy się słyszymy? Halo?
11: Halo, nie słyszę. Witam serdecznie, Henryk z tej strony.
2: Witamy, Henryku, i słuchamy.
11: Ja mam takie dwa pytania. Przypuśćmy, jeżeli mamy dla danego alotmentu w Polsce, czy stacje są ustawione dokładnie tak samo wszędzie, czy w różnych województwach bywa to różnie?
0: Stacje są ustalone dla alotmentu wszędzie tak samo, te, które są globalne, czyli wszystkie polskie radia plus regionalna są w tych samych miejscach mniej więcej, tak, w tych samych miejscach. No oczywiście zakładam fakt, że mamy tylko ten alotment jakby zaprogramowany w tym momencie. Natomiast gorzej się sprawa ma, jeżeli dodatkowo jest jeszcze, powiedzmy, drugi program, tak jak w przypadku Opola, mamy Radio Opole 2 czy Radio Wrocław Kultura.
11: Halo?
0: No to też na niej jest, powiedzmy, miejsce, ale... Mówiłem o tym, że zakładając, że mamy jeden allotment tylko wprowadzony, tak, one są w tych samych miejscach, natomiast problem może zacząć się wtedy, gdy mamy, powiedzmy, tak jak we Wrocławiu jest Radio Wrocław Kultura, czy w Opolu Radio Opole 2, więcej niż jedną stację regionalną, to dla niej jest teoretycznie też jedno miejsce, no ale musimy wiedzieć, że w danym regionie jest jeszcze druga regionalna, tak, a w danym nie. Więc jeżeli nie widzimy, no to uczyć się kolejności na pamięć może nam spowodować, że po prostu nagle zaczniemy się o jeden mylić, tak? Natomiast tak, kolejność jest ta sama.
11: Bo mam coś takiego, jak słuchałem radyjka, który nadawany jest w Gdańsku, i radio bydgoskie, i tam się stacja lokalna pojawiała w innym miejscu niż normalnie.
0: Dlatego, że multiplex toruński...
11: A normalnie, czyli pojedynce jest 24 i potem jest, tak, radio dla zagranicy.
0: Tak.
11: A w Gdańsku jest zrobione w ten sposób, że jakby przed jedynką jeszcze jest Radio Gdańsk, a tam jest troszeczkę to w tamtym układzie jest troszeczkę inaczej to zrobione.
0: Dlatego, że ten multiplex, który natrafiłeś, czyli ten prawdopodobnie toruński, bo Bydgoszcz jeszcze chyba jako taka nie działa tym normalnym swoim multiplexem, to był zdaje się ten testowy z Torunia. On jest testowy i on w ogóle w zupełnie innej, lepszej jakości nadaje transmisję regionalnego kanału Radia PIK.
11: A tak zauważyłem, to zauważyłem.
0: On jest po prostu jeszcze multiplexem testowym. To też kolejność jest ustawiona inaczej, bo on nie jest w sieci tego polskiego radia. On jest reklamowany, że tam też słychać oczywiście, ale technicznie on ma chyba nawet SID inny, czy tam NID w parametrach tych cyfrowych.
11: Ja mam trochę, Patryku, inne radyjko niż dzisiaj, o którym mówiłeś, bo u mnie są w sumie trzy przyciski, czyli wyłącz, wyłącz, potem jest ten przycisk, który powoduje to info i te wszystkie inne ustawianie na sztywno, że każe mu się od nowa zeskanować. No tak. I oczywiście UKF i DAB, ale jest ciekawostka tego typu, że są potem dwa pokrętełka. Jeden jest do ustawiania stacji, drugi do głosu, czyli siły głosu. No i po prostu jest, one są zrobione skokowo, aczkolwiek no jak wybieram stację, po dwa razy strykam takim pyk skokowo przeskakuje i jest kolejna stacja. Oczywiście jest stacja, pojawia się na ekraniku, bo tak pytałem osoby widzącej, ale zanim się ona przełączy, to jeszcze chwilkę to potrwa.
0: Tak, to jeszcze chwileczkę, a to jest też radio firmy Dual czy jakiejś innej?
11: Nie. To jest radio kupione w Saturnie, jakieś takie dosyć... Znaczy ja powiem tak, ono mi się bardziej podobało dotykowo, bo jest w takim jakby obudowie, znaczy ta obudowa ma tak jakby taką skórkę czy coś takiego, takie gumę, ogumowanie. Jest to takie przyjemne w dotyku. Głośnik jest taki sobie, ale...
0: Głośniki we wszystkich tych radyjkach profilu przenośnego są niestety takie sobie, zauważyłem. Trochę się tym bawiłem i niestety chyba nie znalazłem bardzo dobrze grającego radia z DAB-em takiego przenośnego.
11: Tylko mówię tak, słuchając dwójki, no jestem troszkę zażenowany, naprawdę, że polskie radio wypuściło lipę. Przepraszam, ale tak mówię, bo jest to lip niesłyszalne. Niestety mam dobre słuchawki i to jest problem. No właśnie.
0: Padłeś ofiarą tego samego co ja i to niestety po wyjeździe do Szwecji czy Norwegii po prostu miód dla uszu, a u nas tak jakoś...
2: Wiecie, bo może to polskie radio przystosowywało ten sygnał nadawania w DAB+ do właśnie użytkowników takich małych przenośnych radyjek z podłej jakości głośnikami, gdzie tak naprawdę nie ma za bardzo różnicy, jak to gra.
11: Ja tylko żałuję, Michał, że oni się nie skonsultowali z krecikami, którzy dobrze jednak słyszą.
2: No myślę, że nie tylko tu z nami, ale także gdzieś na różnego rodzaju forach internetowych, chociażby na forum Emitela, też z tego co wiem, są głosy krytyczne, bo to dobry słuch i umiejętność korzystania z niego to nie jest tylko domena niewidomych przecież, także i są
0: na
2: ludzie,
0: szczęście.
2: Którzy tak, są ludzie, którzy z tego zmysłu potrafią korzystać.
11: Z tego co Patryku mówiłeś na temat ten 24, on mógłby być stereo jednak.
0: Mógłby, też mi się tak zdaje, no ale to nie od nas zależy niestety.
11: Ja wiem, ale ja nie wiem, czy my nie możemy czasami pomonitować troszkę.
0: A można popróbować, to jest niezła myśl, bo ja może akurat...
11: Ja myślę, że choćby nawet takie sprawy, a nawet może by ewentualnie jakby z polskim radiem pogadać, może trochę naszych audycji też by poszło do świata. No właśnie.
2: No to już myślę, że to opcja zawsze taka by była, natomiast wymagałoby to pewnie jakichś rozmów na szczycie i na dużą skalę. Tak coś się obawia.
0: Tak też mnie się zdaje.
11: Żeby to ewentualnie z rozmów przeszło na praktykę.
2: Na praktykę, no to każdy by chciał. Łącznie z nami.
11: To było w formach żartów, w każdym bądź razie fajne audycje robicie i dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do miłego.
2: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również. Do usłyszenia, Henryku, dziękujemy za telefon. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę się do nas dodzwonić, no to ja zapraszam, tylko proszę się pospieszyć, bo za moment ta nasza audycja dzisiejsza dobiegnie końca. Tak, przypominam, że dziś prezentujemy urządzenia, właściwie Patryk Waliszewski prezentuje urządzenie Dual DAB 5. To jest odbiornik radia cyfrowego w systemie DAB Plus, czyli zarówno DAB Plus, ten nowszy,
0: jak i DAB.
2: Mhm. Tak. Więc co jeszcze? Ty, Patryk, mówisz, że testowałeś trochę tych odbiorników, takich przenośnych radia cyfrowego, DAB Plusa. Powiedz mi, czy są jeszcze jakieś urządzenia konkurencyjne, warte rozważenia, bo tu jak Henryk wspominał, zakupił taki odbiornik dlatego, że na przykład no, miał ładną obudowę i mu się podobał w dotyku. A może ty testując zwróciłeś uwagę na jeszcze jakieś parametry i coś można by było polecić naszym słuchaczom
0: szczerze
2: jako
0: mówiąc,
2: jeszcze jakieś alternatywy?
0: Dual DAB 4 lub 5, który się trafi, taki będzie. Wybrałem ze względu na to, że wiedziałem, że one mają dość dobrą czułość na FM-ie. Bo brałem go wtedy, kiedy jeszcze nie był dostępny u nas we Wrocławiu DAB, to też chciałem przy okazji mieć całkiem niezłe jakości radio FM z RDS-em. Natomiast czy jest coś konkurencyjnego? Myślę, że z technicznego punktu widzenia, od razu mówię, bo ten punkt jakby taki właśnie wyglądu ma u mnie punktów najmniej. Radio może wyglądać jak jedna wielka szkarada, ale ma mi grać. To też kompletnie na to nie zwracałem uwagi, co ewentualnie mogłoby. Te odbiorniki są obudowane lepiej, gorzej. Są Technisat chyba produkuje radio budziki z DAB-em, takie faktyczne radio budziki, które mają DAB+. Gdzieś tam widziałem radia jeszcze firmy Denver, że się przewijają. Wszystko to od strony technicznej ma albo jeden, albo drugi układ scalony, które są bardzo do siebie podobne, te chipsety, i grało będzie mniej więcej tak samo. Pytanie, jaka doprowadzona jest antena do tego wszystkiego. Zdawało mi się, że na przykład na odbiornikach firmy Pure osiągałem chyba troszeczkę gorsze wyniki na przykład. Ale mówię, to są drobinki, to są konkretne parodecybelowe różnice i tu nie można powiedzieć, nie kupujcie tego, bo jest złe.
2: Generalnie to problem chyba też jest taki, że w ogóle to radio cyfrowe, tak jak, no bo ja nie mam jeszcze w swojej lokalizacji w Iławie możliwości, żeby się tym pobawić, żeby to potestować. W ogóle taka moja konkluzja co do tego radia cyfrowego jest taka, że okej, ono nam rzeczywiście gra czysto. To się zgadza. Znaczy czysto, w sensie nie ma szumów. Bo na temat jakości, no to ja,
0: tak.
2: Nie, ja naprawdę nie chcę używać w krystalicznej, cyfrowej jakości w ogóle, że jak płyta CD i tak dalej. Nie chcę używać tej PR-owskiej nowomowy. Natomiast chodzi mi o coś innego. Rzeczywiście nie ma szumów, za to jest coś innego, i chyba bardziej irytującego, tak moim zdaniem. To myślę, że jeszcze warto się przy tym zatrzymać. Jak wczoraj testowaliśmy trochę, jak pojawiłeś się w Krakowie i testowaliśmy ten odbiór, no wczoraj były dosyć silne wiatry. Tam wiało dość mocno. Czy dziś już jest lepiej, czy nie?
0: Tak,
2: jest
0: dziś
2: lepiej.
0: Już jest lepiej.
2: Natomiast warto powiedzieć o tym, co się dzieje w momencie, kiedy mamy słaby sygnał DAB Plusa, albo po prostu to radio na przykład no, z jakichś powodów odbiera gorzej, bo właśnie są gorsze warunki atmosferyczne. Analogowy sygnał to by nam po prostu coś tam najwyżej zaszumiał, tu dzieje się co innego. Co?
0: Sygnał z delikatną fejdą, z delikatnym ściszeniem lub zgłośnieniem, w zależności czy on pojawia się, czy zanika, on po prostu ucieka. Zanika. On jest. Go nie ma. Po prostu. Się pojawia, w pół słowa nam potrafi zniknąć, nie wiem, przy testowym zdaniu, że słuchamy sobie teraz tyfloradia, tak to słuchamy tyfloradia. Jego nie ma, jest.
2: I moim zdaniem to jest właśnie problem z tą techniką cyfrową. Zresztą to tak samo przy transmisjach satelitarnych w cyfrze. Kiedy mieliśmy analog, kiedy to było gdzieś tam powiedzmy gorzej zestrojone, to no trochę tam poszumiało, ale przekaz był jasny. Tu mamy no niestety w świecie zero-jedynkowym sygnał jest, sygnału nie ma. Nie ma wartości pośrednich. I
0: są audiopiksele na satelicie.
2: No tak, ale to takie też zupełnie inne zjawisko. Natomiast fakt faktem też jest, że ten sygnał się po prostu rwie. I tu jest tak samo. Więc to taki moim zdaniem no, problem z tym radiem cyfrowym. No plus to pogorszenie dźwięku, ewidentne pogorszenie dźwięku tej jakości. Miało być lepiej. Jest, no, nie jest dobrze, przynajmniej u nas, ale rzeczywiście można powiedzieć, że wybór będziemy mieli większy, bo Polskie Radio oferuje nam już więcej kanałów niż w przekazie analogowym. Tak, więc to jest jakiś taki, jakaś taka wartość dodana i na szczęście. I miejmy nadzieję, że jeszcze będzie więcej tych kanałów. No więc tak to właśnie wygląda, to dzisiejsze urządzenie Dual DAB 5, tak się nazywa, które dziś prezentował na antenie Tyfloradia Patryk Waliszewski. Patryku, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego Tyflo Podcastu.
12: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Kiedyś w internecie wyczytałem taką zabawną informację, że ludzi dzielimy tak naprawdę na dwie grupy. Na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy je robić będą. No rzeczywiście, mówi się, że Polak mądry po szkodzie. I to prawda, nie wszyscy wykonują kopie zapasowe swoich istotnych danych, a właśnie dziś o wykonywaniu kopii zapasowych będę mówił. Nie będę mówił o wykonywaniu kopii zapasowych całego systemu, do tego są odpowiednie narzędzia i także już na łamach Tyflo Podcastu o nich wspominaliśmy. Dziś będzie o narzędziu, które posłuży nam do wykonania kopii zapasowych profili przeglądarki Mozilla Firefox, a także klienta poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird. Coraz częściej niewidomi użytkownicy odchodzą już od standardowego zestawu, jaki popularny był jeszcze kilka lat temu, mianowicie przeglądarka internetowa Internet Explorer, klient poczty elektronicznej Outlook Express. Ten duet ostatnio zmienia się na rzecz produktów Fundacji Mozilla, czyli klient pocztowy Mozilla Thunderbird, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox. Nie od rzeczy jest tu wspomnieć, że swoje triumfy Firefox święci dzięki wtyczce WebVisum, którą no, praktycznie każdy zna i każdy używa do zwalczania uciążliwych dla nas kodów obrazkowych. Dziś powiem o narzędziu, które nazywa się Moz Backup i dzięki któremu będziemy mogli wykonać kopię zapasową ustawień zarówno Firefoxa, jak i Thunderbirda. Po co nam to? No, przydać się czasem może. Ja jestem na przykład taką osobą, która bardzo lubi gromadzić na dysku twardym pocztę. Moja skrzynka poczty elektronicznej ma rozmiar no ponad 2 GB. Szkoda by było stracić te wszystkie maile. A znowu kopiowanie, wklejanie i cała ta zabawa z konfiguracją to oczywiście jest proces czasochłonny. Można sobie zadanie ułatwić i skorzystać z narzędzia, które nam te wszystkie operacje uprości do w zasadzie kilku kroków za pomocą wygodnego kreatora. Program standardowo jest w wersji angielskiej i właśnie dlatego tę wersję zademonstruję w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Jednak jeżeli ktoś mimo wszystko miałby problem ze skorzystaniem z Moz Backupa w angielskiej wersji, oczywiście są dostępne na stronie internetowej tłumaczenia. Wszystko znajduje się w dziale Translations strony internetowej Moz Backupa. Należy pobrać odpowiedni plik z językiem, na przykład w przypadku języka polskiego będzie to plik
14: polish.zip i wypakować jego zawartość, czyli plik default.lng do folderu z programem. Zostaniemy zapytani wtedy przez system, czy jesteśmy pewni, że chcemy zamienić plik, bowiem plik default.lng już w MOS Backupie będzie się znajdował i jeżeli wyrazimy na to zgodę, to operacja zostanie ukończona i będziemy mogli cieszyć się polskim językiem w programie MOS Backup. Tyle tytułem wstępu. Zawsze przygodę z takimi narzędziami rozpoczynamy od pobrania ich z internetu. Będzie także i w tym przypadku. Właśnie teraz uruchamiam przeglądarkę internetową Mozilla Firefox.
15: Mozilla Firefox. Mozilla Firefox, zamknij tę wiadomość.
14: Słyszymy, że odzywa się także dźwięk do wtyczki WebVisum. No właśnie zainstalowałem tu także wtyczkę WebVisum, żeby pokazać, że można również i różnego rodzaju wtyczki sobie w takim profilu zabezpieczyć i kiedy naszego Firefoxa

0: www.http.com. Jeżeli ktoś spróbowałby wpisać zamiast http://www, no to niestety serwer jest źle skonfigurowany i dostaniemy komunikat o błędzie. Dlatego trzeba wpisać adres tej strony bez www. Wpisałem do paska adresu odpowiedni adres, naciskam Enter.
1: Ładowania strony. Załadowano linków 51 nabłówków 10. Poprzednia pozycja znaleziona. Link postbox and link wyzo. Mozba kanwa subdatet and not work storecly with Firefox.
0: I tu mamy stronę internetową, która jest również w języku angielskim, dlatego teraz poszukajmy jakiegoś miejsca, skąd można by pobrać Mozbę kapa. Ja posłużę się funkcją wyszukiwania programu Windows Ctrl Shift F i wpiszę download.
1: Znaleziono odwiedzony link download.
0: Ja już tu byłem wcześniej, dlatego Windows powiedział, że jest to link odwiedzony. Naciskam na nim Enter.
1: Ładowania strony. Załadowano linków 31, nabłówków 4.
0: I teraz najlepiej przenieśmy się na początek strony.
1: Początek.
0: I przejdźmy sobie po nagłówkach do działu download.
1: Nagłówek 1, odwiedzony.
0: Literką H w przypadku Windows, a zresztą w przypadku JOS-a będzie to ta sama litera.
1: Nagłówek 2, download.
0: Mamy link download.
1: Download. This software is provided as is, without an express.
0: No i tu informacja o tym, że oprogramowanie to jest dostarczane w takiej, a nie innej wersji. Nie ma żadnej gwarancji działalności, dlatego autor nie odpowiada za to, co nam się z komputerem stanie, jeżeli będziemy używać tego oprogramowania. No oczywiście nie powinno stać się nic, ale większość autorów darmowego oprogramowania zastrzega sobie taką klauzulę, żebyśmy później nie mieli do nich pretensji w razie czego, bo wiadomo, że z komputerami różnie bywa. Teraz ja już nie będę przechodził po całej zawartości strony, przechodzę sobie po odnośnikach za pomocą klawisza Tab.
1: Link Angelok, link PADFile, link MD5 Texksums, odwiedzony link Install Program.
0: I właśnie, mamy tutaj taki link, który nazywa się Install Program. Ja już go kliknąłem wcześniej, bowiem mam już pobraną instalkę Mozbekapa na twardy dysk, dlatego nie będę pobierał jej ponownie. Jeżeli będziecie chcieli pobrać program na swój dysk twardy, właśnie trzeba tu będzie kliknąć w tym miejscu, a właściwie wcisnąć Enter na tym łączu. Następnie będziemy musieli wybrać lokalizację, z jakiej chcemy pobrać Mozbekapa. Ja osobiście skorzystałem z serwera SourceForge. Teraz, skoro już program mamy pobrany, to ja zamykam okno Firefoxa.
1: Pobieranie.
0: Jeszcze mamy tu okno do pobierania. Również je zamknę. Jeszcze ważna informacja, jeżeli będziemy wykonywać kopię profilu, czy Firefoxa, czy Thunderbirda, te programy muszą być zamknięte w momencie wykonywania kopii zapasowej takiego profilu. Jeżeli program będzie otwarty, dostaniemy komunikat o błędzie, będziemy musieli zamknąć przeglądarkę czy klienta poczty elektronicznej i operację powtórzyć. Teraz przechodzimy do standardowego katalogu z pobieraniem Mozbekapa. To będzie w przypadku Firefoxa, którego osobiście używam, moje dokumenty i katalog pobieranie.
1: Moje dokumenty 1 z 22 zawiera listy. Moje dokumenty.
0: I naciskam
1: OP, pobieranie.
0: Pobieranie. Tu mamy pobieranie.
1: .netflix.exe.
0: Tu mam kilka plików, które już gdzieś tam sobie pobrałem. Szukam Mozbekapa.
1: Mozbekap 1.4.10.2.exe.
0: Mamy Mozbekapa. Naciskam na nim Enter, aby go uruchomić.
1: Anuluj przycisk, dialog, otwórz plik ostrzeżenia o zabezpieczeniach, nie można zweryfikować wydawcy.
0: O, tu komunikat standardowy.
1: Zawsze pytaj, link.
0: Przełączam się klawiszem Tab po kolejnych opcjach tego okna dialogowego.
1: Uruchom przycisk.
0: I wybieram przycisk uruchom.
1: Podstęp, pobieranie, next end, przycisk, dialog, Mozbekap 1.4.10, setup, welcometowe Mozbekap 1.4.10, setup wizard, this wizard will do the outroad the installation of Mozbekap 1.4.10, it is recommended that you close all other applications before starting setup, this will make it possible to update relevant system files without having to remote your computer, click next to continue, domyślny, next end, przycisk, cancel, przycisk.
0: Standardowe pierwsze okno większości instalatorów. Witamy w programie instalacyjnym programu MOS Backup. Ten kreator zainstaluje MOS Backup na Twoim komputerze. Zalecane jest zamknięcie wszystkich aktualnie uruchomionych aplikacji, co pozwoli na skopiowanie wszystkich niezbędnych plików bez konieczności restartowania Twojego komputera. Tak można by przetłumaczyć ten komunikat. Ja teraz

0: klikam przycisk Next. On jest domyślnie podświetlony.
1: Tylko do czytania, pole edycji z formatem press page down to see the rest of the agreement. This software is robin etasis, resultant express or implied warranty. In no event shall the author be held liable for any damages arising from the use of this software.
0: Już czytaliśmy to na stronie internetowej programu, teraz widzimy to jeszcze raz. To jest miejsce, w którym zawarta jest umowa licencyjna między autorem a użytkownikami Moz Backupa. Autor tu znowu zarzeka się, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności na wypadek jakichś problemów z Moz Backupem, na wypadek uszkodzenia naszego komputera albo utraty danych. Jeżeli akceptujemy tę umowę, musimy przejść teraz klawiszem Tab i mamy tu przycisk I agree. Gdybyśmy nie zdecydowali się na zaakceptowanie tej umowy, no niestety nie moglibyśmy skorzystać z programu. Nacisnąłem spację na przycisku I agree i teraz mamy kolejne standardowe okienko, które nazywa się Destination Folder, czyli folder docelowy. Za pomocą tego okna i tego pola edycji określamy miejsce, gdzie Moz Backup będzie zainstalowany na naszym komputerze. Nacisnę strzałkę w górę, żebyśmy jeszcze raz mogli usłyszeć, gdzie instalator umieści pliki programu. C, program Files, Moz Backup. Standardowo program Files to jest w systemach Windows miejsce, gdzie większość aplikacji umiejscawia swoje pliki, zatem my nie będziemy tego zmieniać. Naciskam Enter.
1: Show details. Przycisk run Moz Backup 1.4.10. Pole wyboru oznaczone.
0: Jako że Moz Backup w wersji instalacyjnej jest doprawdy programem niewielkich rozmiarów, dlatego też i instalacja zajęła nam dosłownie chwilkę. Już jesteśmy po procesie instalacji. Pole wyboru zaznaczone Run Moz Backup jest i oznacza to nie mniej, nie więcej, że kiedy teraz nacisnę Enter, od razu po instalacji uruchomi nam się program Moz Backup i będziemy mogli przystąpić do demonstrowania jego funkcjonalności.
1: Pobieranie. Moz Backup 1.4.10.2.exe/2.4, widok listy.
0: Program nie podświetlił się nam domyślnie, dlatego trzeba będzie przejść Alt-Tabem.
1: Moz Backup 1.4.10 melcome. Moz Backup 1.4.10 melcome. Next, przycisk.
0: Mamy tu pierwsze okienko. Windows nie przeczytał domyślnie jego zawartości, więc ja pozwolę sobie przejść siódemką do lewego górnego rogu okna.
1: Lewo góra.
0: I odczytać, co my tu mamy zawartego, interesującego w pierwszym oknie.
1: Welcome to Moz Backup. This wizard will help you to backup or restore your Mozilla user. Profiles. It is strongly recommended that you exit all Windows programs that can manipulate any of your Mozilla user profiles before continuing. Click cancel to quit the program or click next to continue.
0: No właśnie, mamy informację o tym, że program służy do wykonywania kopii zapasowych naszych profili Mozilli, bowiem możemy tu, jak już wspominałem niejednokrotnie, wykonać kopię zapasową czy Firefoxa, czy Thunderbirda i również innych aplikacji, które wytworzone są przez Fundację Mozilla, ale my skupimy się na tych konkretnych dwóch rozwiązaniach, na tych konkretnych dwóch narzędziach. Teraz przemieszczam się tabulatorem po okienku dialogowym, po przyciskach.
1: Cancel, przycisk. Next, przycisk.
0: Mamy tu dwa przyciski, Next i Cancel. Next to dalej, Cancel anuluj. Naciskam spację na przycisku Next.
1: Potem, it is possible to backup or restore Mozilla user profile as for the following application as Mozilla Firefox 353.pl.1.3 pole listy.
0: Jeżeli chodzi o te operacje i tę czynność, którą wykonujemy w tym okienku, możemy mieć jedynie niejasność właśnie tylko i wyłącznie w tym kroku. Bo teraz mamy do dyspozycji kilka profili i domyślną akcją dla Moz Backupa zawsze jest wykonywanie kopii zapasowych tych profili. A jeżeli będziemy chcieli przywrócić profile, to będziemy musieli nacisnąć Shift-Tab.
1: Operation backup a profile, przycisk opcji oznaczone 1 z 2.
0: I przeniesiemy się do grupy dwóch przycisków opcji. Pierwszy z nich domyślnie zaznaczony to backup a profile, czyli wykonaj kopię zapasową profilu. Strzałka w dół.
1: Operation restore a profile, przycisk opcji oznaczone 2 z 2.
0: Restore a profile, czyli przywróć kopię zapasową danego profilu. Ja wybieram przycisk domyślny, przycisk opcji, czyli ten pierwszy. Naciskam strzałkę w górę.
1: Operation backup a profile, przycisk opcji oznaczone 1 z 2.
0: Teraz naciskam Tab.
1: It is possible to backup or restore Mozilla User Profile S for the following application S Mozilla Firefox 353.pl.1.3 pole listy.
0: I mamy tu pole listy z wyświetlonymi profilami. Tu są trzy profile. Pierwszy z nich to jest profil przeglądarki Firefox.
1: Mozilla Thunderbird 2.0.0.24.pl.2.3.
0: To jest profil klienta poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird.
1: Portable Applications 3.3.
0: I mamy tu jeszcze coś takiego jak Portable Applications, czyli aplikacje przenośne. Jeżeli ktoś korzysta z rozwiązań przenośnych, bowiem też takie są w wydaniu zarówno Firefoxa i Thunderbirda, na przykład na pendrive'ie czy dysku przenośnym USB, może sobie w tym miejscu również wykonać kopię zapasową takich profili. Ja teraz naciskam klawisz Home, żeby przenieść się do informacji o Firefoxie.
1: Mozilla Firefox 353.pl.1.3.
0: Naciskam teraz klawisz Tab.
1: Next przycisk.
0: I przenoszę się do przycisku Next. Naciskam go spacją.
1: Podstęp. Select the profile you want to backup. Default 1.1. Pole listy.
0: Oczywiście Mozilla Firefox, jak i Mozilla Thunderbird może mieć kilka profili użytkowników. Zazwyczaj korzystamy z jednego, domyślnie zresztą Firefox instaluje się w ten sposób, jak i Thunderbird, że nawet użytkownicy nie zawsze wiedzą, że możliwość tworzenia profili jest im dana. Ale o tym opowiem także za chwileczkę, jak sobie taki profil stworzyć, przywracając wykonaną wcześniej kopię zapasową profilu. Teraz dla pewności naciskam spację na profilu default.
1: Podstęp default 1.1.
0: I naciskam klawisz Tab, abyśmy mogli się przyjrzeć opcjom, jakie mamy tu do dyspozycji.
1: Profse.dialog przycisk.
0: Za pomocą tego przycisku, czyli przycisku Browse, tłumacząc na polski to przeglądaj, będziemy mogli wybrać miejsce, gdzie zapisany zostanie plik z kopią zapasową naszego profilu. Domyślnie zapisywany jest w moich dokumentach i również mam domyślną konkretną nazwę, która zawiera dzień, miesiąc, rok oraz nazwę przeglądarki, z której dany profil pochodzi.
1: Refresh, przycisk.
0: Kolejny przycisk to przycisk Refresh, przycisk do odświeżania zawartości, gdyby coś się zmieniło.
1: Portable, przycisk.
0: Przycisk Portable to jest również przycisk służący do wyszukiwania profili aplikacji przenośnych.
1: Next, przycisk.
0: I wybieramy kolejny przycisk, przycisk Next.
1: Podstęp, takte, przycisk, dialog, question, do you want to password, protect, the backup, file, domyślny, takte, przycisk, nie, przycisk.
0: Jako, że w kopii zapasowej naszego profilu, czy w Thunderbirdzie, czy w Firefoxie, możemy zapisać również i hasła, dlatego jest ważne to okienko, które pyta nas, czy aby nie chcemy zabezpieczyć naszej kopii zapasowej hasłem. Jeżeli odpowiemy tak, zostaniemy poproszeni o podanie hasła, jeżeli odpowiemy nie, taka prośba nie zostanie wyświetlona. To oczywiście zależy od tego, co kto woli, jakie są jego kryteria i względy bezpieczeństwa. Ja w tym momencie nie będę chciał zapisywać hasła do tego profilu. Nacisnąłem nie. W tym momencie teraz mamy do wyboru tak zwane okno Component Selection, czyli wybór składników, jakie mają zostać umieszczone w kopii zapasowej naszego profilu. Po tym okienku również poruszam się za pomocą klawisza Tab.
1: Cancel, przycisk. Back, przycisk.
0: Przyciski standardowe jak na razie, Cancel i Back.
1: Details, General Settings, pole wyboru oznaczone.
0: General Settings, czyli ustawienia główne.
1: Details, Bookmarks, pole wyboru oznaczone.
0: I tu wchodzimy do szczegółów. Bookmarks to są ulubione.
1: Details, History, pole wyboru oznaczone.
0: Historia przeglądanych i odwiedzanych stron.
1: Details, Cookies, pole wyboru oznaczone.
0: Cookies, czyli ciasteczka.
1: Details, Saved Form Details, pole wyboru oznaczone.
0: Saved Form Details to są rzeczy, które zapisujemy w różnego rodzaju formularzach. Mogą tam znajdować się różnego rodzaju informacje, które już kiedyś wprowadziliśmy i które zdecydowaliśmy się zachować.
1: Details, downloaded file list, pole wyboru oznaczone.
0: Downloaded file list to jest lista pobranych plików.
1: Details, saved passwords, pole wyboru oznaczone.
0: Saved passwords, zapisane hasła.
1: Details, certificates, pole wyboru oznaczone.
0: Certificates, czyli różnego rodzaju certyfikaty, z których korzystamy w przypadku połączeń szyfrowanych, na przykład z bankami.
1: Details, extensions, pole wyboru oznaczone.
0: Extensions to są rozszerzenia, czyli różnego rodzaju wtyczki.
1: Unknown files, przycisk.
0: I mamy tu jeszcze coś takiego, co nazywa się unknown files i możemy za pomocą tego przycisku przejrzeć pliki, których MOS Backup nie rozpoznaje, a które również znajdują się w naszym profilu.
1: Next, przycisk.
0: Kolejne naciśnięcie tabulatora doprowadziło nas do przycisku Next, który teraz uaktywniam.
1: Podstęp. Finish, przycisk.
0: No i właśnie, mamy finish. Jeszcze nacisnę siódemkę, przechodząc na górę okna myszką Window Eye'a, żeby odczytać zawartość tego okienka.
1: Lewo góra. The backup was created. You can read the report below. Backup contains. General settings. Bookmarks. History. Summit passwords. Cookies. Summit form details. Downloaded file list. Certificates. Extensions. New backup or restore. Pole wyboru nieoznaczone.
0: Krótko tłumacząc zawartość tego okna dialogowego, jest to raport z wykonanej kopii zapasowej. Zostaliśmy poinformowani, cóż zawiera ta kopia. Mamy tu także pole wyboru, które umożliwiłoby nam skorzystanie ponownie z tego kreatora. Będziemy mogli, jeżeli je zaznaczymy, bo ono jest domyślnie odznaczone, wykonać kolejną kopię zapasową albo przywrócić jakieś ustawienia. Ja nie decyduję się na wykonanie ponownej kopii. Naciskam
1: finish, przycisk.
0: Spację na przycisku finish.
1: Podstęp pobierania MOS Backup 1.4.10.2.4.
0: Zamykam okno pobieranie, które jeszcze miałem otwarte, a teraz zajmiemy się przywróceniem tej kopii zapasowej do nowego profilu. Jak już wspomniałem, za pomocą zarówno Firefoxa, jak i Thunderbirda możemy skorzystać z wielu profili użytkowników. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Jeżeli chcemy ją uaktywnić, musimy wywołać albo Thunderbirda, albo Firefoxa z odpowiednim przełącznikiem. Ja teraz naciskam klawisz Windows i literkę R, aby przejść bezpośrednio do okna dialogowego systemu Windows o nazwie Uruchom.
1: Combo, pole edycji, off.
0: Mamy tu miejsce do wpisania jakiegoś konkretnego polecenia. Ja teraz wpisuję Firefox,
1: F-I-R-E-F-O-X,
0: spacja,
1: podstęp,
0: minus,
1: P-R-O-F-I-L-E-M-A-N-A-G-E-R.
0: Firefox, spacja, myślnik, albo minus jak kto woli, Profile Manager, czyli Firefox, spacja, minus, Profile Manager. Naciskam Enter.
1: Pulpit Firefox, wybierz profil użytkownika default 1/1, pole listy.
0: I mamy tu miejsce do wyboru profilu użytkownika. Ja teraz chcę stworzyć nowy profil.
1: Pracuj w trybie offline, pole wyboru nieoznaczone.
0: Więc poruszam się tabulatorem po tym okienku.
1: Nie wyświetlaj tego okna przy uruchamianiu, pole wyboru oznaczone. Uruchom program Firefox, przycisk, zacząć, przycisk, utwórz nowy profil, N, przycisk.
0: I w końcu docieram do przycisku nazwanego utwórz nowy profil. Naciskam na nim spację.
1: Podstęp, kreator nowego profilu, dalej, B, przycisk.
0: I teraz mamy okienko, dzięki któremu możemy stworzyć nowy profil. Zobaczmy myszką, cóż tu mamy w tym pierwszym oknie.
1: Lewo góra, kreator nowego profilu, zapraszamy. Firefox przechowuje informacje o ustawieniach i preferencjach użytkownika w prywatnym profilu. Jeżeli dzielisz te kopie programu Firefox z innymi użytkownikami, możesz używać profili, aby rozdzielić dane użytkowników. Aby tego dokonać, każdy użytkownik powinien posiadać własny profil. Jeżeli jesteś jedyną osobą korzystającą z tej kopii programu Firefox, musisz posiadać przynajmniej jeden profil. Jeśli chcesz, możesz stworzyć kilka profili na własny użytek, z różnymi ustawieniami, preferencjami. Na przykład, możesz mieć osobne profile służbowy i prywatny. Aby rozpocząć tworzenie profilu, naciśnij przycisk dalej, dalej, dalej.
0: I mamy przycisk dalej, naciskam na nim Enter.
1: Wprowadź nazwę nowego profilu, domyślny użytkownik, pole edycji.
0: Mamy tu pole edycji, dzięki któremu możemy nazwać jakoś ten profil. Ja nazwę go Tyflo Podcast. Naciskam Tab.
1: Wybierz folder, przycisk.
0: Możemy również wybrać w tym miejscu folder, w jakim zostaną zapisane ustawienia naszego profilu. Ja pozostawię to Firefoxowi.
1: Wstecz, przycisk, zakończ, przycisk.
0: I mamy przycisk zakończ.
1: W Firefox, wybierz profil użytkownika, utwórz nowy profil, end, przycisk.
0: Teraz znowu wracamy do okienka poprzedniego, muszę teraz tabulatorem poszukać listy z profilami. Ja się poruszałem akurat Shift Tabem po tym okienku. Mamy Tyflo Podcast. Teraz mamy również i Default, czyli ten profil domyślny utworzony automatycznie przez program. Naciskam Enter na Tyflo Podcaście, bowiem będę chciał zobaczyć, jak to wygląda.
1: Pulpit, moje dokumenty, 1/23, widok listy. 404, Paginot Font, Mozilla Firefox, ładowania strony, szuka widocznej linii, widoczna linia znaleziona, załadowano linków 11 nagłówków 4, link
0: no właśnie.
1: Mozilla, link odmierz, Mozilla.
0: Mamy tu jakąś stronę, która zresztą jest chyba nieaktualna, bo Firefox ma problem z wyświetleniem tej strony, no ale jest to nieistotne, bo przecież my zaraz i tak na ten profil naniesiemy kopię zapasową z profilu domyślnego. Zatem teraz zamykam przeglądarkę.
1: Zakończenie programu Firefox. Zapisz i zakończ z przycisk. Podstęp. Window Ice aktywny. Win Ice.
0: I teraz być może większość z Was zadaje sobie pytanie. No dobrze, ale skąd będziemy wiedzieli, że udało nam się do tego drugiego profilu przenieść profil pierwszy za pomocą narzędzia Moz Backup? Z jednej prostej przyczyny. W pierwszym profilu, w profilu domyślnym, który nazwany jest tu Default, zapisałem również i zainstalowałem wtyczkę Web Vision, co zresztą było słychać. Jeżeli będzie słychać dźwięk Web Visiona, no to będziemy wiedzieli, że operacja się udała.
1: Pulpit, moje dokumenty, 1/23, widok listy.
0: Teraz, żeby skorzystać z Moz Backupa, muszę go poszukać. On będzie w menu programy.
1: Menu
0: naciskam klawisz Windows, aby wywołać menu Start, teraz literkę P.
1: P, programy P rozwijane.
0: I naciskam strzałkę w górę.
1: Moz Backup rozwijane.
0: Moz Backup, rozwijam to strzałką w prawo. I szukam do wywołania programu odpowiedniej ikonki.
1: Moz Backup, lokalizacja.
0: Mamy ją tu, naciskam Enter.
1: Moz Backup 1/4/10, melcome, menu zamknięte, next, przycisk.
0: Mamy znowu pierwsze okienko, które już demonstrowałem, dlatego nie będę robił tego ponownie. Nacisnę Enter na przyciski Next. I właśnie, teraz przechodzę sobie Shift-Tabem do grupy przycisków, które nazywają się Backup i Restore. Restore a Profile, bo teraz będę tego chciał dokonać. Naciskam znowu Tab. Mamy trzy profile, tak jak i wcześniej to wyglądało, a właściwie profile trzech aplikacji, bo w każdej z tych aplikacji może tych profili być znacznie więcej. Naciskam teraz
1: next,
0: Tab, aby przejść do przycisku Next. I mamy tu, jak zauważycie, dwa profile. Default i Tyflo Podcast. Będę chciał przenieść zawartość profilu Default do Tyflo Podcastu. Zatem podświetlam go strzałkami. Teraz naciskam Tab i mam przycisk Browse. Wcześniej za pomocą tego przycisku mogłem wybrać, gdzie ma być zapisany plik z kopią zapasową profilu, a także pod jaką nazwą ma być zapisany. Teraz za pomocą tego przycisku mogę wczytać plik z kopią zapasową, dlatego naciskam na nim spację.
1: Podstęp, dialog, otwieranie, combo, pole edycji, nazwa pliku N, Firefox 3.5.
0: I szukamy w moich dokumentach pliku, który będzie się nazywał Firefox
1: 3.5.3.5.2011.0107.pcv7.
0: Właśnie, tego pliku. Plik ma rozszerzenie PCV, to jest rozszerzenie tego właśnie programu Moz Backup. Naciskam Enter.
1: Moz Backup 1/4/10, profile selection, select the profile you want to restore, Tyflo Podcast 2/2, pole listy.
0: I jesteśmy znowu na Tyflo Podcaście, ja znowu przejdę tabulatorem.
1: New profile, przycisk, refresh, przycisk, portable, przycisk, next, przycisk.
0: Tam jeszcze mieliśmy przycisk, który nazywał się New Profile. Jeżeli bym sobie życzył, mógłbym oczywiście zamiast korzystać z Firefoxowego menedżera profili, bezpośrednio w samym programie Moz Backup stworzyć profil. Teraz naciskam przycisk Next.
1: Cancel, przycisk, ask,
0: i zobaczmy, co my tu mamy.
1: Pole wyboru oznaczone.
0: Mamy znowu pola wyboru, takie same jak mieliśmy przy tworzeniu kopii zapasowej, natomiast teraz wybieramy, co chcemy przywrócić.
1: Details, bookmarks, pole wyboru oznaczone. Details, history, pole wyboru oznaczone.
0: Ja chcę przywrócić wszystko, a wszystko jest domyślnie zaznaczone, dlatego naciskam Enter.
1: Tak, te przycisk dialog question restoration can over write exist files in selected profile. Do you want to continue domyślny? Tak, te przycisk, nie, przycisk.
0: Tu mamy pytanie, czy chcemy kontynuować, bowiem operacja przywracania kopii zapasowej może nadpisać niektóre pliki, które są zawarte w tym profilu. No oczywiście, że chcemy kontynuować, naciskam literkę T.
1: T, most backup 1.4.10 processing operation, finish, przycisk.
0: I mamy przycisk finish, jeszcze zobaczmy myszką, co tu mamy ciekawego w tym okienku, czy wszystko się powiodło.
1: Lewo góra, the backup was restored, you can read the report below. General settings restore kropka kropka, bookmarks restore kropka kropka, ok, history restore kropka kropka, ok, summit passwords restore kropka kropka, ok.
0: Wygląda na to, że wszystko jest w porządku, dlatego naciskam Enter.
1: Pulpit, moje dokumenty, 1/23, widok listy.
0: Chciałbym teraz sprawdzić, czy udało mi się przywrócić prawidłowo ten profil. Dlatego teraz nacisnę klawisz Windows i literkę R.
1: Combo, pole edycji, off, Firefox, profil,
0: naciskam strzałkę w górę, żeby już nie wpisywać ponownie Firefox spacja myślnik Profile Manager, bo to już jest zrobione z automatu. System to pamięta. Naciskam Enter.
1: Pulpit Firefox, wybierz profil użytkownika, tyflo podcast, mas, dwa, pole listy.
0: I mam teraz do wyboru profil użytkownika.
1: Default,
0: czyli ten, z którego kopię wykonałem.
1: Tyflo podcast,
0: i tyflo podcast, czyli profil, na który skopiowałem tą właśnie kopię wykonaną przed momentem. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Naciskam Enter na profilu Tyflo Podcast.
1: Pulpit, moje dokumenty, 1/23, widok listy. Most backup, backup, toll for Firefox and Thunderbird, Mozilla Firefox, zamknij tę wiadomość, przycisk, dodatki, Java Vitsk, starter 1.0,
0: no i tu nam się pojawiły jakieś informacje o dodatkach, ale najważniejsze, że słychać dźwięk wtyczki Web Vision. To oznacza ni mniej, ni więcej, że udało się wykonać kopię zapasową profilu i skutecznie ją przywrócić. Zresztą nawet w tym momencie, proszę spojrzeć na tytuł okna, nawet do tego stopnia udało nam się to przywrócić, że mamy w tym momencie wyświetloną stronę, jaką ostatnio odwiedzałem za pomocą profilu domyślnego. Zamykam przeglądarkę.
1: Windows aktywny, Windows.000, skojarzony brak.
0: Kolejnym krokiem będzie wykonanie kopii zapasowej profilu Thunderbirda. Tu jedna uwaga, kiedy będziemy przywracać profil Thunderbirda, najlepiej jest uruchomić przynajmniej raz tę aplikację. Jakiś czas temu miałem podobne zadanie do wykonania, mianowicie sporządzić kopię zapasową profilu Thunderbirda i przywrócić ją na innym komputerze. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po odpaleniu Moz Backupa okazało się, że w Thunderbirdzie, mimo tego, że został zainstalowany, nie widnieje żaden profil. Jednak wystarczyło tylko uruchomić jednokrotnie program, wystarczyło wtedy zamknąć kreatora tworzenia nowego konta, zamknąć również Thunderbirda i później już bezproblemowo można było profil przywrócić. Teraz na chwilę odpalę Thunderbirda, żeby zobaczyć, czy ja tam w ogóle coś mam.
1: Odebrane 550 000, 550 000, 560 MB, 1/4 głębokość 2, widok 2.
0: No i coś tu mamy, mamy jakieś wiadomości, to jest moje konto Gmail.
1: Jest inny. Oto, co musisz o nim wiedzieć.
0: Sprawdźmy jeszcze w książce adresowej, chyba mam jakiś adres jeszcze. Mam również tu jakiś adres, więc będzie co sprawdzać, będzie można sprawdzić, czy kopia ustawień i poczty wykonała się prawidłowo. Teraz zamykam książkę adresową, zamykam Thunderbirda i ponownie uruchamiam program Moz Backup. Znowu menu Start, znowu programy.
1: Moz Backup.
0: Moz Backup.
1: Moz Backup 1.4.10, menu zamknięte, next, przycisk.
0: Ponownie naciskam przycisk next.
1: It is possible to backup or restore Mozilla user profile as for default login application as Mozilla Firefox 3.5.3.1.3.
0: Teraz wybieram zamiast Firefoxa strzałką w dół Mozilla Thunderbird i wybieram ponownie przycisk Next. Mam tu znowu tylko i wyłącznie jeden profil, przynajmniej jak na razie. I naciskam Enter. To wszystko wygląda podobnie jak w przypadku tworzenia kopii zapasowej profilu Firefoxa. Znowu pytanie o to, czy chcemy zabezpieczyć hasłem naszą kopię zapasową. I wybieramy tu ponownie to, co chcemy zapisać. Troszeczkę to się różni.
1: Details, emails, pole wyboru oznaczone.
0: General settings, czyli ustawienia główne. Emails to są wiadomości.
1: Details, address books, pole wyboru oznaczone.
0: Address books, książki adresowe.
1: Details, cookies, pole wyboru oznaczone.
0: Cookies, no czasem też się zdarzy, że gdzieś nam coś zapisze jakieś ciasteczko.
1: Details, downloaded file list, pole wyboru oznaczone.
0: Downloaded file list, tak. Czasem pojawia się taka lista plików w Thunderbirdzie również, jeżeli na przykład ściągamy załączniki z kont iMapowych.
1: Details, saved passwords, pole wyboru oznaczone.
0: Saved passwords, również ważna rzecz, warto sobie to zapisać, jeżeli ktoś skorzysta z tak zwanego menedżera haseł.
1: Details, account settings only, pole wyboru nieoznaczone.
0: Account settings only, i to jest, jeżeli to zaznaczymy, to będą tylko i wyłącznie ustawienia kont, dlatego nie zaznaczamy tego, bo mamy już i tamte rzeczy pozaznaczane.
1: Details, certificates, pole wyboru oznaczone.
0: Certificates to są certyfikaty, istotna rzecz, zwłaszcza że już teraz większość dostawców poczty elektronicznej zabezpiecza transmisję między sobą a użytkownikiem za pomocą takich protokołów jak SSL czy TLS.
1: Details, extensions, pole wyboru oznaczone.
0: Extensions to są rozszerzenia, Thunderbird również posiada szereg wtyczek, jeżeli ktoś z jakichś korzysta, no to może sobie zapisać również i te rzeczy.
1: Next, przycisk.
0: I mamy przycisk Next.
1: Finish, przycisk.
0: Za pomocą tego przycisku dokonaliśmy tak naprawdę kopii zapasowej. Teraz mamy Finish już podświetlony. Sprawdźmy, jak wygląda raport z wykonanych operacji.
1: The backup was created. Your backup contains general settings, emails, address box, saved passwords, sources, downloaded file list, certificates, extensions.
0: I mamy tu informację, że kopia zapasowa została wykonana, dlatego naciskam Enter.
1: Pulpit, Mozilla,
0: i teraz ponownie będę musiał stworzyć sobie nowy profil.
1: Combo,
0: przycisk R i klawisz Windows, R. Wpisuję Thunderbird.
1: T-H-U-N-D-E-R-D-I-R-D.
0: Spacja.
1: Minus. P-E-O-F-I-L-E-M-A-N-A-P-R-R.
0: Sytuacja analogiczna jak w przypadku Firefoxa, z tym, że wpisuję tu Thunderbird spacja myślnik profile manager.
1: Pulpit Mozilla Thunderbird 11 z 23 widok listy default 1.1.
0: I znowu mamy tu okienko dialogowe. Ono jest identyczne jak w przypadku Firefoxa.
1: Nie wyświetlaj tego. Uruchom program. Zacząć. Utwórz nowy profil.
0: Nowy profil.
1: Dalej.
0: Dalej. Dalej. I wpisuję tu także Tyflo Podcast.
1: Wybierz folder, kropka, wstecz, zacząć.
0: Zakończ.
1: Usuń nowy profil, kropka, kropka, zacząć.
0: I teraz
1: uruchom,
0: szukamy
1: usuń profil,
0: Tyflo Podcastu na liście profili, naciskam Enter.
1: Pulpit Mozilla Thunderbird 11 z 23, widok listy. Pole listy, dialog, kreator kont, konto pocztowe, 1 of...
0: Kreator kont nam się uruchomił, bo w końcu to nowy profil, więc program zakłada, że będziemy chcieli stworzyć sobie jakieś konto. Nic bardziej mylnego.
1: Dialog, kreator,
0: anuluję to.
1: Zacząć. Mozilla Thunderbird, pole listy.
0: Zamykam okno z Thunderbirdem.
1: Pulpit Mozilla.
0: I teraz uruchamiam program Mozbacka.
1: Menu start op, program Mozbacka, chome page hht, Mozbacka, mlo. Menu zamknięte, Mozbacka, 1, 4, 10, melcome, next, przycisk.
0: Ponownie widzimy to okienko, naciskam przycisk next.
1: It is possible to backup or restore.
0: I teraz znowu shift tab.
1: Operation backup a profile, przycisk opcji oznaczone.
0: Mamy backup a profile, a my nie będziemy chcieli wykonywać backupu, tylko będziemy chcieli ten backup przywrócić.
1: Operation restore a profile,
0: restore a profile.
1: It is possible to backup or...
0: Naciskam tab, przenoszę się na listę programów.
1: Mozilla Thunderbird.
0: Mozilla Thunderbird.
1: Next.
0: Next. I teraz mamy znowu profile, które będziemy chcieli przywrócić. Ja chcę przywrócić w profil Tyflo Podcast. Chcę po prostu przenieść na niego zawartość profilu default, profilu domyślnego, w którym mam już jakieś tam informacje zawarte. Naciskam tab. Mam przycisk Browse. I szukam tym razem Thunderbird i tak dalej, wersja programu oraz data wykonania kopii zapasowej. Naciskam Enter. I znowu jeszcze upewniam się, że mamy Tyflo Podcast podświetlony. Naciskam Enter. I tu mam znowu rzeczy do przywrócenia, bo oczywiście mogłem sobie wykonać kopię zapasową większej ilości rzeczy, ale na przykład nie będę chciał przywracać wszystkiego z tej kopii, mogę to sobie wybrać. Ja chcę wybrać wszystko tak, jak jest domyślnie stworzone. Next.
1: Next. Tak, tab, przycisk, dialog, question, restoration, can over write exist files in selected profile.
0: Kolejny raz program zadaje nam to pytanie, czy chcemy na pewno dokonać operacji przywrócenia, bo mogą tu być jakieś pliki i może nam je nadpisać. Ja się zgadzam, naciskam T.
1: 1.4.10 processing operation, finish, przycisk.
0: Finish. Wygląda na to, że wszystko zostało przywrócone, sprawdźmy.
1: Tak, general settings, restore, kropka, kropka, okej, okay. E-mails, restore, kropka, kropka, okej. Okay.
0: Wszystko wygląda na to, że zostało przywrócone. Naciskam Enter.
1: Pulpit Mozilla Thunderbird 11 z 23 widok listy.
0: I teraz czas na chwilę prawdy. Zobaczmy, jak przywróciła nam się poczta. Teraz naciskam ponownie klawisze Windows i literkę R.
1: Combo pole edycji. Otwórz o Thunderbird profile.
0: Mam już wpisaną odpowiednią komendę Thunderbird Profile Manager.
1: Thunderbird profile manager.
0: Naciskam dla pewności strzałkę w górę, a teraz Enter.
1: Pulpit Tyflo Podcast 2 pole listy dialog Thunderbird.
0: I mamy dwa profile,
1: default, jeden,
0: default i Tyflo Podcast. Wybieram profil Tyflo Podcast, żeby sprawdzić, czy mam kopię zapasową przywróconą.
1: Pulpit Mozilla Thunderbird 11 z 23 widok listy odebrane 550 000 560 226 MB 1.4 widok drzewa odebrane dla dziwisz.michalmail.com Thunderbird.
0: I wygląda na to, że wszystko się zgadza. Mamy maile, sprawdźmy jeszcze.
1: Mail jest inny, oto, co musisz o nim wiedzieć.
0: Mamy tu wiadomość powitalną od Gmaila. Sprawdzę pod Ctrl 2, czy mam w książce adresowej wszystkie dane. Czyli ten jeden kontakt. A sprawdzę jeszcze dla pewności w ustawieniach konta, czy także się to zachowało. Bo tam było to pole wyboru tylko i wyłącznie ustawienia konta, ale te ustawienia zapisywane są także w innym miejscu, dlatego powinny nam się zachować. Jeżeli zaznaczylibyśmy tamto pole, to automatycznie wszystko inne zostałoby odznaczone. A ja teraz jeszcze chciałbym to sprawdzić dla pewności, czy mam to skonfigurowane. A zatem wchodzę na narzędzia i strzałką w górę konfiguracja kont.
1: Menu zamknięte, dialog, konfiguracja, kont, mail, rozwinięte 7 elementów.
0: Mam konto Gmail, zatem wygląda na to, że wszystko zostało przywrócone prawidłowo. Wszystkie ustawienia, wszystkie wiadomości, wszystkie dane do mojego konta, do mojego profilu w Thunderbirdzie zostały zapisane tak, jak sobie tego życzyłem. Oczywiście można to wszystko wykonać ręcznie, można sobie pokopiować wszystkie dane, można sobie skopiować folder z pocztą, bo w przypadku Thunderbirda do wszystkiego można dotrzeć, ale można skorzystać właśnie z takiego niewielkiego programiku, który te operacje wykona za nas. Przypominam, to program, który nazywa się Moz Backup, pisze się to Moz Backup, a ściągnąć go można z adresu internetowego http://mozbackup.jasnapaka.com. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Tyflo Podcastu, to już tyle. Dziękuję za uwagę i jak zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytania, uwagi, sugestie, proszę o wysyłanie maili na adres michal.dziwisz@tyflopodcast.net. michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam ponownie po krótkiej przerwie, zgodnie z zapowiedzią. Dzisiaj w Babim Lecie rozmawiamy o wolontariatach europejskich. Moim i Państwa gościem jest Hania Pasterny. Witam Cię Pani serdecznie.
5: Cześć, dobry wieczór.
4: Witam, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do naszego programu i troszeczkę nam o tych wolontariatach i w zakresie organizacyjnym, i w zakresie swoich doświadczeń opowiedzieć. To może zacznijmy od tego, jakie są, czym są właściwie wolontariaty europejskie, czemu służą, komu służą, jak to wygląda od strony organizacyjnej.
5: Wolontariat europejski do zeszłego roku był jedną z akcji programu Młodzież w Działaniu. Teraz to wszystko jest duży program Erasmus+. Jest przeznaczony dla osób w wieku 18-30 lat. Wolontariusz ma, najpierw trzeba znaleźć organizację wysyłającą. Ja, gdy byłam w Belgii, taką organizacją dla mnie był Polski Związek Niewidomych. Na miejscu jest organizacja goszcząca i czasami jeszcze jest organizacja koordynująca, tak jak to było w moim przypadku, ja później jeszcze o tym powiem. Baza takich organizacji jest w internecie, gdy wpiszemy w wyszukiwarkę hasło wolontariat europejski czy baza organizacji goszczących na przykład, to wyskakują nam informacje. Projektu możemy albo szukać sami, są różne kryteria też w tej bazie, na przykład kultura, osoby niepełnosprawne, projekty edukacyjne. No, albo zgłaszamy się do organizacji jakiejś tutaj na miejscu i prosimy o pomoc w znalezieniu takiej jakiejś organizacji. Wolontariusz teoretycznie nie musi znać języka kraju, do którego jedzie, ale dobrze by było, żeby jakiś znał, chociaż w stopniu podstawowym, na przykład angielski, bo wtedy jest większy wybór zajęć.
4: Chyba lepiej też, przepraszam, że wchodzę Ci w słowo, dla samego wolontariusza, bo ostatecznie będąc za granicą, jakoś musi się komunikować. Nie może być zdane tylko na to, że ktoś się domyśli, jakie ma potrzeby, czy co ewentualnie chciałby w ramach swojego wolontariatu przekazać, tak?
5: Jasne, a zwłaszcza w przypadku niewidomego wolontariusza, bo osoba widząca łatwiej się znajdzie, czy dopyta o drogę i tak dalej, natomiast dla nas jest to trudniejsze. Na miejscu są też, powinny być zapewnione lekcje języka kraju, do którego się jedzie, no ale czasami trzeba o to powalczyć trochę.
4: Czyli bywa z tym różnie, tak?
5: Tak.
4: A czemu z założenia sam ten program służy? On służy szerzeniu edukacji, wymianie doświadczeń kulturowych.
5: Wymiana doświadczeń kulturowych. W ogóle Komisja Europejska promuje też mobilność, między innymi wśród osób młodych. Nauka języka, a też poszerzanie horyzontów, szerzenie idei tolerancji, otwartości. No i jest to też, można zdobyć jakieś nowe doświadczenia, przydaje się na przykład później w poszukiwaniu pracy. Jest taka, no, taki fajny zagraniczny akcent. Ja byłam w Liège, we francuskojęzycznej części Belgii. Tak jak już mówiłam, PZN był organizacją wysyłającą. Organizacją koordynującą był WIUS. To jest belgijska organizacja działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. I WIUS zapewnił nam zajęcia z orientacji, bo byłyśmy w trójkę. Była jeszcze niewidoma dziewczyna z Włoch i słabowidząca dziewczyna z Warszawy. Więc była orientacja, też na początku takie zapoznanie się ze sprzętami różnymi, pomoc w ubrajlowieniu pralki, oznakowaniu kuchenki, kilka lekcji gotowania i to było bardzo pomocne. Natomiast pracowałyśmy w bardzo różnych miejscach. Na szczęście, bo już mieszkałyśmy razem w dodatku w jednym pokoju, czego się wcześniej nie spodziewałyśmy, bo miał to być dom z ogrodem. Ja pracowałam w organizacji zrzeszającej stowarzyszenia z dzielnicy St. Margarit, w której mieszkałyśmy. I tam przeprowadzałam wywiady, aha, bo muszę dodać, że ja studiowałam romanistykę, więc było mi o tyle łatwiej, że znałam język francuski. Przeprowadzałam wywiady z szefami tych organizacji, pisałam artykuły do dwumiesięcznika wydawanego przez to moje stowarzyszenie. Też pomagałam przy organizowaniu święta dzielnicy, pisałam sprawozdania z zebrań. No i tę pracę bardzo lubiłam.
6: I uczyłaś języka.
5: To już było właśnie druga organizacja.
6: Aha, to przepraszam w takim razie.
5: Ale też zrzeszona w tej koordynacją St. Margarit. Tam uczyłam, lub raczej usiłowałam uczyć Turczynki języka francuskiego. I to była praca trudna, ponieważ grupa była początkująca. Co prawda była ze mną Belgijka znająca turecki, ale te panie nie były zbyt zmotywowane. One musiały tylko wykazać, że chodzą, żeby dostawać zasiłki. Więc przychodziły, kiedy chciały, wychodziły, kiedy chciały. I ja bardzo szybko motywację straciłam. Starałam się wypożyczać jakieś gry ubrajlowione i też właśnie w Brukseli jest biblioteka brajlowska, w której jest taki dział gier. Przygotowywałam wcześniej różne rzeczy na komputerze, no ale szło to opornie. Vanessa, moja współlokatorka z Włoch, pracowała w szkole, w której są klasy dla dzieci niewidomych i klasy dla dzieci niesłyszących. I poszłam do dyrektora, zapytałam, czy mogłabym uczestniczyć w zajęciach logopedycznych. On się zgodził. I niektóre zajęcia obserwowałam, kilka też prowadziłam. Po powrocie poszłam na podyplomowe studia logopedyczne. To na pewno właśnie dzięki temu wolontariatowi utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę zrobić takie studia.
6: Czyli okazał się być przyczynkiem do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, tak?
5: No, częściowo tak, chociaż ja przed wyjazdem już trochę tak zaczęłam się zastanawiać nad tymi studiami i cieszę się, że tam miałam okazję to potwierdzić.
6: Tak?
5: Teraz cię nie słyszałam, coś chyba nam przerwało.
6: To myślę, że możemy powolutku przejść do tego z punktu widzenia potencjalnego kandydata na wolontariusza. Dla kogo te wolontariaty są? Kto może zostać wolontariuszem? Jakie są wymagania? Jakie są ewentualne ograniczenia? Może zacznijmy od tego.
5: Co do wieku wolontariusza, tak jak już mówiłam, 18-30. Kiedyś było 25, ale podnieśli. Wyjechać właściwie może każdy. No oczywiście, jeśli nie boi się zaryzykować, czyli na przykład jeśli ktoś ma stałą pracę, no to będzie pewnie mniej zmotywowany do takiego wyjazdu. Jeszcze jakieś chyba 2 lata temu, przed wyjazdem były szkolenia, to organizowała właśnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, agencja tego programu Młodzież. Natomiast teraz już takich, Komisja Europejska, nie wiem, może ze względów oszczędnościowych, zrezygnowała z tych przedwyjazdowych szkoleń, a szkoda, ponieważ tam też można było poznać inne osoby, nauczyć się wielu rzeczy, przygotować się na pewne niespodzianki. I był też to taki moment weryfikacji, ponieważ no, akurat PZN mnie znał i teoretycznie ta organizacja wysyłająca powinna trochę znać te osoby, wiedzieć, kogo wysyła. Ale mam wrażenie, że tak nie jest zawsze. Na przykład na tym moim szkoleniu 2 osoby co najmniej były, które miały poważne problemy z alkoholem, nawet też takie trochę zachowania agresywne. Ja nie wiem, czy one w końcu pojechały, czy nie, ale myślę, że to był taki moment, kiedy należało je cofnąć. No teraz tak naprawdę...
6: Jeszcze w trakcie szkoleń, tak?
5: Tak. Znaczy, mhm. Czy po tym szkoleniu powiedzieć, że ta osoba jednak nie powinna jechać. Natomiast teraz właściwie jeśli organizacja wysyłająca nie zna tych osób, to organizacja goszcząca dostaje kota w worku. No i potem może się to skończyć różnie.
6: Ale jeszcze... też wolontariusz może poniekąd dostać kota w worku. Czy jest jakaś szansa na to, aby zanim rozpoczniemy wolontariat w wybranym przez nas miejscu, móc jakoś, nie wiem, pojechać tam albo otrzymać materiały odnośnie tego miejsca?
5: No materiały można.
6: Czy coś takiego?
5: To zależy, co organizacja goszcząca przygotowała. Bo na stronie to zwykle te ich opisy wyglądają bardzo ładnie, opisy projektów. Można, starając się właśnie, gdy organizacja stara się o to, żeby była zamieszczona w tej bazie organizacji goszczących i wysyłających, pisząc potem projekt, że w takim i takim terminie chcemy przyjąć wolontariusza, może wpisać do budżetu wizytę przygotowawczą. To zwykle te agencje narodowe akceptują ten wydatek w przypadku osób niepełnosprawnych, żeby jednak tam pojechać, zobaczyć. No i ja byłam na takiej wizycie przygotowawczej, co prawda już wtedy, bo to było chyba ze 3 tygodnie przed wyjazdem, powiedziała nam koordynatorka, że no nie da rady z tym domem z ogrodem, bo tam właściciel coś zawalił, ale mieszkanie zostanie wyremontowane, będziemy miały swoje pokoje. No, potem okazało się, że tak nie jest, że śpimy w trójkę w jednym pokoju, nie ma internetu, telefonu, to dopiero po miesiącu było. Nie było też prądu na początku, no takie bardzo dziwne historie. Natomiast po naszych interwencjach, co już nam to oczywiście niczego nie zmieniło, ale wolontariusze, którzy przyjechali kilka miesięcy później, mieli już dużo lepsze warunki.
6: Czyli należy się jednak przygotować na to, że
5: niekoniecznie będzie, tak,
6: niekoniecznie będzie tak, jak jest w opisie, no. Albo nawet jeśli pojedziemy w jakieś miejsce zobaczyć, jak to wygląda, to finalnie te warunki też nie będą dokładnie takie same, o jakich mówiono nam w trakcie tej wizyty wstępnej, tak?
5: No może się tak okazać, niestety.
6: A powiedz mi, z twoich kontaktów z innymi osobami bywającymi na tego typu wolontariatach, jak to jest w przewadze? To jednak wygląda na ogół korzystnie, ciekawe są te zajęcia, zgodne z kryteriami organizowanego wolontariatu, warunki, które są zapewniane przez tą organizację goszczącą. Są raczej no, zgodne z tymi, jakie na początku były proponowane, czy częściej jednak się zdarza, że jednak więcej jest mankamentów niż plusów?
5: Ja nie mam aż tak dużo kontaktów z osobami, które były na wolontariacie europejskim. Miałam kontakt czy osobisty, czy przez internet z osobami, które na przykład w Hiszpanii były bardzo zadowolone. W Finlandii dziewczyna pracowała w Centrum Kultury i rzeczywiście było to tak, jak obiecywano. W Norwegii też nie pamiętam, co ta koleżanka robiła. Poznałyśmy się na szkoleniu, ale jej się potem tak podobało, że została. Natomiast w kraju, nie pamiętam już jakim, dziewczyna miała pracować, też uczyć języka i jakieś zajęcia kulturalne z dziećmi w wieku szkolnym, 7-10 lat. A okazało się, że miała dzieci tak w wieku 3-5 lat i mówi, że po pierwsze to ona nie ma smykałki do tak małych dzieci. To akurat była osoba pełnosprawna. A po drugie, że nie lubi nawet pracy z grupą w tym wieku i czuła się też oszukana, bo skoro była umowa na coś innego, no to powinno tak być.
6: Zwłaszcza, że w takich wolontariatach, które wymagają pracy z bardzo maleńkimi dziećmi, wydaje mi się, że jednak to powinno być szczególnie jakoś zaznaczone i uwzględnione, czy osoba, która podejmuje się takiego wolontariatu, ma kwalifikacje, ma doświadczenie i tak dalej, prawda?
5: Teoretycznie też wolontariusz powinien pracować zawsze pod nadzorem kogoś z personelu, ale tak też nie jest zawsze. Wiem, że dziewczyna słabowidząca pracowała w Niemczech w jakiejś szkole dla osób niepełnosprawnych i od pewnego momentu ona miała zajęcia indywidualne z mocno zaburzonym dzieckiem autystycznym. No moim zdaniem nie było to odpowiedzialne ze strony organizatorów. Zresztą ona też się czuła bardzo niepewnie i niekomfortowo.
6: A na co powinniśmy zwrócić uwagę, organizując sobie wolontariat samodzielnie? To znaczy wtedy, jak to wygląda od strony organizacyjnej? My kontaktujemy się z tą organizacją goszczącą i później szukamy tutaj kogoś, kto nas tam, tak kolokwialnie mówiąc, wyśle, tak?
5: Tak też się zdarza. Na przykład dziewczyna też, która pracuje w moim mieście w ten sposób, ona sobie znalazła organizację goszczącą, a potem szukała wysyłającej. Ja na początku też tak robiłam. Właśnie szukałam poprzez tę bazę, ale większość organizacji nie odpowiadała. Czasami też jest tak, że niektóre te projekty nie są już aktualne, a one nadal są w bazie. Ktoś też nie odpowiedział mi, jak w kolejnym mailu napisałam, że jestem niewidoma, więc w przypadku osób niepełnosprawnych ten wolontariat jest, znalezienie miejsca na pewno jest trudniejsze, natomiast jest to jak najbardziej realne. W niektórych przypadkach można też polecieć z asystentem. Wiem, że taki chłopak poruszający się na wózku i który ma niesprawne ręce leciał właśnie z asystentem chyba do Anglii, chociaż nie jestem pewna, bo to kilka lat temu natknęłam się na taką informację. Też gdy do Polski przyleciała dziewczyna z Finlandii z zaburzeniami psychicznymi, ona pracowała w przedszkolu gdzieś w Polsce. I przez pierwszych kilka dni była jak z nią pani z jej fińskiej organizacji, która pomogła się jej wdrożyć. I później byli zadowoleni bardzo.
6: Jasne. A powiedz mi, o taką kwestię chciałam cię zapytać, jeśli my sami sobie organizujemy wolontariat, czy to wygląda z naszej strony na zasadzie takiego jakby ogłoszenia, że potrafimy robić to, to i to, chcielibyśmy się na przykład zajmować uczeniem języków albo opieką, nie wiem, nad dziećmi, albo jakimś tam, nie wiem, muzykowaniem, czymś tam, też trudno mi określić, bo jakby nie znam całego spektrum możliwości, co w ramach tych wolontariatów można robić. I jakby, czy jest jakaś tak jakby lustrzana baza, do której mogą się wpisywać wolontariusze, którzy chcieliby podjąć te wolontariaty i wpisywać ewentualnie, co ich interesuje, gdzie mogliby, byliby gotowi się na ten wolontariat zgłosić i tak dalej, i tak dalej? Czy to po prostu samodzielnie, krok po kroczku, do jednej, do drugiej, piątej, dziesiątej, pięćdziesiątej organizacji trzeba pisać?
5: O ile mi wiadomo, takiej bazy wolontariuszy nie ma. To bardziej ty sobie wybierasz kryteria, na przykład kraj i edukacja. No
6: rozumiem.
5: I wtedy piszesz, że jesteś zainteresowana, że masz takie i takie doświadczenie. Potem też w kolejnym etapie wypełnia się taki formularz, wysyła się CV. Wtedy, kiedy już ta organizacja mówi, że tak, mamy miejsce, wysyła ci formularz zgłoszeniowy i proszę to wypełnić. Więc raczej to jest takie od drzwi do drzwi.
6: Rozumiem. A jeśli już załóżmy, że znaleźliśmy i organizację gotową nas przyjąć, i tą gotową nas wysłać, Jak wygląda ta weryfikacja? Wspominałaś o szkoleniach, ale z tego co mówisz wygląda, że zostały one zawieszone przynajmniej w ramach PZN-u.
5: Nie, to nie PZN. To w ogóle Komisja Europejska zawiesiła te szkolenia. Myślę, że ze względów oszczędnościowych.
6: Rozumiem.
5: No tak, organizacja, co prawda, może zorganizować. Organizacja wysyłająca może chcieć od wolontariusza właśnie, żeby się z nim spotkać. Czasem są też pieniądze na jakieś szkolenia przedwyjazdowe, czyli na przykład podstawowe lekcje języka danego kraju. Różnie też jest z biletami, bo zazwyczaj organizacja kupuje bilet, no i się leci czy jedzie, ale słyszałam też o przypadkach, gdy wolontariusz sam ten bilet musiał kupić i potem na miejscu dopiero zwracano mu pieniądze. Wszyscy wolontariusze są też ubezpieczeni, ale to też jest tak, bo wolontariusz na miejscu dostaje pieniądze na wyżywienie, no chyba, że mieszka na przykład w jakimś internacie ze stołówką i tam je i dostaje kieszonkowe.

0: o kwestii weryfikacji naszej przydatności do danego wolontariatu i naszej umiejętności. Jak to w Twojej ocenie wygląda? Czy większość organizacji przeprowadza jakieś rozmowy telefoniczne, daje do wypełnienia jakieś ankiety, czy raczej stawia na ten kontakt osobisty, że w tej placówce wysyłającej nas trzeba się jednak stawić osobiście, żeby oni mieli możliwość sprawdzenia, z kim mają do czynienia, zweryfikowania naszych umiejętności i tak dalej, sprawdzenia na przykład, na ile jesteśmy samodzielni.
1: Wiele osób tych organizacji szuka blisko swojego miejsca zamieszkania. No oczywiście w przypadku PZN-u to jest inaczej, bo na przykład to idzie bezpośrednio przez Warszawę, a nie przez okręg. Słyszałam o przypadku, gdzie organizacja goszcząca na Skype'ie zrobiła też rozmowę, ale zwykle oni się zdają jednak na organizację wysyłającą. Bardziej liczą na nich, że przeprowadzi jakąś weryfikację, a jak ona będzie wyglądała, to już jest kwestia indywidualna. No czasem pewnie trzeba też w CV coś uzupełnić. Bardzo różnie, myślę, to wygląda. Natomiast zdarzają się również problemy z samymi wolontariuszami. To nie zawsze są osoby odpowiedzialne. Gdy Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w którym ja pracuję, my kiedyś też, obecnie nie mamy akredytacji, nie staraliśmy się o przedłużenie, żeby być organizacją goszczącą. Natomiast osoby z organizacji goszczącej też muszą brać udział w szkoleniu, jak być mentorem, jak się zajmować wolontariuszem. I wolontariusz 2 czy 3 tygodnie przed przyjazdem, to był chłopak z Rumunii, powiedział nam, że on jednak nie przyjedzie, bo się pogodził z dziewczyną. No więc nie jest to poważne.
0: No tak, zdecydowanie. A kontynuując ten wątek, jakby zanim na wolontariat się udamy, jakich formalności musimy dopełnić, wiesz, myślę, tak kolokwialnie mówiąc, w kontekście papierologii. Czy wymagane są na przykład od nas jakieś zaświadczenia o stanie zdrowia, tak? Czy jakieś zaświadczenia na przykład, nie wiem, o niekaralności, albo zaświadczenia dotyczące ewentualnych szkół czy kursów językowych, plastycznych, muzycznych, jakie tam mamy ukończone, które wiązałyby się, wiesz, z oceną naszych kwalifikacji do danego kursu.
1: No kiedyś, i myślę, że tak jest nadal, nie trzeba było wysyłać żadnych dyplomów ukończenia studiów czy świadectwa ukończenia szkół. Dlatego, że zamysłem wolontariatu europejskiego jest także to, żeby wspierać osoby z mniejszymi szansami z tak zwanych środowisk defaworyzowanych. Więc no nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też osoby, które nie miały możliwości nabyć odpowiednich kwalifikacji czy z jakichś trudnych rodzin, biednych środowisk. Dlatego oni, myślę, że nadal nie mają chyba nawet prawa wymagać takich papierków, jaką szkołę się ukończyło. Wysyła się życiorys, to się wysyła przez organizację właśnie wysyłającą, wypełnia się formularz, też organizacja wysyłająca musi wypełnić swoją część i potem ewentualnie to oni dopytują jeszcze o różne rzeczy.
0: A czy ta część wypisywana przez organizację, tą wysyłającą dla tej strony goszczącej, jest jakąś swego rodzaju rękojmią, że mają świadomość tego, kogo wysyłają i że to jest właściwa osoba, czy to ma inną formę?
1: Nie wiem, jak to teraz od stycznia w tym nowym programie wygląda, ale był to w każdym razie też taki rodzaj rekomendacji. Dlatego no, dziwię się czasami tym organizacjom wysyłającym, które tak pochopnie ludzi wysyłają, rzeczywiście no, nie znając ich w ogóle.
0: Zatem jakich formalności musimy dopełnić? Wspomniałaś o życiorysie. Jakie inne jeszcze dokumenty musimy przedłożyć przed tym wolontariatem?
1: No ja nie musiałam nic innego, tylko życiorys i taki krótki formularz był właśnie, gdzie pisałam, jaką szkołę ukończyłam, adres. Było też pytanie o niepełnosprawność, ale to był bardzo krótki formularz, nie było to skomplikowane.

0: skomplikowane.
1: Rozumiem. A przed wolontariatem, przepraszam, podpisujemy coś w rodzaju umowy, która jakoś precyzuje to, czym będziemy się tam zajmować, gdzie będziemy przebywać, w jakich warunkach, jakie tam są nasze, jaki jest zakres naszych obowiązków, jakie są nasze prawa jako wolontariusza w tym miejscu, gdzie jesteś.
0: Otrzymuje się takie informacje o prawach i obowiązkach wolontariusza. Co do umowy, też szczerze mówiąc, nie wiem, jak to od stycznia wygląda, bo ten program Erasmus Plus jest ogromny i nie zdążyłam się jeszcze zapoznać z jego wytycznymi. Natomiast tak, podpisywało się, już teraz nie pamiętam, czy z organizacją wysyłającą, czy goszczącą, chyba wysyłającą. Tylko kiedyś to było tak, że to był trochę martwy zapis. Bo na przykład jeśli z tego, co nam mówiono właśnie na szkoleniu, potem jak ja się przygotowywałam, żeby być mentorką tego wolontariusza, który nie przyjechał, że jeśli nawet wolontariusz no, coś zniszczy, czy no, coś się wydarzy, to tak naprawdę nie ma za bardzo możliwości wyegzekwowania tego, no może jakoś sądownie, ale to znowu sprawy międzynarodowe. Jeśli chce się wcześniej wrócić, no to się wraca na swój koszt, ale pamiętam, że tak mnie to wtedy uderzyło właśnie, że no nie ma właściwie żadnych konsekwencji, jeśli coś będzie nie tak.
1: Może po prostu organizatorzy, zarówno wysyłający, jak i przyjmujący, nie mają żadnych przykrych doświadczeń, bo na ogół jakieś ewentualne obostrzenia, zastrzeżenia biorą się z tego, że były jakieś nieprzyjemne sytuacje i po prostu nauczeni smutnym doświadczeniem próbują znaczy się na przyszłość jakoś zabezpieczać.
0: Nie wiem, czy organizacje tak same od siebie mają prawo coś takiego robić, bo tak właściwie to powinno być na poziomie właśnie Komisji Europejskiej i całego tego programu, żeby to było no, to samo dla wszystkich. Zdarzają się też problemy no, zdrowotne. Z jednej strony no, oczywiście może się coś wydarzyć, dlatego jest to ubezpieczenie. Ale z drugiej czasami też wolontariusze zatajają pewne informacje i też słyszałam o przypadku francuski, która w Polsce trafiła do szpitala psychiatrycznego. Okazało się, że ona wcześniej się już leczyła. W końcu wróciła wcześniej do domu, bo to był i problem językowy i no, jakoś tam był problem ze skontaktowaniem się z jej lekarzem. Ale no, to są trudne rzeczy i myślę, że wolontariusze powinni być uczciwi i pisać o różnych rzeczach, jeśli nawet to jest trudne. Ja na przykład
1: przede wszystkim dla własnego dobra, tak? Bo w
0: tak,
1: sytuacji, kiedy...
0: I żeby nikt się nie stresował. Ja na przykład przez kilka lat chorowałam na epilepsję. To były takie ataki głównie małe, polegające na wyłączaniu się. I wyjeżdżając na wolontariat, od 3 lat było wszystko okej, ale ja to napisałam, bo różnie w życiu bywa. Dopiero wtedy od niedawna nie brałam leków i opisałam moją sytuację, natomiast stwierdziłam, że nie będę ściemniać, bo potem to będzie problem dla wszystkich. Mimo, że oczywiście to są takie rzeczy, którymi nie lubimy się chwalić za bardzo.
1: Tak, ale jednak wydaje mi się, że w imię własnego, właściwie pojmowanego dobra powinniśmy pisać o takich rzeczach, dlatego że jeśli to są na przykład sytuacje, w których utrudniony jest kontakt z nami, mm-hmm. tak? To już w tym momencie jako osoby niewidome jakby ten kontakt dodatkowo mamy jeszcze bardziej utrudniony mhm. i tak naprawdę to w takiej sytuacji organizator chcąc nam zapewnić nawet najlepszą opiekę i zabezpieczyć jakoś tam nasz dobrostan, my jakby poniekąd sami ograniczamy te możliwości, więc to tak jakby no, zatajając szkodzimy sobie.
0: Po pierwsze, a po drugie możemy kogoś tak zniechęcić, że już nie weźmie nikogo innego.
1: O tak, to też. To w takim razie powiedz mi może, ze strony, teraz porozmawiamy troszeczkę ze strony organizatora, jak ten wolontariat w praktyce wygląda. Co organizator powinien nam bezwzględnie zapewnić w ramach tego projektu?
0: Na pewno zakwaterowanie, natomiast nigdzie nie jest napisane, że to musi być mieszkanie. Może się zdarzyć, że to będzie pokój w jakiejś rodzinie, że będzie to akademik, czy jeśli na przykład koleżanka była w Grecji w ośrodku dla niepełnosprawnych dzieci i mieszkała, miała pokój na terenie tego ośrodka. Pieniądze właśnie kieszonkowe, pieniądze na wyżywienie lub wyżywienie, no oczywiście dostęp do pralki, do takich podstawowych rzeczy, powinien też być dostęp do internetu. Nie wiem, czy internet jest gdziekolwiek zapisany, natomiast wiadomo, że no, gdy się jest ileś miesięcy poza domem, to teraz to już jest podstawa. Jeśli wolontariusz musi dojeżdżać do pracy, powinien też dostać bilet miesięczny. No i te lekcje języka kraju, w którym jesteśmy.
1: I jak wspominałaś, sfinansować, czy to w ramach późniejszego zwrotu, tak, czy od razu koszty podróży. Wspominałaś też o asyście w trakcie zajęć. A tak. Jak na przykład w kwestii osób niewidomych wygląda orientacja? Bo trafiamy w nowe miejsce, którego nie znamy, w którym nigdy przedtem nie byliśmy, a musimy jednak dotrzeć i do jakichś sklepów, gdzie robimy sobie zakupy, i do instytucji, w której pełnimy nasz wolontariat, korzystać z publicznego transportu. Jak to wygląda?
0: WIUS, ta organizacja koordynująca w Belgii, otrzymała dodatkowe środki na zajęcia z orientacji przestrzennej, więc ja się uczyłam, jak dojść do pracy jednej, drugiej, potem trzeciej, do tej szkoły, do sklepu, to co było mi potrzebne. Ja jeszcze chciałam do kościoła i na dworzec. To były zajęcia cykliczne. Na początku, w pierwszym tygodniu było ich trochę więcej, potem tak raz w tygodniu, czasami rzadziej. Natomiast wiem, że bywa to bardzo różnie, dlatego że w Kłodzku na przykład było dwóch niewidomych Turków. To nie była organizacja specjalizująca się w tematyce osób niewidomych i oni nie mieli żadnej orientacji. Mieszkali z trzecim kolegą też z Turcji, który był ich przewodnikiem, co moim zdaniem jest bez sensu, bo po pierwsze kisili się w swoim tureckim sosie, a jednak wolontariat ma otwierać na inne kultury, ma tak wymieszać ludzi. A poza tym, no to, że wszędzie byli z przewodnikiem, to chodzili, to też nie jest dobre. Jednak jak ludzie patrzą, że okej, no ten wolontariusz też przełamał jakieś bariery, mimo że jest niepełnosprawny, to też motywuje. Te osoby pełnosprawne czy niepełnosprawne, z którymi się stykamy w ramach naszej pracy wolontariackiej.
1: A poza tym, chodząc samemu gdzieś po mieście i tak dalej, pytając o drogę, podróżując komunikacją w naszym, prawda, bardzo otwartym i chętnym do zadawania najróżniejszego rodzaju pytań osobom niepełnosprawnym w społeczeństwie, jest to z całą pewnością sposób na bardzo szybkie nawiązanie kontaktów, niekoniecznie trwałych, bo może służących tylko zaspokojeniu cudzej ciekawości, ale jednak zawsze, prawda?
0: Tak, no i ćwiczenie języka również. To jest uczenie się języka w takich sytuacjach życia codziennego. Kiedyś na przykład w pociągu w Belgii robiłam notatki w kajetku i wysiadam z pociągu, jakiś chłopak mówi, ja ci pomogę. I ze mną wszedł kawałek i mnie pyta, co to za gra elektroniczna, bo jeszcze takiej nie widziałem, gdzie ją kupiłaś i na ile?
1: A, chodziło mu o syntezator, tak?
0: Tak, mówił. Kajetka, ten notatnik mówiący. No, więc kilka klawiszy, tak patrzyłem.
1: Znikasz, Michaniu. Coraz słabiej cię słyszę.
0: Tak, ja cię słyszę cały czas.
1: Gdybyś mogła, nie wiem, może troszeczkę bliżej mikrofonu albo jakoś...
0: A teraz mnie słyszysz?
1: Tak, teraz zdecydowanie lepiej. Okay. Więc na pewno też na naukę języka i wydaje mi się, że jednak na przykład chodząc ja sama z własnego doświadczenia, będąc w różnych miejscach, mam świadomość tego, że chodząc z przewodnikiem, nie ma tak, że przez cały czas na przykład słucham tylko tego, co się dzieje dookoła mnie i przewodnika, który mówi idziemy w prawo, idziemy w lewo, czy tam uwaga krawężnik i tak dalej, tylko najczęściej, najzwyczajniej w świecie jestem zajęta zwykłą rozmową z tym przewodnikiem.
0: Właśnie.
1: A idąc gdzieś samej, czy w towarzystwie drugiej osoby niewidomej, jakby troszeczkę bardziej i inaczej odbieram miejsce, w którym jestem. Bardziej otwieram, że tak powiem, zmysły na bodźce jakieś słuchowe, zapachowe, resztki tam wizualnych i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to powiedzmy z takiego punktu widzenia krajoznawczego, może też akurat jest lepsze. Samodzielne przemieszczanie się i tak dalej.
0: Oczywiście nie chciałabym eksperymentować i wszystkich dróg, tras tam na miejscu uczyć się sama. Bez zajęć z orientacji byłoby trudno,
1: jasne, ale
0: zdawanie się tylko na przewodnika to tak. Ale ja miałam bardzo duży problem z docieraniem do tych na te zajęcia do Turczynek. To była długa trasa, natomiast nie była aż tak bardzo skomplikowana i zastanawiałam się, co jest nie tak, bo powtarzaliśmy ją wielokrotnie. I trasę, pewnie poczułam się na niej dopiero wtedy, przestałam się gubić, gdy uświadomiłam sobie, że ja się gubię chyba dlatego, że tych zajęć nie lubię i ja po prostu nie chcę tam dojść. I to było we mnie gdzieś w głowie głęboko. Jak to odkryłam, przestałam się gubić. No czasami umysł ludzki jest zaskakujący.
1: Podświadomość płata figle. Poza tym myślę, że wiele rzeczy w nas, to jak coś odbieramy, jest naprawdę w dużej mierze jakoś tam determinowane przez nasze nastawienie do danej sytuacji, czy do jakiegoś tam zajęcia, które mamy wykonywać. Jeszcze chciałabym tutaj spytać o tym mieszkaniu w kwestiach takich, na przykład to jest zakwaterowanie w sensie pełnej odpłatności leżącej po stronie organizatora, czy na przykład jakieś kwestie typu media, internet, telefon są rozliczane indywidualnie przez wolontariuszy?
0: To bywa bardzo różnie. My na przykład miałyśmy, jak już w końcu nastał telefon, to był abonament taki, że rozmawiałyśmy bez limitów na terenie całej Belgii. Wiem, że czasami się płaci. Z internetem my nie płaciłyśmy. Później było tak, że po przekroczeniu jakiegoś miesięcznego limitu resztę rozliczano na wolontariuszy. Co też jakiś... Chyba z 2 lata temu to było, czy 3, więc uważam, że jest to dziwne, bo od razu trzeba było odpowiedni abonament dać, wybrać sobie, a nie potem stwierdziła koordynatorka, że za dużo chyba na Skype'ie gadaliście i teraz jest po 10 euro dopłaty. No to taka niemiła niespodzianka.
1: No tak, ale myślę, że na szczęście teraz już takiego problemu nie ma, bo każdy generalnie dysponuje własnym jakoś tam sprzętem, w sensie telefonu czy internetu, więc jakieś tam krótkie rozmowy.
0: Za granicą to by trzeba było sobie wykupić, nie? Inną kartę.
1: Tak.
0: Więc do internetu też, więc jednak ten internet powinien być zapewniony. To już jest teraz, myślę, podstawa.
1: Aha, a jeszcze tutaj wrócę do tych asystentów. Mówisz, że z tych zapisów wynika, że powinien być zapewniony i mówiłaś, że może to być w 2 wariantach, albo asystent przyjeżdża z tobą, tak, gdzieś tam, albo organizacja, która ciebie przyjmuje, ci zapewnia tego asystenta, tak?
0: Tak, chociaż nie musi tak być cały czas, bo i asystent ten, który przyjeżdża, to już jest raczej w przypadku osób mocno niepełnosprawnych.
1: Aha.
0: Słyszałam też, ale to tylko z opowieści, że na przykład osoba z lekkim upośledzeniem umysłowym chyba tutaj do Polski miała przyjechać też z asystentem na początek. I wolontariusz właśnie, no, gdy wykonuje jakąś pracę, pewnie, że czasami może jakieś zajęcia poprowadzić sam, ale jednak ktoś powinien nad tym czuwać, czy poprawić potem teksty, jeśli to jest coś, co się pisze, czy przyglądać się zajęciom prowadzonym z dziećmi. W zasadzie tak powinno być, natomiast bywa różnie.
1: Teraz porozmawiamy jeszcze przez chwilę o tym, za co płaci organizator, a za co płacimy my sami. Rozumiem już, że zakwaterowanie, media, wyżywienie to leży po stronie organizatora. Również finansowanie podróży do miejsca pełnienia wolontariatu. Natomiast te wolontariaty w jakich, Haniu, okresach się odbywają? Najkrótszym i najdłuższym? To znaczy na jak najkrócej, a jak najdłuższej można gdzieś na wolontariat pojechać? Ile maksymalnie?
0: Maksymalnie na rok. Natomiast są takie wolontariaty też krótkoterminowe. Na przykład słyszałam o takich 3-tygodniowych, na przykład jakiś obóz letni organizowali festiwal teatralny na przykład. Więc właściwie wolontariusz nie ponosi kosztów. No chyba, że chce sobie coś gdzieś wyjechać, pojechać na jakąś wycieczkę, będąc już tam na miejscu, czy kupić kartę do telefonu.
1: Jasne, jasne, ale na przykład jeśli jesteśmy na takim rocznym wolontariacie, to jest jednak szmat czasu, rok. W związku z tym, jeśli w trakcie tego wolontariatu chcemy na przykład przyjechać na jakiś czas do Polski.
0: Sami płacimy. Możemy, dlatego że za każdy miesiąc pracy należą się 2 dni wolnego i można to skumulować. Ale za takie dodatkowe, na przykład jedna z koleżanek na Boże Narodzenie przyleciała do Polski i za ten dodatkowy bilet płaciła już sama. Oni tylko finansują przylot i potem na koniec bilet powrotny.
1: Aha, czyli niezależnie od tego, jak długi jest to wolontariat, tylko ta podróż w tej z powrotem jest. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze w kwestii, mówisz tutaj pojechać na wycieczkę, urlopy i tak dalej, jak wygląda czas wolny? Czy ty, że tak powiem, kreujesz go sama, czy też są jakieś wytyczne co do tego, jak organizator ewentualnie może lub musi coś w tym wolnym czasie ci zorganizować?
0: Właściwie sama. Nam organizacja koordynująca zapewniła 2 wycieczki. Pierwsza była jakoś już chyba po 10 dniach, ale nie wiem, czy oni to wpisali w projekt już na etapie pisania tego projektu, czy po prostu to był taki ukłon w stronę wolontariuszy, że wiadomo, jak to na początku, nie znasz miejsca, nie znasz ludzi, tak się trochę plączesz i nie do końca wiadomo, co ze sobą zrobić. Ale potem to ja już sama, czy z ludźmi z pracy, na przykład poszłam do teatru, byłam w liceum takiego nauczyciela Belga, którego poznałam w Polsce jeszcze. Właśnie poszłam do jego klasy, do jego szkoły opowiedzieć trochę o wolontariacie, a później z jego klasą pojechałam na wycieczkę szkolną. Czy odwiedziłam znajomych we Francji, bo to już było blisko. Ja na początku trochę bałam się tego właśnie, że będzie dużo wolnego czasu i że nie bardzo będzie co robić, zwłaszcza gdy się okazało, że mamy 1 pokój. No, ale potem też jak się już nauczyłam kilku tras, to chodziłam na spacery i często nie było mnie w domu. Ja pracę magisterską pisałam o twórczości Marii Gewers, to taka belgijska pisarka i też nawiązałam kontakt z jej rodziną, z kilkoma osobami się spotkałam, więc to też były wyjazdy. Taka dodatkowa wartość i to bardzo mile wspominam, zresztą jestem z tymi ludźmi nadal w kontakcie. Kilka razy
1: czyli
0: się spotkałam.
1: To, czy jakoś tam ten twój organizator przyjmujący ten wolny czas ci uatrakcyjnia, to jest tylko kwestia jego dobrej woli, żadnych wymogów w tej kwestii nie ma.
0: Tak, tylko jego dobra wola. Wiem też, że na przykład do Ustronia, do jakiegoś ośrodka dla niepełnosprawnych, miał przyjechać chłopak chyba z Armenii w zeszłym roku, który ma mocno zniekształconą twarz. I oni na przykład, co myślę też nie jest aż tak dobre, planowali, żeby popołudniami zawsze i w weekendy cały czas ktoś z nim był. No z jednej strony fajnie, bo pomyśleli o tym, z drugiej wolontariusz też powinien wykazać się inicjatywą i takie niańczenie go od rana do wieczora uważam, że nie jest dobre.
1: Ale ja że tak powiem, nie za bardzo rozumiem. Co,
0: no
1: to znaczy, bardzo...
0: organizatorzy się obawiali, że on będzie miał problemy z, no, z wdrożeniem,
1: z kontaktów przez
0: zintegrowaniem, tak. I planowali, właśnie jak rozmawiałam z panią, chociaż ja starałam się jej to trochę wyperswadować, i planowali, że cały czas po pracy będzie mu ktoś towarzyszył i że żeby on tylko na noc był sam.
1: O, to dla niego mogło być strasznie męczące, przecież
0: no tak.
1: Zwłaszcza, że była to dla niego jakaś obca osoba, prawdopodobnie nie miał żadnego wyboru co do tego, kto to będzie, więc...
0: Może oni jakoś się zmieniali, ale mimo wszystko.
1: Jasne.
0: Ja na przykład też poznałam potem ludzi z kościoła i poszłam na piknik parafialny. Też... No, pewnie, że to było na początku stresujące, jak to będzie, czy się dogadam. Ale wolontariat ma też uczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach i otwartości.
1: No tak, więc mówisz, czego wolontariat powinien uczyć. To spytam cię, co wolontariusz powinien twoim zdaniem albo może ma szansę z takiego wolontariatu wynieść dla siebie?
0: Moim zdaniem przede wszystkim kontakty. Ja na przykład bardzo się zaprzyjaźniłam z Giselle, pani starsza ode mnie o ponad 30 lat. Okazało się, że jej mama była Polką. Po powrocie do Polski udało mi się dotrzeć do jej rodziny w Rzeszowie. Giselle przyleciała i razem tam pojechałyśmy. Też umiejętności językowe. Ja bardzo poprawiłam na przykład umiejętność pisania tekstów po francusku. Nauczenie się otwartości, czy radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych, bo jest się daleko od domu, jest się bardziej zdanym na samego siebie. Też ja na przykład bardzo nie lubię gotować. No, w Belgii trochę się nauczyłam, trochę gotowałam, bo nie miałam innego wyjścia.
1: A belgijskie potrawy, czy, że tak powiem, kuchnia świata?
0: Moim głównym kryterium zazwyczaj było jednogarnkowe.
1: Aha. A w takim razie powiedz mi, czy jeszcze w kwestii tego ewentualnych jakichś korzyści płynących z wzięcia udziału w takim wolontariacie, czy mamy możliwość ubiegania się o jakieś referencje czy rekomendacje u organizatora naszego wolontariatu?
0: Tak, na koniec, od kilku lat za moich czasów jeszcze nie było takiego świadectwa UFPAS, to się nazywa, taki właśnie taki certyfikat młodzieżowy. Częściowo wypełnia to organizacja, a częściowo sam wolontariusz, ale ja też w tych moich organizacjach na koniec poprosiłam, żeby mi napisali jakieś referencje. Tu wiadomo, no, każdy papier może się kiedyś przydać.
1: To w takim razie chciałabym cię jeszcze poprosić o taką poradę. Załóżmy, że ktoś z naszych słuchaczy dziś zachęcony zajrzy do bazy, zacznie szukać wolontariatu, powiedzmy, że znajdzie i tak dalej, i tak dalej. Na co powinniśmy twoim zdaniem szczególną uwagę zwracać w trakcie wyszukiwania wolontariatu, nawiązywania już kontaktu później z organizatorem i tak dalej? Chodzi mi o te kwestie takie najbardziej podstawowe, wszelkiego rodzaju formalności, kwestii zdrowotnych i tak dalej, żebyśmy czuli się bezpiecznie, mieli wszystkie dokumenty, bilety, dopasowane daty, żeby była pewność, że to ten dzień, ten miesiąc w takim terminie trwa i tak dalej.
0: No myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jaki jest kontakt z tą organizacją goszczącą? Czy szybko odpisuje? To znaczy, czasami to jest tak, jeśli się nie zna języka danego kraju, a angielski słabo, że głównie organizacja wysyłająca się z nią kontaktuje. Ale jeśli samemu, to na ile są komunikatywni, czy odpowiadają na pytania, czy kręcą? Bo to też niedobrze wróży. Jeśli jest możliwość wyjazdu na wizytę przygotowawczą, to warto też z tego skorzystać, zobaczy się coś na miejscu, można też część bagażu już zostawić. To był dla mnie problem potem wracając, bo miałam strasznie dużo rzeczy i o jeden plecak za dużo. A niestety dla wolontariuszy nie ma żadnej specjalnej taryfy, że jedziesz na roczny wolontariat, więc teraz w prezencie możesz dodatkowy plecak gratis przewieźć. To już samemu trzeba będzie za to zapłacić.
1: Ewentualnie wysłać po prostu rzeczy przed sobą jakoś.
0: Tak. Więc myślę, że przede wszystkim jaki jest właśnie kontakt z tym, do kogo mamy pojechać.
1: Rozumiem.
0: I na przykład też czytałam ostatnio, bo do pracy właśnie przyszło nam takie ogłoszenie, szukała organizacja we Włoszech wolontariusza i tam było, że praca właśnie z młodzieżą, która jest w trakcie terapii, ten opis na stronie był dość szczegółowy, ale brakowało konkretnych informacji, więc ja zapytałam, mówię, że mogę przesłać komuś, potencjalnym osobom zainteresowanym informacje, ale potem ludzie mnie będą pytać. Więc chciałabym wiedzieć, w trakcie jakiej terapii jest ta młodzież, z którą się pracuje. Czy to są osoby niepełnosprawne, czy na przykład osoby wychodzące z uzależnień, czy jeszcze coś innego. No i nie dostałam odpowiedzi. Nikomu nie wysłałam tej informacji, bo zapaliło mi się światełko alarmowe, że oj, ktoś tu chyba stara się coś ukryć.
1: Być może tak, a może po prostu, że tak powiem, gdzieś w międzyczasie po prostu ktoś chętny się znalazł i może
0: to dlatego, może, chociaż nie. Właśnie skoro ktoś im zrezygnował w ostatniej chwili, na pytania nie odpowiadają, to może ta osoba też nie bez przyczyny zrezygnowała.
1: Oczywiście, że tak. Więc pewnie trzeba się mieć na baczności, bo przecież te wolontariaty czasami są, że tak powiem, pełnione w miejscach naprawdę odległych i mogą się bardzo często wiązać ze zmianą na dłuższy czas naszych jakichś planów, miejsca pobytu i tak dalej. Więc jednak starannie trzeba wybierać tą organizację, która będzie nas gościć, tak? Tutaj, jeśli to jest jakiś tam wolontariat, powiedzmy, nie wiem, 3-tygodniowy, miesięczny, czy nawet 2-miesięczny, nie jest to jeszcze taki problem, bo jest to czas taki, który tak naprawdę można nawet na żyletkach przesiedzieć przysłowiowych. Natomiast tutaj jakby jednak trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza przy tych wolontariatach długoterminowych, na wszystkie te warunki. Czy jest jakieś miejsce?
0: Tak? Znam dziewczynę z Belgii, która była na Ukrainie i nie dotrwała do końca. To była osoba pełnosprawna, dlatego że na przykład były tam poważne problemy z internetem. Bloki nie były w ogóle jakoś oznakowane, za bardzo nie było numerów, więc też poczta nie zawsze docierała. Nie wiem, może listonosze też się gubili. A mówi, potem mieszkanie było bardzo zimne i gdy zaczęła się zima, to ona się po prostu spakowała i poinformowała organizację, że wraca. Już nieważne, na własny koszt. Ale mówi, że nie czuła się tam bezpiecznie.
1: Jasne. A właśnie, tak jak mówisz, że słyszałaś taką opinię, a czy jest jakieś miejsce, na przykład, nie wiem, forum, jakiś kanał, gdzie wolontariusze...
0: Gdzie wolontariusze się wymieniają informacjami.
1: Tak, pozostawiają jakieś swoje rekomendacje, opisy swoich wrażeń z tych wolontariatów. Jednym słowem, oceniają miejsca, do których na wolontariaty warto się udawać i takie, gdzie niekoniecznie.
0: Wydaje mi się, bo jest taka strona Salto, tam są też informacje o różnych szkoleniach i chyba gdzieś tam się też natknęłam na opinie właśnie osób, które bywały na wolontariatach europejskich. Na stronie tej polskiej bazy, stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Jest też taki link po wejściu w wolontariat europejski, gdzie można napisać, oni zachęcają nawet do wysyłania mailem opinii, które zostaną zamieszczone na stronie. Ja parę opinii tam widziałam, ale na przykład jak ja napisałam o moich doświadczeniach z wolontariatem, to nie zostało to zamieszczone, więc nie wiem, od czego to zależy.
1: Może byłaś zbyt krytyczna po prostu.
0: Nie, ja dużo pozytywów tam pisałam. Może oni po prostu, nie wiem, na przykład jedną na kwartał dodają. Nie mam pojęcia, bo jak wtedy tam patrzyłam, to były raczej też takie starsze daty, czy przestali w ogóle to wrzucać, a był tylko komunikat, że przysyłajcie i nic się potem z tym nie działo, no nie mam pojęcia.
1: Mam do ciebie, Haniu, taką prośbę. Czy byłabyś uprzejma, jeśli nie podać teraz, to ewentualnie gdzieś w komentarzu, gdy nasza audycja się pojawi w tym podcaście, zamieścić informacje do strony, gdzie można ewentualnie bazę tych wolontariatów przejrzeć i do tej gdzie te opinie.
0: To bazę prześlę link, bo to jest link dość długi, więc lepiej go będzie zamieścić. Czasami też właśnie tak wpisując nazwę o jakiejś organizacji, to niekiedy też natkniemy się na jakichś stronach zagranicznych na opinie na temat tej organizacji czy tego miejsca. Ale myślę, że mogłoby to być zrobione lepiej, a niestety nie jest. Dlatego, że na koniec też, czy niekiedy nawet w połowie wolontariatu wypełnia się formularze ewaluacyjne, potem one idą też do agencji programów, które się zajmują tym wolontariatem. No i pewnie jest dla nich jakaś informacja, gdy zastanawiają się, czy dać środki na kolejne wolontariaty. Kiedyś też natknęłam się na jakieś anglojęzyczne forum, na którym pisali wolontariusze, ale bardziej są to takie inicjatywy nieformalne.
1: Ach, rozumiem. To chciałabym jeszcze porozmawiać przez chwilę o twojej książce w kontekście wolontariatów. Czy po napisaniu tej książki, po tym jak odebrali i przeczytali ją czytelnicy, dużo osób zadawało ci pytania na temat wolontariatu. Zauważyłaś jakoś w środowisku osób niewidomych, czy w ogóle u osób, które zapoznały się z tą książką, jakieś zwiększone zainteresowanie uczestnictwem w tego typu wolontariatach?
0: Jeśli chodzi o osoby niewidome, to odezwało się do mnie kilka osób po moim artykule w Pochodni, który się ukazał o wolontariacie europejskim. No i kilka osób wyjechało, czy do Belgii, czy moja przyjaciółka na przykład w Czechach była na dwumiesięcznym wolontariacie. Natomiast bardziej też, jeśli mam spotkanie w szkołach na przykład masowych i mówię o osobach niewidomych, pokazuję sprzęt, też mówię o wolontariacie europejskim, jeśli to jest na przykład liceum, to bardziej wtedy pytają niż po... No, niektórzy czytelnicy też pytali, czytelnicy jak z białą laską zdobywałam Belgię, ale bardziej to jest właśnie młodzież na takich spotkaniach w szkołach.
1: Ach, rozumiem. To w takim razie... Bardzo ci dziękuję, że w taki ciekawy i wyczerpujący temat sposób opowiedziałaś o tych wolontariatach.
0: Chciałaś tutaj na inny
1: chciałam cię o to zapytać. Tutaj jeszcze na koniec będą ogłoszenia duszpasterskie, także słuchamy uważnie.
0: Osoby, które czytają listę Tyflos, pewnie natknęły się na informacje o projekcie Enable. To jest projekt, w którym jest 16 partnerów z 14 krajów, w tym stowarzyszenie CRIS, w którym pracuję. On dotyczy technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji osób niepełnosprawnych, głównie dorosłych. I było do 15 kwietnia, zostało przedłużone do końca kwietnia. Jest możliwość aplikowania o nagrodę. Są trzy nagrody. Jedna dla osób niepełnosprawnych pomagających innym niepełnosprawnym w wykorzystaniu technologii w edukacji. To może być nie musi to być taka edukacja szkolna, może to być na przykład wykorzystanie sprzętu komputerowego. Druga nagroda jest dla nauczycieli pracujących z niepełnosprawnymi dorosłymi. I trzecia dla twórców technologii edukacyjnych, które mogą być wykorzystane przez osoby niepełnosprawne. Formularz jest anglojęzyczny, ale jest prosty. Można go pobrać między innymi ze strony, już podam tą najłatwiejszą, www.i-enable.eu, albo można napisać na mój adres hanna.pasterny@cris.org.pl. I zachęcam, dlatego że niezależnie od nagród, tych, które zostaną przyznane właśnie osobom ze wszystkich krajów, a no, wśród osób ze wszystkich krajów, które się zgłoszą, jest też polska nagroda, wyjazd do Brukseli, ufundowany przez profesora Jerzego Buzka. Na pewno wśród osób niewidomych jest sporo takich, czy znawców komputerów, którzy pomagają nam przecież na Tyflosie, czy osób, które pomagają w ogóle w wykorzystaniu tego typu technologii w uczeniu się. Więc warto składać te wnioski, tym bardziej, że na razie z Polski jest mało osób, więc ta nagroda wyjazd do Brukseli wciąż czeka.
1: Do końca. A na zachętę kwietnia... można dodać, że można się nominować samemu z tego, co słyszałam.
0: Można samemu jak najbardziej. Nie musi tego robić ktoś inny. Jest 14 krótkich pytań, dlatego zachęcam.
1: Do końca. Mam, Haniu, do ciebie jeszcze w związku z tym ogłoszeniem dwa pytania. Wspomniałaś tutaj o edukacji, o nauczycielach uczących osoby niewidome dorosłe. Czy to jest edukacja taka stricte, powiedzmy, nie wiem, studia czy szkoły?
0: Formalna i nieformalna.
1: Czyli osoby na przykład szkolące w zakresie obsługi komputera, czy szkolące w zakresie, nie wiem, orientacji przestrzennej i tak dalej, również mogą być nominowane do tej nagrody przez kogoś.
0: No orientacji mniej, chyba że uzasadnią.
1: Aha, bo to technologie, tak? Czyli ewentualnie komputery, telefony, nawigacja i tym podobne rzeczy, tak?
0: Jasne.
1: I drugie, czekaj, mówiłaś, informatycy, nauczyciele i trzecia kategoria to było?
0: Twórcy technologii.
1: Aha, twórcy technologii i to były tylko wspierających edukację, czy wspierających ogólnie rozwój intelektualny?
0: Edukację osób niepełnosprawnych, ale mogą to być oczywiście też takie ogólne technologie edukacyjne, które wykorzystają też osoby niepełnosprawne. No wśród, w naszym gronie też są przecież takie osoby, bo czy twórcy, Grzegorz na przykład, który stworzył tą mapę gadającą, czy twórca encyklopedii mówiącej, Encyklopedii Europy, więc zachęcam, Bruksela czeka.
1: A myślę, że Bruksela jest zapewne warta odwiedzenia i oczywiście też myślę, że zdobycie, wygranie tego konkursu jest taką nobilitacją i swego rodzaju jakby znamieniem pewnej satysfakcji, że nasze osiągnięcia zostały przez kogoś dostrzeżone i pozytywnie ocenione, tak?
0: I zawsze wygląda to ładnie w CV.
1: To też prawda, to oczywiście też prawda. Zatem myślę, że celem ogłoszeń to tyle. Jak widać i jak słychać o wolontariacie europejskim, ale nie tylko, bardzo zajmująco opowiadała dziś Państwu i mnie Hanna Pasterny. Bardzo Ci, Haniu, dziękuję za udział w Babim Lecie.
0: Cieszę się, że Skype w końcu był dla nas łaskawy, bo te początki nie
1: zapowiadały. Początki bywają trudne.
0: Dobrej kontynuacji.
1: Początki bywają trudne, to już jest tylko technika, trudno coś na to
0: poradzić.
1: O, i teraz
0: znowu coś dziwnego się dzieje.
1: Aha,
0: słyszysz mnie?
1: Ale tak, nie, słyszę Cię.
0: Okay,
1: Także jeszcze raz bardzo dziękuję Tobie za udział w audycji. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. W przyszłym tygodniu wraz z psychologiem panem Robertem Totą będziemy w Babim Lecie rozmawiać o uzależnieniach. Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania naszej audycji, a dziś w imieniu swoim i realizującego Babie Lato Michała Dziwisza serdecznie dziękuję i mówię do usłyszenia. Ala Witek, kłaniam się.
0: Dziękuję Ci, Alu, za zaproszenie. Cześć.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj będę słuchał razem z Państwem magnetofonu marki Technics o modelu RSBX501. Ten magnetofon, jak już sama nazwa wskazuje, jest magnetofonem jednokasetowym. Ogólnie, tak jak wspominałem kiedyś jeszcze w tych pierwszych audycjach, chyba nawet w drugiej z rzędu, zdaje się, wtedy kiedy można powiedzieć, że całą taką serię prezentowałem tych dwukasetowców RSTR-373, 474 i 575, że ogólnie im magnetofon miał mniej funkcji, w takiej cenie mógł być lepszy, więc magnetofon jednokasetowy generalnie był lepszy niż dwukasetowy. Ten magnetofon do tych dwukieszeniowych, wcześniej przeze mnie wspomnianych, jest bardzo podobny. Brzmienie mechanizmu jest identyczne. Nie mogłem porównać jakości odbioru, można powiedzieć obiektywnie, dlatego że ten magnetofon mam z drugiej ręki i głowica w nim jest niestety, proszę Państwa, podtarta. Nie wiem, czy przypadkiem mimo wszystko tam nie była identyczna głowica, nawet jak w tamtych. No, co jest na pewno od tamtych lepsze, od tamtych dwukasetowych, pomimo tego, że jakość wydaje się być taka sama i głowica wydaje się być taka sama, a mechanizm jest taki sam. Przynajmniej takie same dźwięki wydaje. Konstrukcyjnie jaki jest, nie wiem, ale wydaje mi się, że wiele elementów się powtarza. Dlatego, że no niektóre, jak Państwo pamiętają, inaczej na przykład inaczej pracowały. Co my mamy tutaj, a czego nie było w tych dwukasetowych? A więc tak, w żadnym z tych dwukasetowych nie było możliwości regulacji głośności odtwarzania w słuchawkach. Tutaj takową regulację mamy. Kolejny plus tego magnetofonu nad tamtymi to jest filtr MPX, którego tam nie było w żadnym z nich. W tym magnetofonie mamy, proszę Państwa, również funkcję memory stop, której nie mieliśmy w tych dwukasetowych, natomiast pojawiała się w jednokasetowych omawianych przeze mnie Technicsach, jakimi były RSBX-747, przypominam, ten kultowy model. Była też w RSBX-404 i oczywiście w RS-AZ-6. I jeszcze jedna funkcja, też dotyczy licznika, której w tamtych dwukasetowych nie było. To jest, nie jestem w stanie tego dokładnie zweryfikować, o co chodzi, ale to jest jakby wybór opcji licznika. Zdaje mi się, że to jest chyba format wyświetlania. Czy licznik ma pokazywać minuty, czy ma pokazywać metry. Więc tak. Teraz, proszę Państwa, włączam power. Przycisk, nie wiem, czy tutaj było to słyszalne, więc ja może zgłośnię na chwilę mikrofon. Przez moment nic nie będę mówił. Włączę power, włożę kasetę, nacisnę przewijanie. Kaseta jest prawie przewinięta do samego początku, więc będzie tylko kilka sekund. I przekonają się Państwo tak naprawdę, że przyciski wydają identyczny dźwięk, więc ja już tutaj dlatego nie chciałem już dodatkowo gospodarować sobie tutaj miejsca na stole i rozkładać mikrofonu pomocniczego. Także teraz włączam.

To ostatnie, proszę Państwa, to co nacisnąłem, to był stop i start. A właściwie to start i stop, ale to już tak dodatkowo. Dobrze, więc teraz może omówię Państwu obsługę. A więc power, proszę Państwa, jest w lewym górnym rogu, nie w lewym dolnym, tak jak było w tamtych dwukasetowych, tylko w lewym górnym. I jakbyśmy się chcieli przesunąć bezpośrednio na dół odnośnie tego powera, to z kolei w lewym dolnym rogu znajdziemy gniazdo słuchawek na tradycyjnego, proszę Państwa, oczywiście dużego jacka. Teraz jakby się trochę przesunąć jeszcze, to znajdziemy cztery okrągłe przyciski, właściwie to będą to trzy przyciski okrągłe, przerwa i jeszcze jeden czwarty tak samo wyglądający, a pod tymi przyciskami bezpośrednio, jak przejdziemy palcem na dół, będziemy mieli trzy pokrętła. I tak, pierwsze pokrętło od lewej to jest ustawianie głośności odsłuchu w słuchawkach. Tak więc tego magnetofonu można używać, jeżeli chodzi o słuchanie na słuchawkach, można na nim słuchać na słuchawkach na dłuższą metę. Nie jest to tylko gniazdo kontrolne, jak w tych dwukieszeniowych i w wielu innych przeze mnie omawianych. Tutaj, proszę Państwa, się da, nie trzeba żadnych dodatkowych modyfikacji słuchawek robić, ani zaopatrywać się w jakieś dodatkowe wzmacniacze czy tam potencjometry. Tutaj można jak najbardziej, gdyż no, w tamtych dwukieszeniowych, przypominam, że jeżeli tak chcieliśmy, albo w takim, gdzie nie było regulacji głośności słuchawek, a chcieliśmy słuchać na słuchawkach na dłuższą metę, to żeby sobie słuchu nie popsuć, trzeba było się zaopatrzyć w słuchawki wyposażone już z góry we własny potencjometr. Obok tego pokrętła jest takie same pokrętło i ono służy, proszę Państwa, do ustawiania balansu kanałów, oczywiście tylko przy nagrywaniu. To już nie do odtwarzania, tylko do nagrywania. Też mieliśmy to w wielu magnetofonach. Nie warto tego wyjaśniać. I ostatnie pokrętło to jest oczywiście rack level, czyli pokrętło regulacji głośności nagrywania. Nad przyciskami są trzy małe przyciski, o których mówiłem. I od lewej. Pierwszy z nich to jest wyłączenie filtra MPX. Jest to, przypominam, filtr pomocny przy nagrywaniu z fal ultrakrótkich. Dzisiaj tego Państwu jeszcze nie pokażę. Pokażę przy innej okazji. Obok mamy włączenie i wyłączenie systemu Dolby B. Jak się raz na dzisiaj będzie włączony, jak się drugi raz ten sam przycisk na dzisiaj będzie wyłączony. Bo w niektórych magnetofonach jest tak, że mamy jeden przycisk i wybieramy sobie, musimy sobie na słuch sprawdzić, czy to jest wyłączenie Dolby, czy Dolby B, czy Dolby C. W innych jeszcze jest tak, że jeden przycisk jest do wyłączenia Dolby, drugi jest do włączenia Dolby B, trzeci do włączenia Dolby C. A jeszcze są, proszę Państwa, takie, że mamy dwa przyciski. Jeden aktywuje ogólnie system Dolby, a drugi wybiera pomiędzy B i C. Tutaj nie. Tutaj jest tak, że jak naciśniemy jednym raz, system Dolby się włączy, drugi raz wyłączy się, to jest Dolby B. Obok tak samo jest Dolby C. I jest oczywiście jeszcze przerwa, o której mówiłem. I ta przerwa jest dlatego, żeby ostatni przycisk, który służy do ustawienia prądu podkładu, w tym momencie ja go nie nacisnę, dlatego że mam włożoną kasetę i przygotowana jest do odtwarzania demonstracji, których za chwilę będziemy słuchać, więc jeżeli nacisnę, nagra mi sygnały testowe i skasuję demonstrację. Przy prezentacji nagrywania jeszcze o tym pokrótce opowiem. I dlaczego jest ta przerwa? Dlatego jest ta przerwa, żeby łatwiej było to zlokalizować i przypadkiem tego nie nacisnąć, gdyż tutaj niestety nie ma zabezpieczenia. Przypadkowe naciśnięcie tego przycisku w momencie, gdy będzie kaseta z niewyrwanymi ząbkami włożona, zacznie kasować i nagrywać sygnały testowe, dlatego że magnetofon będzie myślał, że chcemy przygotować głowicę do nagrywania na danej taśmie. I dlaczego jest ta przerwa, bo nie powiedziałem. Ta przerwa jest dlatego, żeby właśnie bliżej, żeby raz, żeby się nie pomylić, a dwa, żeby ten przycisk był zlokalizowany mimo wszystko bliżej pokrętła regulacji głośności nagrywania. A więc generalnie, żeby nie pchać paluchów ani tu, ani tu.
Kiedy się dalej przesuniemy, będziemy mieli kieszeń kasety. No i właściwie nic, bo ta kieszeń będzie pokrywała jakby cały przód magnetofonu. Jeszcze dalej, jak się przesuniemy, będziemy mieli dwa rzędy przycisków. Na dole będą przyciski większe i to są przyciski do sterowania magnetofonem. Takie bardzo podobne, proszę Państwa, jak były w tych magnetofonach dwukasetowych. Dwa z nich są chyba nawet takie same. Znaczy nie, one są tutaj, ten, na przykład ten stop, o kurczę, ten stop jest na przykład jak przyciski startu w RSTR-575, a te pozostałe są mniejsze i one są jakby, tak jakby w tym 373 i 474, proszę Państwa, o których kiedyś mówiłem, ale mniejsza z tym. A nad tymi przyciskami mamy dwa okrągłe przyciski, cztery prostokątne, kawałek przerwy i jeszcze jeden prostokątny. A jeszcze nad nimi mamy, proszę Państwa, wyświetlacz. Więc tak, zacznijmy może od dolnego rzędu, bo on jest najważniejszy. Te największe przyciski. Patrząc na kieszeń, na samym dole, idąc w prawo, pierwszy od lewej, jest to eject. To wcześniej pokazywałem. Obok mamy start do strony drugiej. Po środku mamy stop, a jeszcze dalej mamy start do strony pierwszej. Tutaj obok mamy przewijanie w lewo i przewijanie w prawo dalej. Tu jest też można tak bardzo wyraźnie to rozpoznać, dlatego że jest jakby fragment obudowy, który oddziela przycisk ejectu od przycisków lewego startu stopu i prawego startu i znowu jest fragment obudowy, który następnie oddziela od kolejnych dwóch przycisków, jakimi są przyciski przewijania. I teraz tak, przycisk lewy do przewijania przewija prawy start do tyłu, a lewy start do przodu. Przycisk prawy przewijania przewija lewy start do tyłu, prawy start do przodu. No tutaj trzeba sobie obszaić na wyczucie, ale myślę, że poradzą sobie z tym Państwo, jeżeli komuś taki magnetofon kiedyś wpadłby w ręce. I teraz został nam jeszcze górny rząd. Najpierw mamy dwa małe przyciski. Pierwszy z nich to jest kasowanie licznika, a drugi wybór opcji licznika. I zostały nam tutaj jeszcze te cztery. Znowu jest przerwa, trochę obudowy. I pierwszy z nich to jest memory stop. I to sobie przetestujemy, ale jeszcze nie teraz. W dalszej części audycji. Dalej jest pauza. Dalej jest nagrywanie przerw. A jeszcze dalej nagrywanie. I znowu jest kawałek przerwy, nawet dłuższa przerwa jest aniżeli ta, która była między okrągłymi a tymi czterema. Ta przerwa biegnie właściwie aż niemal do ostatniego klawisza przewijania i bezpośrednio nad ostatnim klawiszem przewijania znajdziemy przełącznik wyboru autorewersu. I tutaj, proszę Państwa, nie fajnie, dlatego że autorewers gra albo w kółko, albo wyłączone jest całkiem. Teraz może posłuchajmy sobie próbek demonstracyjnych, ponieważ magnetofon ma możliwość odtwarzania kaset żelazowych, chromowych, jak i metalowych, więc tutaj przesłuchamy sobie wszystkiego. Po tych demonstracjach dalej pokażę nagrywanie i omówione funkcje. Zapraszam. Też w nim jest, proszę Państwa, pasek do wymiany, więc jakby coś zwalniało lub kołysało, to bardzo przepraszam. Też będę musiał w nim pasek wymienić. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Teraz, proszę Państwa, wziąłem drugą kasetę i tutaj akurat mam nagrane utwory muzyczne. Kaseta jest chromowa, ale to jest taka, powiedziałbym, kopia bezpieczeństwa, więc można jej zarówno słuchać, jak i na niej nagrywać. I teraz, co Państwu pokażę, właśnie teraz już włożę. Magnetofon, zapomniałem powiedzieć, ma przewijanie co jeden utwór. A działa to w taki sam sposób, jak w większości magnetofonów, tudzież wszystkich Technicsach, które już miały tę opcję, bo te pierwsze stare miały jeszcze przewijanie na podglądzie. Ten ma już przewijanie co jeden utwór, tak samo jak tamte dwukieszeniowce i na przykład RS-BX747 czy RS-AZ6 oraz RS-AZ7, o których wcześniej mówiłem. I zrobimy sobie tak, że włączymy sobie start i spróbujemy znaleźć kolejne utwory, jakie są na tej kasecie. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, w jakiej pozycji jest w tym momencie autorewers, a nie mam jak go sprawdzić, gdyż kaseta jest ustawiona na początek konkretnego utworu, już wcześniej ustawiłem uprzednio, ale zobaczymy to, proszę Państwa, podczas przewijania, dlatego że jeżeli naciśniemy przewijanie i rewers będzie aktywny, to po przewinięciu danej strony zacznie szukać kolejnego utworu na początku samej pierwszej strony i też przewinie nam tak, że już przewinie tę rozbiegówkę i włączy się przed samym utworem. To zaraz, proszę Państwa, się zorientuję. A przewijanie co jeden utwór uruchamia się w ten sposób, że po prostu trzeba z poziomu startu wcisnąć przycisk przewijania. Nie tak jak normalnie, jeżeli wciśniemy z poziomu stopu, to przewija całą stronę. Jeżeli z poziomu startu, przewija co jeden utwór. Słuchamy, start. Ok, teraz nacisnąłem przewijanie do przodu. Powinno się zatrzymać przed kolejną piosenką. Trochę mechanizm jest niestety wysłużony z tego, co tutaj słyszę. Zatrzymało. Mister, okej. Okay. Dobrze, także tutaj jeszcze zapomniałem Państwa uprzedzić, to ten fading, który jest, on jest nagrany niestety na kasecie. Nie, może włączę dalej, to będą po kolei przewijać co jeden utwór. Przewija się w miarę szybko, także już nie będę prezentował ze względu na zajść kolejnych utworów, jakie tutaj są, tylko chcę dowinąć do końca strony, żeby zobaczyć, czy autorewers jest aktywny, czy nie. To Enigma tym razem. To co miałem Państwu powiedzieć, ten fading, to on jest tutaj nagrany w ten sposób. Nagrany jest fading zarówno na początku określonej piosenki, jak i na końcu poprzedniej. Także to nie jest kwestia tego, że tak się to odtwarza, tylko w ten sposób na tej kasecie zostało to już tak nagrane. Autorewers, proszę Państwa, nie jest aktywny. Skończył właśnie przewijać. Teraz nacisnę prawy start i zobaczymy, powinno się wyłączyć. Teraz naciskam przycisk, który jest najbardziej z prawej strony, ten odpowiedzialny za rewers, który jest tak oddzielony. I teraz powinno nam grać jakby w kółko. Więc nacisnę, dla bezpieczeństwa odrobinę cofnę taśmę, żeby rzeczywiście się włączyła ta strona A. Tak, włączyła się i powinna się zaraz przełączyć na B. Tak, przełączyła się. To teraz wymusimy, żeby potraktował stronę A jako B, a B jako A. I po to, żeby się przekonać, czy ten rewers rzeczywiście, proszę Państwa, chodzi w kółko. Żeby Państwo mogli w razie potrzeby, gdyby Państwo taki egzemplarz otrzymali, poradzić sobie z nim. Po prostu chodzi mi o to, jak sprawdzić. Aha, tu jest początek tamtej strony. I przełączył się z powrotem, tak.
Tak, więc autorewers jest, proszę Państwa, tylko dwupozycyjny. A ponieważ, tak jak mówiłem, ta kaseta jest robocza, w związku z tym nagramy sobie na przykład, proszę Państwa, na stronie B coś. Tylko tak, żeby nam nie weszło na rozbiegówkę, zobaczymy, jak się zacznie utwór. Jest, ok. Także w tym miejscu zaczniemy, proszę Państwa, zaraz nagrywanie. Ja tylko jeszcze muszę podłączyć jakieś źródło zewnętrzne. Magnetofony, które mają opcję jednokrotnego odtwarzania w dwie strony, zawsze odtwarzają w ten sposób, że najpierw odtwarza się strona A, a później strona B. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby kasetę odpowiednio włożyć, żeby strona A kasety rzeczywiście była widziana jako strona A odtwarzana przez magnetofon. I w związku z tym zawsze robimy tak, żeby strona A skierowana była w naszą stronę, a w przypadku magnetofonów, w których kasetę wkłada się poziomo, jakich jest mniej, należy pamiętać o tym, aby strona A była do góry. Na początku musimy sobie oczywiście, proszę Państwa, ustawić prąd podkładu. Tak więc może ja jednak trochę przewinę tę kasetę dla bezpieczeństwa jeszcze. No, proszę. Dlaczego ten kanał nie działa? A, bo tutaj jest na tym jednym kanale nagrane. A to tym bardziej możemy skasować. Dobrze. Wobec tego naciskam Automatic Tape Calibration i w tym momencie nagrywa sygnały testowe. Zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o gniazda w magnetofonie, to są tradycyjne, układają się w kwadrat z tyłu magnetofonu. Po lewej stronie bardziej jest wyjście, po prawej wejście, tak jak w tych wszystkich Technicsach i tak jak w większości z tych, o których Państwu opowiadałem, więc tutaj żadnej trudności nie ma. On tam jeszcze kalibruje, za chwilę, proszę Państwa, skończy. I jeżeli chodzi o kabel sieciowy, to gniazdo jest tradycyjne, tak jak na kabel sieciowy wtykane. O, właśnie skończył. Stop. I teraz za chwilę zaczniemy słuchać. Teraz, proszę Państwa, przegramy kawałek utworu zespołu Enigma. Kaseta już jest przewinięta na sam początek. Przycisk zapisu wciśnięty, tak więc magnetofon jest w trybie standby. Ok, teraz jest dobrze, tylko muszę chwilę odczekać, bo będzie rozbiegówka. No, ale tu przed tą Enigmą też mam chwilę przerwy, więc powinno być już dobrze.

Teraz może wyłączę odsłuch. Teraz w międzyczasie nacisnąłem nagrywanie ciszy 4-sekundowej, więc nagrała się przerwa. I teraz przejdę na sam początek. Nagrywałem bez systemu Dolby. Słuchamy.

0: Teraz ta przerwa. Start. Pauza. Wyciśnięta pauza. Stop. Słuchamy. Tu jest nierówna głośność kanałów, proszę Państwa, dlatego że głowica jest wytarta. Możliwe, że i taśma jest zniszczona. Na koniec pokażę jeszcze Państwu Memory Stop. W związku z czym znajdziemy sobie, proszę Państwa, doktora Albana, znany kawałek It's My Life, i ustawimy sobie to tak, żeby wyłączył się nam przed refrenem. Ponieważ, proszę Państwa, to jest kaseta robocza i w związku z tym utwory przegrywane były na niej z kasety na kasetę celem testów poszczególnych magnetofonów, w związku z czym nie wiem już w tej chwili, czy nagranie, którego za chwilę będziemy słuchać, nagrane jest za szybko, czy magnetofon odbiera za wolno. W każdym bądź razie utwór ten będzie trochę wolniej od oryginału i zrobimy tak, że przesłuchamy w momencie, jak będzie refren. Nacisnę stop i wytłumaczę, jak ustawić memory stop. 3-4. Stop. I tak już będzie It's My Life, więc tak. Teraz należy po pierwsze skasować licznik. Teraz nacisnę pierwszym od lewej z tych dwóch małych, które są nad przyciskami sterującymi. A następnie wcisnąć po tych dwóch małych jest... Są cztery takie długie, więc pierwszy z nich należy nacisnąć i już jest opcja Memory Stop zapisana. Kiedy teraz naciśniemy Start, powinno nam się włączyć od refrenu, od It's My Life. Ok, jest. Stop. I teraz naciśniemy przewijanie do tyłu. Wyłączył się, no jasne, bo doszedł do tego fragmentu. No więc teraz jeszcze raz Start, żeby się upewnić. Tam oczywiście... mogą być jakieś tam sekundy różnicy. I tak dalej. Memory Stop z poziomu cofania, proszę Państwa, działa. Z poziomu przewijania dalej nie chce działać. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że mechanizm jest trochę zdewastowany w mniejszym egzemplarzu, czy tak to powinno być. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Jesteśmy, drodzy Państwo. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj moment wyjątkowy, bo prowadzącym wyjątkowo nie będzie Michał. To się czasami zdarza, a prowadzącym będę dzisiaj ja. Wojciech Dumski się kłania. 4 grudnia, Anno Domini 2024, to Barbórka na Śląsku, a i w różnych innych miejscowościach, miastach, regionach górniczych dość ważne święto, także wszystkim je obchodzącym składamy życzenia, również dla wszystkich barbar. Audycja będzie na żywo. Za chwilę Michał poda formy kontaktu, bo ja szczerze mówiąc tego akurat jeszcze tak dobrze nie znam. Na pewno mamy Facebooka, mamy WhatsAppa, więc to za chwilkę Wam podamy. Audycja jest na żywo, więc zapraszamy do kontaktu. Tym bardziej, że temat jest ciekawy. Ja mam nadzieję, że w roli wypytującego, tudzież przesłuchującego też wielu ciekawych rzeczy się dowiem, ponieważ porozmawiamy sobie dzisiaj o pomarańczowym dostawcy usług internetowych, cyfrowych, czyli o firmie Orange, która to u Michała jakiś czas temu zagościła. No to Michał, na dobry początek powiedzmy naszym słuchaczom, jak też mogą się kontaktować, bo ja Ja się nie pamiętam tych wszystkich form kontaktu.
3: Jasne, już śpieszę z pomocą. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. I oczywiście podaję namiary 663-883-600, to jest nasz numer telefonu. Tak jak Wojtku powiedziałeś, też w formie WhatsAppa można do nas się wdzwaniać. Można też nam nagrywać głosówki, jeżeli taka Wasza wola. Jest kontakt.tyflopodcast.net, jest, jak zauważyłeś, Facebook oraz YouTube, tam transmitujemy, a pod każdą z tych transmisji są komentarze i tam można pisać i można się wypowiadać. Może wy też korzystacie ze światłowodu od Orange'a, a może z jakiegoś innego ciekawego operatora i chcielibyście się tym podzielić, to zapraszamy.
2: Tak, miejmy nadzieję, że internetu wam ani dzisiaj, ani nigdy nie zabraknie. No to Michale, przejdźmy już do tematu dzisiejszego. Powiedz mi w ogóle, powiedz nam, co cię skłoniło do tego, abyś pod swoją strzechę przyjął tego właśnie pomarańczowego operatora? Co sprawiło, że korzystasz z usług Orange i jakie to są usługi konkretnie?
3: To w ogóle jest bardzo ciekawa historia z tym związana, bo najpierw, żeby Orange się do mojego domu wprosił, to musiał wykonać takie dość drastyczne działanie. Mianowicie moja styczność z Orange'em w miejscu mojego zamieszkania, w moim bloku, zaczęła się od tego, że popsuli mi mój wcześniejszy internet. Wyobraź sobie.
2: Mało wesoło i
3: mało pozytywnie, bo panowie z Orange'a, którzy przyszli montować jako pierwszemu w moim bloku sąsiadowi mieszkającemu na parterze internet właśnie od nich. To w ogóle taka ciekawa historia z tym związana, bo ja pamiętam, że już kilka ładnych lat temu, tak zupełnie przypadkowo, gdzieś tam grzebiąc w internecie, zawędrowałem na stronę światłowód orange.pl i tam był taki formularz wtedy, bezpośrednio na stronie głównej, podaj nam swój adres, żebyśmy mogli doprowadzić do ciebie internet światłowodowy. No to podałem i zastanawiam się, czy to, że ja wpisałem tam swój adres, to przypadkiem nie było jakimś takim motywatorem do tego, żeby Orange w ogóle położył kable. Bo w moim bloku, tu gdzie ja mieszkam, to wcale Orange nie ma wielu klientów. Tak naprawdę to ja jestem dopiero drugim ich klientem. U nas najwięcej klientów ma kablówka. To jest Vectra czy tam Multimedia. Oni chyba się połączyli, zdaje się, jakiś czas
2: temu. Tak, Multimedia została wykupiona przez Vectra.
3: Tak, więc teraz to tam działa na wspólnych łączach. Mają wspólną bazę klientów. Jeszcze oprócz tego, no to jest taki nasz lokalny dostawca internetowy, firma Evendo, z której usług ja korzystałem przez lata, a Orange to właśnie jest coś, co pojawiło się u nas stosunkowo niedawno i właśnie sąsiad skorzystał z tego rozwiązania. Ja oczywiście no od razu zapytałem, jak tam działa ci, to jesteś zadowolony, bo ja swoją poprzednią styczność z pomarańczowym operatorem to miałem wtedy, kiedy on jeszcze nie był pomarańczowy, a nazywał się Telekomunikacja Polska S.A.
2: I chyba był niebieski wtedy.
3: To nawet nie wiem, ale był, miał te takie postaci Serce i Rozum. Nie wiem, czy pamiętasz te słynne takie filmiki z Sercem i z Rozumem.
2: Tego nie pamiętam, no ale reklamy ten takie. Internet był taki raczej, no.
3: To znaczy, wiesz, jak na dawniejsze jeszcze czasy, a ja korzystałem z usług telekomunikacji od końca lat 90., kiedy mieli połączenie modemowe, ten słynny numer 0202122, to była pierwsza moja w ogóle styczność z internetem. Potem w roku 2003 pojawiła się u mnie Neostrada, czyli technologia ADSL. Jak na tamte czasy, to było to też całkiem niezłe rozwiązanie i naprawdę jak na tamte czasy działające dobrze. No tylko niestety w tym 2003 roku to ja mam wrażenie, że w pewnych miejscach, zwłaszcza gdzie infrastruktura telekomunikacji polskiej no po prostu została położona kiedyś tam i o niej zapomniano, to od tego 2003 roku to się wcale sytuacja nie rozwijała i opuszczając mój dom rodzinny w roku 2011 bodajże, to ja miałem mniej więcej, łączę o tych samych parametrach, które miałem w roku 2003, więc no nie, może troszeczkę lepsze, tam na początku miałem chyba 640, a potem miałem 2 megabity, no to dobrze, to okej, okay. To się no
2: to
3: trochę,
2: już tak.
3: Tak, to się trochę polepszyło, ale to było niewiele, a przenosząc się do miejsca, gdzie mieszkam obecnie, no to miałem już tak na start chyba megabitów 8, potem to wzrastało, to była właśnie multimedia wspomniana już wcześniej, potem lokalny operator, z którym naprawdę przez kilka lat współpracowało mi się bardzo dobrze, bo lokalni operatorzy to jest tak w ogóle, tak dodam na marginesie, słuchajcie, jeżeli macie sprawdzonego, dobrego lokalnego operatora, to ja myślę, że warto się go trzymać.
2: Mimo to tego, ma swój urok, tak.
3: Mimo tego, że ja się o Orange'u będę dziś raczej wypowiadał pozytywnie, natomiast współpraca z lokalnym operatorem ma swoje plusy takie, że on nie jest taką wielką korporacją, z którą nie da się absolutnie niczego wynegocjować poza utarte schematy cennika, i pewne rzeczy można sobie dogadać i dostosować to indywidualnie. Potrzebujecie na przykład łącza bardziej symetrycznego? Nie ma sprawy. Potrzebujecie stałego adresu IP? Nie ma problemu. Potrzebujecie, żeby coś zostało zmienione w taki, a nie inny sposób? Macie, jeżeli jesteście dobrym klientem, to macie bezpośredni mail do administratora sieci i z nim to załatwiacie i jemu to zgłaszacie i następnego dnia jest mail, okej, panie Michale, to jest zrobione.
2: I czy nawet jakiś telefon, tak. bo to różnie bywa, aczkolwiek pozwolę sobie przerwać, bo ja myślałem właśnie o takim lokalnym operatorze u siebie, no ale jak pogadałem z panem właścicielem, czy tam przedstawicielem, no to mówi mi, dobrze, ale na wejście 150 zł na klatkę, tak, bo i oczywiście zgoda wspólnoty, bo po prostu tam nie jesteśmy, a firma jest tam, nie wiem, 2 bloki ode mnie, tam 2 kamienice ode mnie, także to też wiadomo, nie?
3: Dokładnie. I problem jest z lokalnym operatorem, albo przynajmniej może być, tak niestety mam wrażenie, nie mam na to jasnego dowodu, ale mam takie wrażenie, że w moim przypadku właśnie tak było, że ten lokalny operator najzwyczajniej w świecie przestał inwestować w swoją infrastrukturę. I to wcale nie chodzi o to, że ten internet działał wolno. Nie, ja miałem bodajże 300 megabitów downloadu i już obecnie, pod koniec, przez ostatnie pół roku, to miałem łącze symetryczne, miałem 300 na 300.
2: No, to jest...
3: I naprawdę działało to całkiem nieźle, jak działało. I właśnie tu jest problem. Większość użytkowników nawet nie zauważyłaby jakiegoś problemu, ale no my tu działamy radiowo. I ten przekaz audio jest rzeczą niezwykle ważną, żeby on był jednak stały, żeby to mnie nie rozłączało. A niejednokrotnie zapewne nasi słuchacze zauważali coś takiego, że jest sobie audycja i nagle na kilka minut, coś się zerwie, coś rozłączy, mnie po prostu w tym internecie nie ma i w tym momencie wszystko się zrywa. A to się co okazywało? Że na przykład operator miał jakąś awarię jednego łącza albo coś w tym momencie rekonfigurował, a miał taki router, który trzeba by było zrestartować, żeby pewne ustawienia zostały zapisane i pewne parametry zostały zmienione. No i on sobie to na przykład potrafił zrestartować o tej porze, kiedy ja akurat pracowałem. Więc i takich rzeczy było coraz więcej, coraz częściej się to zdarzało i powiem szczerze, że czara goryczy się przelała w pewnym momencie. To było jakoś pod koniec sierpnia, na początku września, kiedy po raz kolejny przestał działać internet. Akurat kiedy rozpoczynaliśmy, zdaje się, właśnie Tyflo Przegląd, no to ja po prostu, to była decyzja wręcz natychmiastowa. Stało się coś takiego, telefon na infolinię Orange, proszę bardzo, co jesteście mi w stanie w tej lokalizacji zaproponować. No i już od grudnia mam tylko internet z Orange i działa, przynajmniej na razie.
2: Dobra, to zanim przejdziemy do Orange'a, powiedz mi tak z ciekawości jeszcze, jeśli nie jest to tajemnica, duże były koszty tego internetu od tego właśnie lokalnego operatora?
3: To były koszty rzędu 95 zł, czy tam 90. To były mniej więcej tego typu.
2: No czyli koło stówki, powiedzmy.
3: Tak,
2: to
3: czyli koło stówki.
2: Sam internet.
3: I to był sam internet, tak. To nie były najmniejsze pieniądze. To jak na tego typu łącze, jak na tego typu parametry, to rzeczywiście też muszę przyznać, że pieniądze nie były małe. Natomiast wcześniej, kiedy tego Orange'a nie było w moim bloku, to ja powiem szczerze, nie miałem za bardzo pola manewru, bo miałem tylko do dyspozycji jeszcze kablówkę, która, miała tańszą ofertę. Zresztą ten operator też mi tu zależało po prostu na wyższej prędkości wysyłki. Natomiast ta kablówka, ja wiem, że ona po prostu działała jeszcze gorzej, więc nie chciałem tam wracać.
2: No, powiem ci, Michale, tak, co do tych kwot, to oczywiście nie będziemy tutaj się licytowali, natomiast ja uważam, że to nie jest aż tak dużo, no bo ja w tym momencie w UPC podlegającym Play de facto płacę 55 zł, no ale mam 600 megabitów, to na pobieranie do 600 megabitów, to też warto może zaznaczyć, no ale wysyłanie to jest bodajże do 40.
3: No tak, no, tylko ja więc jeszcze kilka lat temu za tego typu łącze w podobnej cenie to płaciłem na przykład 30 uploadu, 60 downloadu, więc wiesz, to się ostatnio polepszyło. Początkowo to było, zdaje się, że 30 na 15, a potem to zaczęło rosnąć. Pierwsza moja oferta to była 30 downloadu, 15 uploadu. Co na tamte czasy, bo ja z tym lokalnym operatorem zaczynałem swoją przygodę od roku 2015, to na tamte czasy było naprawdę coś. Przynajmniej w moim regionie.
2: Tak, można powiedzieć, że no dobrze, ale jest teraz Orange i co, no i właśnie, no i zadzwoniłeś i co ci zaproponowali?
3: Zaproponowali mi taką ofertę łączoną, która zawiera w sobie, przynajmniej na razie zawiera w sobie, bo ja to będę jeszcze zmieniał na początku przyszłego roku, jak mi się skończy umowa z moim dotychczasowym operatorem komórkowym w postaci Plusa, to będę zmieniał też, przenosił sobie numer telefonu do Orange'a, bo tam wiem, że w pakiecie to na pewno będzie taniej. Akurat nie uważam, żeby Orange miał jakąś mega super sieć pod względem zasięgu, ale też nie jest to złe, bo akurat ten nasz drugi numer telefonu, który ja zawsze podaję, ten nasz tyflopodcastowy, to jest właśnie na sieci Orange i działa to całkiem dobrze. Działa to całkiem dobrze, także wiem, że tu będzie po prostu wszystko z tym okej. Natomiast na ten moment korzystam z internetu, to jest ta opcja światłowodu 2.0, to jest 2 gigabity downloadu i 600 megabitów uploadu. Mam tutaj jeszcze telefon stacjonarny, którego absolutnie nie potrzebuję, ale nie dało się go pominąć.
2: Ale czy to jest taki telefon stacjonarny, taki wirtualny?
3: Tak, to jest taki wirtualny telefon stacjonarny. Mam,
2: tak jak UPC.
3: Dokładnie, mam numer telefonu, mógłbym go podpiąć, mogę sobie podpiąć tam telefon taki zwykły analogowy i odbierać połączenia, je wykonywać. Chyba tam nawet jest za darmo w Unii Europejskiej, wszędzie. Nawet powiem szczerze, nie wiem, jak to dokładnie wygląda. I jest jeszcze telewizja, jeden z tych pakietów, raczej takich podstawowych, ale i tam jest też ponad setka kanałów. Tu łącznie za to będę płacił, jak dobrze pamiętam, 130 zł na miesiąc, ale dopiero chyba jakoś w marcu, bo pierwsze pół roku jest za darmo. Pierwsze
2: jest
3: pół roku,
2: za darmo.
3: Tak, pierwsze pół roku jest za darmo, potem po prostu będzie taka, taka kwota. Natomiast też się zastanawiam, czy jeżeli nie zdecydowałbym się w tym czasie, czy właśnie w tym marcu, kwietniu, a jakoś wtedy kończy mi się umowa na telefon, to czy jeżeli wtedy na przykład nie zgłoszę chęci, że halo, ja tu z miłą chęcią, z przyjemnością sobie podepnę jeszcze telefon do was, to czy jeszcze nie dadzą mi jakiejś promocji, bo promocje w Orange'u, mam wrażenie, że jest rzecz stała. Oni ciągle mają jakieś promocje, ciągle chcą ci coś dać za darmo.

0: ma tam nawet zniżkę na ten telefon stacjonarny, taką 50%. Więc wiesz, i to ma tam połączenia w całej Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej.
1: Aha.
0: Także no, nie ma tu jakichś wałków takich dziwnych, że wiesz, że faktury przychodzą nieogarnięte i tak dalej, nie? A
1: Swoją
0: mnie
1: drogą
0: ciekawi
1: to
0: na to.
1: poddałeś mi w
0: No.
1: ogóle ciekawy pomysł i ciekawe pytanie.
0: No.
1: Ciekawe, czy w ogóle Orange jakkolwiek, bo wiem, że plus kiedyś tak, że
0: Chyba
1: plus,
0: cały czas.
1: tak, ale ciekawe, czy oni na przykład respektują jakieś zniżki dla osób niewidomych. Nawet o to nie zapytałem, widzisz, a to jest, myślę,
0: To
1: że
0: znaczy.
1: dobry pomysł, żeby o to zapytać i żeby to sprawdzić.
0: No, tak było swego czasu w przypadku telefonów stacjonarnych. Wiesz, nie mam pewności i obawiam się, że jeżeli chodzi o komórkowe, to może być gorzej. No, ale nie wiem, nie wiem. No, wiem, że jeżeli chodzi o te telefony stacjonarne, ta zniżka jest. No i sobie jest, no i kurczę, tam za trzy dyszki ma tam tego całkiem sporo.
1: W międzyczasie
0: Ciekawi? No.
1: telefon mamy.
0: O.
1: Kamil do nas się dodzwonił, którego zresztą będziemy jeszcze też słuchać później, ale
0: Tak,
1: to
0: ale to
1: tak, ale to
0: miłym
1: potem.
0: bałem.
1: Natomiast witaj, Kamilu, z czym do nas dzwonisz teraz?
2: No właśnie z tym, jak to jest z tym byciem klientem Orange.
1: No.
2: Mam u nich tylko internet. Od 2022 roku jest to ten światłowód, gdzie wcześniej też miałem właśnie UPC, który miał no, mały upload, co mnie
0: Oj,
2: zmusiło
0: tak.
2: do poszukiwania po prostu alternatywy. I rzeczywiście jest tak, że oni próbują wcisnąć masę usług. I miałem przez poprzedni rok bardzo duży problem z tym marketingiem, aż po prostu im jasno zakomunikowałem, że to, co ja chcę i to jest koniec. Po prostu nie potrzebuję tych telefonów co 2 czy 3 dni, żeby coś tam nowego. Ale na poziom, na to, że jakby jestem tym klientem, nie mogę narzekać, dlatego że zaczynałem od gigabitowego łącza. A teraz za tę samą cenę, praktycznie za tę samą cenę, po 3 latach mam 8 na 1 gigabit.
1: No to rzeczywiście to.
2: A nawet wyższą, bo jest ta oferta świąteczna, czy tam nie wiem, czy z Black Friday, czy świąteczna. W każdym bądź razie, no to jest owszem, 160 zł miesięcznie
0: O
2: przez
0: właśnie, o
2: drugi
0: to
2: rok,
0: chciałem zapytać.
2: ale przez pierwszy za darmo, więc wychodzi ci 8 dych, gdzie za światłowód Pro 2.0 płaciłem 88 zł. Teraz wychodzi mi 84, jak to uśrednię przez najbliższe 2 lata.
1: No to
0: No to
1: prawda.
0: są jakieś w ogóle.
2: To nie jest dużo.
0: No
2: Więc od
0: to nie
2: razu
0: jest,
2: właściwie zdecydowałem.
0: to nie jest w ogóle dużo i to są jakieś w ogóle horrendalne, jak ty tu mówisz, Kamilu, 8 gigabitów.
2: Gigabitów. Gigabitów.
0: To nawet jest nie do wyobrażenia wręcz.
2: Dwójeczkę dobiłem, ale nie mam na razie, zmieniam urządzenia, żeby to przetestować w pełni. Bo do
0: A no
2: tego jest już
0: właśnie.
2: potrzebny dobry przełącznik w mieszkaniu i sieć lokalna porządna, żeby to wykorzystać. I właśnie takie coś przy okazji remontu mieszkania będę robił.
1: A no to jest
2: Żeby to mieć.
1: to rzeczywiście, no już w takiej sytuacji, chociaż wiesz co, ja mam wrażenie, że większym problemem jeszcze, tak z moich obserwacji, nawet i dla tej dwójki czasem, to są po prostu serwery, które nie są nawet i na ten upload rzędu 600 megabitów gotowe. To oczywiście nie
2: Gotowe
1: jest,
2: nie są.
1: tak, to nie jest oczywiście tak, że to jest zawsze, ale ja już nieraz widzę, wysyłam plik jakiś na serwer i to idzie jakąś tam, nie wiem, połówką łącza. Po prostu widzę, że to mogłoby iść szybciej, ale bo na inne serwery idzie szybciej, a na ten konkretny nie. No niestety, no to te łącza konsumenckie to nawet czasem wyprzedzają po prostu to, na co są gotowi więksi operatorzy.
2: Tak, natomiast tutaj w tych łączach i właśnie tego wszyscy nie rozumieją, tak samo dużo ludzi pisało na forum na Szaleć, o którym też tam później będzie w tym moim nagraniu. Każdy oczekuje, dobra, to ja będę teraz pobierał 8 gigabitów permanentnie, ja będę wysyłał ten gigabit permanentnie. To nie na tym to polega. Chodzi o to, że jeżeli powiedzmy ktoś pracuje zdalnie i wysyła jakieś pliki, nie wiem, fotografie, dźwięki, cokolwiek, obrabia coś, robi audycję, i inny ktoś jeszcze tam sobie gra, czy coś, jeszcze trzeci ma telefon i też coś robi, co wymaga łącza, to sumarycznie te osoby sobie wykorzystają te łącze i żadna z tych osób nie odczuje spadku jakości usług.
1: To prawda.
0: Tak,
2: O to tu
0: na
2: chodzi.
0: tym
2: Tu
0: to właśnie polega.
2: nie chodzi o permanentne wykorzystanie łącza, bo ktoś właśnie ze mną kiedyś tam na forum Orange'a się tam próbował mówić,

0: ty robisz speed testy i tak dalej. Nie, wcale nie robię speed testów, tylko wiem, że jeżeli ja ciągnę 1 gigabit i 300 megabitów, zaraz Kubuś ci zmienię. Czekaj minutkę. Przepraszam, mój synek tutaj. Angażuje też się w audycję.
1: I bardzo dobrze. Od małego.
0: I 300 megabitów wysyłki i pobierania na swoim komputerze, to wiem, że druga część, że tak powiem, czyli moja żona plus właśnie młody, jak coś oglądają na jakimś YouTubie czy coś, mają drugie tyle samo łącze wolnego.
1: A streaming w dzisiejszych czasach to jest zabójca łącz wszelkiego rodzaju. Tak. A inny taki element, który jest naprawdę mocno wysycający, to są gracze. Jeżeli ktoś gra, jeżeli transmituje różne rzeczy, to wtedy naprawdę to potrafi też łącze mocno wysycać. I no, na takim jednym łączu kilkudziesięciomegabitowym i kilkanaście megabitów na wysyłce, to naprawdę to się potrafi wszystko zagotować.
0: Tak, no i właśnie ktoś tam mi udowadniał i mi wyliczał, że no, a ten telewizor to tam potrzebuje tam, nie wiem, 18 czy 24 megabity. Ale mówię, dobrze, no tylko, że nie tylko masz, ty masz akurat taki sposób wykorzystania, ale ja właśnie podaję przykłady, z których one są wyższe. I łącze ma mieć zapas, wtedy wszyscy, nikt nie straci na jakości usług i o to tutaj właśnie chodzi w tym.
1: Dokładnie.
2: Kamila, mam takie jeszcze pytanie, czy ty też jesteś abonentem Orange, jeśli chodzi o telefonię komórkową, czy...
0: Nie, jakoś nie mam szczęścia do zasięgu Orange. To znaczy się, jestem cały czas klientem plusa z tego względu, że za 34 zł mam dwa numery telefonu, z czego jedna karta jest w iPadzie i w tym mam 250 gigabajtów pakietu dzielonego na te dwa telefony, na te dwa numery. No, raczej tańszej oferty nie znajdę, no bo jest ta ulga z orzeczeniem.
2: Tak. To było właśnie... Zastanawiałem się z Michałem, jak to jest w Orange, jeśli o to chodzi.
0: Nie ma tam takich ulg, natomiast oni mają na tyle sensowne promocje, że jeżeli ktoś chce się przenieść i ma tam dobry zasięg, to ma to sens, nie?
1: Tak, no ja wiem, że akurat mam dobry zasięg, bo właśnie ten numer, na który dzwonisz, to jest Orange. I powiem szczerze, to jeszcze też coś, co myślę zauważą użytkownicy tych nowszych telefonów, że jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to w Orange'u, ze względu na ten lepszy kodek do transmisji dźwięku, będziecie po prostu ten dźwięk mieć lepszy. W plusie jest HD Voice, ale... Ale ta jego poprzednia generacja i niestety to po prostu brzmi
0: znaczy,
1: gorzej.
0: Plus ma opory we wprowadzaniu nowości, natomiast ja wiem, że ich zasięg póki co dla mnie jest lepszy.
1: No, to prawda.
2: No ja ze swojego doświadczenia, a powiem wam jak ten temat poruszyliśmy, jestem od 4 lat w Vikings Mobile. No to są, oni są na playowskich, nie? Na tajnikach i też nie narzekam.
0: I teraz to ja tylko skończę, bo tutaj będę musiał ten. Mam ten sam internet i jakby nie chcę żadnych innych usług, bo mam telewizję cały czas z dawnego UPC i będę to trzymał, póki się da, bo mam na karty CI, a nie na dekodery. Więc nie mogę mieć usług konwergentnych, ale za to mam w domu to, co jest mi potrzebne, czyli światłowód szybki i niezależna telewizja od internetu, że jak mi padnie router, to nie mam też telewizji. Dla mnie to jest bez sensu. I te całe wszystkie serwery gromadzenia mediów czy coś tam, to są takie opóźniacze, gdzie na przykład tak, ja mam kablówkę, sąsiad ma satelitkę, a ktoś ma IPTV. To widać, kto na czym ogląda mecz, bo wiadomo, kto co ma, jaką technologię, bo pierwszy będzie
2: to
0: się dał ten, co ma
2: satelitkę. Kto szybciej gol.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, i nawet ostatnio rozmawiałem z technikiem Orange, żebym i tak samo z playa, żebym się trzymał tego, póki mogę, bo to jest no, najlepsza opcja w tej chwili.
1: Mm-hmm. No tak, no UPC bez wątpienia ma doświadczenie, jeżeli chodzi o telewizję. Orange to traktuje bardzo jako taką usługę dodaną.
0: Więc no, chcę nieco pytanie, więcej, tylko, bo...
2: No niestety, Kamilu, ja też jestem w UPC. Pytanie, jak długo jeszcze będziemy tam mogli być?
0: Jak stracą się karty, to ja przechodzę zupełnie do Orange, bo w tej chwili płacę 100 zł za telewizję, dlatego że muszę mieć tam łącze 300 megabitów na tej śmieszne 25 uploadu. Ale ja to traktuję jako łącze rezerwowe i skoro już sobie robię porządną sieć lokalną w mieszkaniu i tak dalej, rozprowadzam kable i gniazdka po ścianach, no to sobie zrobię to jako rezerwowe łącze po prostu i tyle. Aczkolwiek raczej światłowód mi nie padnie, więc... Aczkolwiek teraz właśnie na czas remontu przeniosłem te usługi z UPC Play do tego drugiego mieszkania. Nie muszę zmieniać umowy, mam swoje urządzenia, tylko po prostu przyszedł technik i włączył sygnał, nie? Więc to też jest okej. Bo mieszkam 400 metrów od mojej lokalizacji pierwotnej. Tam jest ten światłowód, nie mogę z niego w tej chwili korzystać, więc muszę się zadowolić tym 300 na 24, a to tylko przez kilka miesięcy.
1: No jasne.
0: No i zostaje mi jeszcze 8 miesięcy darmowego światłowodu 8 gigabitów, no i później te 160 zł, co prawda trzeba płacić, ale sobie to rozkładam nadpłacając już teraz, więc...
2: Tak.
0: Inaczej wyglądać.
2: To się wszystko zgadza. No dobra, no, tak, dziękujemy jeszcze Ci, Kamilu.
0: Mnie tam trochę posłuchacie, mam nadzieję, że tam trochę tego jest, ale
1: jasne.
0: Chyba nikt nie zaśnie.
1: Myślę, że nie, jak nie zasną przy nas, to przy tobie też na pewno nie.
0: Okej, to miłego w takim razie wieczoru i słucham dalej.
1: Wzajemnie, trzymaj się, do usłyszenia, pozdrawiamy. No okej, Wojtku, to co tam chciałeś dalej zapytać?
2: Chciałem właśnie zapytać o te usługi łączone, bo w Playu, w UPC przeważnie było tak, że generalnie im więcej usług, tym lepiej, tak? I na przykład ty mówisz o tym telefonie swoim stacjonarnym. Ja też go zawsze brałem w UPC, bo po prostu trzy usługi były finalnie tańsze.
1: Tańsze, tak, to się zawsze w ten sposób opłaca i zresztą człowiek na infolinii też mi tak powiedział, że no on tutaj po prostu zaproponuje mi ten telefon tylko dlatego, żeby były właśnie te trzy usługi i żeby one były tańsze niż dwie. I rzeczywiście no, to jest też takie z tej oferty tyle wychodziło.
2: No okej, czyli cenę już znamy. Przypomnij ile to... ile to wychodzi w
1: na razie, to znaczy ja powiedziałem, że za darmo, ale to nie do końca tak. To nie do końca tak, że za darmo, bo przez pierwsze pół roku ja płacę 9,99. Dlatego te 9,99, a jeszcze instalacja tam była, był koszt chyba 60 zł czy 70.
2: A właśnie chciałem o to powiedzieć.
1: Jakoś tak, jakiś taki był ten koszt. Natomiast te 9,99 to jest za dzierżawę dwóch urządzeń. Fanboxa 6 i dekodera do telewizji. Czyli de facto jakiegoś urządzenia z Androidem, jakiejś takiej przystawki.
2: Tak. I co?
1: Jest.
2: I później oni będą sobie doliczali tę dyszkę do tej kwoty bazowej, czy jak to będzie?
1: Zdaje się, że tak. To tam finalnie miało być właśnie, miała być ta cena 130 zł.
2: 130, okej. Ale to dopiero od
1: to
2: marca.
1: Dopiero tak, to dopiero za pół roku. Czekaj, aż sobie policzę. Wrzesień, październik, grudzień, styczeń, luty. No tak, od marca. Dobrze mówiłem, od marca.
2: Okej. To ja tylko jeszcze tak z ciekawości czystej zapytam o samą instalację, bo no, z technikami bywa różnie. Ja osobiście w UPC mam takiego gościa, mam do niego prywatny numer i po prostu jak coś się dzieje, to dzwonię do niego, bo z technikami bywa różnie, a też często to nie są stricte technicy na przykład z Orange'a, tylko jakiś tam, no, jacyś podwykonawcy, tak, którym oni to zlecają. Jak to było w twoim przypadku?
1: Powiedz. Zazwyczaj to nie są technicy Orange'a, tylko właśnie różni podwykonawcy, którzy zajmują się instalacją różnych sieci, bo na przykład ci, którzy byli u mnie, to też chociażby instalują Vectre. W zależności od tego, gdzie mają i na co mają zlecenie, to po prostu to robią. Natomiast tu trzeba przyznać, że panowie wywiązali się z tego dosyć sprawnie. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że ustalamy sobie najpierw, na samym początku, kiedy składamy zamówienie, to ustalamy sobie termin wizyty technika. I ten termin wizyty technika, no możemy sobie tam wybrać, wybieramy, dostajemy potwierdzenie, dostajemy informację, że tego i tego dnia będzie technik. Chyba tam jeszcze trzeba to jakoś potwierdzić na dzień przed, że...
2: Oni SMS-a wysyłają.
1: Tak, oni wysyłają SMS-a. I w przypadku Orange'a jest tak samo. Jest konkretna godzina, na którą mają się pojawić, o której się mają pojawić. Ja dostałem taką informację, że będzie ta instalacja miała miejsce w piątek między godziną 18 a 20. No i co ciekawe, dzwoni już jakiś tam czas wcześniej jakiś pan do mnie, że i pyta mnie, Czy między 13, czy tam po, czy po 14 mi pasuje, żeby oni przyszli? Bo ja tu mam wprawdzie na godzinę późniejszą, ale oni...
2: Ale byli, to...
1: Ale weekend zahaczyć. Jest, ale weekend jest i oni by chcieli wcześniej skończyć. No, ja mówię, nie ma problemu, jestem na miejscu, jestem w domu, możecie panowie przychodzić i swoje robić, nie ma sprawy. No to można dzięki, dzięki, fajnie, fajnie. Jak wygląda ta cała instalacja? Oczywiście to też trzeba pamiętać, że w przypadku Orange'a to mówimy o kilku sieciach, na jakich to się może odbywać. Bo to może być sieć Orange'a, sieć na pewno Nexery i jeszcze tam jest chyba jakaś sieć, która oferuje te usługi dzierżawienia łącza. I też w zależności od tego, na jakiej to jest sieci, to różne prędkości są oferowane. Bo na przykład ten Orange światłowód 2.0 nie będzie dostępny, jak dobrze pamiętam, na sieci Nexera. I w takiej sytuacji po prostu też inaczej troszeczkę wyglądają opłaty, jeżeli o to chodzi. Natomiast no tutaj u mnie dostępna była ta sieć, która umożliwiała te 2 gigabity na 600 megabitów. Z racji tego, że mój blok, w którym mieszkam, został pobudowany na przełomie roku 2008 i 2009, to tu jeszcze tego okablowania strukturalnego nie było w postaci światłowodu. W nowszych blokach, i to takich nowszych chyba o rok albo dwa, to już jest z tego, co wiem, tak, że operator ma jeszcze łatwiejsze zadanie, bo on ma już poprowadzoną kanalizacją blokową po prostu włókna światłowodowe, do których się może podpiąć. Na przykład w przypadku mojego poprzedniego dostawcy internetu, to on się podpinał pod skrętkę, bo ja do swojego mieszkania mam doprowadzoną skrętkę, po prostu zwykły kabel miedziany, który po prostu można sobie zakończyć odpowiednią wtyczką. Do tego się podpina tak zwaną beczkę i z drugiej strony też skrętkę i prowadzi się ten kabel do routera. Z tego, co wiem, w nowszych mieszkaniach jest rzecz dosyć podobna, ale to są włókna światłowodowe. I sobie operator już tego nie musi sam kłaść. Natomiast w moim przypadku było tak, że panowie no niestety musieli od piwnicy przeciągnąć światłowód do mojego mieszkania. Oni sobie to tam jakoś zrobili. Jakimi dokładnie drogami, nie wiem.
2: Znaczy, puścili to pewnie w korytkach, nie? Podejrzewam.
1: No właśnie, wiesz co, tu do tego za moment dojdę, bo ja tego nie oglądałem tam na zewnątrz, ale otrzymałem informację zwrotną od jednej z pań z naszej wspólnoty mieszkaniowej, bo okazało się, że panowie z Orange'a zrobili jeden bardzo niefajny błąd, który dla nich tak naprawdę mógł się skończyć jakimiś takimi poważniejszymi problemami, bo to na nich spoczywał wymóg dogadania sprawy wejścia i montażu z wspólnotą.
2: No właśnie.
1: I oni tego nie zrobili. Po prostu sobie przyszli.
2: Często duży problem.
1: Tak, po prostu sobie przyszli i jakby sprawa dla nich była jasna, oni tu montują. A oni powinni wcześniej zapytać o pozwolenie, że mogą to zrobić. Ja nie mam takiego obowiązku, ja nie muszę niczego zgłaszać do wspólnoty, to jest ich rzecz. I to jest wyraźnie napisane na stronie Orange'a, że to po
2: I
1: prostu
2: co?
1: Robią technicy.
2: Ale nie było problemów, jak rozumiem.
1: Z
2: większych.
1: Tego, co wiem, problemów nie było, natomiast jedyna uwaga była do sposobu montażu tego na zewnątrz. Okazało się, że oni tam właśnie nie zabezpieczyli tego w żaden sposób jakimś właśnie korytkiem, nie zrobili tego tak, żeby to było estetycznie. No i cóż, no i musieli przyjść następnego dnia, czy tam za kilka dni poprawiać.
2: Poprawić.
1: Tak. Tak, nie musieli to poprawić. Tak powiem... Mnie to nie obchodziło już w tym momencie absolutnie. Ja mam internet w domu, u mnie wszystko działa. Z mojej perspektywy wyglądało to po prostu tak, że musieli się przewiercić. Przede wszystkim ja wskazuję technikowi, gdzie ja chcę, żeby ten światłowód był zainstalowany. On mi coś może podpowiedzieć, ale to jakby ostatnie zdanie należy do mnie. Jeżeli ja powiem, że proszę pana, ja chcę mieć router tutaj, w tym miejscu, to on ma to zrobić tak, żeby ten router w tym miejscu się znalazł. I sytuacja wygląda tak, że akurat ja mam to wszystko w salonie, bo w salonie też mam taki swój plac roboczy, że tak powiem.
2: Centrum dowodzenia.
1: Centrum dowodzenia, dokładnie. I przede mną jest takie niewielkie plastikowe gniazdko, od którego odchodzi z jednej strony taki troszeczkę grubszy kabel, a z drugiej strony jest taki cieniutki, delikatny kabelek zakończony wtyczką, to ten tak zwany pigtail, którym po prostu już sygnał doprowadzony jest do routera fanbox. Więc to gniazdko u mnie jest jakby na ścianie zamontowane.
2: Na ścianie, tak. Ale jak rozumiem, ten kabel światłowodowy, ten grubszy, oni puścili ci go po prostu po ścianach, tak?
1: Tak, oni puścili go po ścianach, oni akurat mogli to zrobić w dosyć taki wygodny dla siebie sposób, bo ja przed sobą mam tutaj takie gąbki, które mi wytłumiają to pomieszczenie i oni jakby zahaczyli ten przewód o gąbki. O te gąbki i oni sobie go tak po prostu puścili po nich. Co jest,
2: jasne,
1: co jest akurat w przypadku światłowodu o tyle istotne, że światłowód nie może być zaginany pod kątem prostym.
2: Tak, no powiem, to stwarza problemy, no ale a na ścianach to jak? To puścili przy podłodze jakoś fajnie, czy po prostu
1: górą,
2: tak na ścianie?
1: Górą, to jest puszczone
2: pod sufitem.
1: Tak, to jest puszczone górą i przytwierdzone w paru miejscach po prostu na ten taki klej z pistoletu rozprowadzany. W ten sposób to jest zrobione. Nie jest to może jakoś bardzo estetycznie, akurat moja druga połówka miała tutaj parę uwag co do tego, ale mówię, dobra, działa. Dla mnie akurat to było priorytetem.
2: No tak.
1: No, że to po prostu działa, więc jakby to było dla mnie najważniejsze, natomiast no, jeżeli chodzi o te wykończenie takie estetyczne, to jeżeli komuś na tym zależy, no to też trzeba po prostu jakoś tam
2: jeszcze
1: z technikami się dogadywać,
2: no
1: tak? Bo to
2: bywa różnie.
1: Bo to my na sam koniec jesteśmy proszeni o wyrażenie opinii na temat działania techników i z tego co wiem, operator w postaci Orange'a, jeżeli my ten internet, jeżeli my nie jesteśmy zadowoleni z pracy technika, to zawsze wychodzi z takiego założenia, że to klient ma rację i to wtedy technik ma problem.
2: Aha, czyli rzeczywiście ktoś to czyta, te opinie.
1: Tak, ktoś to czyta i z tego, co mówili mi właśnie panowie, którzy się tym zajmowali, nie wiem, na ile jest w tym prawdy, ale taką informację od nich dostałem, że w zasadzie tam się nikt nie przejmuje tym, kto ma rację, tylko to oni, jeżeli oni zrobią coś źle, to dostają po premii jakiejś tam. Po prostu nabijane im są kary.
2: To ja jeszcze dopytam o ten montaż, bo jak rozumiem, oni się przewiercali gdzieś przy drzwiach wejściowych, też pewnie u góry, tak?
1: Nie. Oni się przewiercali z salonu na klatkę.
2: No tak, ale przy drzwiach wejściowych.
1: Przy drzwiach wejściowych.
2: Przez ścianę.
1: Tak, przez ścianę, dokładnie.
2: Rozumiem. A potem jakoś tę dziurę, no nie wiem, jakoś tam ją czymś tam zabudowali, nie wiem, czy tam
1: tak,
2: jakoś coś tam.
1: Tak, pod tym względem to zostało odpowiednio zabezpieczone.
2: O, widzisz. Tak. To jest ciekawa informacja. A co oni tam w ciekawości zrobili właśnie? Patrzyłeś na to? Dotykałeś tego?
1: Wiesz co, dokładnie już teraz nie pamiętam. Zdaje się, że to po prostu gips. Że to zostało odpowiednio zagipsowane.
2: No to nawet, bo to wiadomo, no, żeby coś tam się nie przedostało, niepożądanego z klatki. Mhm.
1: Tak, ale to nie było, nie było to prowadzone przy drzwiach, przynajmniej u mnie. Oczywiście, wiadomo, to można sobie ustalić i można sobie wybrać, jak to ma być prowadzone. Natomiast z racji tego, że...
2: Zależy od topografii,
1: oczywiście,
2: tak?
1: Nie ma sytuacji takiej, że każde mieszkanie jest takie samo.
2: No właśnie, tak. Okej, okay, czyli montaż zasadniczo przebiegł okej.
1: Okay. Montaż przebiegł okej. Okazało się jeszcze w międzyczasie, że nie mieli odpowiedniego sprzętu, to znaczy, że nie mieli routera z jakiegoś powodu. Ale okay. W rezultacie rzeczywiście cała instalacja zakończyła się o tej godzinie, o której się miała zakończyć, czyli w okolicach godziny 20, bo pojechali, tak, pojechali i przywieźli. Pojechali i przywieźli i na tym się to skończyło.
2: Takie rzeczy się zdarzają. Co mnie jeszcze ciekawi, czy oni ci, Michale, coś dawali do podpisu, czy wszystko się odbyło na infolinii, nie wiem, potwierdzałeś sobie mailowo, potem dostałeś rachunek, bo to też różnie bywa. Czy ty musiałeś coś w ogóle finalnie podpisywać?
1: Nie, wszystkie dokumenty, wszystko dostałem w formie elektronicznej. Musiałem to zaakceptować poprzez stronę internetową, potwierdzić. Zdaje się, że tam się potwierdzało w ogóle w taki fajny sposób poprzez zalogowanie się przez bank. Miałem taką opcję. Przez zalogowanie się przez bank. I była taka...
2: Bo w UPC po prostu trzeba było kliknąć w mailu, potwierdzam i dziękuję bardzo. Nie,
1: tam to było nieco bardziej sformalizowane. Nie miałem z tym jakiegoś większego problemu, więc...
2: A jak ktoś się rzadko lubi do banku, no to...
1: No, to prawda. To może być kłopot. Ale akurat tu dostałem wszystko na maila, wszystkie dokumenty w całkiem czytelnej formie. Jeszcze takie podsumowanie w ogóle jakichś tam naszych ustaleń na tej infolinii. Więc naprawdę na to nie mogę narzekać. Tu było wszystko jak trzeba.
2: Okej. Okay. Czyli masz teraz u siebie, jak rozumiem, dekoder i masz też dekoder telewizyjny. I oczywiście ten internet. No to może przejdźmy teraz już do jakichś praktycznych tutaj, do praktycznej części. Co nam pokażesz dzisiaj?
1: To znaczy tak, pokażę dziś na pewno, jeżeli chodzi o możliwości internetu, to pokażę aplikację, omówię w ogóle Funboxa jako takiego, zademonstruję aplikację Orange, mój Funbox, zademonstruję też aplikację mój Orange jako taką. Oczywiście wiadomo, nie będę tego pokazywał wszystkiego i też postaram się pokazać aplikację Orange TV Go, ona się zdaje się w ten sposób nazywa, to jest aplikacja do telewizji.
2: Jasne, to jest aplikacja mobilna i po prostu jak sobie... Czy to działa na podobnej zasadzie jak właśnie UPC, że jesteś gdzieś poza domem i możesz sobie po prostu mieć dostęp do kanałów, tak? Tych takich linearnych, bym powiedział?
1: Tak, tak.
2: A są jakieś wyłączenia? Bo na przykład w UPC są takie, wiesz, stacje jak TVP Sport na przykład, czy coś i chcesz sobie oglądać mecz poza siecią UPC, a tu ząk, że z powodów licencyjnych ta stacja nie jest dostępna.
1: Aż tak bardzo tego nie sprawdzałem, to uczciwie powiem. Telewizja dla mnie tam naprawdę to jest rzeczą najmniej istotną w tym wszystkim. I,
2: jasne.
1: I się kompletnie tym nie zajmowałem, więc ja pokażę że to jest, bo nie kosztowało to jakichś wielkich pieniędzy, a czasem rzeczywiście
2: to darmowe, fajno no właśnie, to... Czyli to nie jest darmowe?
1: Nie, to nie, bo to było razem w tym pakiecie. To było razem w tym pakiecie z telewizją i z internetem i telefonem. Trzy usługi. A w ramach tej usługi telewizyjnej, gdzie mam tę przystawkę, to jeszcze mogę się zalogować do aplikacji.
2: I to jest darmowe już.
1: To już jest darmowe.
2: Właśnie. O to właśnie chodzi. Dobra, no to zacznijmy. Oczywiście będziesz pokazywał na iOS-ie.
1: Będę pokazywał na iOS-ie. To się zgadza. Dobrze, ale najpierw, zanim pokażę, no i na Windowsie też zresztą, bo to... Tak, no bo panel Funboxa to...
2: A, no tak, okej, jasne, interfejs webowy.
1: Dokładnie, to jest webowy interfejs.
2: Bo myślałem,
1: interfejs.
2: Że aplikacja Windows, wiesz, jest jakaś...
1: Nie, nie, aż tak dobrze to nie ma, może i dobrze, że nie ma, bo nie wiadomo, co by to było. Więc zaczynając od Funboxa, to... To jest urządzenie takie w ogóle jak na routery, dosyć nietypowe. To jest Fanbox 6. To jest urządzenie dosyć nietypowe pod tym względem, że zwykle, jak mamy jakiś router, to on stoi na płasko, a właściwie leży.
2: No, właśnie. Jaki ma w ogóle kształt?
1: No właśnie, to jest taki dość szczupły prostopadłościan, powiedziałbym tak, z pewnymi trochę zaobleniami, takimi wybrzuszeniami. To nie jest to taki kształt bardzo regularny.
2: Żeby to komuś zobrazować, takie duże pudełko zapałek?
1: No nie, to jest zdecydowanie większe od pudełka zapałek. Ja bym to...
2: Znaczy, mówię, duże, takie duże, tak. Ale w sensie chodzi mi o sam kształt, prawda?
1: Co to przypomina? Trochę bardziej taki, może nawet jakiś plastikowy, taki trochę futurystyczny jakby domek, coś takiego, taką jakąś rzeźbę. Okay. Jest taki, no jest dziwny ten kształt i on też jest dosyć dziwny, dlatego że tak jak mówię, on nie leży, on jest w pozycji stojącej, czyli to jest tak jakbyś miał na przykład dysk twardy, i go nie położył, tylko na przykład właśnie postawił.
2: Zwykle tak, miałem jakiś taki dysk z tego, z WD.
1: Z WD, właśnie, dokładnie. Taki... No to mniej więcej Western w ten sposób digital. To mniej więcej w ten sposób to wygląda.
2: No to w UPC mamy, tylko jeszcze przerwę, w UPC mam taki właśnie ten, podobny chyba dekoder, to jest też taki właśnie prostopadłościan stojący, który u mnie akurat leży, bo tak po prostu mam go umieszczony i to jest Cisco. Cisco, już teraz nie pamiętam, jak to się dokładnie na ten model nazywa, ale on też właśnie sobie tak może stać, a ja go mam akurat w pozycji leżącej, nie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że z tym fanboxem ciężko by było, żeby on, żeby go położyć, dlatego, że on zewsząd na tych bocznych ściankach, z której strony by to nie było, on
2: ma takie dziurki.
1: I po bokach, tak, i po bokach, i z przodu ma kratki wentylacyjne. I jeszcze u góry też. Także on praktycznie z każdej strony ma jakieś wentylacyjne te kratki, więc trochę bym się obawiał, żeby to mu zasłaniać. Więc niech on sobie tak właśnie stoi. Przez to ma taki naprawdę dość szczupły ten kształt. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Jak oglądam sobie jego przednią ściankę, to moje pierwsze skojarzenie, kurczę, po co w tym routerze jest jeszcze miejsce na kartę SD. I co tu robi karta SD?
2: O, to ciekawe rzeczywiście.
1: To było moje pierwsze skojarzenie. Okazuje się, że nie jest to karta SD.
2: Jak... To jest ten taki przycisk parowania?
1: To są dwa przyciski. To są dwa przyciski. Jak się uważnie skupić na tym, to widać, że tu między jednym a drugim jest taka mała przerwa. I te przyciski... Pierwszy od góry to jest przycisk do włączania, wyłączania sieci bezprzewodowej. Tam przez kilka sekund należy go przytrzymać. I drugi przycisk, ten dolny przycisk, to jest właśnie przycisk WPS.
2: Tak, czyli do parowania tak różnych tam...
1: Dokładnie.
2: Urządzeń. No to powiem ci, że to całkiem podobne do tego mojego może się to okazać, to urządzenie.
1: I teraz muszę... Aż wstać, bo ja ten router mam tak tu na bocznej ściance obok głośnika, więc do tej tylnej ścianki mam taki słaby trochę dostęp, ale tak, idąc od góry mamy gniazdo RJ11, to jest do telefonu. Poniżej mamy port USB do podłączenia albo dysku, co
2: dysku na przykład
1: nie ma sensu, o tym za chwilę, albo drukarki, co nie wiem, czy ma sens, bo mam drukarkę sieciową, więc nie testowałem tego. Natomiast potem mamy porty RJ45, czyli porty sieciowe.
2: Internetowe.
1: Tak, porty internetowe. Jest taki malutki, jest taka malutka dziurka, potem to jest reset, potem jest włącznik, niżej jest port zasilania, a pod tym routerem, pod routerem na jego jakby w ogóle spodniej ściance jest takie wyżłobienie i tam jest doprowadzony światłowód. Tam się podpina światłowód. Więc w ten sposób to wygląda i tak jest zbudowany ten fanbox. On się troszeczkę grzeje, ja bym powiedział, nie jakoś bardzo mocno.
2: No to mój się grzeje tak dość konkretnie.
1: Natomiast on, no może właśnie dlatego ma tej wentylacji tyle.
2: To prawda. Michale, a jeszcze mam takie pytanie, bo jakoś trzeba się z tym routerem połączyć. Tam u mnie jest tak na przykład, że ja mam w pewnym miejscu zamontowany taki kod QR, który możesz sobie wyciągnąć i jak ktoś chce się podłączyć do tej sieci mojej Wi-Fi, no to tam jest właśnie kod QR z zaszyfrowanym hasłem i siecią. Jak to jest u ciebie? Jak ty to zrobiłeś?
1: Jak dobrze pamiętam, to jest na routerze gdzieś jakaś naklejka z hasłem sieciowym.
2: Na dole pewnie.
1: Tak, a pierwszych kilka znaków tego hasła to jest hasło administracyjne do routera.
2: Okej, ale to jak ty to zrobiłeś? Że, nie wiem, technik ci podał te parametry? One były na umowie?
1: Tak. Poprosiłem o podanie tych parametrów. Tych parametrów, żeby...
2: Czyli takiego kodu nie masz, a przynajmniej nic o tym nie wiem
1: dokładnie, bo ja po prostu poprosiłem o podanie tych parametrów. Jasne. Z tego, co pamiętam, to są one na routerze, ale ja sobie to zapisałem, mam to zapisane i po prostu w ten sposób się łączę do tego sprzętu.
2: No okej, czyli dekoder mamy. Nie trzeba go restartować, tak? Bo to jest coś, co mnie co jakiś czas
1: nie
2: jest u mnie koniecznością w UPC, że no tak wie pan, co miesiąc, co dwa, to by pan musiał tak sobie go zrestartować.
1: Absolutnie nie. Nie miałem jeszcze potrzeby restartowania. Zresztą w ogóle a propos awaryjności tego internetu od Orange, to jest takie trochę paradoksalne, słuchajcie, bo jeżeli na przykład macie zainstalowaną na telefonie taką aplikację jak Speedtest, to tam można sobie dołączyć chyba 2 albo 3 alerty o naszych ulubionych usługach. Jest taka usługa stowarzyszona ze Speedtestem, ona się nazywa Down Detector i tam możemy sobie powybierać różnego rodzaju rzeczy, o których problemach chcemy być informowani. No i ja sobie wybrałem Orange'a. Wyobraź sobie, że Orange to jest sieć, o której awarii słyszy się niemal co chwilę. Nie ma chyba dnia, żebym nie dostał powiadomienia, użytkownicy zgłaszają problemy z Orange'em.
2: No i właśnie, jak to się ma do twojej sytuacji?
1: Nijak. Bo jedyna awaria, jaką miałem, a mam ten internet od września, to miała miejsce kilka minut po północy z zegarkiem w ręku. Ona trwała 7 minut. Liczyłem. Aha. Sprawdzałem. 7 minut. Po 7 minutach wszystko wróciło. Od tamtego czasu problemów nie ma. Mamy grudzień. Więc...
2: A jeszcze pytanie, no właśnie, jest pytanie skąd napływają te wszystkie alerty.
1: No właśnie, ja myślę, że to jest...
2: Warszawa?
1: Ja myślę, że nawet może być i kwestia światowa.
2: Okay.
1: Może być i kwestia światowa. Nie wiem dokładnie, skąd Down Detector bierze te różne rzeczy. Szkoda trochę, że nie można tego jakoś ograniczyć właśnie terytorialnie, ale no wiadomo, im większa sieć, tym więcej różnych problemów.
2: Tak, to jest oczywiste.
1: I tym większe możliwości, że coś pójdzie nie tak, że z czymś będzie kłopot. To jest prawda. I tak rzeczywiście być może. Ja na to nie narzekam jeszcze co do takich właśnie rzeczy związanych chociażby z rozłączaniem. No bo jak ktoś ma Neostradę, albo miał, albo o niej słyszał, to słyszał też pewnie o tym, że tam się w Neostradzie zmienia IP co 24 godziny. No i słuchajcie, w Orange'u też mamy zmienne IP, ale ona się nie zmienia co 24 godziny. Ja jeszcze nie doszedłem do tego, co ile ono się zmienia. Wydaje mi się, że to jest kwestia kilkunastu dni. Na pewno tak z 11 dni to IP potrafi być takie samo. Jedna fajna rzecz, A zaraz będzie jedna niefajna rzecz, bo też jeszcze o tym routerze Fanbox coś powiem. Jedna fajna rzecz to jest taka, że to IP zmienia nam się w nocy. Że to nie jest jakoś nawet chyba bardzo regularne, ale to się zmienia zawsze gdzieś tam nocną porą i to taką nocną, późną porą. Tam godzina, nie wiem, 2:56, 3:30 parę. To są to tego typu, tak, to są tego typu rzeczy. To są tego jasne typu rzeczy. Widzę, że mamy kolejny telefon. Więc zaraz sobie odbierzemy. Mamy Grzegorza na łączu. Witaj.
3: No, cześć wam.
1: Cześć.
2: Cześć, cześć, Grzegorzu.
3: No, no tak właśnie, tak gadacie o światłowodach, o orężu. No, ja no niestety, chociaż nie wiem, czy niestety to się jeszcze okaże, jestem w Playu. I no i tak wczoraj do mnie zadzwonili z salonu Play właśnie w Sosnowcu. No, no, zadzwonili do mnie, no, że mają nową ofertę, bo już tam poprzednia umowa mi się kończyła. Tam na poprzednie miałem 100 megabajtów wysyłki na 600 pobierania, więc to tak i to było...
1: Grzegorzu, ja ci tylko wejdę w słowo, 100 megabitów prawdopodobnie miałeś. Ja tu bardzo będę jednak uczulał was na to, żebyśmy nie mylili, moi drodzy, tych pojęć, bo pamiętajcie, że 100 megabajtów to jest wartość 8 razy większa od 100 megabitów.
2: I jeszcze chyba to było tak, że miałeś, podejrzewam, 600 na pobieranie i 100 na wysyłanie, tak?
3: Tak, tak, tak. No i za to płaciłem tak 95 zł za, no jeszcze tam za zgody marketingowe, za terminowe tego. No a ja akurat, no kurde, ja wiedziałem, że jakoś mi się ta umowa tam kończyła, ale nie pamiętam kiedy. No zadzwonili do mnie wczoraj tego, żebym przyszedł do Playa, no i że tam będą mieli dla mnie ofertę. No to no tak, przyszłem dzisiaj i zaproponowali mi, a to jest w ogóle dziwne, bo w zeszłym roku, jak ja chciałem jeden ten właśnie gigabit, no to tam była cena chyba ze 130 zł. A teraz nagle ta cena, no to teraz będę płacił 100 zł, ale na 2 lata, co nie? No bo poprzednio była na rok i tam jeszcze miałem 2 miesiące za darmo. No a teraz będę miał no na 2 lata tam 1 giga na 300 no, 1 giga pobierania na 300 wysyłania światłowodu. No, ale widzę, Michał, no, że tobie to ci się udało, no tak kurde, za 130 zł, no prawie 2 razy więcej, co nie jeszcze.
1: No to jest, wiesz, to jest wszystko kwestią tego, jakie są, jak to się mówi, warunki techniczne. Ja przez wiele lat no, też nie miałem żadnej możliwości, więc taka w ogóle moja sugestia, jeżeli wy chcecie na przykład mieć światłowód od Orange'a, albo w ogóle od jakiegoś operatora, jeżeli na nim wam konkretnie zależy, to myślę, że w ogóle warto u takiego operatora wyrazić taką chęć, bo ja się wcale nie zdziwię, jeżeli to, że ten światłowód się pojawił u mnie, to było właśnie efektem tego, że ja kilka lat wcześniej podałem swój adres właśnie tam na stronie Orange Światłowód. No, oni skądś biorą te dane i tych lokalizacji, gdzie oni chcą inwestować swoją sieć.
2: Tak, aczkolwiek rzeczywiście, no ja niestety nie mogę się doprosić tego Orange'a. U nas tym hegemonem jest UPC, czyli teraz Play. No i to ja o tym powiem, ale jak ja pytałem się Orange'a o możliwość, bo owszem, u mnie Orange jest, ale
1: Neostrada.
2: To się ma ni- no tak, to się ma nijak. To są takie, wiecie, to tam 20 megabitów na pobieranie, a na wysyłanie to nie wiem. No, to jest po prostu śmieszne, tak? Więc no.
3: To jest nic na dzisiejsze czasy. To tam Netflix czy w jakiegoś Hearthstone'a czy w coś, to jest nic. No to...
2: Ale Michał, to jest powiedz... też kwestia taka, że to jest kamienica, nie?
3: Powiedz Michał, to co miasto poprzednio u lokalnego to było światłowód, czy to nie? To, tam
1: to się nazywało, że to był światłowód, ale... Ten ostatni odcinek do mojego mieszkania był doprowadzony za pomocą skrętki.
2: Tak, to jest bardzo częste. Bardzo często tak się właśnie mówi, że to jest światłowód. No i trochę prawdy w tym jest, prawda?
1: Bo światłowód do skrzynki jest doprowadzony, do skrzynki w piwnicy, do tej skrzynki technicznej danego operatora, a potem ta cała reszta no, to jest po prostu rozprowadzona miedzią.
2: Tak jest też u mnie. Nie,
3: nie no, u mnie... Akurat z Play'a podpięli bezpośrednio światłowód. Tam musieli też tam właśnie do piwnicy klucze musiał mieć technik i tak dalej, ale to poszło wszystko nawet tam. Też trochę narzekał, bo widocznie się zanowno, że ta okolica, gdzie mieszkam, no, Sobieskiego, no to jest tam prawie centrum miasta, no mam 10 minut z buta od centrum, od dworca głównego, co nie, no to ale że narzekają właśnie, że na infrastrukturę, czy na coś tam, że tam trochę ciężko tam w ogóle się podpinać, ale jakoś się udało.
1: No to najważniejsze.
2: Ja ci, Grzegorz, życzę powodzenia, znaczy całkiem serio to mówię, bo ja z Play'em mam takie doświadczenia raczej niekorzystne, delikatnie rzecz ujmując, więc obyś nie żałował. Mam nadzieję, że już coś tam się poprawiło.
3: Co, bo mam aplikację Dawn Detector, bo jest taka, nie wiem, czy jest na iPhone'a, ale na Androida jest po prostu Dawn Detector.
1: Ja po prostu mam te alerty, ja właśnie o tym Grzegorzu mówiłem, ja mam to przy okazji aplikacji Speed Test.
3: Aha. No i w tym Dawn Detector, no tam mi chyba z całego kraju, bo to po prostu z Polski... No na tego Play'a to narzekali.
1: No to właśnie tak samo jest w przypadku Orange'a, słuchaj. To tak jak mówiłem, ja co chwilę mam alerty, że użytkownicy zgłaszają awarię Orange. Że coś tam nie działa, coś tam nie działa.
3: No ale ja miałem przez cały rok umowy, w ten poprzedni co był, no to miałem tylko raz awarię na kilka godzin, tak padło po prostu. Znaczy tam kontaktuję z nimi, no że w mojej okolicy nastąpiła właśnie taka jakaś duża awaria i po prostu padło wszystko na kilka godzin. Ale tak ogólnie, no to...
1: Jesteś zadowolony na razie?
3: No, jestem. Czy będę jak, no bo no tam 3 dni tam mi kazą mi czekać, jak tam te zmiany u nich wejdą, że tam z tych 600 megabitów pójdzie na 1 gigabit i ze 100 na 300, co niewysoki, że tam muszą tam tego, ale no jestem zadowolony, no. Chodzi póki co. O tylko ta cena trochę taka, no. A w ogóle ten cały marketing, bo dobra, no tak się skusiłem się na tego Play'a z tego, no bo to jak w zeszłym roku wprowadzałem się do swojego mieszkania, no to no jakiś internet trzeba, co nie? No, co. A i tam Play mi tam tego, no tam patrzę po tych różnych. No dobra, Play tam patrzę. 1 gigabit za 50 zł, 300 megabitów za... Nie, 600 megabitów tam za chyba 30 zł czy coś. No tam kurde dzwonię, co nie? A tam mi mówi babka, że ja muszę numer na abonament. No ja mówię, że nie, ja całe życie na kartę mam numer. Numer też mam, mam akurat w Play'u, ten co mam zawsze, ale... Ale do tego... No. Ale no nie, dobra, podziękuję, ja chcę tylko internet tego, no tam jeszcze chciałem właśnie te telewizję wcisnąć czegoś, a ta telewizja, nie wiem kto to, z Play'a chyba, czy Wojtek, czy ktoś to pokazał?
2: No tak. Tak, ja miałem tutaj, już tak, cały pakiet przygód miałem.
3: Tak, z tą telewizją, że to niedostępne, że to nie, ja po prostu ja chcę internet i po prostu mam przystawki 3. Jeszcze mam telewizor LG sobie kupiłem, bo poprzedni się zepsuł. Wszystko podłączałem, wszystko działa w ogóle i po prostu na aplikacjach jadę. Jak sobie tam telewizję, no to nie wiem, mam TVN24, mam apkę do tego, chcę jakieś wody, no to są Netflixy, Sky Showtime i inne, Disney Plusy i inne. I po prostu, no a ta telewizja, no to no, jak te apki, jak z tym playem, nawet na telefonie z tym playem tak coś próbowałem i że to nie za bardzo tam było dostępne, co dopiero to tam innych pewnie jest podobnie, nie wiem, może Michał, ty powiesz, jak tam u
1: ja ciebie. Powiem ci, że w przypadku Orange'a najważniejsze rzeczy są do zrobienia. Najważniejsze, czyli zapoznanie się z fakturą, żeby sprawdzić, ile tam jest do zapłacenia, i też zakładka czat, że można sobie z konsultantem popisać albo z tym ich automatem, który się nazywa Max.
3: To u mnie tak samo w Template 24 w tej apce.
1: Pozostałe rzeczy to ja bym powiedział, że to tak na słowo honoru. Pewne rzeczy działają, pewne nie. To nie jest coś, co ja powiedziałbym tak, Orange, zrobiliście to dobrze, super, jest dostępne. Zresztą ja o tym będę mówił, Grzegorzu, za moment. Moje pytanie, czy ty jeszcze chcesz coś o tym, czy to tyle? Bo chciałbym, no, dobra, żebyśmy dalej też poszli.
3: No, to będzie wszystko. Dobra. Okay. Chętnie się dowiem, jak ta Orange TV właśnie... U ciebie.
1: Są pewne rzeczy bardzo pozytywne. Tak, o tym za chwilę też będę mówił. Dzięki za telefon.
3: No ja też dzięki.
1: To teraz tak, jeszcze tu wiadomości mamy od Kamila, to już sobie przeczytam, co nam napisał. Kamil napisał do nas tak. Ja mam światłowód przyklejony do ściany na gorący klej i jest on widoczny na ścianie. Do czasu remontu taka prowizorka, później zostanie on skrócony do przedpokoju i fanbox będzie w szafie rak. Montaż nie jest problemem i nie jest inwazyjny. Fanbox jest urządzeniem wymagalnym i brak w Orange'u szybszego optycznego terminala sieciowego ONT niż 1 gigabit na sekundę, więc to uważam za minus. Fanbox nie ma też trybu most. I to jest ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, słuchajcie, bo generalnie jak sobie poczytacie czy pooglądacie na YouTubie, to teoretycznie są tacy ludzie, którzy się bawią w kupowanie własnych ONTów, własnych routerów i konfigurowanie
2: jakimś
1: tego...
2: Jakimś takim jestem, Michał.
1: Tak, ale właśnie ja do tego czasu też byłem do czasu pojawienia się fanboxa i do czasu właśnie tego urządzenia od Orange'a. Bo ja wcześniej też miałem własny router, miałem to wszystko ustawione tak zupełnie pod siebie, żeby być w stanie tym tak faktycznie zarządzać i konfigurować to, bo rzeczywiście wcześniej w ten sposób działałem. Natomiast teraz... Ja powiem szczerze, już mi się chyba nawet po prostu nie chce w to bawić, bo konfiguracja światłowodu, a jeszcze w dodatku w połączeniu z telewizją, wymaga zdecydowanie większej wiedzy i większej zabawy, bo nawet jeżeli zdecydowałbym się na zakup własnego urządzenia ONT, co... W różnych miejscach czytałem, że to też jest średnio w ogóle zgodne z polityką Orange'a, bo oczywiście są jakieś narzędzia, którymi można sobie zczytać numer seryjny tego naszego ONTa, gdzieś tam go skopiować, wkleić, sklonować, tak jak kiedyś się klonowało adresy MAC. Ale to jest tyle zabawy i tyle rzeczy może pójść źle i na przykład z tego, co wiem, to Netia już chociażby banuje i wykrywa jakoś urządzenia, właśnie te ONTy, które nie należą do nich, No i po prostu użytkownicy nagle się okazuje, że nie mogą korzystać z internetu, bo zostali zbanowani. Nie wiem, jak robi Orange, natomiast jest to też już taka ponoć sprawa na granicy jakichś tam łamań postanowień licencyjnych, więc nie chciałem się w to bawić, bo nie mam też wyraźnego powodu, żeby to robić. Jeżeli czegoś by mi w tym fanboxie brakowało, jeżeli nie działałyby mi pewne rzeczy, które naprawdę by mi przeszkadzały, to pewnie bym to zrobił, natomiast na razie nie mam takiej potrzeby. Jest jedna rzecz, która mnie dość mocno irytuje w fanboxie i muszę ją rozwiązywać lokalnie, mianowicie w fanboxie nie da się zmienić DNS-ów. Czyli nie mogę sobie ustawić serwera DNS na przykład na Google'a na 8888, a zapasowego na Cloudflare 1111, tak? Muszę korzystać z DNS-ów, które mi podrzuca Orange. Oczywiście mogę lokalnie na każdym kliencie te DNS-y zmienić. Nie ma najmniejszego problemu. Ale nie mogę tego zrobić po stronie routera. Po stronie routera mogłem to zrobić wcześniej.
2: A jak jest z zasięgiem, Michale? Nie wiem, czy to masz małe mieszkanie, czy duże.
1: To jest 50 metrów kwadratowych, wszędzie jest i wszędzie praktycznie trzy kreski zasięgu na iPhone'ie. Pod koniec już mieszkania, gdzieś tam w rogu sypialni, czasem się pojawią dwie. Ale tak generalnie ten fanbox naprawdę na takie mieszkanie jak moje nie narzekam. Poza tym jeszcze jest coś takiego, Orange oczywiście pewnie za jakąś tam opłatą dodatkową oferuje coś takiego jak ten wzmacniacz Wi-Fi od nich. Mhm. I z tego co słyszałem, to naprawdę to działa całkiem fajnie, jeżeli chodzi o te konfiguracje.
2: Ale to chyba bardziej jak ktoś ma jakiś może
1: dom
2: tak, mhm, czy coś takiego, to... No dobrze, dokładnie. Michał, to co teraz?
1: Już
2: pokazujemy
1: mówię,
2: apkę?
1: Wiesz co, pokażemy może najpierw tego fanboxa, bo ja jeszcze o tym fanboxie chciałem trochę opowiedzieć. O tym, jak było fajnie do czasu. Ja już wcześniej słyszałem, że z fanboxem są jakieś dziwne problemy, bo że jego interfejs jest niedostępny. No i co się okazało? Podłączył mi to wszystko technik, zalogowałem się do tego fanboxa. Kurczę, ja tu wszystko mogę zrobić. Ja tu wszystko mogę poustawiać, mogę pozmieniać, mogę zrobić absolutnie wszystko. Nie ma problemu.
2: A jak się w ogóle zalogowałeś, tak z ciekawości?
1: 192.168.1.1 w przeglądarce. Aha. I jestem proszony o hasło i tyle. I w ten sposób to
2: czyli
1: wyglądało.
2: W sumie podobnie, tam końcówka jest inna jak w UPC, ale to okej. Okay.
1: Tak. To jest po prostu adres, loguję się tam i mogę tym zarządzać. Natomiast co się okazało? Że było tak fajnie do czasu, bo wyobraź sobie, moje zaskoczenie, wstaję następnego dnia rano, chcę dalej konfigurować ten router, bo już poprzedniego dnia jeszcze robiłem tam kilka innych rzeczy. Dobra, zrobię to potem, nie spieszy się. Jest dostępne. No to następnego dnia już nie było. Wchodzę następnego dnia na ten router. Wchodzę następnego dnia na ten router i nie mogę zrobić nic. Po prostu do niczego się dostać, do niczego, nic kliknąć, nic zmienić, nic przedstawić, nic. Co się okazało, była aktualizacja i to jest też problem. Orange może sobie z tym routerem zrobić wszystko. Oni mają do tego dostęp, oni mogą tam wypchnąć jakąkolwiek aktualizację, nam go w dowolnym momencie zrestartować, wymusić te aktualizacje. Mogą robić wszystko, to jest ich sprzęt, zresztą to jest też prawda i my tego sprzętu nie dostajemy na własność. My płacimy co miesiąc za niego tam odpowiednią opłatę. Tam to jest, zdaje się, niecałe 5 zł za jedno urządzenie.
2: Po prostu go dzierżawię.
1: Tak, po prostu go dzierżawię, potem muszę go zwrócić. Jeżeli go nie zwrócę, to jest odpowiednia kara za to. Jeżeli na przykład chciałbym go sobie zatrzymać, no to muszę tam zapłacić odpowiednią karę. Natomiast finał jest taki, że dostaję interfejs routera niedostępny. Ale co się okazało, jest na to sposób. Wystarczy sobie po prostu dodać wszystko do ulubionych. I to jest już właśnie ten moment, w którym myślę, że Można by coś tu pokazać, trochę tego fanboxa. Zaraz.
2: I jeszcze może doprecyzujmy, co to znaczy, że dodałeś do ulubionych?
1: A to zaraz właśnie będę chciał to pokazać. Chciał to pokazać, jak to działa, na czym to polega. Tylko muszę sobie teraz zaraz jeszcze zrobić. Muszę sobie skopiować. Muszę sobie skopiować fragmencik hasła. I już teraz przechodzimy sobie do Orange'a, do Fanboxa. O, właśnie. Proszę bardzo. Jest. No, środa, grudzień 04. Właśnie, login jest wbity na stałe. Login to jest po prostu admin.
2: Standardowy, tak, chyba, nie?
1: Tego,

0: pole wyboru oznaczone. Połączenie z internetem, pole wyboru oznaczone. Mój zdalny dostęp, pole wyboru oznaczone. Wybierz język, pole wyboru nieoznaczone.
1: No tego nie zaznaczałem, bo po co mi to?
0: Check, pole wyboru oznaczone. Tribal, pole wyboru oznaczone. Kopia konfiguracji modemu, pole wyboru oznaczone. Informacje systemowe, pole wyboru oznaczone. Hasło, pole wyboru oznaczone. Dostęp pomocy technicznej, pole wyboru oznaczone. Pomiar prędkości, pole wyboru oznaczone. Aktualizacja modemu, boombox, pole wyboru oznaczone. Diagnostyka, pole wyboru oznaczone. Ustawienia fabryczne, pole wyboru nieoznaczone. Pole wyboru oznaczone.
1: Ustawień fabrycznych też nie dodawałem, bo raczej nie będę miał potrzeby tego zmieniać, przywracać do ustawień fabrycznych, a jak będę miał potrzebę, to sobie dodam.
0: Nota prawna, pole wyboru nieoznaczone.
1: No i nota prawda, jak widać, też nie zapoznałem się z tym.
0: Wyloguj, pole wyboru oznaczone.
1: Wyloguj.
0: Brak następne.
1: I to jest tyle. I tu sobie to możemy zmieniać, przestawiać. Jeżeli już mamy wszystko poustawiane, to jest przycisk zapisz. My tu nie będziemy dokonywać żadnych zmian, więc... Cofamy się i mamy to ulubione. Teraz tak, podłączone urządzenia, no to tu nam pokazuje, co my mamy podłączone. No możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda.
0: Brak następne.
1: I właśnie, i to jest zawsze tak, że to się wczytuje w jakiejś tam ramce. No właśnie, i ona przez chwilę się pojawia, ja tylko w NVDA przestawię sobie jedną opcję, żeby nam to... czytało tak jednak po 100 znaków na linijkę. Podłączone urządzenia. I teraz jest tak, jest mapa, jest lista. I możemy sobie tu wybierać, co my tu mamy. I pokazuje nam po prostu przy każdym...
2: Fajnie.
1: Tak, przy każdym urządzeniu, przy każdym trybie, że tak powiem, czyli na przykład mamy 2,4 GHz. Na tej sieci mam drukarkę, tak ją po prostu sobie nazwałem, drukarka, jest to, jak sama nazwa wskazuje, drukarka. Mam oczyszczacz powietrza. To nawet już nie pamiętam, co to jest. Nie wiem, czy to nie... To jest chyba odkurzacz, więc będę musiał to sprawdzić potem. To jest... telewizja, to jest ta przystawka telewizyjna. To jest mój iPhone. To jest mojej Moniki, też iPhone. To jest mój komputer. Wi-Fi dla gości. Nie mamy gości. Ethernet. Tak, i tu mam komputer DHT Main podłączony po kabelku, który jest połączony za pomocą kabla. Właśnie. I on jest jedynym urządzeniem w tym momencie połączonym przewodowo. A router mam pod biurkiem, więc tak naprawdę... A właściwie na biurku, a komputer pod biurkiem, więc nie miałem nawet specjalnie potrzeby, żeby moją główną stację roboczą łączyć po kablu, bo i tak zasięg mam bardzo dobry. Więc tak to tu wygląda. Mogę sobie sprawdzać. Tu mam jeszcze... Właśnie, mam coś takiego. USB. No i właśnie, jeżeli chodzi o telefon, to nie mam podłączonego nic. Natomiast to USB. Dziś chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle będę w stanie podłączyć tam dysk. Dysk byłem w stanie podłączyć, natomiast z tym fanboxem jest niestety taki problem, że on udostępnia dane po jakimś archaicznym protokole SMB, tym, którego nowoczesne Windowsy już nawet nie bardzo lubią. I dostałem taki komunikat, że ten dysk, czy że ta lokalizacja próbuje się połączyć z tobą po protokole SMB, SMB w wersji pierwszej, który system Windows po prostu zablokował. Ja oczywiście pewnie mógłbym. Tak, co oczywiście mógłbym pogrzebać gdzieś tam w systemie i odblokować ten protokół. Ponoć się da jeszcze na dziesiątce, ale ja tego nie chcę robić, bo no skoro stanowi to dość sporo różnych zagrożeń, to wolę tego unikać, a ten dysk nie jest mi aż tak bardzo potrzebny. Stwierdziłem, że zaeksperymentuję i sprawdzę w ogóle, czy on się do czegokolwiek nadaje. Jak widać, no to ten port USB w tym fanboxie służy tylko po to, żeby był, a przynajmniej na razie nie służy do niczego innego, jeżeli chodzi o dysk, bo być może drukarka to by było coś, co miałoby tu większy sens. Dobrze, wychodzimy z tego, cofam się za pomocą tego back. Co my tu mamy? Mamy na przykład internet. Wejdźmy sobie w internet.
2: Mnie by ciekawiło, powiem ci od razu, ja bym

0: to bym sobie chciał od razu zmienić nazwę sieci, bo tamte nazwy sieci są takie, że no różne są, takie dziwne, zbitki cyfr, tak, i liter. Jak tutaj to wygląda
1: Wiesz
0: właśnie?
1: co, ja to akurat zostawiłem sobie. Sieć dla gości zostawiłem. Sieć dla gości zmieniłem. Nazwę sieci dla gości. Tej sieci głównej nie zmieniałem, a to dlatego, że już zacząłem to konfigurować. Potem straciłem dostęp do tego interfejsu. W międzyczasie jeszcze parę rzeczy sobie pokonfigurowałem i stwierdziłem, a dobra, to już zostawię. Ten bardziej taki zrozumiały SSID do sieci to będzie dla gości,
0: No właśnie,
1: a to
0: i jak
1: będzie.
0: to jest? To
1: Da się
0: domyślmy, to
1: to.
0: jest co? Orangę coś tam, coś
1: Tak,
0: tam, czy?
1: oręcz, światłowód, coś tam, coś tam, coś tam.
0: A,
1: To.
0: czyli podobnie jak w Play'u,
1: Tak, jest
0: okej.
1: taki to, taka jakaś zbitka. Zobaczmy, co my tu mamy. Właśnie. Informacje o połączeniu z internetem. Status dostępny. Właśnie. Czyli o godzinie 0:54 28 listopada nastąpiło połączenie z internetem.
0: Fajnie, czyli no, połączenie, czyli też de facto było rozłączenie, tak?
1: Dokładnie, wtedy było
0: Tak.
1: rozłączenie, tak. A od tego czasu wszystko działa. Połączenie światłowód. I to jest wszystko. Taki ogólny stan tego internetu. Zobaczmy w takie jakieś ciekawe rzeczy. O!
0: No właśnie, może jakieś
1: tu mamy Wi-Fi.
0: zmiany tych parametrów.
1: Dobrze. Właśnie, taki link. Właśnie, tu sobie wybieramy 2,4 GHz, 5 GHz.
0: O,
1: właśnie, tu mamy Wi-Fi domowe. Tu mamy WPS, tu mamy Wi-Fi dla gości. No właśnie, i tu mam dziwisz gest, czyli tę sieć sobie skonfigurowałem i też łączoną. Różne są historie z tym łączeniem sieci Wi-Fi. Jedni uważają, że najlepiej mieć to rozłączone, czyli żeby mieć dwie sieci, jedną na 2,4 i drugą na piątkę osobno. Natomiast ja powiem szczerze, też tak myślałem do tej pory, natomiast stwierdziłem, że to niech to będzie taki czas jakichś eksperymentów, zobaczę, co mi z tego wyjdzie. I nie zauważyłem, żeby tu był jakiś problem z działaniem tej sieci. Ja mam to po prostu teraz połączone tak, jak to zostało skonfigurowane. Jeżeli będę miał kiedyś z tym problem, nie ma problemu, żeby to rozłączyć, więc to
0: No ja
1: zrobię.
0: osobiście mam dwie osobne sieci,
1: Ja
0: ale...
1: też tak miałem. Ja też tak miałem.
0: No.
1: Tak, Wi-Fi dla IoT. Tu jest już pokazany ten SSID, nazwa tej sieci, ale ja tego na przykład nie mam skonfigurowanego. Nie mam aż tylu różnych rzeczy w tej sieci, żeby osobną jakąś wydzielać dla tych urządzeń. Jakiś tam odkurzacz, oczyszczacz, a niech to sobie jest w sieci ogólnej i nie sądzę,
0: No
1: żeby zrobiło
0: jasne.
1: mi to jakąś tam krzywdę. Tak, tu i tu jeszcze mamy WPS. No to dobra, przyjrzyjmy się na przykład tej sieci dla gości. Wejdźmy sobie tu. To zdaje się, że robiło się tak. Tak, aktywuj Wi-Fi dla gości, czyli tu sobie po prostu zaznaczamy, że chcę to aktywować, że ta sieć ma być widoczna. Jeżeli to nie jest zaznaczone, no to po prostu dana sieć nie jest widoczna.
0: A o co chodziło z tym zeskanuj? Co to się
1: Prawdopodobnie tam
0: takiego?
1: jest jakiś kod QR. Z aplikacji mobilnej na przykład mogę udostępnić, jak dobrze
0: O,
1: pamiętam, jakiś
0: fajnie.
1: kod, żeby po prostu ktoś sobie to zeskanował i się połączył. Czas bez ograniczeń. Tu jest nazwa sieci. Tak, tu mamy
0: No,
1: rodzaj
0: tak.
1: zabezpieczeń. Hasło Wi-Fi jest ustawione. Jest otwartym tekstem, żeby nie było. Chociaż w sumie myślę, że mogę nawet podać, jak ktoś będzie w pobliżu mnie,
0: to się może połączyć,
1: więc hasło to...
0: No. I tam coś słyszałem o okresie ważności, tak?
1: Okres ważności, tak. Tu i
0: o,
1: jest
0: to
1: tu. Tak, polega to
0: co
1: na
0: tam
1: tym,
0: się da zrobić?
1: Już ci mówię, polega to po prostu na tym, że jak masz sieć dla gości i wiesz, że ci goście będą przez jakiś czas u ciebie, to możesz po prostu ustawić to tak, że ta sieć będzie widoczna tylko przez jakiś tam okres czasu. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja stwierdziłem, że się nie będę wygłupiał, niech to tam sobie po prostu no jest i tyle.
2: 48 godzin.
1: Goście maksymalnie mogą być tylko przez dwa dni, potem
0: no,
1: do widzenia.
0: No dłużej to nie, no bez przesady.
1: Do widzenia, koniec.
2: 24 godziny.
1: 24 godziny.
2: 4 godziny.
1: 4 godziny to...
2: 2 godziny.
1: 2 godziny.
2: 1 godzina.
1: Godzinę. I tyle, to minimalnie na godzinę możesz kogoś zaprosić.
2: Bez ograniczeń.
1: Według Orange'a. Więc tak to właśnie tu wygląda, tak się to konfiguruje. Czy coś jeszcze mamy? Nie, to jest wszystko. To są bardzo ustawienia takie podstawowe, ale tak naprawdę w większości przypadków, to jeżeli my nie chcemy jakichś reguł ustawiać, nie chcemy nie wiadomo czego tam konfigurować, to po prostu będzie nam to działało.
0: A coś z kanałami kombinowałeś?
1: Nie kombinowałem, bo wiesz, nie miałem... Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli coś działa, to niech działa. Jeżeli miałbym problem, to zacząłbym tu jakoś bardziej grzebać, ale no, kłopotów nie miałem z tą siecią, więc nie miałem potrzeby zmieniać kanałów. Zresztą właśnie, też w ogóle ważna rzecz, jeżeli chodzi o fanboxa, szóstkę, to my nie mamy tu antenek zewnętrznych. Te wszystkie anteny są schowane w środku.
0: W środku.
1: Tak, one są w środku. Ja na przykład w poprzednim swoim routerze, wyobraź sobie, to miałem aż 3 anteny takie przykręcane.
0: A ja co wiesz, ja na swoim, tym, którym właśnie mam połączonym przez mostek, mam 4 anteny.
1: A, tak, to jeszcze to lepiej. To jeszcze lepiej. No i tu jest w zasadzie wszystko. Właśnie. Cofnijmy się. No i tu mamy to Wi-Fi, więc myślę, że tu już będzie tyle. Co tu jeszcze? Mnie tak naprawdę to najbardziej...
2: No,
1: nieodebrane połączenie. Testowałem swój numer telefonu, czy on działa i tyle.
0: I tam się pokazuje, tak?
1: Tak, że nieodebrane połączenie. Dokładnie.
0: Co? Ciekawa sprawa.
1: Takie było.
0: Na ten stacjonarny.
1: Na ten stacjonarny, dokładnie. Na ten stacjonarny. Tak jest.
2: Historia podłączonych urządzeń.
1: Historia podłączonych.
0: Właśnie. To jeszcze mam takie pytanie.
1: No.
0: Bo tak, ty masz tam IPv4.
1: Zgadza się.
0: Czyli możesz sobie zrobić ten mostek.
1: Nie. Nie jestem w stanie wymusić, żeby fanbox zachowywał się jak most.
0: Czy nie masz tego? No bo właśnie, bo to jest różnie w różnych właśnie i routerach, i w różnych, jak się okazuje, sieciach. Ja na przykład tego też nie mogłem zrobić w playu z poziomu routera.
1: To, co mogę zrobić, to mogę wyłączyć wewnętrzny ONT, czyli ten modem światłowodowy. Bo ONT to jest właśnie to urządzenie, które, tak jak kiedyś mieliśmy w Neostradzie, mieliśmy modem do internetu, albo zewnętrzny, albo w routerze, to tak mamy tutaj. Mamy ten modem światłowodowy, to jest właśnie ONT i to jest urządzenie, za pomocą którego łączymy się z internetem właśnie poprzez światłowód, a za całą resztę odpowiada router. Mogę wyłączyć ONT, ale nie mogę przestawić fanboxa w tryb taki, żeby działał tylko ONT.
0: Aha.
1: Niestety.
0: Okej. No to też ważna informacja, jak gdyby ktoś tego potrzebował, nie?
1: To prawda.
0: Powiedzmy.
1: Tylko wiesz co? Tylko problem jest w tym też taki, że nawet gdybyś tego potrzebował, to nie uzyskasz przepływności większych niż 1 gigabit, bo tu masz porty tylko gigabitowe.
0: Okej.
1: Więc no to by było, wąskim gardłem. I co z tego, że na przykład masz na sumarycznie, możesz uzyskać te 2 gigabity, jeżeli nawet by ci się udało to przestawić w tryb właśnie w tryb bridge'a tak zwanego, to nie uzyskałbyś więcej na tym niż 2. Niż 1, przepraszam. Niż 1.
0: Niż 1.
1: Dokładnie.
0: No, jasne.
1: No nie miałoby to sensu. Chyba, że jakoś po radiu, ale to... To też byłyby pewnie jakieś już straty w takim przypadku.
2: Klikalne sterowanie pasmem.
1: Sterowanie pasmem, konfiguracja USB.
2: Klikalne harmonogram LED.
1: Harmonogram LED. Jakoś mi się to udało wyłączyć te LEDy, ale ja się nie podejmuję, szczerze mówiąc, opisać, jak ja to zrobiłem. Chyba nawet z poziomu aplikacji. Coś kombinowałem, coś próbowałem.
0: LEDy? W sensie
1: światła,
0: lampki,
1: światełka, tak, w tym modemie. W tym routerze, aha, żeby po prostu no, odrobinkę tam zaoszczędzić energii, ale to tylko to, bo tu są jeszcze jakieś te tryby eko, można tam coś wyłączać, Wi-Fi, ja tego oczywiście nie robię, no ale światełka to, przyznasz sam, dla mnie potrzebne.
2: Aktywne. Klikalny harmonogram wzmacniacza. Nieaktywne.
1: O, harmonogram. Klikalny
2: harmonogram wizyleko. Nieaktywne.
1: O, też ten harmonogram eko jest nieaktywny.
2: Klikalne połączenie z internetem.
1: Połączenie z internetem. Tu ustawiamy sobie właśnie ten tryb połączenia z internetem. I w to sobie wejdę, bo tu myślę, że będzie co nieco dla nas.
2: Możesz modyfikować ustawienia połączenia z internetem.
1: No właśnie, tu możesz zmodyfikować ustawienia połączenia.
2: Klikalny ponów próbę połączenia.
1: Ponów próbę połączenia, to gdyby był jakiś tam problem. Tu mamy właśnie login Neostrady, hasło i tego nie musimy podawać. To już mamy wszystko skonfigurowane, to nam Fanbox sam po prostu sczytuje. Jak technik tam to podłącza, to on sobie to sam zaciąga z sieci. I to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli planujecie udostępniać jakiekolwiek swoje usługi, jeżeli na przykład macie jakiś serwer, który chcecie wystawić na świat, ja akurat trochę takich regułek mam, to pole musi być zaznaczone. Wymuś połączenie IPv4.
2: Jeżeli chcesz korzystać z dostępu do sieci IPv4, zaznacz to wyszło opcję no wymóż połączenie IPv4. Jeżeli opcja wymóż połączenie IPv4 jest oznaczona, to dostęp do sieci IPv4 bądź IPv6 jest zależny od ustawień operatora. Przycisk anuluj, przycisk zapisz operator, na górę wybierz sposób podłączenia.
1: To jest tyle, ale tu właśnie jeszcze mamy to, o czym mówiłem.
2: Na górę poziom 2 typ dostępu, wybierz sposób podłączenia do internetu, uwaga, jeżeli wprowadzone ustawienia nie będą korespondowały z wykupioną ofertą, możesz stracić dostęp do internetu. Przycisk opcji nieoznaczone, użyj zewnętrzny on pan internet. Przycisk opcji oznaczone, użyj zewnętrzny on światłowód.
1: No właśnie, użyj zewnętrzny ONT, ale zewnętrzny ONT to nam tu tak naprawdę nic nie daje, no bo wtedy łączę to po tym przewodzie gigabitowym. No i co z tego? Co mi to ma dać? Nic mi to nie da. Więc zdecydowanie korzystniej jest wybrać tę drugą opcję. Użyj wewnętrzny ONT.
2: Przycisk niedostępny zapis.
1: I jeżeli tu bym coś zmieniał, to oczywiście mogę zapisać, ale nie będę zmieniał. Przechodzimy dalej. To jest niestety właśnie to, że tu są same takie klikalne elementy.
0: No, wygląda to całkiem spoko.
1: Wiesz, to tak, tylko ja bym wolał mieć na przykład to jako linki, bo wtedy bym wiedział, że na przykład to jest ta opcja, gdzie tu już byłem, tu już coś zmieniałem, a tak te wszystkie takie klikalne i jeszcze tu jakieś dodatkowe informacje obok tego, to tworzy trochę taki chaos. Oczywiście wiadomo, że ja jestem w stanie się po tym poruszać i to bez większego problemu, ale żeby to tak szybko zrobić, no to jednak nie jest takie.
2: Klikalne historia podłącza, klikalne sterowanie, klikalne harmonogram, klikalne harmonogram, klikalne rzecz, klikalne level.
1: O właśnie. I tu już zaczynają się. O właśnie, mój zdalny dostęp, czyli mogę sobie to skonfigurować, żeby być w stanie administrować tym zdalnie. Sieć, firewall i te dwie rzeczy tak naprawdę to są jak dla mnie jedne z ważniejszych, a nawet to powiedziałbym, że ta sieć, bo tutaj robimy większość istotnych rzeczy. Wchodzimy sobie do sieci.
2: No,
1: super, ale spokojnie, bo patrz, co masz niżej.
2: Zakładka zaznaczony DHCP, zakładka na przeszkad. Zakładka DNS, zakładka UTMP, zakładka BIM DNS, zakładka DML, zakładka MTP, serwer DHCP.
1: No właśnie, serwer DHCP, czyli tu mamy pierwszą zakładkę zaznaczoną, to jest właśnie DHCP i teraz tu, co ciekawe, no możemy sobie to po... ustawiać.
2: Tak,
1: włącz serwer DHCP, no zazwyczaj jest to nam potrzebne. O, jak jesteś przyzwyczajony do czegoś innego, to sobie tu zmieniasz. Tak, jest standardowa maska. I tu zakres. Tak naprawdę można by od dwójki zacząć, jakby ktoś chciał, ale już to tak zrobili, to okej.
2: Przycisk niedostępny, anuluj. Przycisk niedostępny, zapisz separator. Nagłówek, poziom, dwa statyczne adresy.
1: I tu jest coś bardzo istotnego dla mnie, przynajmniej w niektórych przypadkach. Chcę, żeby zawsze, za każdym razem, pewne urządzenia otrzymywały ten sam adres IP z puli.
2: Wybierz adres dla swojego urządzenia. Lista rozwijana z linią XML/HD/307.
1: I tu sobie mogę na przykład wybrać i mogę sobie tu dodawać, bo mam listę podłączonych urządzeń. No, akurat ten dekoder telewizji nie jest dla mnie na tyle istotny, żeby miał ten adres, ale mógłby. Tak, i jeszcze jakieś urządzenie. Dobra. Powiedzmy mój iPhone na przykład. Jest iPhone. To, co tu widzimy, to jest adres MAC tak zwany, czyli adres sieciowy. I przycisk de facto, a tu opisany jako klikalny, dodaj adres statyczny. I mogę sobie dodawać te adresy, mogę je sobie usuwać, tworzyć różnego rodzaju jakieś tam przypisania. I to generalnie działa. Jakaś rzecz była taka, która mnie dość mocno irytowała, mianowicie coś tam chyba z pamięcią tego DNS-a było nie tak. Na przykład jakieś urządzenie z jakiegoś powodu dostało kolejny adres z puli, a ja chciałem przypisać ten poprzedni, ale DNS pamiętał, że ten adres już był w użyciu i on nie chciał mi go przypisać. I krzyczał, że ten adres jest już używany. Trzeba było restartować tego fanboxa. To takie drobnostki, ale trochę denerwujące. I tu mam tabelkę z rozpiską tych różnych adresów. Tak, i to mam na przykład DHT main, mam przypisane do takiego właśnie adresu. I tu chyba można to skasować. Tak, drukarka też na przykład ma jakiś tam przypisany adres, więc w ten sposób to działa. Jest to wygodne. Dynamiczne adresy IP. Tak, a tu jest cała tabelka. Tak, i tu jest cała tabelka tego, co mam obecnie w sieci. Co mam w sieci, co jest przypisane. Czy to jest jako tabelka? Tak, jest jako tabelka. Ja mam akurat wyłączone czytanie nagłówków, więc to jest jedna kolumna, czyli nazwa, adres IP, adres sieciowy i to jest tyle. Jeżeli mnie to interesuje, to mogę sobie tutaj to przeglądać. Czy mam tu coś jeszcze? Nie, ale mamy kolejną zakładkę.
2: Zakładka zaznaczony DHCP.
1: To było DHCP, teraz jest NAT.
2: Link
1: tworzony
2: z DHCP na zakładka, tylko z reguły umożliwiają komunikację z internetu z określonym urządzeniem sieci LAN. Możesz także zdefiniować porty, które będą używane podczas komunikacji. Tylko dla urządzeń IPv4. Pusta. Separator na główek. Uwaga, upewnij się, że zapora sieciowa nie filtruje tych portów. Tworzenie reguł na porcie.
1: No właśnie. I tutaj mamy coś, co się przydaje, czyli możemy sobie dodawać różnego rodzaju otwarte porty. Jeżeli mamy jakąś usługę, którą chcemy wypuścić na świat, to właśnie w tym miejscu. Tu wybieramy, co to jest, jaki to ma być port wewnętrzny, jaki ma być port zewnętrzny.
2: Lista rozwijana z linią TCP.
1: Czy ma być to TCP, czy ma być to TCP i UDP, czy ma być to samo UDP, czyli to są te dwa protokoły, albo oba. I możemy tu wybrać z listy urządzenie, które w ten sposób chcemy przepuścić na świat. I utwórz regułę i w ten sposób to działa. Wada jest tego jedna, ja nie znalazłem sposobu na to, żeby podać zakres portów. Więc jeżeli na przykład mam taką sytuację, że mam jakiś serwer, no, pierwszy z brzegu przykład to jest chociażby Shoutcast. Zwłaszcza ten starszy, Shoutcast w wersji 1 ma dwa porty. Port jakiś tam, na przykład 8000 i ten port plus 1, czyli 8001. Jeżeli chcę tego starego Shoutcasta wypuścić na świat, to muszę przekierować, zrobić dwie reguły. Dla portu 8000 i dla portu 8001. Nie da się zrobić tak jak w niektórych routerach, że 8000, na przykład dwukropek albo myślnik, 8001, przepuść mi ten zakres, przekieruj mi ten zakres na zewnętrzny interfejs. No nie, tu się tak zrobić nie da. Próbowałem i z dwukropkiem, i z myślnikiem, i jeszcze jakieś tam różne rzeczy, ale się tego zrobić nie dało. Tu mam tabelkę i mam reguły.
0: Czyli też w sumie jak przy poprzednio, masz to wszystko ładnie.
1: Dokładnie, mam tu rozpisane, co to jest, reguły użytkownika przekierowania protokołu. To jest jakiś, szczerze mówiąc, nie znalazłem do tego zastosowania jakiegoś konkretnego, natomiast z tego, co wiem, to się przydaje w niektórych sytuacjach, kiedy mamy jakieś łączności VPN. I coś tam tu nie chce działać, to możemy sobie właśnie tym z tej listy popróbować i podziałać. Ale nie znalazłem, nie byłem jeszcze w takiej sytuacji, żebym miał taką potrzebę. Akurat korzystam z VPN i u mnie to po prostu wszystko działa. Więc taka to historia. I to jest tutaj wszystko. DNS i ktoś pomyśli, że a... głupoty gadałem, bo przecież pewnie tu się da DNS-y ustawić. Nie. Tu się da zrobić tylko tak. Że gdybym na przykład chciał wpisać jakąś inną nazwę dla tego komputera, na przykład DHT main, to mogę to zrobić. Że ten komputer będzie zawsze widoczny pod jakąś tam nazwą, na przykład dhtmain.local chociażby, albo dht.local, albo server.local. To mogę tutaj to wpisać, ustawić i mogę zmienić nazwę tego komputera w sieci, a on i tak będzie widoczny pod tym hostem. No, czy to jest aż takie przydatne? Może, dla mnie nie.
2: Brak następnego nagłówka.
1: I tu na tym to polega. Tak, mogę zapisywać dla każdego komputera, dla każdego urządzenia w sieci te nazwy. Jeżeli miałbym taką potrzebę, czy coś jest jeszcze? Nie ma nic więcej, więc to absolutnie nam się do niczego nie przydaje. Taki zbędny bajerek. Ja bym wolał tu móc wpisać sobie adresy DNS zewnętrzne, jakie tylko chcę. A tego mi Orange nie pozwala zrobić. Co mamy jeszcze? UPnP, czyli ten tak zwany Universal Plug and Play. Jeżeli mamy jakieś oprogramowanie, które pozwala nam na przekierowywanie automatycznie portów, ja akurat takie mam i jestem w stanie to za moment pokazać, to możemy sobie tutaj to włączyć. Oczywiście też wiadomo, że to warto wiedzieć, co się robi, bo czasem niektóre programy mogą aż za dużo nam tu chcieć przekierowywać. Włącz UPnP, mam zezwolone to, bo wiem, co robię. Co my tu mamy? Właśnie, mam na przykład coś takiego i to wiem, że to rzeczywiście działa. SPLVT server, czyli Station Playlist. Z komputera DHT main przekierowuje port 2323. Nie muszę po prostu robić żadnej reguły w tym poprzednim, na tej poprzedniej zakładce. Nie muszę już tego nakazywać mu robić. Po prostu Station Playlist VT server sam odzywa się do routera. Halo? Ja poproszę ten port na świat. A router mówi, dobrze, jest ta opcja włączona i ma. Tak jest. Co my tu jeszcze mamy? DynDNS. Ja akurat nie korzystam z żadnego z tych tu proponowanych. Używam własnego innego rozwiązania, adresu noip.pl, więc tu niczego skonfigurowanego nie mam. DMZ nie korzystam, aczkolwiek wiem, że niektórzy mogą mieć potrzebę. Na czym polega DMZ? To myślę, że warto też powiedzieć, jeżeli mamy jakiś komputer, który nie chcemy, żeby widoczny miał tylko kilka portów na świecie. Chcemy go wystawić całego do sieci i tak ma się zachowywać. To właśnie wrzucamy go do tak zwanej strefy zdemilitaryzowanej, do DMZ-ki i po prostu jest on widoczny wtedy w całości. Wszystkie porty na świat otwarte i trzeba go zabezpieczać ręcznie, jakąś tam zaporą na przykład.
2: Brak następny urządzenie, lista rozwijana, zwinięte, brak.
1: I tu mogę wybrać, jakie urządzenie ma być w tej strefie też. Akurat to jest w tym fanboxie fajne, że mogę sobie wybierać wszystko z listy, że nie muszę na przykład niczego wpisywać, nie muszę niczego sprawdzać, pamiętać. W niektórych routerach jest tak, że trzeba podać adres sieciowy na przykład danego urządzenia, które chcę, żeby było widoczne. Tu nie, tu jest prosta rzecz. Lista po prostu wybieram z listy, zatwierdzam i już. Ale tego nie będę zmieniał. Pokażę może tylko, że się da. Na przykład drukarkę mógłbym chcieć przekierować do DMZ-ki, ale może lepiej nie, bo zaraz mi zaczną ludzie drukować dziwne rzeczy i papieru mi zabrać. Dobrze, co my tu mamy jeszcze? NTP, czyli ustawienia czasu. To zazwyczaj działa po prostu dobrze. I to tyle. To tyle. Mam tu jeszcze firewall. Już sobie od razu może przejdę jakoś do tego szybciej. O. Firewall. Ja tu powiem szczerze, niczego nie zmieniałem. Ustawiłem, a właściwie nie zmieniałem, po prostu. Zostawiłem to na optymalnej, zdaniem twórców, regule. Jeżeli na czymś mi zależy, żeby coś było jeszcze dodatkowo zabezpieczone, zabezpieczam to sobie po stronie urządzenia, a na routerze tutaj nie wprowadzałem żadnych reguł. Pokażę tylko, co my tu mamy, jakie mamy opcje. No to wiemy. I mamy poziomy zabezpieczeń.
2: Przycisk opcji inne oznaczone. Niski zator rzeczowa nie filtruje ruch, jednak nawet w tym trybie zatora nie będzie zezwalać na połączenie z internetu, jeżeli nie zostanie dodana odpowiednia reguła na przeszkadę. Bądź ostrożny, ten poziom jest zarezerwowany dla zaawansowanych użytkowników, dla których bezpieczeństwo nie jest najważniejsze.
1: Jakbym miał z tym jakieś problemy, to pewnie bym przestawił właśnie na niski. Problemów nie miałem, więc...
2: Zatora rzeczowa nie filtruje ruch, jednak nawet w tym trybie połączenia, bądź ostrożny, bezpieczeństwo, uwaga, zator i przycisk opcji oznaczone.
1: Średni
2: rekomendowany. Zatora rzeczowa blokuje wszystkie połączenia, przychodzące połączenia, wychodzące są dozwolone z wyjątkiem usług NetBIOS. Przycisk opcji inne oznaczone.
1: Tak jest.
2: I odrzuca wszystkie nieoczekiwane połączenia, przychodzące ten poziom ogranicza dostęp. Oran BTV jedynie do kanałów na żywo TV on demand i nie będą dostępne site to site VPN nie. Będzie działać ta konfiguracja, zalecana jest, aby uzyskać maksymalny poziom. Bezpieczeństwa.aplikacje MP i DNSM BRP 2 te gry wykorzystujące MP i przestaną działać.
1: No właśnie, więc tu mamy to wszystko tak wyjaśnione i jest jeszcze opcja
2: prawidłowo. Zatora rzeczowa odrzuca wszystko użytkownika.
1: Użytkownika, tu można sobie konfigurować własne reguły, ale tak jak wspomniałem, zostawiłem to na ustawieniach domyślnych. Nie miałem po prostu potrzeby, żeby to zmieniać. To jest firewall. I czy coś tu jeszcze nas interesuje, to skoczę sobie do tego firewalla. Kopia konfiguracji, można sobie zrobić backup ustawień.
2: Systemowe informacje.
1: Ja powiem szczerze, zaglądam tutaj najczęściej.
2: Ramka http://.
1: Tu mam takie różne informacje diagnostyczne, które się mogą czasem przydać.
2: Zakładka internet.
1: Internet, Wi-Fi, LAN. VoIP, USB, telewizja, ONT. I to są wszystkie takie informacje, które są po prostu zbiorczo tu pokazane. Też na przykład mam, o, na przykład zobaczmy sobie na ONT, bo te pozostałe, no to wiecie, ile, jakie urządzenia podłączone pewnie i tak dalej, ale ONT to jest takie coś, co może być nietypowe, co jeszcze może nie wszyscy widzieli, jak to tutaj wygląda. On ma jakieś takie cyferki. O właśnie, to na przykład może być ciekawe. Tak, i tu jest informacja o tym, ile ten ONT jest w stanie maksymalnie wyciągnąć. Jaka jest przepływność jego? No to już wiemy, 2,5 gigabita mniej więcej. Tutaj też dosyć ciekawa informacja pod względem parametrów. Tak jest, to jest moc odbiorcza, a jeżeli chodzi o wysyłkę, no to właśnie. No, 35 stopni.
0: O, to...
1: Natężenie prądu sobie tu sprawdzamy. To jest właśnie na tym ONCie, z tego co wiem, natężenie prądu samym, nie na routerze, tylko na samym tym module do światłowodu. No właśnie, numer seryjny to może nie będę czytał. No, wersja sprzętowa. Tak, tu mamy jakieś też informacje sprzętowe, no i tak dalej. Tu są po prostu takie informacje diagnostyczne, które mogą się przydać w różnych sytuacjach. I jeszcze zobaczę tak ogólne, te na przykład informacje ogólne, bo to może być coś takiego, co nam podsumuje ten router.
2: Link informacje ogólne internet
1: Właśnie, to jest model oprogramowania. I ty mnie, Wojtek, pytałeś, czy wychodzą często jakieś aktualizacje. Tylko, tylko wiesz, no sam przyznasz, że jak czytasz coś takiego, a potem do tego wracasz, to się zastanawiasz,
0: ciężko
1: czy to się
0: to
1: coś zmieniło. Dokładnie.
0: Trzeba by sobie kopiować
1: zapisać
0: za każdym razem, nie? I porównywać, tak.
1: Tak jest, więc to nie na moją pamięć. O, a tu jest jeszcze coś takiego. No. I teraz bądź mądry, co tu właściwie sprawdzać.
2: Czas pracy urządzenia.
1: Czas pracy urządzenia. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo czas pracy urządzenia to wygląda na to, jakby on po takim czasie był zrestartowany. 28.
0: To się nie zgadza
1: To się nie zgadza, ale mam wrażenie,
0: 11 dni, no to...
1: Tak, ale mam wrażenie, że ten router się też co jakiś czas restartuje. I nie wiem po co, jaki jest tego cel, dlaczego, ale mam wrażenie, że te restarty są wymuszane. One na pewno nie są spowodowane tym, że brakuje prądu, bo prąd... Jest, wszystko jest w jak najlepszym porządku, nic innego nie siada, router się restartuje. Także tu można sobie sprawdzić ten czas działania. I dosyć często, na przykład jest taka sytuacja, że on po prostu wtedy jak zostanie zrestartowany, on jest tak restartowany co kilkanaście dni, nie wiem czy na przykład jutro się ten licznik nie zresetuje, to wtedy właśnie rozłącza się z internetem i łączy się na nowo. Technologia dostępu, wewnętrzny ONT. I to jest tyle. I tu moglibyśmy sobie tak przeglądać, ale tak naprawdę no niewiele więcej byśmy odczytali. Jeżeli kogoś interesują te wszystkie WLANy, na czym tam coś działa, to no to jest coś dla niego. To tu trochę informacji różnych może uzyskać. I tak naprawdę to jest większość ustawień tego routera. ja tu już za bardzo nie mam czego szukać i czego zmieniać.
0: No, jest tego całkiem.
1: Wiesz co, no z reguły było tego troszkę więcej w różnych innych routerach, ale no w moim przypadku to... No, tu po prostu jednak, tu jeszcze widzę, że Kamil napisał, że tam był reset dostępu do neta, a tu czas pracy routera, to dwa różne czasy. Tak, Kamilu, to się zgadza, że to są dwa różne czasy. Natomiast ja i tak mam wrażenie, że ten router jest restartowany zdalnie. Ja go nie restartuję. Ja przy nim po prostu niczego nie robię, bo nie mam najzwyczajniej takiej potrzeby, żeby na przykład, nie wiem, wypinać go z prądu, żeby coś tam przestawiać. Nie, on po prostu sobie działa. Więc ja mam takie wrażenie, że operator też od czasu do czasu ten router jednak samoistnie restartuje. I teraz jeszcze być może na przykład właśnie wymuszając jakieś drobne aktualizacje oprogramowania. Też tak może być. To by trzeba było już naprawdę zapisywać sobie te wszystkie informacje, wersje i wtedy może byśmy do czegoś doszli. A tu jest jednak trochę to
0: jak działa,
1: utrudnione. No to, tak, jak to działa, to
0: nie ma co.
1: Dokładnie. To, no i to jest właśnie ten router. To co? To teraz idąc za ciosem, to może byśmy pokazali tego fanboxa, aplikację.
0: Aplikację.
1: Dobrze, to ja się przełączam już tutaj na syntezę moją. O właśnie, Kamil tu jeszcze pisze, że restarty wynikają z aktualizacji softu. No widzisz, no czyli właśnie, czyli dobrze podejrzewałem, tylko ja po prostu nie spisywałem tych wersji i tych informacji. Ale tak, to jest to, co mówiłem. Orange no ma dla nas jakby... Orange może tu wszystko z tym routerem. To nie jest coś, co musi się podobać, ale tak po prostu jest. Dobra, ja odpalam sobie fanboxa. Odpalam sobie aplikację Mój Fanbox. Zaraz sobie tutaj to... Zwolnimy sobie jeszcze mowę i zaraz ją przekieruję dla was, żebyście też i mogli sobie tego posłuchać. Cóż tu mamy ciekawego? Aplikacja Mój Fanbox.
3: Status usługi OK. Przycisk. Orange podkreślenie światłowód podkreślenie E7A0. Przycisk. Orange podkreślenie. Status usługi OK. Przycisk.
1: No właśnie, status usługi OK.
3: Ustawienia modemu. Przycisk. Kliknij, aby się wylogować. Przycisk. Wizualizacja mojej sieci domowej. Moje Wi-Fi. Przycisk. Zainstaluj wzmacniacz Wi-Fi. Przycisk. Przełącz się na tryb eko i oszczędzaj energię. Diody LED wyłączone.
1: No właśnie. To mi się jakoś udało zrobić. Diody LED wyłączone i to jest jedyne, co ja polecam, jeżeli chcecie. Nie bawcie się w jakieś oszczędzanie energii na Wi-Fi, bo to może wam tylko więcej złego niż dobrego.
0: Aczkolwiek te diody tam podejrzewam też nie zżerają dużo prądu, natomiast...
1: No wiesz, ale to jest jedyna rzecz, którą w naszym przypadku jest sens, żeby wyłączać. No bo po co? Nawet jak to parę złotych zaoszczędzisz w ciągu roku, no to zawsze to parę złotych.
3: Zaplanuj. Przycisk. Ustaw ograniczenia dostępu. 9 podłączonych urządzeń.
1: Tu możemy ustawiać ograniczenia. Moje urządzenia. Mogę sobie...
3: Przerwa od internetu. Brak aktywnej przerwy.
1: Właśnie, mogę sobie jakąś tam przerwę wyznaczyć. Przycisk. Tak, rozpocznij przerwę. No raczej nie teraz.
3: Napraw i optymalizuj usługę. Napraw i optymalizuj. Przycisk. Moje Wi-Fi. Wi-Fi jest aktywne bez ograniczeń. Zaplanuj moje Wi-Fi. Przycisk. Mm-hmm. Hasło do Wi-Fi. Dostosuj. Udostępnij hasło. Dostosuj hasło do Wi-Fi. Przycisk.
1: Dostosuj hasło.
0: O, to jest udostępnij hasło do Wi-Fi.
1: Tak, udostępnij hasło.
3: Skonfiguruj lub podłącz inne urządzenie. Zainstaluj lub podłącz. Skonfiguruj lub podłącz inne urządzenie. Przycisk. Wi-Fi dla gości. Włączone. Bez limitu. Pozostały czas. Zobacz, Wi-Fi dla gości, przycisk.
1: Tak, i tu będę miał te dane dotyczące sieci bezprzewodowej.
0: Jak rozumiem, Michał, jak dasz to udostępni, to wtedy się pokaże kod QR, tak?
1: Wiesz co, zaraz zobaczę na tej sieci gościnnej, jak to będzie
3: przycisk.
1: Wyglądało.
3: Przycisk, logo, inne, hasło do Wi-Fi. Baw się dobrze. Udostępnij hasło do Wi-Fi, przycisk. Udostęp, uwaga, podziel się hasłem do Wi-Fi. Czy chcesz wyświetlić kod QR lub udostępnić klucz Wi-Fi? Wyświetl kod QR, przycisk. Podziel się moim hasłem do Wi-Fi, przycisk.
1: No właśnie. I tu masz dwie opcje.
0: Jak dasz podziel się, to co? To będzie taki standardowy applet. Tam.
1: Tak, to ten standardowy do udostępniania, a kod QR
3: wyświetli
1: wyświetli się tu obrazek.
3: Podziel się, anuluj.
0: Fajne.
1: Tak. To jest takie bardzo proste, bardzo fajne i rzeczywiście można to...
0: To jest intuicyjne.
1: No, intuicyjne.
0: Się.
1: Tak, ta aplikacja, ona nie jest jakaś, nie wiadomo jak bardzo rozbudowana, ale po prostu no, to, co najważniejsze masz pod ręką.
3: Anuluj,
1: tak?
3: Przycisk, anuluj, przycisk.
1: Wychodzimy z tego.
3: Edycja, przycisk, nielimitowane. Edycja, wyłącz, przycisk.
1: Mogę wyłączyć.
3: Pokaż ten kod QR swojemu gościowi. Pokaż ten kod QR swojemu gościowi.
1: I tu nawet.
3: Skanując go za pomocą telefonu lub tabletu, kod dostępu do sieci Wi-Fi zostanie mu automatycznie przekazany.
1: Tu nawet jest ten kod QR. Wygląda na to. A ten kod, a to inne, to chyba po prostu mogę przesłać ten kod w postaci obrazka.
3: Mhm. Wyłącz, edycja, nielimitowa, pozostały czas, udostępnij, baw się dobrze, hasło do Wi-Fi, przycisk, Wi-Fi dla gości, orędy podkreślenie światłowód, podkreślenie A7A0, przycisk wróć.
1: Wracamy.
3: Orędy podkreślenie światłowód, podkreślenie, polega hasło do Wi-Fi.
0: Działa udostępnij hasło do...
3: Skonfiguruj lub podłącz.
1: Wiesz co, to musiałbym sprawdzić, bo akurat z tego wyszedłem, bo to tak różnie. No zaraz zobaczymy na jakimś innym ekranie.
3: Hasło do Wi-Fi, zaplanuj moje Wi-Fi, napraw, rozpocznij przerwę ogień, moje ustaw, zaplan,
1: przełącz
3: się na przykład. Moje urządzenia, przycisk.
1: Moje urządzenia. 9 podłączonych urządzeń.
3: Urządzenie Levoid Polyfier. Urządzenie drukarka.
1: I wejdziemy sobie na przykład w drukarkę.
3: Drukarka. Dobry sygnał Wi-Fi. Obrazek. Drukarka.
1: Dobra. I co my tu
3: edycja,
1: mamy?
3: Przycisk. Szczegóły urządzenia. Nagłówek. Moje urządzenia. Przycisk wróć.
1: O. Moju... Tu podejrzewam, że zadziała ten gest, ale to zaraz się przekonamy.
3: Edycja. Przycisk.
1: Tu mamy jeszcze przycisk edycja. Drukarka. Zaraz tam zajrzymy.
3: Dobry sygnał Wi-Fi. Obrazek.
1: O. Dobry sygnał Wi-Fi. Taka etykietka. Też w sumie fajne, że coś takiego jest.
0: Tak,
3: 2.4 GHz Wi-Fi.
1: Tak, informacja na temat tego, za pomocą jakiej technologii jesteśmy połączeni.
3: Dobry sygnał Wi-Fi, przycisk, ograniczenie dostępu do sieci. Zawsze zezwalaj, zezwolono na dostęp do internetu, przycisk.
1: Zawsze zezwalaj, no tak.
3: Informacje o połączeniu, nagłówek, przycisk, logo, inne.
1: A co to jest?
3: Rodzaj połączenia, 2.4 GHz Wi-Fi.
1: Aha.
3: Rodzaj połączenia, szczegóły urządzenia, nagłówek, szczegóły urządzenia, przycisk wróć,
1: szczegóły urządzenia, przycisk,
3: urządzenia, przycisk wróć.
1: I teraz zobaczymy, co to jest ta...
3: Drukarka, edycja, przycisk,
1: edycja.
3: Potwierdź, wygaszony, przycisk, nazwa urządzenia, wygaszony, nagłówek, drukarka, pole tekstowe.
1: Tak, tu mogę zmienić.
3: Pole urządzenia, wygaszony.
1: I tu jest jeszcze fajne.
3: Usługi Orange, wygaszony, Orange TV, przycisk, radio, przycisk, mobilne, wygaszony, smartfon, przycisk, tablet, przycisk, multimedia, wygaszony, telewizja, przycisk, konsola do gier, dom i biuro, wygaszony, laptop, przycisk, komputer, przycisk, zaznaczone, drukarki, przycisk.
1: No widzisz, mogę sobie przyporządkować, to oczywiście dla osób widzących,
0: tak.
1: Ale fajnie, że to też dla nas jest dostępne, bo jeżeli zarządzamy taką siecią i chcemy komuś, kto widzi, potem też ułatwić życie, no to mamy w fajny sposób bezproblemowo wybrać możliwość tej ikonki, która ma reprezentować dane urządzenie. No oczywiście drukarkę będzie reprezentować ikona drukarki, no bo
0: drukarki.
1: Czegoż by innego.
0: Mnie jeszcze zaciekawiło, tam był ten dostęp, chyba na poprzednim ekranie był dostęp,
1: zaraz,
0: tak?
1: Zaraz zajrzymy.
3: Drukarka.
1: Zaraz zajrzymy.
3: Informacja
1: o, powrót, gest powrotu działa.
3: Przycisk, log, przycisk. Zawsze ograniczenie, zawsze zezwalaj, zezwolono na dostęp do internetu. Przycisk.
1: Zezwalaj.
0: No właśnie.
1: Już patrz.
3: Dostęp do internetu dla urządzenia drukarka. Zezwól na dostęp do internetu. Przełącznik. Ograniczaj w slotach czasowych. Przełącznik. Wyłączone.
1: Tu mogę sobie ustawić. Super. Ograniczaj w slotach czasowych.
3: Ustaw ograniczenie.
0: Czyli na przykład, wiesz, gdybyśmy mieli, nie wiem, dziecko czy coś.
1: Tak. To możesz bez problemu. Dla jego urządzenia, dopóki się nie nauczy, jak zmieniać adres sieciowy, to...
0: No wiadomo, no wtedy. Dzisiejsze dzieci. Ale nie, no jest to no ciekawa sprawa.
1: I zobacz, i masz tu od razu zdefiniowane na przykład...
3: Ustaw ograniczenia do internetu na ten tydzień. Przycisk.
1: Ustaw ograniczenia
3: pomoc dostęp do internetu
1: na ten tydzień.
3: Dzieciom. Dowiedz się, pomoc ogranicz dostęp do internetu dzieciom. Dowiedz się, po co i w jaki sposób. Przycisk.
1: Tak, po co i w jaki sposób. No.
3: Ustaw ograniczenia do internetu.
1: A jak zaznaczę to?
3: Przełącznik. Wyłączone.
1: Ograniczaj.
3: Uwaga, harmonogram. Harmonogram. Harmonogram.
1: Co jest?
3: Pomoc ograniczenia do internetu na ten tydzień.
1: Tak, tak,
3: przycisk.
1: Tak.
3: Ograniczaj w slotach czasowych. Przełącznik. Włączone. Ustaw pomoc ogranicz dostęp. Ustaw ograniczenia. Zezwól. Ustaw ograniczenia w dostępie do szczegóły urządzenia.
1: No właśnie, tu pewnie musiałbym włączyć jeszcze harmonogram.
3: Włączone. Ograniczaj w slotach czasowych.
0: No tak, żeby to jakoś...
3: Włączone.
1: Dokładnie. A tego...
3: O,
0: no
1: właśnie, harmonogram wyłączony. Ale tego po prostu nie chcę robić, no bo nie mam takiej potrzeby. Nie chcę sobie tu czegoś jeszcze przy okazji blokować. Natomiast, no jest taka opcja. Można sobie to zaznaczyć, można sobie to wybrać i po prostu jakoś tam ograniczać. Jak ktoś ma potrzebę, to z pewnością to zrobi i osiągnie.
3: Harmonogram. Ustaw ograniczeń, pomoc ograniczeń, ustaw ograniczeń, zezwól na ustaw ograniczenia w dostępie do szczegóły urządzenia, przycisk wróć.
1: O. Jestem w
3: zawsze
1: stanie
3: zezwalaj.
1: Wycofać.
3: Zezwolono na dostęp do internetu. Przycisk.
1: Zawsze zezwalaj.
3: Urządzenie
1: wychodzimy
3: drukarka.
1: Z tego.
3: Urządzenie ITF podkreślenie. Orędy podkreślenie z tego. Zaplanuj. Przycisk. Ustaw
1: co my tu jeszcze mamy?
3: Tu
1: miałem taką...
3: Wizualizm kliknij, aby się wylogować. Ustawienia
1: no nie.
3: Modemu. Przycisk.
1: Ustawienia modemu na przykład.
0: I to jest wszystko na jednym ekranie, tak?
1: Tak, to jest wszystko na jednym ekranie. Tu nie ma żadnych zakładek, tu nie ma jakichś takich, wiesz, rzeczy.
3: Numer telefon 4889753593.
1: Tak, to jakby ktoś chciał...
0: Stacjonarny to jest.
1: Tak, to jest ten stacjonarny. To można dzwonić i tak jest niepodłączony.
3: Uruchom ponownie modem. Przycisk. O,
1: tu z tego poziomu mogę ten modem zrestartować.
3: Modem jest włączony od 11:17:40.
1: Też mam podgląd na czas pracy.
3: Ustawienia modemu. Zmień hasło. Przycisk. Dostęp do internetu. Przycisk. Modem. Przycisk. Pomoc. Dowiedz
1: właśnie,
3: się więcej o swoim
1: jeszcze
3: pomoc. Modem.
1: Dodatkowe
3: przycisk. Dostęp do internetu.
1: Rzeczy.
3: Przycisk.
1: Na przykład
3: zmień hasło.
1: O, dostęp,
0: coś
1: do
0: zrobić przycisk. Się da. No.
1: Dostęp do internetu. Co my tu mamy?
3: Login, decupca, rodzaj,
1: dobra.
3: Adres IPv4, 79,
1: o.
3: Rodzaj dostępu, FTTH.
1: FTTH, rodzaj dostępu,
3: adres IPv4,
1: adres 79, IP pokazany.
3: 185.231.211.
1: Tak jest.
3: Adres IPv4, 79, orędy podkreślenie światłowod.
1: No i tu takie podstawowe informacje. Jest tego mniej, bo na przykład w tej aplikacji nie znalazłem tych, wiesz, przekierowań portów, ustawień firewalla.
0: No to tak.
1: Jakichś
0: tak,
1: takich no. rzeczy. To nie jest tak, że da się tu zarządzać w całości tym routerem. Ale takie najbardziej podstawowe rzeczy to... Jest w stanie.
3: Informacja o orędy podkreślenie światłowod.
1: Dobra.
3: Orędy podkreślenie światłowod.
1: Co my tu jeszcze mamy?
3: Wizualizacja, klik, ustawień, status, orędy podkreślenie
1: to mnie interesuje,
3: światłowod,
1: bo tu jest jeszcze
3: przycisk.
1: Taki przycisk.
3: Orędy podkreślenie światłowod, podkreślenie czy... A7, przyłącz się na tryb eko i oszczędzaj energię, zaplanuj, przycisk,
1: ja
3: przyłącz,
1: coś...
3: moje live, wizualizacja
1: nie.
3: mojej sieci domowej.
1: On tu nic nie działa w żaden
3: Wi-Fi.
1: Sposób.
3: Zaplanuj mod, hasło,
1: udostępnij hasło, mieliśmy to udostępnianie sieci. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi, tak, jeżeli chodzi o te aplikacje. I o te najpotrzebniejsze rzeczy, bo więcej to już tu po prostu nie zdziałamy. Tu trzeba by się było bawić na przykład w nadawanie tych ograniczeń, różnego rodzaju harmonogramów, no a ja tego po prostu nie używam. Dobrze, to teraz co? Teraz myślę, że aplikacja Mój Orange będzie kolejna.
0: No tak.
1: Tylko muszę ją odpalić. Gdzież ona jest? Mój Orange. Dobrze. I już mam. Już mam. I zobaczmy, co my tu.
3: Plus 22.18.
1: No.
3: Najcelniejsze. Najcelniejsze. Orange TV Go. Mój Orange.
1: No, wylogowało. Nie.
3: Mój Orange. No za niebo. No.
1: Aplikacja się zamknęła.
3: Jeden. Cześć, cześć,
1: o,
3: Michał. Przycisk.
1: Cześć, Michał.
3: Jeden. Wszystko gra, faktury opłacone, cykl rozliczeniowy kończy się za 5 dni.
1: No to jest najważniejsza informacja.
3: Idealny prezent, no. Tu jest. Drugi smartfon w prezencie za 1 zł. Zamów kolejny numer ze świątecznym zestawem palec wskazujący skierowany w prawo. Tylko online.
1: Się zaczyna.
3: Za 27 dni, 12 lat apki, wielokropek, świętujemy, tort urodzinowy. Aż 156 wspaniałych nagród w loterii i gwarantowane
1: pieniądze. Tak, loteria, ta, no właśnie, loteria.
0: Ale to się da pominąć? Czy ty
1: wiesz,
0: to musisz,
1: wiesz co, nie, to jest tak, bo to ja teraz jakby przechodzę palcem w prawo. Ale okay. Tutaj, na dole...
3: Pasek kart, zaznaczone, start.
1: Mam
3: karta,
1: zakładki.
3: 1 z 5.
1: Zakładka start to jest po prostu jeden wielki plac ogłoszeń, marketing.
0: A, rozumiem.
1: I tego typu rzeczy. To tu w tej... W tej zakładce to niczego ciekawego.
0: Czyli tylko cię interesuje, że masz wszystko opłacone.
1: Dokładnie.
0: I faktura następna
1: dokładnie.
0: I tak dalej.
1: Tak. I wiesz co, i powiem ci szczerze, że w większości przypadków to ta aplikacja to tak naprawdę najbardziej do tego się nadaje. Żeby sprawdzić, jak tam, co tam z fakturą, czy trzeba.
0: No właśnie, a jak faktury płacisz? Jak faktury płacisz?
1: Mam możliwość płatności elektronicznej, płatności z użyciem. Ostatnio oni coś zmieniali, powiem tak, i czekam, aż mi przyjdzie ta faktura najnowsza, żeby ją opłacić, bo na razie płacę przelewem. Dlatego, że oni za płatność faktury kartą chcą 2 złote. To jest sporo. Dużo. To jest dużo.
0: Ale jeszcze kartą, te, jeszcze te,
1: tak, dodać kartę. Dodać kartę. Dokładnie.
0: Nie ma w ogóle Apple Pay?
1: Nie ma Apple Pay, nie ma Apple Pay, nie ma Blika. Nie widziałem tego tam przynajmniej.
0: To słabo trochę.
1: Oni mają jakiegoś tam pośrednika, więc ja się zdecydowałem na płatność po prostu przelewem. No. Mam numer konta, są dane i to zrobiłem w ten sposób, dodałem sobie odbiorcę. Zobaczymy. W aktualizacji najnowszej tej aplikacji pojawiła się jakaś informacja o zmianie dotyczącej Blika, więc może teraz się da płacić Blikiem na przykład. Jeżeli tak, no to zobaczymy, ale to jest kwestia do sprawdzenia za kilka dni. No właśnie Kamil tu nam też pisze, że płaci przelewem, bo są prowizje za Blue Media i inne takie. No właśnie, tam ze 2 złote.
0: Tak, to... no 2 złote to sporo. No i ja też no mówię, no szkoda, że nie ma Blika, no bo już tam okej, Apple Pay to, ale że Blika nie ma?
1: Dokładnie. Zobaczymy. Mhm. Zobaczymy, bo oni coś tam jednak robią z tym. A co zrobią, to się okaże.
3: Dla ciebie, karta.
1: No i teraz mamy tak.
3: Zaznaczone. Dla ciebie, karta. Zaznaczone. Start, karta.
1: Mamy zakładkę start.
3: Dla ciebie,
1: karta. Dla ciebie. Czuję marketing.
3: Ogień, loteria z nagrodami, balon, zgarniaj GB, świętuj z nami, z nagrodami.
0: Tak jest, wybrań, jest ogień.
3: 16 Pro, Apple 10 i wiele więcej, przejdź do rang, strona 1-4, z abonamentem, super.
1: No właśnie, tu akcesoria, mają na prezent. Dla mnie jakieś akcesoria idealne na prezent. No po prostu, no człowieku, wydaj swój ostatni grosz na nas.
3: Zaznaczone, dla ciebie, karta.
1: No dobra, patrzymy dalej, bo tu nic ciekawego.
3: Czat, karta, 3-5.
1: Czat.
3: Dla ciebie, nagłówek. W toku.
1: I czekamy chwilkę.
3: Przed chwilą, przycisk, być może, wpisz wiadomość, wielokropek, wielowierszowe pole tekstowe.
1: I czekamy chwilkę, i co my tu mamy?
3: Przed chwilą, wpisz wiadomość,
1: i mamy
3: wielowierszowe
0: czas z konsultantem.
1: Czas z konsultantem, tak.
3: 5 sekund, miło cię znowu widzieć, Michał, daj znać, o co chcesz zapytać. Miło cię znowu widzieć, Michał, daj znać, o co chcesz zapytać.
0: Aczkolwiek podejrzewam, że na początku to jest bot jakiś.
1: Tak, jest to bot, tu mam historię tego czata.
3: O,
1: na przykład.
3: Dziękuję i wzajemnie, proszę bardzo, uśmiech, wysłana, kropka środkowa, 11, 40, dziękuję, dotarło, uśmiech, miłego dnia. Dziękuję, 11. Przy okazji podpowiem, że mogę jeszcze umówić kontakt z naszym specjalistą. Podpowie on, co można zmienić na koncie i przedstawi najbardziej korzystne.
1: Tak, i tu już na przykład mam informację dotyczącą rozmowy na czacie z panią konsultantką. Chciałem uzyskać jakieś tam konkretne informacje. I tu mam tę całą historię. Sęk w tym, że po prostu jak ja za każdym razem wchodzę w tę zakładkę, wystarczy, że po prostu ją aktywuję, to Max się do mnie odzywa, Max, czyli ten asystent Orange'a, i a, za każdym razem tak. mnie wita, w czym może pomóc. I teraz patrz.
0: Jest bardzo uprzejmy.
1: Patrz, jest tak.
3: Okej, uśmiech. Okej, 11, sobota, 7 września 2020. Cześć Michał, machająca dłoń. Jestem Max. Cześć Michał, machająca dłoń.
1: Niestety widzę, że się powtarzają te wiadomości tak 2 razy. Kiedyś tego nie było chyba.
3: 12, 17, czwartek, 10 października 2020.
1: O, i znowu.
3: Cześć Michał, machająca dłoń. Jestem Max. Cześć Michał, machająca dłoń. Jestem Max. Jak mogę ci pomóc? Jak? 11, 15, 1, niedziela, 10 listopada 2020.
1: Znowu.
3: Michał, machająca dłoń. Jestem Max. Cześć. Michał, machająca dłoń. Jestem Max. Jak mogę ci pomóc? 14, dzisiaj, cześć, Michał, machająca dłoń, jestem Max, cześć, Michał, machająca dłoń, jak mogę ci pomóc? 15, miło cię znowu widzieć, Michał, daj znać, o co chcesz zapytać, miło cię znowu widzieć, Michał, daj znać,
1: dobra.
3: O co chcesz zapytać.
0: No zagaja, nieśmiało, tak, ale...
1: Tak. I tu jakieś nieopisane przyciski.
3: Dostępne czynności.
1: O, chyba jest zamknij. Mogę?
3: Pasek kart,
1: się
3: sklep,
1: ciebie
3: karta,
1: pozbyć? Mogę. Dobra.
3: Czas, karta,
1: to dzięki. Tu ja nie widziałem jakichś większych problemów. Byłem w stanie pisać na tym czacie, jak sami zresztą widzieliście. Odczytywać te wiadomości też się da, także to jest do zrobienia.
3: Sklep, karta,
1: z tej zakładki nie korzystałem nigdy. Z zakładki sklep, bo wszystko załatwiałem przez konsultanta na infolinii, a potem już niczego więcej nie kupowałem, więc być może jak tam będę coś jeszcze dodatkowego sobie zamawiał w postaci chociażby numeru telefonu, no to wtedy będzie opcja, żeby tę zakładkę przetestować.
3: Więcej. Karta,
1: natomiast
3: 5, 5.
1: Najważniejsza z mojej perspektywy to jest ta zakładka. Zakładka więcej.
3: Doładowania, przycisk, wykorzystaj.
1: Co my tu mamy?
3: Więcej, nagłówek, płatności, przycisk.
1: I oczywiście ten przycisk.
3: Zaznaczone, do zapłaty, przycisk. 1, zapłacone, przycisk. 2, 3, wpłatę, przycisk. 3, 3, 0 zaległości są powody do radości. Do następnej faktury pozostało 5 dni. Zobacz dane do przelewu. Przycisk.
1: Właśnie. I tu mam.
0: Zobacz
1: dane do przelewu.
3: Dane do przelewu.
0: I sobie tylko skopiowałeś.
1: Dokładnie.
0: Czyli de facto nawet nie musisz się logować przez

0: konta klienta i tu mam podany.
1: Numer konta klienta.
0: Tak, numer konta klienta. To jest akurat dobre, bo wiesz, możesz sobie zdefiniować taki przelew i potem tylko podajesz kwotę, jaka cię interesuje, jaką chcesz przelać. I
1: no albo w ogóle, przelewasz. Jeżeli to jest stała kwota,
0: to zlecenie.
1: No to po prostu sobie zlecenie robisz.
0: Dokładnie,
1: tak.
0: Dokładnie, także nie ma z tym problemu, a 2 złote zostają w portfelu.
2: Zamknij przycisk, dane do przelewu, orędy polskie, dane do przelewu, zamknij przycisk.
0: Zamykamy sobie to i tu na przykład mam też...
2: Wpłaty, zapłacone, przycisk.
0: O, zapłacone wpłaty, i wpłaty, przycisk, czyli wpłaty to jest informacja o tym, co na to ich konto trafiło, bo przecież no mogę, tak jak właśnie Kamil na przykład powiedział, że on sobie już wpłaca dodatkowe pieniądze w tym momencie,
1: tak,
0: żeby
1: i potem
0: nie
1: sobie
0: płacić.
1: Z tego ściągają, ja
0: tak,
1: rozumiem.
0: Tak, dokładnie. Zapłacone, tu mamy przycisk, zapłacone, zaznaczone, jak zapłacone, to tu wygląda.
2: Wrzesień 71 zł.
0: O przycisk. Właśnie, wrzesień 71 zł, to było z tą aktywacją.
2: Pasek kart. Dla ciebie. Start. Grzesień. Październik. 9 zł. 99 groszy.
0: O,
2: przycisk.
0: I teraz tyle płacę.
1: No, czy to dzierżawa.
0: Tak.
2: 9 zł. 99 groszy.
0: No i w grudniu przycisk. Też będzie 9,99. Także...
2: Zapłacone wpłaty. Zaznaczone.
0: I wpłaty.
2: Przycisk. Zaznaczone. Pusta lista. Data wpłaty. 14.10.2024 roku. Data zaksięgowania. 14.10.2024 roku. Kwota wpłaty. 9.90.
0: I jak widać, oni to księgują na bieżąco.
2: Data wpłaty.
1: Tak,
2: 12.09.2024.
0: Tak. Data, data
2: wpłaty. 11.2024 roku. Data zaksięgowania 12.11.
0: Też, to jest od razu, natychmiastowe, jak widać. Więc to tak naprawdę mnie interesuje w tej aplikacji płatności, najbardziej, kart, sklep, usługi, ale zobaczmy, co tu jeszcze
2: przycisk,
0: jest.
2: Wykorzystanie, przycisk, płatności, przycisk.
0: Wykorzystanie
2: przycisk,
0: na przykład.
2: Neostrada. 4, 4,
0: no właśnie,
2: Neostrada, pasek kart.
0: Tu się wybiera.
2: Pusta lista. Sprawdź spis połączeń, SMS-ów lub zużycie internetu.
0: No właśnie.
2: Wyszukaj, przycisk. Sprawdź telewizja. 6, 2, Neostrada.
0: Powiedzmy,
2: 4,
0: mamy tę Neostradę i co ja tu mogę zrobić?
2: Od
0: i czy w
2: 10
0: ogóle
2: listopada,
0: coś?
2: Szczegóły, nagłówek.
0: O, szczegóły.
2: Od 10 listopada do dzisiaj, Neostrada. 4, 4, 5,
0: właśnie,
2: zmieniam,
0: tu
2: przycisk.
0: Mam jakiś
2: od 10 listopada,
0: ten
2: głośność,
0: numer.
2: Głośność, szybkość, mówię, wyrazy. Od 10 list do dziś, no, kosz na dzisiaj, 4,99.
0: A, czyli tu nie mam żadnych informacji odnośnie zużycia, tylko koszty, 4,99.
2: To
0: mam tylko takie informacje. No. I to są takie właśnie podstawowe rzeczy.
2: Od 10 listopada no. Wykorzystanie.
1: Jakby ktoś był ciekawy, tak, no to tak sobie może...
0: Tak, to może sobie to sprawdzać. Co my tu mamy jeszcze?
2: Wykorzystanie.
0: Doładowania. No to jeżeli mamy numer na kartę, to możemy tu właśnie to zrobić. Ja nie mam, więc nie pokażę. Pakiety i usługi. To w zależności
1: się
0: od tego,
1: aktywować,
0: tak, co my tu na przykład mamy.
2: Na głowę, lista numerów. Wyszukaj,
0: lista
2: przycisk,
0: numerów,
2: jakie usługi chcesz, telewizja,
0: jakie usługi chcesz zmienić. Dajmy na to
2: telewizja,
0: na przykład
2: telewizja.
0: Telewizja.
2: Coś
0: mamy
2: 6, 2, 9,
0: telewizji.
2: Telefon domowy, VoIP, wybierz, wybierz.
0: A, tu jeszcze wybierz, trzeba przycisk. Zrobić wybierz.
2: Więcej, przycisk, no więcej, przycisk.
0: I czy coś
2: moje
0: tam...
2: aktywne usługi, 3 aktywne, przycisk, pasek kart, start, moje, wyszukaj, przycisk, wyszukaj usługę.
0: Ale tu nie ma żadnych
2: 6, 2, 9, zmień, przycisk,
0: żadnych
2: wyszukaj,
0: usług.
2: Moje aktywne usługi,
0: a,
2: 3 aktywne,
0: jakieś...
2: moje aktywne usługi,
0: moje
2: 3 aktywne,
0: usługi.
2: Orange TV Go, 4 zł. 98 groszy.
0: No właśnie, Orange TV Go.
2: Pasek kart, start, Orange optymalny, 0 zł. Multinagrywarka, usługa nagrywania pozwala na nagrywanie nielimitowanej liczby kanałów, jednocześnie odtwarzanie programów do 7 dni wstecz, zachowanie nieograniczonej liczby nagrań, możliwość uruchomienia audycji od początku za pomocą jednego przycisku, zatrzymywanie oraz przewijanie programu. Oglądnie nagrań w ramach usługi Orange TV Go, 10 zł.
0: No właśnie, jeszcze to jest taka opcja. Ale na razie, co ciekawe, to ta opcja jest darmowa. Niby tu jest 10 zł, a jest bezpłatna.
1: No, podejrzewam, że później to się zmieni.
0: Że to się zmieni. A to...
2: Pakiety i usługi.
0: Dokładnie.
2: Przycisk wróć. Pakiety i usługi.
0: To może tak właśnie być. Więc to wygląda w ten sposób. Czy my tu coś jeszcze
2: pakiety
0: mamy?
2: Usługi. Pakiety przycisk.
0: Diagnostyka.
2: Wi-Fi
0: i
2: sieć domowa.
0: I tu się zaczyna,
2: wybierz,
0: proszę państwa,
2: speed test internetu.
0: Albo problem, albo jeszcze
2: przycisk.
0: Nie.
2: Pasek,
0: ale dobra, zobaczmy na przykład.
2: Speed
0: test internetu mobilnego.
2: Diagnozuj
0: usługę.
2: W toku.
0: Zobaczmy.
2: Wi-Fi i diagnostyka. Diagnostyka. Przycisk wróć. Wi-Fi. Zamknij. Przycisk okno dialogowe www.
0: O właśnie.
2: Nocne niebo.
0: I tu zaczyna się problem. Jeżeli mamy coś takiego, co odwołuje się do strony internetowej.
2: Pasek kart. Przycisk okno dialogowe www. Okno dialogowe
0: to jest...
2: www. Pasek kart. Przycisk okno dialogowe www.
0: No to... W zasadzie
1: kiepsko.
0: Jeżeli nie jest to natywny ekran aplikacji, a jest jakaś osadzona strona internetowa, to możemy się z tym po prostu żegnać, bo z tym nic nie zrobimy.
2: Diagnozuj usługę. Wybierz, co chcesz diagnozować.
0: A przynajmniej ja nie umiem.
2: Diagnostyka. Wi-Fi i sieć domowa. Przycisk.
0: Wi-Fi i sieć domowa.

0: Wydaje się, że to też jest takie oparte na stronie internetowej.
1: Moje sprawy.
0: Przycisk. Moje sprawy, niestety.
1: Rejestracja numeru na kartę.
0: Coś tutaj
1: moje sprawy. Przycisk.
0: Też z tym
1: moje
0: było
1: sprawy.
0: Nie tak.
1: Moje sprawy.
0: Sprawdźmy.
1: Przycisk okno dialogowe.
0: No.
1: Przycisk okno dialogowe.
0: Tu już zaczynają się kłopoty. Na tych ekranach, gdzie mamy przycisk okno dialogowe www, no to już nie pokorzystamy sobie z tej aplikacji. A szkoda.
1: Moje sprawy, nagłówek. Moje sprawy, moje sprawy. Zamknij.
2: Szkoda, bo gdybyśmy chcieli coś zgłosić na przykład, czy jakiś problem, czy coś.
0: Tak, ale wiesz co, na całe szczęście jest tyle tych kanałów komunikacyjnych. Ja już reklamowałem chociażby tego fanboxa i jego dostępność, tego interfejsu. Aha. Reklamacja została odrzucona, wyobraź sobie.
2: Ale fanboxa?
0: No nie, jak nie dodasz sobie tych opcji do ulubionych, o czym przecież nie masz obowiązku wiedzieć, to nie zrobisz nic. Jak o tym nie wiesz, to nie zrobisz nic. Tak nie powinno być. Nie, to jest złe rozwiązanie, uważam. Ale Orange mi tej reklamacji po prostu nie uwzględnił. Odrzucili ją. Więc jeżeli ktoś ma ochotę powalczyć, to polecam, bo myślę, że jest to co.
2: I co? I dostałeś te odpowiedzi jakim kanałem? Mailem?
0: Mailem.
2: Aha.
0: Dostałem mailem, także... A zgłaszałem przez akurat infolinię, to była w ogóle też komedia, bo no, pani konsultantka, nie mam do niej pretensji.
2: Trzeba było indyktować
0: to żeby
2: wszystko,
0: nie czy? Było. Tak, ona po prostu biedna nie wiedziała, co ja w ogóle, czego ja od niej chcę. To było tak totalnie poza jej jakimś schematem działania. Jeszcze w dodatku w sobotę, to już w ogóle podejmę.
2: O, to powiem ci, to ty jesteś klient taki, bym powiedział, dość problematyczny.
0: Dość problematyczny, no w piątek dostałem internet, nie? A już w sobotę dzwoni z reklamacją. To akurat z tym był problem. Pani nie była w stanie zrozumieć, o co mi w ogóle chodzi. Jaki czytnik ekranu? A czy ja chcę, czy ja chcę, żeby ten router do mnie sam gadał? Ja mówię, nie, proszę pani.
2: Coś o tym wiem, bo dzisiaj miałem podobne przejście w PKO, jak tam zgłaszałem coś, także
0: widzisz, no tak to jest, no ale to też nie ma co mieć, tak jak mówię, pretensji do tych ludzi, bo oni działają według konkretnych skryptów.
2: Pewnie,
0: to nie są osoby
2: niestety,
0: techniczne, to są osoby, które po prostu mają za zadanie przyjąć to zgłoszenie i skończyło się właśnie na tym, że jej po prostu powiedziałem, co ma napisać i tyle. I sprawa się zamknęła, a potem i tak ktoś wyżej ubił te reklamacje. No, więc i tu mamy jeszcze jakiegoś
1: rejestrację.
0: Rejestracja numeru na kartę. Mamy ustawienia. No właśnie. To mój mail, ustawienia aplikacji, umowy, dokumenty, dane adresowe, zabezpieczenia. Właśnie. Ostatnio wprowadzono w aplikacji, co zresztą było sygnalizowane już od jakiegoś czasu alertami, wiadomościami, że będzie dwuskładnikowe uwierzytelnienie, że po zalogowaniu trzeba będzie jeszcze podać kod z SMS-a. I jeżeli zezwolę na dodanie tego urządzenia do zaufanych, to po prostu już więcej nie będzie mnie o to pytał. No to zezwoliłem.
2: A ono właśnie, a wspiera logowanie przez Face ID?
0: Nie, to jest akurat problem, bo tu nie ma żadnego zabezpieczenia takiego dodatkowego. Chyba, że się teraz coś pojawiło. Wejdźmy sobie w to.
2: Znaczy, myślałem o takim ułatwieniu, wiesz, że jak cię wyloguje, no to nie musisz przeklikować przez te hasła gdzieś tam.
0: To
2: tak,
0: znaczy,
2: tylko Face ID.
0: Nie, akurat PEN kluczy wspiera, więc no, ja tam mam zapamiętane hasło.
2: Ale wiadomo, że...
0: Ja tam mam zapamiętane hasło, ale nie ma możliwości zalogowania się tak po prostu biometrią. Przynajmniej nie było.
1: Autoryzacja SMS, przycisk.
0: Autoryzacja SMS, hasło.
1: Dane do dostępu TV, przycisk.
0: Dane do dostępu TV. Tu właśnie, w to oczywiście nie będę wchodził, bo tam są te dane. Tu mamy informacje na temat tego, co mamy wklepać właśnie w tę aplikację mobilną, którą też za chwilę pokażę. Tak bardzo krótko, bo bardzo mało z niej akurat korzystam, natomiast jest ona... No, coś tam też zrobić się da.
1: Telewizja mobilna, przycisk.
0: Telewizja mobilna.
1: Kod klienta Orange, przycisk.
0: Kod klienta Orange,
1: Usuń konto moją rangę. Przycisk.
0: No nie,
1: pasek kart. Start,
0: tego
1: karta,
0: bym nie chciał robić. Więc tu są takie dodatkowe rzeczy związane z zabezpieczeniem, ale...
1: Hasło do autoryzacji, ustawienia, zabezpieczenia, nagłówek.
0: Zobaczmy.
1: Ustawienia, zabezpieczenia, nagłówek. Autoryzacja SMS, przycisk.
0: Autoryzacja SMS. Numer do autoryzacji.
1: Pasek kart, start,
0: i to jest
1: karta,
0: tyle.
1: Jeden z pięć, edytu, przycisk, numer, autoryzacja SMS, zabezpieczenia, przycisk wróć. Zabezpieczenia, przycisk wróć.
0: Tu Kamil napisał, że on się loguje Face ID i Touch ID. A w jaki sposób? Czyżby...
2: No właśnie.
0: No to, ale to chyba w systemie można ustawić teraz, że dana aplikacja ma mieć te zabezpieczenie, więc w ten sposób można by sobie to wymusić. I to w sumie ja o tym zapomniałem, o tej funkcji, a rzeczywiście akurat dla tej aplikacji może warto by sobie to
2: nie,
0: włączyć.
2: Nie, znaczy czy ja wiem, no bez przesady, tak, no. W końcu, żeby twój telefon odblokować, to też trzeba.
0: To też trzeba,
2: tak?
0: No.
2: Więc to... Nie, mi bardziej chodziło o takie właśnie uproszczenie, tak? Jakby ja tak mam z wieloma aplikacjami, że po prostu jak tylko mam to Face ID, to je wykorzystuję, bo jest po prostu szybciej, tak?
0: Nie, no tutaj nie widzę tych ustawień.
2: O, pewnie Kamil, bo to już taki dźwięk słyszę, więc pewnie Kamil coś napisał.
0: Że po autoryzacji SMS urządzenie jest dodawane do zaufanych. Tak, właśnie o tym Kamilu też mówiłem, że to urządzenie, że po autoryzacji jest dodawane, bo to właśnie dziś przechodziłem. Po aktualizacji tej aplikacji do najnowszej wersji, która dziś się pojawiła, właśnie wylogowało mnie z niej i potem musiałem podać te dane. Jeszcze raz musiałem się zalogować i podać i po prostu podać kod z SMS-a. Także w ten sposób u mnie to zadziałało. Dobrze, to w takim razie i to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o tę apkę. Natomiast myślę, że teraz jeszcze możemy spróbować przynajmniej pokazać te aplikacje do telewizji. Już sobie ją szukam. Już szukam sobie aplikacji Orange. A gdzież ona tu jest? Orange TV Go. Orange TV Go. A, tu jest akurat w ustawienia. Wszedłem. No, szukajmy. Ja niestety telefon mam po Bluetoothie podłączony. I to nie ułatwia życia. Ale zaraz się uda. Zaraz się uda i będziemy działać. Dobrze. Mamy to i już wam daję odsłuch na to, co my tu mamy.
1: Pasek kart, telewizja, karta, 2 z 5.
0: Mamy 5 zakładek.
1: Zaznaczone, moja strefa, karta.
0: Moja strefa, czyli różne polecajki.
1: Telewizja, karta.
0: Telewizja,
1: program TV.
0: Program TV.
1: VOD, karta, VOD. Nagrania, karta.
0: Nagrania.
1: 5 z 5. Nagrania, karta, VOD, program, telewizja, karta, 2 z 5.
0: Tak naprawdę to interesuje nas przede wszystkim właśnie to, telewizja.
1: Wyszukaj kanał, obcojęzyczne, wyszukaj TVP1 HD, 21, 05 Koliber, 22, 55 Suburbicon. Postęp, 80, start, przycisk, TVP2 HD, 22,
0: tu zdaje się, że można jakoś dodawać do ulubionych, bo tu jest
1: postęp,
0: jakiś...
1: 42, start, przycisk,
0: star.
1: Być może, gwiazdka.
0: Tak, oznaczenie gwiazdką. I teraz na przykład wchodzę sobie na...
1: 42, TVP2 HD, 22,
2: no właśnie, jak to puścić? Jak to otworzyć?
0: W bardzo prosty sposób.
1: Postęp, TVP2 HD, record player, przycisk.
2: Aha.
0: Już. I teraz
1: Setlux player, przycisk.
0: Wybieram to.
1: Język ścieżki dźwiękowej, polski.
3: Wlew PWE 1000 ml i metoklopramid 10 mg.
1: Oryginalny. Audiodeskrypcja. TVP2 HD, 22,
0: już.
1: 25.
3: Już wszystko słychać.
4: Wiktor zagląda do apteczki.
2: O, proszę. Na...
0: Ta?
2: I nawet nam się udało trafić na...
4: Są na sali celane. Co się dzieje?
0: Także jeżeli komuś zależy na audiodeskrypcji, to się da. Natomiast to już, to jest dosyć proste. Ale teraz powiedzmy, przełączmy się na przykład na Polsat. I patrz, i teraz już nie mam tego playera. O! Jakoś dotknąłem tego ekranu i go znalazłem.
2: Być może,
0: on, tak, może ale
2: on się ukrywa, może?
0: To prawda. I teraz znowu sobie wchodzę.
2: Tym bardziej trzeba eksploracją, aniżeli nawigacją,
0: tak,
2: wiesz.
0: To znaczy, a nawet trzeba po prostu dotknąć tego ekranu w odpowiednim miejscu. Jakoś tak na środku.
1: Język napisów wyłączone. Jakość automatyczna.
0: O, jakość nawet jakość. Można ustawić.
1: Język ścieżki dźwiękowej.
0: Język ścieżki.
1: Oryginalne. Audiodeskrypcja.
0: O, wybieramy sobie audiodeskrypcję.
1: Polsat HD 22, TVP 2 HD.
2: Szkoda, że nie można dać, żeby on to zapamiętał, nie?
0: No, tak jak, szkoda. To prawda, ale teraz już zniknął mi ten player. O, czekaj. Co? A nie, jest, dobra. I są jakieś przyciski. Ketchup player, czyli ketchup to zdaje się, że mogę sobie tu wybrać, co chcę oglądać.
1: Record player, Catwood player, przycisk, Catwood player. Ja czytam wszystkie
2: etykiety. Czy to był rekord? Nie.
0: Tak, bo przycisk. Też jest.
1: 3, 20, player play,
2: przycisk. O, da się nagrywać
0: to,
2: też?
0: To tak, no w tej funkcji nagrywarki, ale wiesz co, chodzi tu o inną rzecz, bo zobacz, tu masz teraz na przykład...
1: 40, settings player, 3, 1, 40, Hercules.
0: Jest Hercules. O 1:40 gdzieś tam to zostało wyemitowane.
1: 20, z góry widać lepiej. Player play.
2: Albo będzie dopiero.
0: Albo
2: tak?
0: Będzie. Ale nie, na przykład jest program. Chyba ten właśnie. Z góry widać lepiej Wanda Rutkiewicz. Tak. I teraz mam guzik player play. Klikam w to.
1: Otwórz 3:20, z góry widać lepiej Wanda Rutkiewicz. Opowieść o kobiecie
0: niezwykłej. A, tylko że byłem w Polsce. A teraz zaczęło się coś odtwarzać z dwójki.
2: A, no ciekawe.
0: Bo chyba rozpiska programowa cały czas była na dwójkę.
2: Ja jestem ciekawy, czy z tego poziomu da się właśnie jakbyś, bo ty masz ten dekoder przecież do telewizji, właśnie ten.
0: No.
2: I masz tam nagrywarkę, tak?
0: To znaczy, to jest wirtualna ta nagrywarka, wiesz, bo to się sieciowo nagrywa. Okay. Tak, to się nagrywa.
2: No
0: gdzieś tam
2: i
0: po
2: jestem
0: sieci.
2: Ciekawy właśnie, czy da się z tego miejsca. Wiesz, dodawać do, co ma być nagrywane, bo to jest też ciekawa kwestia, że na przykład o jutro w piątek o 20 ma mi nagrać coś tam, a w sobotę o 15 coś tam na przykład, nie? To jest ciekawe.
0: Całkiem możliwe, żeby się to dało zrobić, bo mam tu przecież zakładkę.
1: Być może na zewnątrz więcej.
0: Aha.
1: 6.
0: Właściwie miałem. Bo no teraz właśnie jestem gdzieś.
1: 22:40. Skonsultuj się z lekarzem. Wyszukajca. Obcuj. Muzyka.
0: Cofnijmy się może.
2: Może jakoś w lewym górnym rogu ekranu coś będzie?
0: Właśnie miałem to. Tylko... Jest jakiś nieopisany przycisk, który teoretycznie... Powinien to pozwolić na to, ale. Ale nie bardzo na to pozwala.
2: No nie jest to już tak intuicyjne, tak?
0: Jak... Żeby włączyć audiodeskrypcję, to jest łatwo. Żeby zrobić cokolwiek innego, to już jest większy problem. Tak samo VOD. Ja testowałem to VOD. Tam jakoś dało się wybrać kategorię materiału, który bym sobie chciał kupić, ale już na przykład tytuły danych filmów czy innych produkcji były po prostu nieopisane. Nie dało się. Trzeba było wejść w jakiś konkretny tytuł i wtedy dopiero chyba wiedziałeś, w co wchodzisz. Ale no, to też jest bez sensu. Więc ta aplikacja, okej, fajnie, że da się szybko, w miarę szybko włączyć tę audiodeskrypcję, ale to jest tyle. To nie jest wygodne. I tak naprawdę, to jest tyle, co ja w sumie miałem do pokazania, jeżeli chodzi o Orange'a. Do zrobienia w kwestii dostępności to na pewno mają sporo jeszcze.
2: Tak, ale powiem ci też z drugiej strony, Michale, jakiejś wielkiej takiej ogromnej tragedii moim zdaniem też nie ma.
0: To znaczy, wiesz co, ja myślę, że to wszystko też zależy na czym ci zależy. Bo jeżeli akurat na przykład chciałbyś oglądać bardzo mocno tę aplikację mobilną, bardzo mocno z niej korzystać, no, masz prawo, tak? To,
2: no jasne.
0: No to nie jest to najwygodniejsze. Router też, jeżeli nie masz tej wiedzy mówiącej o tym, że musisz sobie dodać do ulubionych, to też jest problem dla ciebie. A infolinia, no, infolinia Orange'a absolutnie ci tego nie powie. No bo...
2: Nie, no to wiadomo. Ale ta aplikacja do telewizji, no mój, nawet tam jakoś to... Pewnie też, no mówię, to nie miałem tego w ręku, więc ciężko mi powiedzieć, tak, bo... Ale no...
0: Jest to na pewno do ciekawe, obsłużenia, ciekawe. Ale jest trochę jednak, wydaje mi się, do zrobienia. Natomiast generalnie czym Orange stoi i o tym będzie też mówił Kamil w nagraniu, które podesłał i którym się zaraz z wami podzielimy, to jest nasz orange.pl, to jest to forum internetowe użytkowników usług generalnie Orange'a. Tam naprawdę społeczność jest bardzo fajna, bardzo pomocna. Jeżeli coś da się zrobić, to oni podpowiadają. Też bardzo często jest tak, że tam są pracownicy Orange'a i oni starają się również udzielać jakichś porad. Nie zawsze może tak bardzo oficjalnie, ale
2: no
0: czasem,
2: nie wszystko nie, mogę,
0: tak,
2: wiadomo,
0: ale czasem
2: ale...
0: nieoficjalnie można się więcej dowiedzieć niż właśnie za pomocą jakiejś infolinii.
2: To tak jak forum ten, Media Świat, ja też z kolei stamtąd czerpię wiele informacji, nie?
0: To prawda. No i cóż, tak naprawdę to tyle. Myślę, że przebrnęliśmy przez te wszystkie różne ustawienia, przez kilka aplikacji. Ja mogę powiedzieć jedno. Na pewno jestem zadowolony z jakości tych usług, przynajmniej na razie. I to jest rzeczywiście coś, co działa super. Ten internet w porównaniu do tego mojego internetu poprzedniego, no słuchajcie, upload 600 megabitów. To jest dużo. 2 gigabity, jeżeli chodzi o download. Ja tego nawet nie odczuwam. Po prostu nie odczuwam, że to mam, bo mało jaki serwer jest w stanie przerzucić dane aż w tak imponujący sposób. Ale te 600 megabitów, to się naprawdę czuje. To jest bardzo fajna wysyłka.
2: No, nie da się ukryć.
0: To prawda. To Wojtku, czy jeszcze jakieś pytania masz?
2: Wiesz co, nie. Ja na ten moment pytań chyba już nie mam. To co, to może puścimy sobie to nagranie od Kamila. O czym ono będzie tak dokładnie właśnie? Jakby tylko jeszcze...
0: Ono będzie o Fanboxie 10, czyli o routerze tym kolejnym z serii, o tym jak on wygląda, o wrażeniach Kamila z korzystania też z internetu Orange, tylko no, jeszcze szybszego. No i jeszcze o kilku innych sprawach. Właśnie, jedna rzecz. Tam Kamil w tym nagraniu wspominał, że te promocje Orange'a, na przykład jakieś chociażby teraz jest taka zabawa polegająca na pompowaniu balonika i zgarnianiu gigabajtów transferu, są niedostępne. Ja akurat, no, że to jest niedostępne, to powiedziałbym tak, literalnie rzeczywiście dostępne nie jest, natomiast pod względem takim, że da się to obejść, to da się to obejść. Tam jest nieopisana, nie, tam jest grafika opisana bodaj jako kliknij i w nią po prostu trzeba kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy stuknąć palcem, przynajmniej na iOS-ie. I w końcu ten balonik uda nam się napompować i dostaniemy informację, że tam zgarnęliśmy ileś gigabajtów. W takiej sytuacji to rzeczywiście działa. To nie jest ani oczywiste, ani fajne, ale jest to do zrobienia. Ale no powiedzmy sobie szczerze, to jest jakaś tam drobnostka, tak? Ważniejsze są inne rzeczy, które z jednej strony jesteśmy w stanie obsłużyć, a z drugiej no nie zawsze nie wszystko. No to co? Okay. To my sobie już stąd idziemy?
2: Tak, czy my już nie wracamy potem po tym nagraniu?
0: Tak, my już nie będziemy wracać, my po prostu teraz słuchamy Kamila i co? I do usłyszenia następnym razem.
2: Tak, do usłyszenia, dzięki Michale.
0: Dzięki również Wojtku.
2: Pozdrawiamy wszystkich, tak. Dobranoc.
0: I na pożegnanie jeszcze miałczy twoja kicia. A teraz oddajmy głos Kamilowi.
5: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, ja tak z doskoku. Nie na żywo dzisiaj, dlatego że trochę brak czasu, ale na temat. Zacznijmy od oferty Orange. Otóż okazało się, że mogę skorzystać z 8 gigabitów pobierania i 1 gigabita wysyłania. Praktycznie w cenie dwuletniej takiej, a nawet 4 zł miesięcznie niższej, jaką miałem do tej pory, czyli to, co ma Michał. Światłowód Pro 2.0 do 2 gigabitów pobierania i 600 megabitów wysyłania. Początkowo moim celem była tylko zmiana routera z Fanboxa 6 na Fanboxa 10, o którym też za chwileczkę opowiem. Natomiast okazało się, że nie ma takiej możliwości. Wtedy jeszcze takiej możliwości nie było i okazała się konieczna zmiana oferty, ale dostałem korzystną propozycję, w związku z czym potestuję sobie takie łącze. Ono jest to oczywiście nie do wykorzystania nawet przez rodzinę gdzieś tam, która może sporo korzystać z internetu, jest dużo ponad potrzeby. Natomiast w cenie takiej, jak obecnie miałem, na nawet jak już powiedziałem, niższej, w okresie 2 lat, więc korzystałem. Przejdźmy teraz do konkretów i opisu. Jak już powiedziałem, 8 gigabitów pobierania, gigabit wysyłania i modem albo router, oni mówią modem, ale ja tam mówię router z modemem Fanbox 10, który posiada aż 5 portów sieciowych Ethernet, czyli przewodowych złączy, z czego 4 porty to są porty gigabitowe, takie jak w Fanboxie 6. Jeden port, ten najniższy, najbliżej zasilania, to jest port 10-gigabitowy. W przypadku ewentualnie skorzystania z urządzenia, które potrafi wykorzystać prędkość 2,5 gigabita, 5 lub nawet 10 gigabitów na sekundę w przypadku pobierania lub pobierania i wysyłania. Oczywiście 10 gigabitów nie będzie się wysyłało do internetu, tylko gigabit, tak jak jest z ofertą, ale w sieci lokalnej, jeżeli istnieje urządzenie, które potrafi taką prędkość wykorzystać, również ten router może działać. OK, przejdźmy teraz do opisu tego routera Fanbox 10. Podobnie jak 6, jak Fanbox 6, jest to router, który ustawiony jest tak w pozycji pionowej, czyli nie jest to urządzenie leżące, jest to urządzenie stojące na jednym z boków. I teraz góra tego urządzenia jest gładka, nie ma tam nic. To jest plastikowe, takie szorstkie, nawet nie tematowe, co lekko szorstkie urządzenie od góry. Jego dwa duże boki, to tak jakby to jest taki gruby prostokąt położony na jednym z boków. Dwa te takie, dwie duże powierzchnie boczne są wykończone czymś w rodzaju syntetycznego materiału. Bardzo to jest fajne w dotyku, to jest... No tak, nie sprawia to wrażenia elektrośmiecia, jakie często dostaje się od operatorów. Podejrzewam, że może trochę łapać kurz, ale na pewno nie jest to urządzenie, które jest brzydkie. To jest to urządzenie dość ciężkie. Około kilograma waży na pewno, nie wiem, czy nie więcej. No, uciągnięcie 10 gigabitów wymaga już jednak pewnych lepszych podzespołów. I teraz tak, na dwóch krótkich bokach są złącza i przyciski. Na jednym z tych boków, tam gdzie znajduje się przewód zasilania i przewód optyczny doprowadzający, że tak powiem, sieć do modemu, jest troszeczkę gęściej. Spróbuję to opisać. Przewód zasilający jest najniżej. Praktycznie, jeżeli stoi na biurku, no to bardzo blisko biurka. Tuż nad nim jest przewód optyczny. Obok tych przewodów znajduje się port USB 3.0. No i dotąd było względnie prosto, ponieważ wymieniłem tutaj tylko 3 elementy. Natomiast powyżej tych 3 elementów mamy już troszeczkę gęściej, ponieważ najpierw z jednej strony, jakby bliżej jednej strony routera, jednego tego dużego boku, mamy 2 złącza telefoniczne. Co ciekawe, ich zewnętrzna obudowa wygląda, jakby to były duże, pełnowymiarowe złącza Ethernet RJ45. Natomiast jest to złącze telefoniczne, takie jak do telefonu, powiedzmy VoIP-owego, stacjonarnego, na co zwracał mi też uwagę technik, który mi to instalował. No więc są te dwa złącza. Powyżej tych dwóch złączy znajduje się taki nieco mniejszy od włącznika przycisk diagnostyczny. Co on w sumie robi, nie wiem, jeszcze tego nie sprawdzałem. Urządzenie działa zgodnie z moimi oczekiwaniami, więc nie bawię się tym. Natomiast nad tym przyciskiem diagnostycznym, takim nieco mniejszym, powiedzmy na mały paluszek, znajduje się już taki duży, mocno wyczuwalny przycisk typu wciśnij, to potem wyskoczy. Jeżeli jest wysunięty, ten duży przycisk, to urządzenie jest wyłączone. Jeżeli jest wciśnięty, tak w miarę równo z powierzchnią całego boku urządzenia. Urządzenie jest włączone i działa. To jest jeden bok. Natomiast, znaczy jeden bok, jedna część tego boku. Natomiast wróćmy teraz nad porty, do portu zasilania światłowodowego i USB 3.0, bo drugi rządek portów to są porty sieciowe. Podobnie jak te porty, które już wymieniłem, idą na tej samej ściance urządzenia, ale po prostu obok, w linii równoległej. Najniżej jest port 10 gigabit, Ethernet RJ45, powyżej takie same porty RJ45 Ethernet, tyle że porty każdy 1 gigabit wysyłki i odbioru. Ponieważ ten router obsługuje sieć LAN 10 gigabitów i ma tylko jeden taki port, no to jeżeli macie więcej takich urządzeń, warto rozważyć jakiś przełącznik sieciowy. Ja taki takowy będę miał, ale wróćmy na drugą stronę opisu tegoż urządzenia, ponieważ na tym jednym boku jest najwięcej tych elementów, które opisałem, ale jest jeszcze drugi krótki bok tego urządzenia, na którym są pozostałe przyciski. Są to trzy wklęsłe przyciski. Takie trzy, podobne zresztą do tych, które znajdują się po przeciwnej stronie, którą już opisałem. I teraz tak, największy z nich od góry jest włącznikiem Wi-Fi. Drugi, taki nieco mniejszy, nie tak malutki jak ten diagnostyczny, ale troszeczkę mniejszy, jest przyciskiem WPS, czyli Wi-Fi Protected Setup, do parowania Fanboxa 10 przez WPS z urządzeniami, które obsługują kody WPS, tak żeby nie trzeba było podawać klucza Wi-Fi. A przyciskiem umieszczonym najniżej jest przycisk włączający tryb Echo. Nikt tego nie radzi używać, to takie nowoczesne teoretycznie rozwiązanie, które ma oszczędzać prąd, a tak naprawdę może utrudniać życie, ponieważ jest albo ograniczony dostęp do internetu, albo słabsze Wi-Fi i tak dalej, wyłączone Wi-Fi 6 GHz, jeżeli ktoś ma Wi-Fi 6E. Generalnie tryb Echo no, jest w tym urządzeniu, natomiast chyba nie jest tutaj moim zdaniem szczególnie przydatny, co też mi potwierdzali również technicy i forumowicze na forum Nasz Orange, o którym też za chwilę jeszcze powiem troszeczkę więcej. No także krótko podsumowując tego fanboxa, to tak jakbyście wzięli, powiedzmy, taki, jak są figurki, prostokąt, nie? Stoi sobie na długim boku. Drugi długi bok to jego góra. Dwa krótkie boki zawierają już opisane wcześniej przyciski i porty. Natomiast taka te dwie płaskie powierzchnie jakby tego urządzenia, tak jakby boki duże, to są te materiałowe wykończone. Bardzo ładnie to wygląda. Moim zdaniem tak po typowo niewidomemu. Jeżeli oczywiście ktoś u was w domu widzi, to powiem tylko, że znaczenie ma to, że ten router świeci mniej od Fanboxa 6, te diody są nie tak agresywne i moim zdaniem na pewno będzie mniej się kurzył na zewnątrz niż szóstka. Nie jest tak plastikowy, na pewno wygląda on zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o osiągi tego routera, to przejdę tylko do moich testów, które wykonałem na Wi-Fi 6E. Posiadam łącze do 8 gigabitów, nie jestem w stanie go w tej chwili sprawdzić, nie posiadając kart sieciowych o prędkościach 10 gigabitów, bo taka jest potrzebna, żeby to łącze w pełni przetestować. Natomiast co mogę powiedzieć na pewno, po Wi-Fi 6E pobierałem z maksymalną szybkością do 1800 megabitów na sekundę na laptopie. Natomiast wysyłkę wykorzystywałem praktycznie w pełni. Tam było 900 parę megabitów. 40 nie było, ale było 905, 906 wysyłania do sieci internet. Więc w praktyce cztery urządzenia Wi-Fi wysokiej klasy mogą wysycić to łącze. Teraz kilka informacji od użytkowników forum Nasz Orange, bo kilka osób próbowało taki router wykorzystać, to łącze, wysycić je permanentnie w danej chwili. Niestety, no jak to z urządzeniem od operatora, router łapie zadyszkę po kilkunastu sekundach takiej pracy i nieco zwalnia, ale to są prędkości rzędu 7000 megabitów, 6000 na porcie 10 gigabit, więc myślę, że nikt z tego powodu płakać nie będzie, ciężko osiągnąć jeszcze takie transfery na wielu serwerach w internecie. Niemniej zostało to sprawdzone. Teraz przejdźmy już do interfejsu tego routera. Jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, co znacie ci, którzy oczywiście mają z Fanboxa 6, albo o czym opowiem tutaj Michał i Wojtek. Jest bliźniaczo podobny. Oczywiście wiadomo, dochodzą te elementy, które wyróżniają go względem Fanboxa 6, czyli na przykład można sobie ustawić osobną nazwę sieci dla Wi-Fi 6 GHz, czyli jest 2,4, Wi-Fi 2,4 GHz, to jest też w fanboxie 6, Wi-Fi 5 GHz, to też jest w fanboxie 6 i trzecie pasmo 6 GHz, tego w fanboxie 6 nie ma, ale poza tym jest to podobne. I od tutaj przechodzimy do problemu z interfejsem i jego dostępnością. Otóż zawiodłem się, ale jako użytkownik JOSa przyznaję tutaj, że NVDA sobie radzi lepiej. Jest taki trik, można te wszystkie elementy, które są w interfejsie tego urządzenia, fanboxa 6 lub 10, dodać sobie do ulubionych, to, co jest w tym urządzeniu. Wszystkie te opcje, które tam są, można dodać do ulubionych i w ten sposób właściwie można ustawiać w nim wszystko. To znaczy się wszystko to, co tam jest dostępne praktycznie, dlatego że jeżeli nie dodamy tych funkcji, tych różnych ustawień, typu na przykład pomiar prędkości, ustawienia sieci i tak dalej, jeżeli nie dodamy ich do ulubionych, to będzie to niedostępne. Czyli klikanie w tekst, nawet jeżeli go widzimy pod kursorem czytnika ekranu, czy to NVDA, czy JOSa, klikanie enterem, przywoływanie myszki, tak nic to nie da. Mój trik polega na tym, że dodajemy do ulubionych te wszystkie funkcje, które tam można dodać i do nich wtedy dopiero jest dostęp przez element klikalny. NVDA to doskonale widzi, a podstrona, która się już otwiera, no jest najczęściej dość dostępna. Także coś na tym urządzeniu wykonamy. No, jest to mocny, mocny krok wstecz względem Fanboxa 6 i jego początkowych wersji oprogramowania w roku 2021 i 2022, kiedy to ten router oczywiście mógł, prawda, miał czystego HTML-a, że tak powiem technicznie programowo, nie był urządzeniem zaśmieconym takimi dodatkowymi elementami. Z klawiatury można było wykonać tam wszystko. Teraz już tak niestety nie jest. Znowu odwołam się do forum Nasz Orange. Fanbox 10 to wciąż nowe urządzenie, to znaczy nowe. Względnie nowe, już nie jest nowe, jest dobrze przetestowane, ale wciąż ma aktualizowane oprogramowanie, więc wrócę znowu do użytkowników niezawodnego dla mnie forum Nasz Orange, którzy zgłaszają różne problemy. Bywa tak, że u niektórych urządzenie się restartuje losowo, włącza się tryb eco, mimo tego, że nie został on włączony. W zasadzie to nie da się go do końca wyłączyć, bo jest to, może być on albo w trybie niskim, albo wysokim. Nie da się tego zupełnie wyłączyć. Niektórym wyłączała się sieć Wi-Fi 6 GHz. Co ciekawe, Fanbox 10, zapowiedziano to już na konferencji Orange, kiedy prezentowano dla Polski, dla Francji. We Francji znany jest on jako Livebox 7, u nas jako Fanbox 10, to właściwie to samo urządzenie. Będzie uaktualniany i teraz nie wiem jak, czy sprzętowo, czy programowo, czy tak i tak, do standardu Wi-Fi 7, do Wi-Fi 7, które już przecież też jest dostępne. Co prawda urządzenia je obsługujące są bardzo drogie, niemniej Wi-Fi już ten standard działa i router też ten będzie rozwijany dalej. Niestety próby wpłynięcia na Orange jakkolwiek, żeby naprawić dostępność fanboxów, póki co pozostają no bezskuteczne niestety, tak? Próbują różne osoby, próbują osoby prywatne i tak dalej. Niektórzy nawet podejrzewam próbują gdzieś tam drogą oficjalną czy prawną i tak dalej. Nic z tego póki co nie wynika i trzeba niestety kombinować, tak? Tak to niestety wygląda. Natomiast jak widać, łącze sprawuje się dobrze. Miałem do tej pory Fanboxa 6 i Światłowód Pro 2.0. Nie narzekałem, podejrzewam, że Michał też to wam potwierdzi, że łącze działa świetnie. Przede wszystkim chodzi o wysyłanie do sieci dużych plików, dużych materiałów. Łącze sprawdza się dobrze. Tam w umowach mamy, prawda, prędkość minimalną, prędkość zwykle dostępną i prędkość maksymalną. Te wartości zwykle są bliskie wartości maksymalnej. Przy światłowodzie nie ma takich problemów jak z siecią mobilną i tak dalej. Tutaj na jakby jakość usług nie można narzekać. I tu chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, o czym informuje Orange w swoich zapisach i tak dalej, reklamach, nawet w umowach, że w ofercie Światłowód Pro 2.0 z Fanboxem 6 mamy dostępność łącza tylko na jednym urządzeniu do 1 gigabita. Jest to wyłącznie prawda w przypadku połączenia przewodowego, natomiast w przypadku Wi-Fi 6, nie 6, bo Fanbox 6 ma tylko 6, co jest wystarczające, bo to jest szybkie Wi-Fi. Natomiast w przypadku Wi-Fi 6, które potrafią to obsłużyć, kiedy urządzenie jest blisko Fanboxa 6, to on szczególnym królem odległości to on nie jest, ale kiedy jesteśmy blisko routera, i potrafimy, i mamy urządzenie, które potrafi wykorzystać szybkość tego łącza, dobrze się synchronizować z tym fanboxem, to w tym przypadku nawet pobieramy z szybkością wyższą niż ten gigabit na sekundę, ponieważ zdarzyło mi się pobierać plik z prędkością 1440 kilku megabitów na sekundę, a 1540 kilka nawet udało mi się wykonać speed test przez przeglądarkę, nawet nie przez aplikację. Więc ten Fanbox 6 i Światłowód Pro 2.0 też może być wystarczającą ofertą i wcale nie jest tak, że tylko do 1 gigabita, bo jak widać przekonałem się, że niekoniecznie tylko tak to może działać, bo po Wi-Fi da się osiągnąć więcej. Przejdźmy teraz do dostępności aplikacji Orange. Dostępność aplikacji Mój Orange też się poprawia, była kiedyś gorsza, podobnie zresztą jak New Mobile, bo widać, że nad New Mobilem, nad Orange Flexem i nad Mój Orange pracuje chyba ta sama ekipa lub część z tych osób tworzą te same aplikacje, ponieważ ich ogólna dostępność wzrasta, więc tutaj nie mogę też narzekać. Oczywiście gry typu tak, Nadmuchaj Balona, gdzie tam obrazek jest i pompuj pompką, no to będzie niedostępne, ale sam te elementy interfejsu, które są w Mój Orange na sztywno, są raczej dostępne, albo można po prostu nauczyć się ich dziwactw, jeżeli takie istnieją. Na przykład jak ja mam więcej niż jedno konto, bo mam konto tam urządzeń na raty i konto internetu stacjonarnego i tak dalej, no to tam jest taki dziwny przełącznik, który wchodzi się na przykład przez wciśnięcie przycisku Cześć Kamil, tak? Wtedy widać moje dwa konta dopiero, także ciężko by się było domyślić nawet, że to tak można przełączać te konta, ale generalnie aplikacje nie są takie złe i w przeciwieństwie do kłopotów z routerami, z interfejsem fanboxów, raczej gdzieś tam w końcu coś się pozytywnego dzieje, jeżeli coś zgłosimy, bo na przykład w New Mobile czy w Orange Flexie poprawiły się informacje o dostępnych środkach na koncie i tak dalej, poprawiły się możliwości płatności. Nadal czekamy na poprawę konfiguracji początkowej w tych submarkach Orange, ale to już jest trochę na inny temat, bo tutaj mówimy o światłowodzie i o aplikacjach, a na aplikację Mój Orange narzekać nie mogę. Wszystko, co tam potrzebuję, mi się sprawdza. No, nie jest ona super dostępna idealnie, ale jest wystarczająco dostępna, żeby sobie tam względnie poradzić dobrze, nie mając jakiejś szczególnej wiedzy technicznej. No dobrze, ja chyba powiedziałem już wszystko. Więcej powiem wam Michał i więcej powiem wam Wojtek. Jeszcze mogę tylko dodać, że upload 1 gigabit działa, bo to mi się udało przetestować. Pobierania jeszcze mi się nie udało przetestować. Niemniej nastąpi to na pewno w ciągu najbliższego roku. Mam 2 lata, żeby to testować. Ktoś powie, że przesadzam, że mam przerost formy nad treścią i po co mi to właściwie? No po to chociażby, że jeżeli miałbym płacić 4 zł więcej za łącze, które ma Michał, czyli za Światłowód Pro 2.0, to mogę płacić 4 zł mniej przez 2 lata za łącze 8 gigabitów, które jeszcze jest w sumie dosyć dużą nowością w Polsce i cieszę się, że mogę być no, nie jednym z pierwszych, ale póki co jeszcze nie tak licznych użytkowników, którzy mogą to testować. No to tyle ode mnie. I tak trochę czasu wam zabrałem. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. Starałem się podać wszystkie fakty, które udało mi się zgromadzić. Teraz już oddaję głos innym, a może będą użytkownicy mieli pytania, to Wojtek i Michał odpowiedzą wam z pewnością na nie. Kamiszek, dziękuję bardzo. Niestety szkoda, że nie mogłem wystąpić na żywo. Niemniej chciałem przekazać to, co tutaj właśnie ode mnie usłyszeliście.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: To jest Tyflo Podcast, a to jest karta dźwiękowa Axagon ADA 17. Cóż wyjątkowego może być w małym sticku na USB, zapytacie. Otóż podzespoły i to, co taki stick może nam zaoferować. Na pewno wielu z was tanie karty dźwiękowe do komputera kojarzą się raczej z chińskimi marnymi chipami, które mają monofoniczne wejście, szybko się rozpadają i brzmienie z podpiętych pod nie słuchawek nie jest raczej zadowalające. Różnica jednak polega na tym, że te karty zazwyczaj kosztują od 5 do 10, no max 15 zł. Karta, którą dziś chciałbym zaprezentować, jest nieco droższa, natomiast nadal w dobrych pieniądzach. Kwota za niniejsze urządzenie, gdy spojrzymy na jego możliwości, wydaje się naprawdę niska. Niniejsza karta dźwiękowa oparta jest o chip C-Media 6533. Chip ten oferuje znacznie więcej niż prezentowane urządzenie, natomiast jak na cenę w wysokości 50 zł i tak dostajemy dość dużo. Zanim omówię możliwości, zacznijmy od jej rozpakowania.
6: Tyflo Podcast.
7: Przychodzi ona w małym, prostokątnym, tekturowym pudełku. Możemy otworzyć je od góry, nie jest ono niczym zabezpieczone, a w środku powita nas zwinięta folia, w której schowana jest karta oraz instrukcja Quick Start. Folia nie jest w żaden sposób zamknięta i kartę można wyjąć od razu po jej rozwinięciu. Urządzenie w żadnym wypadku nie przypomina tanich chińskich wynalazków za 15 zł, ponieważ jego budowa jest zupełnie inna. Tanie karty znane są z jednolitej obudowy. Zazwyczaj są płaskie, podłużne i w bardzo łatwy sposób można dostać je do środka. Obudowa aksagona jest również plastikowa, natomiast w dotyku nie jest tak tandetna. Aksagon ADA17 posiada dwa wejścia 3,5 mm, słuchawkowe oraz mikrofonowe oraz z drugiej strony wbudowane USB, którym możemy podłączyć ją do komputera. I tutaj ważna rzecz, która na pewno zainteresuje większość słuchaczy, wejście mikrofonowe jest stereofoniczne. Tak, dobrze słyszycie? To nie zdarza się zbyt często w przypadku tanich urządzeń tego typu. Zresztą nawet wejścia mikrofonowe w laptopach już teraz są mono, więc o czym my rozmawiamy. W podobnych pieniądzach były kiedyś, co prawda, już karty Uniteka 247, natomiast tam kanały były zamienione. Tutaj, no przynajmniej w moim egzemplarzu, są poprawnie. 24 to maksymalna głębia w bitach, jaką oferuje ten stick, a maksymalne próbkowanie wynosi 96 kHz. Mowa tutaj oczywiście o wejściu słuchawkowym, bo wyjście mikrofonowe oferuje znacznie mniej, ale o tym za chwilę przy okazji prezentacji samego urządzenia. Przejdźmy więc może do prezentacji testu tego małego wynalazku. Posiadam mikrofon stereofoniczny za kilkanaście złotych oraz mikrofon, do którego mówię w tym momencie, podpięty pod mikser Behringer Xenix 302 i z tym oto brzmieniem najłatwiej będzie porównać. Tani stereofoniczny mikrofon pomoże mi utwierdzić was w przekonaniu, że karta istotnie wysyła sygnał dwukanałowy. Karta jest plug and play, tak więc wystarczy wpiąć ją do wejścia USB, co właśnie teraz uczynię korzystając z mojego huba. Już można było usłyszeć dźwięk podpięcia i tutaj drobna uwaga, ustawia się ona od razu jako domyślna w systemie, stąd możemy stracić mowę, dlatego polecam, zanim ją podepniemy, przekierować sobie syntezator przez Ctrl Insert U, jeżeli używamy NVDA, na odpowiednie urządzenie, którego korzystamy na co dzień. Tak więc, na Xenixie zdjąłem sobie właśnie wszystkie suwaki na zero, tak dla porównania, aby nic nie przekłamywało nam dźwięku. To jest cały czas dźwięk z miksera z podpiętym do niego mikrofonem Tracera. Na obecny moment modelu nie pomnę. Teraz ten sam mikrofon wepnę w wejście 3,5 w karcie. Ale zanim to, no to muszę sobie włączyć oczywiście nasłuch. I jak widzimy, plug and play pełną parą, żadnej nazwy, żadnej informacji, po prostu USB audio device. Odepnę mikrofon z miksera i zaraz słyszymy się ponownie, prosto z karty Aksagona. To jest Aksagon, to jest ten sam mikrofon. Drobna różnica jest, na pewno jest różnica głośnościowa, ale to wynika po prostu z suwaków, więc no tutaj nie ma co się dziwić. Za moment też pokażę oczywiście domyślne ustawienie wszystkich suwaków w karcie, ale zanim to jeszcze prezentacja, iż wejście jest stereofoniczne. To mój tani, hipsterski mikrofon stereo za 15 zł, co słychać, ale nie ma tragedii. I jak słyszycie, mogę być bardziej z lewej, bądź bardziej z prawej. Niestety nie mam zbyt dużych możliwości manewru tym mikrofonem, stąd to stereo jest takie pozorne, ale to na pewno jest słyszalne, że jest to stereo. Okej, wróćmy więc do moich standardowych ustawień na Behringerze i myślę, że jest to najwyższa pora na prezentację ustawień. Klikamy sobie spację, wchodzimy we właściwości.
8: Właściwości, mikrofon, dialog.
7: Przechodzimy na listę zakładek.
8: Dialog z zakładkami. Nasłuchiwanie, zakładka zaznaczone.
7: To jest standard.
8: Poziomy, zakładka zaznaczone.
7: W poziomach domyślnie mamy...
8: Dialog 84. Mikrofon, grupa. Mikrofon, słówek 84. Wycisz pole wyboru nieoznaczone alt, oka, przycisk.
7: Jak widać, nie mamy żadnych opcji regulacji wzmocnienia głośności, etc., etc., ale dostajemy i tak wystarczająco.
8: Zaawansowane zakładka forma.
7: W zaawansowanych mamy format domyślny najniżej.
8: Dwa kanałowe, 16-bitowe, 8000 Hz, jakość telefoniczna.
7: Najwyżej.
8: Dwa kanałowe, 24-bitowe, 48000 Hz, jakość studyjna.
7: Tak to wygląda na wejściu mikrofonowym. I ta wartość, którą usłyszeliśmy przed chwilą, jest ustawiona w karcie jako domyślna. Poza tym żadnych ulepszeń, żadnych dodatkowych możliwości, jest to co jest. Przejdźmy sobie jeszcze na zakładkę odtwarzanie i sprawdźmy, co w trawie piszczy.
8: Głośniki, dwa USB audio dewice, właściwości, poziomy.
7: Tutaj mamy nieco więcej.
8: Głośniki, słówek 51.
7: O właśnie, domyślna wartość poziomu dla głośników to 51%, ale to nie wszystko, co mamy w tym oknie.
8: Wycisz port balans przyciska Alt B, dialog 0, mikrofon grupa, mikrofon słówek 0.
7: I ktoś mógłby pomyśleć tak jak ja z początku, że jest to po prostu opcja ustawienia głośności mikrofonu bądź jakiegoś wzmocnienia bezpośrednio przy głośnikach, by nikt szukać za wiele nie musiał. Otóż nie. Jest to suwak pozwalający nam regulować głośność nasłuchu mikrofonu w samej karcie, ponieważ przetwornik pozwala na coś takiego i wówczas słyszymy się bez żadnych opóźnień. Innymi słowy, zanim dotrze to do komputera, usłyszymy to my.
8: Wycisz pole wyboru oznaczone alt.
7: Domyślnie nasłuch ten jest wyciszony, można go sobie odciszyć.
8: Ok, anuluj dialog.
7: Mamy tutaj również jeszcze jedną zakładkę, której nie ma w mikrofonie.
8: Enhancement, zakładka zaznaczona.
7: Enhancement. Po polsku znane wszystkim na pewno ulepszenia sygnału.
8: Strona Boost THL West Frequency Stats and Play It BTH Device Provider Microsoft Status Disabled Bass Boost pole wyboru nieoznaczone 1 z 4.
7: Podbicie basu.
8: Virtual Surround pole wyboru nieoznaczone 2 z 4.
7: Dźwięk Surround.
8: Room Surround pole wyboru nieoznaczone 3 z 4.
7: Korekcja pomieszczenia.
8: Loudness Equalization pole wyboru nieoznaczone 4 z 4.
7: I podbicie tonów wysokich. Generalnie standardowe opcje Microsoftu, wyświetlane jednak, no co prawda dla dużej części, ale nie dla wszystkich kart.
8: Disable Enhancement z polem wyboru nieoznaczone Alt D.
7: Polecam generalnie oznaczyć to pole, oznaczone. Ponieważ jak to mawia się często, tak naprawdę te ulepszenia powinny nazywać się ugorszeniami. Robią one więcej złego niż dobrego, bardzo mocno zaburzając brzmienie wielu różnych rzeczy.
8: Restore Default z przycisk Alt R.
7: Mamy opcję przywrócenia ustawień domyślnych.
8: Preview przycisk podział rozwijany.
7: Możemy sobie podglądnąć, ale to jest standardowe okienko.
8: Oka, anuluj przycisk.
7: No i w zasadzie tyle. Klikniemy sobie zastosuj.
8: Wciśnięty.
7: I teraz na dowód tego, że jest jak mówiłem, idziemy sobie do zakładki zaawansowane.
8: Zaawansowane zakładka. Wybierz częstotliwość próbkowania i głębień w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania lista rozwijana 24-bitowe, 48000 Hz, jakość studyjna, zwinięte.
7: To jest ustawione domyślnie, natomiast możemy
8: 24-bitowe, 96000 Hz, jakość studyjna.
7: Przestawić na 24 bity, 96000 Hz. Najniższa wartość
8: 16-bitowe, 8000 Hz, jakość telefoniczna.
7: Tego nie będę ruszać, bo i tak nie mam sprzętu, który obsługiwałby 2496 i nie mam nawet jak Państwu tego zaprezentować. Poza tym w tym okienku nie ma już niczego. Ale skoro karta jest stereofoniczna, to co gdyby podpiąć do niej jakieś urządzenie celem na przykład zgrania taśmy magnetofonowej? Jak najbardziej jest to możliwe, natomiast należy pamiętać o tym, że wejście jest stricte mikrofonowe. No będą występować pewne artefakty typowe dla tego typu zabiegów. Przede wszystkim jeśli chcemy robić coś takiego, najlepiej ustawić głośność mikrofonu w systemie na 0%. No i oczywiście wyłączyć tryb wyłączności, w którym aplikacje mogą sterować jego głośnością. Chociaż na Windowsie 10 i 11 z moich obserwacji i tak aplikacje robią co chcą. Zanim jednak przejdę do pokazu możliwości zgrywania stereofonicznych materiałów, nagrywania z urządzeń stereofonicznych, istotna w tym przypadku jest również głośność szumu, który emituje sama karta dźwiękowa. Oto on. Gdy podbijemy natomiast głośność na 100%, nieco się zwiększy. Szum podbije jeszcze programowo, tak żeby wszyscy usłyszeli jego zniekształcenia, to znaczy, wiadomo, każda karta emituje gdzieś pisk w paśmie słyszalnym bądź inne artefakty. Nawet mój mikser Behringera to czyni, tak więc dla prezentacji. No dobrze, to skoro morze już się wyszumiało, czas na prezentację możliwości zgrywania. Ustawiam głośność mikrofonu na 0.
8: 0.
7: I podpinam dek kasetowy dla referencji Pionier CTS-410, kaseta nagrana w systemie Dolby B. Dek podpięty pod wejście liniowe.
9: Left. Right.

0: A teraz to samo, tyle że jest grane przy pomocy Xenixa.
1: Left. Right.

0: Jak można zauważyć, szum jest nieco mniejszy, natomiast w gruncie rzeczy do szybkiego zgrania jakichś materiałów, czy to z kaset, czy to z tunera, z telewizora, bądź co tam byśmy sobie chcieli zarchiwizować, lub jako fajny sprzęt na wyjazdy, karta nada się idealnie. To tyle w dzisiejszym Tyflo Podcaście, dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Ta, niedziela, chillaucik, wypoczynek.
4: Kawka, ciasteczko.
3: Kawka, ciasteczko. A tu ci wejdzie
4: a
3: program RTV. Dokładnie. Tak po 16, żeby zagrać i żeby wszystkich obudzić i żebyście wiedzieli, że teraz, kurde, my. I jesteśmy z programem RTV numer 178, tak wyjątkowo w niedzielę, no bo...
4: I będziemy długo.
3: I będziemy długo.
4: Zapowiadaliśmy wczoraj.
3: Tak, będziemy długo, będziemy wam przedstawiać różnego rodzaju informacje. Jesteśmy na żywo, to tak gdyby ktoś chciał tu się interaktywnie jakoś włączyć w ten program, to można do nas pisać na Facebooku albo na naszej stronie internetowej www.radiodht.com. Witamy serdecznie przy mikrofonach Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: No i co?
4: Nie zmienia.
3: I zaczynamy chyba, co?
4: Jedziemy z tym, słuchajcie, bo to nie ma co. Tak jak już mówiliśmy wczoraj, sporo się dzieje teraz w tym medialnym świecie, bo to taki gorący czas medialnym, ale głównie telewizyjnym, prawda? Bo radio
3: tak.
4: To my tak zahaczymy
3: to na koniec
4: gdzieś tam
3: będzie.
4: Pod koniec, ale na telewizji będziemy się koncentrować przede wszystkim na nowościach ramówkowych oraz na powrotach do ramówek, które miały miejsce, zagościły na antenach w tym tygodniu, a także tych, które przed nami, także kontynuujemy nadrabianie zaległości, które nam się nawarstwiły z uwagi na naszą nieobecność w zeszłym tygodniu.
3: Tak jest.
4: Ale skoro będziemy mówić o programach czy serialach, które już na antenie miały swoje premierowe emisje, no to liczymy tutaj na was, bo tak jak powiedzieliśmy wczoraj, jakoś tak nam się średnio udało w tym tygodniu z tymi premierami zapoznać z różnych względów, ale wy być może mieliście taką okazję i tak jak Michał powiedział, jesteśmy na żywo, a więc wyczekujemy

0: tygodnia, ale też porami dnia. I zaczniemy od popołudnia, kiedy to wraca znany i lubiany przez niektórych naszych słuchaczy serial.
1: Tak, a mowa o serialu Gliniarze. Oni już mają na swoim koncie teraz 14 sezon tegoż właśnie serialu, a tu już od samego początku jest ostro, bo bohaterowie mierzą się z bezwzględnymi handlarzami bronią, których pod przykrywką rozpracowywał detektyw Krzysiek Chrobociński. W innym odcinku mamy napad na bank, podczas którego ranny zostaje jeden z klientów. Detektywi stają oko w oko z przebiegłym szefem gangu, który zlecając kradzież miał jeszcze inny ukryty cel. Co jeszcze? To na przykład ucieczka z konwoju policyjnego. Groźny przestępca chce zemścić się na detektywach wydziału. Czy mu się to uda? Czy jego działania wpłyną na destabilizację wydziału? No, o tym wszystkim dowiemy się w 14 sezonie serialu Gliniarze, a oprócz tego zobaczymy nowe twarze.
0: O, jaki wiersz!
1: No,
0: Gliniarze, nowe twarze, jestem pod wrażeniem.
1: No, dziękuję bardzo za uznanie. Konkretnie dołączyły nowe aktorki, dwie. Natalia Brudniak pojawia się w 14 sezonie jako detektyw Olga Lipska, która została nową funkcjonariuszką Centralnego Biura Policji. A drugą postać z wydziałem łączą tylko więzy krwi i relacje towarzyskie. Oliwia Bieniuk w roli Julii Schwarz, siostrzenicy szefa wydziału Roberta Schwarza, która zaprzyjaźnia się z Żanetą. No więc mamy nowe twarze, a będziemy te nowe, jak i te stare twarze mogli oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie której? 17. Tak, począwszy od 27 lutego, więc już parę odcinków za nami, ale jeszcze więcej na pewno nas czeka.
0: Tak jest. No i to wiemy, jeżeli chodzi o to popołudniowe pasmo. Jest oczywiście dalej Pierwsza Miłość. Są wydarzenia jak były, to się nie zmienia. Natomiast zdecydowanie dłużej zatrzymamy się przy paśmie wieczornym. I to jest coś, co już też sygnalizowałam. No bo ta nowa ramówka wiosenna Polsatu jest pod znakiem osoby, która no już miała na nią jakiś wpływ, a do Polsatu zawitała niedawno, więc można powiedzieć, że tutaj jakoś no zrobiła to w taki sposób, w jaki uważała za stosowne i byliśmy zainteresowani tym, prawda, jaki kształt Polsat będzie przyjmował, czy się dużo zmieni, kiedy Edward Miszczak w nim zagości. No to teraz możemy po owocach poznać. I taką cechą charakterystyczną, jaką tutaj można wyodrębnić, przyglądając się tym propozycjom Polsatu na wieczór, zwłaszcza na właśnie wieczory w tygodniu, chociaż nie tylko, bo w weekend też, jest, no myślę, że to, że Miszczak tak pomyślał, odpuścimy sobie może te niektóre propozycje, na przykład randkowe, o tym też już mówiliśmy, więc to żadna tajemnica, a chcielibyśmy może dotrzeć do trochę innego widza i nie trzeba w związku z tym produkować teraz dużej ilości nowych zupełnie treści, bo Polsat jako taki już trochę takich treści wyprodukował, treści serialowych. Zrobił to na potrzeby serwisu Polsat Box Go, tylko no dotychczas one były dostępne wyłącznie w ofercie płatnej, więc teraz po prostu pokażmy je na głównej antenie i zagospodarujmy nimi wieczorne pasmo. Część z nich, spora część z nich to są właśnie produkcje określane gdzieś tam jako premium, więc być może przyciągniemy trochę inną grupę widzów. No i taki właśnie chyba jest pomysł Miszczaka na ten Polsat, bo zdecydował się umieścić w ramówce znaczną większość tych produkcji Polsat Box Go, o których my Wam już wspominaliśmy przez ostatnie miesiące, ale właśnie w kontekście tej płatnej dystrybucji. A teraz no przypomnijmy o nich, powiemy jeszcze raz, o co w nich chodzi dla tych z Was, którzy nie oglądali tego w wersji płatnej, a właśnie już chcą skorzystać z opcji obejrzenia tego w otwartym dostępie w telewizji, do której wszyscy ten dostęp mamy. I zaczynamy sobie od poniedziałku, który no rzeczywiście tymi serialami stoi, bo wtedy aż dwie produkcje się pojawiają. Jedna z nich nazywa się Matka.

0: przypomnę, o co tutaj chodziło, chociaż no, kilka miesięcy temu już miałam okazję Wam o tym opowiadać. Matka to psychologiczny thriller według pomysłu Igora Brejdyganta. To pełna napięcia i tajemnic historia kryminalna, która jednocześnie dotyka ważnych i często objętych tabu problemów społecznych. Serial Matka to historia wielkiej, tragicznej tajemnicy, która wciąga bez reszty. Podobno wciąga, oni tak zawsze mówią, że wciąga, a mi pozostaje trzymać ich za słowo. Główna bohaterka Agnieszka Nolińska, grają Olga Bołądź, stara się pogodzić z samobójczą śmiercią 12-letniego syna. Po kilku latach od tragedii jej mąż Jacek, w tej roli Łukasz Simlat, otrzymuje propozycję pracy w Holandii. Rodzina postanawia wówczas rozpocząć życie na nowo. Jednak przed wyjazdem niespodziewanie z Agnieszką kontaktuje się Rafał, w tej roli Marcin Kowalczyk, który wiele lat temu był bohaterem jednego z jej reportaży i aktualnie odsiaduje wyrok za morderstwo. Mężczyzna sugeruje, aby dziennikarka ponownie przyjrzała się jego sprawie. Gdy Agnieszka angażuje się w pozornie wyjaśnioną historię, odkrywa, że morderstwo, o które został oskarżony Rafał, jest powiązane ze śmiercią jej syna. Zamiast wyjechać z kraju, rozpoczyna obsesyjne poszukiwania oprawców swojego dziecka. W rolach głównych będzie można zobaczyć oprócz wymienionych aktorów takie osobistości polskiego kina jak Olaf Lubaszenko, Maria Pakulnis, Szymon Gierszewski i Małgorzata Pieczyńska. Pierwszy odcinek trafił do serwisu Polsat Box Go 30 listopada, natomiast w Polsacie serial jest obecny, tak jak powiedziałam, w poniedziałki, konkretnie od zeszłego poniedziałku, czyli 27 lutego o godzinie 20. Nie oglądałam, przyznaję, chociaż fabuła jest na pewno jakoś tam intrygująca i pewnie dużo się tutaj dzieje. Pytanie, czy jest audiodeskrypcja, bo spoiler alert, będę o tym później mówiła. Niektóre z tych nowych seriali Polsatu mają audiodeskrypcję, to już sprawdziłam, ale czy Matka, tego nie wiem. I podobnie nie wiem, co Wy sądzicie o tej produkcji, jeżeli w ogóle mieliście okazję na nią zerknąć, tak więc czekamy na Wasze opinie, podobnie jak w sprawie kolejnej propozycji serialowej Polsatu, która emitowana jest godzinę później.
1: Tak, i tu akurat mogę powiedzieć, że miałem okazję czytać książkę, na podstawie której wotum nieufności zostało stworzone, bo to produkcja oparta na powieści Remigiusza Mroza. Serial Wotum Nieufności opowiada o świecie polityki. Akcja zaczyna się, gdy po rezygnacji prezydenta Polski marszałek Sejmu Daria Sejda, w tej roli Katarzyna Dąbrowska, liczy, że zajmie jego miejsce. Jej głównym przeciwnikiem w walce o urząd staje się Patryk Hauer, którego zagra Antoni Pawlicki, zyskujący na popularności poseł prawicy, dbający o wizerunek w mediach i pozycję w partii. Hauera we wszystkich poczynaniach zawodowych wspiera żona Milena, w którą to rolę wcieli się Zofia Wichłacz. Podczas prac komisji śledczej Hauer odkrywa polityczny spisek sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy. Sejda i Hauer są po przeciwnych stronach sceny politycznej, ale połączył ich ten sam cel: odkryć i ujawnić, kto stoi za spiskiem. Oczywiście główni bohaterowie to nie wszyscy, którzy pojawią się w serialu, bo w pozostałych rolach pojawią się m.in. Leszek Lichota, Anna Mrozowska, Dorota Kolak, Józef Pawłowski, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski i Piotr Głowacki. Premiera w Polsat Box Go miała miejsce no, już jakiś czas temu, bo 14 października. Natomiast jeżeli chodzi o Polsat, to od 27 lutego, od zeszłego poniedziałku, możemy tę produkcję oglądać o godzinie 21.
0: No także ciekawe te poniedziałki w Polsacie, prawda? Mi się wydaje, dwie tak. produkcje z taką fabułą rzeczywiście interesującą, tak sądzę. No szkoda, że na te pierwsze odcinki nie zerknęłam, ale i sobie, i Wam mogę, jak sądzę, polecić tutaj aplikację Polsat Go, bo tam to pewnie można nadrobić.
1: Co prawda, naoglądacie się reklam, ale...
0: Chociaż to właśnie korzystajcie póki czas, bo są jakieś takie plotki, że Polsat by chciał wygaszać to Polsat Go, coś tam kombinować innego, ale zobaczymy, jak to będzie, ale rzeczywiście na jakiejś ostatniej konferencji ramówkowej oni nie promowali tego Polsat Go, więc albo te wszystkie usługi zeszyją w Polsat Box Go i tam
1: może
0: będzie dostęp płatny
1: i darmowy. Może pójdą śladem Playera i tylko
0: albo
1: płatny.
0: Albo pójdą, tak, w ślady Playera, co pewnie byłoby uzasadnione, skoro konkurencja tak robi. W każdym razie dawajcie znać, przypominam, co wy sądzicie, czy w poniedziałek włączyliście Polsat i czy zamierzacie robić to nadal. A my teraz podsumujemy sobie to muzycznie ze sprawą piosenki nawiązującej do tego drugiego serialu, bo serial Matka to jednak dość
1: ciężko
0: delikatną
1: coś dobrać.
0: Tematykę porusza i tu wiecie, nie mogłaby być każda jedna piosenka o mamie, bo tematyka jest tutaj mimo wszystko dość szczególna. Natomiast jeżeli chodzi o drugi serial, o wotum nieufności i o kwestie tych polityków, którzy mają swoje za uszami, o czym przekonujemy się codziennie i przekonać się możemy oglądając serial, no to skojarzenie tutaj było jasne i oczywiste. Już ten utwór się pojawiał w pewnych kontekstach w naszym programie, ale wciąż pozostaje aktualny zespół Tilt i Nie wierzę politykom.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tilt i Nie wierzę politykom za nami, a przed nami informacja o kolejnym serialu.
0: Tak, a raczej ściślej mówiąc informacja o wieczorach w Polsacie, bo wtorkowe wieczory nie będą serialowe, będą tradycyjnie utrzymane w klimacie walki i rywalizacji ze sprawą programu Ninja Warrior Polska. Co wiemy o tym sezonie? No przede wszystkim to, że oczywiście będą tam znów ci uczestnicy, których już widzowie poznali w sezonach poprzednich, bo to jest jakimś takim znakiem rozpoznawczym, bo tam wciąż nikt nie może tego celu osiągnąć ostatecznego i oni próbują i próbują nieskończoność ci sami, ale nowi się też pojawiają i też goście specjalni próbują się z tym zmierzyć. I tak oto w tym sezonie wśród gości specjalnych znajdą się aktorka Sonia Bohosiewicz, muzyk z zespołu NA Jakub Czaplej, czy najsilniejszy Polak Mariusz Pudzianowski. No to może Pudzianowi się uda pokonać ten tor, czy co to tam jest, wybaczcie,
1: może
0: tego nigdy nie oglądałam, może ktoś mnie oświecić. Przejdziemy do czegoś, na czym też się jeszcze średnio znam, bo nie oglądałam tego serialu, o którym będziemy teraz mówić, ale ten serial jakoś jest związany z wątkami kulinarnymi i cukierniczymi, a na tych jako osoba lubiąca spożywać to, co słodkie, znam się trochę lepiej, chociaż nie do końca spożywać to wolno.
1: To ja też się znam.
0: No niestety ograniczenia na mnie pewnie spadły, to może chociaż sobie pooglądam serial Lulu, to jakoś on zaspokoi mój apetyt, ale
1: to nie wiem, czy to tak fajnie, wiesz, robić sobie takiego
0: się
1: smaka.
0: Boję się go bardziej podsyci, tak.
1: No właśnie.
0: Już wyjaśniam, o co chodzi, a właściwie przypominam to, o czym już też miałam okazję mówić, bo to także produkcja znana już z serwisu Polsat Box Go. Lulu to podobno zabawna i podobno wciągająca. Nie, żeby ja to kwestionowała, no tylko tak po prostu muszę zastrzec, skoro to nie moja opinia, tylko taka informacja, jaką reklamują tę produkcję i twórcy. Więc to zabawna i wciągająca opowieść o losach dojrzałej kobiety ze stolicy, która po zdradzie ukochanego męża, pomimo trudności, stara się poukładać swoje życie na nowo. Mamy tutaj wypowiedź reżyserki Kingi Dębskiej, już też ją cytowałam, ale to mnie tak właśnie zafrapowało. Ona powiedziała, że ten serial jest jak beza. Słodki, lekki i nie pozostawia poczucia ciężkości. No, kto nie lubi bezy, proszę się zgłaszać, porozmawiamy sobie, bo no to już wtedy będzie bardzo poważna sprawa, no jakby, jaki jest twój stosunek do bezy, muszę to wiedzieć, bo muszę wiedzieć, czy mam ten program przerwać, czy...
1: Nie no, i absolutnie to nie dlatego, że chciałbym już kończyć ten program, ale ja bezy uwielbiam, no.
0: No, to, nie, no to bardzo dobrze, gdyby się okazało, że ty nie lubisz bezy, no to bym się zastanowiła, czy nasza współpraca tutaj
1: ale właśnie
0: jest
1: dlatego, właśnie dlatego nawet nie muszę ściemniać, bo ja bezy bardzo lubię, więc wszystko jest okej. Okay. Właściwi ludzie znaleźli się na właściwym miejscu.
0: Tak, ale znów, gdybym ja tylko mogła. Próbowałam bez cukru, ale nie okazała się niestety smaczna, także no cóż, muszę z tym żyć. W każdym razie, główna bohaterka nowej produkcji nazywa się Lucyna Makowska i gra ją Anna Dereszowska. Przez bliskich i przyjaciół nazywana jest Lulu, stąd właśnie tytuł serialu. I to jest piękna, spełniona żona i matka, która z powodzeniem dba o dom i rodzinę. Jej pasją jest pieczenie ciast urzekających smakiem, kolorami i formami. Poukładanie na życie Lulu legnie w gruzach, gdy w dzień 10. rocznicy ślubu niespodziewanie dowie się o zdradzie męża, gra go Przemysław Sadowski. Po rozstaniu będzie radzić sobie sama, rodzinnie i zawodowo, zakłada biznes cukierniczy, a na jej drodze staje dawna miłość, Andrzej, gra go Michał Czernecki. Wspierać ją będzie siostra Olga, w tej roli Grażyna Sobocińska, zalotna, zadziorna i romansująca na prawo i lewo pracownica studia muzycznego oraz dziadek, w tej roli Marek Siudym, którego pomysły przynoszą często więcej szkody niż pożytku. Lulu to niezwykle pozytywna postać, która z odpowiednim dystansem i humorem radzi sobie z codziennymi trudnościami wychowawczymi, miłosnymi i biznesowymi, a widzowie z tygodnia na tydzień będą mogli jej w tym towarzyszyć. Serial nie jest pomysłem polskim i co może być ciekawe, jest pomysłem rosyjskim, ale no Polsat, przypomnijmy, kupił kilka tych rosyjskich licencji jeszcze przed wojną, potem wstrzymywał się z emisją tych produkcji na głównej antenie, no ale stwierdził, że już może, co nie wyklucza emisji produkcji na licencji ukraińskiej, o czym jeszcze też będziemy mówić, ale to za chwilę. Użytkownicy Polsat Box Go mogą oglądać produkcję od 9 listopada, a więc już jakiś czas mieli, żeby się z nią zapoznać, a w Polsacie będzie ona pokazywana w środę o godzinie 20 i w ogóle te środy będą takie kulinarne, można by powiedzieć, bo najpierw cukierniczo, a potem no na słodko, na słono, ale chyba przede wszystkim na ostro, prawda, bo piekielnie, kolejny sezon, no właśnie już nie piekielnej kuchni, bo oni teraz to reklamują jako Hell's Kitchen po prostu, ale niezmiennie, tak jak w poprzednim sezonie z Mateuszem Gesslerem. Natomiast godzina nieco się przesunęła, bo z 20 na 21 środa pozostała, czyli jeszcze raz środa, 21, kolejny sezon programu Hell's Kitchen. Także chyba jednak jakoś im się udał ten powrót po kilku latach, prawda? Skoro
1: wychodzi na to, że tak.
0: Nakręcenie kolejnego sezonu. W ogóle tak jeszcze w kontekście poprzedniego wejścia można zauważyć, że ciekawie wygląda to takie porównanie ofert dwóch czołowych polskich stacji, Polsatu i TVN-u, jeżeli chodzi o dni. Bo zauważcie, że w poniedziałek w Polsacie mamy wotum nieufności, a w TVN-ie mamy chyłkę. Co łączy te dwie produkcje, oprócz tego, że są to seriale?
1: I Tumrus.
0: Tak, dokładnie. I to nie to, że zimno jest, tylko że Remigiusz Mróz to jest ta postać, która odpowiada za wątki, bo to właśnie na kanwie jego powieści powstały te seriale. No a z kolei środy w obu stacjach są kulinarne, prawda? Bo w TVN-ie gotują w parach, a w Polsacie właśnie najpierw Lulu nam coś dobrego upiecze, a potem ci ludzie w piekielnej kuchni po prostu zepsują wszystko, co mogą zepsuć, ale może w końcu kiedyś wydadzą dobry serwis. Ponawiamy pytania o ocenę serialu Lulu i jeżeli wiecie, czy audiodeskrypcja tam istnieje, to chętnie przyjmiemy taką informację. No to teraz, skoro taki słodki serial, to Michał wybrał dla was słodką piosenkę.
1: Tak jest. Najbardziej znana jest chyba wersja CJ Lewisa z lat 90. tego utworu, ale ja postanowiłem, że posłuchamy sobie oryginału, a przynajmniej, jak dobrze pamiętam, to jest oryginalna wersja, lata 60. The Searchers, Sweets for My Sweets.
2: Tu Radio DHT.
1: Krótka to była piosenka, a w sumie to i dobrze, patrząc na ilość materiału, jaką dziś mamy, więc wracamy do was i opowiadamy dalej.
0: Dlatego nie śpimy, lecimy. Jesteśmy w Polsacie i przeglądamy sobie ich wieczorną ofertę. W czwartek dzieje się to, co się od kilku lat już odbywa, Czyli Katarzyna Dowbor wygłasza swoją słynną kwestię wyremontujemy wasz dom, a następnie przyjaciółki przeżywają swoje różne życiowe rozterki. Z tego, co czytałam, to do obsady tego sezonu dołączył Piotr Stramowski. To a taka patrz, jest nowość.
1: A miało być już koniec przyjaciółek, a to...
0: Tak, a to były plotki, ploteczki, tak. A Piotr Stramowski zaraz tutaj nam jeszcze przewinie się.
1: Owszem.
0: W kontekście tego, o czym będziemy mówić, jeżeli chodzi o wieczór piątkowy. To, co wtedy jest emitowane, to już nas też nie zaskakuje, jeżeli znamy ramówkę Polsatu, bowiem znowu możemy zakrzyknąć to, co już lubimy. Krzysztof, z paru sezonów, proszę bardzo.
1: Twoja twarz.
0: Brzmi znajomo. Tak jest. No, my krzyczymy, tytuł niezmieniony, ale zmieniło się jednak trochę. O tym się już mówiło od dłuższego czasu, że zmieniło się grono jurorskie, więc przypomnijmy, że już nie ma w nim Katarzyny Skrzyneckiej, która od drugiej edycji w jury zasiadała. Kiedy się okazało, że jej już tam nie będzie, to Piotr Gąsowski powiedział, że on już w solidarności z nią rezygnuje z prowadzenia show. W jego miejscu pojawił się Maciej Rok. Natomiast jeżeli chodzi o jury, to ono teraz jest trzyosobowe. Mamy obecnego już w poprzedniej edycji Roberta Janowskiego, mamy obecną od chyba wszystkich edycji Małgorzatę Walewską oraz nowego w tej roli wokalistę i aktora Pawła Domagałę. To już też mówiliśmy, że to jest rzekomo taka koncepcja, przynajmniej oni to tak wyjaśniają, że chcą odświeżyć tę formułę i dlatego jury nie jest czteroosobowe, tylko trzyosobowe. No po prostu, no przecież nie wypada im powiedzieć, że nie znaleźli czwartej osoby, nie? No więc właśnie.
1: No dokładnie.
0: Nawet jeżeli tak by rzeczywiście było. No więc załóżmy, że jednak im wierzymy. No i my już mamy oczywiście premierę tego nowego sezonu za sobą i na to akurat zerknęłam, bo byłam ciekawa występów tych uczestników, których zresztą sobie zaraz wymienimy, oraz tego, jak sobie właśnie poradzą te nowe osoby w gronie twórców programu. Jeżeli chodzi o Pawła Domagałę, to jeszcze nie mam jakiegoś szczególnego zdania. Jeżeli chodzi o Macieja Roka, na pewno trudno się przyzwyczaić, bo jednak przywykliśmy przez tych naście sezonów do Piotra Gąsowskiego. No ale próbuje chłopak. No. Pewnie gdyby on był tutaj od początku, to też byśmy jakoś to inaczej postrzegali, prawda? Więc no ja krytykować nie będzie, no ale rzeczywiście trzeba się już przyzwyczaić, że jest to jakoś tam inny styl prowadzenia. No ale rzecz kolejna, najważniejsza, kto tym razem będzie się wcielał i odtwarzał te różne postaci polskiej i zagranicznej muzycznej sceny. Jak zwykle będzie to 8 osób, ale tutaj również mamy jeszcze jedną zmianę. Już też o niej wam dawaliśmy znać jakiś czas temu, ale po kolei pierwsza siódemka uczestników, no to są zgodnie z tym, jak to było zawsze, celebryci, a zatem kto na początek?
1: A na początek właśnie wymieniony już przez ciebie przed momentem Piotr Stramowski, znany między innymi z filmów Patryka Wegi, no a teraz znany również z serialu Przyjaciółki.
0: Tak, kolejna aktorka znana jest z zupełnie innego obszaru serialowego świata niż
1: z zupełnie innej anteny.
0: Z innej anteny, tak, bo to od twórczyni tytułowej roli w serialu Brzydula, Julia Kamińska. No i tak wydaje się, że jej obecność tutaj ma związek z pojawieniem się Miszczaka w Polsacie, prawda?
1: No bo no.
0: Oni tam na pewno jakoś się kojarzyli z uwagi na to, że pani Julia w tym TVN-ie trochę zrobiła, no bo Brzydula i jakieś tam inne projekty. Ponoć pan Miszczak ją lubi, gdzieś tam tak słyszałam. Ona zresztą nie tylko jest aktorką, ale też scenarzystką, więc na wielu polach tam się pewnie mogła w tym TVN-ie wykazać. No także można przypuszczać, że właśnie on ją jakoś tutaj zarekomendował.
1: Kolejna postać to tym razem świat muzyki, bo to Daria, znana z przeboju Paranoja.
0: No tutaj byłam bardzo ciekawa, powiem wam, bo kto zna Darię, ten wie, że ona ma bardzo charakterystyczne brzmienie głosu i byłam i jestem dalej ciekawa, jakie jej będzie szło wcielanie się w te różne role, jeżeli chodzi o głos właśnie, o to, żeby upodobnić swoje brzmienie do brzmienia innej osoby. Na razie jeszcze trudno mi ocenić, jak jej to wychodzi, bo akurat przyszło jej odtwarzać mężczyznę, sama Smitha, więc no, czego by nie zrobiła i jakiego głosu naturalnie by nie miała, no to nie jest w stanie barwy głosu męskiej odzwierciedlić, chociaż był to na pewno jakoś tam frapujący występ, więc dalej pozostaję zainteresowana tym, jak to będzie Darii wychodziło. Następną uczestniczką jest Katarzyna Kołeczek, aktorka znana m.in. z serialu Na Wspólnej, a także z serialu M jak Miłość.
1: A teraz to jest w ogóle ciekawostka. Ja nie wiedziałem, że my mamy swoją gwiazdę w kinie Bollywood, a właśnie Natalia Janoszek, aktorka tego kina, również będzie pojawiać się w programie Twoja twarz brzmi znajomo.
0: Dobra, a ty prowadzisz ten program ze mną, bo mam takie wrażenie, że my już coś o niej mówiliśmy i nie, to nie tak dawno, i to w kontekście również Polsatu, i to w kontekście kolejnego programu podobnego typu, bo w poprzednim sezonie ona była w Tańcu z Gwiazdami.
1: Wiesz co, całkiem...
0: Co więcej, zaszła tam dosyć daleko, więc z tańcem szło jej dobrze.
1: Tak, ale nie wiedziałem o kinie Bollywood, jakoś w ogóle sobie nie skojarzyłem z tym.
0: Tak, właśnie ten prowadzący mnie słucha.
1: No, jak
0: wiecie, co macie o nim sądzić. Dobrze, że chociaż lubi Bezę. Następny uczestnik, tym razem płeć ta druga, Oskar Cyms. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, że taka postać istnieje na polskiej scenie muzycznej, ale nie tylko na scenie, bo przede wszystkim jeszcze bardziej w internecie, na TikToku on jest obecny. Ma już na koncie przebój zatytułowany Daj mi znać.
1: No i kolejna postać to... Człowiek wielu talentów, tak, przedstawiać nie trzeba, Krzysztof Ibisz.
0: Mogliśmy zagrać po tym wejściu nie to, co mamy przygotowane, tylko ten utwór,
1: Krzysiu,
0: który ostatnio nagrał... nie to, tylko ten utwór, co nagrał do tej reklamy pasty do zębów. Uśmiech proszę, jak on tam rapuje. I też podobnie tutaj byłam i sądzę, że nie tylko ja ciekawa, jak Krzysztof Ibisz będzie śpiewał. Chociaż nie jest też już tajemnicą, że od kilku dobrych edycji to, co się dzieje w programie Twoja twarz brzmi znajomo, to czego możemy słuchać, to nie są... koniecznie, albo właściwie nigdy nie są występy takie, wiecie, nagrywane live na setkę, tylko tam wchodzą jakieś modyfikacje, wchodzi czasem jakiś autotune, wchodzą inne efekty, to słychać jednak. Kiedyś te występy miały inne brzmienie, bardziej naturalne, więc no... To ryzykowne, co powiem, ale nawet gdyby Michał stanął na tamtej scenie, to byłaby jakaś szansa, że byłoby to może i nawet słuchalne.
1: Ja cię słucham, teraz cię słucham z uwagą.
0: Nie bierz sobie tego jednak za bardzo do serca. Ja wiem, że tam ten casting jest, nie? Przynajmniej był w tej edycji, ale pozostaje nam liczyć, że w następnej go jednak nie ogłoszą i nie wpadnie ci do głowy taki pomysł, żeby tam spróbować swoich sił. W każdym razie, no właśnie, nawet jeżeli Krzysztof Ibisz mistrzem wokalu nie jest, no to my mamy szansę, żeby się o tym nie dowiedzieć. Aczkolwiek nie przeszkadza mu to, żeby się podobać w tym programie i nie przeszkodziło mu to, żeby zwyciężyć w pierwszym odcinku, w którym wcielał się w postać Macieja Maleńczuka. Podobno wizualnie to było super, nie tylko pod względem charakteryzacji, ale też ruchów, jakie Maleńczuk ma na scenie. Natomiast jeżeli chodzi o wokal, no to no dla mnie to była taka trochę karykatura. No ale co, no dali mu wygrać dali. To też chodzi o to, żeby każdemu dać zwyciężyć, albo prawie każdemu, tak, żeby nie było sytuacji, że co tydzień te 10 tysięcy, które przypomnijmy, są przeznaczane na cel charytatywny, że co tydzień one są przekazywane przez jedną osobę na jakąś tę samą instytucję, prawda? No a Krzysztof Ibisz wsparł Fundację Polsat, więc to też wszystko zostaje w rodzinie i myślę, że jakoś tam było zamierzone. I też sądzę, że oni mu będą dobierać te piosenki tych wykonawców nieprzypadkowo, bo też może nie wszyscy znają, ale wyobraź sobie, że w przyszłym odcinku Ibisz się ma wcielać w Werkę Serduczkę. Ja to absolutnie muszę zobaczyć. Będzie to wspaniałe i ikoniczne. Werka Serduczka to postać, która reprezentowała Ukrainę na Eurowizji. Znowu te wątki eurowizyjne się tu pojawiają, ale to nie za moją sprawą, widzicie? One po prostu same przychodzą. Reprezentowała Ukrainę na Eurowizji w 2007 roku. Jak nie znacie, to sobie wpiszcie w YouTube'a w Werka Serduszka. musicie poznać, to zmieni wasze życie, a potem zobaczcie, jak to Ibisz zrobi, bo ja po prostu żyję dla takich rzeczy, po prostu żyję do piątku po to, żeby to, tego posłuchać. No i ostatni wątek już tutaj też się u nas przewijał, że w przypadku tego sezonu zdecydowano się po raz pierwszy przeprowadzić casting na 8 uczestnika show, który nie będzie powiązany w żaden sposób z show biznesem, i takiego uczestnika wyłoniono. Na szczęście nie nazywa się on Michał Dziwisz, tylko Daniel Jaroszek. No i zobaczymy, jak sobie będzie radził, śpiewa całkiem przyzwoicie, także myślę, że ma szansę na jakieś dobre osiągnięcia tutaj.
1: Teraz on, kiedyś ja.
0: To może zagramy teraz piosenkę jakąś, co właśnie jednej z uczestniczek tego show. Wiemy, że ona ma fana wśród naszych stałych słuchaczy, a przynajmniej Dawid był fanem jej największego przeboju Paranoia.
1: I Dawid nas słucha, bo mamy wieści od niego, ale to może te wieści za momencik, kiedy przejdziemy do kolejnego tematu.
0: Okej. Tak więc mamy nadzieję, że Dawidzie, zadowolimy cię i że oprócz Paranoi lubisz też inne piosenki z repertuaru Darii i że będziesz zadowolony, kiedy usłyszysz teraz na naszej antenie utwór Loki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak to właśnie Daria śpiewała, Dawid odezwał się do nas, a jakże podziękował za pozdrowienia. Dawid też przed momentem wspomniał w wiadomości na naszym Facebooku, że Lulu jest z audiodeskrypcją.
0: Z audiodeskrypcją
1: jest również kolejny serial, o którym teraz powiem kilka słów.
0: A właściwie kolejne dwa, i ten, o którym będziemy mówić w tym wejściu, tak. I ten, któremu poświęcimy wejście następne, ale teraz wędrujemy sobie po tym tygodniu w Polsacie i powiemy o tym, co wczoraj miało swoją premierę, a tak jak powiedzieliśmy, będą to dwa seriale. Zaczynamy od tego, co wczoraj o godzinie 20 można było oglądać, może ktoś akurat widział.
1: Zgadza się, bo od wczoraj właśnie widzowie Polsatu o godzinie 20 mogą oglądać polską wersję Sługi Narodu. W głównej roli w politycznej komedii występuje obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w produkcji wciela się w postać nauczyciela Wasyla Petrowicza Gołoborodko. Mężczyzna zostaje prezydentem kraju po tym, jak zdobył popularność dzięki narzekaniu na panującą w kraju korupcję. Produkcja okazała się hitem w Ukrainie, dzięki niej Wołodymyr Zełenski zyskał popularność, a następnie w 2019 roku został wybrany na prezydenta kraju. Po sukcesie pierwszego sezonu Sługi Narodu powstała druga i trzecia odsłona projektu, a także film fabularny. W główną rolę w polskiej wersji wciela się Marcin Hycnar.
0: Także wiecie, kochani, jak się to kończy, nie? Już włączcie sobie telewizor, popatrzcie sobie na niego i wiecie, no Hycnar 2025,
1: tak.
0: Nie?
1: Zobaczcie, kto wie,
0: czy wam się prezydent podoba. No.
1: Tak.
0: Już przesądzone to jest, nie ma co dyskutować.
1: Ale widzowie oprócz niego w produkcji zobaczą także m.in. Krzysztofa Dracza, Danutę Stenkę, Sławomira Orzechowskiego, Dorotę Kolak, Magdalenę Popławską, Hannę Konarowską i Ewę Sadowską. I jeżeli chodzi o to, czy ten serial jest dostępny w internecie, to odpowiadam, że tak. I to, co ciekawe, dopiero od wczoraj. Także tu troszeczkę inaczej. Zawsze było tak, że to internet wyprzedzał, a tu nie. Tu zostało to wszystko udostępnione równolegle. No oczywiście wiadomo, jak już ktoś z internetu korzysta, to może sobie obejrzeć wszystko, tak? Jak to się nazywa?
0: Zbingować,
1: tak. Może sobie zbingować, a jeżeli ktoś korzysta z telewizji tradycyjnej, jak to się ładnie mówi, linearnej, no to po prostu ma seans co tydzień przed telewizorem przez najbliższy czas.
0: Tak, tak więc to jest jedyny serial z tych wszystkich, które trafiły do wiosennej ramówki Polsatu, który ma inny model dystrybucji, bo oni właśnie poczekali do dnia premiery, żeby ludzie wcześniej nie mieli spoilerów. No pewnie spodziewali się tutaj zainteresowania, prawda? Bo jednak o Słudze Narodu ukraińskiej, jego wersji wszyscy słyszeli i gdyby tutaj zaczęły wyciekać może jakieś, wiecie, zdjęcia, kadry, coś takiego, to nie o to im chodziło, więc być może stąd taka decyzja, ale jak już udostępnili sezon, to właśnie w całości. I my teraz nawiążemy właśnie do tego ukraińskiego pierwowzoru, bo jeszcze nam się nie udało pozyskać do naszej płytoteki piosenki z wersji polskiej, a gdzieś tam słyszałam kątem ucha, że wersja polska w taką również jest zaopatrzona w czołówce. No ale skoro pierwowzór jest na sąsiadującej z nami i wciąż dzielnie walczącej zresztą Ukrainie, no to my sobie teraz posłuchajmy, jak u nich się ten serial zaczynał.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: Taka krótka piosenka, już jesteśmy ponownie z wami.
0: Tak, tak, w sam raz do czołówki.
1: Tak jest.
0: Muszę posłuchać, czy tam też jest taka ciekawa partia instrumentalna u nas w Polsce.
1: Na końcu.
0: W każdym razie warto jeszcze dodać, bo to chyba nie wybrzmiało, moglibyście się zdziwić oglądając Sługę Narodu, że to już tak się szybko kończy, bo rzeczywiście jeden odcinek trwa pół godziny, ale emitowane są dwa z rzędu, także tak to wygląda. I jak już one się skończą i wybije godzina 21, to w sobotę można oglądać kolejny serial. Oni tak to zaplanowali w tym Polsacie, że na przykład właśnie w poniedziałek mamy takie, wiecie, seriale poważne, a przy weekendzie to tak, żeby się rozluźnić, zrelaksować, komedyjki. I taką komedyjką jest Rodzina na Maksa, a więc kolejny serial, o którym już miałam okazję mówić przy okazji jego premiery w Polsce. Box Go, ale przypomnę, że bohaterem Rodziny na Maksa jest 25-letni Max w tej roli Nikodem Rozbicki, który pewnego dnia spotyka kobietę swoich marzeń Karolinę, grają Anna Smołowik. Jego wybranka jest matką trójki dorastających dzieci, mieszka pod jednym dachem ze swoją byłą teściową w tej roli Ewa Kasprzyk. Ani dzieci, ani eks-teściowa nie będą zachwyceni pojawieniem się Maksa w ich życiu. W serialu występują też Sonia Bohosiewicz jako siostra Karoliny, Grzegorz Małecki jako mąż siostry, a jako dzieci głównej bohaterki Mila Jankowska, Zofia Świątkiewicz i Maksymilian Zieliński. W pozostałe role wcielają się m.in. Ina Sobala, Zosia Stafiej i Filip Orliński. Co ciekawe, Polsat jeszcze tego nie wypuścił na główną antenę, co więcej, on nawet jeszcze zanim wypuścił to do Polsat Box Go, to już podjął decyzję o produkcji drugiego sezonu, także oni już wiedzą, że to będzie hit. Rodzina na Maksa liczy 13 odcinków i premiera pierwszego miała miejsce w Polsat Box Go, no najdawniej z tych wszystkich produkcji, o których teraz mówimy, bo 9 września, a w Polsacie serial, tak jak powiedziałam, pokazywany jest w każdą sobotę o 21, począwszy od wczoraj, czyli 4 marca. No mnie akurat jakoś nie przyciąga ten opis, ale no to kwestia moich indywidualnych preferencji. Może macie inne i może widzieliście.
1: A propos preferencji, to Dawid napisał, że Sługa Narodu jest bardzo fajnym serialem.
0: O, super, dzięki za recenzję i was też zachęcamy do przesyłania własnych. Jeżeli chodzi o niedzielne wieczory, to od niedzieli 5 marca pokazywany jest Kabaret na żywo, znów pod hasłem Nowy Skład, to już druga odsłona pod tym właśnie szyldem. No i jak pamiętamy ramówki Polsatu z poprzednich lat, czy też w ogóle z poprzednich sezonów, no to my byśmy się czegoś jeszcze w Polsacie spodziewali, prawda, wieczorem, ale też już wspominaliśmy, że tego tutaj nie będzie, więc przy tej okazji takie właśnie odniesienie i przypomnienie, że program Love Island został decyzją Edwarda Miszczaka przeniesiony z Polsatu do TV4, co więcej, o czym nie mówiło się od początku, zmieniła się jego godzina emisji, bo pokazywany jest o godzinie 21, więc godzinę wcześniej niż to w Polsacie było. Dni emisji się nie zmieniły, bo to dalej jest cały tydzień, ale bez soboty, czyli od poniedziałku do piątku, a oprócz tego niedziela. Bo pan Miszczak wspominał o tym, że fajnie by było te anteny jakoś tak odświeżyć, coś w tym rodzaju. No i taki jest właśnie jego pomysł na to TV4. A co do TV4 jeszcze, to tam pozostają te produkcje, które wy tak lubicie bardzo, bo i Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny, Policjantki i Policjanci, ale jakoś tak niezbyt łaskawie ich producenci informują w internecie o wydarzeniach tego nadchodzącego sezonu, więc tak już uprzedzając potencjalne pytania o to, czy powiemy co w nowych odcinkach, to akurat nie tym razem i to nie z naszej winy, bo Michał tutaj próbował dokonywać researchu, ale jakoś tak właśnie jest,
1: ale się nie udało, niestety.
0: Oszczędni po prostu chyba chcą, żebyście oglądali i nie robią wam spoilerów. Na to Natomiast, no właśnie, powiedzieliśmy o tej bardzo bogatej ofercie seriali, jakie trafiły z dystrybucji online'owej do dystrybucji w telewizji, jak to ładnie powiedział Michał, linearnej, ale owa dystrybucja internetowa wciąż się rozwija i oferta w tejże. Tak więc Polsat będzie publikował kolejne seriale właśnie w swoim internetowym serwisie i zdając politykę pana Miszczaka, jeżeli ona się nie zmieni, no to niebawem będziemy mogli się spodziewać premier telewizyjnych w kolejnych sezonach. No i można już, jak sądzę, wyczekiwać takiej premiery w przypadku serialu Bracia. Na razie jednak czekamy właśnie na jego premierę internetową, która już w środę 8 marca będzie miała miejsce właśnie w Polsat Box Go. No to kilka słów na ten temat, a potem znowu za pół roku będę czytała to samo. Serial Bracia to podobno, znów muszę zastrzec, wciągająca historia o pokonywaniu własnych słabości, lęków i potrzebie miłości, która rozkłada na czynniki pierwsze relacje rodzinne i związki partnerskie. Widzowie poznają rodzinę Dobrowolskich w przełomowym dla niej momencie. Najstarszy Piotr, gra go znów wspominany dzisiaj Piotr Stramowski. Jak układałam te notatki, to nawet jakoś się nie zorientowałam, że on będzie bohaterem tego odcinka. No w każdym razie grany przez niego bohater to architekt, biznesmen i perfekcjonista, który się otacza murem zbudowanym ze stereotypów. Kolejny brat to Alek, w tej roli Mateusz Kościukiewicz, psycholog-terapeuta, próbuje uporać się z własnymi demonami. Wojtek z kolei, gra go Damian Kret, jest kucharzem marzycielem i stara się utrzymać równowagę pomiędzy zbudowanym przez siebie światem a rzeczywistością. Natomiast najmłodszy brat ma na imię Adam, w tej roli Nikodem Rozbicki i to jest szalony muzyk, wciąż uciekający od problemów dorosłości. Dokonywane przez nich wszystkich wybory są trudne i nieoczywiste, tym bardziej, że ogromny wpływ na ich życie ma surowy ojciec Jerzy, którego zagra Jan Frycz. I mimo, że bohaterami serialu są mężczyźni, a motorem wydarzeń męska perspektywa, to porządek w ich świecie budują kobiety. No jak zwykle. Matka, czyli widać, że są z jednej matki, chociaż ich czterech jest, żony, kochanki i przyjaciółki. W serialu widzowie będą mogli zobaczyć oprócz już wymienionych aktorów takie osoby jak Katarzyna Gniewkowska, Dorota Landowska, Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, Anna Smołowik i Dominika Kachlik. Sezon składa się z 12 odcinków. No widzisz, serial Bracia, ale ta rola tych kobiet jest taka istotna, że aż w Dzień Kobiet postanowili zrobić
1: no premierę internetową. No, jak widać, potrzebne są, żeby to wszystko, żeby ta rodzina jednak jakoś się sklejała.
0: No właśnie, my tutaj jakoś tak, Michał tutaj sprawnie i sprytnie nawiązuje, prawda, do rodziny, bo my jednak rodzinę na maksa teraz uczcimy piosenką, tak. Z uwagi na to, że ona się doczekała telewizyjnej emisji. Co tam nam, Michale, o rodzinie znalazłeś?
1: A jest taki pan jak Steve i teraz mam zawsze problem z jego nazwiskiem, czy powinienem powiedzieć tak, jak się pisze, no, zaryzykuję, Kekana, i on w latach 80. wydał taką piosenkę Raising My Family, znany przebój. No to teraz go posłuchajmy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: A my teraz opuszczamy Polsat i przenosimy się, no właśnie, do imperium prezesa Mateusza.
0: Prezes Mateusz, proszę się odnieść do apelu mediów eurowizyjnych, tak tylko przypominam. Natomiast my, w przeciwieństwie do tego, ile czasu poświęciliśmy Polsatowi, no to nie zabawimy aż tak długo w TVP. No sami rozumiecie, no kiedyś tych nowości było więcej, no teraz
1: kiedyś
0: jest,
1: to było,
0: jest.
1: Teraz to nie ma.
0: Oczywiście, a poza tym, no co prawda będzie tych nowości jeszcze kilka, o których wam dzisiaj nie powiemy, ale nie powiemy z tego względu, że one zadebiutują później nieco. Natomiast zaczniemy od jednej nowości, która zadebiutowała w ten piątek, choć znów to podobna sytuacja względem tej, o której mówiliśmy, jeżeli chodzi o te seriale Polsatu, prawda?
1: Prawda, bo mowa o serialu Krucjata, który teraz doczekał się w trakcie telewizyjnej emisji, takiego jeszcze podtytułu Prawo serii. Ten serial opowiada o życiu i pracy komisarza Jana Góry, pseudonim Mandżaro, oraz innych funkcjonariuszy Wydziału Zabójstw i Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Każdy z 13 odcinków przedstawia osobną zagadkę kryminalną. Trzymająca w napięciu akcja rozgrywa się wokół serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, bankiera czy posłanki. W obsadzie widzowie zobaczą m.in. Vanessę Aleksander, Juliana Świerzewskiego, Maszę Wągrodzką, Michała Czerneckiego, Michała Kaletę, Pawła Delonga, Piotra Cyrwusa, Rafała Maćkowiaka, Tomasza Szuszarta. I to tyle, ale nie tyle na temat samego serialu, bo tu jeszcze warto dodać, że była to pierwsza produkcja udostępniona w serwisie TVP VOD w modelu Digital First, czyli to, co już na przykład Polsat zdążył doskonale opracować, no to TVP dopiero teraz zaczyna realizować. Pierwszy odcinek zadebiutował w serwisie TVP VOD 21 listopada, a teraz będzie można Krucjatę oglądać co piątek o godzinie 20.35, począwszy od 3 marca, więc no już jesteście jeden odcinek w plecy, ale od czegóż jest internet.
0: Tak, no i to też pociągnęło ze sobą taką małą modyfikację w ramówce, bo w ostatnim czasie ojciec Mateusz był nadawany w piątkowe wieczory, a teraz wrócił tam, gdzie jego miejsce było przez lata całe, czyli na wieczory czwartkowe. I to w ogóle nie jest taki jedyny drobiazg, jedyna roszada w ramówce, z jaką mamy do czynienia, i kilka wam teraz takich przywołamy co do różnych anten, bo tak jak powiedziałam, nowości w TVP są, to też nie jest aż tak źle, że ten prezes Mateusz nic tutaj nie aprobuje, jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych rzeczy, ale stwierdził, że później. No to okej. Możemy więc skupić się na takich detalach, tak jak powiedziałam. Chociaż no jest to dosyć zaskakujące, co się wydarzyło. Otóż Telewizja Polska wraz z początkiem wiosennej ramówki przeniesie magazyn Ekspresu Reporterów z jedynki na inną antenę, konkretniej do TVP3. Ostatni odcinek w TVP1 pojawił się 21 lutego. No, myślę, że to jest coś, czego się jakoś nie spodziewaliśmy, prawda? Bo ten magazyn Ekspresu Reporterów był zawsze w tych głównych antenach. Już
1: to nawet prawda.
0: Przeniesienie tego z dwójki do jedynki było jakimś zaskoczeniem, bo się wydaje, proszę, że są takie rzeczy, które zawsze tkwić będą w jednym miejscu. A tu proszę, stwierdzili, że to jakoś zmarginalizują. W ogóle przypomnijmy taki rys historyczny, że magazyn Ekspresu Reporterów istnieje od 1999 roku. Zastąpił wtedy Ekspres Reporterów. Ktoś pamięta takie coś? Ty możesz pamiętać, czym się różnił Ekspres Reporterów od magazynu.
1: Właśnie mam takie wrażenie, że tylko nazwą, bo ja jakoś tak kojarzę ten Ekspres Reporterów, magazyn Ekspresu Reporterów, że to wszystko było bardzo, bardzo do siebie podobne. Pytanie, czy tam się czołówka różniła w ogóle, czy tam melodyjka na samym początku była inna. Tego szczerze mówiąc nie pamiętam, ale jakoś tak właśnie kojarzył mi się ten sam format ze znacznie dłuższą obecnością na antenie, no i w kontekście tej zmiany nazwy w 99 roku, no to potwierdziłaś.
0: No ale z kolei od 2003 roku to na żywo jest nadawane, także przychodziło jakieś modyfikacje przy tej okazji.
1: To prawda.
0: No i mówiliśmy o tym przejściu z dwójki do jedynki. Ono się dokonało jesienią 2019 roku. Tak właśnie było, natomiast niezmienny pozostał wtorek, godzina 22. No to jest jedna taka zmiana, że już nie mamy w ramówce jedynki magazynu Ekspresu Reporterów, ale w ramówce dwójki też czegoś zabraknie, a będzie to konkretnie audycja Like, w której prezentowane były kulisy najciekawszych wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych w całym kraju. Cykl oglądać można było od 2017 roku. Ostatnio prowadzili go Mateusz Szymkowiak i Agnieszka Dziekan. Miejsce magazynu Like w TVP2 od 25 lutego zajął cykl Informacje kulturalne. To jest to, co jest nadawane na różnych antenach TVP, czyli TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia i TVP1. Czyli to jest właśnie chyba to coś, co Matyszkowicz wprowadził, jak przyszedł, bo on chciał, żeby było więcej treści kulturalnych i wprowadził jakiś taki blok. Więc stwierdzili, że po co będą robić kolejny program kulturalny, jak wszystko tym blokiem zagospodarują pod tym jednym szyldem. I jeszcze kolejna rzecz jest związana z teleturniejem, który ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że się po ramówce strasznie buja. Od paru ładnych już lat ja za tym przestałam nadążać. Chodzi o Postaw na Milion, czyli teleturniej, który jeszcze niedawno, w poprzednim sezonie był nadawiany w soboty o 18:45. No to w tym sezonie mamy, wyobraźcie sobie, aż dwie zmiany dotyczące tego programu, bo nowy sezon Postaw na Milion ruszy już dzisiaj i początkowo będzie nadawany w niedzielę o godzinie 20:00. Czyli dzisiaj o 20:00 macie premierę, jak lubicie, zapraszam serdecznie. Ale 31 marca teleturniej zostanie przeniesiony na 20:50 w piątek. Dlaczego akurat wtedy i dlaczego tam? Bo skończy się emisja programu You Can Dance Nowa Generacja i Postaw na Milion wypełni tę lukę. Natomiast w niedzielne wieczory nie będzie luki, bo co będzie? Będzie dalej Postaw na Milion, tylko że powtórki z piątku. Ma to wszystko, myślę, dużo sensu i się ze mną zgadzacie, jeżeli chodzi o to. I mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Co do naszego prezesa, chociaż akurat w tej kwestii, to Wam muszę powiedzieć szczerze. Jak to się mówią, nawet zepsuty zegar pokazuje dwa razy na dobę dobrą godzinę, bo w tej kwestii to jego poczynania, myślę, że są dosyć słuszne i mówi tutaj z sensem. Otóż prezes jako osoba, której bliska jest ta sfera kultury wysokiej, postanowił zainteresować się kondycją teatru telewizji i stwierdził, że trzeba tutaj trochę ruszyć ten obszar. I tak oto tej wiosny wraca teatr telewizji emitowany na żywo. 13 marca konkretnie w TVP1 wyemitowany zostanie spektakl Barwy Uczuć w reżyserii Przemysława Stipy. Spektakl został zainspirowany przedstawieniem teatru telewizji z 1960 roku pod tytułem Barwy Uczuć, którego scenariusz i zapis telewizyjny nie zachowały się. Premiera odbędzie się w formule teatru na żywo, aby, jak podali organizatorzy, podkreślić powrót do przeszłości telewizyjnej sceny, kiedy z powodów technicznych niemożliwy był zapis. No i także to mamy nie w ten poniedziałek, tylko w kolejny jeszcze, ale no tak przy okazji takich właśnie drobiazgów już ten tutaj zamieściłam. Natomiast to, jak widać, jest element szerszej strategii, którą już zapowiadał Mateusz Matyszkowicz jakiś czas temu, konkretnie w styczniu w rozmowie z Polską Agencją Prasową, a mówił wówczas, że TVP jest ostatnią telewizją publiczną na świecie, która kultywuje ten gatunek, jakim jest teatr telewizji. Gatunek w jego opinii przechodzi kryzys. W latach 60., w czasach świetności teatru telewizji, kamera była ustawiona na scenę, ta scena była w studiu i tam na żywo odbywał się spektakl. Rzeczywiście Polacy oglądali wtedy teatr telewizji. Od lat 90. próbowano coraz bardziej filmowych form teatru telewizji i dzisiaj mamy kryzys tożsamości. Czym obecnie jest teatr telewizji? Jest to film zrealizowany przy mniejszym budżecie. No, jakby nie było...
1: Siłą rzeczy
0: tak jest.
1: Nie sposób się nie zgodzić.
0: Dokładnie. Od przyszłego roku wracamy do korzeni. No i to właśnie, jak widać, się dokonuje teraz. Aczkolwiek były już jakieś takie próby. Ja pamiętam, i chyba już wspominałam to na antenie przy jakiejś okazji, że lat temu naście coś takiego próbowano robić, że co miesiąc bodaj był spektakl realizowany na żywo.
1: Właśnie też mi się tak coś kojarzy.
0: To było z taką pompą, wtedy tam Maciej Oruś przeprowadzał jakieś wywiady przy okazji tej premiery. Pamiętam ten spektakl Boska, z Krystyną Jandą w roli głównej. Nie pamiętam, jakie jeszcze były. Także taki projekt był, nie wiem dlaczego go nie kontynuowano, bo to PO wtedy rządziło Telewizją Polską. Zobaczymy, czy prezes Mateusz okaże się bardziej skuteczny. No, mógłby chociaż na tym polu, prawda?
1: No tak, szczególnie, że tematy kultury są mu bliskie, to myślę, że tu możemy się czegoś jednak spodziewać. Byleby po prostu realizował to konsekwentnie.
0: On też na innych polach kombinuje, bo wyobraź sobie, że coś jeszcze zapowiedział w tym tygodniu. Otóż on tak zadeklarował, że planuje, że w 2024 roku z TVP1 i TVP2 znikną seriale zagraniczne. Brutalna decyzja, prawda?
1: Te tureckie wszystkie też?
0: No. One zrobią miejsce wyłącznie dla polskich produkcji. Telenowele z Turcji zostaną wyparte przez polskie telenowele i seriale historyczne, a w zimowej ramówce TVP umieści natomiast nową polską telenowelę, nad którą już zaczęto pracę. Także tak, ma zniknąć ten Elif, czy jak mu tam, no wiecie, z anten głównych, czyli... Jak są emisje tam w TVP Kobieta, to one pewnie nie będą. Jest też cały pakiet takich seriali w TVP VOD i one nawet jakoś były reklamowane takim hasłem, tych tureckich seriali nie obejrzysz w telewizji. Więc one gdzieś tam będą, ale w innym miejscu. Natomiast jeżeli lubicie, no to sądzę, że znajdziecie i poradzicie sobie. A my w przyszłym wydaniu naszego programu, tak jak powiedziałam, wrócimy do nowości telewizyjnej jedynki przede wszystkim. Powiemy o ich nowym serialu historycznym, który wypełni niedzielne wieczory, zastępując serial Dom pod dwoma orłami, który dzisiaj ma przedostatni odcinek. Ja już bardzo czekam, bo bardzo mi przypadła do gustu ta produkcja. Mówiłam tutaj zapowiadając, że wyczekuję i robię sobie duże nadzieje i się nie zawiodłam. Będzie też nowy teleturniej. Chociaż, no właściwie tak powiedziałam, że już więcej nowości nie będzie dzisiaj, jeżeli chodzi o Telewizję Polską. No ale będzie teraz jedna nowość, chociaż nie reklamowana wśród tych flagowych produkcji, bo i pora dosyć późna, prawda?
1: I tematyka taka też chyba nie dla wszystkich. Na antenie TVP1 zadebiutował program publicystyczny Balans Bieli.
0: Co to jest za dziwna nazwa?
1: No właśnie.
0: To będzie?
1: No to poczekaj, zaraz się wszystko okaże. Ten program na przemian będą prowadzić Paulina Guzik i Krzysztof Ziemiec. W każdym odcinku Balansu Bieli prowadzący będą rozmawiali z kilkoma gośćmi. Jak w zapowiedzi programu oznajmił Krzysztof Ziemiec, chcemy porozmawiać o problemach cywilizacyjnych. Jeśli ktoś czuje, że ta stara, łacińska, zachodnia cywilizacja się kruszy, to jest program właśnie dla was.
0: Wiesz, o co chcę ci zapytać?
1: O co?
0: No, czy czujesz, że ta łacińska cywilizacja się kruszy?
1: Powiem szczerze, chciałbym ci skomentować z pewnym cytatem, ale to jest za wczesna pora, chyba jednak mimo wszystko.
0: Okej.
1: Tak. Natomiast jeżeli wyczujecie, że to jest program dla was, no to możecie włączać telewizyjną jedynkę w poniedziałki w okolicach godziny 23:30. Powtórki będzie można oglądać z kolei w czwartki o 15:20 na antenie TVP3. Także cóż, no... Bardzo enigmatyczna nazwa programu, jego opis też wcale nie taki prosty, ale może kogoś to zainteresuje.
0: Coś nowego ma też TVP Info dla nas, prawda? Chociaż to już może być znane części widzów z innego miejsca.
1: Konkretnie z Polskiego Radia, bo teraz TVP Info zacieśnia współpracę z Polskim Radiem. Efektem tego jest to, że w wiosennej ramówce tego kanału telewizyjnego pojawią się dwa publicystyczne programy Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg z radiowej jedynki. Będą one właśnie również pokazywane na antenie tej stacji i emitowane na antenie radiowej jedynki. Chodzi tu o cykle W otwarte karty i Gdzie jest pan Kogito? W otwarte karty to rozmowa jeden na jeden prowadzącej z gośćmi, którzy odgrywają kluczową rolę we współczesnej Polsce, mającymi znaczny wpływ na aktualne sprawy polityczne, gospodarcze lub społeczne. Trudne pytania, ważne odpowiedzi, istotne deklaracje. Emisja tego programu w czwartki o godzinie 21 na antenie TVP Info i w soboty o godzinie 15 w radiowej jedynce, jakby nie mogli tego zrobić za jednym zamachem.
0: No
1: jak sama prowadząca opisała swój program na konferencji ramówkowej TVP, to nie jest program, w którym rodzi się spór, bo ja się nie spieram, nie walczę z nimi. Ja zadaję im tylko trudne pytania, na które odpowiadają. No, ciekawe, czy to tak rzeczywiście będzie. Natomiast Gdzie jest pan Kogito? To jest program, w którym prowadząca rozmawia z ekspertami o wartościach uniwersalnych, takimi jak wiara. Czy wiara jest wartością uniwersalną?
0: No, ja bym tutaj dyskutowała.
1: Właśnie.
0: Z tą następną bym też dyskutowała.
1: Patriotyzm? No, to
0: myślę, że nie każdy.
1: Też czuje. Nie każdy. Honor? No...
0: Już bardziej,
1: tak. Cykl będzie emitowany w niedzielę o godzinie 15 w jedynce, a o godzinie 21 w TVP Info.
0: Może jeszcze do nich nie dotarła taka technologia, żeby to razem puścić, wiesz? Jeszcze
1: no może.
0: Są jacyś zapóźnieni.
1: Tak, całkiem możliwe, że to tak właśnie jest. Oba programy na antenie TVP pojawią się już w tym miesiącu, a zastąpią Nie da się ukryć w czwartki i W pełnym świetle w niedzielę. Także tak to wygląda, takie programy ma nam do zaoferowania TVP Info i Radiowa Jedynka, a TVP... Jakby ktoś pomyślał, że oni tylko idą w obraz, to by się pomylił, bo oto od 22 lutego w każdą środę publikowane będą odcinki nowej propozycji Telewizji Polskiej, mianowicie podcastu Bądźmy Razem TVP. W rozmowach wzięli udział m.in. Doda, Sławomir

0: już znanych i cenionych przez miliony, jak i tych, którzy są dopiero na początku swojej kariery. Jak mówi o swoim projekcie Aleksander Sikora, tu nie ogranicza nas czas, naszych gości także. Poznamy ich bliżej, zapytamy, co im w duszy gra, oraz nic nie wytniemy. No, odważne
1: można
0: słowa.
1: Można mówić brzydkie wyrazy?
0: No właśnie, ciekawe. W pierwszych materiałach pojawili się Sławomir Ikajra, Małgorzata Tomaszewska oraz Wiki Gabor i Laura Bączkiewicz. Ja powiem szczerze, nie dotarłem do tych materiałów, nie miałem okazji ich obejrzeć, natomiast zastanawiam się tak rzeczywiście, czy to tylko podcasty, czy jednak, no skoro oni już tam robią ten materiał, są w telewizji, to jednak to będzie tak naprawdę taki podcast, tylko że na YouTubie albo na platformie VOD TVP i z podcastem w rzeczywistości to nie będzie miało wiele wspólnego, a będzie się po prostu nazywało, że to podcast, bo podcast ostatnio... Mam takie wrażenie, że trochę jednak znaczenie tego słowa zostało zatarte przez chociażby Spotify i inne tego typu serwisy.
1: Nie mam wiedzy w tym temacie, chociaż możesz mieć rację, bo gdzieś tam widziałam jakieś takie sugestie akurat dotyczące wizualnej strony jednego z podcastów, ale nie wiem, czy to miało związek z jakimś rzeczywiście filmikiem, który się pojawił, czy jakimiś zdjęciami. A tak przy okazji, to oprócz tych osób, które wymieniłeś, jakie się pojawiły w tych pierwszych materiałach, to wiesz, kto się pojawił w materiale w tym tygodniu?
0: Zaskocz mnie.
1: Nasza ulubiona artystka, która teraz jest solo.
0: A, także no jak proszę. Sobie
1: chcecie jeszcze posłuchać, co ma tam do powiedzenia, jakichś tam wątków być może eurowizyjno-preselekcyjnych, to możecie posłuchać. A my teraz muzycznie nawiążemy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do Krucjaty, prawa serii, bo przypominamy, taki jest podtytuł. No i trudno nam było znaleźć utwór jakoś nawiązujący do tej fabuły, ale no skoro te wątki się kręcą wokół morderstw osób takich z pierwszych stron gazet, no to czemu takie morderstwo nie miałoby się wydarzyć na przykład na parkiecie, prawda? Jest to jakoś tam możliwa scena, do której ta akcja mogłaby się odnosić, i o czymś takim właśnie piosenkę nagrała Sophie Ellis Bextor.
0: Tak jest, a piosenka zatytułowana Murder on the Dance Floor już teraz na naszej antenie. Myślę, że piosenka jest wam doskonale znana, no to ewentualnie sobie można ją teraz przypomnieć.
2: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
0: Słuchacie Radia DHT, a w nim 178. wydania programu RTV, w którym jeszcze trochę ciekawych informacji dla was mamy, i teraz przechodzimy do opisu kolejnego programu.
1: Tak, omówiliśmy już propozycje ramówkowe na tę wiosnę stacji Wielkiej Czwórki. Wczoraj TVN, dzisiaj Polsat, no i o TVP1 i 2 tak zahaczyliśmy, chociaż jeżeli chodzi o nowości, to o tę jedynkę bardziej, bo i tych nowości rzeczywiście mają więcej. Ale jeszcze wracając do dwójki, no to na przykład The Voice Kids, ten program wrócił wczoraj, ale tam się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o skład trenerski, więc już nie będziemy o tym więcej mówić. Szansa na sukces wróciła dzisiaj, i to z udziałem dawno niewidzianej w TVP Dody, tak więc to duże, jak sądzę, wydarzenie może być dla wielu osób. Ale my już zmieniamy teraz stację, bo powiemy sobie o tych kanałach, które dostępne są powszechnie i cieszą się jakąś tam popularnością, bo szykują dla nas coraz to nowe atrakcje. Zaczniemy od TVN7, który to program słynie od paru sezonów z produkcji randkowych. Był Hotel Paradise i to nie jest tak, że jego już nie będzie, bo ma wrócić jesienią. Teraz natomiast mamy coś trochę podobnego, ale jest tutaj pewien znaczący element nowości, a chodziło będzie o prawdziwą miłość. Roboczy tytuł tego show u nas w Polsce miał być Prawdziwa Miłość, ale to ostatecznie jednak stwierdzili, że będzie bardziej światowo, jeżeli to się będzie nazywało właśnie po angielsku True Love. No i cóż to takiego jest? Jak będzie sprawdzane to, czy ta miłość jest rzeczywiście prawdziwa? W realizowanym w Kolumbii programie True Love wystąpi 10 uczestników, singli i singielek, którzy marzą o znalezieniu drugiej połówki. No brzmi na razie jak Paradise albo każdy inny program, prawda? W trakcie wakacyjnego pobytu

0: uczestnicy będą randkować, nawiązywać relacje, a podczas ceremonii prawdy zostaną poddani, uwaga, testowi. Wykrywacz kłamstw oceni, czy ich odpowiedzi są szczere. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą singielkom i singlom podjąć decyzję, z kim mieliby szansę na najprawdziwsze uczucie. Utrudnieniem będzie pojawienie się w programie nowych, atrakcyjnych graczy. Zwycięska para otrzyma nagrodę finansową. Ale no wcale,
1: wcale czegoś podobnego nie było na Netflixie ostatnio.
0: Ale chyba w Netflixie to było tak, że tam były pary, które
1: tak,
0: już
1: tak, to,
0: były
1: to
0: w
1: jest
0: relacji.
1: Różnica. Tak, to jest różnica.
0: A tutaj chodzi o poznawanie się, ale rzeczywiście wspólny element to obecność tego wykrywacza kłamstw
1: i tych dodatkowych osób też.
0: Mhm, a rzeczywiście. Ale też już zwracałam uwagę na to, że chyba ten wykrywacz kłamstw teraz się jakiś taki modny stał. Mówiłam o tym przy okazji premiery Love Never Lies w Netflixie, ale to też nie jest tak, że to w ogóle pierwszy udział
1: oczywiście,
0: wykrywacza kłamstw
1: nie.
0: w polskich reality shows. Moment prawdy to jest taki legendarny program, który w ogóle po dziś dzień się cieszy jakimś drugim życiem. Jacyś streamerzy z Twitcha, z YouTube'a oglądają te archiwalne odcinki z Polsat Go. I także można sobie przypomnieć, bo to rzeczywiście był program, w którym się grubo działo. Wracając do True Love, prawdziwość intencji uczestników, które ma weryfikować wykrywacz kłamstw, no to wiecie, to nie jest tak, że wystarczy ten wykrywacz odpalić, już wszystko wiadomo, do tego musi być specjalista. I takim specjalistą jest biegły sądowy Kamil Brudny. Uczestnicy poddawani są testowi w specjalnie przygotowanym do tego czarnym pokoju, odcięci od wszystkich bodźców zewnętrznych w absolutnej ciszy i ciemności.
1: A czyli tu będzie tak bardziej rzeczywiście, jak to powinno zostać zrobione, bo w tej propozycji Netflixa Love Never Lies, bodajże tak to się nazywało, to tam było urządzenie, które nigdy się nie myli i w zasadzie nie było pokazanej tej całej procedury wykrywacza kłamstw, także tu może więcej realizmu będzie.
0: Tutaj ona jest pokazana, bo jakoś tak zerkałam na ten program piąte przez dziesiąte i rzeczywiście jest pokazywana ta procedura, ale potem, kiedy to pytanie jest zadawane już przy uczestnikach, no to rzeczywiście wtedy już nie ma wykrywacza kłamstw, tak? Ono jest powtarzane, ta osoba musi powtórzyć tamtą odpowiedź, jakiej wcześniej udzieliła, natomiast kiedy jest badanie wykrywaczem kłamstw, no to po prostu jest tylko ta osoba, Kamil Brudny i wykrywacz, tak? Nie ma rzeczywiście żadnych innych bodźców. Wyniki testu, tak jak było już wspomniane, uczestnicy poznają dopiero podczas ceremonii prawdy w obecności wszystkich pozostałych mieszkańców. Często jest to niełatwy moment, zwłaszcza dla tych, którzy mijali się z prawdą. Pozostali mają szansę od razu dopytać o nurtujące kwestie. No ale wtedy już wykrywacza kłamstw nie ma. No ale to są z kolei pytania otwarte. Prowadzącą True Love została modelka Edyta Zając, natomiast w programie jest jeszcze jedna istotna postać, poza Edytą i poza Kamilem Brudnym, a jest nią niejaki pan głos serca, brzmi tajemniczo, ale jak ja już usłyszałam zapowiedzi tego programu, to uśmiechnęłam się, ponieważ no, może nie jestem jakąś super fanką tych wszystkich Paradise'ów, ale niejaki pan lektor z hotelu Paradise to jest osoba, która umie w dowcipny sposób skomentować, co się tam dzieje i w jakiś sposób to ubarwić.
1: To fakt.
0: I pojawia się on właśnie również w True Love, ale tutaj właśnie w innej roli nieco, bo zarówno jako ten komentator, narrator, ale też jest właśnie takim głosem, który przemawia z jakiegoś takiego głośnika do uczestników i czasami im mówi, co się na przykład będzie za chwilę działo, więc oni też już go znają, bo to są w większości osoby, które oglądały Hotel Paradise, więc też się oczywiście ucieszyli, kiedy ten głos usłyszeli, ale on jest właśnie w takiej łączności z samymi uczestnikami. Program jest nadawany od tego poniedziałku, czyli od 27 lutego, przez 5 dni w tygodniu o godzinie 20 w TVN7. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawostka, i aż dziwne, że dopiero teraz na to wpadli, a nie w przypadku poprzednich emisji Hotelu Paradise czy 40 kontra 20, że można ten content wykorzystać jeszcze na innych antenach TVN-u. I tak oto TVN Style będzie pokazywać True Love z jednodniowym opóźnieniem. Od 28 lutego w dni powszednie o 18:45 można te odcinki oglądać. Co co więcej, jeszcze w głównym TVN-ie mieliśmy takie przywitanie w dniu inauguracji show 27 lutego o 19.30 pokazano coś takiego jak kilkuminutowy True Love przed startem. No i oczywiście też jest player, który nadaje True Love Extra, czyli odcinki o około 20 minut dłuższe niż godzinne nadawane o 20 w TVN7 i kolejnego dnia w TVN Style, ale chyba też taka praktyka była z Paradise'em, a przynajmniej od jakiegoś tam ostatniego sezonu czy dwóch, że rzeczywiście to, co w playerze można było znaleźć, to były odcinki z większą ilością materiałów. Dodatkowo w sobotę player.pl będzie pokazywać More True Love, czyli materiały z show nieemitowane w odcinkach tygodniowych. No to z kolei nie wiem, czy Paradise coś takiego miał, nie, natknęłam się na coś takiego. A jeszcze co do TVN7, to ten program ma się skończyć w maju i w tym miejscu ma wtedy zagościć jakaś nowość, ale producenci są jeszcze bardzo tajemniczy i nie chcą zdradzić, co takiego szykują, także liczymy na niespodziankę. Natomiast z rzeczy, które pojawiają się teraz, to bez zmian. Papiery na szczęście pokazywane są dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki o 18.30, a w ramówce nie ma tej wiosny nowych odcinków paradokumentów pod nazwą Zagadki losu i opowieści małżeńskie. Natomiast nie jest wykluczone, że jeszcze te pozycje wrócą przy okazji kolejnych ramówek. My chcieliśmy Wam zagrać, bo tak się składa, że program True Love doczekał się czołówki, piosenki w czołówce w języku polskim, która właśnie dotyczy tego, że tam znajdziemy te True Love i tak dalej. Także też podobnie jak z Paradise'em, też to zawsze jest taka czołówka śpiewana. Ale ta piosenka jeszcze nie znalazła się na żadnej płycie, która by do naszej redakcji została nadesłana. Czekamy niecierpliwie. Dlatego musieliśmy posłużyć się inną piosenką, która o tej prawdziwej miłości opowiada. I teraz o niej zaśpiewa nam Pink.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: W programie RTV kolejna stacja telewizyjna, którą bierzemy pod lupę. Tym razem będzie to TTV.
0: Tak, zostajemy w grupie medialnej, w jakiej byliśmy w wejściu pod poprzednim i mamy TTV, ich nowości i powroty na antenę. Skupimy się na tym, co szykują wieczorem, bo tam głównie koncentrują te najciekawsze ich zdaniem propozycje i zaczynamy od takiego wcześniejszego wieczornego pasma, od tego, co o godzinie 20 w dni powszednie.
1: Tak jest. Od 1 marca na antenie TTV można oglądać nowy reality show Zakup w ciemno. W każdym odcinku tego cyklu kilku doświadczonych handlarzy i nieobawiających się ryzyka sprzedawców konkuruje ze sobą, walcząc o zdobycie najbardziej wartościowego towaru. Wszyscy uczestnicy licytują wystawione palety pełne produktów, licząc na prawdziwy strzał w dziesiątkę. Za niewielkie pieniądze mogą trafić na markowe ciuchy, drogą elektronikę, ale mogą też spektakularnie przeszarżować. Po wygranej licytacji dowiedzą się, co zawierają zakupione palety i policzą, ile zarobili lub stracili. Program jest emitowany, tak jak wspomniałem, od 1 marca i na antenie TTV można oglądać go od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.
0: Chociaż zaczął się w środę, bo to właśnie był 1 marca. Natomiast były też takie pozycje programowe, znane już widzom, które wystartowały wcześniej, przed tym 1 marca, bo program Google Box przed telewizorem miał swoją premierę w poniedziałek 26 lutego o godzinie 22, także wtedy go można oglądać. No i inne propozycje, jakie stacja TTV intensywnie reklamuje, nadawane są właśnie o 22 i kolejna też ruszyła 1 marca i co środę można ją oglądać. Nazywa się ona Mamma Mia. Cóż to takiego jest? Otóż bohaterami każdego odcinka będzie inna para, która przez kilka dni będzie gościć w swoim domu teściową. Spotkanie obu stron sprawdzi i przetestuje relacje łączące rodziny ze swoimi teściowymi. Wizyta starszej pani niczym nie będzie odbiegać od normy, którą wszyscy znamy z życia, jak i z dowcipów o teściowych. W ramach projektu zarówno w roli par, jak i teściowych wystąpią zwykli uczestnicy wyłonieni w castingach. Co nie znaczy, że to nie będzie jakoś podkoloryzowane i troszeczkę reżyserki tam o, będzie.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Bo tak. TTV to tak już robi te takie pół para dokumenty, pół nie. O tym jednym to będziemy chyba sobie za chwilę właśnie mówić w kilku słowach, chociaż ja tego nie oglądałam, widziałam tylko jakieś fragmenty krótkie. No to także wiecie, no taki program bazujący na stereotypach, który ma być ha, śmieszny, ale może do kogoś to rzeczywiście będzie bawić. Ja się raczej na to nie piszę. Dla tych, którzy się piszą, to przypominam, premierowe odcinki Mamma Mia w TTV można oglądać w środę o godzinie 22, począwszy od 1 marca. Cykl będzie się składać z 8 odcinków. Każdy z nich potrwa godzinę. Czyli to mamy w środę. W czwartek mamy nie nowość, a powrót. Jak ja w ogóle myślę o tym programie, to mi przychodzi do głowy jego czołówka, piosenka z niej. Usiłowałam ją znaleźć. Nie udało mi się. Może to i lepiej, bo wy byście potem niczego innego nie śpiewali przez cały wieczór. Ty to słyszałeś kiedyś?
1: Nie.
0: Życie na kredycie, jak na beczce prochu. Na kredycie życie zbieramy po trochu. No także może to i lepiej, nie? Bo jak potem byście śpiewali, chodzilibyście po domu i ludzie zastanawiali, czemu wy cały czas śpiewacie życie na kredycie. Ale mówimy o tym programie nie tylko w kontekście tego, że drugi sezon będzie, ale w kontekście nowości i nowych postaci w tym sezonie.
1: Tak jest. Widzowie w drugim sezonie programu Życie na kredycie zobaczą dalsze losy bohaterów z pierwszej odsłony produkcji, ale tak jak wspomniałaś, pojawią się także dwie nowe rodziny. Iza i Mateusz mieszkają z rodzicami i dwójką dzieci w Krakowie. W tych trudnych czasach zdecydowali się na wejście do pełnej wyzwań branży gastronomicznej. Czy uda im się utrzymać na rynku i odnieść sukces? No, to się wszystko okaże. Z kolei Weronika i Łukasz to pochodzący z Kwidzyna przedstawiciele pokolenia milenialsów. Narzeczeni twierdzą, że rynek pracy jest wobec młodych zbyt surowy i wciąż szukają na nim swojego miejsca. Marzą o życiu w wielkich metropoliach, a jeszcze bardziej o bajkowym ślubie. No i się też pewnie okaże, czy uda im się to wszystko zrealizować. Emisja programu Życie na kredyt od 2 marca, od czwartku, co tydzień o godzinie 22:00 i wtedy będzie można sobie obejrzeć aż 2 odcinki tej produkcji.
0: Także i to jest taka różnica,
1: tak, tu taka różnica
0: poprzedniego sezonu, bo tam było inne pasmo, bo to było od poniedziałku do czwartku o 20:00.
1: Tak.
0: Czyli odcinków, no tyle samo, no w sumie mniej odcinków, tak? Bo tam można było aż 4 zobaczyć w tygodniu, tutaj 2 i właśnie o innej porze i w jeden tylko dzień. Ale mam nadzieję, że zostanie piosenka. I wędrujemy sobie dalej na piątek. A w piątek mamy nowość. Chociaż ja tego słowa to się będę czepiała w tym kontekście za chwilę. Mówiliśmy jakiś czas temu, że nie będzie już Królowych Życia w TTV, że ta decyzja została podjęta, projekt jest zamknięty, aczkolwiek osoby, które w nim gościły, będą miały miejsce w innych produkcjach TTV. No to mają. Od 3 marca w piątkowe wieczory stacja TTV emituje nowy cykl Diabelnie Boskie. Program posiada podobną formułę do zdjętych z anteny Królowych Życia i w nowym formacie pojawi się część osób, które właśnie z Królowych Życia widzowie mogą znać. Jak czytamy w opisie, bohaterkami najnowszego programu TTV są kobiety, dla których bajka o Kopciuszku to nie ich bajka. Każda z nich twardo stąpa po ziemi i najlepiej czuje się w swojej skórze. Kochają decydować, błyszczeć i być na fali wznoszącej, ale one nie idą do nieba, idą tam, gdzie chcą. No to jest taki słynny tekst, nie? Taki, wiecie, z opisów na gadu-gadu albo gdzieś
1: tak,
0: tam,
1: tak,
0: że
1: tak,
0: grzeczne
1: tak.
0: Dziewczynki idą do nieba, a nie grzeczne tam, gdzie chcą. Bo diabelnie boskie są ze swojej natury. W nowym reality show widzowie zobaczą m.in. Izę Macudzińską-Borowiak, Katarzynę Launę-Lirsch oraz Julię von Stein, które dotychczas brały udział w Królowych Życia. Oprócz nich w cyklu Diabelnie Boskie pojawią się także zupełnie nowe twarze. Alex, do niedawna mieszkająca w Londynie singielka, oraz Karolina, która na co dzień żyje w Hiszpanii. No to ja się pytam, tak czytam ten opis, dobra, ale skoro mamy większość tych samych postaci i jakiś taki motyw tutaj się też podobny przewija, wspólna myśl to łącząca, to co się zmieniło poza nazwą? No bo tak naprawdę w każdym sezonie Królowych Życia dochodzili jacyś nowi bohaterowie. No to chyba po prostu, jak dla mnie, to są Królowe Życia pod inną etykietą i bez Dagmary, no bo z nią się już rozstali. No
1: właśnie, może dlatego, żeby gdzieś tam, że już
0: odciąć
1: się od skojarzeń z Dagmarą i może po prostu już za wielki szum się wokół Królowych Życia zrobił, a program jednak ludziom się podobał, formuła programu się podobała, słupki oglądalności były odpowiednie, no to wymyślili właśnie coś takiego.
0: Co więcej, ta pora, kiedy to będzie nadawane, a właściwie już jest, bo od 3 marca w piątki, co tydzień o godzinie 20, to jest ta pora, o której w poprzednich sezonach nadawane były właśnie Królowe Życia, także widzowie są do tego przyzwyczajeni i właśnie wtedy włączą. A co w sobotni wieczory o tej porze? A 99 gra o wszystko, 3. odsłona wersji VIP, a więc też troszeczkę zmieniono to względem poprzednich emisji, bo jak były te wersje VIP, to one były na przykład nadawane w jakimś tygodniu przez 6 dni z rzędu. A tutaj będą to nadawać przez 6 tygodni, co sobotę po godzinie 22. I jeszcze jedna zmiana jest taka, że oprócz uczestników programów TTV do rywalizacji staną tutaj ich drugie połówki. A co mamy w niedzielę? No też w zasadzie trochę nowość, ale trochę też już bazowanie na tym, co znamy.
1: Tak jest, bo mamy program zatytułowany Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka. Jest to, jak to się ładnie mówi po polsku, spin-off programu Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec, który to w TTV można było oglądać pod koniec 2021 roku i wiosną 2022 roku. Oba programy są na duńskim formacie, a formuła programu polega na tym, że znany celebryta spędza czas z rodzicem, który uczy go umiejętności, jakich nie posiadają młodsze pokolenia. W obu seriach Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec, w tych rolach występowali Robert i Tadeusz Motyka, a bohaterkami Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka, będą stylistka Malwina Wędzikowska oraz jej matka Ewa. Malwina Wędzikowska, żyjąca na walizkach stylistka, przekroczyła 40 rok życia i chce przyjrzeć się temu, co jej umknęło oraz czego nie nauczyła się od swojej mamy. Moment jest sprzyjający, bo niedawno pani Ewa przeszła na emeryturę i planuje przeprowadzić się na mazurską wieś. Małymi krokami chce przeobrazić zaniedbane gospodarstwo w Karwicy, w prawdziwy dom. Przed obiema kobietami spore wyzwanie, ponieważ po raz pierwszy po 20 latach spędzą ze sobą dłuższy czas. Malwina pomoże w pracach porządkowych i ramię w ramię spróbują doprowadzić gospodarstwo do lepszej formy. Prawdziwym testem dla nich będzie jednak próba zrozumienia drugiej strony. No, to się okaże, jak to będzie wszystko wyglądało. Pewnie też reżyserii w tym wszystkim będzie sporo.
0: No, oczywiście.
1: Oczywiście, a premierowe odcinki będziemy mogli oglądać już od dziś, począwszy o godzinie 22.
0: I tak właśnie wygląda oferta TTV. Jak widzicie, jest ona rozbudowana, to też i my skomentujemy ją dwiema piosenkami. Najpierw w kontekście tego programu o teściowych, spokojnie, nie będzie piosenki o teściowej, chociaż może takiej powinniśmy poszukać, ale byłby to jakiś pewnie niebezpieczny nurt, więc pozostaniemy do nawiązania, przy nawiązaniu do tytułu i Abba nam zaśpiewa swoje Mamma Mia, a potem w kontekście tych diabelnie boskich pomyśleliśmy sobie, że no skoro one są takie diabelnie boskie, no to dla nich diabeł, dla nich raj, patataj o patataj, i myślę, że Maryla Rodowicz i jej piosenka tutaj idealnie nam się w to wpasują.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio THT.
1: Patataj, patataj. I tak dopatatajaliśmy do godziny 18. 2 godziny jesteśmy tu z wami. Pewnie jeszcze z godzinkę posiedzimy. Także
0: tak jest.
1: Proponujemy zrobić sobie drugą kawkę. Albo trzecią.
0: No właśnie nie wiem, czy o tej porze tam herbatkę, soczku sobie nalać, wody. Co lubicie, moi drodzy? Teraz przechodzimy do kanałów tematycznych różnych i ich ofert wiosennych. Zajmiemy się akurat trzema kanałami w tym wejściu. I będą takie kanały sprofilowane pod konkretnego odbiorcę, pod konkretną płeć, prawda? Bo wy już znacie nas, że my bardzo lubimy te stereotypy płciowe, bardzo się ze wszystkimi identyfikujemy. Michał na przykład jest widzem tych wszystkich programów dla mężczyzn, tam o samochodach, wszystko.
1: Tak.
0: Już się cieszę, że będziemy o tym mówić. Ja natomiast interesuję się, jak wiemy, biżuterią i lifestyle'em. Tak naprawdę to nie, ale mimo wszystko opowiem wam o nowości kanału TVP Kobieta, która to nowość nazywa się Tańcząca ze Światem. I właśnie ten program został przygotowany na wiosenną ramówkę i prowadzi go Edyta Herbuś. Jak czytamy w opisie, w swoim programie Edyta Herbuś poszukuje etnicznych rytmów danego kraju. Przez taniec znajduje klucz do jego mieszkańców, ich historii, mentalności, kultury oraz obyczajów. Istotnym przesłaniem magazynu jest również piękno planety i jej ochrona. Program ma charakter dokumentalny, co pozwoliło uchwycić prawdę życia w każdym z odwiedzanych krajów. Kobiece spojrzenie na tradycje, zawieranie ślubów, postrzeganie kobiety w danym regionie oraz rozmowy o tradycjach związanych z lokalnymi obrzędami to główne składowe tego programu. No i ten opis brzmi tak jak wszystko i nic, prawda? Tak jak każdy program podróżniczy. Natomiast oni tutaj w ostatnim zdaniu nas dopiero poinformowali, że cykl został zrealizowany w różnych miastach i regionach Tunezji, więc tak na dobrą sprawę o Tunezję tutaj chodzi. A emisja ma miejsce w czwartki o godzinie 17:25, począwszy od tego czwartku, co już był, czyli 2 marca. Taką mamy nowość, ale też wracają produkcje lubiane przez widzów. Jedna wraca teraz, a na jeden powrót będziecie musieli jeszcze trochę poczekać, ale jakbyście już byli zaniepokojeni, to wam damy znać, jak to wygląda.
1: Tak, w ramówce znajdzie się też piąty sezon programu Kobiety w drodze, w którym Marta Manowska rozmawiać będzie z kolejnymi inspirującymi kobietami, a wśród poruszanych tematów nie zabraknie tych najbardziej aktualnych. Pomocy osobom z depresją, dotkniętych niepełnosprawnością oraz zmagających się z uzależnieniami. Wśród bohaterek cyklu widzowie zobaczą m.in. Oksanę Nehyporenko, szefową Centrum Koordynacji Kryzysowej w Warszawie, Elżbietę Wicowską, działaczkę społeczną uratowaną z warszawskiego getta, Magdę Szałańską, ratowniczkę medyczną, czy Barbarę Konarską, która opiekuje się na co dzień autystycznym dzieckiem. Emisja w środę o godzinie 17:25, począwszy od 1 marca. TVP Kobieta pokazywać będzie także nowy sezon talk show Taka jak ty, w którym Mateusz Szymkowiak...
0: Ale to dopiero
1: tak,
0: w maju.
1: Tak, ale to dopiero w maju. W którym to Mateusz Szymkowiak zaprasza do szczerej rozmowy kobiety ze świata kultury, rozrywki oraz sportu. Wśród gości znajdzie się m.in. Maryla Rodowicz, Katarzyna Bonda, Teresa Lipowska, Otylia Jędrzejczak, Alicja Węgorzewska oraz Karolina Bielawska. Także na ten program sobie jeszcze będziecie musieli trochę poczekać, ale spokojnie, się doczekacie w końcu.
0: A skoro jesteśmy przy tych kanałach dla bab, to przechodzimy do drugiej tego typu stacji. Jest nią TVN Style. I tak się składa, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o ten kanał, bo dzisiaj powiemy o ich jednej nowości, za tydzień odniesiemy się do kolejnej, bo ona nieco później zadebiutuje, ale na jedną, która nas czeka już w tym tygodniu, możemy zaprosić już teraz. Nazywa się ona Biznesy Pełne Pasji. W wiosennej ramówce TVN Style znajdzie się ten właśnie program, ten cykl, w którym zostaną przedstawione sylwetki kobiet, które prowadzą własne mini przedsiębiorstwa. Na przykład zakład fotograficzny Czy cukiernie, czy to jakiś crossover z Polsatem się tutaj dokona?
1: Kto wie?
0: Będzie tutaj Lulu? No to byłoby rzeczywiście niespotykane i ciekawe. Właścicielki firmy opowiedzą, jak powstał pomysł na ich biznes i skąd wzięły się pierwsze fundusze na jego rozwój. Cykl będzie nie tylko okazją do poznania inspirujących historii przedsiębiorczych kobiet, ale też poradnikiem dla osób, które od dawna marzą o samodzielności i niezależności. Program będzie można oglądać od 6 marca. W poniedziałki o 20:45. Cykl składa się z 4 odcinków, a jego partnerami są mBank i Visa. No dobrze, było o babach, to co te chłopy teraz mogą oglądać? To Michał zaciera rączki, to wam powie, bo on już dzisiaj ją oglądał od rana.
1: Tak, oczywiście, że tak. Teraz przenosimy się do TVN Turbo, a tu mamy kilka nowości. Jedną z nich jest program 77 aut, których nie kupicie. Ten program już się pojawił dziś o godzinie 9:30, chyba ty. Ja tam celebrowałem Spanko Plus. Ten program to przegląd pojazdów stworzonych po to, by pokazać wizję przyszłości projektantów i producentów. Każdy z modeli poddany zostanie ocenie ekspertów, w gronie których znajdą się m.in. Adam Konornacki, Patryk Nikiciuk, Grzegorz Duda, Sebastian Kikster-Kraszewski czy Kamil Chwastek, poczciwy Krzychu.
0: Coraz lepsze te ksywy.
1: Tak. Program spróbuje też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego prezentowane samochody koncepcyjne nigdy nie trafiły do sprzedaży.
0: Także chcecie oglądać samochody, których nie kupicie, no to jeżeli uważacie, że to ma sens, to proszę bardzo.
1: Jeszcze tak rano, jakby to jakoś, ale pewnie oni tam powtórką będą poganiać.
0: No ale to ma sens, wstanie rano, żeby zobaczyć auto, którego i tak nie kupisz.
1: Tak.
0: Z kolei tytuł drugiej nowości, jak to określono w opisie, mówi sam za siebie. Nazywa się ona Wszystko co naj i można ją oglądać też od dzisiaj. No i my tak, no niestety, ale byliśmy dla nich konkurencją, bo o 16:00 to wystartowało. W tym programie, także Michał nie oglądał, ale już trzeba iść na powtórkę. W tym programie znajdą się najbardziej imponujące efekty pracy człowieka i zadziwiające dzieła natury. Zaprezentowane zostaną największe i najmniejsze przedmioty, stworzenia oraz pojazdy. No to taką mamy nowość, ale to może ona jakoś zaciekawić się widzów różnych płci.
1: Oczywiście.
0: To jest tak sprofilowane. A następna?
1: A kolejna nowość pokaże, że w Polsce nie brakuje uczciwych warsztatów samochodowych. W programie Jeździć, Obserwować, no on nie tak szybko zagości na antenie TVN Turbo, bo od 30 kwietnia będzie się pojawiał.
0: A myślicie, żebyśmy pamiętali o tym, no że będzie właśnie program Jeździć, Obserwować, Daj się żyć.
1: W programie tym właśnie, czyli Jeździć i Obserwować, kamery stacji zajrzą do 3 takich warsztatów. Widzowie dowiedzą się, jakie motoryzacyjne wyzwania stawiają przed mechanikami wymagający klienci. Fachowcy opowiedzą, jak naprawiają usterki i dadzą wskazówki, jak im zapobiec.
0: No i 4. nowość to nawiązanie do czegoś, co już jest znane widzom od kilku sezonów, ale tak się pojawia wciąż w nowej odsłonie. Na widzów czeka bowiem nowa odsłona programu Dawida Andresa w ciężarówką przez RPA, programie emitowanym od 30 marca, prowadzący odwiedzi największe miasta kraju, wspaniałe wybrzeża oceanów Indyjskiego i Atlantyckiego, górskie przełęcze i rezerwaty dzikich zwierząt. Podróżnik pokaże, jak wygląda praca kierowcy ciężarówki w tym państwie, a także życie w różnych jego zakątkach. Natomiast a Dawid Andres na antenę wraca, ale nie tylko on, bo w TVN Turbo zagoszczą także takie znane widzom, w tym Michałowi, pozycje jak Automaniak, już od dzisiaj, od 5 marca, Zakup Kontrolowany, Takoż, Mobilni Mechanicy, Takoż, Naprawy Nie do Naprawy, dopiero za 2 tygodnie, 19 marca, czy Duda kontra Szafrański. Ten program, jego nowy sezon, będzie miał premierę dopiero 2 kwietnia. No to mamy, moi drodzy, te kanały, już baby wiedzą, co mogą pooglądać. Chłopy też. Przypominam, że odwrotnie nie można, bo to grozi jakimiś niebezpiecznymi
1: powikłaniami. Tak,
0: ale to sobie sami dopowiedzcie, jakimi. Natomiast jak się okazuje, i baby, i chłopy mogą robić biznes. O babach tutaj będzie ten program, a my tutaj właśnie posłuchamy sobie o biznesie, coś o pasji, prawda? Takie tutaj słowa się będą przewijały w tej piosence.
1: Tak jest.
0: Michał wynalazł.
1: Passion for Business, tak zatytułowany jest utwór, który nam teraz wyrapują Scotty Jules i niejaki Giovanni, więc będzie tak międzynarodowo, ale to chyba będzie jednak raczej po angielsku.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Yo, yo, jak trzeba znaleźć jakąś piosenkę na jakiś temat, to się polecam, aczkolwiek nie gwarantuję, co to będzie.
0: Tak, potwierdzam. Przechodzimy dalej do kolejnego kanału obecnego w naziemnej telewizji cyfrowej. A właśnie, a propos tych kanałów, to my tutaj jeszcze nie zawzmiankowaliśmy jednego kanału, czyli Super Polsatu. Już nam Dawid wczoraj o tym pisał, my zapomnieliśmy ten fakt tutaj podać, że serial Święty się nie doczeka kontynuacji, przynajmniej na razie, no także tak. To jest taki news. A my teraz o innej telewizji, bo to będzie telewizja WP. Też już tutaj chyba nie ma rozróżnienia na baby i na chłopów, wszyscy
1: taki
0: mogą...
1: Taki uniwersalny kanał.
0: Tak. Tak, tak. Wszyscy przed mogą obejrzeć nowość w ramówce, którą jest program Gospodarze, czym chata bogata, nadawany od 4 marca, czyli od wczoraj, w sobotę o 20:25, w którym to przedstawione zostanie oblicze polskiej agroturystyki z perspektywy prowadzących ją ludzi. Gospodarze to lokalni patrioci z różnych wyjątkowych zakątków Polski. Beskidów, Roztocza, Kociewia, Borów Tucholskich czy Mazur. Widzowie zobaczą ich codzienne życie, pracę i pasję. Dowiedzą się, jak radzą sobie w biznesie, który do łatwych nie należy. Prowadzenie agroturystyki to oddanie i życie w pełnym poświęceniu dla swoich gości. Jednak także piękne relacje z letnikami, niezwykłe, ale ulotne momenty. Także tak wygląda ta nowość. Przypominam, w sobotę o godzinie 20:25, ale mamy też powroty znanych pozycji programowych i mamy też kilka informacji, co się w tych nowych sezonach wydarzy, także spieszymy z informacjami.
1: Tak, mamy na przykład taki program, który już od paru dni gości w ramówce, bo to jest program Pomysł na dom, emitowany od 25 lutego, a w tym programie Kuba Jankowski z ekipą odwiedzą imponujące domy, zaprezentują nietuzinkowe aranżacje wnętrzy oraz odwiedzą z kamerą gościnne progi polskich celebrytów. Miłośnicy przepychu i okazałych willi z pewnością będą usatysfakcjonowani. Pod warszawskim pałacykiem jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich celebrytek.
0: No. A nie wiem jakiej.
1: No właśnie, ciekawe kogo. W tej edycji spotkamy się też z najzdolniejszymi polskimi architektami, którzy opowiedzą nam o zaprojektowanych przez siebie wnętrzach. Znajdzie się też coś dla entuzjastów remontów na własną rękę i rękodzieła. No więc jest co oglądać, jeżeli kogoś interesuje ten temat.
0: Na antenie pojawi się także trzeci sezon serii Policjanci z sąsiedztwa. W kolejnych 10 odcinkach prawdziwi bohaterowie odkryją przed widzami więcej tajników swojej pracy. Nie zabraknie interwencji niebezpiecznych, zaskakujących i pełnych napięcia, ale pojawią się także te z przymrużeniem oka. W trzecim sezonie zobaczymy znanych już widzom funkcjonariuszy: Kamila i Łukasza z Jeleniej Góry, Darię i Radka z Olsztyna, Karola i Patryka z Białego Stoku oraz Amadeusza i Kamila z Kalet, a także trzy nowe pary. Poznamy Olę i Piotrka, czyli Olutka i Rodzyna z Krynicy Morskiej, którzy radiowóz często zamieniają na motorówkę. Po kędzierzynie Koźlu przewiozą widzów Kamila i Mateusz, czyli drobna charakterystyka, terna blondynka oraz słusznej postury karateka. W otoczonej puszczą Hajnówce zadebiutuje dwóch prawdziwych podlaskich śledzików. Oni tutaj tak napisali, że była jasność.
1: Czyli chyba chodzi o to takie zaciąganie.
0: Aha, tak. Adam i Adrian, oni mają na imię w każdym razie. Co mamy dalej? Jakie powroty?
1: A już mówię, jakie powroty. To jest co prawda program, na który trzeba się będzie jeszcze trochę naczekać, bo on wystartuje dopiero 16 kwietnia. Program Nowy Aranż, co ciekawe, z nową prowadzącą, konkretnie z Olą Ziarek. To architektka wnętrz, współpracująca z gwiazdami przy projektowaniu ich domów oraz mieszkań. Pokaże błyskawiczne, jednodniowe metamorfozy, no właśnie, mieszkań. Podzieli się z widzami wskazówkami, jak zaaranżować przestrzeń, by stała się bardziej praktyczna i funkcjonalna. No i to właśnie będzie sobie można oglądać od 16 kwietnia.
0: I powraca też program Prosto z Grilla, jeszcze później po 22 kwietnia. Prowadzący Kacper Salzman pokaże widzom swoje patenty na najlepsze potrawy z rusztu, z gwarancją, że podbiją one podniebienia spragnione plenerowej kuchni. Z programu widzowie dowiedzą się, w jaki sposób grillować, by uzyskać maksimum smaku, soczystość mięsa, chrupkość warzyw i idealną karmelizację. A wszystko po to, by letnie obiady w ogrodzie czy wakacyjne gotowanie w plenerze nabrało doskonałego smaku. No to ja się nie dziwię, że taka właśnie pora premiery tego, bo tuż przed majówką, prawda?
1: Która to tak prawda, się właśnie tak.
0: Kojarzyć może z tym czasem grillowania. No a my, cóż tym razem, Michale, nam w płytotece znalazłeś naszej?
1: A bardzo przyjemną piosenkę, nawiązującą do informacji na temat pierwszego tego programu, czym Chata Bogata. Co prawda to nie będzie piosenka z perspektywy bohaterów, a bardziej gości, którzy przyjeżdżają na takie agrowczasy, no ale niech będzie, w końcu jakoś nam pasuje. O tym, że chce wyjechać na wieś, już teraz zaśpiewa Urszula Sipińska. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations of DHT. No na to pytanie z pewnością znajdziecie odpowiedź na antenie telewizji WP. A my w końcu.
0: Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ten program nie jest tylko o telewizji. Nawet o radio jego tyś. Nazwa sugeruje, że tam jest coś jeszcze. Ja prawie bym zapomniała, bo jakoś w tych stacjach radiowych aż tak wiele nowego się nie dzieje. Coś jednak tu nowego jest. No to proszę bardzo, zaczynamy, bo mamy takie dla was kwestie nie natury programowej, ani technicznej na początku, no bo dokonała się tutaj pewna wreszcie transakcja, można by powiedzieć, prawda?
1: To jest rzecz, myślę, tak, to jest rzecz, myślę, ważna i ja mam osobiście cichą nadzieję, może naiwną, ale jednak mam nadzieję, że to coś zmieni. A u kogo coś zmieni, no to posłuchajcie. Otóż Agora została większościowym wspólnikiem Eurozetu. Przejęcie kontroli nad Eurozetem umożliwiła Agorze decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który podtrzymał bezwarunkową zgodę na realizację tej transakcji. Bo pamiętacie być może, że tam w tę sprawę wykupu udziału w Eurozecie przez Agorę wmieszał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, no i tam mieli do tego zastrzeżenia, Agora z tym poszła do sądu, no i wygrali. Agora krótko po orzeczeniu sądu kupiła od dotychczasowego większościowego wspólnika SFF Venture kolejnych 11% udziałów, dzięki czemu ma już w Eurozecie 51% udziałów właśnie. Nowym prezesem Eurozetu został Maciej Strzelecki, prezes grupy radiowej Agory. Stanowisko wiceprezesa Eurozetu z kolei objął Adam Fijałkowski, wiceprezes grupy radiowej Agory. Z Eurozetem, po tym jak kontrolę nad spółką przejęła Agora, rozstaje się natomiast dotychczasowy prezes Grzegorz Kosakowski. Jak zapowiedziała Agora, zachowane mają zostać obecne formaty wszystkich 9 rozgłośni grupy radiowej Agory i Eurozetu. A co ma zostać uczynione na początek? No to wypracowana wspólna oferta handlowa stacji Agory oraz Eurozetu, które to rzeczywiście razem stanowią pokaźną pulę z tego naszego radiowego rynku, więc tu myślę, że razem mogą coś ciekawego zaproponować klientom, jakieś transakcje łączone. Natomiast ja czekam bardziej i myślę, że wszyscy czekamy na to, jak tam się ludzie z Agory dobiorą do zarządzania programowego stacjami grupy Eurozet i co prędzej czy później z tego wyniknie. Jeszcze oczywiście tak do końca Eurozet nie może też spać spokojnie, a właściwie Agora, bo no UOKiK gdzieś tam zapowiada, że to jeszcze wszystko przeanalizuje i być może oni się będą od tego odwoływać. No ale co, no, decyzja już została podjęta, wyrok jest prawomocny, no i czy oni jeszcze mogą coś więcej zrobić? Zastanawia mnie to. Może dlatego jest mowa o tym, że będą na razie analizować możliwości odwołania się od tej decyzji.
0: No, ale jest to istotny formalnie ruch. To jest rzeczywiście ciekawe. No oczywiście wiedzieliśmy, jakie będą konsekwencje. No na przykład wirtualne media nawet ostatnio analizowały to, że teraz w portfolio Agory są dwie stacje rockowe, tak? I w jakimś tam sensie podobne. Mamy Antyradio i mamy Rock Radio.
1: Rock Radio, tak.
0: W jakimś sensie podobne, w jakimś sensie różniące się. No ale oni tak scalić tego nie scalą, bo to na różnych koncesjach działa, na jedno na ponadregionalnej, jedno na lokalnych chyba, więc tak to już po prostu pozostanie, ale no na razie żadnych zmian nie ma. Ciekawe, czy będą jakieś w przyszłości. Jeżeli, czy coś jeszcze chcemy do wątku?
1: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu trzeba poczekać. Zresztą a propos wirtualnych mediów i presa, już teraz nie pamiętam, w którym z tych portali, pojawiły się też takie informacje gdzieś tam, że sami dziennikarze Eurozetu, prezenterzy, no z jednej strony mają obawy. Mają obawy, czy nie będzie cięcia kosztów, bo obserwując to, co dzieje się obecnie w stacjach Agory, no to mają pewne wątpliwości, bo poza Tok FM to w tych stacjach o profilach muzycznych ponoć no wcale nie przywiązuje się jakiejś mega uwagi do oferty programowej. Z drugiej strony zdaniem innych, też pracowników Eurozetu, oczywiście wiadomo, że się tam nikt pod nazwiskiem nie podpisał, pod tą wypowiedzią nie ujawnił swoich danych personalnych, ale też niektórzy mają nadzieję, że rzeczywiście dzięki temu, że są te zmiany, właścicielskie i że teraz Agora będzie miała głos decydujący w tym, co się w Eurozecie będzie działo, to w końcu, szczególnie w przypadku Radia Z, ktoś nad tą stacją zapanuje, bo na razie to było takie jedno wielkie miotanie się, ale też i nikomu z obecnych właścicieli, z obecnych większościowych udziałowców nie zależało na tym, żeby cokolwiek z tą Z-ką jakoś sensownie robić, bo to miała być tylko maszynka do wyciągania i do robienia pieniędzy, a nic ponadto. No teraz wiadomo, biznes jest biznes i też ten biznes się kręcić musi, no ale im lepszy produkt, to tym większe udziały słuchalności, no i zyski. Miejmy nadzieję, że tak to będzie, więc niektórzy też mają na to nadzieję. A czas pokaże, jak to z tym wszystkim będzie.
0: A co Agora zrobi z Zetką? Zwojstrakuje ją?
1: Wiesz co? Były takie głosy, że przede wszystkim być może zostanie zmieniony format i będzie większy nacisk położony na nowszą muzykę. Ja się nie wiem, czy mam z czego cieszyć, ale no...
0: Czyli gonienie tego RMF-u, tak?
1: Tak.
0: Bo to była taka różnica, że Zetka jednak trochę więcej grała tej starszej muzyki, a RMF to już z RMF Max wspólnego ma w tej playliście sporo.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, ale skoro mówimy o Eurozecie, to jeszcze zajrzyjmy do jednej z ich stacji, a tam Krzysztof Dowgirt po 18 latach kończy współpracę z Antyradiem, w którym prowadził audycję Wieczorne Rozmowy o uzależnieniu od alkoholu. Ostatnie wydanie Wieczornych Rozmów wyemitowano w niedzielę jak powiedział prowadzący, to już koniec, to 857 i ostatnie wieczorne rozmowy w Antyradiu, podkreślił tak właśnie na sam koniec programu i w rozmowie z wirtualnymi mediami odniósł się do sprawy, no bo oczywiście wszyscy już mogli zastanawiać, dlaczego, czy się z kimś pokłócił, czy coś takiego. Nie, ale on mówi, że sam postanowił rozstać się z Antyradiem. Kończy mi się umowa i zdecydowałem się jej nie przedłużać. Mocno podupadłem na zdrowiu i chcę po prostu odpocząć, zająć się sobą. Biorę się za regenerację własnego zdrowia. Na razie nie mam żadnych planów, jestem po prostu zmęczony. Właśnie jadę na urlop pierwszy raz od lat bez tych wszystkich sprzętów radiowych, a wcześniej nadawałem i z wakacji, i z sanatorium. Widzicie, tak się mówiło w czasie pandemii, że tworzenie tych programów zdalnie to jest taka innowacja. Krzysztof Dowgirt już to przez lata robił.
1: A my?
0: Wszystko.
1: No to też.
0: A my to tutaj tak wiesz, po cichutku i skromniutko. Tak. Ale on jeszcze przed nami, co by nie mówić. Audycja Krzysztofa Dowgirta była na antenie Antyradia obecna od startu stacji w 2005 roku, ale z dwuletnią przerwą. No właśnie pamiętam, że była ta przerwa, bo już mówiłam, pamiętam, poruszałam temat tej audycji, jej zniknięcia z anteny. Jakoś to było w jednym z pierwszych wydań RTV, zdaje się. Także no, zobaczymy.
1: Tak, i to w jakiś taki w ogóle niefajny sposób się rozstali z nim.
0: Tak, było
1: pamiętam.
0: Coś rzeczywiście. Tak, faktycznie przypomniałeś mi. Ostatnio ten program był emitowany w niedzielę między 21 a 23. Tym samym nastąpią zmiany w wieczornym układzie niedzielnej ramówki, ale stacja jeszcze nie informuje o konkretach. Wracając jeszcze do audycji pana Dowgirta, to on w niej opowiadał głównie o doświadczeniach uzależnienia alkoholowego i walki z nim, bo on chyba od 30 lat, jak nie więcej, jest niepijącym alkoholikiem. Audycję o uzależnieniu alkoholowym prowadził od 1993 roku. Początkowo w Radiu Kolor, potem w Tok FM, a właśnie od 2002 roku w Radiu 94, które 3 lata później przekształciło się w Antyradio. Natomiast no, oczywiste chyba jest, że prowadzenie dwugodzinnego programu to nie była jedyna rzecz, którą robił i robi w życiu. Natomiast nie wiemy, czym konkretnie się zajmuje. Zawodowo po prostu pracuje poza mediami. A tutaj ten program sobie tak prowadził, bo uważał, że te kwestie są ważne i niewątpliwie miał rację i program tego typu jest potrzebny, więc może gdzieś tam ktoś kiedyś wypełni tę lukę w jakiejś innej stacji.
1: Albo pan Krzysztof po prostu odpocznie.
0: Albo jak odpocznie, i... no właśnie.
1: No, bo to też tak może być, że wiesz, z radia się nigdy nie wychodzi ponoć. Że człowiek z radia może wyjść, ale radio z człowieka nigdy.
0: Ponoć tak. A co w innej grupie radiowej mi powiedz?
1: A właśnie, w RMF-ie, konkretnie w RMF-24 mamy troszeczkę zmian. Otóż Piotr Salak, prowadzący czwartkowe wydania popołudniowej rozmowy w RMF FM, będzie gospodarzem popołudnia w RMF 24, nadawanego w dni powszednie od godziny 12.30 do 16.30. Salak karierę rozpoczynał w RMF FM, później jako dziennikarz sportowy związany był z Canal Plus, TVN i TVN 24. A by ktoś mógł się zastanawiać, co z Tomaszem Terlikowskim w takim razie?
0: Czyżby zwolnili, zabierają wolność słowa?
1: Nie,
0: prawicowe głosy nie, są ograniczane.
1: Spokojnie, nic się nie dzieje z panem Tomaszem. On otrzyma nowe pasmo przedpołudnie Radia RMF 24, nadawane od godziny 10 do 12. A jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, to poranek Radia RMF 24 od marca rozpoczyna się nie o 7, a o 6 rano. Do prowadzących blok Bogdana Zalewskiego, Tomasza Waryńskiego i Michała Zielińskiego dołączył Paweł Malinowski, warszawski dziennikarz RMF FM.
0: I na koniec mamy jeszcze takie informacje typowo lokalne, jak to zwykle u nas taka podróż. Jedziemy sobie do Tarnobrzega, bo to się tak odmienia z tego, co kojarzę. I we wtorek 28 lutego w Tarnobrzeskim Eterze pojawiło się Melo Radio. Emisja prowadzona jest na częstotliwości 99,1. Stacja, co ciekawe, nadaje w oparciu o pozwolenie czasowe, więc żeby to się nie skończyło za chwilę, tak jak z tymi jednymi, o których wam Michał za chwilę przypomni. Bo to wiemy, jak to jest z tymi czasowymi pozwoleniami, prawda? że potem trzeba jednak przestać.
1: Mają to do siebie, że są czasowe właśnie.
0: Tak, tak. Tak, tak trudno się tego domyślić. Dodam jeszcze, że ogłoszenie z częstotliwością 99,1 w Tarnobrzegu ukazało się w Monitorze Polskim 8 września 2021 roku. I jak przywołuje serwis radiopolska.pl, w szranki oprócz Meloradia stanęły Antyradio, SK, Supernova, Vox FM, RMF Max i Radio Rekord. A to jest jeszcze ciekawostka, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, uzasadniając swój wybór, wskazała m.in. na brak zadeklarowanej lokalności oraz niski udział słowa, czyli 4% przy 13 aż do 23% wskazanych przez pozostałych uczestników postępowania. Ty myślisz, co? Czy ja jestem jeszcze trzeźwa? Przecież chyba zawsze
1: w drugą stronę,
0: żeby poziom tej lokalności był jak najwyższy, prawda? Otóż taka decyzja ma na celu, zdaniem Rady, słuchaj, to jest hit po prostu, ochronę działającego w regionie od 1992 roku Radia Leliwa, które, przypomnijmy, też w Tarnobrzegu nadaje. Czyli żeby ono pozostało tym lokalnym monopolistą, a tą Meloradię, żeby tam sobie plumkało. Tylko ale się nie wychylało za bardzo z tą lokalnością. Dziwne to jest bardzo. Nic nie rozumiem.
1: Nie, naprawdę, to ja bym tego nie wymyślił.
0: Ja też nie. To jest hit, naprawdę. Nie mam już tu komentarza więcej. Możemy więc się udać w dalszą podróż, a to będzie taka szybka podróż, po prostu Michał w 10 sekund będzie w trzech miastach. Jedziesz.
1: Tak jest, bo to tak, we wtorek, 21 lutego, sygnał Radia Wnet powrócił do mieszkańców Bydgoszczy, a od piątku, 3 marca, stacja jest również słyszana w Szczecinie i Lublinie, więc te kwestie z tymczasowymi pozwoleniami radiowymi widać ogarnęli.
0: No i gdzie mnie jeszcze zabierzesz na koniec?
1: A proszę bardzo, przenosimy się dalej, przenosimy się na Dolny Śląsk. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, Radio 7 dostępne jest również poprzez multiplex Dabcast we Wrocławiu właśnie. Tak jak w przypadku pozostałych rozgłośni nadawanych w tym pakiecie, wynosi 136 kilobitów na sekundę. A, czyli całkiem fajnie. Stacja obecna jest cyfrowo w Gdańsku, Warszawie i Katowicach, a analogowo w Mławie, Żurominie i Ciechanowie.
0: No i tak oto wróciliśmy z tej naszej wycieczki krajoznawczej i wracamy na ziemię i idziemy sobie stąd po prostu, bo to nie ma, słuchajcie, dłużej co. A czym spuentujemy to wszystko? Piosenką, która już w kontekście Eurozytu i transakcji z nim związanych się u nas pojawiła. Bo przypomnijmy, że to w ogóle trwa już dłuższy czas. Oni najpierw to przecież nie do Agory, tylko tam jacyś Czesi się pojawili. Właśnie to
1: George Soros.
0: Ventures. I już wtedy zagraliśmy ten utwór, no ale skoro te transakcje tyle trwają, no to wróćmy jeszcze do tego motywu, że wszystko jest na sprzedaż.
1: Tak,
0: i to jest
1: właśnie
0: puenta, z którą was zostawimy do następnego wydania programu RTV, które plan jest taki, żeby się pojawiło w przyszłą sobotę. I mamy nadzieję, że tak będzie, ale niezbadane są wyroki świata, jak nas ostatnie życie o tym przekonało, więc no, wiecie.
1: Plany zawsze takie są, więc śledźcie nasze media społecznościowe,
0: tak, na naszym Facebooku.
1: Obserwujcie Face'a, no i zobaczycie wtedy, czy się pojawimy, czy nie, ale wszystkie plany wskazują i wszystkie znaki, że jednak z wami będziemy już za tydzień, na koniec Demono. No i cóż, dziękujemy na dziś za uwagę, Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dziś mamy wtorek, to jest 16 dzień października 2018 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Skoro audycja na żywo, to nasz numer telefonu jak zawsze do waszej dyspozycji. 123 834 835. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania do tematu dzisiejszej audycji, a dziś będziemy rozmawiać o aplikacji, kolejnej aplikacji, która może nam niewidomym ułatwić życie. I to na dwóch platformach, bo zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. Patryk Waliszewski i Krzysztof Bruzda dziś razem ze mną poprowadzą tę audycję. Witam was, panowie.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dziś nas będzie dziwnie słychać, ale...
6: Tak, dziś w nietypowym studiu.
1: Tak,
5: bardzo nietypowy.
1: Nietypowe studio, nietypowe warunki, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Dziś mówić będziemy o aplikacji, która nazywa się... jak?
6: Envision AI.
1: Tak.
6: Się tak ładnie mówi. Pisze się to Envision przez V AI po odstępie. Chociaż ikona zdaje się nazywa się po prostu Envision.
5: Tak.
1: No to różnie bywa z tymi nazwami dla aplikacji mobilnych. One czasem inaczej nazywają się w sklepie, inaczej nazywają się później, kiedy są instalowane na pulpicie naszych mobilnych urządzeń, a jeszcze czasem inaczej nazywają się chociażby na stronach producentów. Taka niekonsekwencja no czasem przeszkadza, bo później, kiedy mówimy o jakiejś aplikacji i ktoś chce ją odnaleźć w sklepie, czy to App Store, czy to Google Play, no to potem czasem pojawiają się problemy. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie problemów tym razem z odnalezieniem tej aplikacji. Envision AI. Tak trochę podobnie do aplikacji, o której mówiliśmy, Patryku, to szczególnie pytanie do ciebie, jakiś czas temu, mianowicie o aplikacji

0: może się nieco różnić funkcjonalność poszczególnych modułów aplikacji. Natomiast idea jakby za tym wszystkim stojąca jest bliźniaczo podobna.
1: Czyli mamy jakąś chmurę, która odbiera wysyłany przez nas obrazek, analizuje za pomocą
0: sztucznej inteligencji. I tu powiem szczerze, nie udało mi się dojść, jaka to jest chmura, jaki to jest silnik, co jest za to odpowiedzialne.
1: A, no to ciekawe. Czy to któraś z tych znanych usług cloudowych do rozpoznawania obrazków, czy jednak mamy do czynienia z zupełnie nowym graczem? Tego się nie dowiemy tak prosto, ale może gdzieś tam w przyszłości to wszystko się rozjaśni. Natomiast zasada
0: spółka
1: działania...
0: Spółka Envision jako właściciel aplikacji jest z Holandii. To jest firma holenderska. Jest adres ładnie podany, więc tu taki... mały pstryczek, bo wszystkie europejskie regulacje są podane. Niewiele się mówi w umowach licencyjnych i innych takich o regulacjach, umowach czy prawie dotyczącym Stanów Zjednoczonych.
2: A czy to nie jest tak przypadkiem jak w przypadku Facebooka na platformy mobilne, że no, na przykład mamy coś takiego, że powiedzmy klikniemy, no zaznaczymy zdjęcie, tak? I przynajmniej na Facebooku w niektórych przeglądarkach jest w stanie nam powiedzieć, co jest na tym zdjęciu, przynajmniej w przybliżeniu, że to są jakieś osoby, budynek.
0: No tak, no takiego. Idea jest mniej więcej ta sama, tak? Mamy algorytm, mamy rozpoznawanie jakieś tam ludzi i teraz kwestia jest taka, co z tym zrobimy dalej i jak dokładnie będziemy to przetwarzać. To postaramy się mniej więcej pokazać, ile Envision umie. Muszę się bardzo wystrzegać, żeby nie powiedzieć Think AI.
1: No tak, bo jesteś przyzwyczajony do tej aplikacji i zresztą wcale tak, mnie to nie dziwi.
0: Tak, do tego zaraz dojdziemy. Dlaczego nas to nie dziwi? Bo mimo wszystko z Think AI korzystam jako... Z Think AI korzystam jako pierwotnej aplikacji, dlatego że no siłą rzeczy Envision na razie oferuje pewne ograniczenia i podejrzewam, że nie przestanie ich oferować.
1: Tak, jest bo krótko mówiąc, już tak właśnie zahaczając o ten temat, Envision AI to jest aplikacja płatna. Możemy sobie wykupić tam kilka rodzajów abonamentu w zależności od zasobności naszego portfela. Możemy także sobie na dobry początek wykupić taką opcję, a właściwie nie wykupić, tylko uaktywnić opcję próbną. Ta opcja próbna to jest, jak dobrze pamiętam, 15 czy 14
0: dni. 2 tygodnie.
1: Mhm. No właśnie.
0: 2 tygodnie, tak.
1: I w trakcie trwania tego abonamentu próbnego możemy sobie tam korzystać z różnego rodzaju opcji oferowanych przez te aplikacje. Potem musimy odpowiednią subskrypcję wykupić, ale o tym będzie za moment.
0: Co ciekawe, użytkownicy Androida mają pewien handicap, przynajmniej na razie. Aplikacja na Androida nic nie mówi o subskrypcjach, po prostu działa.
1: Tak, bo prawdopodobnie to jest wersja beta, wersja testowa. Producent chce sprawdzić, jak na różnych telefonach z różnymi wersjami systemu Android, bo powiedzmy sobie szczerze, no to jest zdecydowanie większa fragmentacja niż w przypadku iOS-a, więcej różnego rodzaju problemów może się pojawić, więc producent na razie chce wybadać, jak to będzie się zachowywało i prawdopodobnie za jakiś czas, kiedy aplikacja już będzie na tyle dojrzała, że można będzie ją oferować w modelu subskrypcyjnym, tak też i się stanie i aplikacja zacznie być sprzedawana na abonament.
2: Tym bardziej, że jest to w pełni jakby... Jakby to powiedzieć, nie tyle co uzasadnione, ale no, pewne rzeczy, które na iOS-ie działają, na Androidzie nie działają, bo z tego, co tutaj przed audycją sprawdzaliśmy, to różnego rodzaju uczenie, bo tam można tą aplikację uczyć różnych rzeczy. Na iOS-ie to działa, na Androidzie nie działa. Na Androidzie też nie działa rozpoznawanie kolorów.
0: Które na iOS-ie działa.
2: Działa, tak. Więc po prostu to już siłą rzeczy widać, że jest to jakaś beta, która nie do końca jest w pełni obsługiwalna, jak chodzi o Androida, więc tutaj mamy jakby porównanie jakieś.
0: Po prostu musimy dać deweloperom jeszcze czas.
2: Trochę czasu.
1: Tak, a przynajmniej na razie... na razie użytkownicy Androida mogą z tej podstawowej funkcji, czyli z rozpoznawania tekstu, korzystać bez ograniczeń i to jest rzeczywiście fajne.
0: Nie tylko z rozpoznawania tekstu, z rozpoznawania pisma odręcznego.
2: Otoczenia.
0: Z rozpoznawania otoczenia na bazie sztucznej inteligencji. Postaramy się to wszystko pokazać.
1: Ale wiecie co, tak szczerze mówiąc, no nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.

0: Tak sobie myślę, że te wszystkie funkcje, o których mówicie, właśnie jakieś pismo odręczne, no to jeszcze okej. Okay. Natomiast to całe rozpoznawanie otoczenia, scen i tak dalej, to jest chyba jednak na razie wszystko nadal w sferze takiego gadżetu i trenowania tej chmury obliczeniowej, bo no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jeszcze tak na tyle miarodajne, żeby można było traktować to poważnie.
1: Plus minus parę procent lepiej. Tym bardziej, że nie wiem jak działa to na iOSie, ale na Androidzie jest komunikat najprawdopodobniej na zdjęciu jest.
0: Tak.
2: Tak, no to wszystko polega na trenowaniu chmury, to jest wszystko takie odniesienie, mniej więcej orientacyjnie. I teraz w przypadku otoczenia, no to trudno żeby, tak? Wiemy gdzie jesteśmy z reguły, wiemy co widać przed nami, za nami, z boków z reguły, ale już w przypadku zdjęć
1: to, już trochę
2: to może się okazać gadżet, ale dość przydatny.
0: Dokładnie.
1: Tak, bo chociażby nawet gdybyśmy chcieli sfotografować jakieś otoczenie, którego nie znamy, tak? I wiemy mniej więcej, że gdzieś tutaj miał stać jakiś budynek, na którym, nie wiem, coś tam miało być namalowane przykładowo, no to fotografujemy sobie otoczenie, no i słyszymy, tak, że jest budynek, na którym jest tam coś.
2: A jeżeli zrobimy mu na tyle dokładne zdjęcie, to i usłyszymy, że tam jest jakieś malowidło.
1: Na przykład.
0: Ale wiecie co, taka mi refleksja naszła w trakcie poprzedniej audycji, to może niekoniecznie, którą robiłem z Patrykiem o aplikacji Seeing AI, ale tak później, kiedy zacząłem bawić się tą aplikacją nieco więcej i kiedy zacząłem testować aplikację pod kątem przeglądania galerii zdjęć, to powiem wam szczerze, że naprawdę zauważyłem, że ta aplikacja może być bardzo przydatna dla nas, bo może nam bardzo fajnie opisywać zdjęcia. A co więcej, jeżeli będziemy mieli na zdjęciu zarówno grafikę, taką typową grafikę, czyli jakieś tam, nie wiem, postaci, albo budynki, albo inne obiekty, ale oprócz tego będziemy mieli tekst, to w tym momencie możemy sobie przynajmniej Sync AI, nie wiem jak z Envision AI, ale z Sync AI możemy wyciągnąć także i tekst. A do czego zmierzam? Na Facebooku obecnie bardzo często mamy do czynienia z różnego rodzaju grafikami, tak zwanymi memami. Tam tekst, który spokojnie mógłby się pojawić w formie tekstowej właśnie, jest prezentowany w formie graficznej. No i co? I efekt tego jest taki, że użytkownik niewidomy, który spokojnie mógłby odczytać taką zawartość tego obrazka, no musi się posiłkować właśnie jakimś rozwiązaniem OCR. A tu mamy takie naprawdę podręczne, fajne narzędzie, za pomocą którego sobie z Facebooka przerzucamy zdjęcie do naszej galerii i potem wrzucamy to do Sync AI i możemy to łatwo odczytać. Więc
1: no tak, tylko że tam masz możliwość wrzucania. Tutaj po prostu jest to realizowane jakby na bieżąco. Bez
0: no tak, wiem, no ale...
2: Kamera jako opis sceny.
0: Tak, wiem o co chodzi, natomiast no taki przykład podaję, do czego nam się może to w praktyce przydać, bo tak to wiadomo, że możemy sobie gdzieś tam kamerą oglądać nasze otoczenie i o, pokazuje nam, że to jest, nie wiem, wieża wiertnicza, tak, a się okazuje, że nie, to tylko wieża, ale audio. Tymczasem mamy pierwszy telefon w dzisiejszym programie. Halo, kogo witamy?
3: Witam, tu Patryk z tej strony.
0: Cześć, Patryku.
3: Ja mam takie pytanie, ponieważ gdzieś słyszałem o tej aplikacji, w sumie nie pamiętam nawet, czy ja ją w ogóle wgrywałem. Ja ją chyba instalowałem w jakimś takim pierwszym stadium, jak ona w ogóle pierwsze wchodziła na system iOS, ale słyszałem, że podobno ta aplikacja ma jakieś funkcje, które są za darmo, że nie trzeba tego abonamentu wykupywać i że to nie jest tak, że wszystkie... I właśnie się chciałem dowiedzieć, jakie rzeczy działają jakby za darmo, bez abonamentu. Czy ta aplikacja, ona w całości...
2: Tego podejrzewam, dowiemy się szczególnie dla iOS-a po wygaśnięciu wersji próbnej. Bo jeżeli aktywujemy tę wersję próbną, to nie słyszymy nic, że to jest próba. Nie mamy żadnych okienek typu kup subskrypcję. Mamy jedynie w pomocy, do tego dojdziemy i postaramy się to pokazać, zakładkę, w której jest tabelka, po ile jest dana subskrypcja i możliwość jej zakupu. I tyle.
3: No bo właśnie Właśnie z tego, co słyszałem, to właśnie można bez aktywowania jakiegoś tam próbnego abonamentu też aplikacji tej używać. Tylko, że właśnie ona nie...
2: No, ale samo zalogowanie się jest aktywowane.
0: Dokładnie.
2: Samo utworzenie konta.
0: W aplikacji musisz się, Patryku, zarejestrować. Musisz się zarejestrować
2: to
0: na swojego maila.
2: Można to zrobić Googlem, można to zrobić Facebookiem, można to zrobić mailem.
0: Dokładnie.
2: Ale
0: musisz się zarejestrować.
3: Czyli ona bez w ogóle jakiegokolwiek interakcji, bez jakiegokolwiek logowania już nie zadziała? Bo ja pamiętam, nie. Że właśnie działała, tylko miała jakieś tam ograniczenia.
1: Nie. Trzeba już się zalogować, nie. Koniecznie.
3: I to, co oznacza również to, że od razu trzeba gdzieś mieć podpięte pewne, podpiętą kartę?
0: Nie, absolutnie nie.
1: Nie.
2: Wychodzi
1: nie?
2: na to, że nie. Że
1: chyba,
2: właśnie...
1: chyba, że później będzie subskrypcja, to wtedy...
2: To wtedy będzie to jako normalny zakup w aplikacji jakby dostępny i wtedy istotnie będzie potrzebna karta. Tak o, nie.
0: Jako taką podpowiedź, nie żebym coś sugerował, broń Boże, komukolwiek, identyfikatorem użytkownika, także i w kwestii tej wersji próbnej, jest jego adres e-mail. Powiem tyle.
1: Tak jest. Także.
3: Dobrze, w takim razie posłucham sobie, czy to jest w ogóle warte świeczki, bo ja się chciałem...
0: Wiesz, wypróbowania zawsze jest to warte. Tak sobie myślę.
1: To ryzykuje ten w ciupie, nie siedzi, więc spokojnie.
0: Tak, więc, a właściwie kto nie ryzykuje, Krzysztofie?
1: Kto nie ryzykuje.
0: Tak, a po prostu kwestia jest taka, czy potem po tych 2 tygodniach testów będziesz chciał wykupić wersję pełną, no to już zależy od ciebie, a dać szansę aplikacji zawsze warto, tym bardziej, że naprawdę te aplikacje, które działają na zasadzie skanowania, na zasadzie rozpoznawania, kurczę, ja mam takie wrażenie, że to co komu podpasuje, że to nie ma takiej uniwersalnej prawdy, że ta aplikacja będzie najlepsza i każdemu ona będzie działać właśnie w ten sposób i dla każdego
2: nie ma,
0: będzie to dobre.
2: Troszeczkę lepsze, troszeczkę gorsze. Troszeczkę lepsze dla puszek napojów, troszeczkę gorsze do okładek płyt.
0: No i też, też to się różnie zachowuje w zależności od tego, jak użytkownik ma na przykład sprawną rękę. Czy potrafi ją prawidłowo gdzieś tam trzymać, ten telefon, a czy na przykład nie ma z tym problemów.
1: Dokładnie.
3: Dobrze.
1: Zresztą pokażemy, jaka jest zależność od tego, jak telefon jest trzymany, bo to jest dość istotne przy tej aplikacji. I trochę mnie się to nie podoba, przyznam szczerze, no bo przynajmniej z punktu widzenia człowieka, który cokolwiek widzi, na przykład ja, no to może problemu większego nie będzie, ale osoba niewidoma musiałaby naprawdę, zresztą tutaj Patryk będzie próbował, będzie akurat w dobrej sytuacji. Mamy tutaj książkę przed sobą i zobaczymy, jak wyjdzie Patrykowi, jak wyjdzie mi skanowanie tekstu takiego właśnie z punktu widzenia zdjęcia, bo on robi zdjęcie albo czyta na bieżąco, więc jak zrobimy zdjęcie i źle ustawimy ten obiektyw telefonu, no to mogą wyjść bzdury, bo on potrafi czytać 2 strony naraz akapitami, powiedzmy.
0: Czyli nie ma rozpoznawania kolumnowego takiego, co jest często wykorzystywane w różnych programach typu OCR, takich profesjonalnych.
1: Dokładnie, więc jak pokażę mu całą książkę w obiektywie, no to może zgłupieć w tym momencie, więc tu trzeba dobrze ustawić to. Odległość przede wszystkim jest ważna od tekstu.
0: Czy, Patryku, jeszcze jakieś pytania masz do dzisiejszych gości?
3: Tak mówimy a propos Sing AI, bo też tam próbowałem coś rozpoznać właśnie, jeżeli chodzi o książki, to mam wrażenie, że z tym sobie radzi trochę lepiej.
0: No to gratulacje, że ci się udało. Powiem tyle.
1: Zobaczymy, jak tutaj będziesz.
0: No to super. To zachęcamy cię, żebyś sobie mimo wszystko tę aplikację przetestował i może się jeszcze ewentualnie gdzieś tam opinią swoją i wrażeniami i doświadczeniami w komentarzu pod tą audycją podzielić.
3: Nie w komentarzu, no jasne. Na pewno nie umieszkam.
0: Super.
3: Podzielić.
0: Dobra, to dziękujemy ci bardzo. Dobrze. Za telefon. No, w razie jeszcze jakichś dodatkowych pytań, to jesteśmy do dyspozycji. 123 834 835. 123 834 835. No to co, panowie, do dzieła. Zatem szable w dłoń, a właściwie telefony.
2: Który?
0: To może na dobry początek iOS. Może Patryk przy okazji będziesz w stanie nam pokazać i porównać jakoś to z Sync AI, bo co niektórzy byli ciekawi, jak sobie ta aplikacja aplikacja radzi w porównaniu do SyncAI.
2: Myślę, że będzie to możliwe.
0: Będzie na to czas.
1: Czasu mamy dosyć sporo.
0: Oczywiście. Dobrze, no to...
2: Teraz tak. Dobrze. To jakoś tam słychać. Zaczniemy od...
4: Wyrazy, znaki, język, nagłówki, interpunkcja, znaki, wyrazy, szybkość mówienia, 7,60%.
0: Od zwolnienia syntezy.
2: Ja zwolnię. Okay.
1: Daj do 50 najlepiej.
0: Nie, no myślę, że tyle wystarczy.
4: Rozpocznij czytanie tekstu. O. Przycisk. Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Przycisk. Czytaj dokument. Przycisk. Zaznaczone.
2: To są jakieś takie przyciski teoretycznie ważne, ale tym się zajmiemy za chwileczkę. Gdyż całe okno aplikacji, zarówno w ostatniej wersji dla Android, jak i w iOSie, jest podzielone na zakładki. Zakładki są w następującej kolejności.
4: Zaznaczone. Tekst. Karta. 1/4.
2: To są wszystkie rzeczy tekstowe, czyli właśnie rozpoznawanie pisma ręcznego, rozpoznawanie tekstu, dokumentu. Na tej zakładce się głównie skupimy.
4: Otoczenie. Karta. 2/4.
2: Tu mamy różne sceny, nie sceny, zdjęcia, nie zdjęcia, czyli rzeczy...
1: Właśnie kolory.
2: Abstrakcyjne, kolory.
4: Skanuj i znajdź. Karta. 3/4.
2: Tutaj mamy rzeczy użytkowe i tę kartę, tę zakładkę testowałem, powiem szczerze, najmniej, a mamy tu m.in. skaner kodów kreskowych. Nie miałem niestety dobrej okazji przetestować.
1: To masz trochę inaczej, w biegu. Bo w Androidzie masz tak, że skaner kodów kreskowych jest w tej, zakładce scena.
4: Pomoc.
1: Otoczenie.
4: 4/4.
2: I zakładka pomoc, która jak się potem okaże nie jest jedynie pomocą, ale do tego też przejdę. Zatem.
4: Czytaj dokument. Zaznaczone. Tekst. Karta. 1/4.
2: Przejrzyjmy sobie kartę tekstową. Tu mamy dostępne od...
4: Przycisk
2: lupa nam się siłą rzeczy nie przyda. Przyda się osobom słabowidzącym. Powiększa i pomniejsza ten obszar ekranu jakby.
4: Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk.
2: Rozpocznij czytanie tekstu. Po angielsku ta opcja nazywa się Start Reading Instantly, czyli to jest odpowiednik kanału Short Text dla SyncAI. Różnica jest tylko taka, że SyncAI przerywa drugi komunikat trzecim komunikatem. Pierwszy komunikat drugim. Jeżeli cokolwiek nowego lub nowa wariacja tego samego się pojawi, SyncAI, nie bacząc na to, jakby jak ona jest celna, będzie próbował nam o tym powiedzieć.
0: A tu jest ten tekst dokładany, tak?
2: Nie, Envision działa jeszcze inaczej. Envision gra na muzyczkę, przetwarza, po czym synteza czyta. I teraz, podczas czytania tej syntezy, załóżmy, że złapał dużo tekstu, możemy sobie ten telefon położyć na kolana, a on nadal będzie czytał. Bo długością pomiędzy następnymi skanami jest czas, w którym synteza wyrabia się z czytaniem tekstu.
0: A, w ten sposób to działa. No to też dość ciekawe.
2: Tak. Ciekawe, innowacyjne w sytuacjach, o których mówiłem w SyncAI, typu czytanie wyświetlaczy jakichś interaktywnych, w których się co chwilę coś zmienia, nie bardzo. Czytanie jakichś plakietek, ogłoszonek, wizytówek jakoś, bardzo dobrze. Szczególnie zważywszy na poprawność tego silnika, którą postaram się przetestować. Krzysztofie, mamy książkę, rozumiem już tu.
1: Tak,
0: natomiast ja jeszcze muszę powiedzieć, że gdzie widzę wadę tego rozwiązania, w jakiej sytuacji, tak wpadło mi do głowy, że w momencie, kiedy mamy jakiś przedmiot, na którym nie do końca wiemy, gdzie znajduje się tekst, bo mamy oklejony ten przedmiot, na przykład jakąś butelkę, dookoła jakąś etykietą, na której mamy na przykład z jednej strony grafikę, z drugiej strony kawałek tekstu, gdzieś tam jeszcze inny kawałek tekstu, no to może to rodzić pewne problemy. Wydaje mi się, że lepiej...
1: No to jest mały problem. Tu przed audycją próbowaliśmy z Patrykiem piwo rozszyfrować. I udało nam się...
2: Ale za którymś razem, po prostu obracając co pewien czas...
1: Puszkę dookoła.
2: Puszkę, natomiast no, były to teksty typu 2000, 3000.
1: Aż w końcu trafiliśmy.
0: Totalna abstrakcja.
2: Trafiliśmy, no.
1: To przeczytał łącznie z infolinią do żywca.
0: No właśnie, także, czyli no, to jest, jest, a w przypadku Sync AI to mamy no, sytuację taką, że natychmiast, jeżeli on coś złapie w oko kamery, to w tym momencie od razu jest to tak.
2: Ale zrozumiemy, co to jest.
0: Dokładnie, dokładnie, także no coś za coś, coś za coś.
2: No dobrze.
4: Przeczytaj, rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Przeczytaj czytanie tekstu. Kary łódź pod do ZJT Y państw prezecie.
1: Ojoj. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że trzeba dobrze ustawić.
2: Zaraz, bo na razie to z jakiegoś powodu, choć język syntezatora mam na polski, on wykrył, że tekst jest chyba po rumuńsku.
1: Jest
2: po... czytać rumuńską syntezą. No, tego się nie spodziewałem po tej aplikacji.
0: Mi to bardziej na jakiś rosyjski nawet zabrzmiało, ale...
1: Ojoj.
0: A teraz jeszcze inna synteza?
1: Okej.
4: Co wy możecie boskonelos cawdzić?
1: Zosia.
4: Jak elbiecych nie pozwalam, by jedynie nieliczne peprum nie miony fechane rane obołaszego...
1: To jest kwestia tego ustawienia telefonu.
4: ...zdomościu rzeczywistnie chwiana wiara. Postępuj to zwykle dami po kilku to prosiłem o
1: bo on co drugą linijkę czyta z drugiej strony.
4: Pragnienie owo towarzy w G-trasę, pewnego wieczoru non, polobytem się w swoim blem wszelkie wiadome myśli o czym ku wyobraziłem i odzywałem się.
2: Przy czym przyznać należy, że...
0: Słuchajcie, czy to można gdzieś w ustawieniach, przepraszam bardzo, ale wyłączyć? Takie automatyczne wykrywanie języka?
4: Wydaje mi się tak prawdziwy. Jak wal mnóstwo głosów wielbiacych nie wydaje się na mownicę.
2: Można. Można to wyłączyć, natomiast wtedy możemy liczyć się z problemem typu polskie znaki, bo on nie będzie wtedy próbował dociec, jaki to jest język.
1: A teraz już dobrze czyta prawie.
0: Tak.
4: Postępuj, a ja będę bywałem podróż z wykładami po kilku wschodu. Często prosiłem o centralnie i któremu mógłbym szybciej dotrzeć do cych pomocy. Pragnienie owo towarzywałem długie trasy. Pewnego wieczoru Waszyngton, położyłem się w swoim jeden, wyłączyłem wszelkie świadome myśli embiernego odpoczynku, wyobraziłem...
2: I tak dalej, i tak dalej.
1: To już jest zrozumiały tekst bardziej. Patryk już parę zdjęć porobił.
2: Tak, tylko teraz próbuję tę syntezę delikatnie, acz grzecznie... Uciszyć, o właśnie.
1: Ale to już przeczytało w miarę zrozumiale.
0: Dokładnie, jak na takie szybkie skanowanie.
2: Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Ciekawe, co on zrobi na tejże samej książce.
1: Przeczyta ci tak, jak było, bo tutaj nie mamy ręcznego pisma niestety.
0: O, zrobił zdjęcie.
4: Nie wykryto tekstu.
1: Będziesz musiał... Nad książką musiałbyś...
2: Spokojnie, działamy. Już tu. A trzeba Państwu wiedzieć, że książkę trzymam w dość niekomfortowych warunkach, bo na kolanach, więc tu oświetlenie jest mniej korzystne niż podejrzewam będzie miał, pokazując dla Androida Krzysztof. Ale to...
1: również dobrze możesz... Poczekaj. O, właśnie, bo mi tu przewód od... jakbyś położył książkę na stole, tutaj naszym studyjnym, może byłoby lepiej.
2: Poczekaj, zaraz tak zrobimy. O, oświetlimy to mikserem, elegancko.
0: To ja jeszcze w międzyczasie tylko przypomnę, że nasz telefon to 123 834 835, jeżeli macie ochotę zadzwonić. O, a teraz zdjęcie nastąpiło, ale on chyba jest na tyle inteligentny, żeby pisanego ręcznie tekstu nie mylić z drukiem. Mam takie wrażenie.
1: Może nad książkę daj ten telefon.
2: Było.
1: Coś tam...
0: Dobrze, to pokażmy może to skanowanie dokumentu w takim razie.
4: Czytaj dokument, przycisk.
0: O właśnie.
4: Czytaj dokument, zrób zdjęcie.
0: I co my
1: dalej, jeszcze Patryk, dalej.
2: Zaraz,
1: bo złapiesz niecały tekst.
4: Prawa krawędź jest niewidoczna.
1: Widzisz?
4: Dolna krawędź i lewa krawędź są niewidoczne.
0: No właśnie, i tu mamy...
1: Jeszcze dalej, do przodu.
4: Lewa krawędź jest niewidoczna.
1: Do przodu. Jeszcze górne do przodu.
4: Górna krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
1: Górna krawędź
4: jest niewidoczna.
1: O. Dobra, może o, mniej więcej.
4: Dolne krawędź,
1: tak. No dobra, ale już olej, dajmy spokój z tym. Górne
4: krawędź i prawa krawędź
0: no
4: są
0: tak,
1: już jest nad książką, więc powinien
4: górne
1: być.
4: Górne krawędź i lewa krawędź są niewidoczne.
0: I teraz krawędź, jak go zmusić do tego, żeby zrobił zdjęcie?
4: Dolna krawędź jest niewidoczna.
1: Bo już jest nad książką centralnie.
0: Zaraz.
4: Dolna krawędź jest niewidoczna. Górna krawędź jest niewidoczna.
1: Czy ty masz lampę włączoną? Ty,
0: mam.
1: Przy tym?
4: Lewa krawędź jest niewidoczna.
2: Ja pomimo tego zrobię.
4: Dolna krawędź
1: no
4: jest
1: właśnie,
4: niewidoczna.
1: Spróbuj pomimo tego zrobić zdjęcie, bo jesteś nad książką.
4: Dolna krawędź.
0: Muzyczka sobie gra.
4: Kujini. Ojewy. Krajinic. Hakciwej. Odzot. Ksypo.
1: Czego to jest?
0: Też jak widać.
4: Zepot. Apreusie.
1: Apreusie?
4: Lękuje za. Rozwiąza. Sączenie. Dziękuję. Wistością. Kropka.
1: Oj. Jakoś tak nierówno złapał ten tekst.
2: Chyba ten mikrofon mu tu zasłania światło, powiem szczerze.
4: Te mobile. Tekst.
1: Być może.
4: Przycisk wróć. Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Zaznaczony. Czytaj dokument.
0: Także jak sami widzicie, no to przeczytaj niestety to nie...
4: Czytaj dokument. Przycisk.
1: Tak.
0: Tak.
4: Czytaj dokument. Zrób zdjęcie. Wszystkie
0: O! Przycisk. O!
4: Przycisk.
0: O! Brawo!
1: Wszystkie krawędzie są widoczne. Brawo. Brawo ty.
0: Udało się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Mhm. Most zna rozwiązane. Lego serca, dziękuję za... Mi najlepsze rozwiąza. Wyzwalenie skończenie.
0: I teraz chyba wystarczy ten gest,
1: żeby płynnie czytał.
0: Tak, dwa palce w dół.
4: A staną się rzeczywistością. One się wydarzyły. W każdej. SZ to? O czym myślisz? Nigdy nie zgłasza zastrzeżeń. Ja świadomość. Nie mów. Nie. W danej chwili była prawda. Rzecz będzie moja. Wiem, że tak. Wybierz pomyślność i zdrowie. Od. Życzliwy, czy nie? Bać uczynny. C. A cały świat stanie się taki dla. Eście jest dwodzwiernym. Jej główne. Bronie podświadomości przed szkod. 1:1. Odtwórz. Przycisk.
0: O, jest przycisk. Odtwórz.
4: Przycisk.
2: Tak, ale odtwórz będzie czytało nam to tą syntezą, którą ustawiamy.
0: Aha.
2: Czyli nie Zosią w tym tempie moim, tylko Zosią na głośności maksymalnej i w tempie maksymalnym.
0: Jasne.
2: Z tym 50%.
4: Mhm. Eksportuj tekst. Przycisk. Odtwórz. 61:1. Bronie podświadomości przed szkod. Jest przycisk wróć.
0: Okej, okay. No czyli widać jak to działa, też może nie jakoś super, ale coś jest.
2: Ale ja ci dam teraz, Krzysztof, tę samą książkę i ten sam telefon mój na chwilkę, żeby nie było, że Android, że iPhone,
1: mojego tu
2: flikami się posłużysz, rozumiem, i spróbuj wprawną ręką ten
0: no
2: sam
0: właśnie.
2: Tekst, tę samą książkę.
0: Bo Krzysztof cokolwiek jednak widzi...
2: Rozpocznij czytanie tekstu, to jest, jak wiesz, ten...
1: Tak, tylko że ty masz wyłączoną kurtynę, a ja chciałbym jednak widzieć, co robię. A wiesz, że... Jak
2: to flikami masz... w prawo, w lewo.
4: Przeczytaj tekst pisany ręcznie.
2: Nie, bo... dalej?
1: Nie, nie, chodzi o to, że on ma aparat włączony i ja mogę zobaczyć, czy dobrze książkę mam.
2: To sobie. Czekaj, to ci już ją
0: to
2: wyłączam.
0: Właśnie,
2: tę
0: kurtynę jesteśmy w stanie wyłączyć.
1: Ja chciałbym jakby z pozycji widzącego cokolwiek zrobić.
2: Nie chcę. Wybieracza.
4: Sieć, ty mobile?
1: Wyłącz mi kurtynę po prostu.
4: Rozpocznij czytanie tekstu. Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Kurtyna włączona.
1: Włączona? Wyłączona.
0: O.
4: Kurtyna włączona. Kurtyna wyłączona.
2: Proszę.
1: Dobra.
4: 10%.
1: Okej.
4: Okay. Zeznacz. Przeczytaj tekst pisany ręcznie.
0: No to nie to.
4: Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Przycisk.
1: No dobra, zrobimy tak.
2: To jest ręcznie.
0: Ale to jest ręcznie.
1: Nie, tutaj już mam.
4: Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Czytaj dokument.
0: O.
4: Przycisk.
1: To będzie tu.
0: Tu.
4: Czytaj dokument. Górne krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
1: No właśnie.
4: Dolne krawędź i prawa krawędź są niewidoczne. Dolne krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
1: Ja może sobie światła więcej zrobię.
4: Górne krawędź i prawa krawędź są niewidoczne. Dolna krawędź i lewa krawędź.
1: A to jest ciekawe, bo ja widzę wszystkie krawędzie, a on mówi, że nie widzi.
0: Widzisz w ekranie smartfona.
2: W obiektywie.
1: Tak, tak, w obiektywie widzę wszystkie.
2: Dobra, działaj.
4: Dolna krawędź jest niewidoczna. Przeczytaj tekst pisarzecznie. Górna krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
2: O!
0: Tu.
4: Dolna krawędź i prawa krawędź są niewidoczne.
1: No i?
2: Zmieniłeś tryb na czytaj dokument. Ominąłeś przycisk zrób zdjęcie.
4: Czytaj dokument. Przycisk. Górna krawędź i prawa krawędź są niewidoczne. Górna krawędź i lewa.
2: Tu mówią dwie syntezy naraz i to jest ciężko
1: ogarnąć.
0: No niestety, to jest właśnie problem. Ale jak widać, nawet i osoba, która coś widzi, nie jest w stanie tak wycelować, żeby tej syntezie dogodzić. Nie, no słuchajcie, myślę, że to niespecjalnie ma sens, bo efekt będzie podobny.
1: Ale teraz nie wiem, jak zatrzymać tą...
4: Jednocześnie sytuacji i właściwej odzew wychodzi od B. Jestem w sytu, dlaczego podświadom uniemożliwiasz podpiętkę komyśli. Odwierz się oś
1: z okay. No dobrze, ale do zobaczenia, jak będzie muszło na Androidzie.
0: No właśnie, ale to za chwilę, na razie pokażmy
2: tak,
0: na iOSie.
2: Za chwilę.
0: Tak, tak.
2: Na razie
0: tak.
2: Próbuję pożegnać się z syntezą.
1: Ja nawet zrobiłem mu taki numer, że lepsze światło mu dałem, bo przesunąłem się bardziej. Gdzie mam więcej światła, on jednak no za bardzo tego nie wychwycił.
2: Czekaj, Krzysztofie, bo w tym momencie mam WAN World Receiver swojego odbiornika radiowego zczytało.
1: Okej.
0: No to zobaczymy. Okej.
2: Okay. Czemuś losowemu zrobiłem zdjęcie tylko po to, żeby tę syntezę uciszyć.
0: O. No i mamy spokój.
1: Nie
0: dobrze.
1: To tekst.
0: To przechodzimy dalej, tak?
4: Przycisk wróć. Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Rozpocznij czytanie tekstu. Przycisk. Przeczytaj tekst pisany.
1: No tutaj nie masz tekstu nigdzie przed sobą, to raczej za wiele nie zdziałasz.
4: Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Czytaj dokument. Przycisk.
0: To już chyba, że było. To może następna zakładka.
2: Tyle. Dokładnie o tym też myślę.
4: Otoczenie. Karta. 24. Opisz scenę. Przycisk.
1: Opisz scenę.
4: Przycisk. Zeskanuj kod kreskowy. Tekst. Karta. Opisz scenę. Przycisk.
0: No to.
2: Opisz scenę.
4: Opisz scenę. Wygaszone. Prawdopodobnie bliska osoba.
1: Okej. Okay. Tylko pytanie, co wykrył, dlatego że...
2: W tym momencie to zdjęcie poszło na kawałek ciebie, mnie, jakąś tam twarz taką urwaną, klatkę piersiową i...
0: Prawdopodobnie bliska osoba.
1: Bardzo bliska.
2: No dobrze, no to spróbujmy.
1: Znaczy, wiem o co chodziło. Chodzi o to, że ta osoba...
0: Że dwie osoby blisko siebie,
2: blisko,
0: tak?
2: Po prostu.
0: Blisko. Mhm.
1: Tak. Może spróbuj przed sobą zrobić zdjęcie.
0: Dokładnie.
1: Całe studio.
2: Tak też chcę.
1: Zobaczymy, co nam powie, jak studio zrobisz.
4: Prawdopodobnie biurko z komputerem na stole.
0: O, biurko widzisz. Z komputerem na stole. I już coś jest, jakiś konkret.
2: I to już jest informacja.
1: To już jest konkret, tak.
2: Zobaczymy może.
4: Prawdopodobnie biurko z komputerem. Prawdopodobnie. Opisz scenę. Przycisk. Opisz scenę. Wygaszony.
1: No i?
4: Rozpoznaj prawdopodobnie mężczyzna siedzący przed fortepianem.
1: Gdzie to jest fortepian?
0: No właśnie.
1: Okej. Okay. Nie,
2: No teraz macham sobie telefonem niczym flagą na stadionie, tak żeby on już totalnie zgłupiał i w tym momencie, w tym machaniu robię zdjęcie.
1: Czyli no. Pewnie na mnie pan.
0: O, tak, wygląda jak osoba siedząca w pokoju. No, nieźle.
2: I nawet ma to sens.
1: Ja powiem lepiej, jak skierowałem któregoś, no dzisiaj się bawiłem tą aplikacją, to nawet był w stanie powiedzieć mi, że to jest róg pokoju i faktycznie był to róg pokoju.
2: Tak, tak samo jak raz raz zeskanowaliśmy ten sam obrazek z dwóch różnych ujęć. Raz było, że prawdopodobnie dwoje mężczyzn przy stole z jedzeniem i piciem.
1: Tak.
2: Raz było, że mężczyzna pijący napój, drugi raz konkretnie mężczyzna pijący piwo.
1: Dokładnie.
0: No to
2: nie wiem, czy etykietka, czy typ puszki, czy o co to chodzi. Może gdybyśmy postawili w to samo miejsce kole, ale tyłem do logo zasłonili, też byłoby to piwo, nie wiem. Ale działa.
0: Działa.
1: Ale piwo było. Mhm.
4: Rozpoznaj, opisz scenę. Przycisk.
2: To jeszcze jakieś jedno losowe ujęcie.
0: Zobaczymy, co nam pokaże.
4: Wygląda jak osoba siedząca przy biurku z laptopem na stole.
0: A no właśnie. No,
1: jest to
2: istotnie, skierowałem tam laptop.
0: Jest przed nami laptop. Ja mam wrażenie, że ta aplikacja też uczy się coraz bardziej. I to jest na zasadzie może trochę takiej, że od ogółu do szczegółu. Im więcej ma zdjęć, to może jakoś je wiąże ze sobą. No właśnie, prawdopodobnie laptop na biurku.
2: No tylko tym razem miałem na myśli mikser, który spróbujemy.
1: Mikser jest niżej, laptop jest wyżej. Laptop siedzący na drewnianym stole.
0: Widać, że tłumaczenie jest raczej maszynowe.
2: Aczkolwiek lepsze niż to, które znamy z innych aplikacji tego typu.
1: A spróbuj zrobić mikser z góry.
2: Właśnie tak chcę zrobić. Chwilowo tego za bardzo nie słychać. Aha, bo on tu jest.
0: O.
4: Prawdopodobnie biurko z klawiaturą komputerową siedzącą na drewnianym stole.
1: Biurko z klawiaturą. No,
2: dwa miksery.
0: No tak, no to może
2: jeden na drugi i on głupieje.
0: Dużo guziczków, tak, dużo suwaczków, to może to jakoś interpretować też jako klawiaturę komputera.
1: Ale poczekajmy, bo tu jeszcze jest jedna rzecz. No.
4: Prawdopodobnie klawiatura komputera stacjonarnego siedząca na drewnianym stole.
2: Nie, czyli mikser jest klawiaturą komputera stacjonarnego i on z upartością
0: będzie twierdził, że to jest
2: to. O tym nam.
1: Ale dlaczego siedząca?
0: No bo sitting on pewnie.
1: Aha.
0: Coś tam i to
2: dokładnie,
0: jest.
2: Dokładnie, tłumaczenia tu niestety
1: nie zmienimy. No dobrze, a skieruj bardziej w prawo. Telefon. O, powiedzmy tak. I powiedzmy, co nam teraz powie.
4: Regulacja.
1: Oj, coś. Bardzo mi to wyszło.
2: Aplikacja się zamknęła.
0: No właśnie. No.
2: Tak po prostu. Tak po...
0: Nie wyrobił
1: tutaj
0: już.
1: Zegar w studiu nam powiedzmy powiedział.
0: No ale to można będzie jeszcze gdzieś tam potem ewentualnie sprawdzić. Może pokażmy, co jeszcze ta aplikacja potrafi, bo to chyba nie jest wszystko, prawda, Patryku?
4: Przeczytaj tekst. Skanuj znamienie.
1: Daj tą scenę jeszcze raz.
2: Raz.
4: Przycisk. Rozpoznaj kolory. Zeskanuj kod kreskowy. Rozpoznaj kolory. Przycisk. Zaznaczone.
1: No, lampa nam się włączyła.
4: Pergamin.
1: No.
4: Krem.
1: Tu jest wiele kolorów, także no. Tym bardziej, że lampa jeszcze naświetla i robi taki punkt świetlny.
4: Beżowy.
0: Mnie natomiast interesuje, Krzysztofie, czy ty jako osoba, która cokolwiek jednak widzi, to czy ty jesteś w stanie powiedzieć, czy on ma rację w kwestii tych kolorów, czy to jest tak jak większość niestety aplikacji?
1: Po części ma rację, dlatego że sprzęt, który tutaj Patryk oświetla, mniej więcej ma te kolory, o którym on mówi. Natomiast no, biurko jest jasno brązowe, jakbyś skieruj na biurko.
4: Morela.
1: W dół.
4: Blady brzoskwiniowy.
1: No brzoskwiniowy to jest bardziej nadstawka tego biurka, a sam blat jest brązowy, jasno.
0: Szczerze powiedziawszy... Biała
1: jest ściana.
0: Szczerze powiedziawszy, to ja... Dla mnie, nawet jeżeli ta aplikacja...
4: Skorupka jajka.
0: Jeżeli,
1: skorupka jajka. Nie,
0: jeżeli ta aplikacja ma rację, to dla mnie problemem... To dla mnie problemem tu jest coś zupełnie innego. Ale zaraz o tym powiem.
1: Zgadza się. No, zgadza się.
4: Węgiel szary.
1: No, to jest takie dziwnie wytłumaczone, ale mniej więcej tak to wygląda.
4: Kość słoniowa.
1: No, może być. Co jeszcze? Biały, no.
4: Biały.
2: Patrzy się w sufit.
1: No, biały jest sufit, tak.
4: Biały. Bardzo ciemny brus.
1: No, to już jest... chyba mi się wydaje, że on patrzy na magnetofon kasetowy.
4: Pszenica.
1: No to jest biały. Druga ściana. To jest, tylko, że to jest taki dziwny kolor.
4: Ciemna
1: trochę.
4: Mhm.
1: Nie, okej, okay, bo to jest... Wiesz, no to... Nazewnictwo kolorów to jest raczej... Ja bym się tu nie czepiał, ale powiedzmy,
0: ja
1: że...
0: Ja się będę czepiał i za chwilę powiem czemu.
1: W 60% się to zgadza.
0: Ja się będę czepiał.
2: No wiele... Aha, popatrzyłem na swoją własną twarz, usłyszałem węgiel drzewny. Miło to słyszę.
1: Jesteś opalony.
0: Czy możemy zmienić w tej aplikacji jakoś zestaw kolorów, żeby on jakoś bardziej po ludzku do nas mówił?
4: Matowo-brązowy. Banany, brzoskwiny.
1: Chyba nie bardzo.
2: Niczego takiego w ustawieniach nie widziałem, zaraz możemy ustawienia przejrzeć.
0: Słuchajcie, to dla mnie jest tu podstawowy problem i ja teraz chciałbym o tym powiedzieć. Krzysztof może nas nie do końca rozumieć, natomiast nie wiem, czy ty, Patryk, ze mną się zgodzisz, ale ja powiem szczerze, dla mnie te kolory niektóre są po prostu zbyt abstrakcyjne. No bo przepraszam bardzo, ale co to jest za kolor cyntia?
2: To jest pakiet tak zwanych kolorów damskich.
0: Co to jest za kolor pszenica? No okej, okay, gdzieś tam w książkach można usłyszeć, że jakaś złota pszenica, coś tam, ale to nie są dla mnie, jako dla osoby niewidomej, informacje. Ja w życiu o kolorach słyszałem tam kilku czy kilkunastu, jakiś biały, czarny, różowy, brązowy, no nie wiem, fioletowy, niebieski. Nie dość, że bardzo często to i faceci nie rozumieją tych kolorów, widzący nawet, właśnie takich bardziej zaawansowanych, bo z czegoś się jednak ten stereotyp bierze, że to właśnie kobiety rozróżniają znacznie większą ilość kolorów i potrafią je nazwać, to co dopiero osoba niewidoma, która kolory zna tylko jako pojęcia, jako nazwę, jako jakieś konkretne słowo, że coś jest niebieskie i to niebieskie ewentualnie może pasować do tego i do tego. To przecież jednym uchem to wlatuje, drugim wylatuje. Są osoby, które jakoś tam kolorami nawet i niewidome się fascynują, ja to szanuję, ja do takich osób nie należę. I dla mnie to jest totalnie jakieś kolory takie
2: fajnie
0: bardzo
2: by było,
0: abstrakcyjne, są bezużyteczne. Dokładnie. Jeżeli dałoby się to uprościć, bo jeżeli on mi zacznie mówić o jakimś węglu drzewnym, tak, czy coś, no to dla mnie to, no okej, okay, no mogę jakoś tam się domyślić, że to jest powiedzmy szary albo czarny, ale jak to mam sobie wyobrazić, to
2: jakaś
0: ja już kompletnie
2: nie rozumiem.
0: Jakaś tam z jego
2: odmian troszeczkę inna, ale to
0: dokładnie.
2: Tyle.
0: I to jest dla mnie, no, bezużyteczna taka informacja, powiem szczerze. Albo czekolada i biała czekolada.
1: Tym bardziej, że tutaj jest o tyle problem, że nie wiem, jak Patryk ma to ustawione i jak w tej aplikacji na iOSie to działa. W każdym razie, jak włączysz tester kolorów, włącza się od razu lampa, która bardzo jasno świeci i ona dodatkowo dodaje
2: kolory. Jeżeli bierzemy
1: kolory.
2: Daną rzecz z bliska, to nawet ja wiem, że ona zmienia ten kolor, jakby reinterpretuje go troszeczkę samym tym, że świeci z bliska.
1: Dokładnie.
0: No taki ten kolor jest podświetlony.
1: Tak, i on robi taki krążek świetlny, który no, może zmylić.
0: Czyli też
2: teraz następna.
0: Czyli też może być problem z dokładnością tych pomiarów kolorów. Jak to zresztą w większości.
2: No myślę, że tak.
1: O ile da się tą lampę wyłączyć, bo może da się
2: chyba
1: wyłączyć.
2: Chyba nie bardzo.
1: Chyba, że to w samym aparacie jak się wyłączy, to wtedy ona się nie włączy w tej aplikacji.
2: Włączy się, bo on ją poprosi o aparat z lampą.
1: Aha.
0: Okej, okay, no to co mamy dalej?
1: Jest inaczej w Androidzie, bo mnie ta lampa się nie włączy. Tylko, że z kolei u mnie nie ma kolorów, bo jest komunikat, że nie da rady.
2: Zeskanuj kod kreskowy.
1: Tutaj nie mamy nic z kodem, więc raczej... Ale słyszałem z opinii, że to nie działa.
2: Mamy napoje.
1: Mamy napoje, no mamy napoje, ale czy...
2: Mamy książkę?
1: Książka chyba nie ma kodu. Przynajmniej ja tu nie widzę żadnego kodu, chyba że tutaj.
2: Dobra. Jesteśmy w trybie skanowania kodu, może coś się wynajdzie.
1: Spróbuj, może tutaj na dole, bo widzę jakąś białą nalepkę.
0: No to może tam właśnie.
1: Kod, ale wątpię. Wygląda jak cena, tylko że ona jest za taką
2: folią.
1: Z taką blistrową folią. Nie wiem, czy to coś z tego wyjdzie.
2: Nie wychodzi.
1: Nie.
2: Dla Androida rozpoznawanie kodów jest niedostępne.
1: Niedostępne, tak samo jak uczenie, bo tam jeszcze masz taką zakładkę uczenie.
2: Tak, to będzie na następnej zakładce, będzie uczenie, które też jest niedostępne.
1: W Androidzie. Może u ciebie jest dostępne.
2: W iPhone nie jest dostępne.
1: Tutaj nie jest.
2: Czyli skanowanie kodów...
1: Ja już czytałem nawet w opiniach w samym sklepie google'owym, że ten kod kreskowy to tak średnio. Więc
0: no ale to jest niedostępne przecież w Google'u.
1: Ale u Patryka jest dostępne.
0: No tak, ale to jestem ciekaw, co za ludzie pisali te opinie w sklepie Google'a, skoro to nie działa w Google'u, w Androidzie.
1: No może dlatego właśnie, że nie działa.
0: Aha,
1: nie pomyśleli, że...
0: no to super, to fajnie. Dobra.
1: Wiesz, o czym myślę.
0: No tak. No,
2: ja niestety nie potrafię na napojach zlokalizować kodu kreskowego.
1: Ja też nie wiem, gdzie tu może być kod, chyba że na zawleczce.
2: Może.
1: Ale wątpię. Spróbuj na zawleczce.
2: No to badamy, testujemy.
1: Nie wiem jak Nie wiem, jak panie w sklepie to robią.
2: Ale tam jakoś cena się zawsze znajdzie.
1: Zawsze się znajdzie, tak. Ale tu chyba nic z tego nie będzie. Ja... To jest tak ciemna struktura tej puszki, że... Że raczej...
2: Aha, tej opcji po prostu nie ma. Też.
1: Aha.
2: Bo jeżeli włączymy rozpoznawanie kolorów...
1: To się włącza lampa.
0: Tak.
2: Ale słyszymy dwa dźwięki. Włączenia, wyłączenia. Włączenia.
4: Zaznaczone. Rozpoznaj kolory.
2: Wyłączenia.
4: Bardzo ciemny brus. Rozpoznaj kolory. Zaznaczone. Rozpoznaj kolory. Rozpoznaj kolory.
2: Aha. I teraz. Rozpoznaj kolory wibruje. Podczas włączania.
4: Zeskanuj kod
0: kreskowy. A zeskanuj kod?
4: Przycisk. Zeskanuj kod kreskowy. Zeskanuj kod kreskowy. Zeskanuj kod kreskowy.
0: To nawet w ogóle nie jest...
1: Nie
0: mówi o stanie tej opcji. Włączone, wyłączone,
2: nie
0: nic.
2: Nie mówi zaznaczone, tak. Mhm. Ta opcja jakby nie działa.
4: Tekst. Karta.
0: Okej. Okay. Czyli możemy przejść do trzeciej zakładki.
4: Otoczenie. Skanuj i znajdź. Karta. 3-4. Rozpoznawaj przedmioty osobiste. Przycisk. Rozpoznawaj zwykłe przedmioty. Przycisk.
2: Po angielsku to nazywa się Recognize Common Object i Recognize Custom Object, o ile dobrze pamiętam. Recognize Common Object będzie korzystać z bazy tej, w której jest wieża wiertnicza, fortepian, klawiatura komputera i inne takie.
1: Siedząca.
2: Rozpoznawaj niestandardowe obiekty w Recognize Custom Object. Robimy ileś zdjęć danemu obiektowi, a następnie piszemy jego nazwę. Plastelina 10 sztuk. Albo, nie wiem, puszka piwa 24 sztuki. Albo, nie wiem, biurko. Tak.
0: Jedna sztuka.
1: Było zakładce?
2: Jedna sztuka, tak. Tak.
4: Launch Envision. Przycisk.
0: I tu mamy jeszcze coś takiego. Launch Envision.
4: Nie przeszkadzać.
2: Na razie Envision uczy się, jak się nie zamykać. I się właśnie chyba znów zamknęło.
0: No niestety, to... W ogóle zauważyłem, że te programy, przynajmniej u ciebie, Patryk, mają tendencję do zamykania się, bo Sync AI też miał ten problem.
2: Wiesz co, Sync AI sypał błędem. Sync AI się raz zamknął. Ja podejrzewam, że to jest zabezpieczenie ochronne iPhone'a 8 przed przegrzaniem od długiej lampy.
0: Tak, bo powiedzmy właśnie o tym jeszcze, tak na marginesie, że jeżeli chcecie sprawdzić pojemność swojej baterii, to spokojnie możecie sobie i poużywać Envision AI i Sync AI na podobne wyjdzie.
2: Godni rywale, godni konkurenci.
0: Tak. Telefon się zaczyna grzać.
1: Więcej zakładek w tej aplikacji niż ja.
4: Rozpoznawaj przedmioty osobiste. Przycisk. Rozpoznawaj zwykłe przedmioty. Przycisk. Rozpoznawaj zwykłe przedmioty.
1: No i co?
4: Wzór. Instrument muzyczny. Instrument muzyczny. Instrument muzyczny.
2: Czekam, podążam w stronę mikrofonu.
4: Instrument muzyczny.
1: No, nie widzę tutaj instrumentu muzycznego.
4: Instrument muzyczny.
1: W tym studiu nie ma nic. Chyba, że on klawiaturę komputera łapie, bo są...
2: Nie, mikrofon.
4: Instrument muzyczny.
1: Ale mikrofon? No dobrze. A spróbuj na telewizor po lewej.
4: Samolot.
0: Sala.
1: No, dobra, sala, no.
0: O?
1: To jakby cały pokój objął, ale...
0: Dłoń, to chyba Patryk gdzieś tam zbliżył rękę po prostu do obiektywu.
4: Dłoń.
1: Instrument
4: muzyczny.
1: Ale masz po lewej telewizor.
4: Instrument muzyczny.
0: No to powiedział samolot.
4: Skóra.
1: Skóra, no nie, okej.
0: Okay. Metal.
4: Instrument muzyczny. Instrument muzyczny.
2: Cięż ty widzisz instrument? Muzyczny.
0: Co powiedział? Parkiet?
1: Pies. No, a psa gdzie?
4: Pies.
0: No nie, no.
1: Pies.
4: Ściana.
0: O.
1: No dobra, to może
0: w końcu.
1: Być.
4: Ściana.
1: Dobra.
4: Piasek.
1: Gdzie jest piasek?
4: Niebo.
1: Nie jesteśmy na plaży.
2: Niebo.
4: Niebo.
1: No tak, niebo.
4: Niebo.
0: Krzysztofie, ty masz tam, jak rozumiem, sufit, tak?
4: Niebo.
1: Tak.
0: Czy ci zaginął?
4: Niebo.
1: Nie, nie.
4: Ucho.
1: A wtedy było już granatowe, bo jest ciemno.
0: O, jedzenie, ucho.
4: Jedzenie. Skóra.
1: Tu nie ma jedzenia.
4: Metal.
1: Skóra, metal.
4: Metal.
1: Gdzie tu jest metal? Tu nie ma metalu.
0: O, przestrzeń.
1: Ojejku. Przestrzeń. Dobra.
4: Zestawa stołowa.
0: No.
1: Nie wiem.
4: Piasek. Ściana.
0: No słuchajcie, dobre to
4: Ściana.
0: Jest.
4: Ściana.
0: instrument muzyczny. No i wracamy do.
1: Już wiem, instrumentem muzycznym jest laptop, bo podniosłeś.
4: Ściana. Ściana.
1: No dobra, ściana.
4: Przestrzeń.
1: No to już jest pokój, bo
4: fajne.
1: Jesteś.
0: Co?
4: Ucho.
1: UFO. Fajne UFO.
0: Ucho.
1: Usta.
4: Ucho.
0: No.
1: Ucho.
4: Ucho.
2: Ja nie wiem, słuchajcie.
1: Ucho od śledzia.
2: Ja naprawdę nie wiem, słuchajcie, czy przypadkiem nie jest tak, że kot. Ktoś tu może opisać daną rzecz. I czy to nie idzie do użytkowników potem, na zasadzie, jeżeli ja na przykład zeskanuję psa i podpiszę
0: pies.
2: Test, to czy ktoś kiedyś będzie miał realnego psa i mu zrobi zdjęcie i to spełni kryteria, to pokaże, że test.
0: Nie, no chyba, nie, wiesz co, chyba nie, no, ale zastanawia mnie opis...
1: Dobra, poczekaj, trzymaj.
0: Fajne.
2: Zastanawia mnie opis fajne.
1: Poczekaj, trzymaj. Trzymaj, tak?
4: Rzęsa. Instrument muzyczny.
1: Nie, bo ja chcę coś zrobić.
0: Kurtka.
4: O. Ciało. Instrument muzyczny.
1: Patrz, zasłoniłem go książką.
2: Plakat.
0: Gwóźdź. Instrument. Nie no, słuchajcie, po prostu nie, cały słownik chyba tych obrazków tam zaraz przeczyta.
1: Zasłoniłem go książką, on dalej swoje.
0: Aha.
4: Instrument muzyczny.
1: On powinien wykryć, że to jest...
4: Skóra.
1: No.
4: Fajne.
1: No fajne, no, tak, fajna książka. Może nie super. Wiem, nie czytałem, może jest fajna.
2: No. A no. Najlepsze jest to, że fajne mówi ciało. Wtedy, kiedy robię sobie selfie, Sala. Kiedy patrzę sobie kamerą na twarz.
0: No ciekawe, ktoś ci taki pozytywny komentarz wrzucił tam do tej aplikacji.
1: Bo teraz, Sala. poczekaj, może on z opóźnieniem, bo dałem mu książkę, to powiedział Sala. Papier, tylko po jakimś czasie.
4: Sala.
1: Może on ma jakiś problem?
2: Tak, wiecie, tu chcę selfie ci zrobić.
4: Dłoń.
0: To na razie zrobiłeś. Dłoń.
4: Kurtka.
0: Kurtka.
4: Sala. Dłoń.
1: Nie.
4: Dłoń.
0: Dobrze, słuchajcie. Bo tak myślę, że możemy się bawić jeszcze długo, a to nie o to chodzi. Słuchacze już myślę, że co mieli usłyszeć, to usłyszeli i wnioski wyciągnęli, a jeżeli sami chcą się pobawić, to przypominamy. Na 2 tygodnie można sobie te aplikacje za darmo zupełnie pobrać.
1: Za darmo.
0: I można sobie testować różnego rodzaju...
1: Przy czym na Androida jest to nieskończoność na razie.
0: No tak, to na razie. Na razie. Dobrze, czy coś jeszcze tu możemy?
2: Naucz Envision. Naucz Envision polega na tym właśnie, że robimy od 3 do 10 zdjęć, w zależności jak tam ta sztuczna inteligencja jest wytrenowana. On to szacuje, ile my potrzebujemy. W sensie na początku zawsze mówi 10 zdjęć, potem mogę mu zrobić jedno zdjęcie i on nagle powie, że 4 jeszcze potrzeba. Bo tak? Mhm. A następnie opisujemy dany przedmiot. Czyli robię swojej twarzy ileś zdjęć, opisuję Patryk albo opisuję test. No i teraz właśnie tego nie wiemy, czy jeżeli ktoś na drugim końcu globu będzie miał twarz podobną, która spełni kryteria, usłyszy Patryk bądź test, czy mimo wszystko usłyszy twarz. Tego nie wiemy. Natomiast w taki sposób można Envision uczyć. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tę zakładkę.
0: To mamy jeszcze zakładkę pomoc.
2: Pomoc, która nie okaże się pomocą aż tak bardzo.
4: Pomoc. Nagłówek. Pomoc. Czytaj samouczek. Przycisk.
2: To jest istotnie opcja pomocy.
4: Przekaż opinię. Przycisk.
2: Istotnie opcja związana z pomocą jakąkolwiek.
4: Poproś o rozmowę telefoniczną. Przycisk.
1: Tutaj też.
2: Tego nie testowałem. Generalnie prawdopodobnie nie wiem, czy to będzie działać w przyszłości. Tego przyznaję się szczerze, nie testowałem. Chodzi o to, żeby wprowadzić do Envision funkcję ala Be My Eyes. Agenta, który się z nami połączy i będzie z nami zapewne w języku angielskim rozmawiał co i jak i co widzi za pomocą kamery. Powiem szczerze, nie testowałem tego. U ciebie, Krzysztofie, to jest na Androidzie, czy
1: jest.
2: Nie ma?
1: Jest.
4: Ustawienia.
2: I mamy nagle element tekstowy o nazwie ustawienia.
4: Rozpoznawanie tekstu offline. Szybsze rozpoznawanie tekstów dla języków w alfabecie łacińskim. Przełącznik. Wyłączone.
0: I tu możemy sobie coś pobrać paczuszkę. Takiego.
2: Tak.
4: Automatyczne rozpoznawanie języka. Turn it off. Envision will read all text in phone student language only. Przełącznik. Włączone.
2: Chodzi o to, że jeżeli to wyłączymy, to Envision będzie używał głosu ustawionego, głosów dostępnych tylko dla języka systemu. Czyli jeżeli na przykład ja na co dzień korzystając z systemu po angielsku, w opcji text to speech, do której zaraz przejdziemy, będę widział tylko głosy angielskie. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, auto language switching, wtedy będę mógł sobie spokojnie, w zależności od tego, jaki on wykryje, że to jest tekst, to się słuchać wyników na przykład tego kanału krótkiego, tego Instant, który omawialiśmy jako pierwszy.
4: Mowa, przycisk. Back, przycisk, ustawienia. Nagłówek, THE ustawienia dotyczą tylko mowy używanej przez Edition. Zmiany nie wpłyną na ustawienia voice-over.
0: THE ustawienia.
1: THE ustawienia.
4: Głosy, przycisk, tekst, karta, jeden z głosy, przycisk. Ustawienie, voice, arabic, przycisk.
0: A i tu wybieramy sobie głos.
2: O, to tego nie było. Dodano w ostatniej aktualizacji, która wyszła dosłownie dzień temu, dodano języki tego głosu też.
4: Finnish, French, German, przycisk.
2: Wszystkie dostępne w systemie języki.
4: Hebrew, przycisk. Wiersze odwrotne. Słowak, przycisk. Japonez, Korean, Portugese, Polish, przycisk. Wojices, Krzysztof, rozszerzony, Zosia. Zaznaczone, Zosia.
2: Ustawimy sobie na sztywno.
4: Tekst, otoczenie,
2: Zosia.
4: Tekst, zaznaczone, Zosia. Wojices. Krzysztof. Wojices. Przycisk wróć. Ustawienia. Przycisk wróć. Back. Przycisk wróć. Pomoc. Nagłówek. Pomoc. Czytaj. Poproszę rozmowę telefoniczną. Ustawienia. Automat. Mowa. Rozpoznawanie kolorów. Przycisk. Back. Rozpoznawanie kolorów. Nagłówek. Podstawowe. 30. Zaznaczone. Opisowe. 950.
0: Odetchnąłem z ulgą w tym
2: jednak
0: momencie.
2: Jest opcja.
0: Tak. Że możemy się ograniczyć do 30 kolorów. Bardzo dobrze.
2: Jednak jest ta opcja.
0: No bo dajcie spokój, 950 kolorów.
2: Powiedziane wprost.
0: Kto by to pamiętał?
4: Czytaj samouczek. Rozpoznawanie tekstu offline. Szybszy sposób.
1: Węgiel brunatny.
4: Szczegóły konta. Sprawdź subskrypcję. Szczegóły konta.
0: No właśnie. I tu mamy.
4: Rozpoznawanie kolorów. Przycisk. Konto. Nagłówek. Szczegóły konta. Przycisk. Sprawdź subskrypcję. Bezpłatna próbna. Przycisk.
0: I tu mamy subskrypcję.
4: Podziel się z przyjaciółmi.
1: Właśnie mówimy znajomym.
4: Napisz recenzję w App Store. Przycisk. Envision. Przycisk. Tekst. Karta. Powiedz. Sprawdź subskrypcję. Sprawdź subback. Przycisk. Sprawdź subskrypcję. Restore. Przycisk. Na te control of how you access information.
1: A tego nie przetłumaczono.
4: Superpowers to access all kinds of information around you. When you want them. How you want them.
2: Envision pozwala ci odkrywać informacje tak jak chcesz, kiedy chcesz i tak dalej, i tak dalej.
4: Listen to what our subscribers have to say.
2: Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi subskrybenci. Tu są różne opinie.
4: Subscription plans. Nagłówek.
0: I tu mamy plany.
4: 20,99 zł polskich. Subskrypcja półroczna. Save 20%. 107,99 zł polskich. Subskrypcja roczna. Save 35%. 169,99 zł polskich. Dożywotnia subskrypcja 949,99.
1: Walająca cena?
0: No, cena. Cena spora. Ile tam jest? 940?
2: Cena.
0: 9?
2: 9.
0: Dużo, dużo. Naprawdę dużo.
4: 950
0: I to jest też ważne.
2: Dokładnie, to jest ważne, to jest istotne. Subskrypcja odnawia się na 24 godziny przed jej końcem.
0: Tak. Więc warto to mieć na uwadze, bo to nie jest tak, że jeżeli zdecydujemy się na subskrypcję miesięczną, bo sobie pomyślimy, a te 15 dni to było za mało, żeby to wszystko przetestować, ja chcę więcej, ja chcę jeden miesiąc, więc wybieram sobie subskrypcję miesięczną tam za te 20 zł, czy tam 21 niecałe, to muszę pamiętać o tym, żeby przed upływem tej subskrypcji, a najlepiej to od razu po jej wykupie, udać się do ustawień naszego konta w iTunes, znaczy w ustawieniach to jest tak naprawdę, tam klikamy w to nasze Apple ID, logujemy się i anulujemy tę subskrypcję, jeżeli nie chcemy, żeby za miesiąc znowu nasze konto zostało obciążone.
1: Żeby nam automatycznie ściągnęło po prostu...
0: Tak, kolejną subskrypcję. To jest niestety coś, czym trzeba pamiętać.
2: I to już chyba tyle, jeżeli chodzi o menu pomoc, o zakładkę pomoc w Envision AI.
0: Czyli tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o aplikacje w wersji iOS-owej. A może, Patryku, teraz przy okazji, tak, skoro już jesteśmy przy tym, to pokaż, jak się Sync AI zachowa na tej książce, na tej samej książce, skoro już,
1: dokładnie,
0: skoro już coś działamy. Proszę, tu w tej kwestii.
2: Poczekać. Zmieniamy.

0: Używaj zdjęcie. O, lampa ładnie oświetliła książkę.
1: POK 14D, teorie Walbodok, i pfale wlasnej pod wiadomości. Woi mi lecił jako konkretne sytuacje.
0: I też czyta obie strony.
2: Nie czyta polskich znaków, to jest minus. CNKI czyta polskie znaki.
0: Zgasła ci lampa. Tylko nie wiem, dlaczego ci lampa zgasła.
2: A kiedy zrobimy, Patryku, bo jestem ciekaw, kiedy zrobisz ten skanowanie dokumentu? O właśnie. Znowu zabawa.
0: A i też nie widać jednej krawędzi, ani drugiej, ani...
1: Hannel. Pause unknown cement. Tate picture. Przycisk.
2: No spróbujmy.
3: I pomimo to powiem mu, żeby...
0: O, jest lampa.
1: Procesing. No tekst jest obniżek.
2: Nie, no to słuchajcie, no to... Czyli wniosek z tego taki, że jednak na tym kanale long, na tym kanale dokument, dokumentu, odczytywanie dokumentu.
3: Chyba, że ty chcesz, Krzysztofie, Sync AI spróbować.
0: Pokaż.
3: Już jesteś na w zasięgu fliku na przycisku.
2: W komentarzach, swoją drogą pod audycją o Sync AI, dostaliśmy informację, że co niektórzy testują tę możliwość skanowania dokumentów i im to działa. To gratulujemy.
3: Działa.
2: O, coś mamy.
0: No i?
1: Niezwłocznie na twoje wyto jednocześnie oceny sytuacji i właściwej liczby ocen wychodzi, odbierz sobie. Jestem w sytu, dlaczego podświadol? Uniemożliwiasz podgnić w piętkę.
0: Masz polskie litery.
2: A tu są polskie litery, tak.
1: Niezwłocznie na twoje wyto jednocześnie oceny sytuacji i właściwej liczby ocen wychodzi, odbierz sobie. Jestem w sytu, dlaczego podświadol?
0: Tylko czyta dwie strony naraz.
2: Czy coś jeszcze więcej?
3: Ale jest.
2: Mamy?
0: Są polskie litery. Tam? Proszę cię bardzo.
3: Już sprawdzam.
1: Słusznie kieruję się twoimi.
2: A, czyli
0: już polskie litery jak nic.
2: Mam wrażenie, że to, czyli w tym short, czyli w short, nie, w short tekst po prostu nie ma polskich liter. Przynajmniej na razie.
3: W short tekst nie ma polskich liter.
1: Osiem rzeczywistości na wydarzenie. W każdej czym myślisz. Zgłasza zastrzeżeń, ość, nie mu, play, przycisk.
2: No i tu można sobie odsłuchać.
1: Przycisk.
3: I tak dalej, i tak dalej.
2: Tak. To już tylko tak, tak właśnie. Który... Czyli jak widać, Krzysztofowi, który posługuje się jakimiś resztkami wzroku, udało się zeskanować jakiś tekst. Patrykowi, który nic nie widzi, nie udało się. I ja muszę powiedzieć, że mi też się niestety z tym czytaniem tekstu no, nigdy nie udało dobrze sobie poradzić. Przynajmniej na Sync AI. Natomiast no tutaj jest short właśnie... tekstem jak najbardziej niejednokrotnie uratował mi sytuację.
0: No tutaj
2: różne.
0: Jest kwestia, Michale, taka, że tak jak powiedziałem wcześniej, ty miałeś sposób na to z tym iPhone'em, jak to ustawić, żeby jednak obiektyw aparatu znajdował się naprawdę dokładnie nad tekstem i żeby to jednak jakoś dało rezultat.
2: To znaczy nie.
0: To jest wszystko jedno, jak się to...
2: Nie, Krzysiek,
0: ustawi.
2: To jeszcze co innego. To po prostu jest kwestia taka, że jeżeli ten dokument skanowany jest na bieżąco i odczytywana jest zawartość tego dokumentu, to nawet jeżeli ja do końca nie wiem, gdzie ja mam ten tekst, to ja mam ileś prób. A tu zwróć uwagę na to, że jeżeli skierujesz ten obiektyw kamery nad dokument, no to masz jedno podejście, tak? I on jest strzał i w tym momencie on musi widzieć ten tekst. A widocznie coś takiego zawsze robiłem, że on mi tego tekstu nie chciał rozpoznać. Nawet jeżeli ten dokument był jakiś większy. No ale to widać, że po prostu muszę więcej ćwiczyć i trenować robienie
0: zdjęć. Musisz po prostu widzieć.
2: Tak.
0: Musisz odzyskać wzrok.
2: Chociaż nie, no.
3: Dobrze, teraz
2: nie,
3: w takim razie...
2: Wydaje mi się, że nie, bo są też osoby niewidome, które sobie z tym radzą, ja po prostu sobie z tym nie radzę i tyle. I
3: są,
2: tu nie ma co
3: więcej,
2: co...
3: to jest zależne bardzo od oświetlenia tekstu.
2: Dokładnie.
3: I tak dalej. Na przykład przy użyciu KNFB Readera mi się jakoś udaje, a znam ludzi, którym Sync AI bardzo pomaga, podczas gdy KNFB.
2: No właśnie, ja się zaliczam do takich. Dla mnie na przykład KNFB Reader jest średnim rozwiązaniem. Mimo tego, że całe szczęście, że kupiłem go w promocji. Tyle dobrego. A są, też znam ludzi, którzy sobie bardzo chwalą te aplikacje. No i widzicie, jak to jest. Dobrze.
0: Co człowiek, to, in, to, to tak. inna opinia.

0: Tak, dlatego warto testować różne aplikacje tego rodzaju, bo to nie ma jednej słusznej aplikacji, która nam
1: często
0: pomoże.
1: Często okaże się, że kanał typu short text działa lepiej w Sync AI. Często się okaże, że na przykład kanał typu dokument działa lepiej jeszcze gdzieś indziej. A bywa, że nie potrzebujemy na przykład odpowiedzi tu i teraz, możemy chwilkę poczekać, aż on przetwarza i wtedy przyda nam się Envision, bo jest na przykład odrobinę dokładniejszy, ale nie jest tu i teraz, tylko sekundkę trzeba zaczekać.
2: A jeszcze będzie okazja za chwilę porównać obiektywy, bo tutaj nie wiem jak to jest, ty masz 8, tak Patryk?
1: Tak.
2: Ja mam Huawei'a P10 i zobaczymy, który obiektyw może dokładniej łapie.
1: Jest 8 w etui.
2: No właśnie, może zobaczymy, jak obiektywy łapią, będziemy mieli porównanie.
1: Okej, okay, tylko ja robię zdjęcia. Mhm. Żeby nie było.
2: Dobra.
0: No dobra, no to co, to przechodzimy teraz do Androida, do aplikacji na Androida.
2: Androida. Ja sobie odłączę ładowanie, bo już tutaj...
3: Zatrzymano ładowanie. Poziom baterii 52%.
2: Wystarczy.
0: Miejmy nadzieję.
3: 14. Home.
2: No, na pewno.
3: Urządzenie Envision AI. Envision AI. Wybrano tekst.
2: Dobrze. No to teraz co? Teraz w zasadzie znamy jakby układ, bo układ jest ten sam. Czyli od góry mamy tekst.
3: Wybrano tekst.
0: No właśnie, układ jest inny, no ale taki typowy dla Androida, tak? Bo w Androidzie zakładki są na górze. Jak dobrze kojarzę. Czy się
2: i
0: coś
2: na dole
0: zmieniło?
2: Też.
0: A tu są gdzie?
1: I też mogą być.
0: A tu są gdzie? Na górze czy na dole?
2: I na górze, bo popatrz.
3: Wybrano tekst, otoczenie, pomoc.
0: No i mamy trzy zakładki. I one są na górze.
2: Trzy zakładki, ale za to na dole.
0: Aha.
3: Rozpocznij czytanie tekstu.
0: No tak, to są już przyciski.
3: Przeczytaj tekst pisany ręcznie, czytaj dokument, przycisk.
2: I tyle.
0: Okej, okay. No to... Krzysztofie?
2: Także tu mamy trochę mniej zakładek, nie mamy lupy, uh-huh. Tak jak to było w przypadku iOS-a. No i tam paru jeszcze rzeczy, które są w iOS-ie też nie mamy. Więc może teraz tak,
3: rozpocznij czytanie tekstu, przycisk. Zatrzymaj czytanie tekstu.
4: Powodowana jest skutkiem, jest przyczyna kada za. Zurzeczywistniot czy przekonać kot napisać książkę usilnie
2: i już nie wfachaj
4: he wyobrażenia, a ona odpowiednio. Pytam
0: nie
4: przy sterze.
0: Niektóre
4: są. Zadaniem jest, ty również musisz myślami i tak. Wyobwiednie rozkazy podświadomości.
2: A teraz...
0: Dobrze, zanim przejdziemy dalej,
3: przejdziemy dalej,
0: odbierzmy telefon, bo mamy telefon.
3: Przycisk.
0: Halo, kogo witamy?
5: Mhm. Witam, Patryk z tej strony znowu.
0: Cześć, Patryk.
5: Ja tu dzwonię w takiej sprawie, żeby powiedzieć,
0: no,
5: żeby nie było zdziwienia, jeżeli ktoś z was będzie się próbował zalogować do tej aplikacji za pomocą Google'a, niech nie próbuje, bo się mu to nie uda.
0: A za pomocą Facebooka?
5: 404 error, this package are not be found. Po wpisaniu loginu i hasła.
1: Kiedy aktualizowałeś Envision? Dlatego, że
5: właśnie
1: wczoraj,
5: go pobrałem.
1: Wczoraj wyszła
5: dość
1: spora aktualizacja.
0: No właśnie, mhm. Patryk go
5: zainstalował.
0: Ja właśnie
5: przed chwileczką pobrałem Envision z App Store.
1: Rozumiem. To dobrze, że mówisz, bo Google działało,
5: mało
1: ale jak
5: tego,
1: widać nie działa.
2: Ale jestem zalogowany na Google.
5: Mało tego, jeżeli się logujemy gdziekolwiek, to... pojawia się komunikat, że ta aplikacja jest w wersji beta, że na przykład Envision AI beta prosi o pozwolenie na przykład na dostęp do czegoś tam. Mhm. Do konta na przykład.
0: Okej, okay, a jak
1: patrzysz w Androidzie czy w iOSie?
5: W iOSie.
0: Ale to dobrze, to Patryku, może żeby było jasne, na Google nie udało ci się zalogować, próbowałeś zalogować się na Facebooku, czy już od razu założyłeś konto po prostu?
5: Próbowałem właśnie, to jest, słuchajcie, dziwne, aplikacja stwierdziła, że już był jest komunikat, już wcześniej logowałeś aż się do aplikacji przez Facebooka, dałem, mhm. że się zaloguj.
1: I dlatego prawdopodobnie, Patryku, ty masz Envision Beta, w którym nie działa Google. Ja nie wiem, czy Apple sobie czegoś nie zapamiętał i czy to nie są dwie apki o tych samych jakby ID wewnętrznych, bo u mnie na przykład komunikat brzmiał Envision AI chce dostęp do lokalizacji coś tam.
0: Albo wiesz, może się zmieniła, albo może teraz ta nowa wersja jest jakąś betą, bo skoro oni coś tam zmieniali, no też...
1: No dziś ją pobrałem z App Store, czy tam wczoraj, bo było uaktualnienie.
0: No tak, tak.
5: To jest istnieje szansa, że są... A istnieje taka szansa, że są dwie Envision w App Store? Bo ja miałem... Mi się pojawiła jako pomysł porównanie,
1: że... Nie, moja hipoteza jest taka,
5: pobrałem.
1: Że jest... Moja hipoteza jest taka, że jest jedno Envision AI, ale uaktualnienie zostało zrobione w taki sposób, że to jest fizycznie inna aplikacja o tym samym jakby ID, więc w twoim koncie na iTunes widnieje, więc skoro w twoim koncie widnieje, to on ci pobrał tę, która ci się należy, bo już ją miałeś, czyli starą, prawdopodobnie już nieczynną betę.
0: Natomiast moje pytanie jest...
5: Chyba, że za chwilę jak wejdę w App Store'a, za na przykład też tak może być za parę godzin, pojawi mi się update.
0: Może tak się stanie. Tak. Natomiast moje pytanie, Patryku, jest takie, jak rozumiem, w końcu ostatecznie zalogowałeś się po prostu tworząc konto, tak? Użytkownik jako adres mailowy, hasło.
5: Tak, i ku mojemu zdziwieniu pojawiło mi się, że mam na nowo 14 dni okres próbny.
0: A miałeś już tam konto wcześniej?
5: No na to, skoro aplikacja Facebook...
0: No to na Facebooku, a to może wiesz, może właśnie coś z tą autoryzacją było nie tak i on dlatego się z tym pomylił. Natomiast pytanie, jak w ogóle twoje wrażenia? Testowałeś już coś? Działałeś?
5: Jeszcze nie, bo właśnie dopiero ją pobrałem. Okay. Ale słuchajcie, może być też taka sytuacja, bo ja tak kiedyś miałem z inną aplikacją od Newsweeka, która swoją drogą była tutaj pokazywana raz na audycji Newsweek w punkt się to nazywało. Aha. Jej fizycznie w App Store nie ma, ale jak ja wszedłem w historię kupionych rzeczy, to on mi pobrał starą wersję jakąś, którą chyba miał w kopii iClouda czy gdzieś tam. On mi ją pobrał, mimo że w App Store jej nie ma. Tak samo tutaj mogło się zdarzyć tak, że on mi pobrał jakąś wersję, którą gdzieś tam sobie, tak jak Patryk mówi, przechował w iTunes, więc ja mogę mieć tą betę, a za chwilę pewnie wyskoczy mi, że jest uaktualnienie, jak sobie wejdę w App Store.
0: To jest całkiem możliwe.
5: Po prostu...
0: Ja myślę, że warto to po prostu obserwować, co tam się będzie działo z tą aplikacją i miejmy nadzieję, że po prostu będzie ci ona dobrze działała, mimo tych problemów z logowaniem, a może to też jakiś tymczasowy błąd, no... Ciężko wyrokować.
5: Albo wyskoczy po aktualizacji, że już nie mogę korzystać. A. Tak może być.
0: Wszystko się okaże. W każdym razie, jak będziesz jakieś miał refleksje na temat używania tej aplikacji, to daj proszę znać, bo jesteśmy ciekawi.
5: Dobrze.
0: Dobra. To dzięki za telefon.
5: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jeżeli wy również chcecie to zadzwonić, to zapraszam 123 834 835. Krzysztofie, wracamy do ciebie.
2: A póki co ja zrobię coś, co Patrykowi się nie udało.
3: Przeczytaj tekst pisany ręcznie, przycisk. Odczytaj dokument, przycisk.
2: Sobie ustawię.
4: Processing.
2: I co?
0: Czy ci się aplikacja nie zamknęła czasem?
2: Nie. Czekam.
3: Summon Twimet Tachauter Sat.
2: Taki komunikat dostałem.
0: To jest chyba... Co to jest? To jest chyba jakaś...
2: To jest...
3: Isuf. Summon Twimet Tachauter Sat.
0: Nie, no to jest...
2: To jest, już ci mówię, no. To jest, bo zrobiłem zdjęcie, to co Patrykowi się udało, zrobiłem zdjęcie zegara i on w tej chwili pokazuje to, co jest na zegarze, czyli data. Rozumiesz? Coś takiego.
0: Okej.
2: Okay. Patrykowi się to nie udało, mnie się to...
0: No,
3: odtwórz.
0: A spróbuj...
4: 6 Manfi 16, 10, 2018, Year 2017, San Monte Wimet Thauter Sat i SUV 270 DE 1103 Alpe USTER OSTER SULM ONL Dual Conversion SYNTH ESIZED WORLD Siever DE 1103.
0: Dobra, odtwórz. A czy jesteś w stanie...
2: Bo tutaj jest pokazana data na górze,
0: aha,
2: godzina i temperatura w pokoju.
1: I leżące na biurku radio.
2: I tak. I tutaj jest trochę pudełko złapał.
0: Czy jesteś w stanie na przykład teraz zrobić jakiś...
3: Odtwórz przycisk.
0: Skan książki, tak jeszcze przy okazji tego w tym drugim trybie.
3: Rozpocznij czytanie. Przeczytaj tekst pisany ręcznie. Przycisk.
2: Nie. Ale teraz sobie książkę.
1: Następny, trzeci, ten dokument.
2: Tak, tak, ustawimy, tylko muszę ustawić po prostu książkę. Znaczy, bo u mnie nie mówi krawędź taka.
1: W na razie ja ją spróbuję ustawić po niewidomemu, a potem poprawisz jakby
3: czytaj
1: po mnie.
3: Dokument.
4: Processing.
2: Processing.
3: Niczym kapitan przy sterze. Jego zadaniem jest we polecenia. Ty również musisz myślami wyobdawać odpowiednie rozkazy podświadomości. Odtwórz.
2: Może tak.
4: To myśl, co sprawia jest czymś spowodowana, jest skutkiem, jest przyczyna. Kada zada jedna olwiek, chcesz urzeczywistnieć, czy przekonać kojadzie, czy napisać książkę usilnie i ufnie w pachajności własne wyobrażenia, a ona odpowiednio niczym kapitan przy sterze. Jego zadaniem jest we polecenia. Ty również musisz myślami i wyobdawać odpowiednie
0: rozkazy podświadomości. No nie chciałbym tak książki czytać, ale znowu mamy właśnie...
4: Mnie nie stać ani tego nie, a podświadomość będzie cię trzymać za słowo Y. Naprawdę zabrakło ci potrzebnych środków.
3: Ci. Przeczytaj tekst pisany
4: zamiast
3: ręcznie.
4: Tego z wiarą w siebie stwierdzaj wiadomości, otworzy mi wszystkie drzwi. CIA i prawo wiary są jednym, w tym samym myśleć w duchu. Nie wiesz, to znaczy nie mamy
0: tak, bo to jakiś osobny wątek jakby...
4: Cielską, oświecającą, umacniającą w duszcze się i podświadomości.
2: Pytanie, jak to
4: zatrzyma.
0: Może po prostu poczekajmy.
1: Ciszyć i tyle.
0: Może poczekajmy po prostu. O, skończył. Okay.
2: Dobra.
0: Dobrze, to Krzysztofie, to co jeszcze tu możesz pokazać?
3: Tekst.
0: No tu z tekstu to mamy wszystko.
2: Teraz otoczenie.
0: Otoczenie, właśnie.
3: Otoczenie. Otoczenie.
2: I teraz robimy sobie zdjęcie.
3: Rozpoznaj kolory, zeskanuj kod kreskowy. Rozpoznaj kolor, opisz scenę, przycisk.
2: To będzie tu.
0: Może opisz scenę, właśnie.
4: Wygląda jak zegar siedzący przed komputerem.
0: No tak, zegar siedzący.
2: Ale zegar.
0: Ale zegar, dokładnie.
2: Ale zegar.
0: Ale zegar, jest.
2: Ale zegar, zrobiłem zdjęcie. Dobrze, teraz zrobimy zdjęcie czegoś innego.
1: Może spróbować mikserowi, może się uda tym razem.
2: No poczekaj, zobaczymy. Ja to
3: opisz
2: tak
3: scenę.
2: Trochę z innego punktu patrzenia.
3: Opisz scenę.
2: Ale zobaczymy, co nam powie. Czy siedzący mikser na stole?
0: Zobaczymy.
4: Wygląda jak biurko z myszą komputerową i klawiaturą.
2: Aha, a. Dobra, złapał mi po prostu co innego. No dobra. Ale mniej więcej jest to bliskie prawdy, bo tu jest obiektyw szerokokątny. Muszę cię, Patryku, jakoś okay, inaczej, że tak powiem, obejść.
1: No to ja się tu już
3: Opisz scenę, przycisk.
2: Zobaczymy teraz.
1: Okej, okay. Mamy opisaną scenę.
0: Czy nam coś z tego wyjdzie?
1: Przetwarza.
0: Właśnie.
4: Wygląda jak bliska klawiatura.
0: Tak. Bliska klawiatura.
2: Czyli mamy to samo, co na iOS-ie.
0: Tak, czyli on po prostu mikser uznaje jako klawiaturę. Tak.
2: Jako klawiaturę, tak.
0: No powiedzmy ale sobie dobrze, szczerze, tutaj jeszcze... mikser to nie jest urządzenie, które się często spotyka w domach, więc może nie miał zbyt wiele wzorców, żeby rozpoznawać dokładnie właśnie ten sprzęt.
2: Teraz zrobię...
3: Opisz scenę, przycisk.
2: Jeszcze jedną rzecz. Ale już widzę, że ten obiektyw
3: wróć,
2: jest naprawdę
3: przycisk,
2: dużo łapie.
3: Opisz scenę, przycisk.
2: Więc muszę się jakby ustawić konkretnie na jedną rzecz. Może się uda. Co nam powie?
4: Wygląda jak monitor komputera stacjonarnego, no siedząc
2: się
4: na biurku.
0: No, monitor siedzący na biurku. Dobrze.
2: Siedzący na biurku.
0: No to już myślę, że...
2: Ale poczekaj jeszcze, no? Jedna rzecz. Bo ja mam tutaj taki widoczek na ścianie.
0: Aha. Czy, ciekawe,
2: ja
0: czy
2: wiem,
0: powie, czy powie obraz, czy powie...
2: powie to, co ja myślę. Mhm.
0: No, sprawdźmy jeszcze.
2: Tylko muszę się dobrze na niego ustawić. Tutaj jest taki obraz po prostu... który sobie kiedyś przywiozłem z gór.
3: Opisz scenę, przycisk.
2: Niech on mi się cały zmieści w obiektywie. Co nam powie?
4: Wygląda jak laptop siedzący na
2: tak,
4: biurku.
2: Bardzo.
0: No to Nie, czyli nie wyszło.
2: Tak, bardzo jest to laptop siedzący na biurze.
0: Dobra. Dobrze, Krzysztofie, czy coś jeszcze możemy, czy coś jeszcze możemy pokazać?
4: Wygląda jak laptop siedzący na biurku.
0: No nie, dobrze. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Co mamy jeszcze?
2: Co jeszcze mamy? Tu ma, tak jak już wspominaliśmy, trzy zakładki. Tak samo.
1: Mamy na razie...
3: Opis, zeskanuj kod kreskowy.
1: I rozpoznawanie scen.
0: Tak.
3: Znaczy ostatnie aplikacje. Nauch and Vision.
2: I tutaj mamy właśnie to, o czym mówiłem, że jest to...
3: Alert this feature will be available soon.
2: Właśnie.
3: Oka, przycisk. This feature, oka.
2: I to samo mamy... Przy...
3: Rozpoznaj kolory.
2: Kolora.
3: Alert this feature will be available soon. OK. Przycisk.
2: Także tu mamy to niedostępne. Mamy to niedostępne.
3: Alert this feature. OK.
2: Pozostałe opcje są. Pomoc może. Zobaczmy, czy tu jest podobnie. Ale mi się wydaje, że jest mniej funkcji. Niż w iOS.
3: Zeskanuj kod. Naucz. Pomoc.
0: I mamy pomoc.
3: Wyloguj się. Poproś o rozmowę telefoniczną. Przekaż opinię. Te otoczenie. Przekaż opinię.
2: To jest pierwsza funkcja.
3: Poproś o rozmowę telefoniczną.
2: Druga.
3: Automatic language detection when turned off. It will read all text info as default language.
2: Mhm.
3: Wyłączone. Przełącz. Text to speech.
2: To tutaj już wiemy, co jest.
1: Tu wybieramy silnik syntezy mowy. Z dostępnych na Androidzie.
2: Tak, tu możemy wejść.
3: Nie zaznaczono, pola, nie zaznaczono, zaznaczono, zamiana tekstu na mowę, nie zaznaczono, acapella TTS, nie zaznaczono, pola TTS, nie zaznaczono, esprak TTS, nie zaznaczono.
2: Tutaj sobie wybieramy, czym ma to nam mówić.
3: Przycisk opcji. Wróć, pomoc. Tekst wyłączone, tekst to ONV, wyloguj się. ONVision.
1: I tyle.
3: Wyloguj się.
0: Tak, i tyle. I to jest wszystko, co oferuje nam ta aplikacja na Androidzie. No, plusem niewątpliwym jej, przynajmniej na razie, w systemie Google'a jest to, że jest to aplikacja darmowa.
3: Wróć.
2: Tak.
0: Tu nie ma jakiegoś okresu testowego. Też chyba nawet nie można kupić żadnych subskrypcji.
1: Nie, na razie nie. Nic nie wiadomo.
2: I tu, co ciekawe, u Patryka na iOS-ie mieliśmy tutaj mowę o subskrypcji, o cenach, o wszystkim. Tutaj nie ma nic takiego. To jest oferuje na Androidzie ta aplikacja.
0: Bo na razie jest to aplikacja w wersji darmowej.
1: To jest pytanie, czy będzie ona darmowa dla iOS, dla Androida, ze względu na to, że nie trzeba, albo jeżeli trzeba, to mniejsze, płacić Google'owi te rzeczy, czy po prostu zwyczajnie jest to beta i to jest tylko kwestia miesięcy, kiedy ona subskrypcje wejdą.
0: Ja stawiam akurat na to drugie, bo myślę, że wcale nie chodzi o to, żeby ta aplikacja tyle kosztowała deweloperów, jeżeli chodzi o sam jej rozwój, no bo to jest prosty jakiś interfejs.
1: Tylko chodzi o dostęp do chmury.
0: Dokładnie, to największym kosztem moim zdaniem może być dostęp do chmury. Dostęp do chmury, który kosztuje i to niemało dla zastosowań komercyjnych, bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, na razie rozwijająca się technologia. I trzeba tu rzeczywiście dość dużej mocy obliczeniowej, żeby to wszystko działało i żeby to było po prostu funkcjonalne. Więc myślę, że za jakiś czas będziemy musieli zapłacić jakieś tam pieniądze.
2: Ale zobacz,
0: nawet na Androidzie.
2: Że w jednej i w drugiej i w trzeciej aplikacji, bo pokazywaliśmy dwie takie same i jedną inną, cały czas jest problem w ustawieniu obiektywu nad tekstem.
0: Oczywiście.
1: No tak, to długo pozostanie problemem, szczególnie dla osób niezorientowanych w żaden sposób w technice kamerowej.
2: Ja celowo zrobiłem ten numer, bo tutaj mieliśmy okazję porównać obiektywy w właśnie Huawei'u i w iPhone'ie i okazuje się, że Huawei trochę szerzej bierze otoczenie w obiektywie.
1: Ja podejrzewam, że dobremu tancerzowi koszula nie przeszkadza, jeżeli osoba jest widząca na przykład lub coś widzi, to i iPhone'em złapie mniej więcej to samo, tylko kwestia jest taka, że nie znamy do tej pory, to taka odrobinę prywata, ale nie wiem, czy się, Michale, z tym zgodzisz. kompletnie niewiele jest informacji o tym, jak totalnie niewidomej osobie załóżmy, że taka osoba nie ma wsparcia z zewnątrz. Słuchaj, wiesz co, bo jeżeli zrobisz tak i tak trzymasz ten telefon, to obiektyw nie łapie.
0: Tak, no zresztą totalnie niewidomej osobie. Zresztą
1: po pierwsze,
0: nawet
1: ciężko jest to wytłumaczyć.
0: Zresztą nawet Patryk, ty kiedyś zdaje się wspominałeś, że tobie ktoś tłumaczył, jak ty powinieneś robić te zdjęcia, jakieś tam podstawy.
1: Tak.
0: A to się okazuje, że jak przychodzi co do czego, to i tak, jeżeli się tego nie widzi, to potem niewiele z tego
1: to
0: jest.
1: To się potrafi rozjechać, oczywiście. To się powiedzmy na tyle rozjedzie, że spokojnie to widać w rozmowie wideo, gdzie zawsze realne oko może nakierować a troszeczkę w lewo, a troszeczkę w prawo, a troszeczkę w górę.
2: Ale
1: technologia
2: zobacz,
1: jest bezduszna.
2: Ale zobacz, ja
1: tyle
2: w tej chwili
1: pokazałem.
2: Ja pokazałem mu widoczek, który fizycznie widziałem w obiektywie i zmieściłem go na tyle w obiektywie, że zrobiąc zdjęcie miałbym ten widoczek na zdjęciu, a on jednak uparł się na tego
0: a
2: laptopu.
0: Nie, to jest jeszcze inna rzecz. To jest inna rzecz. On po prostu
1: ja
0: nie był w stanie rozpoznać tego, co to jest.
1: Dokładnie, ja podejrzewam, że ten widoczek jest czworokątną ramą, a co za tym idzie ekranem laptopa dla niego.
2: Tak, to jest czworokątny.
0: No właśnie.
2: Czworokątny, bo to jest ramka, który...
1: Ja podejrzewam po prostu, że chmura, zakładając, że oni zaczynali od zera lub prawie od zera, ludzie niewidomi wytrenowani ekranami laptopów i czytaniem tak bardzo, że w tym momencie każdy widoczek, którego on nie bardzo jest w stanie rozpoznać, jest laptopem.
0: Laptopem. Może tak być. Wcale się nie zdziwię, jeżeli tak jest.
2: Bo to faktycznie jest czworokąt i w środku na drewnianym takim materiale są namalowane góry.
1: No tak, ale to nie będzie patrzyło na strukturę, czy to jest drewniane, czy nie. Jest to czworokąt, ma krawędzie jasno zasygnalizowane, monitor też ma, więc laptop. Jakiś
0: dokładnie.
1: Ekran.
0: I tak może być, ale słuchajcie, tak przechodząc do podsumowania tej aplikacji, bo my tu jeszcze o technologii, jak ona może nam pomagać i jakie są jej na razie problemy wieku niemowlęcego, to myślę, że możemy jeszcze długo, ale czy ta aplikacja, jeżeli będzie programem płatnym, czy waszym zdaniem jest ona warta swojej ceny? 20 zł miesięcznie.
2: Nie w tej cenie.
0: 20 zł miesięcznie i tam powyżej stówki mamy jeszcze dwa abonamenty półroczny i roczny, który też jest całkiem okej. No i mamy dożywotni abonament ponad 900 zł. Czy to jest waszym zdaniem warte tej ceny?
2: Nie. Moim zdaniem nie. 1000 zł za takie coś bym nie dał w życiu.
1: Moim zdaniem jest to gdzieś tam warte swojej ceny, ale myślę, że 70-80% tej ceny. Kilkanaście złotych miesięcznie w tym momencie możemy dać za coś takiego pod warunkiem, jednym drobnym warunkiem, że nie przetestowana przez nas, musimy to w wolnym czasie nadrobić, ewentualnie podzielimy się wrażeniami w komentarzach, opcja rozmowy telefonicznej będzie działała jako konkurencja lub coś w stylu, jakby usługa podobna do chociażby AIRY czy Be My Eyes. Tak. Ok? Wtedy faktycznie część kosztów idzie na chmurę, część kosztów spora idzie na
0: pracowników,
1: ludzi, którzy pomagają takim niewidomym. Pracowników. Dokładnie.
0: Bo jeżeli chodzi tę sztuczną inteligencję jako taką, która za tym stoi, to powiedzmy sobie szczerze, ja za darmo to mam przynajmniej w iOSie w aplikacji Sync AI. Nie różni się to. A moim zdaniem to nawet poniekąd może działać trochę i gdzieś tam nawet lepiej.
1: Czasami może działać lepiej.
0: Tak. Tu okej, może trochę lepiej radzi sobie z polskimi literkami, chociaż jak widać w skanowaniu dokumentów, to i Sync AI także polskie litery jest w stanie odczytywać. Kiedyś
1: tu
0: nie
1: może
0: mógł
1: być odrobinę składniej i dokładniej. Mhm. Okej, też nie zaprzeczę. Tu może być odrobinę zgrabniejszy tekst, wierniejszy oryginałowi, nie zaprzeczę. Ale w Sync AI mamy dla odmiany tu i teraz odpowiedź, a nie czekamy na zeskanowanie.
2: Powiem tak, jeśli powiedzmy jesteśmy w jakimś miejscu, bo to sprawdziłem na mieście, jeśli jesteśmy w jakimś mieście, w jakimś miejscu, gdzie mamy pewność, że są same budynki, nie ma żadnych napisów i tak dalej i czekamy na autobus, to stwierdziłem jeden fakt, że jak skierujemy obiektyw telefonu na tym skróconym czytaniu, to gdziekolwiek nie skierujemy, bo autobusy mają numery z boku, więc tak czy inaczej szerokokątny obiektyw coś złapie, no to mi się udało ustalić, co to za autobus jest, bez pytania.
1: Mnie się udawało ustalić, co to jest za autobus w Seeing AI w poprzednich wersjach, które dla odmiany mniej dokładnie radziły sobie z tekstem z bliska. Teraz mam wrażenie, Microsoft coś zmienił i tekst z bliska jest łapany odrobinkę lepiej, ale rzeczy dalekie i duże typu numery autobusów są, mam wrażenie, trochę ignorowane i gdzieś tam na dalszym planie, jeżeli to jest naprawdę blisko, no to owszem odczytam, ale jeżeli jest to daleko i wcześniej jest szansa, żebym to odczytał, teraz jest całkiem spora szansa, że nie odczytam.
2: No, także to też jest...
1: Ale to są konkretne, znowuż wchodzimy w szczegóły, w detale, co komu jakby bardziej pasuje,
2: tak,
1: co komu
2: tylko,
1: mniej.
2: Tak, no, po prostu jest... no, miałem porównanie jakby na mieście, prawda, jak to wygląda, bo miałem jeszcze tutaj aplikację Brincando, która gorzej sobie radziła z autobusami, ponieważ ona czyta, tak jak tu wspomniana przez was aplikacja, jakby na bieżąco, co się zmienia, tak? Jak przesuwam telefon...
1: Tak, ale używając, mam wrażenie, troszkę mniej wyuczonego innego API, mianowicie od Google'a, tak? Chmury tego samego typu, ale innej chmury, czyli Google. No,
2: i on tu
1: natywne.
2: Z autobusem sobie gorzej poradził niż ten Envision. Bo zaczął mi czytać po prostu bzdury w pewnym momencie. Zanim ja doszedłem do numeru, to autobus by mi drzwi zamknął. Ja celowo czekałem na przystanku, nie patrzyłem, czy on mi odjedzie, czy nie. Po prostu poszedłem na przystanek tutaj w pobliżu mnie i miałem jakby okazję zmierzyć czas tych dwóch aplikacji, kiedy mi zamknie drzwi autobus, zanim ja się dowiem, co to za numer. No i Envision wyszedł na tym lepiej. Mhm. Jednak, mimo wszystko.
0: Jasne. A ja tak sobie myślę, że jeżeli Microsoft w końcu udostępni Seeing AI na Androida, co pewnie kiedyś tam się w przyszłości zdarzy, no to...
2: Zważywszy, że dziesiątka się zbliża do Androida wyglądem, to i może...
0: To i Envision AI też może w tym momencie stracić na znaczeniu, bo na razie dla użytkowników Androida, powiedzmy sobie szczerze, to całkiem jest niegłupie rozwiązanie, no bo mamy fajny oczywiście dość mechanizm OCR, za darmo, to słuchajcie, no, żyć i umierać, korzystać. I tyle. I na razie użytkownikom Androida to śmiało możemy te aplikacje polecić. Użytkownikom iOS-a to już chyba jednak trochę z mniejszym entuzjazmem.
1: Z mniejszym entuzjazmem, na pewno ciekawym użytkownikom iOS-a, użytkownikom żądnym testów.
0: Tak,
1: pewnie.
0: To jak najbardziej.
1: A nuż to będzie wasz wybór.
0: Dokładnie, bo aplikacja na 2 tygodnie pozwala nam się testować, tak jak wspomniałem.
1: Tak, aplikacja, no,
0: identyfikatorem działa... jest adres e-mail, bo można sobie takie konto założyć.
1: Tak więc nie mówimy tego wprost, niemniej
0: zachęcamy do testu. Jak ktoś ma dużo adresów mailowych, to sobie te testy może przedłużyć. Na przykład.
2: Co 2 tygodnie na innym mailu.
0: Tak, no wiesz, praca, dom, coś jeszcze, więc...
1: Szkoła,
0: tak,
1: biuro.
0: Tak, szkoła, biuro, więc jeżeli komuś mało, no to może sobie, powiedzmy, tam gdzieś wydłużyć te testy. Natomiast tak poza wszystkim, no to drogo za coś, co mamy od Microsoftu
1: drogo,
0: za darmo.
1: Drogo za coś, co jest... Za coś, co jest lepsze, owszem, ale... Nie wszędzie, nie dla każdego.
2: Ja powiem tak, ja bym za to dał góra 200 zł, nie więcej. Plus subskrypcja za jakieś 10-15 zł.
0: Na zasadzie, czekaj, bo Krzysztofie, 200 zł, ale mówisz o tej dożywotniej, tak, subskrypcji.
2: Tak, tak.
0: Jasne.
2: No, 200 nie więcej.
0: No jest jeszcze możliwość, jest możliwość też, słuchajcie, tej takiej opłaty miesięcznej 20 zł. No powiedzmy, jeżeli ktoś z tego dużo korzysta, no to jest...
1: Jest szansa, że mu to się przyda.
0: To mu to się przyda, to nawet pizzy za to się nie kupi jakiejś. Jakiegoś kebaba.
1: Tak. Natomiast to nie jest powalająca różnica. Na zasadzie Seeing AI darmowy robi to tak, Envision AI płatny robi to
0: super
1: niebo
0: po
1: inaczej.
0: Prostu. Nie. Dokładnie. Nie, nie, nie, to tak nie działa, słuchajcie. To tak nie działa.
1: Jest parę do parunastu procent w konkretnych sytuacjach.
0: Zgadza się.
2: No i to też cały czas podkreślamy, wszystko jest zależne od otoczenia, tak? Każdy program, każda aplikacja inaczej będzie działała na zewnątrz w świetle dziennym. My tu mamy w tej chwili w studiu żarówki halogenowe, znaczy to LEDowe, więc tutaj światło jest też inne, a inaczej powiedzmy, gdybyśmy nagrywali tą audycję w dzień, gdzie jest światło
1: na ławce w parku, na ławce to może też by inaczej to wyglądało.
2: Jeszcze inaczej by to wyglądało, dokładnie. To wszystko
0: dokładnie, to jest mnóstwo różnych czynników, które mogą mieć wpływ na jakość tego obrazu, który poddajemy rozpoznawaniu. Także jeżeli macie ochotę, to testujcie. Zresztą do testów to namawiamy wszystkich. Nieważne, czy później kupicie dokładnie te aplikacje, czy zdecydujecie się na abonament, czy też nie. Przetestować zawsze warto. I
2: warto.
0: Tak, bo to może być coś dla was. I tym optymistycznym jednak mimo wszystko akcentem dziękujemy za uwagę. Patryk Waliszewski i Krzysztof Bruzda razem ze mną prowadzili tę audycję. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek. Bardzo mi miło, że zechcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie kolejnego odcinka moich podcastów. Dziś chciałabym zaproponować przepis na danie mięsne. Prosty przepis, do którego potrzebujemy niewiele składników. Nie wymaga jakichś wyjątkowych umiejętności kulinarnych i też nie zabiera zbyt wiele czasu. Mianowicie spróbuję opowiedzieć o tym, jak przygotować pieczeń rzymską, która może być dobrym mięsnym dodatkiem do ziemniaków i surówek, ogólnie do dań obiadowych, ale także może być podawana na zimno, pokrojona w plasterki. Zatem czego będziemy potrzebować do przygotowania tejże pieczeni? Po pierwsze, 0,5 kg mielonego mięsa wołowo-wieprzowego, ćwiartkę dużej cebuli lub pół małej, dodatkowo jedno jajko surowe, dwa jajka gotowane, do tego jedną kajzerkę czerstwą, pół szklanki mleka, bułkę tartą, łyżkę oleju i odrobinę masła, a także jeszcze takie dodatki, o których opowiem w trakcie przygotowania, jak na przykład oliwki, żurawina lub pieczarka. Tutaj to już będzie kwestią pełnej dowolności. Oczywiście przyprawy typu sól, pieprz, gałka muszkatołowa, to już w zależności od tego, co Państwo dają do mięsa mielonego. Jeśli ktoś woli gałkę muszkatałową, to gałkę muszkatałową, jeśli majeranek, to majeranek, a jeśli jedno i drugie, to po prostu jedno i drugie. Wobec czego możemy zacząć. Zanim opowiem o samym wykonaniu, spróbuję powiedzieć troszeczkę o nadzieniu, ponieważ to jest taka jakby trochę rolada mięsna pieczona w całości w formie keksowej. I po prostu tutaj do środka do niej możemy włożyć wielorakie nadzienia. Na przykład mogą to być, tak jak już powiedziałam, jajka na twardo. Może to być jakiś ser włożony do środka i zapieczony. Taki raczej może być na przykład mozzarella albo ser grecki. Albo żółty ser, tyle że te z serem raczej polecałabym, jeśli planujemy podawać na zimno, później krojąc w plasterki, dlatego że po prostu na ciepło, no, w trakcie krojenia ten ser będzie nam najzwyczajniej w świecie ze środka wypływał. Natomiast po ostudzeniu znowu uzyska taką jakby stałą konsystencję i do podawania na zimno jest jak najbardziej w porządku. Mówiąc o wcześniej w trakcie podawania przepisu o żurawinie, oliwkach lub pieczarkach, też wspomnę, dlaczego mówiłam o tych składnikach. Dlatego, że po prostu do samej pieczeni, do tej mięsnej masy, którą będziemy otaczać farsz, można dodać drobno pokrojone właśnie pieczarki, drobno pokrojone oliwki albo właśnie na przykład żurawiny i po prostu w tym mięsie je zapiec. One też będą dodatkowym takim jakby smaczkiem i po pokrojeniu na plasterki sprawią, że będą one też jakby wyglądały bardziej atrakcyjnie. Tutaj ja proponuję oliwki zielone, ale jeśli ktoś woli czarne, to oczywiście też można, bo tu jakby kwestie smakowe decydują, nie jakaś konsystencja czy coś takiego, więc zarówno jedne, jak i drugie mogą być. Można na przykład udoskonalić też zarówno walory smakowe, jak i wygląd samej tej pieczeni, posypując ją z wierzchu na przykład odrobiną kolorowego pieprzu. To tyle w kwestiach takich związanych stricte z produktami, których potrzebujemy do przygotowania. Natomiast ja sobie tutaj powoli będę szykowała już tą mięsną masę, którą będziemy otaczać farsz. Ja zrobię dziś podwójne i z jajkiem, i właśnie z taką serową wkładką. Natomiast masa mięsna będzie jednakowa. O czym musimy pamiętać, zanim przystąpimy do przygotowania? Na pewno o tym, żeby odpowiednio wcześnie tą czerstwą kajzerkę zamoczyć w pół szklanki mleka. Można też w pół szklanki wody, jeśli nie mamy mleka, ale z mlekiem jest po prostu lepsza. I tego mleka, które zostanie nam po odciśnięciu bułki, nie wylewamy, dlatego że jeśli okaże się, że na przykład mamy ciasto zbyt, to znaczy ciasto, tą mięsną masę zbyt ścisłą, to możemy odrobinę, dwie łyżeczki tego mleka, nawet cztery dodać, żeby po prostu troszeczkę ją rozrzedzić. Jeśli natomiast będzie zbyt rzadka, możemy dodać odrobinę bułki tartej, oczywiście starannie mieszając w całej tej masie, wyrabiając ją, żeby po prostu zagęścić. Oczywiście, jeśli pieczemy w takiej formie keksowej, blaszanej, to potrzebujemy również tłuszczu i bułki tartej, żeby wysypać brzegi, żeby po prostu ta pieczeń później mogła bez trudu zostać z formy wyjęta. Ja używam form silikonowych, więc generalnie tego problemu nie mam, nie muszę niczym obsypywać. Jeśli obsypuję to w formie dekoracji albo po to, żeby uzyskać na wierzchu taką jakby skórkę. Drugą rzeczą, którą można sobie przygotować wcześniej, oprócz namoczenia bułki w mleku, jest ugotowanie jajek, tak? Bo to pozwala zaoszczędzić czas. No ale oczywiście, jeśli tego nie zrobimy, no to musimy chwileczkę zaczekać, aż się zagotują, obrać i ostudzić. To ja w takim razie na początek wyjmę sobie wszystkie produkty i postaram się wyrobić tą mięsną masę. Na początek przełożę kajzerkę namoczoną w mleku. Trzeba pamiętać o tym, żeby na pewno dobrze ją odcisnąć. Można sobie oczywiście wyjąć w jednym kawałku i odcisnąć. Mi zdecydowanie łatwiej jest wyjmować po prostu po mniejszym kawałku. Każdy z kawałków odciskać z powrotem do tej miseczki, w której namaczałam. Trzeba to zrobić porządnie, bo jeśli zbyt dużo mleka nam zostanie, a musimy pamiętać o tym, że dodajemy jeszcze jajko, samo mięso też nie jest zupełnie suche, po prostu to ciasto, tam mięsna masa będzie zbyt wilgotna, a też tej bułki tartej nie możemy dosypywać ile bądź, dlatego że no, chodzi o to, żeby było to jednak danie mięsne, a nie danie jakieś tam bułczano-chlebowe. Więc tutaj musimy odcisnąć naprawdę porządnie. Warto sobie jakieś głębsze naczynie, tą miskę przygotować, żeby w której odciskamy, żeby po prostu w trakcie odciskania nie tryskało nam to mleko na prawo i lewo. Musimy też pamiętać o tym, żeby namoczyć kajzerkę odpowiednio wcześnie, tak żeby była cała rozmiękła jednakowo. Dlatego, że po prostu, żeby nie było takich miejsc, gdzie będziemy mieć twardą kajzerkę, ona też nie namaka tak szybko, jak jest, nie mięknie tak szybko, jeśli jest zupełnie czerstwa. Więc warto to zrobić, powiedzmy, gdzieś przynajmniej jakieś 2-3 godziny przed tym, jak zaczniemy je, zanim zaczniemy robić całe to mięso. Oczywiście na ten czas można spokojnie wstawić to na dolną półkę do lodówki, no bo też zostawianie mleka na wierzchu, no tak czy inaczej, może popsuć później nam walory smakowe, jeśli po prostu zrobi się już nawet nie kwaśne, bo w tej chwili mleko się kwaśne nie robi, tylko po prostu gorzkie. Teraz przełożę mięso. Możemy oczywiście kupić gotowe mięso mielone w sklepie, jak też możemy poprosić o zmielenie jakiegoś konkretnego. Chodzi o to, żeby to mięso nie było zbyt tłuste, ale też musi to być takie mięso w miarę porządne, żeby nie składało się głównie z wody, więc odrobina tam tego tłuszczyku jednak musi być. No generalnie musi to być mięso, które jest mięsem, tak? Że mamy świadomość tego, że nie jest to jakieś takie właśnie rozwodnione. Proszę pamiętać o tym, że po kontakcie z surowym mięsem, nawet jeśli za chwilę będziemy dodawać jakieś inne składniki albo będziemy tego mięsa jeszcze dotykać, po każdorazowym kontakcie trzeba po prostu porządnie umyć się ręce. Ja wiem, że dla większości z Państwa to jest po prostu abecadło, ale staram się o tym przypominać, dlatego że po prostu bakterie bardzo szybko się przenoszą z surowego mięsa. To, które my mamy do przygotowania potrawy, oczywiście w jakiś sposób cieplnie obrabiamy, albo gotujemy, albo pieczemy i one po prostu giną. Natomiast to, czego dotykamy rękami, którymi dotykaliśmy wcześniej surowego mięsa, nie ulega tej obróbce cieplnej i po prostu te bakterie tam zostają, namnażają się i wiadomo. Dobrze, teraz kolejne rzeczy, które będę dodawała, to będzie jajko, pokrojona cebula i drobno pokrojone oliwki. Może zacznę od oliwek, żeby odłożyć je na durszlak, żeby po prostu odciekły sobie z tej wody, z zalewy, w której są. Ja tutaj akurat mam oliwki zielone. Nie daję ich zbyt dużo, żeby też nie była ta pieczeń zbyt gorzka, więc myślę, że gdzieś 6 do 8 sztuk drobno pokrojonych i starannie wymieszanych z całą tą mięsną masą powinno wystarczyć. One oczywiście nie są jakieś bardzo mokre, ale lepiej odsączyć. Teraz pokroję cebulę. Oddzielam oczywiście wszystkie jakieś te cebulowe łuski, cząstki, które nie będą się nadawały do pokrojenia. I później już na drobno mogę sobie spokojnie kroić. Opieram sobie koniec deski o brzeg miski, żeby cebula wpadała do reszty. Wyrzucam to, co wcześniej odkrywałam. Kolejną rzeczą, którą dodajemy, jest jajko. Wbijamy je ostrożnie tak, żeby nie wbić kawałka skorupki. Szkoły są różne. Takiego bezwzrokowego wbijania jajek. Są osoby, które twierdzą, że trzeba uderzyć raz mocno. Ja wolę uderzyć kilka razy lżej, tak żeby to jajko po prostu mi pękło. Oczywiście trzeba się starać robić to w tym samym miejscu i później jakby po tej rysie je otwieram, więc mam pełną kontrolę nad tym, czy przedzieliło mi się równo na połówki, czy jakiś fragment po prostu mi nie spadł. Jeśli po wbiciu potrafię je złożyć skorupkę z powrotem i jest w całości, znaczy, że po prostu nie muszę się martwić o ewentualne fragmenty, które znalazły się w środku. Teraz jeszcze pokroję sobie odsączone wcześniej oliwki. Też kroję na drobno, dlatego że im drobniej pokroimy wszystkie ingrediencje typu cebula, przepraszam, oliwki, tym bardziej zwartą masę uzyskamy ostatecznie. Oczywiście nie mogą to być też takie kawałki, jakby to było pomielone, bo oczywiście nie miałoby to sensu i w żadnym miejscu smak tych oliwek nie byłby jakoś specjalnie wyczuwalny. Natomiast Właśnie też z małymi kawałeczkami łatwiej jest wyrobić. Powiem szczerze, że najłatwiej wyrabia się tą masę, kiedy włożona jest do środka żurawina. Troszkę trudniej, jeśli są włożone oliwki, a najtrudniej z pieczarkami. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i taką gradację. Każdą po prostu oliwkę taką z wydrążoną pestką kroję sobie mniej więcej na 8-10 takich malutkich, równych cząstek i wrzucam do tej masy. Oliwki zostały pokrojone, wrzucone do całej masy. Teraz pora jeszcze na olej i przyprawy. Tutaj odmierzenie łyżki oleju. Proponuję zrobić nad tą miską, w której wcześniej mieliśmy mleko i bułkę, ponieważ po prostu jeśli przebierze nam ta łyżka, no nic się takiego nie stanie, nawet jeśli trochę tego oleju później z powrotem z mlekiem trafi, który się tam wlał, nie będzie problemu. Ja trzymam normalnie ręką łyżkę, tak trochę jak łopatę, przykładam sobie do skraja kciuk i kiedy po prostu pod kciukiem czuję olej, wiem, że łyżka jest pełna, wlewam łyżkę, wkładam do miski, żeby nie zatłuścić sobie blatu i zakręcam, odkładam. Teraz pora na przyprawy. Ja tutaj sobie dodam i soli, i pieprzu, i majeranku, i gałki muszkatołowej, ponieważ żadna z tych przypraw nie budzi, że tak powiem, mojego smakowego sprzeciwu ani nikogo z domowników. Na początek sól, nie za dużo, gdzieś około pół łyżeczki. No spokojnie jesteśmy w stanie sprawdzić, kiedy mamy nabrane pół łyżeczki soli. Teraz pieprz i majeranek i gałka muszkatołowa. Jak znajduję i oznakowuję swoje przyprawy, nie przesypuję ich do żadnych specjalnych pojemników. Zostawiam je w tych papierkach, które po prostu kupuję. W momencie, kiedy przynoszę nową taką przyprawę, wkładam ją po prostu do tabliczki, piszę sobie brailem. Zanim zdążę przez używanie zatrzeć ten napis, no bo wiadomo, taki papier jest cienki, to już najczęściej przyprawa jest skończona. I teraz mogę przystąpić do wyrabiania tej masy, ale wyjmę sobie jeszcze tartą bułkę, żeby później niepotrzebnie nie brudzić wszystkiego, jeśli się okaże, że na przykład ta masa jest zbyt rzadka. Na początku trzeba to robić oczywiście bardzo delikatnie, zanim poszczególne składniki zostaną ze sobą zmieszane. No bo wiadomo, mamy i jajko, i kajzerkę, i mleko, i pokrojone oliwki oraz cebulę. Nie jest to miłe w dotyku. Na początku będzie się nam ta masa wydawała bardzo wilgotna. W pewnym momencie wyrabiania zorientujemy się, że bardziej sucha już po prostu nie będzie, bo mimo, że wyrabiamy, to pewną wilgotność czujemy. Tej bułki tartej ja muszę dosypywać właściwie za każdym razem, więc to nie jest jakaś, że tak powiem, nie traktuję tego w kategoriach porażki, natomiast musi to być mała ilość oczywiście, która tylko jakby bardziej spoi nam tą masę, nie będzie jakoś tam stanowiła jej podstawowego składnika. Mimo, że baterię otwieram wierzchem dłoni, niestety jest to takie danie, po którym przynajmniej w moim przypadku bateria zawsze jest do mycia. Sypię sobie z puszki tartą bułkę. Oczywiście kontroluję, ile wsypałam. Gdzieś mniej więcej tyle, co taka garść na początek powinno wystarczyć i ponownie wyrabiamy. Słychać już po samym jakby jej, kiedy odwracam ją, że odchodzi od miski bez takiego charakterystycznego mlaśnięcia. To jest taki pierwszy jakby sygnał, że idzie ku dobremu. Oczywiście musimy wyrobić całość w tej tartej bułce. Nie wystarczy, że odchodzi od miski bez mlaśnięcia, bo po prostu ona musi mieć jednolitą konsystencję. Nie może być tak, że w jednym miejscu tej bułki jest mniej, w jednym więcej. Normalnie ugniatamy tak jak jakieś, nie wiem, ciasto drożdżowe albo ciasto na pierogi. Z takim odwracaniem i troszeczkę przerywaniem, żeby oczywiście weszła nam ta bułka także do środka tej kuli. Kiedy poczujemy, że ponownie zaczyna się nam lekko przyklejać, należy przestać, dlatego że jak będziemy tak wyrabiać i wyrabiać, to znowu będzie na tyle wilgotna, że po prostu będziemy dosypywać bułki, myśląc, że ciasto dalej, ta masa już połączona z tą bułką dalej jest zbyt wilgotna. A to po prostu też nie może być tak, jak już mówiłam wcześniej, że dosypujemy bułkę w nieskończoność, tak? Teraz oczywiście przygotuję sobie deskę, formę i tak dalej. Potrzebujemy takiej większej trochę deski. Możemy sobie wykonać całość w ten sposób, że podzielimy tą kulę jakby na dwie części. Pierwszą wyłożymy spód, dodamy nadzienie i przyłożymy drugą częścią z góry. Jest to prostsze, więc myślę, że można tak zaczynać. Natomiast wymaga bardzo starannego sprawdzenia, czy na bokach po nałożeniu tej górnej warstwy jest dobrze spojone. A mając już tą masę w formie, nie jest to takie proste. Dlatego właściwie trudno mi zdecydować, którą formę komu polecić. Który wariant komu polecić? Ja akurat staram się robić w ten sposób, że po prostu jakby od razu idę na całość i tutaj tworzę taki duży placek z tej masy, duży i taki dosyć gruby. Zawijam farsz w środku. No oczywiście mniej więcej orientuję się, tak, jakiej wielkości mam formę, więc po prostu całość już wkładam zawiniętą, oklepaną do formy i robię dalej, co następuje. To jest taka zwykła, podłużna forma keksowa, takiej pieczemy babki, pasztety. Forma musi być czysta, nie może mieć żadnych poprzypalanych jakichś pozostałości poprzednich wypieków. Starannie ją wycieramy. Cóż my będziemy wkładać do środka? No wkładać będziemy, tak jak mówiłam, ja tutaj sobie tak trochę pójdę na łatwiznę, bo zrobię sobie i taką, którą będę podawać na ciepło i taką, której kawałeczek później odkroję już po upieczeniu i zostawię sobie do podawania na zimno. Czyli tutaj na ciepło będę wkładała, tak jak mówiłam, jajka, a do tej na zimno kawałek sera, akurat mozzarelli. Troszeczkę go sobie tutaj odkroję, żeby został taki w miarę równy sześcian. W miarę, bo tutaj nie chodzi o to, żeby odmierzać centymetrem, tylko o to, żeby łatwo można go było po prostu w tej masie umieścić i dało się w niej zamknąć. Więc musimy pamiętać, że jeśli wkładamy ser, no to na szerokość formy musimy te kawałki odkroić takie, żeby jeszcze po prostu po boku między tym kawałkiem sera a brzegami formy mieściła się cała ta mięsna masa. Biorę, to jest chyba moment taki najtrudniejszy, całą tą część mięsną przygotowaną wcześniej i po prostu na desce staram się jej nadać kształt jak najbardziej taki płaski. Sprawdzam, żeby nigdzie nie było takich pęknięć, dziur, ale mniej więcej staram się ją roznieść tak na płasko. Oczywiście, jeśli gdzieś będzie jakieś drobne wybrzuszenie, no to wiadomo, nic się nie stanie. Chodzi tylko o to, żeby nie było dziur, nie było takich wolnych miejsc, gdzie ona po prostu w trakcie pieczenia zacznie nam pękać. Można sobie też troszkę podrównać krawędzie, bo oczywiście łatwiej będzie nam ją wtedy zawinąć. Żeby przygotować sobie taką właśnie tą pieczeń w formie takiej zawiniętej rolady na długość formy, cóż można zrobić? Nic prostszego, jak po prostu wziąć formę, odwrócić ją i przyłożyć do tego placka, który już mamy rozłożony na desce. I jeśli po prostu jest zbyt krótki, to go trochę rozciągnąć, a jeśli zbyt długi, to go troszeczkę sklepać do środka i wyrównać, żeby był po prostu na długość tej formy. I teraz zajmiemy się już samym farszem, czyli tym, co będziemy wkładać do środka. Jajka wkładamy oczywiście jedno za drugim, wzdłuż. Dobrze jest, jeśli da się tak, żeby tymi wąskimi końcami były na zewnątrz, a tymi szerszymi, żeby się opierały o siebie w środku. I starannie zamykam. Ta masa jest plastyczna, jeśli jest dobrze wyrobiona, nie powinna się jakoś tam specjalnie przerywać. I na sam koniec, tak jak już mówiłam wcześniej, wkładam sobie

poczuć ani jajek, ani sera. Jeśli oczywiście też serem sobie faszerujemy. No oczywiście zamykamy z przodu i z tyłu, nadajemy taki w miarę jednakowy prostokątny kształt. Można sobie odwrócić. Też, żeby od spodu upewnić się, że wszystko jest w porządku, że w trakcie tego rozwałkowywania nic się nie stało. Bierzemy do rąk i po prostu przenosimy do formy. Układamy w formie równo. Wygładzamy górę. Na sam koniec smarujemy miękkim masłem. Ale nie wolno zapomnieć o tym, że noża do nabierania masła i tego samego, którym będziemy smarować wierzch naszej pieczeni, możemy użyć tylko raz. Jeśli weźmiemy za mało masła, musimy albo umyć ten nóż, którym nabieraliśmy, albo po prostu wziąć kolejny, dlatego że nie może być tak, że nabieramy masła, rozsmarowujemy po wierzchu surowego mięsa, okazuje się, że tego masła na przykład zabraliśmy za mało, albo gdzieś w trakcie przenoszenia nam kawałek, nie wiem, spadł, czy cokolwiek innego i tym nożem z surowego mięsa dotykamy masła powtórnie. Po prostu takiego czegoś nie można zrobić. Więc albo bardzo starannie przenosimy sobie to masło już na wierzch, albo po prostu, tak jak mówię, za każdym razem nóż musimy powtórnie umyć, tak? To nie jest jakaś duża ilość, więc nie powinno być żadnego problemu z przeniesieniem tego, po prostu tyle mniej więcej, co na ostrzu takiego zwykłego noża do smarowania chleba się mieści. Możemy sobie po prostu z noża podzielić na kilka kawałków, żeby równomiernie rozłożyć na całej powierzchni. I później już właśnie nożem, kiedy wiemy, że jest rozłożone masło po całej powierzchni tej pieczeni równomiernie, przesmarować. I też nie chodzi o to, żeby było to masło jakoś na całej powierzchni grubą warstwą pokrywało, tylko po prostu to ma być taka przykrywka, która zrobi nam w trakcie pieczenia taką chrupiącą skórkę na wierzchu tej pieczeni. Bo oczywiście trzeba przypilnować, żeby równomiernie rozsmarować to masło i tak się rozpłynie, ale oczywiście jak je nałożymy, tak będzie się rozpływało, więc wiadomo. Chwilę warto poświęcić, żeby zrobić to równomiernie. I ostatnia rzecz to, tak jak już wspominałam, czy ozdobienie kolorowym pieprzem, albo jałowcem, albo czym tam, co tam komu w duszy gra. Chodzi o takie kuleczkowe, że tak powiem, przyprawy. Nabieramy tak jak leci, nie ma tutaj już w tym żadnej filozofii. Ale też nie było go zbyt dużo, żeby nie była ta skórka taka bardzo pikantna. Mniej więcej ze trzy takie szczypty, kilkanaście ziarenek i to w zupełności powinno wystarczyć. I to właściwie jest wszystko, co musimy zrobić, zanim trafi nasza rolada, nasza pieczeń rzymska do piekarnika. Sam piekarnik, będziemy piec w piekarniku ją przez 45-50 mniej więcej minut do uzyskania, jeśli będziemy dotykać takiej jakby zwierzchu, zwartej konsystencji, wręcz chrupiącej właśnie od tego masła, takiej, no jak skórkę widzą Państwo na pasztetach czy na jakichś właśnie takich pieczeniach mięsnych. I w temperaturze 180 stopni można sobie oczywiście wkładać jakieś patyczki. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby przy prawidłowo ustawionej temperaturze po 45 tudzież 50 minutach mogło być to mięso w środku jeszcze na tyle niewypieczone, żeby ten patyczek wyjąć z niego, powiedzmy sobie, mokry, albo żeby jakoś tam te włókna mięsne się do niego przyklejały. No ale generalnie, jeśli robimy coś pierwszy raz,

0: wychodzę z założenia, że lepiej po prostu sprawdzić oraz za dużo, niż no jakby zmarnować swój wysiłek, czas i tak dalej, no bo jeśli wyjmiemy i będzie w środku niedopieczona gdzieś tam jakaś surowa, no to po prostu no co z nią zrobimy? Nikt tego nie zje. Będziemy ją po prostu musieli wyrzucić, tak? Więc wkładam sobie do piekarnika. Ja akurat szpikulca nie wbijam, bo po prostu pamiętam, że ta część z serem jest od tyłu. Nastawię sobie teraz temperaturę. I to tyle. Na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, których potrzebujemy do przygotowania takiej pieczeni. Jest to 0,5 kg bielonego mięsa wołowo-wieprzowego. Poza tym łyżka oleju, jedna czerstwa kajzerka, pół szklanki mleka, dodatkowo jedno jajko do wbicia do tej masy mięsnej, oczywiście cebula, przyprawy typu majeranek, gałka muszkatołowa do wyboru, sól, pieprz, ewentualnie pieprz kolorowy do posypania z wierzchu i odrobina masła. Natomiast jeśli mówimy o dodatkach, które w tej masie znajdą się jako takie uzupełniające komponenty, to będzie żurawina, pieczarki lub oliwki. Natomiast jeśli chodzi o farsze, to proponuję tutaj dwa, albo z jajek na twardo, jeśli samych jajek robimy, no to wtedy trzy jajka na twardo poukładane za sobą wzdłuż. Jeśli z jajek i sera, to wiadomo, gdzieś taki kawałek 10 mniej więcej dekagramowy spokojnie powinien wystarczyć i dwa jajka w tym momencie, no bo oczywiście nie zmieści się nam, tak? W tej roladzie, bo też nie może ona być taka zbyt długa, dlatego że będziemy musieli rozprowadzić wtedy to ciasto na taką długość, że okaże się zbyt cienkie. To znaczy to ciasto, tą masę mięsną. Przepraszam, że cały czas tak mylę, ale jakoś tak przez to wyrabianie i sam fakt pieczenia w formie, nie wiem dlaczego tak mi cały czas to ciasto tutaj wchodzi. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 45-50 minut. To właściwie wszystko, co w związku z dzisiejszym podcastem. Jeśli wyrażałam się w jakichś momentach nieprecyzyjnie albo coś Państwa zdaniem istotnego mi umknęło, to bardzo proszę o dodatkowe pytania, tudzież uwagi zamieszczone w komentarzach. Oczywiście można też w przypadku jakichkolwiek pytań kontaktować się ze mną przez Skype, mój nick to Luftilka. Cóż, życzę Państwu powodzenia we wszystkich próbach kulinarnych, oczywiście także w przypadku pieczeni rzymskiej. Nie jest to jakieś danie zbyt skomplikowane, a jest naprawdę smaczne i też nie zabiera jego przygotowanie zbyt wiele czasu. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Rush the Spirit of the Radio na dobry początek naszego dzisiejszego, którego to już 112 wydania programu RTV.
4: Tak, chociaż mało brakowało, abyśmy już zapomnieli, które to wydanie, jak to studio wygląda, jak to się w ogóle robi, ten program prowadzi, bo tak długo nas nie było z przyczyn od nas niezależnych. No chyba musimy was jednak na początek przeprosić, że przez miesiąc nie udało nam się być tutaj z wami i opowiadać wam o tym, co się działo w radiu i telewizji, ale przyczyny techniczne, zdrowotne i inne sprawiły, że niestety to nie było możliwe, a bardzo chcieliśmy tutaj się pojawić jak najprędzej, no ale niestety nie da się ze wszystkim sobie poradzić czasami w jakimś takim krótkim czasie, stąd jesteśmy dopiero teraz i będziemy nadrabiać te wszystkie zaległości.
3: Zgadza się, będziemy nadrabiać te wszystkie zaległości, będziemy nadrabiać te zaległości, no, przez dwa dni, tak sądzę, bo dziś spotykamy się z wami w sobotę, chociaż nagrywamy, i to już od razu myślę, że możemy zdradzić ten sekret, nagrywamy te audycje w czwartek.
4: Czwartek jest 19:30, mieliśmy zacząć jakąś godzinę temu, ale się pojawiły kolejne techniczne przeszkody, które to uniemożliwiły. Mam nadzieję, że ten program dzisiaj jakoś dobrnie do końca.
3: Miejmy taką nadzieję, tak. To po prostu jak się coś sypie, to się sypie wszystko i tak to niestety czasem bywa, że zanim to wszystko się poustawia, zanim to wszystko się skonfiguruje i doprowadzi do jakiego takiego porządku, no to wszystko, to wszystko trwa. Ale na całe szczęście jakoś udało się to nasze radiowe studio okiełznać. Trochę ono takie zakurzone było i to może dlatego, i to pewnie wszystko przez ten kurz. Ale...
4: Tak, ale tutaj przeszliśmy ze ściereczką wszystko powinno być w porządku. No ale właśnie, trochę tutaj było sprzątania i odkopywania, bo dzisiaj ten program taki archeologiczny, bo będzie...
3: Sekcja archeo.
4: Tak, tak. Mamy tutaj pewien właśnie bałagan. Ale jest już coraz lepiej pod tym względem. Będziemy wam opowiadać o tym, co się działo przez ten miesiąc w mediach. Będziemy mówić o nowościach, które się wtedy pojawiały i innych sytuacjach. Stąd no, może się tak zdarzyć, że o wielu z tych rzeczy już słyszeliście, ale no chcemy wam o tym wszystkim opowiedzieć, bo może jednak nie słyszeliście o wszystkim, a poza tym no może na przykład za ileś lat ktoś będzie chciał z naszego programu czerpać wiedzę o tym, jak to dawniej bywało w mediach. Potraktuję to sekcję archeologiczną tak dosłownie.
3: Tak dosłownie.
4: A i wtedy na przykład my czegoś nie odnotujemy, nie odnotowalibyśmy i ten ktoś miałby przez to niepełną wiedzę na temat medialnej sytuacji w Polsce w marcu i kwietniu 2021 roku. Stąd no, o tym wszystkim, co się wydarzyło, wam z chęcią opowiemy. Tak jak wspomniałeś, w sobotę i w niedzielę, chociaż dla nas to w czwartek i w piątek, strasznie to wszystko skomplikowane. Plan jest taki, że dzisiaj postaramy się wam opowiedzieć o tym, co się działo w Imperium Prezesa Jacka przede wszystkim, tak?
3: No,
4: już po prostu radość w moim serduszku. Tak, no nie mogliśmy zacząć inaczej. Michał mówił, nie, no weź zacznijmy od innego programu. Ja mówiłam, chyba błądzisz. Nie mamy innego wyboru. Bo my tak generalnie się staramy, jak już pewnie zaobserwowaliście, jeżeli słuchacie nas regularnie, w pierwszej kolejności mówić o kanałach Wielkiej Czwórki, stąd właśnie będzie Imperium Prezesa Jacka. Ja ze zbyt małą ekscytacją to powiedziałam. Imperium Prezesa Jacka i będzie też o TVN-ie, bo w Polsacie się chyba mniej wydarzyło przez ten czas i będzie też garść radiowych informacji z kilku stacji radiowych, między innymi z Imperium, czy jego, Michale, to teraz ty musisz tak z ekscytacją powiedzieć.
3: Imperium prezeski Agnieszki zapewne.
4: Tak, no ale przez miesiąc widzę, że nie dbałeś o uczucie.
3: Nie
4: rozkwitło niestety, a spodziewałam się, liczyłam tak, że będzie tutaj progres, ale nie tylko o tym, że Imperium będzie, tylko też o innych stacjach radiowych, natomiast jutro skupimy się, jeżeli chodzi o telewizję, na tym, co się będzie działo w kanałach tematycznych różnych, no i również na części wieści z tego świata radiowego, z innych już imperiów.
3: Ja tylko tak jeszcze poproszę cię, żebyś jeszcze odrobinkę odsunęła się od mikrofonu, bo te nasze mikrofony po przetarciu ich ściereczką to takie bardzo wrażliwe się zrobiły.
4: Jeszcze troszkę, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, czy teraz?
3: No, zobaczymy. Się okaże.
4: Tak, i jutro też o 16 rozumiem, że słyszymy się z naszymi, a raczej słuchacze usłyszą nas, tak? Czy planujemy jakieś inne
3: godziny? Tak jest, o godzinie 16, jutro o godzinie 16, zatem słuchajcie nas, wyczekujcie. No ale na razie to my mamy dla was ten 112 odcinek programu RTV, który już oficjalnie startuje, a w którym witają was bardzo serdecznie prowadzący, jak zawsze, Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz. Na szczęście nie zapomnieliśmy, jak się nazywamy. Tyle dobrego. I zaczynamy od tego, co wam obiecaliśmy ponad miesiąc temu, więc nie może być inaczej. No bo mówiliśmy wam jeszcze bodajże 6 marca, nasz ostatni program był emitowany, że podzielimy się z wami informacjami o tym, któż został nagrodzony w plebiscycie telekamery Teletygodnia 2021. No i bardzo chętnie do tego wrócimy, szczególnie, że te nagrody i ten plebiscyt to jest małe piwo, tam potem się wydarzyły
3: tam
4: takie
3: niesamowite
4: rzeczy,
3: tak,
4: że trzeba to odnotować. Ale po kolei. Gala miała miejsce równo miesiąc temu, czyli 10 marca. Już mieliśmy pewne niespodzianki na wstępie, bo mieli ją prowadzić Państwo Szatanowie. Nawet pamiętam, że graliśmy piosenkę Barbary Kurdej Szatan z tej okazji. A jednak w roli prowadzących zobaczyliśmy Katarzynę Zielińską i Kacpra Kuszewskiego. W sumie nie wiem, czym ta zmiana była podyktowana, ale to jest tutaj najmniej ważny element. Potem się działo więcej. No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnieć czy poinformować was, kto został nagrodzony.
3: Tak jest. No to już startujemy z wyliczanką. W kategorii aktorka telekamerę otrzymała Małgorzata Socha.
4: Z kolei w kategorii aktor nagrodzony został Maciej Sztur, zapewne za rolę w serialu Szaci.
3: A jeżeli chodzi o telekamerę za najlepszy serial, to otrzymała ją produkcja Brzydula.
4: Następny typ serialu, taki szczególny, bo chodzi o serial fabularno-dokumentalny. Tutaj za najlepszy widzowie uznali serial Sprawiedliwi Wydział Kryminalny.
3: Z kolei osobowością telewizyjną został uznany Przemek Kosakowski.
4: I to mnie absolutnie nie dziwi.
3: Down the road.
4: Tak, oglądałam część tej gali. Przemek podziękował wszystkim uczestnikom swoich podróży, wymienił ich z imienia, więc no to też było bardzo, bardzo miłe, no bo tak naprawdę oni tutaj są najistotniejsi w tych programach. I już plansze, jakie można było zobaczyć w ostatnim odcinku Down the Road, informują, że planowana jest kolejna odsłona tego programu, także jeżeli na przykład znacie kogoś, jakąś osobę z zespołem Downa, która mogłaby, chciałaby, byłaby w stanie wyruszyć w taką wyprawę, no to myślę, że warto ją o tym poinformować, że jest taka możliwość. Kolejna kategoria to prezenter informacji. Tutaj zgodnie z moimi typami, chyba twoimi też, z tego co pamiętam, tak. Piotr Kraśko.
3: Kolejna kategoria to prezenter pogody i tu telekamerą został uhonorowany Bartek Jędrzejak.
4: Komentator sportowy, w tej kategorii nagrodzono Jerzego Mielewskiego.
3: W kategorii juror. To jeszcze wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to człowiek literki R nie wymawiał. Kto słuchał odcinka setnego i 3/4, ten wie. Jurorką konkretnie została najlepszą Cleo.
4: A w kategorii program rozrywkowy za najlepszą produkcję uznano Nasz Nowy Dom.
3: No i mamy jeszcze jedną telekamerę, mianowicie ma nagrodę magazynu Netfilm i tu trzecia część Watachy ją otrzymała.
4: To nie jest jednak ostatnia telekamera, ostatnia z tych takich regularnych, ale mamy jeszcze kilka szczególnych nagród. Honorowa kapituła, w której skład weszli zdobywcy złotych telekamer z ubiegłych lat, już po raz trzeci przyznała telekamery w kategoriach Człowiek Roku oraz Produkcja Roku. Nagrodę otrzymała tutaj Iga Świątek oraz twórca akcji charytatywnej Hot 16 Challenge, czyli raper Solar. Specjalne telekamery 2021, które przyznaje redakcja Teletygodnia, powędrowały do Canal Plus za serial Król, oraz do TVP Kultura z okazji 15-lecia istnienia tej stacji. Natomiast złote telekamery Teletygodnia, no, czyli takie, które są przyznawane osobom, które już, czy produkcjom, które otrzymały 3 zwykłe telekamery i żeby już więcej nie zajmowały miejsca i dały szansę innym, to się nagradza je tymi złotymi, a więc one trafiły do Mikołaja Roznerskiego oraz serialu Lombard Życie pod zastaw. No i jeszcze taki miły akcent, czek na sumę 23 tysięcy złotych, pochodzącą z SMS-ów wysłanych w głosowaniu w plebiscycie telekamer, trafił do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Odebrała go Teresa Lipowska. No i słuchajcie, jakby się tak przyjrzeć tej liście i zrobić takie podsumowanie, ono zawsze jest robione chyba przez fanów telewizji, no to można by ustalić, kto otrzymał, która stacja telewizyjna otrzymała najwięcej statuetek, a więc została nagrodzona najobficiej, a której poszło nieco gorzej. No i wychodzi na to, że jeżeli by rozpatrzyć dorobek Imperium Prezesa Jacka, no to tylko jedna statuetka na koncie i to w zasadzie nawet tak pośrednio, no bo nie na koncie ani żadnego serialu, ani produkcji, ani prezentera bezpośrednio związanego z TVP, tylko nagrodę otrzymała Cleo, jurorka, wiadomo, The Voice Kids, no ale no nie jest osobą w TVP na etacie. Nikt z ich gwiazd nagrody nie dostał, pomimo nominacji dla Rafała Brzozowskiego, czy Idy Nowakowskiej, czy innych osób i produkcji.
3: A tu nic.
4: No i TVP stwierdziło, że to jest przesada i to jest niemożliwe.
3: Tak być nie może.
4: Tak. I następnego dnia, w czwartek 11 marca, zostało wydane oświadczenie, które ja wam tutaj chciałam przeczytać, natomiast później cała albo prawie cała treść tego oświadczenia, już tego tak dokładnie nie porównywałam, znalazła się w materiale, który pokazywało TVP Info. W wiadomościach też zresztą ten temat był ujmowany. Ten materiał z TVP Info trwa 8 minut, ale stwierdziliśmy, że to jest za dobre, żebyście tego nie znali, bo może nie wszyscy oglądają i mieli okazję się z tym zapoznać. Dlatego my wam teraz musimy to zaprezentować, bo to jest, no myślę, że jeden z najlepszych materiałów telewizji polskiej, a konkurencja jest duża w ostatnich latach, jeżeli chodzi o te materiały TVP Info, ale tutaj no to są, myślę, wyżyny. Także no musicie to poznać. Tego się nie da odzobaczyć ani odsłyszeć.
5: Telekamery 2021 kpiną z widzów i karykaturą rynku. Telewizja Polska wyraża niesmak skrajnie niewiarygodnym przebiegiem plebiscytu Telekamery 2021. Wyniki tegorocznych telekamer rażąco różnią się od faktycznych codziennych wyborów milionów widzów telewizji linearnej, którzy każdego dnia głosują swoimi pilotami na określone audycje. O wyborach tych świadczą oficjalne wyniki oglądalności telewizji za 2020 rok, mierzone zarówno w standardzie MOR, jak i AGB Nielsen. Plebiscyt co do zasady powinien odzwierciedlać faktyczne preferencje widzów wyrażone całorocznymi wynikami oglądalności stacji telewizyjnych. Jeśli jego wyniki stają w wyraźnej sprzeczności z wynikami oglądalności, to plebiscyt taki staje się niewiarygodny i bezwartościowy. Już telekamery 2020 wzbudzały kontrowersje, kiedy nominowana w kategorii serial produkcja Polsatu Zawsze Warto, którą ogląda średnio zaledwie 800 tysięcy widzów, pokonała seriale Telewizji Polskiej Wojenne Dziewczyny i Stulecie Winnych, które gromadziły widownie na poziomie 3 milionów. W tegorocznym plebiscycie w kategorii osobowość nominowany przez TVP Rafał Brzozowski, którego program Jaka to Melodia oglądało w 2020 roku średnio prawie 2 miliony widzów, oraz Ida Nowakowska, znana z programów The Voice Kids, 3 miliony, Pytanie na Śniadanie, najpopularniejsza telewizja śniadaniowa, Dance, Dance, Dance, 2,4 miliona, zostali rzekomo pokonani przez pana Kossakowskiego, którego ogląda w porywach 750 tysięcy widzów TVN. W kategorii aktor TVP nominowała Jana Wieczorkowskiego, to jest Stanisława Winnego z serialu Stulecie Winnych, który według MOR oglądało w 2020 roku średnio 3 miliony osób, a pierwszy odcinek nowego sezonu już 3,5 miliona. Aktor ten stworzył rewelacyjną kreację w serialu, który osiągnął najwyższą oglądalność spośród wszystkich seriali w tej kategorii, ale telekamera przypadła Maciejowi Szturowi z serialu Szać, który w TVN oglądało 1,2 miliona widzów. Nominowane przez TVP aktorki Weronika Humaj z serialu Stulecie Winnych 3 miliony oraz Anna Karczmarczyk z serialu Ludzie i Bogowie 2,5 miliona również nie dostały telekamery, która powędrowała do Małgorzaty Sochy z serialu Brzydula 2. TVN z widownią, uwaga, to nie żart, 534 tysiące widzów. Uwielbiane przez widzów formaty telewizji polskiej Sanatorium Miłości, kategoria program rozrywkowy i The Voice Senior, których widownia w 2020 roku wyniosła 3,6 miliona, przegrały z Nasz Nowy Dom Polsatu z widownią 1,3 miliona widzów w 2020 roku. W serialach Telewizja Polska nominowała najpopularniejsze superprodukcje, takie jak Stulecie Winnych z widownią 3 miliony widzów, Ludzie i Bogowie 2,6 miliona, przyznane zwycięstwa w tej kategorii serialowi Brzydula 2 z widownią 534 tysiące widzów TVN, to jest 5-6 razy mniejszą niż seriale TVP, może budzić jedynie uśmiech politowania. Powodem opisanych zniekształceń wyników telekamer 2021, gdyby doszukiwać się dobrej woli organizatorów, był wadliwie przyjęty sposób głosowania za pomocą płatnych SMS-ów oraz online. Relatywnie wysoki koszt SMS wynoszący 3,69 zł brutto zniechęcał do głosowania znaczną część widzów. Widz chcący głosować w choćby połowie kategorii musiałby zapłacić ponad 22 zł. Organizator nie mógł nie wiedzieć, że głosowanie online jest skomplikowane dla wielu starszych widzów telewizji linearnej i czytelników papierowej prasy, którą sam wydaje. W ten sposób w konkursie na telekamery stworzono barierę ekonomiczną i technologiczną dla głosowania przez osoby, które stanowią większość widzów telewizji linearnej, a jednocześnie w sposób uprzywilejowany potraktowano młodszych widzów, stanowiących zdecydowaną mniejszość widzów, którzy preferują komunikację online. Jest szyderstwem organizatorów plebiscytu, szyderstwem z własnych analogowych czytelników wydawanych przez siebie w papierze TV Guide'ów, że odcięto ich ekonomicznie i technologicznie od preferowanego sposobu głosowania za pomocą SMS-ów, uprzywilejowując niemal nieużywany przez nich format online. Nieużywany, gdyby bowiem czytelnicy ci używali online'u, nie kupowaliby prasy papierowej. W efekcie tych błędów głosy marginalnej części widowni zostały nadprezentowane w przebiegu głosowania kosztem głosów wielomilionowej większości widzów, co skutkuje oderwaniem wyników plebiscytu od realiów rynku. Do plebiscytu zastosowano znany z rynku reklam patologiczny syndrom grupy komercyjnej, w którym o wycenie reklam w telewizji linearnej decyduje ta grupa, która tej telewizji prawie w ogóle nie ogląda. Wertując kuriozalną i nieadekwatną listę laureatów, można odnieść wrażenie, że o wynikach przeprowadzonego konkursu telekamer nie zdecydowały odczucia widzów, którzy oglądają telewizję linearną, ale zorganizowane akcje online'owych farm troli i botów. Przerażające, jak szybko metody opresji i manipulacji stosowane dziś w świecie przez gigantów technologicznych przenikają na nasz polski, rodzimy grunt. Wskazuje na to choćby analiza profili społecznościowych tych stacji, które zachęcały do oddania głosów na swoich kandydatów. Trudno bowiem znaleźć ślady istotnej aktywności widzów, internautów, które korespondowałyby z wynikami plebiscytu. Na przykład post na profilu facebookowym Telewizji Polskiej Bądźmy Razem, który zachęcał do głosowania na Idę Nowakowską, wzbudził ogromne zainteresowanie, generując aż 966 komentarzy. Natomiast post na profilu facebookowym TVN-u, który dopingował do głosowania na m.in. Przemysława Kossakowskiego, uzyskał jedynie 40 komentarzy. Obok błędów metodologicznych podczas organizacji telekamer 2020 pojawiły się też kłopoty techniczne, na jakie napotkali niektórzy głosujący na nominowanych przez Telewizję Polską aktorów, dziennikarzy i produkcje telewizyjne. Trudno oprzeć się wrażeniu, że skala nieprawidłowości i absurdalność zastosowanego konceptu liczenia głosów były zaprogramowaną zasłoną dymną i alibi dla z góry ukartowanych kuriozalnych wyników. Wątpliwości co do organizacji telekamer 2020 dopełnia kwestia standardów w trakcie głosowania. W styczniu 2021 TVP otrzymała od Teletygodnia, którego wydawcą jest Bauer, propozycję wykupienia kampanii reklamowej promującej nominowane osobowości i produkcje. Telewizja Polska nie skorzystała z tej niemoralnej oferty. Nasuwa się jednak w oczywisty sposób wątpliwość, czy plebiscyt popularności oferty TV nie przerodził się w plebiscyt nakładów reklamowych poczynionych przez nadawców w wydawnictwie Bauer w 2021 roku, czyli w okresie głosowania. Telewizja Polska wyraża żal, że niemieckie wydawnictwo Bauer, organizator Telekamer 2021, zakpiło sobie z najlepszej woli i uczciwości widzów TVP biorących udział w plebiscycie i przekształciło telekamery w narzędzie walki z Telewizją Polską, jaką wypowiedziały TVP już niektóre inne media działające w Polsce. Gala Telekamer, podczas której w większości kategorii wygrał szorujący po dnie oglądalności TVN, największy przegrany telewizji linearnej w 2020 roku, według wszystkich badań, TVN masowo zwalniający dziś dziennikarzy i staw, była oczywistą ustawką i rozpaczliwą walką dyrektora programowego TVN, pana Miszczaka, o przetrwanie. Właścicielom TVN-u zostawiamy dylemat, czy dać się nabrać na to, żeby klęskę ich telewizji w realu przypudrować fikcją sukcesu w ustawionym plebiscycie. Przykro tylko patrzeć, jak dla niskich pobudek i ochrony nieuczciwych interesów plebiscyt, który przez lata angażował pozytywne emocje, w tym bardzo wielu widzów Telewizji Polskiej, umiera w niesławie na naszych oczach w odium manipulacji i nieuczciwości.
3: I jak? Jest ci przykro z tego powodu?
4: No to jest bardzo, bardzo wszystko przykre. Ja tego przez miesiąc nie słuchałam i teraz jeszcze bardziej jestem poruszona tą sprawą, bo zdecydowanie, może jakaś komisja śledcza tu powinna być, prawda?
3: Może.
4: Tak, teraz ma być ta komisja od soku z buraka na przykład. To jeszcze Telekamer by się przydała, bo to jest naprawdę poważna sprawa. Mnie się najbardziej podobał ten fragment odnośnie postów zachęcających do głosowania, postów na Facebooku, że post zachęcający do głosowania na Idę Nowakowską cieszył się o wiele większym zainteresowaniem internautów niż post zachęcający do oddania głosów na m.in. Przemka Kosakowskiego, a przecież rzekomo właśnie kwestią, która miała wpływ na takie, a nie inne wyniki i na dyskryminowanie części widzów, było to głosowanie internetowe.
3: No właśnie,
4: tak?
3: No właśnie.
4: No to jak ci widzowie TVP, czyli powiedzmy osoby starsze, o których oni tam mówią, no to nie są tacy internetowi, to co, byli w stanie lajkować post o głosowaniu na IDE, ale oddać na nią głos już nie przez internet,
3: no.
4: To wszystko jest
3: podejrzane. To jest podejrzane i na pewno jakaś komisja by się do tego przydała, wszak ważniejszych tematów w kraju nie mamy. Co tam
4: absolutnie
3: COVID?
4: Absolutnie żaden COVID, żadna pandemia, niczego takiego nie ma. Oni tam jeszcze przez cały dzień ten temat poruszali w innych formach, takie sondaże robili na ulicy, pytali ludzi, kto powinien wygrać i się ludzie wypowiadali, że no to takie dziwne, że TVN tyle nagród dostał. Dziwne, dziwne. Także no naprawdę nie umieli się pogodzić z tą porażką, ale ja to rozumiem, bo oczywiście też uważam, że treści produkowane w Imperium są najlepsze, że po prostu ludzie są jacyś niewdzięczni, nie doceniają tego.
3: Wiesz, tak zupełnie serio, co by nie mówić, z naszej perspektywy to one są jednymi z lepszych ze względu na to, że co by nie mówić, TVP do sporej i chyba największej, ja nie mam żadnych statystyk, ale na pewno TVN to jest gdzieś tam
4: no
3: na
4: nie.
3: szarym końcu tej wielkiej czwórki. Może Polsat może się mierzyć i stawać w szranki z TVP, ale mam na myśli ilość produkcji z audiodeskrypcją.
4: No owszem, owszem. I biorąc pod uwagę, no to no właśnie ja oglądam choćby Stulecie Winnych, które jest z audiodeskrypcją. Nie oglądam Szadzi, które tej audiodeskrypcji nie miała, bo to TVN, a to właśnie za nią Maciej Sztur dostał tutaj nagrodę. I byłam trochę zaskoczona rzeczywiście, że Stulecie Winnych nagrody nie otrzymało, bo to serial się cieszący dużą popularnością.
3: I nam tak naprawdę
4: nam
3: tak naprawdę z oferty TVN-u to pozostają przede wszystkim paradokumenty, bo one są najłatwiej przyswajalne. To jest najprostsza fabuła i wszystko można nawet i bez audiodeskrypcji wywnioskować, albo większość.
4: No to jeśli chodzi o seriale, no bo wiadomo, jakieś Kuchenne Rewolucje,
3: no
4: to obejrzysz.
3: To oczywiście.
4: Wiesz, kiedy pani Magda rzuca garnkami.
3: I
4: tak?
3: Pyta, dlaczego wytrujecie ludzi.
4: Nawet nie trzeba opisywać za bardzo, choć i taki opis myślę, żeby tutaj wniósł jeszcze więcej, ale powiedzmy, że da się to bez tego obejrzeć. No dobrze, także to jest po prostu sprawa no, wagi państwowej i nie rozumiem, czemu przez miesiąc nic się tutaj nie wydarzyło, żeby ją wyjaśnić. Natomiast po południu tego samego dnia, czyli 11 marca, do sprawy się odniósł organizator plebiscytu Telekamery, czyli Bauer, i wydał oświadczenie. No i tak pokrótce, co się w nim znalazło, jak oni się tutaj ustosunkowali do szeregu tych zarzutów poważnych. Wydawnictwo Bauer wyraża zdziwienie z powodu zarzutów Telewizji Polskiej. Organizator odnosi się m.in. do różnic pomiędzy oglądalnością programów a procentowymi udziałami w głosowaniu. Wyniki plebiscytu, jak napisali, zgodnie z jego regulaminem są miernikiem popularności nominowanych produkcji czy osobowości, a nie odzwierciedleniem ich wymiernej oglądalności poświadczonej odpowiednimi badaniami. Głosowanie za pomocą SMS-ów lub internetu odbywa się od 2 lat i nigdy nie wzbudzało kontrowersji żadnej stacji telewizyjnej. No tak, no bo wiecie, pewnie 2 lata temu czy rok temu komuś innemu też poszło gorzej i jakoś nie komentował tego w ten sposób, no ale to nie było TVP, to może ci inni, co przegrywali, to wiedzieli, że zasadnie, no ale TVP zna swoją wartość. Jesteśmy zaskoczeni faktem, że niezmienna od lat metodologia głosowania nie wzbudzała dotąd wątpliwości TVP, która tylko w przedostatniej, zorganizowanej na tych samych zasadach od zeszłorocznej odsłonie Telekamer Teletygodnia, otrzymała 7 statuetek. Ja tylko się odniosę do tego, że to sformułowanie o formule niezmiennej od lat jest może trochę pewnym nadużyciem, skoro rzeczywiście od 2 lat jest ta postać głosowania, no ale rzeczywiście wcześniej nikt nie miał pretensji, natomiast jeżeli TVP dostało 7 statuetek w zeszłym roku, kiedy głosowanie było takimi samymi metodami, a teraz dostali 1, wiecie, przypominacie sobie, żeby w zeszłym roku na przykład mieli jakieś pretensje? No nie, no oni chyba tak przypuszczam, nie oglądałam, ale pewnie to się jeszcze chwalili, że jaki super w ogóle plebiscyt, doceniono nas, jest w ogóle ekstra, a teraz nagle no, przestały im odpowiadać te zasady głosowania, kiedy wyniki są trochę nie po ich myśli. Owszem. Przypadek? No nie takie sądzę. Troszkę nie sądzę.
3: Nie ma przypadków, są tylko znaki.
4: Są tylko znaki. I dlatego właśnie komisja jest potrzebna. Organizator dodaje również, że rzeczywiście w trakcie głosowania pojawiły się problemy techniczne. One miały miejsce tylko 1 dnia, także nie wiem znowu, czy jest o co robić aferę, bo głosować można było przez dni 46, także 1 dzień, no to rzeczywiście chyba nie jest jakiś duży problem. No, w zasadzie to zresztą nie był cały 1 dzień, tylko kilka godzin. I uniemożliwiło to chwilowo oddanie głosu na wszystkich nominowanych, bez względu na przynależność czy kategorię. Więc wszyscy mieli problem, nie tylko TVP. Biuro prawne TVP zwróciło się do nas, czyli do Bauera w tej sprawie i otrzyma odpowiedź od naszych prawników w przewidzianym terminie. No tak zadeklarowali, nie mamy informacji, czy ją rzeczywiście przesłali. Wydawnictwo informuje także, że jako organizator nie ma wpływu na preferencje czytelników i widzów, a nad właściwym przebiegiem głosowania czuwała firma, jedna z no takich ponoć większych międzynarodowych firm autorskich, więc to też nie jest tak, że oni to wszystko sami i nikt tego nie nadzorował.
3: Że sobie kilka osób siadło i chodźcie, zrobimy plebiscyt i będziemy tak, to jakoś tam ustawiać. Nie.
4: Tylko to rzeczywiście było kontrolowane. Nie wiem, czy prezes Jacek przyjął to tłumaczenie i pogodził się z nim. Myślę, że dalej może mieć pewne wątpliwości, no bo jak to, żeby Ida czy Rafał, o którym będzie u nas trochę później, nie zostali nagrodzeni. Jest to rzeczywiście podejrzane i widzowie to jednak po prostu to trzeba się ogarnąć i głosować na dobre produkcje, a nie na jakieś gorsze i na Rafała Brzozowskiego i na Idę, bo są najlepsi i nie ma dyskusji. No i prezes Jacek był tak przyjęty tą sytuacją, że tak myślał, co by to zrobić, żeby się odbić, żeby pokazać tym widzom, że stać nas na wiele, żeby się znów wkupić w ich łaski, bo coś chyba rzeczywiście nie zagrało tak do końca. Chociaż nie, no w sumie on tak chyba nie myśli, no bo przecież ten plebiscyt jakiś ustawiony był, ale no, żeby znowu było o nas głośno, że robimy dobre programy, o to, może na tej zasadzie. I stwierdził, że przesunie o 2 tygodnie emisję programu Sekretne Życie Kotów. Znaczy, no, oczywiście oficjalnie to nie wiemy, czy naprawdę były takie powody, no ale rzeczywiście jakiegoś takiego ciągu przyczynowo-skutkowego się można dopatrzeć, bo ten program się miał pojawić 28 marca, a jednak premiera miała miejsce w niedzielę również, ale 14 marca, także już kilka odcinków tego programu zostało wyemitowanych, kiedy do was mówimy te słowa. Ale ja tak jeszcze sobie myślę, w sumie miałam to wcześniej powiedzieć, że no, mówi się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a ja kiedy byłam mała, to postanowiłam, że się będę kierowała słowami z książki zatytułowanej Poliana. Nie wiem, czy ty czytałeś Poliannę, czy to takie za bardzo dziewczyńskie jest.
3: Chyba to nawet czytałem kiedyś, tak mi się wydaje.
4: Ale w Poliannie chodziło o to, to znaczy ona miała taki zamysł, który wraz ze swoim tatą stworzyła, tak zwanej gry w zadowolenie, czyli dostrzegania w rzeczach negatywnych by się wydawało, jakichś pozytywnych elementów. Tam było chyba tak, że ktoś jej przysłał jakieś kule w darze, no to można byłoby być smutnym albo złym, że po co mi kule, mogłam coś fajniejszego dostać, ale element dobry w tym wszystkim był taki, że się można cieszyć, że te kule nie są jej potrzebne, bo jest zdrowa. No więc ja sobie tutaj tak zagrałam zadowolenie i pomyślałam, że dobry element tego wszystkiego jest taki, że wy już możecie się z nami podzielić waszymi spostrzeżeniami dotyczącymi tych produkcji, które są emitowane od kilku tygodni, a o których nie powiedzieliśmy przed ich premierą. Co prawda nie przeczytamy tego na antenie, przynajmniej nie w tym tygodniu, bo na żywo nie jesteśmy, ale nasz Facebook jest dla was otwarty, facebook.com/radio DHT, nasza strona internetowa też czeka i chętnie w przyszłym tygodniu damy wam znać, czy spłynęły do nas jakieś opinie dotyczące chociażby sekretnego życia kotów. A dla tych, którzy nie widzieli, nie natknęli się, no to kilka informacji o tym programie, który od 14 marca, jak wspomniałam, w niedzielę o godzinie 16 pokazuje telewizyjna jedynka i jest to program określany jako rozrywkowo-naukowy. Jego bohaterami są, no nie trudno zgadnąć, koty oraz ich właściciele. W każdym odcinku widzowie poznają trzy rodziny, które są właścicielami tytułowych zwierząt. W ramach projektu prezentowane są koty, ich trasy poruszania się po okolicy, dzięki monitorowaniu GPS, to są nowoczesne technologie w tym programie, a także przeprowadzane są rozmowy z właścicielami w ich miejscu zamieszkania na temat zachowania nawyków i problemów ich pupili. Jak czytamy w opisie, koty będą także monitorowane za pomocą zainstalowanych w domach uczestników kamer podglądowych i kamerek specjalistycznych przymocowanych do obroży kotów. Właściciele omawiać będą poszczególne zagadnienia dotyczące ich zwierząt wspólnie z prowadzącymi, a także z ekspertami. Finał każdego odcinka odbywa się w specjalnie przygotowanym centrum naukowym w Warszawie, gdzie uczestnicy poznają sekretne życie ich kotów i wspólnie z prowadzącymi omawiają spostrzeżenia i wnioski. W każdym odcinku łączona jest realizacja dokumentalna z realizacją studyjną. Cykl prowadzą lekarze weterynarii, behawiorystka Jagna Kudła i Łukasz Gliszczyński. I co jeszcze tu wiemy o tym programie? No wiemy tutaj bardzo ważne rzeczy, bo myślę, że tam opis oficjalny opisem oficjalnym, ale chyba najważniejsze jest i najwięcej mówi to, co o tym miał do powiedzenia prezes Jacek, a on skomentował tę produkcję słowami: sekretne życie kotów to coś nieoczywistego. Sam jestem ciekaw, jak ten format pójdzie, ale opinie są fantastyczne. Koty, które buszują po mieszkaniu pod nieobecność właścicieli, a zamontowana kamera pozwala zaobserwować, że wychodzą 15-20 km od domu, a kiedy właściciele wracają z pracy, udają, że się nic nie stało.
3: Ciekawe, czy prezes Jacek ma kota.
4: Tego nie wiem, tym się nie pochwalił, ale może właśnie stąd pomysł, żeby ten format u nas wprowadzić, bo to nie jest autorski pomysł prezesa Jacka, o czym za chwilę. Sekretne życie kotów ma się składać z 8 odcinków, także chyba teraz jesteśmy jakoś w połowie. No i właśnie pomysłodawcą formatu nie jest wbrew pozorom prezes Jacek, tylko BBC. Mam nadzieję, jestem wręcz pewna, że w przyszłości to BBC będzie przyjmować genialne pomysły od prezesa Jacka. Premierowe odcinki Sekretnego Życia Kotów, jak już wspomniałam, na antenie jedynki można oglądać w niedzielę o godzinie 16 czy tam 16.05, różnie to widziałam w różnych ramówkach, ale mniej więcej to jest ta pora. Właśnie 14 marca mieliśmy premierę. Oczywiście te odcinki, których nie udało Wam się obejrzeć, jeżeli o nich nie widzieliście, są do nadrobienia w internecie, w serwisie VOD Telewizji Polskiej. No i już mamy takie informacje, że to nie jest koniec, że ten projekt będzie kontynuowany. Już są bowiem castingi do drugiego sezonu, także...
3: A ciekawe, czy castingi to bardziej na te rodziny, co mają te koty, czy na koty?
4: No właśnie, aż tak się w to nie wgłębiałam, zresztą przyznam, że nie zerknęłam na ten program, bo koty to jakoś tak średnio w obszarze moich zainteresowań, ale myślę, że należy o tym poinformować naszego redakcyjnego kolegę Kazimierza. Kazimierzu, tak. Jeśli nas słuchasz, przecież to jest program dla ciebie.
3: Dokładnie.
4: Bo Kazimierz ma 3 koty, tak? Nic się nie zmieniło, jestem na bieżąco z rzeczywistością.
3: Szczerze mówiąc, nie wiem, jak tam teraz to wygląda, może już więcej nawet.
4: No, ale jest to jakaś opcja, jeżeli chciałbyś pokazać siebie i Śmigusa i pozostałych kocich domowników, to czemu nie? Także piszcie do nas, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Jakie są Wasze opinie o telekamerach? Też możecie pisać, jeżeli uważacie, że to jest po prostu jakaś żenada, manipulacja i wszystko złe, to jak najbardziej. A my zagramy teraz piosenkę. Nie wiem, czy prezes Jacek ją sobie podśpiewuje, no ale skoro program o kotach tak go zainteresował i taki był pełen nadziei, no to może ma kota na punkcie kota. No i chyba właśnie kota na punkcie kota miała Agnieszka Osiecka, bo napisała tekst do takiego utworu, a wykonała go Krystyna Sienkiewicz.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Ja nie wiem, czy prezes Jacek powinien sobie podśpiewywać tę piosenkę, bo to jest piosenka no taka nie do końca pozytywna. No dręczenie kota co sobota?
4: No rzeczywiście.
3: Myślę, że,
4: albo że na przykład były jakieś zabiegi pielęgnacyjne, wiesz, dla kota.
3: Może.
4: Których on na przykład nie lubi, ale one są konieczne, prawda, żeby to było wszystko
3: ale
4: jak okay.
3: To tak co sobota dręczyć kota, no to tak niefajnie, tak mi się przynajmniej wydaje, więc może lepiej nie, bo to wszelkie tam to ci wilkowie, którzy tylko szukają jakiegoś pretekstu, żeby coś prezesowi Jackowi wytknąć, no to tylko czyhają na takie potknięcia. To może lepiej,
4: może
3: żeby nie śpiewał.
4: Może do następnej odsłony jakąś pozytywną piosenkę o kotach nagra Zenek i wtedy na pewno będzie
3: tak
4: dobra
3: jest.
4: I będzie odpowiadała oczekiwaniom prezesa i nas wszystkich. A teraz kolejny program, który zadebiutował w ten sam weekend, w ten sam dzień w ogóle, również 14 marca w niedzielę, ale tym razem przenosimy się do telewizyjnej dwójki.
3: Tak jest. Już 3 odcinki tego programu za nami. Mowa o programie Moje Życie XXL, bo teraz sprawdziłem właśnie w programie i w najbliższą niedzielę 4 odcinek będzie sobie można obejrzeć.
4: Tak, ja tylko uzupełnię, że Sekretnego Życia Kotów o 1 odcinek więcej, bo ono było emitowane w Wielkanoc, a więc tu już 4 odcinki się pojawiły, a Moje Życie XXL w Wielkanoc się nie pojawiły, dlatego tych odcinków do nadrobienia macie o 1 mniej.
3: Ja myślę, że to po prostu, żeby jednak ludzi nie wprowadzać w jakiś taki nastrój, wiesz, tam ludzie sobie jedzą, to wiadomo,
4: no
3: to rośnie
4: żeby
3: i tam to też.
4: Żeby nie mówić o dietach.
3: Tak, żeby nie mówić o dietach, dokładnie, bo Moje Życie XXL opisuje 8 osób, które z powodu otyłości olbrzymiej decydują się na operację wycięcia 4/5 żołądka. I teraz kilka słów o tych osobach. Jest tam między innymi Iwona, która przeżyła żałobę po śmierci męża. Jest Paulina, która jest zdana tylko na siebie. Mąż nie pomaga w wychowaniu dzieci. Barbara cierpi z powodu otyłości na wiele chorób i schorzeń. Dodatkowo wykazuje objawy depresji. Z kolei Mateusz bezustannie i bez umiaru jest dokarmiany przez matkę. Artur winą za otyłość obarcza tylko siebie. Łukasz od 10 lat usiłuje podejść do operacji, za każdym razem w ostatniej chwili rezygnuje, a Gosia w pracy jest pewną siebie, cenioną specjalistką. W domowych pieleszach na jaw wychodzą jej lęki i niepewności, które stara się zagłuszyć jedzeniem. Natomiast Ewa, pracownik naukowy z sukcesami w pogoni za uniwersytecką karierą, zapomniała o sobie. Ten właśnie serial, czyli Moje Życie XXL, opowiada o ich losach od zgrupowania przed zabiegiem, gdzie przygotowują się pod okiem psychologa, fizjoterapeuty, fizjoterapeuty i dietetyczki przez samą operację, po czas po niej, kiedy starają się żyć na nowo. Moje życie XXL emitowane jest na antenie telewizyjnej Dwójki o godzinie 17:15 w niedzielę. Każdy odcinek serialu trwa 45 minut.
4: No i tak się jakoś złożyło, nie miałam tego w planie, ale oglądam tę produkcję. Jakoś tak przypadkiem zerknęłam na pierwszy odcinek i już zostałam.
3: I jak ci się spodobało?
4: Powiem jeszcze tylko tyle, że mamy już za sobą ten etap zgrupowania tego takiego obozu, można powiedzieć, na którym uczestnicy mieli konsultacje dietetyczne, jakieś ćwiczenia, inne tego typu elementy, więc teraz się dowiemy, co będzie u nich dalej, jak tam będzie już pewnie przed tą operacją i w trakcie niej. I jest to całkiem dobry program, całkiem ciekawy. Myślę, że mogą go oglądać nie tylko osoby z taką poważną otyłością, z takimi poważnymi problemami, bo każdy się może przecież zainspirować dietą czy ćwiczeniami.
3: Szczególnie, że wiosna idzie.
4: Tak, tak. I jeżeli nam zależy gdzieś tam na utrzymywaniu tej formy, nawet jeżeli mamy, powiedzmy, tylko nadwagę jakąś tam nieco mniejszą. Odnośnie pewnych aktywności, które im tam proponowano, to miałam jakieś takie małe wątpliwości i gdybym ja się znalazła w takiej sytuacji, to pewnie byłabym trochę zirytowana, na przykład wówczas, kiedy mieli stworzyć tabliczki, mieli wymyślić sobie, że są jakimś zwierzęciem, takim nawet jakimś wymyślonym, stworzyć jego charakterystykę i zapisać ją na takiej tabliczce, którą by umieścili na klatce takiego zwierzęcia w zoo. Więc jakieś takie, wiesz, psychologiczne bardziej, otwarcie się, coś takiego, ale w tym czasie można byłoby, nie wiem, nawet pójść na spacer i w tym czasie by się spaliło trochę kalorii, ale być może, nie znam się po prostu na pewno się nie znam na odchudzaniu, szczególnie w tak poważnych przypadkach, i być może takie psychologiczne działania też są konieczne, żeby zadziałała cała reszta, ale kwestie właśnie diety, kwestie treningów są tam wspominane i jest to całkiem interesujące. Każdy uczestnik też ma właśnie miejsce na pokazanie tej swojej historii, także myślę, że warto oglądać i warto się inspirować.
3: Zatem oglądajcie, inspirujcie się, a teraz możecie poinspirować się trochę muzycznie, bo czasem to jest tak, że rzeczywiście warto zrzucić trochę kilogramów, ale czasem to po prostu niekoniecznie i ktoś może się w swoim ciele czuć dobrze. Ja podejrzewam, że akurat nie mówimy tu o bohaterach mojego życia XXL, bo tam jest już ta otyłość naprawdę dość spora, ale niektórym na przykład po prostu kilka dodatkowych kilogramów absolutnie nie przeszkadza. Do wszystkiego potrzeba tego złotego środka i właśnie o tym teraz na antenie Radia DHT zaśpiewa Magda Niewińska.
6: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
3: Magda Niewińska w takiej ciało pozytywnej piosence. Złoty środek za nami, a my cały czas pozostajemy w kręgach Imperium.
4: Tak, tak. Ja dodam jeszcze, że chcieliśmy zagrać jakiś utwór bardziej nawiązujący do tematyki programu Moje Życie XXL, w tym sensie, że mówiący może czy to o problemach tych bohaterów, czy o ich sytuacji, ale jeżeli już są jakieś piosenki nawiązujące właśnie do tematu trochę większej wagi, to
3: one
4: są
3: gruba często luśka, takie...
4: Tak, one są często szydercze, a w momencie, w którym mówimy o takiej poważnej już sytuacji i o osobach szczególnie, które chcą się leczyć, to nie ma co szyderzyć z tego, dlatego sobie darowaliśmy takie utwory i wybraliśmy właśnie piosenkę o troszkę innym wydźwięku, ale już uznaliśmy, że ciało pozytywność będzie tutaj takim fajniejszym przekazem, a jeżeli znacie jakiś utwór, który może bardziej by odpowiadał, inny niż Nie mieszczę się w drzwi, czyli przeróbka I want to break free, tak jest coś takiego, to możecie
3: tak,
4: nam
3: odsunąć. Tak, łydka grubasa bodajże.
4: Tak, tak, zdaje się, że tak. Może się jeszcze przydać w przyszłości, jeżeli jakaś telewizja się zainspiruje, po prostu ukradnie pomysł prezesowi Jackowi i zrobi na przykład program o tym samym.
3: Swoją drogą, ciekawe, to jest własny pomysł TVP, ten Moje Życie XXL, coś kojarzysz?
4: Nie słyszałam nic na temat kwestii licencyjnych.
3: No to BBC ma szansę teraz.
4: No tak, tak, będzie. Zapożyczyć. Zobaczycie, jak będzie się prezes cieszył. Przecież już Koronę Królów tam gdzieś sprzedawał na Węgry, do Japonii, to może też tamte rynki powinny być dla nas otwarte.
3: Super.
4: A skoro już tak światowo się zrobiło, no to tak teraz będzie, ale ograniczymy się do Europy, chociaż jeszcze wydarzenie, o którym mowa, zahacza o Australię choćby, ale na całym świecie jest ono znane. Mowa o Eurowizji, no bo to jedna z takich istotnych kwestii, którą żyło wiele osób w tym ostatnim miesiącu, bo czekaliśmy na informację, kto będzie nas, Polaków, reprezentował w konkursie piosenki Eurowizji. No bo przypomnijmy, że w zeszłym roku konkurs się nie odbył z przyczyn oczywistych i wydawało się, że Alicja Szępińska jest taką naturalną kandydatką, bo wiele krajów rzeczywiście tak zrobiło, że wystawiło te same osoby, te same zespoły, tylko że oczywiście wiadomo z nowymi piosenkami, ale no nie było obowiązku, żeby tak zrobić. No już od jakiegoś czasu się wydawało, że chyba ta Alicja to jednak nie. Na kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem, które miało miejsce w piątek 12 marca w Pytaniu na śniadanie, Alicja udzieliła jakiegoś takiego wywiadu, z którego wynikało, że ona to bardzo chętnie by pojechała, ona ma piosenkę, ale Telewizja Polska się do niej nie odezwała, więc już było wiadomo, że z tego to raczej nic. I już wtedy były plotki, że to Rafał Brzozowski będzie nas reprezentował. Już gdzieś tam nawet tytuł można było dostrzec. Takie były niepotwierdzone informacje. One się potwierdziły, że The Ride to jest tytuł utworu, z jakim Rafał Brzozowski, już jako Rafał, nazwisko Rafał, mu ucięli, tak. bo chyba za trudne.
3: I to jeszcze w dodatku Rafał.
4: Ale z Alicją było tak samo. Też miała w zeszłym roku wystąpić jako Alicja, a nie jako Alicja Szemplińska. No bo za trudne te nazwiska mają. Jakby się na przykład nazywali Kurski, no to łatwiej, prawda? Bo mniej liter, to jeszcze ci obcokrajowcy by to wymówili. A Szemplińska, Brzozowski, to za trudne wszystko jest.
3: Może jeszcze ewentualnie, chociaż ja się naprawdę zastanawiam, czemu nasze dobro narodowe w postaci Zenka jeszcze nie zostało wykorzystane, ale to wszystko przed nami.
4: Też tego nie rozumiem, ale Rafał jest kolejnym dobrem narodowym, pokrzywdzonym przez ten zmanipulowany plebiscyt telekamer Teletygodnia, ale mamy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych manipulacji na Eurowizji. No i już kiedy ten utwór się pojawił, no to w internetach zawrzało, że tak powiem, czego się można było spodziewać, szereg komentarzy. Myślę, że trochę, no może nie tyle stronniczych, ale wiele osób sądzę, że jest uprzedzonych do Rafała i było do niego uprzedzonych od początku ze względu na to, co robi, tak? Że nie jest sobie takim zwykłym piosenkarzem, tylko jest osobą występującą w TVP regularnie, osobą związaną z tym nadawcą, a wiadomo, co się o TVP, szczególnie o jej pionie informacyjnym myśli i mówi. A on tam to Adia, to jaka to melodia, poprowadzi koncert jeden, koncert drugi, da sobie radę ze wszystkim i wystąpi jako konferansjer i jako wokalista i co tam jeszcze chcecie. Więc myślę, że trochę przez pryzmat tego był oceniany przez wiele osób. My sobie to chyba darujemy i skupimy się na samej piosence.
3: Oczywiście,
4: no nasze poglądy to są, wiecie, no każdy może mieć swoje, ale nikt nas nie pytał, to się podzielimy, prawda? Wy też oczywiście
3: to się
4: możecie.
3: Wypowiemy.
4: Tak, tak. Wy też oczywiście możecie. Dajcie znać, co sądzicie o piosence Rafała, czy to dobry wybór, czy niekoniecznie. A właśnie, co tobie, jak tobie się wydaje, czy odniesiemy sukces, czy niekoniecznie?
3: Powiem szczerze, mi ta piosenka nawet się spodobała. Nie powiedziałbym, żeby to był jakiś nie wiadomo jak wielki przebój, żebym go sobie teraz słuchał tak codziennie, ale jak tak pierwszy raz go usłyszałem, to stwierdziłem, może coś byśmy tym ugrali, bo to jest takie taneczne, takie podnóżkę. Teraz obecnie takie trendy są. Co prawda, no, na Eurowizji to się czasem sprzedają takie wielkie, wielkie te utwory, ale może akurat, może w tym jest metoda. I no, ja tu nie widzę jakoś nas na pierwszym miejscu, ale też, żebyśmy zamykali tę stawkę, też mi się nie wydaje.
4: No jeżeli chodzi o moją ocenę, o którą też nikt nie pytał, to no postaram się...
3: To ja zapytam, co sądzisz o utworze Rafała?
4: Dziękuję. Utwór Rafała, dobrze, że nie Rafała, Utwór Rafala na początku nie spodobał mi się, przyznam, ale to też może dlatego, że ja, to wiecie, ja to tak już mentalnie to jestem starszą panią i ja nigdy nie byłam jakąś taką fanką super tanecznej czy młodzieżowej muzyki, ja to właśnie wolę jakieś nawet wielkie utwory i dlatego moją faworytką eurowizyjną tegoroczną jest propozycja francuska, taka ze skrzypcami, z pianinkiem. My ją wam pewnie zagramy w maju, już bliżej samego konkursu, żeby wam pokazać, co się nam podoba, przynajmniej mnie, może Michał wybierze coś swojego, zobaczymy. No a takie utwory to nigdy nie były w moim guście, ale no to, że coś nie jest w moim guście, to nie znaczy, że nie mogę tego ocenić, czy jest dobre, czy że nie mogę ocenić rzemiosła, tak? Czy zostało po prostu dobrze wykonane, dobrze skomponowane, dobrze zaśpiewane, a to nie musi gdzieś tam grać w moim serduszku. No i moim problemem z tą kompozycją jest to, że ona jest taka... Może trochę nudna.
3: Jedna z wielu chyba trochę też tak.
4: Trochę tak, ale moim problemem jest to, że ta melodia jest napisana tak wąsko, to znaczy nie ma jakiejś takiej dużej rozpiętości, w sensie nie ma dźwięków niskich i wysokich i wszystko się dzieje w bardzo podobnym rejestrze, plus do tego to, że aranżacja jest taka bardzo jednorodna, od początku do końca jest praktycznie to samo i tak naprawdę już po pierwszej zwrotce i w refrenie to tam nas nic nie zaskoczy, już wtedy można wyłączyć, bo się absolutnie nic nowego nie wydarzy, ani Rafał nie pokaże nie wiadomo czego wokalnie, ani nie wejdą jakieś nowe instrumenty, więc myślę, że byłoby trochę inaczej, gdyby na przykład trochę pokombinować z aranżacją, gdyby się na przykład zaczęło bez perkusji, a ona by sobie weszła gdzieś tam w trakcie. No bo czemu nie, prawda? No i wtedy to już by sprawiało, że ten utwór by się rozwijał, a nie, że my wszystko już wiemy po minucie czy półtorej minuty. Więc tak.
3: A utwór ma całe równe trzy.
4: Tak, bo takie są wymagania eurowizyjne, że nie może mieć więcej. I mój drugi problem jest taki, że gdyby mi ktoś nie powiedział, to znaczy gdybym nie wiedziała, bo oglądałam pytanie na śniadanie, z którym ogłoszono te informacje, więc no, poinformowano, że to jest Rafał Brzozowski. Gdybym nie wiedziała, że to on, to mogłabym nie zgadnąć, bo jakoś tak ta barwa, którą tam słyszymy, nie kojarzy mi się z barwą Rafała Brzozowskiego. Mam wrażenie, że jego naturalna barwa trochę tam zginęła, nie wiem na skutek czego, czy tego konkretnego rodzaju muzyki, jednak innego od tego, co on tam wykonuje na co dzień, co na przykład wykonał kilka lat temu na preselekcjach eurowizyjnych, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy jemu się Eurowizja zamarzyła. No czy jak go słyszymy w programie, jaka to melodia, to jednak brzmi inaczej niż tutaj. Czy to jest kwestia jakichś masteringowych rzeczy, ale jakoś tak czuję,

0: Absolutnie się nie sugerujcie moją opinią, bo ja słuchu muzycznego kompletnie nie mam, ale wydawało mi się, że tam strasznie gdzieś grasuje ten tak zwany autotune, czyli że ten wokal jest dość mocno komputerowo poprawiony. Ty poza anteną, jak rozmawialiśmy, to mówiłaś, że no nie słyszałaś tego, więc ja ci wierzę.
1: No znaczy, ale też nie wykluczam. Może, może tam i coś być, a może też dla jakiegoś efektu artystycznego przecież czasami się wrzuca autotune.
0: No tak, tylko wiesz, tylko to potem trzeba będzie zaśpiewać na żywo, a czy taki efekt będzie?
1: Ale wiesz, ale jeszcze poza anteną rozmawialiśmy o tym, że twoim zdaniem to jest właśnie tak wyżej niż on zawsze śpiewa.
0: Owszem.
1: Nie chciałabym się jakoś tutaj, nie chciałabym jakoś źle zabrzmieć czy się przechwalać, ale jak tak sobie porównuję do piosenki Tak blisko chociażby, to są te same dźwięki. Dokładnie te same, nawet wyżej tam jest. Więc to chyba po prostu kwestia tego jakiegoś efektu, który został uzyskany.
0: Być może.
1: Ten konkretny rodzaj muzyki plus jakiś konkretny mastering i jest jakiś taki właśnie efekt, że tobie się wydaje, że jest wyżej niż jest. Ja w tym nie odnajduję Rafała, tylko Rafala. I właśnie taki mam z tym malutki
0: problem. Jest dziwnie, po prostu.
1: Tak, jest troszkę dziwnie. Oczywiście no, słyszałam ten utwór po tym już ileś razy, nie to, żebym go sobie włączała, ale gdzieś tam w telewizji on się pojawiał, bo chyba w radiu dalej niekoniecznie, a taki miał być hit, a niewiele stacji radiowych chyba zdecydowało się to emitować. I już się przyzwyczaiłam i już nawet jakoś tam bardziej mi, Boże, chodzi po głowie, bo na początku czytałam takie komentarze, że on wpada w ucho. Ja nie miałam takiego wrażenia od pierwszego przesłuchania.
0: Nie,
1: właśnie nie umiałam tego zapamiętać. Teraz już tak.
0: Inaczej. Ja jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, to tak w sumie nie jest taki zły, ale jak sobie próbowałem później go w myśli jakoś tak odtworzyć, to taka refleksja, kurczę, ale ja tego już nie pamiętam, ja nie wiem co tu było, to mi kompletnie tak jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, po prostu.
1: No właśnie, oczywiście.
0: Czyli z tego by wynikało, że ten utwór jest po prostu przeciętny, strasznie przeciętny i pytanie, czy nie za przeciętny na konkurs.
1: Może tak być, no, że gdzieś tam Rafał zniknie w tłumie. Oczywiście, tak jak wspomniałam, reakcje wynikające z uprzedzeń do jego osoby były gdzieś tam nadmierne i chyba trochę hejtu się pojawiło, szczególnie po premierze tego utworu i masa naprawdę negatywnych komentarzy, takich już przesadzonych w tę drugą stronę, bo chyba na aż takie opinie, na taką ich ilość, no to nie zasłużył.
0: Nie.
1: Ale też no, z drugiej strony oczywiście rozumiem, bo też liczy się, prawda, od tych już ponad 25 lat, że w końcu coś zawojujemy, szczególnie, że na Eurowizji Junior pokazaliśmy, to znaczy no, twórcy polskich propozycji pokazali, że Polska jest w stanie osiągnąć sporo. Mamy 2 zwycięstwa w Eurowizji Junior, a w Eurowizji Dorosłej nie jesteśmy w stanie od kilku lat przebrnąć tego półfinałowego etapu. I zobaczymy, jak to będzie w tym roku. No właśnie, wspomniałam o tym, że te kwestie dotyczące wyboru reprezentanta no, odbiły się takim szerokim echem, że to nie Alicja, że widzowie nie mieli na to żadnego wpływu, tylko został reprezentant wybrany wewnętrznie, co żeby nie było, jest absolutnie legalną metodą. Telewizja Polska mogła tak zrobić, robiła tak wiele razy. Argumentem przemawiającym za tą metodą, który oni też podkreślają, jest to, że chociażby Edytę Górniak tak wybrano, czy Donatana i Cleo. Więc jak najbardziej okazuje się, że może to być skuteczna opcja, żeby jednak nie powierzać tego widzom, tylko żeby jacyś tam eksperci wybrali reprezentanta, no ale to wiecie, skutki mogą być różne. Wybrali też w ten sposób Tulię, która nie przeszła do finału, więc to tak naprawdę nie ma żadnego wpływu. No właśnie. I Telewizja Polska poinformowała, że wyboru utworu dokonali eksperci Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy i nie podano nazwisk tych osób, tylko właśnie, że to tacy specjaliści, którzy są tacy doświadczeni w tej dziedzinie i tak dalej. No bo oczywiście się pojawiały pytania, kto wybrał taką brzydką piosenkę, no więc kto konkretnie, tego nie wiemy, tylko że eksperci tej agencji.
0: A czy coś wiadomo, kto skomponował i kto jest w ogóle odpowiedzialny za produkcję? Bo ja gdzieś słyszałem takie opinie, nie wiem, no właśnie, że to jest w ogóle jakaś taka piosenka jedna z wielu, produkowana po prostu gdzieś tam taśmą wręcz i że to nawet nie było wyprodukowane z myślą o Eurowizji, tylko po prostu została ona gdzieś tam zakupiona i tyle.
1: Tego nie słyszałam, natomiast może nie wszyscy wiedzą, więc

0: to warto podkreślić, że Szwecja to jest taki kraj, który generalnie przoduje w produkcji. Chyba sporo eurowizyjnych propozycje oni współtworzą, a więc nie tylko dbają o swoją, ale również tam się znajdują twórcy, producenci piosenek dla innych krajów, no bo po prostu jakoś tak się tam złożyło, że wielu specjalistów w tej dziedzinie tam mieszka.
1: Takie taneczne rzeczy to przede wszystkim właśnie chyba produkuje Szwecja i jeszcze Rumunia. Oni dość chętnie sięgają po taką muzykę.
0: Ale właśnie często o tych szwedzkich producentach na Eurowizji się słyszy, więc no można by teoretycznie to wziąć w ten sposób, no że skoro wzięli szwedzkiego producenta i kompozytora, a szwedzcy producenci, kompozytorzy spłyną z pisania dobrych eurowizyjnych piosenek, to będzie dobrze. No ale wiadomo, że i Szwecji może być lepszy i gorszy, prawda? Spec od tego. Także samo to nie gwarantuje sukcesu. Natomiast podkreślono też jeszcze, że ci eksperci, którzy wybierali piosenkę, oceniali konkretnie utwory, a nie ich wykonawców. Więc no to takie nawiązanie do tego, że Rafał nie został wybrany dlatego, że jest Rafałem i prowadzi jaka to melodia, tylko że miał najlepszą piosenkę. To było podkreślane, sam Rafał to mówił, bo odnosił się do tego, no przecież zadawano mu to pytanie, no przecież chyba Alicja powinna reprezentować i jak ty się z tym czujesz? No to on o tym mówił, że no oczywiście trzyma kciuki za dalsze poczynania Alicji, jest młoda, ma dużo czasu przed sobą, żeby jeszcze na tej Eurowizji zabłysnąć, ale tam chodziło o piosenkę. No szkoda, że nie dano nam jednak szansy, żeby posłuchać tej piosenki Alicji. Słyszałam ostatnio wywiad radiowy z Lanbery, ona też mówiła, że miała jakąś super propozycję na Eurowizję i też na razie nie wiemy, co to za utwór, pewnie go nam za jakiś czas pokaże, albo ten utwór przeleży w szufladzie do kolejnego roku, skoro jest rzeczywiście taki świetny. Natomiast jeszcze pojawiły ploteczki różnych złych ludzi, do których się odniósł był prezes Jacek. I prezes Jacek sprostował te plotki, według których miał mieć wpływ na wybór reprezentanta, ponieważ no, mówiło się o tym, że Brzozowski jest rzekomo ulubionym wokalistą jego żony. Natomiast sprostował obie te rzeczy, to znaczy Brzozowski nie jest ulubionym wokalistą jego żony.
1: Z ciekawości powiedział kto?
0: Nie powiedział. A poza tym do jego żona się tym nie zajmuje, nie wpływa na sprawy TVP. To był jeszcze moment, kiedy była w ciąży, o czym później, więc no, szykowała się na nadejście Royal Baby, a nie zajmowała się sprawami telewizji czy też Eurowizji. No i właśnie, ty się zastanawiałeś, jakby to miało być naszym miejscem, gdzie byśmy się mieli znaleźć w stawce eurowizyjnej. No i jak to zwykle bywa, są typowania bukmacherów, no i w tych notowaniach no nie jest dobrze, słuchaj, bo gorzej od nas wypada tylko Albania. A wszyscy inni mają większe szanse do tego, żeby znaleźć się w finale, żeby osiągnąć eurowizyjny sukces. Oczywiście nie musi się to pokryć z rzeczywistością, może jednak będzie lepiej. Oglądałam i czytałam trochę komentarzy zagranicznych fanów Eurowizji. Część była krytyczna, ale część była no całkiem spoko piosenka, będę ją sobie włączać, więc bo wiecie, bo też byłam ciekawa, jak to odbierają ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest Rafał, nie oceniają go przez pryzmat pana z jaka to melodia z TVP, tylko właśnie tak kompletnie abstrahują i tylko patrzą na piosenkę. I tam są komentarze, może nie jakieś takie przepełnione zachwytem, ale w miarę pozytywne. Także może nie jesteśmy bez szans i myślę, że będziemy jednak trzymać kciuki. Może nam się nie podobać piosenka, możemy nie być fanami Rafała, ale jednak, że gdyby się udało, to zawsze byłoby fajnie, ale wtedy po prostu wszystkim byłoby łyso, że tak nie wierzyli w Rafała i krytykowali ten wybór, a tu jednak się okaże, że będzie sukces i miejsce na przykład w pierwszej dziesiątce, albo że za rok Eurowizja odbędzie się w Warszawie. No już troszeczkę tutaj daleko zabrnęłam z tą fantazją, no ale zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście zagramy wam ten utwór za chwilę, ale zanim to jeszcze trochę informacji o tym, co się dzieje w telewizji polskiej. No, była kolejna afera przez ten miesiąc, taka no, dosyć głośna, dotycząca osoby Artura Orzecha. To jest bardzo dziwna historia. Co to się wydarzyło? Otóż w poniedziałek, 22 marca się sprawa zaczęła i podczas nagrania specjalnego charytatywnego odcinka Szansy na sukces Opole 2021 na planie nie pojawił się jego gospodarz, czyli Artur Orzech. o swojej nieobecności nie uprzedził ani producenta, ani współpracowników. No bo jakby dał znaczne, to okej, ten jeden odcinek, ktoś by go zastąpił, przecież różnie to w życiu bywa, no ale on znać nie dał. No też oczywiście różne sytuacje w życiu się zdarzają, można nie być w stanie poinformować z dnia na dzień, czy z godziny na godzinę, ale to tutaj jest jednak chyba no, to trochę bardziej zawikłane. Bo gdy wreszcie udało się dodzwonić do Artura Orzecha na 2 godziny przed nagraniem, okazało się, że jest niedysponowany. Co należy przez to rozumieć? Przekazał przez telefon jakiś niezrozumiały komunikat i się rozłączył. Stąd właśnie wzięła ta informacja. No być może przekazana właśnie portalu wirtualnemedia.pl i innym portalom o tej właśnie jego niedyspozycji, stąd to określenie. Późniejsze próby kontaktu nie przynosiły już rezultatu. Jak nieoficjalnie jeszcze wówczas wirtualne media zostały poinformowane przez TVP, zachowanie Artura Orzecha mogło narazić na poważny despekt. Ja nie chciałam cytować tego zdania, bo on w sumie niewiele wnosi, ale mi się podoba, że oni użyli jakiegoś takiego rzadkiego słowa, jak despekt. Narodowa telewizja to, wiecie, jest po prostu, tam są specjaliści w polszczyźnie i oni znają różne słowa. Czy wy kiedyś w życiu użyliście słowa despekt? Bo mi się chyba nie zdarzyło.
1: Ja nigdy. Co najwyżej defekt. Ale despekt
0: to tak, nie. Ale on naraził na despekt zaproszonych artystów, wykonawców i dzieci z SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku, które specjalnie przyjechały, aby wziąć udział w tym nagraniu. Czy ty wiesz, co ja teraz już chcę powiedzieć?
1: No.
0: Ty wiesz, co ja chcę powiedzieć. Słuchajcie, no przepraszam, ale muszę zrobić tę dygresję. I to wcale nie będzie teraz śmianie się z Kraśnika i z 5G i innych tam takich rzeczy. Tylko jak ja widzę SOS Wioski Dziecięce, to mi się przypomina reklama tejże organizacji, która kiedy miałam lat 12, taka była emitowana w okolicach świąt i ona wzbudzała we mnie lęk. Możecie ją znaleźć na YouTubie, o ile jej nikt przez kilka lat nie usunął, bo no, dawno tam nie byłam, ale no tam był taki motyw, że dziecko się budziło i krzyczało mama, no bo tej mamy nie było, bo tyle i tyle dzieci w Polsce nie ma mamy, a wioski dziecięce dają im szansę, żeby mieć tych rodziców. Taki był wydźwięk. Ja się nie bałam tego, wiecie, że ktoś mi zabierze mamę, ale po prostu we mnie to wprowadzało taki lęk i niepokój. Napiszcie, jeżeli mieliście tak samo, albo jeżeli na przykład mieliście tak z innymi reklamami, bo to jest, myślę, że ważny temat, który jak wynika z moich obserwacji i rozmów jest jakoś tak tam popularny wśród osób niewidomych. Część z nas miała jakieś takie lęki przed reklamami czy innymi sygnałami dźwiękowymi i w prywatnych rozmowach co jakiś czas się o tym wspomina, ale niekoniecznie wiele osób ma odwagę mówić o tym publicznie, no bo jak to powiedzieć, że się bałem reklamy, albo
1: a ja się na przykład
0: ty się bałeś dżingla
1: kroniki sportowej, dokładnie tego tam co było ten taki aplauz dość gromki w tym dżinglu, także no, ja na przykład tego się bałem. I
0: no tak, no a dlatego warto o tym mówić, żeby osoby, które też tak mają lub miały, wiedziały, że nie są same.
1: No tak się zdarza.
0: I że tak jakoś to nasze niewidzenie, nie wiem, to by trzeba było jakoś zbadać, ja chciałabym bardzo, żeby ktoś to zbadał, że ono ma jakiś taki wpływ, że budzą w nas lęk rzeczy, które normalnie nie są straszne, jakieś konkretne bodźce dźwiękowe i tak dalej. To taka tylko dygresja, ale wracamy do Artura Orzecha. Bo w tej sytuacji, która się wydarzyła, publiczny nadawca zdecydował, że nagrywany odcinek, którego emisję zaplanowano na niedzielę wielkanocną, czyli 4 kwietnia, poprowadzi Marek Sierocki. Jak się nieoficjalnie dowiedziały wirtualne media, jako prowadzących rozważano też na przykład Katarzynę Cichopek i kogo? No Rafala rozważano też, żeby poprowadził, ale
1: Rafał wszystko zrobi.
0: Ale stwierdzili chyba, że to już za dużo tego Rafala w tej telewizji. Tego samego dnia wieczorem Telewizja Polska opublikowała na swoich stronach komunikat opisujący zajście i napisano tam m.in. zmiana prowadzącego nastąpiła w wyniku niedotrzymania przez Artura Orzecha warunków umowy z TVP. Nieprzewidywalne zachowanie pana Artura Orzecha mogło narazić na nieuzasadnione przykrości zaproszone dzieci. No bo pana Artura już generalnie nie zobaczymy w szansie. To nie tak, że on tylko z tego jednego odcinka, no bo jednak sytuacja była zbyt poważna. Pytanie tylko, bo mnie to ciekawi, czy oni te odcinki nagrywają chronologicznie, szczególnie, że ten odcinek jeden, no to był taki właśnie specjalny, świąteczny. Czy nie jest tak, że oni już mają nagrany jakiś odcinek z panem Arturem, bo coś nagrali wcześniej, taki już, wiecie, regularny, normalny odcinek i że coś tam jeszcze wyemitują, a jeżeli nagrali, to nie chcą wyemitować, to zakopią to i uczestnicy się nie doczekają emisji?
1: No chyba, że przykre by było.
0: Chyba, że nagrywali to chronologicznie, wtedy problemu nie będzie. W tę niedzielę zobaczymy odcinek z zespołem Trubadurzy, to tak też w temacie, no bo odcinek z piosenkami pana Krzysztofa Krawczyka, który zmarł w ten poniedziałek, już był w tym sezonie, zresztą pan Krzysztof nie mógł się pojawić na nagraniach z uwagi na swój stan zdrowia, a to jeszcze było przed COVID-em, bo tam gdzieś tam sporo jakichś innych chorób miał wcześniej. Jego żona wówczas w tym odcinku między innymi się pojawiła, a teraz będą właśnie piosenki Trubadurów. No i tego samego dnia, cały czas jesteśmy w poniedziałek 22 marca, Artur Orzech wszedł na Facebooka i to był błąd. Bo on napisał na tym Facebooku jakieś dziwne rzeczy, bo tak zastanawiałam się, co się tu wydarzy. No skoro coś takiego dziwnego miało miejsce, to on pewnie teraz wyda jakieś oficjalne oświadczenie, przeprosi, wytłumaczy się, że coś naprawdę poważnego się stało, co wpłynęło na tę jego niedyspozycję. A wiecie, co on napisał na Facebooku? Najpierw napisał tak. Panie Kurski, wiem doskonale, jak mnie pan ceni, ale nie pozwolę sobie moją twarzą popierać zespołu Boys i pana Pietrzaka. A w kolejnym wpisie stwierdził, proszę pana, to w ogóle nie ma przecinka żadnego, proszę pana, nie zamierzam już prowadzić szansy, ma pan szansy, kropka, ma pan inne gwiazdy. Ja tutaj nie chcę niczego sugerować, ale te wpisy są jednak troszkę dziwne i troszkę nieprofesjonalne, można by powiedzieć.
1: Nieprzystające do jakby... No, rangi jednak.
0: Tak, one potem zniknęły, ale wiecie, jak to jest, screeny nie
1: Internet płoną. Wszystko pamięta.
0: To w ogóle było też o tyle dziwne, że utrudniony kontakt z Arturem Orzechem miała wówczas jego agentka. Ona otrzymała od niego jedynie SMS-a, w którym też jej napisał o zespole Boys i o Pietrzaku, więc to go jakoś mocno zakuło. Z tego się też wzięły jakieś plotki, bo słyszałam, że Kuba Wojewódzki w swoim programie mówił o tym, że Artur Orzech odszedł z szansy na sukces, bo nie chciał prowadzić odcinka z piosenkami Pietrzaka. Ten konkretny odcinek wielkanocny, no to miał być jakiś taki z wieloma gwiazdami, ale takimi, wiecie, śpiewającymi jakieś tam piosenki, ale niekoniecznie na co dzień występującymi w roli wokalistów typu Beata Chmielowska, Olek z Teleekspresu, czy Marek Molak, aktor znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo. On chyba wygrał ten program, no skoro śpiewał w Twojej twarzy, no to już tam coś z wokalem miał wspólnego, ale oni chyba Pietrzaka to tam nie śpiewali, to zresztą nie jest temat na odcinek wielkanocny, więc albo ten Pietrzak mu się wziął z niczego i ci Boysi, ale no to chyba bez sensu, albo miał już jakieś zapowiedzi odnośnie przyszłych odcinków, że takie tematy ich będą, co nie zmienia faktu, że mógł jakoś profesjonalnie z tego wyjść i poprowadzić ten odcinek, szczególnie jeszcze z dziećmi, jakoś normalnie, a potem się z tego wycofać, chociaż znowu jak ci Boysi mu tak przeszkadzają, a jakoś półtora roku temu prowadził odcinek z piosenkami zespołu Akcent i wtedy było wszystko okej, okay, więc czym się różnią aż tak bardzo Boysi od Akcentu? No chyba niczym, tak mi się wydaje, że to nie jest jakieś takie znaczące, więc to jest wszystko trochę dziwne i trochę nieprofesjonalnie rozegrane, więc no jednak chyba tutaj Telewizja Polska nie miała innego wyboru. No ale właśnie, co dalej, bo Artur Orzech to nie tylko szansa na sukces, to także wspominana już dzisiaj Eurowizja, którą pan Artur komentował przez to prawie 30 lat. I biuro prasowe Telewizji Polskiej informuje, że jest jeszcze za wcześnie na decyzję, kto miałby zostać nowym komentatorem Eurowizji. Są też jakieś plotki, ale wiecie, tutaj przynajmniej mamy pewność, że to nie będzie Rafał, bo on będzie śpiewał, więc nie da się, żeby on robił jedno i drugie naraz, chociaż to już mi nic nie zdziwi.
1: Może Norbi.
0: Ale wiecie, ale właśnie też pomyślałam o Norbim, o Idzie Nowakowskiej, bo chociaż ona tam teraz rodzi dziecko, więc pytanie, czy będzie w stanie, ale może sam prezes Jacek na przykład by skomentował, to
1: dokładnie,
0: by dobre było.
1: Dokładnie.
0: Dlaczego nie?
1: Czemu nie? I jako eksperta zaprosiłby Zenka i razem na przykład by komentowali, oceniali.
0: No oczywiście, ale mówi się, że to być może będzie Marek Sierocki, którego właśnie będziemy teraz oglądać w szansie na sukces, przynajmniej wszystko na to wskazuje, że to się już nie zmieni i że ten odcinek specjalny zapoczątkował właśnie tę nową erę w szansie na sukces, także taka to dziwna sytuacja. A co się jeszcze działo w telewizji polskiej i wokół niej? Wydarzyła się pewna smutna rzecz, ona się zdarzyła chyba dzień po naszym ostatnim programie. W wypadku samochodowym zginął Piotr Świąc. Ja go pamiętam bardzo dobrze, przede wszystkim z telewizji regionalnej oddziału w Gdańsku, no bo tam przede wszystkim był obecny, ale wspominam go dlatego, że zdaje się, iż miał też jakieś momenty, w których można go było oglądać, czy to w TVP Info, czy to jako tak zwanego prezentera oprawy w TVP1, gdzieś tam w latach 90. coś takiego było. Przynajmniej prezes Jacek tak napisał na Twitterze, jak on tak napisał, to tak było. Także no bardzo przykre, miał 50 kilka lat z tego, co pamiętam. Także no smutno, że to się tak stało. Co jeszcze? Wspominałam wam chyba w tym ostatnim wydaniu, albo w jeszcze wcześniejszym, o przesunięciu emisji programu Dance Dance Dance z uwagi na COVID na planie, że program zostanie przesunięty o 2 tygodnie i tak się stało, wrócił 19 marca, jest emitowany w piątki, chociaż plan był taki przez moment, żeby go zamienić miejscami z The Voice Kids. To znaczy, żebyśmy w piątki mieli Voice Kids, a w sobotę Dance Dance Dance. Trochę mi nie odpowiadał ten rozkład, więc na szczęście nie zostało to zmienione. Natomiast mamy inną zmianę, ponieważ innego dnia niż dotychczas można oglądać Kabaret Super Show 2. Ten program był emitowany w sobotę po godzinie 22 po Voice Kids, a teraz pojawia się w piątki o 22.30. Dlaczego? Dlatego, że w dawnym paśmie kabaretowego show emitowane są powtórki Dance Dance Dance, czyli jednak tak coś im chodziło po głowie, żeby to dać w sobotę, ale jednak nie o 20, tylko po 22. A więc, podsumowując, piątkowe wieczory w dwójce to po 20 Dance Dance Dance, a później Kabaret Super Show 2, sobotnie wieczory, przynajmniej do tego tygodnia, bo już właśnie Voice Kids się kończy, mamy finał w tym tygodniu, więc o 20 mamy tenże finał Voice Kids, a potem mamy powtórkę Dance Dance Dance, zobaczymy, jakie tam później będą przetasowania już po finale programu Voice Kids. Co do ploteczek jeszcze, wyobraź sobie, no właśnie Dance Dance Dance, program o tańcu, Ida Nowakowska, Agustin Egurola w jury, oni ich już mają na pokładzie Telewizji Polskiej i chyba postanowili skorzystać z tego potencjału, ponieważ ponoć w jesiennej ramówce Telewizja Polska ma wyemitować nowy sezon programu You Can Dance,
1: o, po prostu proszę. Tańcz, o,
0: który no, lata temu był pokazywany w TVN-ie, a Ida była uczestniczką jego pierwszej edycji, Agustin był jurorem. I także Telewizja Polska chciałaby wrócić do tego formatu. Odnośnie plotek jeszcze to była taka w międzyczasie, że Marzyna Rugalska, która z Telewizji Polskiej odeszła, o czym mówiliśmy, miałaby dołączyć do ekipy Dzień Dobry TVN. Natomiast ona sama nie chciała tej sprawy jeszcze komentować. Ta informacja się pojawiła miesiąc temu i nic od tego czasu się w sprawie nie wydarzyło, także nie wiadomo, czy należy to traktować poważnie. Co do przyszłości, bo prezes Jacek jest oczywiście wizjonerem.
1: Wizjonerem, ma kolejne pomysły.
0: Tak, ma pomysły i już tutaj zapowiada, co będzie. Otóż Telewizja Polska na czas Euro 2020, który się odbywa w roku 2021, takie mamy czasy, uruchomi kanał TVP4K, który będzie dostępny m.in. w naziemnej telewizji cyfrowej. A ponadto w drugiej połowie 2020 roku prezes Jacek chce uruchomić kanał TVP Nauka, a w dalszej kolejności TVP Muzyka. No to już o tym, że te kanały mają być, no to tam mówiliśmy, bo one tam w tej karcie powinności się pojawiały i tak dalej, natomiast no już tutaj mamy takie bardziej skonkretyzowane plany, kiedy to się ma pojawić. TVP Nauka to oczywiście też jakiś serwis internetowy, który chyba nawet wcześniej miałby wystartować. Także zobaczymy, jak tam prezesowi pójdzie realizacja jego planów, bo generalnie w jego życiu jest teraz bardzo szczęśliwy czas. Już to wspominałam. No, mamy Royal Baby. Na świat przyszła Anna Klara Teodora Kurska. Jakby ktoś miał
1: wątpliwości.
0: Tak, od 2018 roku tak jest, że można nadawać dzieciom trzy imiona, więc to wszystko jest legalne. Prezes podziękował Bogu, łagiewnikom, bo jeszcze podkreślił to, że...
1: No i lekarzom córka, też.
0: Też, ale że córka przyszła na świat w dzień jakiegoś istotnego święta religijnego, już nie pomnę teraz, jakie to było. To był czwartek, zdaje się, tak? 25 marca. 53 centymetry, także chowaj nam się zdrowo. No niestety prezes nie posłuchał moich sugestii odnośnie imienia, bo jak dziewczynka to miała być Danusia, a nie jakaś Anna Klara Teodora. No ale cóż, jeszcze może jest szansa przy następnych potomkach. No i ty potwierdzisz, co tutaj dopisałam na koniec notatki dotyczącej tego wejścia. Napisałam, że Mata jest najgorszym wykonawcą. Przepraszam wszystkich fanów Maty, wy wiecie dlaczego ja tak mówię.
1: Nie spodobała ci się patoreakcja.
0: Ale utwór Patoreakcja, w którym Mata wyraził się bardzo brzydko o prezesie, no to ja myślę, że rozumiecie, że to jest po prostu karygodne. Ja tego nie będę cytować, tych brzydkich słów o dziąśle, bo to po prostu się nie nadaje na tę porę i w ogóle jest niegodne, żeby o tym mówić. Także nie, Mata na Eurowizji nigdy nie wystąpi, bo z czym do ludzi. Za to wystąpi Rafał w piosence The Ride. Piszcie nam wasze opinie na temat tego utworu, a ci, którzy go jeszcze nie słyszeli przez ten miesiąc, no to teraz będą mieli okazję go poznać.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Proszę państwa, to był Rafał.
0: Tak, to był Rafał, a do tematu Eurowizji wrócimy oczywiście w maju. Wtedy zagramy nasze piosenki faworytki, żeby się już nie powtarzać, bo tak zastanawialiśmy się, czy grać tego Rafała, czy nie. Bo to zawsze jednak te propozycje eurowizyjne gramy właśnie bliżej samego konkursu, ale jednak taka była intensywna dyskusja, że nie sposób było
1: że chcieliśmy wam dać po prostu tę możliwość, abyście posłuchali czym prędzej i wyrobili sobie własne zdanie.
0: Tak, a w maju prawdopodobnie, tak jak wspomniałam, nasze faworytki, moje to Francja i Belgia, ale jeszcze wszystkiego nie słuchałam.
1: A moje to jeszcze nie wiem.
0: Jeszcze, ale Belgii już słuchałeś też.
1: A no tak, to też prawda.
0: I nawet można ją usłyszeć u nas. Chyba, czy jeszcze nie można?
1: Można.
0: No i bardzo fajnie. A Rafała nie.
1: Chyba, że na drugim kanale tam.
0: A to ja tam nie wiem, co Kazimierz robi. Kazimierz się teraz musi zgłosić do programu
1: o kotach. O kotach, tak.
0: Ja tylko jeszcze uzupełnię, bo może tak nie dla wszystkich to było jasne odnośnie Maty, bo nie każdy przecież musi wiedzieć, kto to jest, albo o nim słyszeć, że Mata to jest taki raper, którego utwór graliśmy już kiedyś.
1: Młody Matczak.
0: To inteligencja. To jest Młody Matczak, czyli syn prawnika Marcina Matczaka, który właśnie robi karierę w rapie. Kiedyś był utwór Pato Inteligencja, którym zasłynął, a teraz nagrał Patoreakcję, w której właśnie bardzo brzydko i niegodnie odniósł się do prezesa Jacka. Ta dzisiejsza młodzież. Co się jeszcze wydarzyło w Imperium? Otóż w Imperium działo się sporo w okresie wielkanocnym i tutaj też zastanawialiśmy się, czy ujmować te kwestie w naszym programie, no bo Wielkanoc to było, nie było za nami już, nie da się ukryć, chyba że prawosławna to gdzieś w maju. Ale no skoro wydarzenie, o którym chcemy wam powiedzieć, a w zasadzie nagranie z niego dostępne jest w internecie w serwisie VOD Telewizji Polskiej, no to ci, którzy nie oglądali, mogą nadrobić zaległości, no a poza tym było to tak intensywnie reklamowane przez Telewizję Polską. Po prostu prezes był tak szczęśliwy, że to się wydarzyło, że nie sposób to zignorować. A mowa o koncercie o tajemniczym tytule Cud Życia. W niedzielę wielkanocną telewizyjna Jedynka pokazała ten właśnie koncert. Koncert Andrei Bocellego pod tytułem Cud Życia, koncert wielkanocny. Razem ze słynnym tenorem wystąpił też jego syn Mateo. Duet zaprezentował utwory z najnowszej płyty Bocellego zatytułowanej Believe. Koncert został zarejestrowany w połowie marca tego roku z zachowaniem wszelkich rygorów pandemicznego bezpieczeństwa w warszawskim Ufficio Primo, chyba tak to by należało czytać, ale w zasadzie trudno powiedzieć. A Andrea Bocelli wraz z synem przylecieli wówczas specjalnie na zaproszenie Telewizji Polskiej. Ja to w ogóle się zastanawiam, chyba nie było takiej narracji nominacji, a jeżeli była, to oświećcie mnie, bo ja wyczekiwałam tego, a jeżeli to było, to mi umknęło. Pamiętacie, jeżeli nas słuchacie uważnie, to pamiętacie zapewne te akcje Sylwestra Polsatu, kiedy mówiono, że Bocelli wystąpi, a wystąpił Chadomen przebrany za Bocellego, i czekałam na taki komentarz w TVP, że w Polsacie, w innych stacjach telewizyjnych to Bocellego podrabiają, a tylko dla TVP przyleciał ten prawdziwy. Nie wiem, czy to powiedzieli, ale myślę, że byliby w stanie. Oprócz utworów z ostatniej płyty, w trakcie koncertu można było usłyszeć też utwory, dzięki którym Bocelli zdobył sławę międzynarodową. No takie jak słynne Time to Say Goodbye. Nie będzie tego u nas, spokojnie. Przepraszam. Oczywiście, jeżeli lubicie ten utwór, super, spoko, napiszcie nam o tym, że waszym zdaniem jest fajny. Natomiast ja się trzymam opinii, której kiedyś usłyszałam, że to jest takie operowe disco polo, i tak to czuję. Mam nadzieję, że jakoś nikt nie poczuł się urażony tą
1: opinią. Mi się bardziej podoba ta czeska przeróbka o monterze, że ma obcęgi i drut i tak dalej.
0: To chyba nawet nie słyszałam. W każdym razie nie ten utwór będzie u nas, bo im wszystko dobrze zdają, a fajnie też posłuchać czegoś nowego. I był też utwór Perfect Symphony, i to właśnie tę piosenkę, a także utwór Fall on Me Andrea Bocelli wykonał wspólnie ze swoim synem. Wystąpił Andrea Bocelli wspólnie z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz z zespołem wokalnym Warszawskiej Opery Kameralnej pod batutą Carlo Berniniego. A to w Polsce nie ma dyrygentów? O co chodzi? Koncert poprowadził Tomasz Kamel, który już po prostu zabłysnął, i jego obecność w tym koncercie przykuła uwagę wielu osób, i jego odniesienie do tego, kto siedział w pierwszym rzędzie, bo Tomasz Kamel powiedział, że no cud życia, taki jest tytuł koncertu, a cud życia widzimy właśnie w pierwszym rzędzie, bo tam zasiadał prezes Jacek z jeszcze wówczas w stanie błogosławionym małżonką Joanną, i właśnie, że tam widzimy ten cud życia. Czyż to niewzruszające?
1: Z pewnością.
0: Koncert został wyemitowany w telewizyjnej jedynce w niedzielę wielkanocną o godzinie 21:15. Jeśli oglądaliście, to dajcie znać. Sprawdziłam, jest w serwisie VOD Telewizji Polskiej, także można obejrzeć. Jakoś nie czuję się po prostu fanką Bocellego, więc nie oglądałam. Skoro już przy tym jesteśmy, to jeszcze słowo o innych muzycznych wydarzeniach, które miały miejsce w okresie wielkanocnym i które również można nadrobić. Otóż w piątek, w Wielki Piątek w Lublinie odbył się koncert pasyjny, Pasja 2021. On był też tak początkowo szeroko komentowany jeszcze przed premierą tego widowiska, no bo jak to kultura nie żyje, jest zamrożona przez COVID, a prezes Jacek sobie organizuje koncert. Ale ten koncert był organizowany w plenerze, miała jakaś tam firma pilnować wszystkich rygorów pandemicznej ostrożności, i już po koncercie nie słyszałam żadnych komentarzy, także chyba się nic tam takiego spektakularnego nie wydarzyło, co byłoby przejawem łamania tychże obostrzeń. Na scenie koncertowej podczas Pasji 2021 pojawili się m.in. Wiki Gabor, Piotr Cugowski, Justyna Steczkowska, Stanisław Karpiel-Bułecka, Alicja Szemplińska, Natalia Zastępa i Marcin Sójka. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że już jesteśmy poza tym klimatem wielkopostnym, natomiast z tego co wiem, to tam nie były wyłącznie pieśni wielkopostne, jeżeli w ogóle jakiekolwiek takie były, bo ja na przykład widziałam filmik z Justyną Steczkowską śpiewającą Moją krew Republiki w tym koncercie. Także myślę, że to, iż jesteśmy już poza tym wielkopostnym czasem, oczywiście mówię o osobach, dla których jest to istotne, no że to jakoś nie będzie szczególnie przeszkadzało w odbiorze tego koncertu, jeżeli to kogoś interesuje, bo jednak sporo takich utworów, no pewnie skłaniających do refleksji, tam będzie można usłyszeć, ale niekoniecznie wyłącznie sakralnych. No i w tym właśnie wielkopostnym widowisku odbywającym się w Lublinie rozważania męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa zostały zobrazowane aktualnymi wydarzeniami, a także muzyką rockową, taka to ciekawostka właśnie. I kolejne muzyczne wydarzenie to był wielkanocny koncert Dobrej Nadziei. Tam wystąpili artyści reprezentujący różne pokolenia i style muzyczne, m.in. Alicja Majewska, Piotr Cugowski, Stanisław Karpiel-Bułecka, Roxana Węgiel, Pektus, Eleni, Andrzej Lampert, Anna Jurksztowicz, Alicja Tracz, Piotr Kupicha oraz Wiki Gabor. I tam jakieś jeszcze chóry im towarzyszyły, małe TGD i Sand and Grace między innymi. I można było przekazywać życzenia swoim bliskim. Także no to już nieaktualne, bo życzeń nie przekażecie, ale tymi wrażeniami muzycznymi jak najbardziej jeszcze można się cieszyć za sprawą internetu i serwisu VOD. Także o tyle się czuję oczyszczona, że Wam o tym powiedziałam i jesteście na bieżąco z rzeczywistością, bo gdyby nie internet, to już nie byłoby sensu do tego wracać, no bo co się stało, co zostało pokazane, no to już nie ma odwrotu, tylko na powtórki liczyć, a tak można wrócić
1: kiedyś, tak.
0: W dowolnym momencie, można sobie na przykład włączyć koncert Kolęd teraz, bo...
1: Chyba, że ktoś sobie na przykład nagrał, by kiedyś tak to było, że się nagrywało na wideo i potem sobie można było odtworzyć.
0: Ale wiesz, to nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, to mogli nie wiedzieć, czy sobie trzeba nagrać
1: na wideo i zaprogramować.
0: Tak. No ale u nas teraz fragment z tego najgłośniejszego muzycznego wydarzenia Wielkanocy. Ono było do tego stopnia wyjątkowe, że z jego okazji pani Danusia przeprowadzała wywiad z artystą i mówiła po włosku. Słuchajcie, pani Danusia potrafi wszystko. I to w ogóle było
1: dobre. Po włosku mówić też.
0: Też. I bo w niedzielę przed koncertem w wiadomościach ten materiał został pokazany i w poniedziałek chyba pokazali to samo, albo prawie to samo. Znowu pani Danusia mówiła po włosku. Także to jest taki dobry pomysł na recycling, prawda? Po co robić 10 materiałów, jak można jeden i go potem pokazywać?
1: Jak taki dobry, no to...
0: Jak taki dobry, jak pani Danusia mówi po włosku. Ja niestety nie umiem mówić po włosku, także nie przeprowadziłam wywiadu z Bocellim dla Radia DHT. Pozostaje mi zatem jedynie zaprezentować wam utwór Fall on Me, który wykonają, no tutaj studyjnie, a na koncercie zaprezentowali go oczywiście na żywo, Andrea i Matteo Bocelli.
2: Radio DHT.
1: I oczywiście wiem, że są miłośnicy tego typu muzyki, ale ja nie mógłbym znaleźć się na takim koncercie, bo przeszkadzałbym gromkim chrapaniem. Andrea Bocelli za nami. I syn.
0: Tak właśnie było. Oczywiście dawajcie znać, jeżeli oglądaliście ten koncert i macie na jego temat jakieś opinie, a my opuszczamy Imperium. Chyba wrócimy do Imperium jutro na jakiś moment, do jednego z jego kanałów tematycznych. A teraz kolejna stacja Wielkiej Czwórki. Wspominałam, że będzie o TVN-ie i teraz właśnie tutaj zabawimy przez dwa wejścia, bo mamy nowość obecną już od 20 marca, więc znów prośba do Was o oceny, jeżeli oglądaliście, bo takie programy raczej, to nie są moje, nie jest mój ulubiony typ programu telewizyjnego. Raczej preferuję inne rzeczy, bo mowa o takim programie z udziałem gwiazd, a to niekoniecznie mnie kręci. Programy typu Gwiazdy mówią wiersze w deszczu, jak to kiedyś było we Władcach Mógł bodajże. To nie jest to, co lubię najbardziej, no ale może Wy lubicie i Wam się to podoba. Power Couple. To ten program, który na antenie telewizji TVN zadebiutował, jak wspomniałam, 20 marca, czyli emitowany jest w soboty, czyli odcinków pokazano, jeżeli dobrze liczę, na razie 3, będzie dzisiaj 4. 7 gwiazdorskich par zamieszkało wspólnie w jednej willi. Na tym się to wszystko opiera. I te właśnie znane osoby spędziły ze sobą 3 tygodnie. Przez ten czas ich związki musiały wytrzymać nie tylko wspólne życie w jednym miejscu z innymi osobami, ale również różne wyzwania. Zmagania par zostaną pokazane w 10 odcinkach, także jeszcze trochę tego przed nami. Jeżeli nawet nie oglądaliście tych pierwszych 3, no a na playerze nadrobić, to wiecie, no to trzeba im płacić, to jest niestety taki problem. W każdym odcinku pojawiają się 3 zadania dla mężczyzn, kobiet i par. Podczas męskiego pojedynku każda z kobiet obstawi sukces swojego partnera. Nie tylko żona powie, to mój partner wygra, jest najlepszy, ale no, musi zadeklarować, jak bardzo w to wierzy, że tak powiem, bo wygrana podwoi wartość zakładu, a porażka odejmie pieniądze ze zgromadzonej puli. Takie same zasady będą obowiązywały podczas rywalizacji kobiet, żeby nie było. Po zakończeniu obu wyzwań, para, która zgromadziła najmniejszą sumę pieniędzy, trafi do strefy zagrożenia. Trzecie zadanie sprawdzi współpracę między partnerami. Para, która to zadanie wykona najgorzej, również będzie zagrożona. żona. Pozostali uczestnicy decydują, kto zostanie, a kto opuści willę z niczym. Zwycięska para zabierze wszystkie zgromadzone przez siebie pieniądze. No i kogo tam możemy oglądać? Kto sprawdza swoją relację? Są to następujące pary. Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski, Janusz Habior i Agata Wątróbska, Agata i Piotr Rubik, Aleksandra i Piotr Gruszka, Hubert Gromacki i Magda Nędza. Przyznam, że no, postać tego Huberta była mi nieznana z tych wszystkich, no bo tamto wiadomo, mieliśmy aktorów.
1: Ciekawe, czy to jest... Mnie to od razu zastanawia, czy to jest jakaś rodzina z panem Ryszardem.
0: Tego nie wiem, wiem jedynie tyle, że to jest jeden z uczestników którejś edycji Top Model. Tomek Torres i Paulina Łaba Torres. Paulina Łaba to ja pamiętam z Szansy na sukces, a teraz jest żoną muzyka. Oraz Katarzyna Pakosińska i jej partner, który ma jakieś gruzińskie chyba personalia, tak z tego co się orientuję przynajmniej, więc nie podejmuję się tego przeczytać, bo jeszcze skaleczę i będzie źle. Program natomiast prowadzi wieloletni prezenter telewizji TVN, czyli Oliwier Janiak. Można oglądać ten program, przypomnę, w soboty o 20:00. No i chyba jakoś niewiele osób się do tego przekonało, że warto, bo wyniki oglądalności są takie sobie.
1: Nie powalają. Tak,
0: jeszcze wracając do oglądalności, to na przykład koncert Cud Życia to w ogóle był hitem świątecznym, jeżeli chodzi o oglądalność. Także tutaj to brawo, ale Power Couple jakoś chyba ludzi nie przekonało. No nie
1: po prostu
0: czemu.
1: Jesteśmy no, melomanami, na to wygląda.
0: Nie wykluczamy, lubimy różne gatunki muzyki, disco, polo też. Jakby tutaj Zenek występował, to byłoby myślę inaczej, no, tak. Ale...
1: Zenek z Danutą.
0: Ale tak, ale gdzie Zenek w tym TVN-ie, prawda? Pozostając jeszcze w TVN-ie właśnie, to nie mówiliśmy wam wcześniej o programie Efekt Domina, który wrócił z nowym sezonem z początkiem marca i można go w niedzielne przedpołudnie oglądać. O tyle warto o tym powiedzieć, że jest to taka szczególna odsłona, ponieważ przybliża ona różne historie kobiet przeciwstawiających się patriarchatowi. To jest takie szczególne w tej edycji, dlatego jeżeli was interesują te wątki, one na pewno są ważne, to myślę, że warto zerknąć. I kolejna rzecz dotyczy serialu Lab. To ten taki paradokument TVN-u, ni to kryminalny, ni to nie wiem co, emitowany popołudniami, no właśnie o innej porze niż to miało miejsce początkowo. Od 15 marca serial Lab emitowany jest o 16, a nie jak dotychczas o 17. Po prostu zamieniono go miejscami z powtórką Kuchennych Rewolucji. Tam też chyba były jakieś takie kwestie oglądalnościowe. I widzicie, i TVN ma problem z oglądalnością. Tutaj to im nie działa, a mimo tego dostali tyle telekamer, a Telewizja Polska ma taką
1: bardzo,
0: oglądalność
1: tak.
0: Wszystkiego, a telekamera jedna tylko dla Cleo. No i co, i to nie było ustawione? Zmanipulowane to nie było? No ja nie wiem, no to po prostu przeanalizujcie sobie sami. Mam nadzieję, że ustawiona nie jest walka par w programie Power Couple, a o takiej właśnie walce par możemy usłyszeć w piosence Wandy i Bandy, czyli Para goni parę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To cały czas program RTV na antenie radia DHT. Spotykamy się z wami w odcinku numer 112. A teraz cały czas TVN.
0: Teraz w końcu Michał coś powie.
1: Tak, i teraz tak.
0: Bo
1: tak,
0: on tutaj, tak. Powiecie, bo my wam zdradzimy za kulisowo, no właśnie, bo to chyba no. Słychać, że Michał troszkę kaszle.
1: Troszkę tak.
0: Dlatego on tak się dzisiaj uchyla od obowiązków.
1: Ja troszkę kaszle i moim głównym zajęciem w dzisiejszym programie, oprócz jego realizacji, jest wyłączanie sobie mikrofonu. Także no, tak to wyszło. No, ale miejmy nadzieję, że z czasem wszystko wróci do normy i te proporcje naszego mówienia na antenie też będą w miarę równe. A teraz o TVN-ie będzie, o serialu, który był już, jest w playerze, który możecie sobie oglądać, a A teraz możecie go oglądać też na antenie stacji TVN. Mowa tu o serialu Żywioły Saszy. On już jeden odcinek miał emisję. Spotykacie się z tym serialem, jeżeli tylko chcecie, we wtorki o godzinie 21.30. Powtórki są w piątki jakoś nocą, także gdyby ktoś tam chciał, to jeszcze ewentualnie może, ale to już chyba jednak wydać lepiej parę tych złotówek na player, chyba że ktoś jest po prostu nocnym markiem. A teraz kilka słów, żeby tak was zachęcić, o czym jest w ogóle ten serial. Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez 7 lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. Śledztwo okazuje się wyjątkowo skomplikowane. Na drodze do rozwiązania sprawy stoi nie tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości przełożonych i współpracowników co do umiejętności profilerki. W każdym kolejnym odcinku pojawi się nowy ślad prowadzący do rozwiązania sprawy. Czy dzięki pomocy Załuskiej uda się ująć sprawcę i zakończyć śledztwo? O tym wszystkim dowiecie się, oglądając serial Żywioły Saszy Ogień na antenie TVN.
0: Dodam, że w głównej roli Magdalena Boczarska i że jest to na podstawie książki Katarzyny Bondy, więc być może na przykład książkę czytaliście i też możecie się jakoś do tego odnieść. Oglądałam pierwszy odcinek, no jako osobie niewidomej, no to gdybym miała to sama oglądać, no to byłoby mi rzeczywiście ciężko, więc mówiąc wprost z osobą widzącą, chociaż no aż tak jeszcze może tam się wiele nie wydarzyło takich rzeczy, których bym nie wiedziała bez wsparcia osoby widzącej, niemniej no to wiadomo, można się było tego domyślać, że to kolejny z tych seriali, które tak jednak trudno samodzielnie nam oglądać, żeby wszystko wiedzieć. No na razie nie mam jeszcze jakiejś takiej opinii ugruntowanej. Będę pewnie dalej zerkać, bo czemu nie? Zobaczymy, jak się to dalej po prostu rozwinie, bo trudno mi jeszcze po pierwszym odcinku mieć jakiś taki bardziej konkretny osąd. Zostajemy w klimacie serialowym, ale tym razem nie będziemy mówić o tym, co w TVN-ie, a przynajmniej nie na razie, bo to pewnie kiedyś się doczeka emisji na antenie głównego TVN-u, a co można oglądać w playerze. I pierwszą taką produkcją już od jakiegoś czasu obecną w tymże serwisie jest serial Mamy To. We wtorek 23 marca w serwisie player.pl odbyła się premiera nowego, komediowego tym razem serialu Mamy To, no bo te seriale to często są kryminalne ostatnio, te TVN-u i Playera, a tutaj właśnie poszli w komedię. I ten serial przedstawia codzienne życie rodziców. Bohaterami produkcji są dwie pary, odrobinę spanikowani i zagubieni Ada w tej roli Katarzyna Kołeczek i Szymon w tej roli Szymon Mysłakowski, którzy powitali właśnie na świecie pierwsze dziecko. Drugim rodzicielskim teamem są ich sąsiedzi, zaprawieni w bojach. Ewa w tej roli Laura Breszka i znowu Szymon i w tej roli kolejny Szymon, czyli Roszak. To pewno się, to jakiś serial Szymonów jest po prostu. Jakby jeszcze Szymon Hołownia chyba by się przydał. I ta druga para, no to może się pochwalić drugim dzieckiem, drugą córką, która im się niedawno urodziła. Całą czwórkę połączy niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, jakim jest posiadanie potomstwa. 23 marca w playerze zostały udostępnione pierwsze dwa odcinki, a kolejne będą pojawiać się, już się w zasadzie pojawiają w tygodniowych odstępach. To jest jedna produkcja, która trafiła do playera, a kolejna trafi. Uff, w końcu nie jakaś zaległość, tylko rzeczywiście bieżąca informacja. Mowa o piątym sezonie serialu Usta Usta. Przypomnę, że to jest ten serial, który trzy pierwsze sezony miały jakieś 10 lat temu w TVN-ie. W zeszłym roku był wielki powrót z sezonem czwartym, no i teraz jest sezon piąty, który pewnie w TVN-ie będzie, przypuszczam, że jesienią, ale na razie dostępny jest tylko dla widzów playera. Dostępny będzie właściwie od 12 kwietnia, bo wtedy właśnie będzie miała miejsce premiera tego piątego sezonu. Czego się możemy tutaj spodziewać? W finale czwartej serii Adam rozstał się ze swoją dużo od siebie młodszą żoną Sarą. Teraz jest sam, ale coraz większą jego uwagę przykuwa właścicielka wynajmowanego przez niego mieszkania, czyli Magda. Kobieta uwikłana jest jednak w romans z żonatym mężczyzną, więc sprawa jest skomplikowana. Agnieszka z kolei już w poprzednim sezonie rzuciła pracę, marząc o własnym wydawnictwie. Jej pełne entuzjazmu przygotowania zwieńczy sukces. Znajdzie nową, młodą pisarkę Różę z ogromnym potencjałem. Kornatowska znów będzie świętować sukces w ramionach Michała, swojego partnera, nie tylko biznesowego. Nowa rzeczywistość czeka na Krzysztofa. W takiej sytuacji jeszcze nie był nigdy, bez pracy, bez mieszkania i z marnym pomysłem na życie. Przyparty do muru, zacznie wciskać podejrzane ubezpieczenia starszym osobom. Na szczęście z pomocą przyjdzie mu Piotrek, który jako szofer luksusowej limuzyny pozna go ze swoją bogatą klientką Agatą. Nie spodoba się to zazdrosnemu, a przy tym bardzo narwanemu mężowi kobiety, czyli Marianowi. Z kolei nowy sezon to także czas sukcesów i trudnych decyzji w życiu Izy. Po wielu latach w końcu otrzyma wymarzony awans w pracy, szybko jednak odczuje jego skutki, dostanie polecenie zwolnienia części swoich pracowników, w tym niepełnosprawnej przyjaciółki Ulki. Do obsady serialu dołączą m.in. Edyta Olszówka, Paweł Małaszyński, Anna Smołowik, Karolina Kominek, Dariusz Biskupski, Katarzyna Pakosińska i Paulina Szostak, a także do serialu powróci, co ciekawe, Elena Leszczyńska, którą wcześniej oglądać można było w sezonach od pierwszego do trzeciego w roli Oksany. W czwartym jeszcze jej nie zobaczyliśmy po tym wielkim powrocie i wraca dopiero teraz. Pierwszy odcinek, jak wspomniałam, 12 kwietnia trafi do playera, a kolejne będą pojawiać się w każdy poniedziałek. Już za chwilę opuścimy TVN, ale odniesiemy się jeszcze do tej afery, która już w lutym czy w marcu została zapoczątkowana. Chodzi o te zwolnienia, o standardy w TVN-ie i tak dalej. Tam się jeszcze pojawił jeden element dotyczący wpisu jednego z operatorów, który został zwolniony ze stacji, prawda? Czy czytałeś tamten, to, co on tam pisał?
1: Powiem szczerze, walczyłem z techniczną materią i nie zdążyłem.
0: Jasne, no to najkrócej rzecz ujmując, pisał o tym, że był poniżany przez osoby stojące nad nim w hierarchii, cytował, jakie to obelżywe słowa były używane wobec niego i innych osób, pisał gdzieś tam o wyrzucaniu rzeczy do śmieci, o donosicielstwie, no i o tym, że w zasadzie trudno tutaj mówić o zwolnieniu, tylko po prostu skończyła się umowa cywilnoprawna. A on pracował tam chyba 16 lat w tej stacji. Oczywiście komentarz ekipy i Discovery, no to był taki jak zawsze, czyli każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, oni pilnują standardów, wiecie, to co zawsze, ale warto było, żeby to wszystko wyszło na światło dzienne. I ja mam nadzieję, że ta ich deklaracja to rzeczywiście zostanie zrealizowana. Otóż TVN zapowiada, że zaoferuje w tym roku umowy o pracę kilkuset pracownikom, którzy dziś mają umowy cywilnoprawne. No, i tak ma być. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, że standardy w firmie będą rzeczywiście ulegały poprawie, a nie tylko takie, wiecie, gadanie, bo to tam napisać można różne rzeczy. Ale jakoś nic się nie wydarzyło w sprawie tego anonima słynnego.
1: Tak.
0: Co to nie było wiadomo, kto go w końcu napisał. Jakoś dziwnie,
1: jakoś
0: nic
1: na razie
0: się nie przyznał.
1: Cisza.
0: Pan Kamil, ten, który miał jakieś publikacje kolejne prezentować, też jeszcze niczego nie opublikował. Także czekamy. I to na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o telewizję. Spokojnie, nie rozstajemy się jeszcze z wami, chociaż już druga godzina naszego spotkania minęła, ale po takiej długiej nieobecności, no to mamy nadzieję, że jesteście za nami stęsknieni i że z chęcią jeszcze posłuchacie, jak wam kilka radiowych informacji przedstawimy.
1: I tego materiału, przypominam, mamy na dwie audycje, więc my słyszymy się z wami dziś, ale też i jutro.
0: I dwie takie długie audycje. Jutro to raczej też to się nie skończy po dwóch godzinach. Ale zanim przejdziemy do tej garści wieści radiowych, to jeszcze piosenka odwołująca się do żywiołów Saszy, czy też właściwie w ogóle żywiołów, prawda? Bo żywioły
1: w ogóle, tu... tak, w ogóle do żywiołów. Chociaż na dobry początek o ogniu będzie tu sporo. Przed wami hip-hopowo się zrobi teraz na antenie Radia DHT, a to za sprawą Morwła i utworu Żywioły.
3: biggest variety in the music that you like.
2: This is Radio DHT.
1: I po takich właśnie hip-hopowych dźwiękach, które nam zapewniła Morwła, wracamy do was z informacjami radiowymi, a na dobry początek o Radiu Z kilka słów, bo właśnie na antenę tej stacji wróciła audycja publicystyczna Siódmy Dzień Tygodnia. Jej gospodarzem jest wicenaczelny Onetu Andrzej Stankiewicz. Program można oglądać także na stronie głównej Onetu. W siódmym dniu tygodnia w Radiu Z Andrzej Stankiewicz będzie pytał przedstawicieli czołowych ugrupowań politycznych o najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Program jest emitowany w niedzielę od godziny 9. Każde wydanie trwa do godziny 10 bez przerw reklamowych. No i tu warto wspomnieć, że Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z wraca na antenę tej stacji po prawie 5 latach przerwy. Audycja zniknęła z ramówki w połowie 2016 roku, kiedy to ze stacją pożegnała się Monika Olejnik. Od września 2016 do grudnia 2017 roku Radio Z i Polsat News nadawały w niedzielę o godzinie 9:05 śniadanie w Radiu Z, w którym to dyskusje z politykami prowadzili dziennikarze obu stacji. Kiedy audycja spadła z ramówki, Polsat News w paśmie jej emisji zaczął pokazywać podobny program realizowany we własnym zakresie. Ale to nie jedyna nowość.
0: To jeszcze może dodam odnośnie tego programu Polsatu, bo to właśnie taka ciekawostka przy okazji. Radio Z robi ten program z Onetem i dosłownie w tym samym czasie, od tego samego dnia, Polsat zaczął współpracę z Interią przy tym swoim programie politycznym, porannym, niedzielnym. A więc on teraz się nazywa Śniadanie z Polsat News i Interią i można go oglądać nie tylko w Polsacie, ale w Interii również. Także tutaj mamy współpracę Radia Z Onetem i Polsatu z Interią właśnie.
1: No tak, tylko to chyba też kwestia jest też taka, że obecnie Interia i Polsat mają tego samego właściciela,
0: tak,
1: pana Zygmunta.
0: Tak, ale to jest taka kosmetyczna zmiana nazwy, bo w zasadzie to się nic poza tym nie zmieniło z tego, co wiem. Ale wracamy już do Radia Z, bo to nie jest jedyna nowość tamże.
1: To nie jest jedyna nowość tamże i tak oto od 15 marca codzienne rozmowy pod hasłem Gość Radia Z będą odbywać się, a właściwie nawet już odbywają się w dwóch odsłonach, czyli jak dotychczas będziemy mieli gościa Radia Z po godzinie 8. Prowadzić tę rozmowę będzie Beata Lubecka, a dodatkowy gość Radia Z będzie po godzinie 17:00. Popołudniowe wydanie gościa Radia Z w poniedziałki poprowadzi Joanna Komolka, a jej rozmowy będą dotyczyć tematyki społeczno-politycznej oraz tego, co czeka nas w rozpoczynającym się tygodniu. Od wtorku do czwartku drugie wydanie będzie miało charakter spotkania z osobowościami spoza świata polityki. To będą ludzie reprezentujący rozmaite dziedziny życia, od kultury przez sport, show biznes i naukę. Utrzymany w lifestyle'owej formule rozmowy poprowadzą Beata Tadla, Agnieszka Kołodziejska, Damian Michałowski i Robert Karpowicz. Nowością jest też piątkowy program Tydzień z Radiem Z i tu gospodynią programu będzie również Joanna Komolka. Spotykać się będzie w nim z gośćmi w formule 1:1. Tuż po godzinie 17:00 dziennikarka rozmawiać będzie z politykami i ekspertami o najważniejszych wydarzeniach ostatnich 5 dni. Pierwsze 8 minut wywiadu będzie można usłyszeć na antenie stacji, a całość zobaczyć na stronie radioz.pl i profilu Radia Z na Facebooku. No, przypomina mi to, co ma miejsce w RMF-ie. Też te wywiady takie dzielone, ale do RMF-u to my sobie jeszcze wrócimy. za chwileczkę. Żółto-niebiescy mają co światu zaprezentować i o tym też będzie. Jednak na razie cały czas jesteśmy w kręgu Radia Z, bo 22 marca wrócił na antenę Radia Z codzienny program interwencyjny w naszej sprawie. Pierwotnie prowadziła go Justyna Dżbiklecz, gdy dziennikarka pożegnała się ze stacją, audycja przestała być nadawana. Teraz program wraca, a jego nowym gospodarzem będzie Michał Dzienyński. Formuła audycji nie zmieni się, prowadzący będzie pomagał w rozwiązywaniu codziennych problemów słuchaczy. Wykorzysta przy tym swoje doświadczenie reporterskie i poczucie humoru. Emisja programu będzie miała miejsce od poniedziałku do piątku między 13 a 14, czyli stara, dobra pora na tego typu programy na antenie Radia Z, bo przecież kiedyś, dawno, dawno temu do pani i pana w bardzo nietypowej sprawie o tej porze dzwonił Janusz Weiss.
0: No tak, a pani Justyna Dżbik też o tej porze była z tym właśnie programem, także to się tutaj nie zmienia. Wspomniałeś, że żółto-niebiescy mają coś do światu do zaprezentowania i tak rzeczywiście jest, bo oni mają pomysły. Już jakiś czas temu były takie podejrzenia, plotki, ploteczki, oni zresztą sami je sprowokowali, prezentując na stronie ankietę, czy słuchacze by chcieli taki program.
1: I chyba słuchacze by chcieli.
0: Pewnie odpowiedzi były pozytywne, skoro zdecydowali się uruchomić nową internetową stację.
1: Tak jest. 22 marca ruszyło radio RMF24, internetowa, publicystyczno-informacyjno-muzyczna. Ja tak sobie pozwoliłem opisać profil tej stacji należącej do grupy RMF. Stacja rmf24.pl będzie dostępna i jest już nawet dostępna całą dobę. W dni powszednie od godziny 8 do 18.30 program na żywo prowadzą dziennikarze RMF Bogdan Zalewski, Tomasz Staniszewski i Tomasz Weryński, a także Marcin Jędrych, Darek Maciborek i Krzysztof Urbaniak. Na antenie pojawiają się relacje reporterów, reportaże, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, analizy ekspertów dotyczące bieżących wydarzeń, komentarze, sądy uliczne oraz przeglądy prasy i artykułów z portalu rmf24.pl. Ponadto przez całą dobę, co godzinę emitowane są fakty RMF FM, a w paśmie porannym i popołudniowym także co pół godziny. Nadawane też są cykle wywiadów Roberta Mazurka i Marcina Zaborskiego, znane z anteny RMF FM,

0: I powiem szczerze, nie wiem jak twoim zdaniem, ale moim, ja tak sobie posłuchałem rmf24.pl, tej stacji informacyjnej, i powiem szczerze, ja bym się naprawdę nie obraził, gdyby ta stacja zastąpiła główny RMF, to wtedy może i zdarzyłoby mi się zostać z nimi na dłużej gdzieś tam na skali, bo to nie jest radio jakieś nie wiadomo jak bardzo, powiedziałbym, prezentujące mnóstwo tych informacji. To nie jest radio przegadane. To jest radio muzyczne z domieszką informacji. Tak bym określił ich profil.
1: Ja już to powiedziałam tobie, bo w tej naszej miesięcznej przerwie mieliśmy kilka razy okazję porozmawiać i skomentować akurat to radio. I wówczas powiedziałam i teraz powtórzę, że nie, ja nie jestem kierowcą samochodu i nigdy nie będę.
0: No ja ale tak samo.
1: Ale gdybym była, to myślę, że chciałabym takie radio do samochodu, bo tych informacji jest rzeczywiście tak nie za dużo, lecz w sam raz, jeżeli bym chciała radia gadanego, to bym sobie włączyła Tok FM i byłoby okej.
0: Okay. Albo
1: nawet PR24 bym sobie też mogła włączyć, jakbym miała na to ochotę. Chociaż oczywiście byłoby miło, gdyby jednak troszkę więcej jakichś takich typowo publicystycznych audycji, których nie ma w zwykłym RMF-ie, się tutaj pojawiło, bo jednak taki format informacyjny trochę do tego zobowiązuje, więc coś by jednak tutaj jeszcze można pomyśleć. No i ta muzyka całkiem naprawdę sympatyczna.
0: No moim zdaniem zdecydowanie lepiej gra niż główny RMF.
1: Moim też, ale już mówiłam, że jestem mentalnie starszą panią i nie lubię muzyki młodzieżowej, a ten RMF FM to gra taką właśnie.
0: Plus trochę największych przebojów.
1: Tak.
0: Tam jest taki straszny rozrzut na antenie RMF-u ostatnimi czasy, bo mam takie wrażenie, bo jak się raz włączy tę stację, to usłyszysz jakąś nową taką naprawdę już łupankę, bo tego się inaczej nie da określić, a za moment zagrać jej jakiś Queen, największy przebój, I Want to Break Free, albo coś podobnego.
1: Albo i 2+1 wyskoczy, to też się może wydarzyć.
0: Tak.
1: Ale co, jest najlepsza słuchalność w Polsce? Jest. Więc nie ma co marudzić absolutnie, bo widocznie to im się sprawdza i nawet ci starsi słuchacze lubią taką muzykę, jaką oni emitują. Niemniej to jest naprawdę taka przyjemna muzyka, w sensie, często takie przeboje, ale właśnie zapomniane.
0: Ale takie, jakby tak...
1: Już w zwykłym RMF-ie nie słyszeliśmy od lat, ale kiedyś to i owszem. Więc zdecydowanie tego się tak po prostu przyjemnie słucha, jeżeli nie ma się ochoty na odkrywanie nowości muzycznych i nieznanych muzycznych obszarów. Właśnie na przykład jadąc samochodem, żeby coś przyjemnie grało i przy okazji, żeby było wiadomo, co się w świecie dzieje, to dla mnie byłoby rozwiązanie idealne.
0: I ja wiem, że może wygłoszę teraz niepopularną opinię, ale jakby tak kiedyś się przestało opłacać komuś robić RMF Classic, to ja bym się nie obraził, gdyby zastąpiono.
1: Ale RMF Max na przykład.
0: Wiesz co, ale RMF Max to chyba jednak jakąś słuchalność ma, to jest stacja młodzieżowa, tak? Gdzieś tam podejrzewam, że tu jednak jest i prędzej doczekamy się takiej sytuacji, że RMF Classic będzie jakąś taką stacją, z którą ktoś będzie chciał coś zrobić, bo nie wiem, albo mała słuchalność, albo coś. To w ogóle przecież RMF Classic to się wywodzi z opery FM, która była taką zabawką prezesa Tyczyńskiego wręcz, a później zrobiono z tego radio, które jakoś tam ma na siebie zarobić. Nie wiem, jak to wygląda w kwestii finansowej, ale mam wrażenie, że jednak większą mogłoby mieć słuchalność RMF 24.
1: Nie jest to wykluczone. Także oczywiście wiadomo, że można by spodziewać się jeszcze więcej i więcej oczekiwać, tak jak wspomniałam, jakichś audycji słownych, autorskich.
0: Ale tego radia się naprawdę przyjemnie słucha.
1: Ale jest okej. Okay. Rozumiem ten zamysł i on jest w porządku.
0: To jest takie radio do samochodu albo do kuchni na przykład.
1: Na przykład. Gdyby tam jeszcze na przykład coś się działo po tej 18, to jest jednak troszkę wcześniej.
0: No właśnie. To prawda, bo 18:30 to... później te fakty są co godzinę, ale to jest trochę mało. Tam jest takie uczucie pustki, że w tym radiu już po prostu nic się nie dzieje. A też mi się tak wydaje, że chyba nie do końca ci prezenterzy przez cały ten dzień są tam na żywo.
1: Myślisz?
0: Tak. Ja mam takie wrażenie, że tam część rzeczy jest nagrywana.
1: No, nie jest to wykluczone. Przecież pan Maciborek, który tam miał dyżury, kiedy ja tego dużo słuchałam w pierwszym

0: przyszłym tygodniu, no to i poplista jeszcze przecież prowadzi w RMF-ie, więc ile można, ile można. Także dla nas to jest całkiem w porządku. Przy okazji warto dodać, że też TOK FM postanowił trochę pokombinować. Chyba pozazdrościli stacjom internetowym bez reklam, bo wprowadzili coś takiego jak TOK Muzyka. To jest dostępne niestety tylko dla tych słuchaczy, którzy płacą tam im abonament.
1: Ale i to jest wielki problem i za chwilę powiem czemu.
0: No to mów.
1: To mianowicie, no bo wiesz, ja rozumiem, że oczywiście ktoś może chcieć słuchać stacji za pomocą aplikacji internetowej, ale są osoby, takie jak chociażby ja, które chciałyby słuchać tego z użyciem swojego odbiornika radia internetowego.
0: No tak.
1: No i teraz, no i nie da się tego słuchać w ten sposób.
0: No właśnie, to jest po prostu TOK FM, w którym zamiast reklam wpleciona jest muzyka i
1: idea świetna.
0: Nie idzie zorientować.
1: Idea świetna, bardzo mi się to podoba i nawet podejrzewam, że gdybym był jakimś takim częstszym słuchaczem TOK FM, to dałbym za to jakieś tam pieniądze, bo czemu nie, ale no, jeżeli nie mogę tego słuchać w taki sposób, w jaki ja chcę, no to już mi się to nie podoba.
0: No właśnie. No większość osób słucha tego, wiesz, po Bożemu z aplikacji, to ty masz jakieś roszczenia po prostu.
1: Ja mam ale radio internetowe i chciałbym nie wahać się go użyć.
0: Wiadomo, o co chodzi. A skoro właśnie jesteśmy przy stacjach internetowych, to co słychać w radiu z cyferkami? W radiu 357.
1: Nowe studio mają chociażby.
0: Mają, o tym chciałam powiedzieć na końcu, ale przecież oczywiście spoilować musisz. Ale zaczęłabym od nawiązania do naszego ostatniego programu, który był 100 lat temu, czyli miesiąc temu, i wtedy mówiłam o tym, że odbywał się live dla patronów, na którym powiedziano, kto będzie nową osobą w załodze Radia 357. No i już po naszym programie się dowiedzieliśmy, najpierw tak nieoficjalnie, no bo to wieści dla patronów były, ale się jakoś tam zawsze rozchodzą, ale no już potem wszyscy wiedzieli, że tą osobą jest Bartek Gil. Bartek Gil prowadzi w Radiu 357 dwie autorskie audycje. Pierwsza to Panoptikum. Jest ona emitowana w godzinach 23:01 w nocy, z soboty na niedzielę. Jak czytamy w opisie audycji, to tutaj zacytuję, żeby wszystko było jasne. Lubicie kuchnię bliskowschodnią, egzotyczne potrawy i przyprawy, te smaki, które zachwycają i zniewalają. Muzykę o takim aromacie serwował będzie w Radiu 357 prawdziwy mistrz takich klimatów, czyli Bartosz Gil. Z kolei druga jego audycja to Wiszące ogrody. One są emitowane w godzinach tych samych 23:01, ale w nocy z niedzieli na poniedziałek. Czyli podsumujmy, mamy w te dni przedłużenie programu na żywo do godziny 1:00. Audycje wypełniają dźwięki z różnych części świata, raczej niechętnie po angielsku, ale na pewno bez ortodoksji. Ale to nie są jedyne przejawy aktywności pana Bartka w tym radiu, bo na początku zresztą się dowiedzieliśmy, co będzie robił poza autorskimi audycjami. Wiedzieliśmy, że jakieś będą, ale jeszcze nie jakie. Potem to zostało sprecyzowane. Natomiast już od początku było wiadomo, że będzie pan Bartek Gil współpracował przy programach Darii Zawiałów, Tomasza Organka i Krzysztofa Zalewskiego, a więc jest ich wydawcą. Ponadto będzie zaangażowany w przygotowywanie listy przebojów Radia 357. Tam się zajmie między innymi przygotowaniem systemu do głosowania, żeby, wiecie, nie było już jakichś tam manipulacji albo podejrzeń tychże, jak to bywało w innej stacji radiowej. Co jeszcze nowego w Radiu 357? Nową audycję ma Mateusz Fusiarz. No, czyli dziennikarz sportowy, który już od jakiegoś czasu się sprawdzał i pokazywał w ujęciu muzycznym, jak to trzeba było na przykład kogoś zastąpić. No i zwolniło się miejsce, bo program Marty Malinowskiej, Naturalna Selekcja, jest emitowany w środę po 22:00, a nie w piątki po 13:00, jak wcześniej mówiliśmy. No i to miejsce trzeba było czymś wypełnić. No i wypełniła je audycja Wróżeń z Fusów właśnie pana Mateusza Fusiarza. Przypomnijmy, w piątki po po godzinie 13. Z kolei w poniedziałkowej odsłonie audycji Kieruj się na południe pojawia się cykl Dwóch ludzi z puszczy, w którym rozmówcą Marcina Cichońskiego jest ornitolog Adam Zbyryk. Ten cykl miał się pojawiać w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, ale spodobał się słuchaczom i wybłagali to, aby był emitowany co tydzień i tak też się stało. Emisja, przypomnijmy, w poniedziałki, a jeżeli chodzi o godzinę, to jest 10:10, przepraszam. W ostatnich dniach mamy kolejną nowość dla społeczności Radia 357. Mamy te słynne podcasty dla patronów, ale tam na razie coś nie działa tak, jak powinno. Tam są jakieś problemy techniczne, coś z autoryzacją. Ja nie jestem patronką, więc się nie będę mądrzyła, jak to tam do końca wygląda. W każdym razie coś tam na razie musieli wycofać, bo chyba się nie spodziewali, że będzie aż tak duże, to może nie tyle zainteresowania, ale system generalnie nie wytrzymał takiej aktywności. Także no nie wiem, jak to jest na ten moment, kiedy już wy tego słuchacie. Może już te podcasty działają. W każdym razie mamy nadzieję, że będą działać w najbliższym czasie już tak we właściwy sposób. No i tak jak wspomniałeś, radio ma nowe studio, o tym się sporo mówiło, ale to dotychczasowe. To nie jest tak, że się będzie marnować i będzie się kurzyć niczym to nasze studio przez miesiąc. Będzie studiem rezerwowym, to prawda, ale oprócz tego będzie też umożliwiało realizację nagrań, także tam pewnie cały czas jakaś działalność będzie miała miejsce. Skoro Radio 357, no to kojarzy się radio no, z trójką w nazwie, czyli po prostu trójka, z którego Radio 357 się wywodzi.
1: Której tam... to słuchalność spada.
0: A tam szok. Michał Narkiewicz, Jotko, bez podania przyczyny zrezygnował z funkcji dyrektora radiowej trójki. W komunikacie Polskiego Radia zaznaczono, że będzie nadal dyrektorem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, no bo on był nim jeszcze zanim został dyrektorem trójki. Natomiast obowiązki szefa trójki przejął na razie niejaki Paweł Kwieciński, szef biura programowego Polskiego Radia. On jest w tym Polskim Radiu 30 lat, tam szefował Sygnałom Dnia między innymi, w Jedynce miał jakieś takie stanowiska kierownicze, ale no chyba antenowo to tam nic nie robił, więc raczej nie jest to jakaś mała szansa, że go będziecie kojarzyć, bo jak przynajmniej nie kojarzę, no chyba, że go kojarzycie jakieś jego antenowe aktywności, to dajcie oczywiście znać. No w każdym razie on na razie pełni obowiązki już od kilku tygodni. Co z tym dalej, to zobaczymy. To już zresztą czwarta osoba na stanowisku dyrektora trójki w ciągu ostatniego roku. Tutaj mamy też takie ciekawostki właśnie odnośnie tej słuchalności, bo wirtualne media dotarły do dokumentu, który dyrekcja trójki przedstawiła Radzie Programowej Polskiego Radia i z niego wynika, że koncepcja zimowo-wiosennej ramówki zakładała, iż wprowadzone od jesieni zmiany na antenie miały na celu pozyskanie nowych słuchaczy określanych jako 30+, mieszkańcy miast inteligencja, a nie przywrócenie status quo sprzed roku, czyli odzyskanie słuchaczy 50+. I tam tak napisano między innymi. Natomiast naturalną konsekwencją tych założeń będzie stały i stopniowy spadek słuchalności, czyli rozumiecie, oni to wszystko mają wliczone w koszty. Ich to w ogóle nie martwi, bo taka wizja po prostu była. Takie działania oznaczają de facto budowę nowego charakteru rozgłośni radiowej, nie rezygnując zarazem z historii i tradycji trójki.
1: Tak no to tak może za kilkanaście lat, będąc konsekwentnym, to by się rzeczywiście odbili, ale jakoś słabo to widzę.
0: Tak, to idźcie w dobrą stronę. Odejście pana Narkiewicza, Jotko, no to nie jest jedyna zmiana na takim kierowniczym stanowisku. Pamiętacie tego pana, co go nikt nie lubi? Pana Mirosława?
1: Mirosława,
0: no to jego już tam nie ma.
1: No to...
0: Z Polskiego Radia odszedł Mirosław Rogalski, redaktor naczelny studia reportażu i dokumentu oraz wicedyrektor programu trzeciego. Dlaczego? No jemu się po prostu skończyła umowa i jej nie przedłużono. W kwietniu 2020 roku został on wicedyrektorem radiowej trójki, a we wrześniu tego samego roku redaktorem naczelnym studia reportażu i dokumentu. W ostatnich miesiącach nie pracował już już w Trójce, ale nadal zajmował stanowisko wicedyrektora tej anteny. No to mówiliśmy, jak to tam wygląda ta sytuacja. Jak się dowiedział press, na stanowisku szefa studia reportażu i dokumentu Mirosława Rokalskiego zastąpił jego dotychczasowy zastępca Krzysztof Gottesman. Z kolei wicedyrektorem studia został Tomasz Kowalczewski, znany nam, to właśnie w tym kontekście o tym mówię i po to, że no jak nawet coś się nie uda jakiejś osobie gdzieś tam zaangażowanej w tę ekipę tworzącą Polskie Radio, to zawsze znajdą dla niej jakieś miejsce i pan Kowalczewski sobie jest i tam w tym studiu reportaży i dokumentu będzie sobie jakoś tam działał. Miejmy nadzieję, że już tam nic nie popsuje. No pan Rogalski, to przypomnijmy, przecież w telewizji polskiej, jak nie jedno imperium, to drugie imperium. Także też sobie da radę, spokojnie, wszystko jest dobrze.
1: Z pewnością, tak.
0: Jeszcze taka ciekawostka z anteny. Otóż być może odnieśliście wrażenie, jeżeli słuchacie Trójki i jesteście fanami audycji Studio L Muzyki, że ta audycja zniknęła, bo była emitowana dotychczas we wtorkowe wieczory, a tak ni stąd, ni zowąd przestała się pojawiać, mimo że pan Kordowicz na antenie nie poinformował o zmianie. Otóż ona się przeniosła na inną porę emisji z poniedziałku na wtorek i o tym też nie mówię bez przyczyny, bo wiesz, co się pojawiło we wtorek w miejsce Studia L Muzyki?
1: Nie wiem.
0: Apteka wieczorna.
1: Aha.
0: Naprawdę, to się dzieje.
1: A potem jest
0: coraz więcej.
1: Ale czekaj, bo to jest chyba tak, bo coś ostatnio na Facebooku widziałem, że to było takie, wiesz, wydarzenie promowane bardzo intensywnie, że teraz będzie apteka wieczorna, ale potem, wiesz co będzie?
0: Nie.
1: Apteka nocna.
0: Apteka nocna.
1: Tak jest.
0: Super. Czekamy na aptekę poranną. Przecież tam Kodym prowadził chyba któreś tam pasmo, w któryś dzień
1: o
0: czwartej. Czemu to się nie nazywa apteka poranna?
1: A może się nazywa, tylko...
0: Nie, no to się ma nazywać Trójka Budzi, tak jak te wszystkie inne pasmo.
1: Trójka Budzi aptekarzy.
0: Być może po prostu aptekarze powinni być grupą docelową. W kolejnym dokumencie takim należałoby to rozważyć. Nie tam 50+, 30+, wykształceni albo nie, tylko aptekarze.
1: Farmaceuci,
0: właśnie.
1: Po prostu.
0: Im jest teraz ciężko, oni będą musieli teraz szczepić na COVID niedługo. To nie są łatwe rzeczy i trzeba ich wesprzeć.
1: Kodym zagra piosenkę jedną, drugą, trzecią, to im się na pewno będzie lepiej tam te igły wbijało.
0: Z pewnością. My staramy się też śledzić dalsze poczynania redaktorów związanych z Trójką, no bo nie wszyscy poszli do Radia 357 czy Radia Nowy Świat, są też inne projekty i taki właśnie inny projekt wybrał pan Hirek Wrona. Zacytuję to, co napisał na Facebooku, żeby tutaj wszystko było zgodnie z rzeczywistością i niczego nie pominąć. W kwietniu zadebiutuję w Radiu Jazz Kultura, powstałym przy Krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. W Jazz Kultura poprowadzę dwie audycje. Jazz Flow o klasycznym jazzie z lat 50. i 60. oraz Groove Beats, gdzie dominował będzie soul i funk, zarówno klasyczny, jak i współczesny. Pierwsza z tych audycji emitowana będzie we wtorki od 12 do 14, a druga od 20 do 22 w środy. Bardzo się cieszę z dołączenia do tak znakomitej grupy autorów i propagatorów jazzu. A to radio wystartowało 1 lutego tego roku, także to nowy byt na rynku stacji internetowych. Na rynku już takim cokolwiek zagęszczonym, bo tych stacji jest niemało, więc tym bardziej życzymy sukcesu i aby stacji udało się gdzieś tam zaistnieć, odnaleźć grono swoich fanów, a skoro taka znamienita osobowość jak pan Hirek będzie ich gdzieś tam promować swoją osobą, no to też na pewno i będzie łatwiej o to, żeby zaistnieć. A my jeszcze wracamy do Polskiego Radia, bo tam mamy odejście. Tak się cofamy. Było o Trójce, teraz o Dwójce, a ty jeszcze powiesz na koniec słówko odnośnie Jedynki. Pan Bartosz Panek, bo o nim mowa, pożegnał się z publicznym nadawcą za porozumieniem stron. To on sam zwrócił się do zarządu Polskiego Radia z wnioskiem o rozwiązanie umowy. Jak skomentował dla wirtualnych mediów, motywację mam jasną. Chcę się rozwijać zawodowo poza Polskim Radiem, działając w ramach przedsięwzięcia Free Range Production. Productions. To wspólna inicjatywa między innymi właśnie Bartosza Panka i Jarosława Kociszewskiego. Po odejściu z redakcji Dwójki będzie także pracował właśnie na własną rękę, przygotowując materiały kulturalne między innymi dla raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka, dla Nowej Europy Wschodniej, to kolejny taki projekt, a także w perspektywie dla BBC, no proszę, BBC World Service. W planach ma także napisanie książki, także rzeczywiście te plany są całkiem zacne, więc życzymy, żeby się to wszystko udało zrealizować. Dziennikarz związany był z Polskim Radiem od końcówki lat 90. Najpierw jako współpracownik, a potem pracownik Polskiego Radia Lublin. W 2006 roku związał się z Radiową Dwójką, prowadził tam zarówno audycje publicystyczne, takie jak na przykład Spotkania po zmroku, o wszystkim z kulturą, jak i podróżnicze cykl Słuchaj Świata na przykład. W ostatnim czasie Panka było można usłyszeć w popołudniowych pasmach przede wszystkim. W 2014 roku za reportaż Chcę Więcej otrzymał prestiżową międzynarodową nagrodę radiową Prix Italia. Warto jeszcze dodać, bo o tym nie wspomnieliśmy, więc uzupełnimy, skoro już tu jesteśmy, że na początku stycznia z Dwójki odszedł Maciej Łukasz Gołębiowski, który był tam dziennikarzem i wydawcą. Dyrekcja Anteny nie przedłużyła z nim umowy, nie podając przyczyny.
1: No i teraz jeszcze
0: smutna informacja.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia to będzie akurat smutna informacja, bo w wieku 73 lat zmarł dziennikarz motoryzacyjny Aleksander Żyzny. Przez 36 lat pracował w Polskim Radiu, współtworząc m.in. radiokierowców w Jedynce. Współpracował też z Telewizją Polską. Przygotowywał programy Magazyn Motoryzacyjny Studia 2, Puchar Studia 8, Automoto Fan Club. Oto akurat ten program z lat 90. z Anteny Dwójki pamiętam bardzo dobrze. Automania i Automix. Był współzałożycielem dwutygodnika Autokram, w którym pracował w latach 1990-91, natomiast w latach 1992-96 był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Motor. Był też redaktorem naczelnym biblioteki Autoklubu Dziennikarzy Polskich i współautorem książki Uśmiechnięte rajdy, anegdoty z OS-ów. W latach 1985 i 1987 otrzymał nagrodę w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Złote Koło, a w 1983 roku nagrodę Klubu Publicystów Motoryzacyjnych SDRP. No także smutna informacja, bo rzeczywiście głos tego pana można kojarzyć z anteny radiowej Jedynki. Najbardziej był znany właśnie z prezentowania informacji drogowych. No a teraz, gdyby jeszcze pożył, to może gdzieś znalazłby swoje miejsce w tej nowej, na tej nowej antenie Polskiego Radia. No ale niestety tak się nie stanie.
0: Tej, co do tam do Bangladeszu
1: tak,
0: dociera.
1: Tak, tej, co do Bangladeszu dociera.
0: I to na dziś wszystko. Sporo tych informacji, ale jak przez miesiąc, skoro nie mieliśmy okazji wam przekazywać tych wieści na bieżąco, to tak jest. Jak wspomnieliśmy, będziemy też jutro. Na zachętę możemy powiedzieć, co będzie jutro. Na przykład będzie o tym, co w stacjach należących do grupy Polsat, o tym, jak TVN24 obchodzi swój jubileusz 20-lecia.
1: 20-lecia, tak jest.
0: Tak, o tym, o nowościach w telewizjach prawicowych. Tak naprawdę my nie uciekamy od takich tematów. Będzie o nowym serialu Kanal Plus, który się cieszy dobrymi recenzjami. Ale będą też informacje radiowe, między innymi o nowej ramówce Radia Nuance, o tym, co tam w Halo Radiu na przykład słychać, o nowościach w Radiu Pogoda, o tym, co w radiu cyfrowym piszczy i nie tylko w cyfrowym, bo w analogowym takoż. Także sporo też tych informacji, już takich może nieco drobniejszych. Także my zmykamy, żeby szykować dla was ten program na jutro. A na koniec piosenka tak w odniesieniu do siódmego dnia tygodnia, no bo program ten pojawia się
1: w niedzielę rano.
0: A więc Sunday Morning, The Velvet Underground, czyli piosenka o niedzielnym poranku, to w to sobotnie popołudnie, już prawie wieczór, na zakończenie 112 wydania magazynu RTV.
1: A to teraz będzie 113. No proszę. Tak. Miejmy nadzieję, że nie pechowe. Zapraszamy was bardzo serdecznie już jutro po godzinie 16. Też nie będziemy na żywo, no ale cóż, nie da się inaczej. Milena Wiśniewska?
0: No studiować trzeba, no co wam będę mówić dużo. No tak rozwijać jest. Się, kształcić, tak? I Michał Dziwisz. Tak.
1: Który się już nie kształci, bo już ma dość kształcenia.
0: No wszystko już wie.
1: Tak jest. Wie jak naciskać te guziczki, to tyle mi wystarczy. Do usłyszenia, cześć.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: No, zdaje się, mieliśmy jakieś małe, ale na szczęście tylko przejściowe kłopoty na łączach. Już teraz wszystko jest w porządku, zatem możemy rozpoczynać kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N, na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tyflo Podcast to audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, i o tym też mówimy w trakcie właśnie tych audycji. Dziś porozmawiamy sobie jednak o temacie nieco szerszym, jeszcze tylko się uporam z jeszcze jedną kwestią techniczną, no i już mogę połączyć się z moim dzisiejszym gościem, z gościem Tyflo Podcastu w Radiu N, czyli z Piotrem Witkiem. Witaj, Piotrze.
6: Witaj, Michale. Dobry wieczór wszystkim, którzy słuchają nas teraz i dzień dobry tym wszystkim, którzy słuchać nas będą w późniejszych Tyflo Podcastach. Ja tylko chciałbym tutaj z góry Państwa przeprosić, że mogę czasami się wyłączyć na chwilkę, ponieważ dopadła mnie choroba. Jak wiadomo, choroba nie wybiera, więc czasami, aby tutaj nie straszyć Was solówkami na trąbie, na chwilkę gdzieś tam zniknę i zaraz do Państwa wrócę.
1: A dziś porozmawiamy sobie, tak jak wspomniałem, o temacie znacznie szerszym niż tylko dotyczącym osób niewidomych czy słabowidzących, ale nie da się ukryć, że o temacie, który no, jest też tym osobom bliskim, czyli o temacie dostępności stron internetowych. Co jakiś czas mówi się, że jakaś strona powinna być dostępna, gdzieś co jakiś czas pojawia się ten temat dostępności, często właśnie w kontekście osób niewidomych, przede wszystkim osób niewidomych, natomiast temat jest znacznie szerszy. I o tym wszystkim, co związane z dostępnością stron internetowych, dziś sobie powiemy. Powiemy sobie także o tym, jak taką dostępność stron internetowych się sprawdza. Jak można określić, czy dana strona jest dostępna, czy ona jest niedostępna, czym powinni się kierować ludzie tworzący strony, żeby uczynić je bardziej dostępnymi, albo no, też czego nie powinni robić, jeżeli zależy im na tym, żeby ta strona dostępną była. Piotrze, a tak z ciekawości zapytam, widziałeś taką w 100% dostępną stronę kiedykolwiek, która nie miałaby żadnych problemów, taką idealną? Miałeś okazję zobaczyć?
6: Oczywiście, że widziałem.
1: Jaką?
6: To jest taka strona, która jest zupełnie pusta i na środku jest napisane hello. To
1: no coś w tym jest. Coś w tym jest.
6: Myślę, że każda inna strona, nie to, że nie ma strony idealnej, bo na pewno są strony dostępne, tylko że strona dostępna jest tak naprawdę bardzo trudno taką stronę zdefiniować. My definiujemy dostępność strony internetowej, tudzież portalu internetowego w taki sposób, że jest to strona lub portal zbudowana w sposób uniwersalny, dostępna dla większości użytkowników. Już sama ta definicja jak gdyby w swoim założeniu zakłada, że ktoś został nie wzięty pod uwagę. I to oczywiście nie wynika ze złej woli osób tworzących dostępne strony internetowe, ale po prostu z tego powodu, że nie sposób przewidzieć wszystkich problemów, na jakie możemy się natknąć przy korzystaniu przy na przykład różnych rodzajach niepełnosprawności ze strony internetowej.
1: Dokładnie. Mogą być takie problemy, mogą być użytkownicy z takimi problemami, których po prostu autor nie przewidzi. Ba, ja powiem więcej. Mogą być użytkownicy z takimi problemami, z takimi nietypowymi potrzebami, których nie przewidzieli nawet autorzy wytycznych dostępności, bo już jakiś czas temu spotkałem się z taką opinią, że wskazówki dotyczące dostępności nie pokrywają wszystkich potrzeb. No i to jest zresztą racja, to nawet jest taki zapis w tych dokumentach, które jakoś tam traktują na temat dostępności, no że to zawsze może być tak, że ktoś będzie pominięty, natomiast chodzi o to, żeby dla jak największej liczby osób było to dostępne. No i skoro już jesteśmy przy tej kwestii, to obalmy może ten mit, który gdzieś tam co jakiś czas się pojawia, że strony internetowe, jeżeli mowa o przygotowaniu dostępnej strony internetowej, to zyskają na tym tylko i wyłącznie osoby niewidome. Ewentualnie zyskają na tym osoby słabowidzące. To chyba tak nie jest, prawda?
6: Oczywiście, że tak nie jest i myślę, że między innymi z tego powodu w ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat dostępności, ponieważ różne organizacje i nie tylko działające na rzecz osób niepełnosprawnych, ale najróżniejsze organizacje, także konsumenckie, przeprowadzają różne badania i nagle się okazuje, że tak naprawdę dostępu do treści znajdujących się w internecie nie ma dostępu około 25% użytkowników. I oczywiście te 25% to nie są tylko osoby niepełnosprawne, bo takich grup wykluczonych, grup, które nie mają dostępu do treści, do informacji, jest bardzo wiele i to nie jest tak, że to tylko osoby niepełnosprawne mają z tym dostęp. Dlatego ten temat staje się ostatnio coraz chętniej podchwytywany. Sprzedawcy zdają sobie, czy może inaczej, zaczynają sobie zdawać sprawę, że 25% to jest 25% rynku, to jest 25% klientów, którym nie można sprzedać jakiejś usługi, jakiegoś towaru, bo dane strony internetowe po prostu nie są dla tych użytkowników dostępne.
1: No więc teraz może spróbujmy wyszczególnić takie najbardziej dotknięte grupy tym, że dana strona będzie niedostępna. No już na pewno wszyscy wiemy, strony mogą być niedostępne dla osób niewidomych. No bo to nasi słuchacze mają z tym problem na co dzień, podejrzewam. Wchodzimy na jakąś stronę, okazuje się, że nasz czytnik ekranu głupieje. Nie czyta albo w ogóle zupełnie nic, albo nie czyta wszystkiego, albo na przykład rozmawiamy z osobą widzącą. No słuchaj, tu masz taki link jakiś, gdzieś tam, możesz sobie w niego wejść, no i przeczytasz coś. Okazuje się, że nie. Ale to nie tylko niewidomi mają te problemy. Nieco inne, ale także mają różne inne grupy społeczne. To teraz spróbujmy może pokrótce je scharakteryzować.
6: No może zaczekajmy jeszcze chwilkę, bo jak już poruszyliśmy temat osób niepełnosprawnych, poruszyłeś problem osób z dysfunkcją wzroku, to pamiętajmy, że tak naprawdę osób niewidomych w środowisku ludzi, nawet inwalidów wzroku, jest naprawdę mały procent. Ogromną rzeszę stanowią osoby słabowidzące i to pojęcie, jak zdajemy sobie sprawę, jest bardzo szerokie. Rodzaje niepełnosprawności wzroku jest naprawdę bardzo wiele i to jest jeden z największych problemów właśnie dostępności. Mamy do czynienia z, tylko pokrótce wymieniając, tak, z krótkowidzami, z dalekowidzami, z osobami, które mają astygmatyzm, z osobami, które mają światłowstręt, z daltonistami. Każda z tych osób potrzebuje strony internetową, albo inaczej, optymalna strona internetowa dla każdej z tych osób będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo takie osoby mają po prostu zupełnie inne potrzeby. Ale to jeśli chodzi o niepełnosprawności wzroku. Pamiętajmy, że jest jeszcze cała rzesza niepełnosprawności osób, które posiadają na przykład różne fizyczne niepełnosprawności. Zacznijmy chociażby od osób, które są, powiedzmy, bezterminowo niepełnosprawne, powiedzmy, są sparaliżowane. One zmuszone są do korzystania z różnych rozwiązań wspierających, które tak naprawdę do poruszania kursorem, na przykład po ekranie i tak dalej, korzystają z tych samych mechanizmów, z których korzystają nasze programy odczytu ekranu. Także jeśli coś może być niewidziane przez program odczytu ekranu, jest bardzo prawdopodobne, że tego typu oprogramowanie, które wykorzystywane jest przez te osoby fizycznie niepełnosprawne, także nie zarejestruje tego elementu na stronie. I nawet jeśli taka osoba będzie go widziała, to nie będzie w stanie, nie wiem, kliknąć go, czy przełączyć kontrolki i tak dalej, i tak dalej.
1: Wiesz, przychodzi mi do głowy taki przykład, żeby naszym słuchaczom może nieco bardziej zobrazować całą kwestię. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takich myszkach, które obsługuje się za pomocą ruchów głowy.
6: Oczywiście.
1: No właśnie. I teraz często jest tak, to się nawet widzący na to skarżą, że na stronach internetowych znajdują się bardzo uciążliwe reklamy, które nie dają się zamknąć. Bo kiedy próbujesz zamknąć, to po prostu ten przycisk do zamykania tego okienka z reklamą ci ucieka. Myszką jesteś w stanie do tego dotrzeć dosyć szybko, bo sobie po prostu chwycisz tego gryzonia pewnie w rękę i szybko przesuniesz. A co ma zrobić taka osoba, która musi powolutku gdzieś tą głową machać, przesuwać w lewo, w prawo, żeby w końcu wcelować w ten określony iksik do zamykania, który i tak gdzieś jej w końcu prędzej czy później ucieknie. To taki
6: dokładnie
1: przykład.
6: Ja ci powiem lepszy przykład. Sytuacja, gdzie wcale nie mamy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, wręcz przeciwnie. Sytuacja z życia wzięta. Moja żona swego czasu, studiując na UJ-cie, miała zajęcia z informatyki i któregoś dnia jakiś dowcipny żak schował wszystkie myszki. I w tym momencie wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, że komuś po prostu psuje się myszka. I on ma dokonać czegoś na stronie internetowej z poziomu klawiatury. Okazało się, że z całej sali tylko moja żona była w stanie obsłużyć komputer z poziomu klawiatury, bo reszta ludzi, to już nawet nie chodzi o jakieś tam super wielkie możliwości czy znajomości obsługi komputera, tylko oni po prostu nie znają tej obsługi, bo ona im nigdy w życiu wcześniej nie była potrzebna. Nauczyli się korzystać z myszki. Nagle myszki nie ma i komputer, chociaż sprawny, okazuje się bezużyteczny, bo oni nie są w stanie z tego komputera skorzystać.
1: No tak, tylko że wtedy dopiero okazuje się, jaki jest problem, kiedy nawet okej, nauczymy się obsługiwać ten komputer za pomocą klawiatury, a okazuje się, że gdy wejdziemy sobie na jakąś stronę internetową, to nagle stajemy przed faktem takim, że po prostu pewne elementy nie są dostępne z poziomu klawiatury. Bo sobie po prostu tak programista wymyślił, tak sobie wymyślił webmaster, że on będzie używał jakichś niestandardowych mechanizmów, na przykład JavaScriptowych, które no po prostu są obsługiwalne tylko myszką.
6: Oczywiście takich przykładów można mnożyć wiele. Tutaj jeszcze też takim bardzo fajnym przykładem jest czasowa niepełnosprawność. Wyobraźmy sobie, że ktoś po prostu łamie rękę prawą, przyzwyczajoną do obsługi myszki, lewą ręką po prostu nie jest w stanie tej myszki obsługiwać, bo ona skacze mu we wszystkie strony. Klawisze ma przestawione, a nie potrafi sobie w systemie tego przestawić z powrotem. No i jest w tym momencie także ugotowany, co wcale też nie oznacza, że z jedną ręką byłoby mu łatwo obsługiwać stronę internetową z poziomu klawiatury, tak? Bo to też jest kolejny problem. Ale tutaj mamy kolejną grupę osób, którzy mają problemy z dostępnością stron internetowych. To znaczy, mamy tutaj na myśli w tym momencie seniorów, czy w ogóle pokolenie 50+, które jak gdyby dopiero zaczyna się włączać w to życie cyfrowe. I w tym momencie zaczyna się problem, ponieważ komunikaty na stronach przestają być dla nich zrozumiałe. Dla seniorów język internetu jest praktycznie językiem obcym. i mamy taką sytuację, jakby przed ekranem komputera zasiadł jakiś obcokrajowiec i w tym momencie ma problem, bo różnego rodzaju sformułowania dla tych osób są mało oczywiste i dlatego na przykład takie osoby trzeba wspierać. Trzeba wspierać, na przykład będziemy o tym mówić myślę później, ale posłużę się przykładem takimi drobiazgami jak na przykład przy logowaniu. Dla większości użytkowników wystarczy, jak wyskoczą dwa pola edycyjne.
1: Login, hasło.
6: Podpis, login, hasło i gotowe, my już wiemy co robić. A taki senior lub taki człowiek, który dopiero siada do komputera, jest to dla niego nowość, on tego nie wie. Jego trzeba wspomóc. Powinna się przy takim okienku logowania znaleźć informacja, że teraz, aby móc skorzystać z systemu, powinieneś się zalogować, wpisując tam indywidualne hasło.
1: Albo nawet jeszcze prościej, Piotrze, powinieneś podać swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Bo już nawet to sformułowanie logowanie dla pewnych osób może być problematyczne. Więc okazuje się, proszę Państwa, że dostępność to nie jest tylko ta warstwa techniczna, którą oczywiście też trzeba uwzględnić, trzeba odpowiednio konstruować strony internetowe, trzeba trzymać się standardów, o których będziemy mówić, ale także to jest kwestia też merytoryczna, warstwa treści. To również ma wpływ na to, czy strona będzie dostępna dla użytkowników.
6: Chciałem tutaj, bo tak mi się teraz nasunęło, jeszcze jest ogromna rzesza ludzi, która ma problemy z koncentracją. To są takie rzeczy, które w ogóle nie są brane pod uwagę i to na przykład obserwowałem niedawno, próbując organizować reklamę dla jednego projektu, gdziekolwiek się zgłosiłem do jakiegokolwiek portalu internetowego. To pierwsze, co było mi oferowane, to były banery. Banery właśnie wyskakujące, te, o których mówiłeś, te, które wyskakują, mrugają, oślepiają, mogą budzić oszołomienie wręcz. W momencie, gdy one mrugają za szybko, mogą wręcz stanowić źródło ataków, padaczki, o czym może też będziemy mówić za chwilę, ale to przede wszystkim prowadzi do problemów z koncentracją. Nie możemy się skupić na niczym. Tutaj to jest przykład może nie na dostępność strony internetowej, ale na dostępność na przykład dokumentów elektronicznych. Michale, spinacz z Microsoftu. Mnóstwo ludzi po prostu do furii doprowadza, zanim sobie go oczywiście nie wyłączą. Spinacz, który im wyskakuje i doradza. Oni nie są w stanie napisać jednego tekstu,
1: bo im tu coś wyskakuje i jakieś podpowiedzi proponuje.
6: Dokładnie. I oni nie wiedzą, co to jest, co on chce. Ja nie chcę przecież tego napisać, ja chcę napisać coś innego i tak dalej. I to po prostu nie daje nam się skupić na tym, co my chcemy zrobić, na tym, co my chcemy osiągnąć. I to jest taki bardzo, myślę, istotny problem, który po prostu przechodzi gdzieś bez echa. Nikt tego nie zauważa. Tutaj kolejną taką grupą, bardzo istotną, są osoby niezamożne. Osoby niezamożne, które dysponują często komputerami, które już najlepsze lata mają za sobą. Są to maszynki wolne, które tak mają kiepskie karty graficzne i tak dalej. Do tego osoby te często dysponują jakimiś tanimi połączeniami internetowymi, które nie mają zbyt dużych prędkości. No i teraz przychodzi im na przykład pobrać sobie jakąś ogromną stronę z internetu, z flashem i tak dalej. I to wszystko zaczyna się teraz krztusić nam. Jakieś animacje nam się blokują na ekranie, obraz skacze, strona nam się pobiera kwadrans i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są problemy, które są bardzo, bardzo irytujące. No i jakby nie patrzeć, po prostu stanowią duży problem, bo na przykład gdybym ja chciał skorzystać z jakiejś informacji i miałbym za każdym razem czekać, no powiedzmy, 5 minut na otwarcie się strony, no to mam paznokcie obgryzione, kurde, do palców samych.
1: Dokładnie, to jest problem, tym bardziej, że takie na przykład bardzo zasobożerne animacje multimedialne to potrafią zamrozić wszystko. Ja kiedyś miałem taką sytuację, pracowałem na komputerze bardzo, bardzo leciwym, pamiętającym jeszcze miniony wiek, wiek XX. No i zastanawiałem się, dlaczego to wszystko tak wolno chodzi, bo nawet okazywało się, że był problem ze zrobieniem czegokolwiek. Nawet pliki się powoli ściągały. Okazywało się, że po prostu na pewnej stronie, którą miałem otwartą, pojawiła się jakaś zasobożerna animacja Flash. I ta animacja Flash zamroziła wszystko tak dokumentnie, że oprócz tego, że uniemożliwiła przeglądanie danej strony, to także była w stanie skutecznie przyblokować praktycznie rzecz biorąc cały komputer.
6: No a teraz, Michale, sobie wyobraź, że próbujemy obejrzeć sobie stronę internetową z poziomu telefonu komórkowego. Teraz dopiero zaczynamy się schody. Jeszcze pół biedy, jak dysponujemy naprawdę multimedialnym smartfonem, który obsługuje wszystko, i Java, i Flasha, i tak dalej, i tak dalej. Już pomijam samą kwestię połączenia internetowego, które jeszcze fajnie, jak siedzimy w centrum dużego miasta i mamy 3G w zasięgu, siedzimy, sam UMTS, prędkości większe często niż po stałych łączach, ale co w momencie, gdy trafiamy gdzieś w taką strefę, gdzie mamy sam GPRS, połączenie jest wolniutkie, a my teraz mamy pobrać sobie jakąś dużą stronę internetową. W tym momencie jest problem, bo raz, że to wszystko trwa i trwa i trwa, to jest raz, a dwa, większość ludzi, których znam, którzy używają smartfonów, po prostu wyłącza pobieranie grafik. Po to, po pierwsze, żeby nie płacić za transfer, za te megabajty niepotrzebnych fotografii, banerków i tak dalej, i tak dalej. To dwa, żeby to po prostu szybciej działało, żebyśmy mieli dostęp do informacji od razu i żeby za to nie płacić.
1: To ja jeszcze tu powiem tak w uzupełnieniu, bo ktoś może zaraz powiedzieć, że przecież teraz tak naprawdę internet mobilny jest tani. I tak i nie. Jeżeli jesteśmy uwiązani gdzieś przy okazji jakiegoś abonamentu z tym internetem i mamy go jakby w pakiecie, to jest to tanie. Natomiast jeżeli po prostu musimy coś sprawdzić bardzo okazjonalnie, na tyle okazjonalnie, że nawet nie chcemy za bardzo czegoś dodatkowego kupować, to może się zdarzyć, że zapłacimy za te megabajty, bo to już nawet nie gigabajty, tylko megabajty transferu, zapłacimy wcale nie mało.
6: Absolutnie masz rację i ja praktycznie staram się, ja akurat jestem kompletnym wariatem, jeśli chodzi o internet. Jeśli nie jestem w zasięgu internetu, to zaczynam się czuć niepewnie i ręce mi się pocą, także raczej ja posiadam odpowiedni abonament komórkowy taki, żeby z internetu móc korzystać, ale właśnie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, bo do niedawna sam się w takiej znajdowałem, że musiałem się poważnie zastanowić, czy skorzystać z internetu w komórce, czy nie, bo nie mając właśnie specjalnego pakietu w abonamencie internetowego, to mogło mnie narazić naprawdę na duże koszta, to jest raz, a dwa, trzeba też pamiętać, że strony internetowe z reguły projektowane są na duże ekrany, komputerów w dużej rozdzielczości. I teraz, jeśli nie mówię już teraz o nas, chociaż to też jest problem, ale osoby widzące, które sobie ściągają taką stronę, to często oni się orientują, że przecież to nie jest ta strona, z której ja codziennie korzystam, tak? Najlepszy przykład to jest strona Facebooka. Jeśli sobie spróbujemy wejść z telefonu na przykład komórkowego na stronę Facebooka, automatycznie jesteśmy przełączani na jej mobilną wersję, bo już w Facebooku sobie zdali sprawę, że trzeba stworzyć wersję mobilną. Jeszcze nikt sobie nie uzmysłowił, że wystarczyłoby stronę uczynić dostępną. Na razie zrobili wersję mobilną i tak to działa. Niestety mnóstwo firm najróżniejszego rodzaju, na przykład banki, idą już nawet nie w stronę mobilnych wersji swoich portali, na przykład do bankowości elektronicznej, ale tworzą specjalne aplikacje do właśnie mBankingu, czyli do obsługi ich serwisów internetowych za pośrednictwem aplikacji, bo sami sobie zdają sprawę, że korzystanie z normalnej strony, która jest po prostu niewygodne, źle się z tego korzysta, więc tworzą jakieś tam protezy, jakieś tam rozwiązania, które mają po prostu ułatwić korzystanie z serwisu, bo strona internetowa główna jest po prostu niedostępna.
1: A wystarczyłoby zrobić raz, a dobrze, i na pewno zniwelowałoby to koszta w pewnym momencie, bo po prostu dobrze zaprojektowana strona, której da się używać wszędzie, no to jest po prostu strona uniwersalna, którą tworzy się raz i można tak naprawdę już później skupić się tylko i wyłącznie na konieczności aktualizacji jej w odpowiednią treść, oczywiście także odpowiednio przygotowaną w odpowiedni sposób, bo pamiętajmy o jednym. Mamy trzy strony. Okej. Świetnie. Strona dla urządzeń dotykowych, strona dla urządzeń mobilnych i strona taka, no, właściwa, nazwijmy to tak. Kiedyś tak miał Facebook, teraz chyba ma tylko dwie wersje stron. Mobilną i zwykłą. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale w każdym razie mieli to tak zmigrować. No ale okej, nawet jeżeli mamy te dwie strony, to jest jeden problem. Często jest tak, że one nie są ze sobą jakoś kompatybilne, nie korzystają ze wspólnej bazy i trzeba po prostu aktualizować treści w jednej i w drugiej stronie. Zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej.
6: Czyli poza tym, że mamy tutaj sytuację, że jak gdyby rozjeżdża nam się synchronizacja treści, że zawsze jedna strona po krótszym lub dłuższym czasie przestaje być aktualna, jedna wersja, to pamiętajmy jeszcze o samych zasobach, że ktoś to musi robić. To już nie jest aktualizowanie jednej strony i nie mówimy tutaj o stronie domowej, gdzie ktoś tam wrzuca sobie jakąś jedną czy dwie notatki raz w tygodniu, tylko mówimy o ogromnych portalach, gdzie informacji są tysiące i je trzeba umieszczać równolegle w dwóch systemach. I ktoś to musi robić, ktoś za to odpowiada i ktoś musi za to zapłacić. W tym momencie pojawia się rachunek ekonomiczny i tak naprawdę zaczyna się okazywać, że dostępność po prostu się opłaca. I to jest, myślę, takie najlepsze chyba podsumowanie, bo jeśli jeszcze wrócimy do tego, o czym mówiliśmy, Michale, na początku, czyli że tworzenie właśnie wersji alternatywnych portali, tak jak wspomniałeś, dla urządzeń dotykowych, dla urządzeń mobilnych, dla osób niewidomych, zaraz będziemy tworzyć dla osób, które używają tylko klawiatury, dla osób słabowidzących, dla osób z taką wadą wzroku, to tych portali byłoby mnóstwo.
1: A wiesz, co się jeszcze może okazać? Może się okazać, że strona wyboru takiej odpowiedniej wersji okaże się dla którejś grupy użytkowników niedostępna i wtedy dopiero mamy ciekawą sytuację.
6: No więc właśnie. Dostępność po prostu się opłaca, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i po prostu dostępność sama w sobie sprawia, że z treści na stronie internetowej można szybko, sprawnie, wygodnie skorzystać. Mamy po prostu dostęp do treści, do informacji, co w XXI wieku jest niezwykle istotne. Jesteśmy przecież społeczeństwem internetowym. Mnóstwo rzeczy, już nawet nie to, że dzieje się w internecie, ale przeniosło się z powiedzmy takiego life'u, tak? Przeszło po prostu z życia tradycyjnego do internetu. Wcześniej, jeśli chcieliśmy zobaczyć koncert, powiedzmy YouTube, no to ludzie skrzykiwali się, powiedzmy, gdzieś tam już w internecie, na fanpage'ach i tak dalej. I robili zrzuty na autobusy, na samoloty, jechali i czarterowali, żeby tylko dotrzeć. A dzisiaj kupują sobie ticket w internecie, płacą kartą kredytową, siedzą wygodnie przed swoim komputerem i biorą udział w koncercie, mogą go sobie obejrzeć live i w tym samym czasie po prostu nie przemierzać paru tysięcy kilometrów na przykład za ocean po to, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu, tylko mogą to obejrzeć live, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy strona takiego wydarzenia będzie dostępna.
1: To się wszystko zgadza. Ja myślę, że teraz zrobimy sobie, Piotrze, odrobinę przerwy na muzykę dla naszych słuchaczy. Natomiast za chwileczkę porozmawiamy sobie o tych korzyściach płynących z dostępności, no i też poniekąd o pewnych obowiązkach, które no już niedługo, myślę, że czekać będą na szczególnie instytucje publiczne, jeżeli chodzi o tę dostępność, bo to jest, myślę, ważna rzecz. Oczywiście dziś cała nasza audycja jest poświęcona dostępności stron internetowych. Można do nas dzwonić 223-988-027 wewnętrzny 938, Skype nasz to tyflopodcast.net. Ja zachęcam do telefonowania, do dzielenia się swoimi refleksjami, a my wracamy do Was po muzycznej przerwie.

0: Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu w Radiu N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.npl. Tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Do waszej dyspozycji jest również nasz redakcyjny telefon 223-988-027. Po połączeniu wstukujecie numer wewnętrzny 938 i z nami się łączycie. Możecie rozmawiać z nami na żywo, na antenie, a rozmawiać dziś możecie wspólnie ze mną i z Piotrem Witkiem na temat dostępności stron internetowych. No i tak sobie rozmawiamy o tej dostępności. Zaczęliśmy już rozmowę na temat tego, jakie są korzyści. To może jeszcze kontynuując ten wątek, Piotrze, co jeszcze dają dostępne strony? Oczywiście oprócz tego, że są dostępne i że dają każdemu możliwość korzystania z dobrodziejstw, jakie znajdują się na tychże stronach.
1: No ja myślę, że rozwijając przede wszystkim tą kwestię, że żyjemy w tym XXI wieku, to pamiętajmy, że mnóstwo, w cudzysłowie, życia towarzyskiego przeniosło się do internetu. I to nie jest tylko kwestia jakichś komunikatorów, Skype'ów i tak dalej, bo to są także, a może nawet przede wszystkim, tak, sądząc po popularności portali takich jak Facebook, właśnie portale internetowe, z których z ich dostępnością jest przecież bardzo różnie. Tutaj mieliśmy, czy mamy naszą polską klasę, która dostępna jest w większym lub mniejszym stopniu, na pewno większym niż Facebook. Mamy inne portale, które powstają, tak, jak Google+. Tego typu platform porozumienia będzie mnóstwo, myślę, będą się pojawiać, jedne, inne będą znikać. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to są najróżniejszego rodzaju fora internetowe, gdzie ludzie też wymieniają się poglądami, gdzie chcą brać udział w dyskusjach. To są różne strony blogowe, gdzie ludzie chcą publikować, a często nie mogą, bo tego typu środowiska są dla nich po prostu niedostępne.
0: Zgadza się. Dlaczego na przykład taka popularność Klango wśród osób niewidomych? Ktoś by mógł się zastanowić, bo po prostu tam stworzono taką namiastkę serwisu społecznościowego, który był najzwyczajniej w świecie dostępny. Do tego serwisu można było mieć sporo zastrzeżeń, no bo on nie był, nie jest i na pewno nie będzie idealny, ale po prostu był, osoby z niepełnosprawnością wzroku były w stanie z niego korzystać. A tu szczególnie mówię właśnie o blogach, kiedy poruszyłeś ten temat. Bo kwestia blogowania w wypadku osób niewidomych, no nie jest wcale taka prosta, jakby się mogło wydawać. My na co dzień przecież pracujemy ze stroną internetową opartą na WordPressie, który to wydawałby się, że jest stosunkowo dostępnym systemem, a sam wiesz, jakie niekiedy mamy przeboje związane z zarządzaniem treścią w tym serwisie, z jakąś tam modyfikacją i tego typu rzeczami. To nie jest takie oczywiste.
1: Zgadza się, także najróżniejszego rodzaju portale może nawet, wiesz, na przykład w przypadku WordPressa można by go uczynić bez oczywiście jakichś specjalnych wtyczek i tak dalej, głębokich modyfikacji, wykorzystując jakieś szablony i tak dalej, i tak dalej. Odnaleźć w końcu taki, który umożliwi nam działanie, publikowanie bez najmniejszych problemów, ale taki portal czy taka strona będzie wyglądała biednie.
0: Wiesz co, to nawet nie o to, nie, to nawet nie o to chodzi, Piotr, bo tu musimy rozróżnić dwie kwestie. Kwestie strony, jaką widzi użytkownik, czyli to jest to, o czym mówi ten dokument, do którego zresztą przejdziemy pewnie za kilkanaście minut, czyli Web Content Accessibility Guidelines, ale jest jeszcze coś takiego, co nazywa się ATAG, czyli dokument zajmujący się tym, jak powinny być stworzone narzędzia dla autorów treści, którzy chcą publikować. I tu jest po prostu, to już jest różnica. Ja niestety zauważam to, że jeżeli nawet autor jakiejś strony internetowej, jakiegoś systemu zarządzania treścią twierdzi, że jego narzędzia są dostępne, to zwykle skupia się na tym, że dostępna jest ta treść jakby dla użytkownika, dla tego, kto tą treść ogląda, kto ją widzi, kto ją przegląda. Natomiast, no może kiedyś, gdzieś tam później, za czas jakiś zrobimy sobie dostępne, albo bardziej dostępne, albo po prostu nad tym bardziej popracujemy, nad tym takim zapleczem całym administracyjnym. A to już jest niestety traktowane bardziej po macoszemu.
1: No zgadza się, ale tutaj jak gdyby w tym momencie większość jednak

0: To znaczy, że strony internetowe dzisiaj dają nam nie tylko dostęp do informacji, do bieżących informacji, do aktualności, do tego, co się dzieje na świecie, do internetowych stacji radiowych, do portali informacyjnych itd., itd., ale coraz częściej i w coraz większym stopniu przy pomocy internetu chciałem powiedzieć, że możemy, ale powiem, powinniśmy móc załatwiać mnóstwo rzeczy w internecie. Mówię tutaj o rzeczach takich formalnych. Mówię o wysyłaniu różnego rodzaju wniosków, podań, wypełnianiu formularzy na stronach itd., itd. I tutaj niestety często mamy z tym problemy. I tutaj znowu są jak gdyby dwa aspekty całej tej sytuacji. Z jednej strony mamy taki aspekt komercyjny. Tutaj myślę, że najlepszym przykładem będzie serwis Allegro, który dostępny jest w 95% i wszystko jest pięknie i możemy sobie coś kupić i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, gdybyśmy chcieli naszemu kontrahentowi wystawić komentarz, tak, to natykamy się na problem. I teraz osoby, które korzystają z programów odczytu ekranu, mają problem, bo albo muszą się wykazać już w miarę specjalistyczną wiedzą, żeby pamiętać o tym na przykład, żeby wyłączyć sobie język Java w przeglądarce, aby móc tego dokonać, albo żeby skorzystać z innego programu odczytu ekranu.
1: Z NVDA, jak dobrze pamiętam, najlepiej to działa.
0: Tak jest. Program Jaws nie jest w stanie tego zrobić, chyba że najnowsza wersja, ale to mnie nic na ten temat nie wiadomo. Za to darmowy program NVDA radzi sobie z tym bez problemu, ale o tym trzeba wiedzieć. A ktoś, kto siada do komputera raz na jakiś czas, który traktuje komputer jako narzędzie, to z reguły nie jest osoba, która poświęca się studium nad tym komputerem, nad budową stron internetowych, nad pracą programów odczytu ekranu i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu zwykły, przeciętny Kowalski, który jest użytkownikiem i on po prostu chce mieć dostępną stronę internetową, a nie ma tej strony. I to zdumiewa, ponieważ skądinąd wiadomo, na przykład czytałem jakiś czas temu w czasopiśmie Komputer Świat, iż strona Allegro była audytowana, były zwracane pewne uwagi twórcom tego serwisu i mimo to już myślę, że to chyba rok mija, jak wprowadzona została ta zmiana i ona dalej tam jest. I tak naprawdę nikogo w Allegro to nie obchodzi, bo zdecydowana większość użytkowników daje sobie z tym radę.
1: No jak dobrze pamiętam, to z Allegro jest też chyba problem, ale to akurat nie dla osób niewidomych, ale bardziej dla słabowidzących i to takich osób, które potrzebują wysokiego kontrastu z osadzaniem grafiki. Tam też nie jest za dobrze z tym. Jeżeli chcemy obejrzeć zdjęcie jakiegoś produktu, to no, możemy natrafiać na pewne problemy. O tym Michał Dębiec kiedyś wspominał. Może nas w tym momencie słucha, może coś więcej na ten temat będzie nam w stanie powiedzieć, albo po prostu jakiś inny z naszych słuchaczy, którzy właśnie korzystają z trybu wysokiego kontrastu, bo to także jest problem. Ale wiesz, Piotrze, ja tak sobie myślę, że problem jest też troszeczkę innej natury. Bo wszystko w teorii jest ładnie, wszystko w teorii jest pięknie. Mamy język HTML, mamy język opisu styli, arkuszy styli CSS i jeszcze tam kilka innych takich języków, które pomagają nam, a właściwie pomagają webmasterom tworzyć strony. Pamiętasz, jaka to była idea? Że wszystko powinno w każdej przeglądarce wyświetlać się tak samo. A webmasterzy, z tego co ja wiem, nadal spędzają jeszcze sporo godzin nad dostrojeniem wizualnego wyglądu strony internetowej, żeby w każdej przeglądarce wyświetlana była tak samo. No i teraz jeszcze dochodzą nam problemy z technologiami asystującymi. Pamiętasz, jakiś czas temu spotkaliśmy się z takim problemem, na przykład z problemem rozwijanego menu, które to było wyświetlane prawidłowo pod przeglądarką internetową.

0: Internet Explorer. Wszystko z nim było w porządku, było ok. Pod Firefoxem, z dowolnym programem odczytu ekranu. Ja to testowałem z Windowsem, z NVDA, ty to testowałeś z JOSem i też z NVDA. W ogóle nie były widziane rozwinięte elementy tego menu. Jakby po prostu ich tam zupełnie nie było. Okazało się, że trzeba było po prostu zastosować inną konstrukcję i problem się rozwiązał.
1: No oczywiście, ale to jest właśnie problem pewnej standaryzacji i pewnej świadomości. Niestety z reguły wygląda to w ten sposób, że jeśli ktoś sobie zamawia stronę internetową, jakaś firma, to za wyłożenie pieniążków za taką stronę internetową odpowiada boss. I do tego bossa przychodzi super po prostu wygadany handlowiec z super po prostu laptopem 17-19-calowym i po prostu odpala mu na tym po prostu czterordzeniowym laptopie prezentację jego nowej strony internetowej, która po prostu świeci, błyszczy i po prostu tryska nowością i jest po prostu elegancka i taka, że po prostu wszyscy kumple z Business Center Club będą szefowi zazdrościć takiej strony. I on się decyduje, on wykłada pieniążki i taka strona jest wdrażana.
0: Wszyscy będą, Piotrze, zazdrościć, dopóki się nie okaże, że ktoś z tego Business Center Clubu ma iPada i nie otworzy tej strony.
1: No więc
0: bo tam flash zastosowali.
1: Problem się pojawia w momencie, gdy próbuje się to potem otworzyć w różnych przeglądarkach, a my tutaj posługujemy się takimi najczęściej używanymi, typu Firefox, typu Internet Explorer, ale pamiętajmy już nawet nie tylko o mobilnych rozwiązaniach, ale o tym, że przeglądarek naprawdę używanych jest o wiele więcej, chociażby Opera, czy Safari, czy Netscape i tak dalej, ich jest naprawdę sporo i po prostu na każdej z tych przeglądarek ta sama strona będzie wyświetlała się inaczej. Idea była taka, że jak wspomniałeś, powinny się wyświetlać tak samo, ale nigdy nie będą.
0: Piotrze, ja jeszcze mam taką...
1: przeglądarka inaczej interpretuje kod HTML.
0: Słabo. Ja jeszcze mam taką drugi przykład, skrajny. Przychodzi sobie taki pan od tworzenia stron internetowych do bossa, no i pokazuje mu tą świetną stronę na super eleganckim laptopie i mówi, że taka strona będzie go kosztowała 4000. Okej. Okay. Na co odpowiedź bossa jest następująca. Wie pan co... Niech pan sobie stąd pójdzie, bo ja mam syna, on w gimnazjum na informatyce się uczy robić strony i mi za darmo zrobi stronę. No i syn szefa robi stronę, tylko problem jest taki, że zrobi ją w jakimś Microsoft Wordzie, korzystając z opcji zapisz jako HTML i ta strona też będzie miała problemy. To są takie dwa skrajne przypadki, ale ja bym wcale nie powiedział, że nierealne. One są nadal dosyć często spotykane.
1: No, zgadza się, ale to jest jak gdyby problem, który dotyka całości. Brak po prostu dostępności, jaki by nie był, to po prostu skrupia się na tych 25%, o których wspomnieliśmy. I jak gdyby tutaj sama kwestia komercyjna, gdzie tutaj podparłem się Allegro, przepraszam wszystkich z Allegro, nie chciałem krzyżować Allegro, ale przykład akurat sam się nasunął. Problem przecież o wiele częściej mamy w administracji publicznej, bo to przecież tam, szczególnie tutaj osoby niepełnosprawne, załatwiać muszą różne rzeczy, wypełniać różne wnioski, formularze. Ktoś na przykład, kto jest, nie wiem, ma problemy, jakaś niepełnosprawność narządu ruchu, jemu jest o wiele łatwiej wypełnić sobie taki formularz w domu, korzystając z internetu, niż gdzieś tam tułać się przez całe miasto. Identycznie osoba niewidoma czy z dysfunkcją wzroku, szczególnie jeśli mieszka gdzieś w jakiejś małej miejscowości i gdzieś, już nawet nie mówię, że do miasta powiatowego musi się kolebać, tylko jeszcze potem gdzieś hen do jakiegoś miasta wojewódzkiego. Z tym jest problem naprawdę duży, a zupełnie przecież inaczej by to mogło wyglądać, gdybyśmy mogli, mieli możliwość wypełniać sobie wszystkie takie formularze i tak dalej w internecie. I to już nie jest kwestia tego, że takich możliwości nie ma, bo takich możliwości powstaje coraz więcej, tak? Powstało Ministerstwo do Spraw Cyfryzacji, zaczyna się cyfryzacja szkół w Polsce, więc coraz więcej rzeczy przechodzi jak gdyby do internetu i problem tylko polega na tym, żeby dopilnować, aby z tych wszystkich rzeczy mogły skorzystać wszystkie osoby. Wszyscy obywatele naszego kraju, bo to, o czym wspomniałeś i o czym, mam nadzieję, zdążymy dzisiaj powiedzieć chociaż odrobinkę, taki obowiązek spoczywa na po prostu organizacjach, instytucjach publicznych. Został taki obowiązek nałożony przez ustawodawcę, przez nasz rząd i różne umowy międzynarodowe i po prostu my musimy się tylko tego domagać, bo jeśli my się nie domagamy, aby jakaś usługa była dostępna, to jest, już nie mówię, że to jest tylko nasza wina, że ona nie jest dostępna, tak? Bo to nie myśmy ją przygotowywali, ale jeśli my się nie będziemy głośno dopominać o to, co nam się należy, za przeproszeniem, jak psu miska, to po prostu nikt na nas nie będzie zwracał uwagi, bo dojdą ludzie do wniosku, że skoro się nie upominają, widocznie nie jest to im potrzebne. Dlatego starajmy się reagować. Możemy reagować na wiele sposobów i pod koniec audycji mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam kilka narzędzi, powiedzieć o nich, z których sami możecie sobie skorzystać po to, aby komuś móc zademonstrować, że
0: jest
1: to,
0: problem.
1: O czym Wy mówicie, to nie jest jakiś Wasz wymysł wyssany z palca, że to Wy się czepiacie, tylko że tak naprawdę ta strona internetowa jest do bani i że ona jest zupełnie niedostępna.
0: Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która tak trochę została pominięta, mam wrażenie, w tej całej dyskusji, która dosyć często już zaczyna się pojawiać na temat dostępności. Ja już mówiłem o tym chwilę temu, a propos tych zaplecz administracyjnych, że one również powinny być dostępne. Nie wiem, Piotrze, czy zwróciłeś uwagę na to, że ostatnimi czasy coraz częściej mówi się o tym, że osoby niepełnosprawne także zatrudniane są w instytucjach publicznych albo że miałyby być zatrudniane. No jakiś czas temu na przykład czytałem o tym, że policja zatrudnia osoby niepełnosprawne. Okej, tylko teraz jeżeli będzie sytuacja taka, że zatrudnią nawet taką osobę, przy czym no sporo osób niepełnosprawnych może wykonywać z powodzeniem dużo różnych operacji, chociażby zza biurka siedząc przy komputerze. I nie da się ukryć, że coraz więcej aplikacji internetowych to jest teraz obsługiwane przez przeglądarki internetowe. No i jeżeli te zaplecze administracyjne nie będzie dostępne, no to po prostu taka osoba nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków, nie będzie mogła pracować.
1: Zgadza się, to jest bardzo istotna kwestia i ona nie przeszła niezauważona. Jest kilka grup, które lobbują, kilka instytucji, które lobbują w rządzie za wprowadzeniem odpowiednich zapisów w polskim prawie, aby także ta część, jak to ująłeś się od strony zaplecza systemów, także była dostępna. Oczywiście to wszystko idzie jak gdyby, no jak po grudzie, no bo ciągle ustawodawca jak gdyby nie widzi problemu, tak? Tutaj już nie jest kwestia tego, czy to jest dostępne, czy nie, czy to zrobić dostępne, czy nie, tylko jak gdyby nie jest dostrzegany problem, bo ciągle osoby, nazwijmy je tak szeroko, wszystkie, wrzućmy do jednego worka, te wykluczone cyfrowo, znajdują się po drugiej stronie, tak? Czyli z punktu widzenia rządu jesteśmy my i oni. I jak gdyby nie zdają sobie sprawy ludzie w rządzie, że tak naprawdę to w samych strukturach rządowych mnóstwo pracuje osób niepełnosprawnych, a jeszcze więcej takich osób mogłoby pracować. Bo to, że jakaś niepełnosprawność nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, tak, że tam po korytarzach Sejmu ludzie sobie nie robią wyścigów na wózkach inwalidzkich czy z białymi laskami, to nie oznacza, że tam osoby niepełnosprawne nie pracują, bo takich osób jest wiele. I po prostu myślę, że od tego będzie trzeba zacząć, żeby po prostu uzmysłowić ustawodawcy, że osoby niepełnosprawne są wśród nas i dopiero wtedy próbować wprowadzać zmiany, żeby te zaplecze, o którym wspomniałeś, było dostępne.
0: Powoli zbliżamy się do półmetka naszej dzisiejszej audycji, więc taki wstęp do dostępności. Może podsumujmy, informując naszych słuchaczy o tym, jak to na chwilę obecną wygląda, jeżeli chodzi o legislację, jeżeli chodzi o przepisy prawa.
1: Nie. Ja to jeszcze koniecznie muszę wspomnieć o jednej rzeczy. O prawie będziemy mówić później. Dlaczego? Ponieważ chciałbym wszystkim słuchającym, którzy jeszcze sobie z tego nie zdają sprawy, powiedzieć to, o czym ty wspomniałeś przed naszą audycją. Bardzo mi się ten zwrot spodobał. To znaczy, proszę państwa, osobą, która jest najbardziej wykluczona, którą najbardziej dotyka brak dostępności, osoba w cudzysłowie, to jest Google. Google i wiele innych przeglądarek, wyszukiwarek, przepraszam, sieciowych, to są narzędzia, które są najbardziej dotknięte przez brak dostępności.
0: A one się na was potem, drodzy webmasterzy, mszczą.
1: Jakbyś mógł rozwinąć?
0: No już rozwijam, proszę bardzo. Strona dostępna, myślałem, że będziesz chciał właśnie rozwinąć tę kwestię. Strona dostępna to strona dobrze wypozycjonowana. Dostępność jest bardzo często, idzie w parze z dobrym pozycjonowaniem strony. Jeżeli nasi słuchacze są chętni, żeby w tej kwestii pogłębić swoją wiedzę, ja zapraszam bardzo serdecznie do pogrzebania w archiwum Tyflo Podcastu. Mniej więcej rok temu został opublikowany taki materiał Michała Dębca z pierwszego, o ile dobrze pamiętam, spotkania Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Tam właśnie Michał mówił na temat pozycjonowania stron internetowych i dostępności. Co ma wspólnego jedno z drugim? Okazuje się, że naprawdę bardzo wiele. Strona dobrze wypozycjonowana jest z reguły stroną bardziej dostępną. Aczkolwiek ja bym powiedział w drugą stronę, że strona dostępna jest stroną dobrze wypozycjonowaną, bo pozycjonerzy no niestety też mają to do siebie, że nie do końca rozumieją tę dostępność i pozycjonują w nieco dziwny sposób, stosują różne sztuczki, kruczki, teoretycznie podnoszące wynik takiej strony w Google, często uzyskują zupełnie inny efekt. No ale dla tych, którzy są ciekawi takich bardziej smaczków, szczegółów, to polecam ten materiał Michała.
1: Poczekaj, ja tutaj, żeby zobrazować, jak to działa, powiem państwu, moja prywatna strona internetowa swego czasu po wpisaniu trzech słów mojego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, tudzież miejsca pracy, samej nazwy miejscowości, wyświetlała się mniej więcej na 9, 10 pozycji w Google. To nie jest nic dziwnego, bo dość specyficzne, konkretne dane wpisuję, więc taki wynik był całkiem normalny. Ale wyżej znajdowały się strony, które zupełnie nie miały nic wspólnego z moją stroną domową. W momencie, gdy przygotowałem sobie stronę moją, poprawiłem ją, zbudowałem ją zgodnie z wytycznymi konsorcjum W3C, moja strona internetowa, niezależnie czy sprawdzam to z domu, czy z innego miejsca, bo to nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale też jest istotne, jak często my sami wyszukujemy konkretną stronę, ona potem też jest wyżej pokazywana.
0: Znaczy, to bardziej jest istotne wtedy, kiedy jesteśmy zalogowani do Google'a, bo w tym momencie Google już tak troszeczkę próbuje nam personalizować te wyniki. Dlatego jeżeli chcemy to sprawdzić, jeżeli to chcemy sprawdzić tak najbardziej optymalnie, to po prostu trzeba się z Google'a wylogować ze swojego konta Google i wtedy mamy taką wiarygodną informację.
1: Czasami jeszcze Google zostawia nam jakieś ciasteczka dziwne i tutaj już też kiedyś z Michałem porównywaliśmy parę razy, wyniki wyszukiwań się różniły, a to było w sytuacji, gdy nie byłem zalogowany z Google'a, ale sprawdzając z różnych komputerów, z różnych adresów IP, w tym momencie wynik jest jeden. Moja strona jest po prostu pierwsza, jest najwyżej, bo została poprawnie, czy inaczej, została poprawiona, czyli jest poprawnie zbudowana i dzięki temu pozycjonuje się wyżej, bez specjalnych zabiegów, które miałyby na celu zwiększenie jej pozycji w Google. I tu bym jeszcze chciał dodać drugą rzecz, o której jak zdążymy, to też wspomnimy, ale która też tu jest istotna. Jeśli na stronie internetowej zamieścimy materiały niedostępne materiały, to Google ich nie zindeksuje. Jeśli to będzie jakiś dokument, na przykład PDF, który jest niedostępny, to Google potraktuje go jako obrazek i informacja zawarta w takim dokumencie nie będzie indeksowana w Google. Także
0: pozdrawiamy tutaj wszystkich, którzy robią strony we Flashu. Gratulujemy tak wysokich samo pozycji w Google.
1: Jak Michał świetnie zauważył, te strony także nie mają szans na pierwsze wyniki w wynikach Google'a.
0: To co, Piotrze, zahaczymy o to prawo, czy jeszcze nie?
1: Nie, nie? Poprawię sobie, porozmawiamy szerzej później.
0: Dobrze, widzę, że tak chcesz zostawić te smaczki ustawowe na deser, więc dobrze. Teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i za moment przejdziemy do tej kwestii takiej nieco bardziej praktycznej, czyli porozmawiamy sobie o tym właściwie, na czym ta dostępność polega, o co należy zadbać, żeby dostępność była i komu się to może przydać. No i także będziemy rozmawiać na ten temat, jakie mamy narzędzia, dzięki którym możemy sprawdzać dostępność, dzięki którym możemy poniekąd nacisk wywierać na autorów stron internetowych i sygnalizować im, że z daną stroną jest jakiś problem. Czekamy oczywiście również na wasze telefony 223988027 wewnętrzny 938 Skype tyflopodcast.net. Jesteśmy do waszej dyspozycji do 21:00. Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś o dostępności stron internetowych. No i już jesteśmy z powrotem. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat dostępności stron internetowych. Czekamy oczywiście cały czas na wasze telefony, na wasze uwagi, na wasze komentarze jakieś odnośnie tego, o czym my tu mówimy. Może jakieś macie własne doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie dostępności stron bądź niedostępności. Proszę bardzo, można dzwonić 223988027 wewnętrzny 938 Skype tyflopodcast.net. Wracamy do tematu. Teraz, tak jak mówiłem, nieco bardziej praktycznie spójrzmy na stronę. No to Piotrze, od czego właściwie zależy to, czy dana strona będzie dostępna, czy też nie będzie dostępna? Może kilka przykładów dla naszych słuchaczy.
1: No ja myślę, że to jest świetny pomysł. Powiemy o paru przykładach dostępności, lub raczej braku dostępności. Jeśli Państwo macie jakieś własne doświadczenia, jakieś takie kuriozalne rozwiązania, ja na pewno tu o kilku powiem, na jakie sam się natknąłem, to chętnie wysłuchamy, bo my zbieramy sobie takie informacje i jeśli tylko możemy komuś wytknąć, że na jego stronie jest taki babol posadzony, no to robimy to z przyjemnością w nadziei, że ten ktoś,
0: że się nie obrazi, tylko poprawi.
1: Dokładnie. To tutaj może pokrótce wspominamy o dokumentach PDF? Może pokrótce,
0: wspomnijmy, bo to jest istotna rzecz.
1: element strony i szczególnie stron tych publicznych, tych, które powinny być dla nas dostępne, a niestety bardzo często jest tak, że dokument PDF jest niedostępny. I teraz powiemy, już chciałem powiedzieć, niedostępny dla osób niewidomych, bo sobie nie mogą przeczytać treści takiego dokumentu.
0: Też, ale nie tylko.
1: Tak jest. Nie jest dostępna treść, bo jej tam nie ma. Dokument PDF to jest takie sprytne rozwiązanie, które sam w sobie może posiadać kilka warstw. Jedną z tą podstawową warstwą dokumentu PDF jest grafika, czyli dokument najczęściej zeskanowany, czasami sfotografowany, zapisany jako PDF, jest umieszczony na stronach publicznych, ale nie tylko, bo często w sklepach gdzieś tam cenniki czy opisy produktów, instrukcje są właśnie w dokumentach PDF bez tej warstwy tekstowej, a to właśnie ta warstwa tekstowa to jest to, co widzą na przykład programy odczytu ekranu. I w tym miejscu byśmy skończyli, gdybyśmy mówili o osobach niewidomych, ale chcemy Wam pokazać, że problem dotyka wszystkich użytkowników. W jakiej sytuacji? Ktoś powie, jak? Przecież oni przecież widzą na ekranie. No owszem, że widzą, ale to nie wszystko. Wyobraźcie sobie Państwo, że macie potwierdzenie z banku w PDF-ie. Nie ma problemu. Każdy sobie spojrzy na taki dokumencik. No jedna stronka, wszystko się wyświetla na ekranie elegancko. Ale co w sytuacji, gdy na przykład dostajemy jakąś książkę, opracowanie naukowe i musimy odnaleźć konkretny fragment? No w tym momencie każdy z nas skorzystałby z komendy znajdź, wyszukaj, różnie się nazywają. Naciskamy Ctrl F i w tym momencie nic się nie dzieje, bo nie mamy czego wyszukiwać. Dokument, nie mając treści, nie może być przeszukany. Czyli po pierwsze, jeśli chcemy coś znaleźć, to musimy przeczytać cały dokument, żeby odszukać konkretną informację. No i tu mamy pierwszy problem. Drugi problem mamy w momencie, gdy już tą informację znajdziemy i teraz chcemy ją sobie skopiować. Chętnie byśmy to zrobili, zaznaczyli sobie dany fragment tekstu i skopiowali na przykład do jakiegoś edytora tekstu, ale tego nie zrobimy, bo tekstu nie ma. I właśnie taki problem swego czasu nawet ku ogólnemu rozbawieniu podczas jednej z debat właśnie z ministrem Bonim i w obecności premiera, sam premier Donald Tusk jednemu z prelegentów wytknął, że dokument, który otrzymał, jest niedostępny, bo premier nie może go sobie przeszukać. Tak więc świadomość cieszy, że premier ma taką świadomość. Teraz chcielibyśmy, aby taka świadomość spłynęła w dół na jego urzędników i aby większość dokumentów naszego rządu, a właściwie wszystkie, stały się wreszcie dostępne. Ale to tak o dokumentach miało być pokrótce. A jak zwykle wyszło więcej, więc skoro o więcej, to Michale, może opowiesz o naszym ulubionym przycisku i przycisku osób słabowidzących, czytaj więcej.
0: Właśnie, czytaj więcej. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Zresztą powiem szczerze, że jeżeli chodzi o czytaj więcej, to nawet mieliśmy dosyć duże boje z przekonaniem do naszej wizji i wizji nie tylko naszej, ale no wizji standardów. Ludzi, którzy wydawałoby się, że na temat dostępności no, mają wiedzę. Ale o co chodzi? Już mówię. Okazuje się, że strona, która ma bardzo dużo linków takich samych, czyli właśnie na przykład strona jakiegoś serwisu informacyjnego, która wygląda w ten sposób. Jest sobie wiadomość jakaś, i jest link poniżej, czytaj dalej, albo czytaj więcej, lub jakiś podobny. I takich linków jest kilkadziesiąt. Strona taka może przysparzać problemy pewnym grupom użytkowników. Ja na przykład mam no, z własnego podwórka, żeby daleko nie szukać. To są chociażby osoby z dysfunkcją wzroku, osoby niewidome, posługujące się programami odczytu ekranu. Bardzo duża część programów tego typu umożliwia tworzenie sobie tak zwanych list linków. Te listy linków to są po prostu elementy, to wyświetla nam się takie okienko dialogowe, w którym możemy sobie sortować zawartość strony po różnego rodzaju elementach, czyli po przyciskach, po linkach, po innych jeszcze kontrolkach. I teraz dajmy na to, wyświetlamy sobie listę linków z takiego portalu informacyjnego. Okej, wszystko świetnie, tylko że oprócz linków właściwych dostajemy jeszcze kilkanaście linków, które zatytułowane są czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej. I w tym momencie powodzenia, jeżeli będziemy w stanie się rozeznać, do czego prowadzi dany link. A załóżmy, że nas nie interesuje treść. My po prostu chcemy szybko nawigować po tej stronie, szybko coś odnaleźć i nie przedzierać się przez jakieś naprawdę ogromne połacie tekstu. Chcemy sobie zastosować takie narzędzie. Dokładnie. Chcemy sobie zastosować takie narzędzie. Nie możemy.
1: Analogiczna sytuacja występuje w przypadku osób słabowidzących, które korzystają z programów powiększających, które to programy, oczywiście w zależności od ustawienia i potrzeb osoby słabowidzącej, ale jednym z ustawień jest właśnie wyświetlenie bardzo małego fragmentu ekranu. I teraz w momencie, gdy osoba słabowidząca trafia na taki odnośnik, który jest podpisany jako czytaj więcej, te odnośniki nigdy nie są w treści, prawda? One są gdzieś zawsze pod akapitem, także dookoła nic nie ma. Nie wiadomo, czego ten odnośnik dotyczy. Czytaj więcej, czytaj dalej, którego artykułu.
0: Tak samo odnośniki typu kliknij tutaj.
1: Dokładnie. Jeszcze pół biedy, jeśli taki odnośnik znajduje się, powiedzmy, jest na zasadzie końcówką zdania. Czyli zdanie się tam kończy, tam aby zobaczyć coś tam, kliknij tutaj. Wtedy jeszcze w miarę łatwo jest się zorientować, że to jest tylko, że to jest fragment zdania, więc z jakiejś całości można się z tym szybko zapoznać, bo to jest kwestia zapoznania się z jednym zdaniem. No ale już na przykład to, o czym mówię, dotyczy osoby słabowidzącej, ale w momencie, tak jak mówił Michał, gdybyśmy wylistowali sobie takie linki, no to już koniec, bo mamy 50 linków o nazwie kliknij tutaj. A propos tytułowania stron, to jest taka kolejna rzecz, z którą często się spotykamy, że strony posiadają źle zatytułowane swoje, czy inaczej, albo nie posiadają tytułu, albo mają błędnie podany tytuł strony, albo wszystkie mają ten sam tytuł strony.
0: Często właśnie można spotkać się z taką sytuacją, że wszędzie jest ten sam tytuł, niestety.
1: Dokładnie. I teraz co to oznacza? Z jednej strony mamy, znowuż zaczynamy od naszego podwórka, czyli osoby z dysfunkcją wzroku. Gdy szybko poruszamy się, nawigujemy po serwisie, to często sobie sprawdzamy, jak się okno nazywa, tak? Mamy skrót insert T, chyba we wszystkich programach odczytu ekranu działa tak samo, odczytując nagłówek okna, jego tytuł w przeglądarce i wtedy od razu, jeśli jest strona przygotowana poprawnie, w prawidłowy sposób, wiemy, jesteśmy w zakładce kontakt, jesteśmy w zakładce aktualności, jesteśmy w zakładce o nas i tak dalej, i tak dalej. Ta informacja wyświetla się jak gdyby na górnej ramce, która stanowi obramowanie samego okna przeglądarki i z tych informacji korzystają także osoby widzące. Tak więc jeśli ktoś ma przed oczami ogromną stronę, gdzie po prostu tak naprawdę treść istotna dla użytkownika stanowi mały wycinek samego okna, na pierwszy rzut oka widzi tylko pełno odnośników, różnych banerków itd., itd. Aby zorientować się, gdzie się użytkownik znajduje, patrzy się na górną krawędź okna przeglądarki i wtedy, aha, wiadomo, jesteśmy w kontakcie, jesteśmy w zakładce o nas itd., itd.
0: Ale ja jeszcze mam jeden przykład, taki bardzo uniwersalny, Piotr. Nie wiem, czy bardziej uniwersalny, czy nie, ale myślę, że nie tylko ja jestem takim trochę bałaganiarzem. Trochę. Miałeś kiedyś otwartych 40 zakładek?
1: No nie, ale już wiem, do czego zmierzasz.
0: Właśnie. Ja tak mam, proszę państwa, czasami. Ja sobie lubię dużo pootwierać zakładek w przeglądarce. Akurat korzystam z Firefoxa. I lubię sobie mieć to otwarte. I się później między tym przełączać. Nagle okazuje się, że tak mi się niepostrzeżenie to około 40 zakładek zrobiło. Fajnie. Tylko teraz, jeżeli te zakładki, bo zwykle jest tak, że dana zakładka to jest po prostu tytuł danej strony. Więc jeżeli ja mam zatytułowaną stronę, no nie wiem, strona główna, tylko i wyłącznie, albo powiedzmy Onet, a otworzyłem sobie kilka kart w Onecie, bo na przykład coś mi było potrzebne z Onetu, z jednego działu, z innego i jeszcze z innego, no to ja w tym momencie nie wiem, co to znaczy. I w tym momencie, żeby nie było, nie chciałbym, bo nie pamiętam, więc nie chcę sugerować, że Onet ma z tym problem. To był po prostu tylko i wyłącznie przykład. Więc ja to nikogo palcem nie wytykam. Natomiast no, jeżeli mamy tych okien naprawdę dużo, to prawidłowe tytułowanie tych stron internetowych, prawidłowy nadawanie prawidłowego atrybutu title, no to bardzo pomaga.
1: Kolejne dwa przykłady z tym atrybutem związane. Jeden prozaiczny i przyziemny. Jeśli dodajecie sobie państwo stronę do ulubionych, ona automatycznie dostaje nazwę taką, jaka znajdowała się właśnie w tych znacznikach title, czyli ten tytuł strony, jaki się wyświetlał lub nie, taki jest automatycznie wstawiany. My go oczywiście możemy sobie zmienić, ale po co? Jak gdyby on tam był poprawny, to nic by nie trzeba było zmieniać. To jest raz, dwa. Jeśli zapisujemy sobie strony na dysku, zdarzają się takie sytuacje, ja tak robię od czasu do czasu, zapisać całą stronę internetową na dysku, automatycznie nazwa albo katalogu, albo jeśli to jest jeden plik, także zostaje przypisana nazwa, która znajduje się jako tytuł. I trzecia rzecz, najczęściej tytuł wyświetla się jako odnośnik w wynikach wyszukiwania. Czyli jeśli na przykład szukamy kontaktu do, nie wiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach, kontakt, jeśli wpiszecie takie zapytanie w wyszukiwarce, a wyskoczy wam strona, nie wiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to w tym momencie, tak, w sensie taki odnośnik, wy nie wiecie, czy wejdziecie na stronę ZUS-u,
0: główną,
1: czy na stronę kontaktu,
0: czy na stronę kontaktu
1: i tak dalej. Dokładnie. A gdy strona będzie zatytułowana pod stronę konkretnie kontakt, tam ZUS Tarnowskie Góry, przykładowo, tak? No to wiadomo, będzie, wystarczy, że będzie kontakt. I wtedy, oho, wiecie, ta strona bezpośrednio prowadzi do kontaktu. Jeśli takiego opisu nie ma, no to potem mamy w wyszukiwarce, nie wiem, 3-4 podstrony z danego portalu i potem możemy dalej szukać wyników w obrębie tego portalu, bo nigdy nie mamy pewności, jaka podstrona nam się wyświetli.
0: No właśnie, ja myślę, że to jest kilka szkół na temat konstruowania tego tytułu strony. Ja jednak byłbym za tym, żeby jakby tytuł składał się z dwóch elementów, czyli nazwy działu oraz nazwy strony internetowej, bo po prostu niekoniecznie adresu, ale po prostu jakiejś nazwy, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, kontakt, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tarnowskie Góry, bo sam tytuł kontakt później na przykład w takiej sytuacji, o której mówiłem ja, albo czyli wiele okien, wiele zakładek, albo o której mówiłeś ty, czyli dodawanie strony do ulubionych, tak z automatu, no to w tym momencie może nas także zmylić.
1: Dokładnie, bo będziesz miał 10 zakładek kontakt w ulubionych albo po prostu pootwieranych kart. No co, może tyle, dajmy spokój tym tytułom.
0: Tytuły są ważne, ale wszystko jest ważne, więc teraz może przejdźmy dalej do kolejnej rzeczy.
1: Może powiedzmy o czymś, co jest bardzo ważne dla wielu osób, które często sobie nie zdają sprawy nawet, że mają z tym problem. To znaczy, porozmawiajmy o kolorach i porozmawiajmy może o czcionkach i tak dalej. Przede wszystkim czcionki na stronach internetowych powinny być jednolite. One nie powinny być różne, pstrokate, powykręcane we wszystkie strony i tak dalej, bo to wszystko nastręcza ogromnych problemów osobom z dysfunkcją wzroku. Czasami nie wiadomo, czy przy dużym powiększeniu one patrzą na jakiś abstrakcyjny obrazek, czy to jest tekst i tak dalej, bo tam wiją im się jakieś robaczki na ekranie, a to przecież nie o to chodzi. Ale czcionki to nie jest problem tylko osób z dysfunkcją wzroku. Czcionki, jeśli są źle zastosowane, to mogą przykładowo nastręczyć wielu trudności dyslektykom. Jeśli na stronie znajduje się jakiś artykuł, to taki tekst w takim artykule czy akapicie nie powinien być justowany. Ponieważ jeśli w jednej linii...
0: Jeszcze może powiedzmy naszym słuchaczom, o co chodzi z wyjustowaniem tego tekstu, bo może nie wszyscy mają pojęcie.
1: Okay. Justowanie, czyli szczególnie justowanie obustronne do obu krawędzi, do lewej i prawej strony, polega na tym, że jeśli patrzymy na akapit tekstu, to tekst wyświetla się równo, czyli dosunięty jest do lewej i do prawej strony, stanowiąc jak gdyby jednolitą kolumnę. Ładnie to wygląda w sensie graficznym, ale pojawia się problem, ponieważ w linijkach nigdy nie ma takiej samej liczby znaków. Prowadzi to do sytuacji, że odstępy między nie tylko wyrazami, ale także między literami, między znakami są różne. I takie właśnie różnice, które występują między poszczególnymi linijkami, w odstępach między znakami, osobom z dyslekcją, mogą nastręczyć wiele trudności. One po prostu nie rozumieją, czy inaczej mogą nie zrozumieć tego, co w takim dokumencie, w takim akapicie się znajduje. To jest jak gdyby kwestia czcionek. Tutaj kwestia kolorów teraz jest o wiele bardziej delikatna, bo dochodzimy do sytuacji, o której mówiliśmy na początku, czyli o wielu grupach odbiorców. Posłużmy się jednym przykładem daltonizmu. Dla większości ludzi daltonizm to jest jasna sprawa, ktoś nie rozpoznaje kolorów, kropka, koniec. Nieprawda. Odmian daltonizmu jest dość sporo. Występują trzy najczęściej występujące takie problemy czy rodzaje dysleksji.
0: Daltonizmu.
1: Przepraszam, daltonizmu oczywiście. I pod tym kątem można próbować coś dobierać, aby strona była dostępna dla osób właśnie, dla daltonistów. No ale tu jest znowu problem, bo ktoś nam powie, a takie kolory, to potem nie taki kontrast i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie należy odpowiednio wypośrodkować tak, aby ta strona była dostępna dla jak największej grupy ludzi. Jak mówimy o kontraście, to znowu dochodzimy do koloru i kontrastu. Osoby słabowidzące przy różnych wadach wzroku różnie reagują na różne kolory i różne kontrasty. Jeśli zbierzemy grupę 10 osób, to z dużym prawdopodobieństwem prawie każdy z nich powie nam, że jeden woli mieć napisy czarne na białym, drugi powie, nie, co ty, lepiej będzie, jak będą białe na czarnym. Trzeci się odezwie, nie, no co wy mówicie, lepiej będzie, jak będzie żółty na czarnym, albo nie, czarny na żółtym. Ktoś znowu powie, że żółty na niebieskim, albo na odwrót. I tak dalej, i tak dalej. Więc najlepszym, optymalnym chyba rozwiązaniem byłoby przygotowanie na stronie każda strona powinna móc dać się zmienić przy pomocy ustawień przeglądarki i ustawień systemowych, powinna móc się dać zmieniać pod względem właśnie tła.
0: Tak jak sobie tego życzy użytkownik.
1: Tak jak sobie tego życzy użytkownik. Obojętnie, czy będzie korzystał z inwersji, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Tak, każda strona powinna móc się dać zmodyfikować i co w tym przypadku najistotniejsze, bo pewnie większość się da, tylko najistotniejsze jest to, żeby one się dawały modyfikować bez uszczerbku na treści, jaką zawierają. Teraz, jak wspomniałem już o kontraście, to trzeba powiedzieć, że kontrast jako taki to wcale nie jest tylko domena osób z dysfunkcją wzroku, bo mieliśmy bardzo fajną, no z punktu widzenia sytuacji była mało fajna, ale teraz z perspektywy czasu okazuje się dość zabawna. Otóż tak naprawdę odpowiednie dobranie kontrastu istotne jest dla wszystkich. Dla wszystkich, bo przykładowo właśnie historia, o której chcę powiedzieć, miała miejsce, jest oparta na faktach. Jedna pani przygotowywała prezentację dla trzech prelegentów i aby wszystko było jasne i tak dalej, aby prelegenci wiedzieli, co się dzieje i tak dalej, przygotowała bardzo ładną taką rozpiskę, wszystko kolorami pozaznaczała i tak dalej. No i wydrukowała to na czarno-białej drukarce.
0: O,
1: i w tym momencie, ponieważ kontrast był żaden, przez to, że zastosowała w sposób nieprzemyślany kolorystykę, nic z tego nie było wiadome. Idąc dalej, czasami po prostu informacja może nie zostać wydrukowana, bo kontrast będzie za mały. I na jednokolorowej, chciałem powiedzieć, na czarno-białej drukarce po prostu tekst może się nawet nie wydrukować. Dlatego, co istotne, raz, pamiętamy o zachowaniu kontrastu na stronach internetowych, to jest jedna zasada.
0: Zarówno w przypadku tekstu, jak i grafiki. To jeszcze dodajmy.
1: To jest jedna zasada, a druga zasada, nie mniej istotna, to pamiętajmy, że tekst, jeśli ma być w jakiś sposób wyróżniony, wyszczególniony, jakikolwiek element na stronie, jeśli ma być wyróżniony, to nie może być tak, że będzie posiadał tylko jedyny wyróżnik. To znaczy, że tym wyróżnikiem nie będzie tylko albo krój czcionki, nie będzie tylko kolor, nie będzie tylko wielkość czcionki. Zawsze, jeśli chcemy wyróżnić jakiś element, powinny być dwa wyróżniki. Przykładowo, jeśli w kodzie HTML wykorzystamy znacznik H1, czyli oznaczymy jakiś fragment tekstu jako nagłówek, to wcale nie oznacza, że ktoś, kto będzie posługiwał się wzrokiem, on będzie wiedział, że to jest nagłówek H1.
0: Bo z tego co wiem, to jest to jakoś wyróżnione, ale niezbyt widocznie w przeglądarkach.
1: Dokładnie, a poza tym każda przeglądarka może wyświetlać
0: inaczej. To inaczej, oczywiście.
1: Myślę, że lepszym przykładem tutaj będzie odnośnik, tak? Pamiętajmy, czy inaczej, zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki, odnośnik powinien mieć przede wszystkim kilka kolorów, tak? Inny w momencie, gdy jest po prostu odnośnikiem jeszcze nieodwiedzonym, inny kolor, jak będzie odnośnikiem już odwiedzonym, tak? Powinien zmienić swój kolor, ale kolor nie powinien być jedynym wyróżnikiem. Czyli jeśli mamy odnośnik, to ten odnośnik na przykład powinien mieć inny krój czcionki, albo powinien posiadać podkreślenie, albo jakikolwiek inny sposób, który osobie na przykład, która przez to, że został zastosowany nieprawidłowy kontrast, albo jest daltonistą, to samej różnicy kolorów nie wychwyci. Także to jest taki, myślę, prosty do wprowadzenia element do jakiegoś tam szablonu CSS, i który swobodnie może być wykorzystywany przez osoby, które publikują treści w internecie, w danym portalu i tak dalej. Także to jest taka rzecz dość prosta i tak dalej, i tak dalej. Teraz, Michale, co, może wspomnimy o Flashu, tak?
0: No, o Flashu już wspominaliśmy, ale myślę, że no, o tym akurat nigdy dość. Nie to, żeby Flash nie był, a właściwie inaczej, nie to, żeby Flasha nie dało się uczynić dostępnym, bo są pewne techniki, które powodują, że te elementy flashowe mogą być nie dostępne.
1: Tyle, nie tyle strona we Flashu, co myślę menu we Flashu dostępne będzie, bo jeśli wiesz, będzie jakaś animacja albo inne tam wodotryski na stronie, no to one tak czy siak nie będą dostępne.
0: To znaczy tak, tylko inna sprawa. Ilu webmasterów tworzących strony we Flashu dba o to? Bo sam w sobie Flash, ja bym Flasha jako takiego tak... że to jest taka bardzo zła technologia i do niczego się nie nadaje, to ja bym go aż tak nie skreślał, bo z tego co czytałem, to naprawdę Flasha wykorzystuje się w różnych sytuacjach i niekiedy on jest no całkiem przydatny. Natomiast prawda jest też taka, że kiedy wykorzystuje się tego Flasha, to bardzo rzadko kiedy myśli się o jego dostępności. Na stronach Adobe są informacje na temat tego, jak tworzyć dostępne elementy flashowe, i jeżeli webmaster jest człowiekiem świadomym, no to z tego skorzysta. Oczywiście wtedy musi liczyć się z tym, że na iOSie no, ta strona mu nie zadziała. I tu jest jeszcze jedna, myślę, że dosyć istotna.
1: Na iOSie, czyli powiedzmy, jakby ktoś nie wiedział, chodzi tutaj Michałowi o technologię wykorzystywaną przez firmę Apple w tabletach, iPadach, w iPhone'ach, czy odtwarzaczach iPod Touch.
0: I tu jest jeszcze jedna istotna rzecz, tak a propos tego Flasha, która myślę, że nie tylko tyczy się Flasha, ale tyczy się wszystkiego tego, co jakby wykracza poza HTML i ewentualnie CSS, czyli wszelkie aplety Java, JavaScripty i inne dodatki, które obecnie tworzą takie bardzo dynamiczne, interaktywne strony. Sprawa wygląda w ten sposób, że oczywiście jeżeli ktoś chce tworzyć tego typu rozwiązania, to może, dlaczegoż by nie, to nie powinno mieć wpływu na dostępność strony. Jeżeli jeszcze dodatkowo zadba o dostępność tych elementów, to już będzie w ogóle super. Natomiast strona pozbawiona tych elementów powinna nic nie powinna nic stracić na swojej funkcjonalności. Jeżeli uruchamiam sobie stronę, na przykład z włączoną wtyczką NoScript w Firefoxie, bo tak chcę, bo na przykład chcę, żeby mi ta strona wczytywała się szybciej, to ja powinienem móc zrobić to samo na tej stronie, co z włączoną obsługą JavaScriptu, z włączonym Flashem, z włączonymi wszelkimi wodotryskami. Ona nie powinna niczego stracić na swojej funkcjonalności. To jest również istotna rzecz z punktu widzenia tworzenia dostępnych stron internetowych.
1: Myślę, że takim elementem najbardziej chyba znanym i popularnym jest po prostu, który taki jest wręcz symbolem, tak mi się wydaje, braku dostępności, jest CAPTCHA. CAPTCHA, która jest innymi słowy tokenem, albo jeszcze innymi słowy po prostu kodem obrazkowym, czyli jest to coś takiego, z czym Państwo się spotykacie w różnych sytuacjach, najczęściej jeśli chcecie wysłać gdzieś jakiś formularz, czy to przy zakładaniu konta, poczty elektronicznej, czy w ogóle wysyłając jakikolwiek formularz, najczęściej takie obrazki są dorzucane po to, aby zweryfikować, czy z tego komputera, czy że tego formularza nie chce wysłać jakiś automat, i zdumiewająco często okazuje się, że kurczę,
0: no się nie da tego.
1: Trzy czwarte ludzi to maszyny.
0: Niestety.
1: Nie tylko osoby, które korzystają z programów odczytu ekranu, nie są w stanie sobie przeczytać obrazka, bo właśnie jest obrazkiem, nie posiada żadnej treści, ale także osoby sprawne, osoby widzące mają z tym problem, bo tu jakieś rozciapane, rozmazane i tak właściwie nie wiadomo, czy to jest jeden, czy to jest siedem, czy co to właściwie, o co to chodzi, czy to jest o, czy to jest zero i ludzie się irytują i tak dalej, a rozwiązanie jest banalne, pomijając fakt, że jak się okazuje, CAPTCHA nie stanowi obecnie żadnego zabezpieczenia. Rozwiązanie jest banalne, czyli po prostu inteligentne CAPTCHA. Działa to na takiej zasadzie, że nie ma obrazka, za to jest jakieś zadanie logiczne do rozwiązania. Jest to albo pytanie, albo jakieś równanie matematyczne, które należy podać jego wynik i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo...
0: Z tymi inteligentnymi pytaniami, Piotrze, to ja bym też był tak troszeczkę ostrożny. Oczywiście ja wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Wątpisz w inteligencję.
0: Ja nie wątpię w inteligencję. Ja kiedyś musiałem rozwiązać taką inteligentną CAPTCHA na jakiejś stronie, zdaje się, w języku fińskim.
1: Okej, okay, ja to rozumiem.
0: Czy w jakimś innym języku.
1: To jest kwestia, bo słuchaj, czasami jest tak, że nie pamiętam, kto o tym wspominał. W każdym razie mniej więcej chodziło o to, że była CAPTCHA logiczna na forum dla matematyków. I pewne jest po prostu jak dwa razy dwa, że tam Kowalski zwykły z ulicy by nie wszedł, ponieważ zadanie było po prostu dość takie naprawdę solidne.
0: Całeczkę obliczyć jakąś na przykład.
1: Wymagało odpowiednio obszernej wiedzy, no ale to wiadomo, to są sytuacje takie dość rzadkie, bo jednak te logiczne CAPTCHA są dość fajne. A poza tym, wiesz, no fińska CAPTCHA, obojętnie jak ona by nie była, gdyby była właśnie zadaniem matematycznym.
0: Dokładnie, no, gdyby była zadaniem matematycznym, to myślę, że nie byłoby w tym momencie problemu. Coraz mniej czasu nam zostało, a jeszcze do omówienia mamy trochę zagadnień, Piotrze, więc myślę, że jeżeli chodzi o takie przykłady dostępności i niedostępności, to tyle. Teraz powiedzmy sobie nieco na temat tych standardów dostępności, czyli my tu mówimy takie mądre rzeczy, słuchacze słuchają, wszystko jest fajnie, ale skąd my to wiemy, że tak powinno być?
1: Słuchają albo już śpią dawno. Ale pomijając już tam zainteresowania, to jest tak, to nie jest sytuacja nowa. To nie jest tak, że myśmy sobie wymyślili, że to trzeba działać tak czy siak, bo nad tym już myślało troszkę ludzi wcześniej. I ci ludzie swoje przemyślenia, pewne wnioski, doświadczenia przelali na papier i w ten sposób powstały pewnego rodzaju standardy. Standardy, które powstały w kilku miejscach na świecie i w różnych miejscach na świecie wykorzystywane są różne standardy. W Stanach Zjednoczonych, Michale, to jest jak...
0: Sekcja 508, jak dobrze pamiętam.
1: Sekcja 508.
0: Japonia ma swoje dokumenty odpowiednie, na przykład też dotyczące dostępności.
1: Wykorzystywane są także ich lokalne specyfikacje. I taka specyfikacja, która jest uznana na świecie, wykorzystywana jest, albo w oparciu o nią powstały między innymi wspomniana przez Michała sekcja 508, czy materiały wykorzystywane u naszych zachodnich sąsiadów, to są wytyczne konsorcjum W3C. To konsorcjum powołało grupę, która utworzyła już wspominane dzisiaj przez Michała utworzyła takie wskazówki WCAG, Web Content Accessibility Guideline. Obecnie one są w wersji 2.0, także nie są to jakieś martwe przepisy, bo one co jakiś czas są uaktualniane i tak jak wcześniej Michał też wspominał, że pewne rzeczy nie były brane przez twórców tych standardów pod uwagę, tak w miarę uświadamiania sobie pewnych faktów, w miarę postępu technologicznego, te wytyczne też się zmieniają.
0: Piotrze, mamy wytyczne... telefon, więc może odbierzmy. Halo, kogo witamy?
2: Dobry wieczór. Jak zwykle ostatnio Paweł się kłania.
0: Dobry wieczór, Pawle.
2: Bardzo serdecznie.
1: Witamy, Pawle.
2: Ja tak dosyć króciutko, jakby dwie czy trzy kwestie, które moją uwagę jako osoby niewidomej zwracają, a mianowicie no dla mnie, już o tym mówiliście, dla mnie przekleństwem ostatnich czasów, można powiedzieć ostatniego roku, półtorej roku, jest Java niestety, która mąci bardzo mocno, można by powiedzieć coraz mocniej, co niestety bardzo mnie martwi, gdyż nawet w ostatnich dniach zauważyłem, że w wypadku ustawień wyszukiwania Google się to zmieniło. Do tej pory były to zwykłe checkboxy i pola kombi.

0: rodzaju. To niestety jest o tyle niepokojące, że nawet NVDA, który ogólnie radzi sobie z tym dosyć dobrze, lepiej niż te screen readery płatne, i tutaj rzeczywiście jakaś tam uwaga pod adresem twórców tychże płatnych screen readerów by się należała, żeby jednak coś z tym zrobili. I to mnie niepokoi o tyle, że staje się to na tyle powszechne, iż myślę, że z czasem może to zagrozić nawet takim codziennym czynnościom, jakie dokonujemy właśnie chociażby przy przelewach elektronicznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, o czym zaczęliście teraz mówić, temat dostępności u nas w kraju, powiedzmy, został tak nieco szerzej poruszony, czy jest nieco szerzej poruszany od mniej więcej 2-3 lat, powiedzmy sobie. W sensie takim, że dosyć dużo się o tym mówi i czy to są różnego rodzaju publikacje, konferencje, akcje w pewnym sensie propagandowe mające na celu, no oczywiście, uświadomienie przede wszystkim twórcom stron, w czym tkwi problem. Dla mnie najbardziej bolesne jest to, że tak naprawdę ja osobiście jakoś szczególnie nie zauważyłem, aby wiodące, czy to portale, bądź to społecznościowe, bądź takie stricte użytkowe, czy też po prostu inne strony jakoś do tego się dostosowywały.
1: I tylko to, wiesz to jest... co, Pawle, przepraszam, że ci przerwę, ale chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy ty nie masz takiego wrażenia, zresztą może Piotr też coś powie na ten temat, że o dostępności jeszcze nadal mówi się w kontekście pewnej jakiejś grupy niepełnosprawności?
0: Tak, tak,
1: żeby
0: dokładnie.
1: Nie być gołosłownym, słuchajcie, wczoraj, zupełnie przypadkowo, trafiłem na reportaż w pewnej stacji radiowej, tej stacji radiowej na ostatnią literę alfabetu, która się zaczyna i się na nią kończy zarazem. I tam był reportaż dotyczący tego, jak internet przeglądają osoby niewidome, i że i wniosek płynący z tego reportażu był taki, że no, trzeba by było jakoś te strony dla osób niewidomych w pewien sposób przystosować. Że dobrze by było, żeby coś takiego zrobić. A to przecież jeżeli usłyszy o tym jakiś tam, powiedzmy, webmaster, no to on stwierdzi, że w sumie no niewidomi, no okej, no jest to jakaś tam grupa, ale nie tak znowu liczna. A jeżeli dostanie informację, że no tak naprawdę problem dotyczący dostępności dotyka znacznie większej ilości użytkowników, nie tylko niewidomych, nie tylko słabowidzących, nie tylko jeszcze jakichś tam, no to myślę, że będzie to zdecydowanie bardziej taki przekaz niosło ze sobą.
0: No i chociażby właśnie dlatego Piotr wspominał o tych w zasadzie bardzo wielu grupach docelowych. Mi się osobiście wydaje, że oczywiście to jest trochę może przesadzę, ale w pewnym sensie u nas troszeczkę jeszcze podejście do osób niepełnosprawnych jest takie pełne obaw i tak dalej, żeby te osoby nie poczuły się urażone, że ktoś tak wypytuje o ich potrzeby, problemy i tak dalej, i tak dalej. A przecież samych niewidomych jest dosyć sporo w kraju, nie mówiąc o ludziach z innymi niepełnosprawnościami, więc być może poniekąd to jest oczywiście zaledwie jakiś tam procent całości, też się to z tym wiąże. Na zachodzie to wygląda troszeczkę
2: przepraszam,
0: inaczej.
2: Przepraszam, Pawle, to nie jest zaledwie jakiś tam procent, bo jak wspominałem na początku audycji, to jest 25% ludzi, których brak dostępności dotyka w różny sposób.
0: No więc tym bardziej powinno to w jakimś tam sensie dotrzeć do tych wszystkich, którzy są nie tylko decydentami w tych kwestiach, ale przede wszystkim do ludzi, którzy się tym zajmują i umieją komuś, kto sobie jakąś tam stronę zamawia, wyjaśnić, że widz polega na tym, że nie tylko ma być ładnie, kolorowo, migająco, etc.
1: Ale ma być użytecznie.
0: No więc właśnie. Najgorsze w tym wszystkim, wydaje mi się, jest to, że w pewnym sensie jesteśmy w takim jakby punkcie zawieszenia, ponieważ jakaś świadomość już jest, a ciągle brakuje takich jednoznacznych działań, które by coś zmieniły, a jednak ten postęp cały czas w jakimś sensie istnieje, chociażby właśnie te JavaScripty, które nie tylko nam, ale osobom nawet słabo zorientowanym, w pełni sprawnym, widzącym, a słabo zorientowanym w tym, jak korzystać z takich właśnie elementów wyskakujących ni stąd, ni zowąd i tak dalej, się orientują. I myślę, że nasza audycja tutaj dużo wnosi. No, pozostaje tylko ubolewać, że nie odbywa się to, że tak powiem, gdzieś w jakimś programie, który w tych godzinach ma największą oglądalność w kraju i słuchalność. Ale może z czasem dojdziemy.
1: Może z czasem i do tego dojdziemy. Dobrze, Pawle, bardzo serdecznie dziękuję ci za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dobrej nocy.
1: No to teraz myślę, Piotrze, bo czas nas goni, jak my się rozgadamy, to, ale zresztą temat jest taki, że o tej dostępności moglibyśmy mówić dużo. To przejdźmy teraz do narzędzi.
2: Dobrze.
1: Do narzędzi.
2: Wspomniał o

0: No, słucham.
1: Halo, słychać
0: mnie? Tak, tak, słychać cię, wszystko jest w porządku, kontynuujmy. Okay.
1: Jak Paweł wspomniał, że ludzie mają problemy z jednej strony techniczne, tak, że sami musieliby posiadać odpowiednią wiedzę, żeby pokonać pewne trudności, to tak samo powinni posiadać jakąś wiedzę, aby móc uwiarygodnić to, o czym mówią, tak? Że to nie jest tylko ich problem, że dana strona jest niedostępna, bo panie, bo mnie tu nie działa, tylko muszą...
0: A pan się zapyta, a co panu nie działa? W czym jest problem?
1: Dokładnie, więc muszą mieć możliwość konkretnego wskazania, co, gdzie nie gra. I na szczęście są takie narzędzia, jest parę takich narzędzi, które są, że tak powiem, powszechnie dostępne i każdy sobie z takich narzędzi może skorzystać. My na co dzień korzystamy z różnych narzędzi. Tutaj może zacznijmy sobie od takiego najpopularniejszego rozwiązania, tego najbardziej firmowanego przez organizację W3C. Michał, może ty o tym opowiesz?
0: Proszę bardzo. Organizacja W3C oferuje przede wszystkim dwa narzędzia dotyczące sprawdzania semantyki kodu, czyli HTML i CSS. Oferują walidatory W3C, właśnie walidator sprawdzający zarówno składnie HTML, jak i składnie CSS. Można analizować za pomocą tych walidatorów pojedyncze strony, natomiast jest jeszcze takie narzędzie, które nazywa się Unicorn. Teraz nie będę podawał adresów, bo to po prostu no, mija się, myślę, że nawet z celem, ale ten walidator Unicorn, oprócz tego, że jest w stanie sprawdzić nam stronę za jednym zamachem, oczywiście też pojedynczą, pod względem HTML, jak i CSS poprawności, to jeszcze ma taki walidator, takie narzędzie sprawdzające, które analizuje daną stronę pod kątem dostępności dla urządzeń mobilnych. Ono jest z tego, co udało mi się kiedyś pobawić, bo to wcale nie jest takie proste. Jak bawiłem się Unicornem, to tam przypomniały mi się czasy złote modemu, bo kiedy rozpocząłem analizę, to mogłem sobie zrobić kawę i tą kawę wypić i dopiero mi się pojawił wynik, więc kiedyś mi się udało pobawić tym narzędziem. I z tego, co zaobserwowałem, to tam duży nacisk jest kładziony na to, czy właśnie strona nie jest przeładowana różnego rodzaju skryptami, szczególnie JavaScriptami.
1: Ja bym nie chciał, żebyś ty tutaj straszył naszych słuchaczy, bo podkreślmy, to dotyczy narzędzia Unicorn, które rzeczywiście działa dość wolno. Ale żeby też nie demonizować i nie używać takiej strasznej nomenklatury, jak to działa? Wchodzicie sobie Państwo na taki adres walidatora, na przykład HTML, gdzie jest po prostu okienko edycyjne, pole takie, gdzie wpiszecie adres strony internetowej, którą chcecie zbadać. Po wpisaniu adresu po prostu naciskacie Enter i strona jest analizowana. Po chwili dostajecie odpowiedź, pod polem edycyjnym znajduje się informacja, czy błędy zostały wykryte, jeśli tak, to ile, jakiego typu są to błędy. Tak. Także jest to dość proste w użyciu. Kolejna taka bardzo fajna rzecz to jest wtyczka. Wtyczka darmowa, wtyczka do programu Firefox. Wtyczka nazywa się Wave. Wtyczka umożliwia kilka ciekawych rzeczy, ale powiemy tylko o dwóch. Jedna, mianowicie wystarczy sobie przy pomocy Firefoxa, jeśli mamy tą wtyczkę Wave zainstalowaną, wejść na stronę internetową, która sprawia nam trudności i wtedy z menu kontekstowego wybieramy sobie tą wtyczkę Wave i tam jest taka opcja pokazania wszystkich ostrzeżeń i błędów na stronie. Po jej wybraniu strona jest analizowana przez wtyczkę Wave i dostajemy po chwili informacje, które wyświetlają się bezpośrednio na tej stronie, którą wczytaliśmy, gdzie są błędy, jeśli jakieś są, gdzie znajdują się jakieś ostrzeżenia, na co by trzeba było zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo fajne narzędzie. Fajne jeszcze z jednego powodu. ponieważ posiada taką opcję tylko tekst. Jeśli chcielibyście komuś pokazać, na przykład, że ta strona jest źle zaprojektowana, bo ktoś wykorzystał tam prymitywne formatowanie i nie umiecie tego wytłumaczyć, o co chodzi, to ta wtyczka powoduje to, że jeśli wybierzecie opcję tylko tekst, że z ekranu zniknie cała grafika. Pozostanie sam goły tekst, tak jak widzi go program odczytu ekranu. Czyli wtedy będziecie mogli komuś wytłumaczyć, o patrz, słuchaj, tak czyta program odczytu ekranu i ja z tego nic nie rozumiem, bo to jest jakieś tam...
0: No to jest po prostu źle zrobione.
1: Posadzone. Nic nie wiadomo.
0: Dokładnie. Zresztą, jeżeli ktoś nie lubi Firefoxa na przykład, to ze strony www.webaim.org może też sobie skorzystać z możliwości, jakie oferuje ta wtyczka, przynajmniej z części. I tu będąc jeszcze przy okazji takich serwisów, w których możesz podać adres, to ja myślę, Piotrze, że nie zostawimy tego narzędzia, nad którym my tak siedzimy na sam koniec, co? Powiemy teraz.
1: No, ja słów myślę, kilka. Że powiedzieć możemy.
0: Na temat utility. Zresztą nasi słuchacze no, już nieraz zapewne słyszeli to słowo utilitia, walidator, utilitia, wygraj iPada. No, iPada już nie można wygrać, bo już iPady rozdane zostały, ale utilitia jak najbardziej jest, ma się dobrze i czeka na to, żeby każdy mógł z niej skorzystać i przeanalizować stronę pod kątem dostępności.
1: Zgadza się, Utilitia jest bardzo fajnym narzędziem, bo jako jedyne narzędzie na świecie jest w stanie skontrolować nie tylko jedną stronę internetową, ale cały serwis, to jest raz. Dwa, nie wykorzystuje tylko jednego walidatora czy dwóch, tylko wykonuje 23 najróżniejsze analizy, sprawdza najróżniejsze rzeczy i jednocześnie jest w stanie sprawdzić, czy nasza strona nie tylko czy jest dostępna pod różnymi względami, ale także czy spełnia pewne wytyczne właśnie zawarte we wskazówkach składających się na wytyczne WCAG 2.0, o których nie zdążyłem powiedzieć, bo Paweł nam przerwał i już dzisiaj nie zdążę. Ale wszystkich zachęcamy do skorzystania z usługi Utilitia jeszcze z jednego powodu. Jeśli przeanalizujecie jakąś stronę internetową, czy jakiś serwis internetowy, możecie analizować w tym momencie do 50 podstron danego serwisu, to nie zostaniecie jak gdyby z samą informacją na ekranie, czyli nie musicie iść do urzędnika z jakimś laptopem i tak dalej, żeby mu pokazać, słuchaj pan, tu jest to i to źle, tylko dostajecie raport, dostajecie link do raportu, który możecie wysłać osobie, która odpowiada za budowę danej strony internetowej i ta osoba dowie się z takiego raportu przede wszystkim, na ile taka strona jest dostępna, czyli prosta informacja, jest lub nie jest dostępna, na ile jest dostępna, co nie gra, a także w tym raporcie będzie się znajdował raport szczegółowy, który będzie zawierał dokładne informacje, co w tej konkretnej stronie należy poprawić i jak to zrobić. To jest jedyne tego typu narzędzie, które powie wam, jak daną rzecz na błędnie skonstruowanej stronie można poprawić. Także informatycy, którzy nie mają bladego pojęcia na temat dostępności, bo nikt im tego nie powiedział, to nie jest często ich wina, to nie jest ich zła wola. Nie można tutaj po wszystkich wieszać psów. Oni po prostu sobie najczęściej z tego nie zdają sprawy, że
0: jest problem.
1: Dostępne strony internetowe. Tak, więc wyślijmy im taki raport i spróbujmy im uzmysłowić. Chłopaki, jak wy to poprawicie, to już nie będzie tylko tak, że to będzie dostępne dla mnie, ale to będzie dostępne dla 25% ludzi, dla których to wcześniej nie było dostępne. Czyli jeśli to jest strona internetowa sklepu, będzie 25% więcej klientów, to jest 1/4. Jeśli to będzie publiczna strona internetowa, która ma obowiązek, wierzcie mi na słowo, dostosowania strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, to ona będzie dla nich dostępna. I to w tym momencie składamy w Wasze ręce. Macie narzędzie i róbcie z niego użytek, bo naprawdę narzędzie jest funkcjonalne.
0: Jest tego warte. Poświęciliśmy na przygotowanie jego no naprawdę trochę czasu, ale myślę, że było warto, bo naprawdę teraz po prostu aż przyjemnie widzieć efekty, aż przyjemnie po prostu obserwować to, co tam się dzieje, że to narzędzie jest użyteczne, jest używane przez ludzi, że no, te raporty, które są generowane, odnoszą jakiś tam skutek. Bo sam, Piotrze, jakiś czas temu mówiłeś mi, że na przykład pewna pani z jednego z urzędów, jak dobrze pamiętam, po prostu przekazała taki raport do webmastera z informacją, że no proszę to poprawić. No, webmaster poprawił i od razu strona stała się lepsza. Także walidator pisane przez v.utilitia.pl to jest adres strony internetowej walidatora Utilitia, usługi Utilitia. Utilitia.pl to jest adres strony internetowej samej Utility, samej firmy Utilitia. Zachęcamy, żeby tam też sobie poczytać, bo tam sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć a propos dostępności, a propos tego, co tam się dzieje. Zatem zachęcamy do korzystania, zachęcamy do analizowania
1: To teraz stron. Jeszcze, Michale, musisz obiecać słuchaczom, że kiedyś się jeszcze spotkamy i opowiemy im, dlaczego wszystkie prawne instytucje publiczne, instytucje polskie publiczne mają prawny obowiązek dostosowania stron internetowych. Także nie za tydzień, nie za dwa, ale kiedyś.
0: Ale na pewno kiedyś się jeszcze spotkamy. Jeszcze tak króciutko, Piotrze, myślę na koniec, bo ty jeszcze chciałeś powiedzieć o jednym rozwiązaniu dotyczącym sprawdzania dostępności, prawda?
1: Jest jeszcze bardzo fajne narzędzie. Też jest to wtyczka do Firefoxa. Ma taką słodką nazwę, tam Juicy Studio. Jest to taka wtyczka, która też sprawdza kilka różnych elementów, ale takim najistotniejszym jest możliwość zbadania sobie kontrastu danej strony internetowej, czyli kolorów między tłem a czcionkami. Jest to o tyle fajne, że można sobie co chwileczkę tam zmieniać ten kontrast strony, budując oczywiście tą stronę, tak? I kontrolować, czy już jest ok, czy jeszcze nie, czy należałoby to inaczej dobrać, czy linki, jak się po odwiedzeniu zmieni ich kolor, czy będą kontrastowe, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Także Juicy Studio polecamy także czy Waszej uwadze i w ogóle dostępność jako taką, jako zagadnienie poświęcamy Waszej uwadze, bo podkreślam jeszcze raz, to wszystko poniekąd leży w naszych, w Waszych rękach, jeśli się nie będziemy dopominać, jeśli nie będziemy głośno krzyczeć, to po prostu przejdą obok nas i nikt nas nie zauważy, nas i naszych potrzeb, i zostaniemy w lesie. Żyjemy w demokratycznym kraju, więc róbmy z tego użytek, dopominajmy się o nasze prawa.
0: I tym bojowym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Piotrem Witkiem rozmawialiśmy na temat dostępności stron internetowych, na temat tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję Ci za współudział w dzisiejszej audycji i zdrowia życzę, bo dziś tak zakatarzony trochę. Miejmy nadzieję, że szybko Ci to minie.
1: Dziękuję bardzo i miłego wieczoru i miłej nocy wszystkim życzę.
0: Ja również. Spotykamy się ponownie już za tydzień. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N w następny poniedziałek po godzinie 19. My słyszymy się jeszcze wcześniej, bo w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Dzień dobry, wieczór. Jestem Tomek Bilecki. No i dzisiaj, tak jak zresztą to jest napisane, nagrywam podcast o Goldwave'ie. Miałem go zrobić jakoś dawno, ale nie wyszło. No ale kiedyś w końcu trzeba. Dobra. Pewnie większość osób wie coś, nie coś o tym programie, natomiast no ma ten program bardzo, myślę, wiele opcji takich, o których nie każdy wie. Możliwe, że ja też o czymś nie wiem, natomiast myślę, że na tyle go dobrze poznałem, że mogę zrobić o nim podcasta, z którego tam parę osób coś się dowie. No dobra. To masz to trochę tak nietypowo, bo zazwyczaj zaczyna się od jakichś najprostszych rzeczy, najprostszych funkcji. Ja bym chętniej zaczął od ustawień, dlatego że ustawienia to jest klucz do sukcesu w tym programie tak naprawdę. Dobra, to ja może skieruję dźwięki systemowe na ten program. Teraz tak, do ustawień wchodzimy najprościej klawiszem F11, to jest skrót. Natomiast jeżeli nie, to jest to zawsze w menu Options. Jest Control Properties F11. Podobne jest jakieś spolszczenie do Goldwave'a. Ono jest do wersji 5.25. Ja już mam wersję 5.51, chyba znaczy 5.52, ale ona się na tyle nie różni się na tyle, żeby o niej robić osobnego podcasta, więc myślę, że spokojnie można robić jakby z tej mojej wersji potraktować jako przynajmniej na razie najnowszą. No dobra. I mamy tu jeszcze zakładek. Pierwsza to jest play. Ja tylko może ściszę gadacza. W każdym razie pierwsza zakładka to jest play. I tutaj jest tak. Mamy tutaj jakby dwa playery wbudowane. Różnią się najprawdopodobniej kolorystycznie. W każdym bądź razie można je jakoś inaczej ustawić, ale mogą mieć różne, no właśnie różne ustawienia. Na przykład tego, co odtwarzają. Można je zalupować. Tutaj mamy ilość powtórzeń, ilość zapętleń. Zazwyczaj to jest chyba 2 albo 10, chyba 10. Ja sobie tu ustawię na maksa. Więcej się nie da. Jeszcze coś. Dobra. I tutaj jest ustawiane to, co ma się jakby odtwarzać w tym playu. Albo wszystko, albo tylko to, co jest zaznaczone, albo tylko to, co jest niezaznaczone. Albo kursor, albo od kursora do końca, albo to, co jest widoczne na ekranie. Od tego, co jest widoczne na ekranie, do końca pliku, albo końcówkę, czyli pewnie ileś tam sekund z końcówki. Intro lub end. Podejrzewam, że początek i koniec zapętlony. Loop point. Pewnie punkty początkowy i końcowy, jakoś tam pewnie zapętlone. Bardzo przydatna funkcja. No i tutaj też mamy to samo, jeżeli chodzi o drugi player, i też mamy to samo, można ustawić. Też zapętlanie, ilość zapętleń, niestety tutaj jakoś tego nie czyta, natomiast to jest to samo. Teraz tak, można klawiszem F6, F5 i jeszcze coś włączyć, coś w rodzaju przewijania. I tutaj ustalamy, ile razy ma to się przyspieszać, zwalniać. Najpierw jest fast, no czyli szybkość, znaczy jakby szybko do przodu. 5.00, czyli 5 razy, i to jest też maksymalna wartość. No i jakby 5, czyli od tyłu, jakby puszczanie od tyłu, czyli 4 razy szybciej będzie puszczane od tyłu. No, funkcja przydatna, jak jeżeli coś chcielibyśmy jakoś przewinąć, troszeczkę nadgonić, ale niekoniecznie tak po winampowemu, tylko tak jak było to w starych, na przykład na taśmie. 0. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest, bo to jest pole nieopisane.
4: Okej,
3: dobra.
4: Play 1.6.
3: Play. I to są różne skróty do tych obu playerów. Ten player pierwszy odtwarzamy bodajże spacją, ten drugi F4 albo odwrotnie. Rekord, zakładka. Monitor
4: input.
3: Jak ja to zaznaczałem, to mówiąc szczerze, nie robiło mi się monitor input, czyli jakiegoś tam echa na wyjściu, więc nie wiem, czy tak miało być, czy to nie jest jakoś tam wizualne coś. Szczerze mówiąc, to też tego nie znam. Mimo tego, że wcześniej mówiłem, że znam dobrze Goldwave, ale akurat tej opcji nie kojarzę. Chodzi o to, żeby, no tak jak to było napisane, żeby ustawić końcowy marker w momencie, kiedy zatrzymujemy nagrywanie, ustawia tu się nam koniec zaznaczenia. Czasami przydatne, czasami nie. Dobrze, że to można ustawić. Chodzi o to, że w czasie, jak włączam nagrywanie, może się pokazywać takie okienko z ustawieniami. Dla Windowa średnio widoczne ono jest. DC Offset to jest tak zwana stała składowa. To zawsze lepiej mieć, bo to chyba mu to dobrze działa. To się po prostu czasami tworzy. To są jakieś elektryczne historie. Coś na sieci może być. To jest coś, czego nie słychać, a to jest bardzo upierdliwe później przy obróbce czasami.
4: Recording options, auto save, pole wyboru oznaczone.
3: Chyba to jest autozapisywanie pliku. Nie wiem, czy on to zapisuje po prostu, że do tempa, czy już do oryginalnego pliku na wyjściu. Nie patrzyłem tego, no ale możliwe, że to się przydaje.
4: Recording options, power down system, pole wyboru nieoznaczone.
3: No chyba tego nie trzeba komentować.
4: Diet recording timer, te pole wyboru nieoznaczone.
3: Timer. I tutaj, jeżeli to zaznaczę, to mam czas.
4: Time i 12.000, pole edycji. 1, 2, 0, 0, 0, 0.
3: Czas. Startu nagrywania zapewne.
4: Libre, Sunday, 1, 7.
3: Proszę bardzo, nawet mamy dzień tygodnia. I oprócz tego mamy jeszcze level activated, czyli to było coś, co w dyktafonach była aktywacja głosem. To znaczy, że od pewnego poziomu, jeżeli nagranie przekroczy jakiś tam poziom głośności, to się zaczyna nagrywać. Jeżeli ja to mu zaznaczę, to się pojawia jeszcze kilka okienek fajnych.
4: Threshold K0.40, pole edycji.
3: To jest dziwne. Tu jest 0.040. Nie wiem, w jakich to jest jednostkach, w jakichś dziwnych, na pewno nie w decybelach. Natomiast standardowo ta wartość jest na 0.100. No i taki dosyć duży szum jeszcze to zignoruje. Ja to mam ustawione na 0.040, czyli jak sobie tym kiedyś nagrywałem, to jakieś tam przejeżdżające za oknem samochody już mi to jakby przepuszczało, już się nagrywało. Oprócz tego w tych dziwnych jednostkach mam jeszcze chodzi o to, ile ma to pierwsze pole wyboru, to był pierwsze pole edycji, to było ile ma jakby jeszcze być bezwładności, ile ma się nagrywać jeszcze po tym sygnale głośnym i drugie, ile ma się nagrywać przed tym sygnałem jakby głośniejszym. Bardzo fajna opcja, bardzo fajnie, że to się wszystko ustawiać, bo czasami chciałoby się mieć jeszcze chwilę przed tym, zanim ten dźwięk będzie, a komputery oczywiście mają go on takie rzeczy robić i bardzo dobrze to się wszystko ustawia. Tutaj chodzi o to, że standardowe jest ustawione
4: takie.
3: Czyli jeżeli mamy zaznaczony jakiś fragment, 3 sekundy powiedzmy, włączymy nagrywanie na początku zaznaczenia, po 3 sekundach to nagrywanie się wyłączy. Jak chcemy skasować coś, to bardzo łatwo tym akurat skasować ten mały fragment, po prostu nagrywając i takie standardy zaznaczone. Jest jeszcze druga opcja. Czyli no, też do zaznaczenia, tylko że jest jeszcze zapętlone. Czyli możemy nagrywać sobie ileś. On pewnie ostatnie te 3 sekundy, tak mi się wydaje, zgra, chociaż tego nie testowałem. I ostatnia opcja, którą mam ustawioną. Czyli on, owszem, nagra między znacznikami, natomiast czy my nagrywamy 0,1 sekundy, czy 5 minut, to wszystko jedno. I to jest dobre do tego, kiedy na przykład teraz nagrywam na Goldwave'ie. No to mam ustawione, no mam nowy plik, jak on tam ma jakąś długość standardową, nawet to skasowałem. Mam unbound, Czyli on będzie nagrywał do tej pory, dopóki nie nacisnę stop i nie ma tu jakichś czasowych ograniczeń. Potem jest już OK, cancel, help i tak dalej. I kolejne zakładki.
4: Volume 3, 6.
3: Volume.
4: Volume device, SBX Radio 1000, 3, 5, lista rozwijana.
3: O jaką głośność mu chodzi?
4: Mikrofon, to pole edycji.
3: Myślę, że mu chodzi o głośność... Myślę, że on może tutaj jakoś tam wpływać na regulację głośności.
4: Select, pole wyboru, nieoznaczone. AXIR 50, pole edycji. Select, pole wyboru.
3: Natomiast tutaj jakby w ogóle do tych zakładek nie zaglądałem.
4: 59, select, pole...
3: Natomiast wydaje mi się, że to jest...
4: Select, pole wyboru, oznaczone.
3: To jest regulacja głośności. Wydaje mi się, że on tutaj może jakoś to sobie wyłapywać regulację głośności i... No tak to wygląda przynajmniej. No tak, to jest regulacja głośności. Goldwave ma tutaj dostęp do regulacji głośności i może sobie to, można to sobie zmieniać.
4: Mamy 50, select, ok, can, help, volume 3, visual, 4, 3.
3: Visual? Nie wiem, czy to będzie kogoś interesować, ale można przejść się po opcjach.
4: Status visual, time status gold mamy 2, 3, lista, level visual, volumeter gold mamy 2, 2, left visual, loving interno gold mamy 5, 4, right visual, mars gold, mix select menu, 7, mars gold mamy 1, frame rate, 6, FFT window, kaiser 7, 4, ok, 3, can, hell, visual.
3: No fajnie, nie jestem wiele mądrzejszy niż byłem przed chwilą.
4: Device, 5, 6.
3: Tutaj jest jedno czegoś, czego nie rozumiem, ale to jest spokojnie.
4: Ibt Radio 1071.
3: Tu jedna głupia rzecz, przynajmniej Windows nie pokazuje, czego to się tyczy, ale to się tyczy odtwarzania akurat. Ta, no pierwsza lista to są urządzenia odtwarzające dźwięk, z których Goldwave ma odtwarzać. To są ustawienia. Jak on tam ma nagrywać?
4: 0.70, pole edycji.
3: Co to jest, szczerze mówiąc, nie wiem.
4: Playback, alternative playback initialization, pole wyboru, nieoznaczone.
3: Też nie wiem.
4: Quality, fase 26, USB 16, 48000.
3: Tu jest karta do nagrywania.
4: Monosource, PCM 16, bit 1, 3, lista rozwijana. Left channel, przycisk opcji, USX control, numer 1, 4, lista rozwija.
3: Tu jest też ciekawe, on może być teoretycznie sterowany przez joystick, natomiast żadnego joysticka nie mam.
4: Mamy controller, fourth pedal, hold, fourth pedal, toggle, 4, 4, fourth pedal, hold, 3, numer.
3: Więc, no, nie przetasowałem tej opcji.
4: OK, 3, can, help, device, test, 6, 6.
3: I jakiś test.
4: Trouble off, przycisk, OK, 3.
3: W którym nic nie ma. Tak.
4: Gold mamy, te...
3: Dobra, to są podstawowe ustawienia. No i teraz przydałby się coś nagrać, na przykład jakąś próbkę testową. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9 to jest nagrywanie. Teraz nacisnę Ctrl F8, czyli stop, czyli już. W tym momencie nagrało mi się to. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9 to jest nagrywanie. Teraz tak. Nacisnę Ctrl F8, czyli stop. Czyli już nacisnąłem Ctrl F. To mam zapętlone, czy mi to się wszystko odtwarza. I teraz tak, od wersji 5.20, nie pamiętam ile, albo nawet wcześniej, Shift L i Shift J można sobie przyspieszać odtwarzanie. Nacisnąłem Ctrl
5: F9, Ctrl F9 to jest nagrywanie.
3: Dosyć płynnie. Przy czym można do jakichś ekstremalnych wartości to wszystko przyspieszać i zwalniać. Zwalniać szczególnie. Tak. Oprócz tego można jeszcze dodatkowo przyspieszyć tym klawiszem F6. Aha, i Shift K to jest powrót do oryginalnego nagrywania. Shift K to jest powrót do oryginalnego tempa. Oprócz tego F6 to jest szybkie przewijanie do przodu. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9 to jest nacisnąłem, czyli stop. I F5 to jest do tyłu przewijanie. Nacisnąłem i F4 to jest już odtwarzanie w normalnym tempie. Przy czym, jeżeli ja ustawię sobie tym Shift L na bardzo szybką prędkość, jak nacisnę Ctrl F6 to będzie jeszcze szybciej. Dobra. Teraz kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zaznaczanie. Nawiasami kwadratowymi można zaznaczyć coś. Nacisnąłem Ctrl F9. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9. To jest niedokładnie zaznaczone, więc można sobie jeszcze Ctrl Shift, strzałki lewa, prawa przesuwać koniec markera. Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9 i tak dalej. Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9. Albo Shift, strzałki lewo, prawo przesuwam początek markera. Wcisnąłem Ctrl F9, wcisnąłem Ctrl F9, Ctrl i strzałkami Shift i strzałka góra-dół zwiększam albo zmniejszam krok jakby tego przesunięcia. Ctrl F9, Ctrl mogę sobie to teraz na przykład Ctrl F9, dosyć dokładnie ustawić. Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9 i nacisnąć na przykład del. W tym momencie mam tak. Nacisnąłem Ctrl 9, to jest nagrywanie. A wcześniej Ctrl Z to jest undo. Miałem tak. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl 9, to jest nagrywanie. Można sobie bardzo fajnie to wszystko wycinać. Nacisnąłem Ctrl 9, to jest nagrywanie. Teraz nacisnę Ctrl F8, czyli stop. I można się bawić na przykład, no bo oczywiście on ma tę obsługę schowka, czyli mogę zrobić na przykład. Nacisnąłem Ctrl 9, to jest nagrywanie. Teraz nacisnę Ctrl F8. Mogę na przykład Ctrl F zaznaczyć. Ctrl F8 i to wyciąć do schowka. Nacisnąłem Ctrl i wkleić w miejsce tego Ctrl F9, Ctrl F8. W tym momencie mam. Nacisnąłem Ctrl F8, Ctrl 9, to jest nagrywanie. Proszę bardzo, jak fajnie można robić ludziom wodę z mózgu. Jeżeli oczywiście ktoś chce mieć ułatwienie, to można sobie to zwolnić. I w tym momencie można bardzo łatwo zaznaczać sobie fragmenty z takim jakby z takim zwolnieniem. Na tyle to jest dokładne, że można kleić muzykę tym. Tak. No więc jeżeli chodzi o montaż, to w zasadzie tyle. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli otworzę sobie jakiś plik, albo kilka plików w zasadzie, to Ctrl Tab przemieszcza się między tymi otwartymi plikami. Windows tego nie czyta, JOS chyba czyta, NVDA czyta też. Pokażę na ciśnięciu Ctrl Tab, na jakim jestem pliku. Jeszcze jedno, w takim razie Alt F6. Przełączam się między Ctrl i Gold Wave. Ctrl to jest taki specjalny screen reader friendly mode. Chodzi o to, akurat dla Windowsa to jest takie też nie do końca. Natomiast da się spokojnie z tym jakoś tam działać. Chodzi o to, że w tym trybie można jeszcze dokładniej zwalniać i przyspieszać. Można zmieniać głośność i można zmieniać balans. NVDA czyta, które jest co. I jest coś, co mi się w ogóle bardzo podoba. Jest takie tylko do czytania pole edycji, w którym mam napisany aktualny czas, aktualny status, czyli tam stopping, recording, playing, coś tam jeszcze. Znaczy stop w zasadzie. Playing albo recording, albo coś tam jeszcze. I najważniejsza rzecz to jest to, że mogę sobie zobaczyć poziomy. Poziomy mogę sobie zobaczyć w ten sposób, że na końcu tego pola edycji mamy dwie liczby. Niestety te dwie liczby standardowo są wyświetlane w procentach. Nie wiem czemu, dlatego że to są w ogóle no, nieprofesjonalne wartości. Chociaż no, możliwe, że takiemu standardowemu człowiekowi nieobytemu z jakąś tam realizacją dźwięku może będzie lepiej, no ale w każdym razie komisjom D można to przestawić na decybele. I teraz, żeby było najciekawsze, no bo nie zawsze można tak szybko sobie to wszystko wyczytać, no bo chciałbym powiedzmy interesuje mnie na przykład jeden fragment, w którym nie wiem, czy to się przesteruje, czy mam jeszcze zapasu, bo powiedzmy tak silny słuchać, bo mam kiepskie słuchawki, bo coś tam. No więc w momencie, kiedy naciskam Ctrl i go trzymam w czasie odtwarzania, on bada te poziomy i potem mogę zastopować, spokojnie sobie przejrzeć, nawet na linijce poczytać, coś chce sprawdzić, przeczytać gazetę, coś tam jeszcze, z powrotem wrócić do Goldwave'a, odtwarza mi się już w ogóle tam ileś tam, on ma ciągle zapamiętany ten fragment, oczywiście dopóki nie nacisnę kontrola po raz drugi. No to mam tamten link zapamiętany, przy czym zapamiętam poziom średni, szczytowy chyba. Dobra, no to teraz warto by przejść do rzeczy innych, typu efekty. Z efektów niestety Goldwave nie ma tego, co ja bym chciał mieć, czyli pogłos. Natomiast ma parę innych rzeczy, fajnych bardzo, jak na przykład odszumiacz. Zaraz sobie włączę odszumiacz. Najpierw sobie nagram coś z szumem. Już mam coś z szumem. No więc włączam nagrywanie. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Dobra, wystarczy tego nagrywania. Naciskam stop. Wyłączam szum, bo po co? I mam kawałek szumu nagrany. I teraz najpierw warto zaznaczyć ten szum. Pyk. Dobrze jest teraz mam tylko ten szum zaznaczony i go skopiować do schowka. Następnie fajnie jest przejść do menu. W menu efekt są wszystkie efekty. Tych efektów jest trochę. I teraz tutaj mam pierwsze pole z presetami od tego, od tej redukcji szumów. I o ten preset mi chodzi. Chodzi tutaj o to, że teraz on mi bierze to, co jest w schowku, traktuje jako taki model szumu. I teraz na podstawie tego modelu szumu będzie tworzył jakby, no, mówi, okej, to jest szum, wycinamy. Wycina to w ten sposób. F4 to jest preview, F8 to jest stop. Preview, czyli no taki jakby, no można sprawdzić sobie, jak to będzie otrzymane, zanim się jeszcze naciśnie OK i on to zacznie robić. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Dobra, wystarczy tego nagrywania. Dobra. W momencie, jeżeli się cofniemy Shift Tabem, Scale 100, czyli 100% otrzymania. Wezmę 40 powiedzmy, czyli tak, żeby było trochę szumu, ale przynajmniej głos się w miarę nie zniekształci. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Dobra, wystarczy tego nagrywania. Do porównania oryginał brzmi tak. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Standardowy preset nie jest też głupi. Jeżeli się tego nie rusza, po prostu wejdzie się filters, noise reduction i po prostu naciśnie się OK, czy tam w moim przypadku akurat F4 i robi to tak. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Dobra, wystarczy tego nagrywania. I szczerze mówiąc, nie jest to taki głupi preset. Wystarczy coś nagrać, jakoś to otrzymić i jakoś to będzie otrzymione i preset się sprawdza. Będę prezentował głównie te takie efekty, powiedzmy, w których warto coś, znaczy, no, które nie są takie oczywiste, no bo Goldwave ma też oczywiście kilka jakichś efektów typu delay, typu coś tam, natomiast myślę, że warto się skupić na tym, co jest ciekawe. Kolejny efekt, który warto zaprezentować, on jest dopiero od wersji 5.5, to jest VoiceOver, znaczy generalnie efekty z jakby takiego pakietu wtyczek w VoiceOver. Dobra, warto by tutaj coś zaprezentować, jakąś muzykę na przykład wkleić. No więc może być. Dobra, wszystko jedno, żeby było coś. Dobra, mam tu jakiś kawałek. Dobra. I teraz warto dodać mu jakiś głos. Więc robię sobie file new. Najpierw on się pyta, jaki to ma być dźwięk, jakiej długości. Ja mówię, wszystko jedno i tak to kasuję Ctrl A i Delete. Nagrywam sobie coś, jakiś tekst. Przerwy robię umyślnie. Dlatego, że za chwilę skopiuję sobie ten tekst do schowka i w pewien dość specyficzny sposób zmiksuję z muzyką. Dobra, wystarczy. OK. Kopiuję Ctrl-C. Przechodzę Ctrl-Tab do tego drugiego pliku z muzyką. Wchodzę do efektów i wchodzę na efekt VoiceOver. On ma też kilka presetów. Mi najbardziej teraz chodzi o preset, co on chce. Tak, ja go chyba zapomniałem skopiować. Zaczyna się od tego, że ja mu zapomniałem tego nagrać. Znaczy nie zapomniałem.
0: Nagrywam sobie.
3: Jest, dobra. Skopiował się. No, skopiuj się właśnie. Dobra, mam nadzieję, że się już będzie, już nie będzie problemów, dlatego że on. VoiceOver generalnie wymaga audio o takiej samej ilości kanałów, takiej samej rozdzielczości bitowej, częstości próbkowania i tak dalej. Dlaczego on? Tak, on koniecznie chce mieć. Chce mieć już więcej, co chce. Nagrywam tu inny bitrate niż ma ten to coś. I on temu, jemu to się nie podoba, więc to trzeba zmienić. Dobra. No więc nagrywamy. Jeszcze raz plik, w którym mamy trochę przerw w mówieniu. Zaraz nacisnę stop i wejdę w efekt VoiceOver, żeby zmiksował mi to z muzyką. OK. Ctrl-C, Ctrl-Tab. Jest muzyka. VoiceOver. Jest. I chodzi mi o preset Fast Fading. I w tym momencie mam tak. No więc nagrywamy. Jeszcze raz plik, w którym mamy trochę przerw w mówieniu. Zaraz nacisnę stop i wejdę w efekt VoiceOver, żeby zmiksował mi to z muzyką. Bardzo fajny efekt, bardzo przydatny, bardzo efektowny. Standardowy preset wygląda tak. No więc nagrywamy. Jeszcze raz plik, w którym mamy trochę przerw w mówieniu. Zaraz nacisnę stop i wejdę w efekt VoiceOver, żeby zmiksował mi to z muzyką. Bardzo fajna sprawa. Jedyny problem jest taki, że to jest sporo źle opisanych pól edycji. 2.0.0, 5.0.0 pole edycji, 2.0.0, 34.0.0 pole edycji, 87.50, 1.16 pole edycji, 12.50, 18.06 pole edycji. Co to jest? Nie rozpracowałem tego do końca. Niestety, szkoda. Trudno. Te nowe efekty nie są tak właśnie dobrze, niektóre przynajmniej zrobione, jak te stare. Kolejny ciekawy dosyć efekt to jest taki, to się cenzor nazywa. No więc nagrywamy. Jeszcze raz. No więc nagrywamy. Jeszcze raz.
0: Na przykład
3: plik.
0: Sobie.
3: Jeszcze raz. Jeszcze raz. Plik. Na przykład to zaznaczyć. I wejść w efekt cenzor. Tutaj też jest kilka presetów. Beep, default, gibberish, low tone, mute, override with clipboard i tak dalej. Tych presetów jest kilka. Problem w tym, że te presety nie bardzo chcą się zmieniać. W każdym razie chodzi o to, że on zamienia to, co jest w schowku, na różne rzeczy. Albo zamienia, albo miesza specyficznie. Takie coś potrafi robić. Albo wycisza to ze schowku. No więc albo zamienia na to, co jest w schowku. I na przykład mogę sobie zamienić na standardowy beep. W tym momencie, jak cały plik odtworzę, wygląda to tak. No więc nagrywamy. W którym mamy trochę przerw. Więc jakby, jeżeli ktoś ma coś, co warto jest wyrzucić z pliku, można to w miarę szybko i w miarę skutecznie zrobić bez bawienia się w jakieś tutaj wklejanie, tutaj wyklejanie, tutaj tworzenie dźwięku, tu tam coś jeszcze innego, a gdzieś trzeba jeszcze wygenerować ten dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, dosyć ciekawa, to są nieco poprawione filtry. Jeżeli ktoś się bawi w takie rzeczy. No tutaj jest prawda, lepiej to jednak robić na muzyce, tym bardziej, że to jest prezent na licencji Creative Commons, więc spokojnie można to wykorzystać. Przy czym strzałki lewo-prawo, o tym już nie powiedziałem, przewija tak winampowo o tam ileś. W tym momencie mam takie coś zaznaczone. Filter. Teraz mogę sobie wejść na przykład na wszystko inne, low high pass. I teraz tak. Tutaj jest coś dziwnego, dlatego że tu mamy steepness, taki parametr. Dla zorientowanych w temacie, to z którego rzędu jest filtr? Jeden to z pierwszego rzędu. Gra to w ten sposób. Jeżeli mu ten steepness zmienimy na maksymalną wartość 20, będziemy mieli takie coś. Częstotliwość odcięcia filtru jest taka sama, chociaż wydaje się inaczej. Przy czym można zrobić filtr dynamiczny. Dynamic. Tu mamy takie dwa przyciski opcji. I teraz mamy initial cutoff i final cutoff. Czyli wybieramy. Mamy 1000 stefane, czyli na przykład chcielibyśmy mieć do nie jeden, tylko na przykład 19 tysięcy. No może być od tego 1000. I wtedy taki bardzo fajny efekt wyjdzie. Można by ten steepness bardziej zwiększyć, żeby to było bardzo fajnie słychać, nawet na tą 5 standardowo. Tak. No i oczywiście tak samo można zrobić z filtrem górnym przebłysowym, high pass filter. Może nie na takich wartościach, bo tu prawie nic nie słychać. Poprawione są o tyle, że w starych wersjach były jakieś takie coś, jakby ten filtr tak dosyć skokowo działał. Tutaj to zmienili. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Ciekawe jest to Doppler. Doppler to jest generalnie manipulowanie dosyć dynamiczne tempem. Tak, i tutaj jest jedna rzecz dosyć ciekawa. Dlatego, że przy takich efektach typu właśnie ten Doppler, jakieś spektralne procesory też tak działają. Ja to spróbuję opisać, nie wiem czy mi to się uda, bo sam to czasami tego nie rozumiem, bo to działa raz tak, raz inaczej. W każdym bądź razie, zaraz po przycisku Help jest pole edycji Point. Chodzi o to, że cały ten Doppler, tudzież spektralne procesory, to jest taka oś X i Y. Na tej osi X i Y, na osi X mamy kilka punktów. I te punkty mają jakąś tam wartość Y. No i teraz standardowe są dwa punkty, początkowy i końcowy. I między tymi punktami można jeszcze kilka różnych umieścić z różnymi wartościami. Zaraz po polu tym edycji point jest takie coś, co Windows mówi na to nic. To jest przycisk oddawania nowego punktu i Y, wartość tego wszystkiego. Minimalna to jest 0.25, maksymalna to jest 2.00. 2 to jest 2 razy szybciej. Tak. Zrobię 0.0025, czyli minimalną. I będzie zwalniał do 1/4 jakby oryginalnej szybkości. Dodam mu jakiś trzeci punkt. Czyli spację nacisnąłem na tym, co Windows mówi nic. I teraz przejdę sobie. I teraz tak, ten, który był wcześniej drugim, teraz się zrobił trzeci, no bo jakby jest końcowy, czyli trzeci. Teraz drugi, jak sobie przejdę na ten punkt, teraz mam dwa takie rzeczy, czyli pewnie od usunięcia tego punktu i do dodania jeszcze następnego. I teraz tu mam takie coś jak X. I teraz mam 29.10447. To jest no czas jakby w którym 29 sekund, no bo ja tu nie zaznaczyłem od początku i nie od końca, czyli w 29 sekundzie. On to chyba daje w środku. I teraz ja tutaj to jest mam X i Y. Y mam 0.6250, czyli no, czyli, no bo on tutaj ma w połowie, czyli w połowie ma taką wartość. Jeżeli ja to zmienię, na przykład na 2, na 25, on mi będzie po pierwsze odtwarzał od tego momentu. To jest już zwolnione, więc nie zrobi tam tego dużo. 1. Natomiast jak wezmę na 1, to on weźmie od tego standardowego. Natomiast jeżeli ja mu dam już tą trójkę, nie na 0.25, jak było normalnie, tylko na 2.200, czyli szybciej, będzie tak. Twarz dwa razy szybciej. Takich punktów mogę dodać jeszcze. Kolejny, jakiś tam czwarty, na przykład, co ja mogę dodać? 0.8, ileś tam. I teraz całość sprawa będzie wyglądała tak. Oczywiście mogę te punkty wszystkie, no oczywiście poza pierwszym. Na przykład drugi mogę trochę przenieść w czasie. Tu jest 29.10 coś tam. Jako przeniosę na przykład 28.7 na przykład. I w tym momencie będę miał coś takiego. I mogę każdy punkt tak przenosić w czasie i mogę dosyć zaawansowane takie różne różnice w czasie w tym pliku robić. Jaki tu jeszcze można efekt ciekawy pokazać? Dynamics to jest niby procesor dynamiczny, czyli kompresor, natomiast ten kompresor jest dla normalnej jednostki nie do zrozumienia. Oni tak przekombinowali z tym kompresorem, że nie wiem. Jest echo dosyć standardowy, chociaż w pewien sposób nietypowe, dlatego że tutaj się wybiera nie tak jak na przykład w takich wtyczkach VSR, że mamy pewnie ten, kto widział takie echo, to będzie widział, że tam jest często jakiś tam feedback, czyli sprzężenie, coś tam jeszcze. Tylko tutaj jest ileś powtórzeń i jakby jak te powtórzenia mają się ściszać. Bardzo, w ogóle program bardzo informatycznie zrobiony w pewnym sensie. No dosyć to jest ciekawe, chociaż no trzeba się do tego przyzwyczaić, jeżeli ktoś jest, jakoś tam zajmuje się dźwiękiem tak powiedzmy bardziej profesjonalnie i miał styczność z profesjonalnym programem, no to czasami trzeba trochę zmienić myślenie. Noise reduction, parametryczny korektor ma, to jest fajne i to jest fajnie w miarę opisane. Jedna ciekawa rzecz, że minimalna w zasadzie różnica między częstotliwościami minimalną i maksymalną w tym korektorze to jest 10 Hz. Wszystko inaczej to jest 20 Hz czy 20 tysięcy. To jest 10 Hz, nie wiem czemu. Natomiast ciekawą rzecz zaobserwowałem, on się lepiej zachowuje niż korektor taki zwykły, graficzny. Jeżeli korektorem coś graficznym jaką częstotliwość podniesiemy, to jest takie trochę dziwne, takie plastikowe, takie słychać. Słychać, co dziwne jest. Ten parametryczny to jest już nie głupi. Jest flanger, dosyć standardowy, jest interpolate. Nie wiem, co to miało być w oryginale. u mnie to się zachowuje tak, że on po prostu wycisza to, co jest zaznaczone do zera. Invert, czyli zmiana fazy. Nie jednego kanału, tylko wszystkiego. Mechanize, czyli coś, co się nazywa Link Modulator. Dosyć ciekawy efekt.

głośność. Jakby ktoś wziął suwak i robił coś takiego, tylko bardzo szybko, kilkaset razy na sekundę. Żeby było ciekawiej, dlatego że no w takich standardowych link modulatorach jest kilka fal do wyboru, to znaczy jakby kilka rodzajów, kilka ruchów suwakiem, bo można suwak albo dosyć płynnie zmieniać, albo go można wyciszać i z powrotem. I z powrotem. Można to tak robić, czyli kilka jakby fal. Sinusoida, trójkąt, prostokąt. To trzeba posłuchać, bo to się wyjaśnić średnio da. Oprócz tych standardowych fal, można jako fale użyć to, co jest w schowku. No więc można robić czasami dosyć ciekawe eksperymenty. Natomiast nie wiem, jaką to może odkrywać rola poza eksperymentalną, jakąś tam eksperymentalną. No, nie pokazałem oczywiście time stretchingu. Ale można pokazać. Dlatego, że tu też jest kilka rzeczy, o których warto powiedzieć. Może trochę dłuższą wybiorę próbkę. Mam tu zaznaczony taki mały fragment. Mam nadzieję, że mi się w miarę dobrze zapętliło. No, prawie. Nieważne. No to wchodzimy w efekt time stretching. Tu jest opisane jako time warp. No i jest kilka presetów. Dlatego, że tu mamy kilka jakby metod time stretchingu.

Dobra. Dobra. Dobra. I teraz tak. Wybiorę standardowy, znaczy taki, żeby zwalniał dwa razy. I teraz tak. Jak się cofnę shift tabem z presetów, z listy presetów ustawień, czyli mam takie trzy zakładki. No i teoretycznie no w normalnych programach jest tak, że pomiędzy zakładkami przechodzę strzałką w prawo, lewo i to wystarcza. Tutaj nie wystarcza. Tutaj trzeba oprócz tego, że przejść na similarity, trzeba nacisnąć odstęp na tej zakładce i wtedy to działa. I jest jeszcze trzecia zakładka, FFT. Tak. No i te zakładki, te wszystkie metody mają jakieś tam swoje wady, ewentualnie zalety. I w zakładce Similarity mamy dwie, jakby dwa pola edycyjne, w których sobie regulujemy, jakby chodzi generalnie o regulację tego tempa, tej, jakby to nazwać, tego warczenia, powtarzania tych próbek. Dlaczego to jest powtarzanie próbek? Jeżeli ja wezmę tutaj dużą wartość, tu jest 30, ja wezmę 300. Może bez przesady, może 100. Tutaj jest jeszcze drugie pole edycji, takie, które ono mu pozwala na taką swobodę jakby w manipulowaniu. Znaczy on próbuje sobie jakoś to w miarę patrzeć, że to ma być dłuższe, to ma być krótsze. Wychodzi mu różnie.

no trochę on tu jeszcze ma proces z procesorem, tam jakieś różne rzeczy. Natomiast no tak to działa. Można to ustawić jakoś, żeby to w miarę działało. Jest FFT, druga metoda jakby, druga metoda kompresji, różniąca się znacznie. I tutaj mam też dwa pola, chociaż drugie pole nie wiem do czego się odnosi. Tu mam tylko 75, 88, 90 i 99. Ja standardowo ustawiam na 88. I pierwsze FFT size 11, 12, 13, 14, od 8 do 14. Jak ustawię na 8, wygląda to tak. To jest 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Troszkę to lepiej wychodzi, jeżeli mam tutaj ustawioną niedokładnie w połowie, czy tam w jednej czwartej. Mam 50 oryginałów, wezmę 60. No tutaj zrobił pogłos, bo tu jest potężny. Jest mu zrobiony na 11. Przy okazji, znaczy nie przy okazji, dla porównania 50%, czyli dokładnie mniej, dokładnie połowę oryginału, wygląda tak. A 60% wygląda tak. Czemu tak jest? Nie wiem, ale tak jest. Tyle może o time stretchingu. Oczywiście też jest pitch shifter, natomiast pitch shifter bazuje tylko na metodzie FFT. Jest reverb, czyli pogłos, natomiast pogłos jest pożałowania godzien. Tak, tak działa pogłos. Goldwave'a. No, dobra. No dobra. To jakby mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o efekty. No to oczywiście on tam ma jeszcze kilka innych efektów. Co ma jeszcze? Co ma jeszcze? Ma jakieś obsługę wtyczek, albo swoich, albo DirectX. Średnio mu to wychodzi. Są jakieś wtyczki do stereo, czy jakiś tam channel mixer. Można tam jakoś tam kanałami manipulować. Ma max match, czyli chodzi o to, żeby jakby wyrównał poziomy głośności obu kanałów. Reduce vocals, no, bardzo standardowy algorytm bazujący na przeciwfazie, jakby nie ma na czym się zastanawiać i z czego robić tam jakiegoś czegoś. Parę efektów, właśnie tu w zasadzie też można by powiedzieć o efektach dotyczących głośności. Change volume, to standardowo po prostu mamy pole edycji z ilością decybeli, fade in i fade out. Fade in to jest po prostu coś takiego. Podgłaśnianie od pewnej wartości do jakiejś tam innej wartości. I też tutaj mam fadę curwę, czyli krzywa. Albo linearna, albo logarytmiczna. I też mam od jakiej głośności ma jakby to robić. Bardzo fajnie, że coś takiego ma, bo nie zawsze trzeba do zera i od zera. I fade out, kolejny efekt. Czyli coś odwrotnego. Tak. I jeszcze jest logarytmiczna, która jest dziwna. Bardzo szybko robi. Nie wiem, czy to jest takie logarytmiczne, ale no powiedzmy. Dobra. I co? Z efektów to chyba tyle. No ewentualnie jeszcze można max match, czyli jakby coś w rodzaju normalizacji, tylko jakby jeszcze większej, czyli maksymalizacja głośności. Automatycznie podnosi głośność do maksymalnego poziomu. To znaczy, to nie jest kompresor, że on zmienia tą głośność. Po prostu przeszukuje cały wave, plik, szuka maksymalnego, jaka tam jest największa głośność.
Jeżeli ta największa głośność jest mniejsza od maksymalnej głośności, jaką da się jakby zrobić w tym pliku, znaczy w ogóle jaką da się osiągnąć, po prostu całość podgłośnia do tego miejsca, żeby najgłośniejsze momenty osiągały maksimum możliwości. Jeszcze jedno jest, o czym nie powiedziałem, znaczy nawet nie jedno, jeżeli chodzi o ustawienia z takich ważnych rzeczy. Jest takie coś jak storage, storage się pisze, czyli miejsce przechowywania plików tymczasowych, dlatego że Goldwave należy do tych programów, które otwierają sobie przy otwarciu plików zapisuje je do Wave'a jakby, tak tymczasowo. No więc miejsce tego zapisywanego pliku można mu wskazać. Tak. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem na początku, o której warto powiedzieć. W menu Edit jest coś jak Channel. I można zaznaczyć albo lewy kanał, albo prawy kanał, albo oba. Oba mają, wszystko ma swoje skróty. Lewy ma Shift, Ctrl Shift L, prawy ma Ctrl Shift R i oba mają Ctrl Shift B. I jeszcze jedna rzecz, o której od jednej rzeczy nie powiedziałem, o wstawianiu markerów ręcznym. Można Shift E dostać się do okienka Set Marker. I tutaj jest tak, tutaj mamy przyciski opcji, albo można ustawiać je w sekundach, można mu podawać czas, albo w samplach, w próbkach audio. No, próbki czasami się przydają do jakichś zastosowań bardziej informatycznych, ale dobrze, takie coś jest. Jeszcze przydałoby się, jeżeli on już tak to mają to w kratkach, jeżeli by ktoś edytował wideo. I pola edycji z początkowym i końcem markera w formacie dwucyfrowo godzina, dwukropek, dwucyfrowo minuta, dwucyfrowo sekunda, kropka i raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc jeszcze po przecinku sekundy. Co w zupełności wystarcza. Nawet przy 96 kHz z dokładnością do próbki da się to wszystko ustawić. Co jeszcze? Jeszcze Expression Evaluator. To jest też ciekawa sprawa. Chodzi o to, że można sobie wygenerować, jeżeli ktoś zna matematykę i matematyczne generowanie funkcji, może sobie wygenerować jakiś tam dźwięk. Tudzież może podziałać jakąś funkcją już na plik. Ma kilka presetów od do tonów DTMF. Trochę dość ciszej, bo to się chyba przesterowuje. Jakieś akordy. Jakieś nazwy melodyjki da się mu generować, tylko trzeba się na tym znać. Można dodawać coś do pliku. Coś ala takie winylowe albo biały szum waves, czyli takie standardowe fale. No może nie koniecznie standardowe.

0: Takie są standardowe presety. Jeszcze jedna rzecz, o której jak zwykle nie powiedziałem na początku, o której warto powiedzieć, to scena śpiewka u mnie. To jest if many file, if many edit. Jak jest kopiowanie, wklejanie i tak dalej, standardowe rzeczy, które są w menu edit, w edycji, jest copy to, czyli kopiowanie zaznaczenia do pliku. Bardzo fajna, przydatna opcja. No i jest jeszcze jedna rzecz, która się przydaje. Wywołuje się skrótem Ctrl-M, czyli miksuj z plikiem, to co jest w schowku. To samo jest, jeżeli chodzi o kopiowanie do pliku, jest w menu file. Dlatego, że save, save as, no to wiadomo, zapisz jako, to chyba nie trzeba tłumaczyć. Save all i save selection as. I tutaj mamy kolejną rzecz, o której warto powiedzieć, batch processing. Chodzi o to, żeby ileś plików przetwarzać przez jeden efekt, ewentualnie konwertować do jakiegoś formatu. Tutaj mamy jakieś presety, można sobie tworzyć jakby do tego. Dobra, tutaj mam kilka przycisków, można go zminimalizować, jak to robi. Tutaj mam listę z folderami i plikami, które już tam załadowałem wcześniej. Alt files przycisk, alt folder przycisk. Jak jest alt files, otwiera się standardowe okienko otwierania. Alt folder, otwiera się takie standardowe drzewo, gdzie jest OK, utwórz nowy folder i widok drzewa z folderami, tam można wybrać folder. I są cztery zakładki: convert, proces, folder, information. No najważniejsze są pewnie dwie pierwsze. Convert. Convert files to this format. To jest pole wyboru, można je zaznaczyć i wybrać save as. I można wybrać jego formatu, on ma to sobie zapisywać i ewentualnie atrybuty. Tak jak zresztą przy zapisywaniu. Albo proces. I tutaj też można sobie, mamy albo presety i tu mam add effects przycisk, albo add chain, czyli jakby taki łańcuch efektów, czyli żeby przepuścił od razu przez kilka efektów i dał to na wyjście. Kiedyś z tego korzystałem i nie zawsze to działa tak, jakby to działać miało, powiedzmy w ten sposób. Co jeszcze tutaj jest ciekawego, o czym warto powiedzieć? Warto powiedzieć o tym, o dodatkach przy zapisywaniu pliku. Jak zapisuję plik, save as, no to oprócz zapisz jako typ, tam wybieram sobie typ i tak dalej, to po przycisku zapisz, anuluj, mamy attributes, mogę nacisnąć spację i akurat OMP3, tu mam kilka bardzo ciekawych rzeczy, jak preset, ok, cancel, help, sampling rate, 44100, channel, stereo, albo join stereo, dual channel, mono. Proszę bardzo, join stereo moim zdaniem jest najlepsze. Bitrate range, no czyli szybkość transmisji 120 kilobitów na sekundę, też można wybrać. VBR quality, off, Q0 high quality, Q1, Q2, Q3 i tak dalej, Q9 low quality. Jak jest jeszcze któryś z tych Q, to można jeszcze wybrać sobie jakby maksymalną, no minimalny i maksymalny szybkość transmisji. Oprócz tego można w private zaznaczyć, include CRC, copyright, można zaznaczyć, original, pole wyboru i tyle w zasadzie. Bardzo fajna rzecz, bo można sobie wybrać często oprócz jakby częstości wyprodukowania kilka innych rzeczy, co jest czasami przydatne. W zasadzie każdy z tych formatów, które na to pozwala, ma takie coś. Teraz przy zapisywaniu i przy efektowaniu, od też którejś tam wersji 5 z czymś, może nie wykorzystywać całego procesora do działania. Tam też jest taka lista, ile ma tego procesora wykorzystywać. No i co? To chyba wszystko ode mnie. Jeżeli by ktoś miał jakieś pytania, może do mnie napisać na adres bitomek@gazeta.pl. No i co? No i chyba tyle. Także jeżeli mi się coś przypomni, ewentualnie jakieś dojdą do mnie skargi i zażalenia, to dogram jakieś poprawki, jakieś podcasty. Oczywiście zachęcam do tego, aby jakieś swoje podcasty nagrywać, swoje poprawki. No i do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnym podcaście. Tomek Bilecki.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dziś w kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 13 dzień czerwca. Tak w kontekście różnych ciekawych wydarzeń, które nam się dziś dzieją zakulisowo, pewne kwestie by to tłumaczyło. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Witamy bardzo serdecznie, Michał Dziwisz.
3: I Patryk Waliszewski.
2: I dziś będziemy kręcić.
3: Tak.
2: Tak, dziś będziemy...
3: Od początku do końca.
2: Dokładnie. Będziemy dziś mówić o telewizji satelitarnej dalej. Natomiast dziś w kontekście tego, jak sobie uzyskać z tego nieba nieco więcej niż tylko kierując czaszę na odpowiednią satelitę raz, a dobrze, czy też zadowalając się tak zwanym zezem. Bo jest jeszcze trzecia możliwość. A jaka to?
3: Jest to obrotnica do... talerza satelitarnego.
2: Co to w ogóle jest ta obrotnica? Jak to działa? Jak to wygląda? Ty masz, ja nie mam, więc tu możesz się wypowiedzieć nieco więcej na ten temat.
3: Wygląda to jak takie ustrojstwo. Ja to nawet nie do końca widziałem zmontowane tak w pełni. Częściowo sobie to montowałem, dalej powierzyłem tę zabawkę specjaliście, tak żeby poskręcał to tak jak należy i wytrzymale jak należy. Mała skrzyneczka taka śmieszna, lekko pozaokrąglana w różnych dziwnych miejscach, z uchwytem na talerz, na konwerter, no i z mechanizmem, z silnikiem wewnątrz.
2: No i właśnie, i ten silnik to jest tak naprawdę serce tej obrotnicy, bo jego zadaniem jest obracanie talerza.
3: Tak, już powieszonego, już zrobionego talerza. W czasie, no możliwie rzeczywistym, więc...
2: Czy to jest głośne?
3: W niewielkich domach to może być słyszalne. U mnie jest to ledwo słyszalne. Jak się bardzo skupię, to słyszę, że coś chyba się dzieje, ale to jest zupełnie z drugiej strony domu, więc ciężko mi powiedzieć.
2: Rozumiem. Czyli w codziennym użytkowaniu, w codziennym obyciu jakoś to za specjalnie nie przeszkadza.
3: Chyba więcej hałasu jest sam talerz, który po prostu mechanicznie lekko trzeszczy, jak się kręci.
2: Aha, w ten sposób. Okej. No to teraz kolejne pytanie dotyczące obrotnicy. Czy każda obrotnica będzie dobra dla osoby niewidomej? Bo załóżmy, że chcemy sobie kupić, okej, wiemy... jak to wygląda, jak to działa, no ale teraz co kupić?
3: Nie ukrywam, że tu znowu zdałem się trochę na forum i na marketingowe zapewnienia, że będzie to działało fajnie i skorzystałem z opcji tak zwanego ulepszonego protokołu DSEQC, czyli inaczej USALS, Universal Satellite Location System, który to system jest stworzony m.in. przez włoską firmę STAP. Jej obrotnicę też zakupiłem docelowo.
2: Chyba tak naprawdę z USALSA to korzysta jedynie STAP, czy jeszcze jakieś firmy też?
3: Chyba już teraz nie. Już ten USALS został w miarę otwarcie napisany. On chyba nie wszystko ma otwarte, ale to jest dość otwarte API, a przynajmniej takie dość uniwersalne. Więc teoretycznie ludzie mogą z tego korzystać, natomiast no, STAP jest chyba jednym z głównych autorów, jeżeli dobrze pamiętam i
2: tak,
3: kojarzę
2: przede wszystkim,
3: w tym momencie.
2: Jeżeli gdzieś tam wpiszemy sobie USALS, to wyświetlają nam się obrotnice
3: firmy STAP. Przede wszystkim urządzenia STAP.
2: Tak, tak, to się zgadza.
3: Ja powiem... Nie są to urządzenia znowu najtańsze.
2: Jaki jest koszt?
3: Szczególnie, że to, co mnie interesowało, czyli obrotnica do anteny około 120 cm, ja mam antenę 110, więc to jest tak akurat, bo zawsze warto rezerwę mieć. Obrotnica do 120 kosztowała mnie około 500 zł.
2: No, czyli wydać trochę trzeba. I właśnie, jak to jest z tymi obrotnicami? No, bo to nie jest też tak, jak zresztą słusznie wspomniałeś, że każda obrotnica będzie dobra dla każdego talerza. Tu liczą się średnice, tak? I udźwig takiej obrotnicy.
3: Średnica, udźwig, dokładnie. Liczy się wszystko.
2: Więc jeżeli mamy czaszę, powiedzmy, 90 cm, no to musimy kupować taką obrotnicę, żeby do tej czaszy pasowała.
3: Do około 95, do około 100, tak żeby już tam mieć chwilkę zapasu.
2: Natomiast problemem z obrotnicami firmy STAP do większych anten jest
3: to, że ich nie ma w Polsce.
2: Dokładnie.
3: Ciężko je znaleźć w Polsce już.
2: Dokładnie, bo ile na przykład do 90, to bez problemu gdzieś tam znajdziemy tego typu urządzenie.
3: Jest to koszt około 200 zł.
2: Tak, bo to
3: nawet
2: jest...
3: Nawet pomimo dobrej zmiany i wahań euro, to jest nadal jeszcze koszt relatywnie niski. O tyle, no, do 90, do 120 już jest problem.
2: No i jest drożej i jest po prostu ciężej to dostępne. Trzeba by się ewentualnie gdzieś tam posiłkować jakimś eBayem, chociaż no, nam się udało wypatrzeć jakąś ostatnią sztukę dosłownie w jednym ze sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą różnych akcesoriów satelitarnych, ale to już też oni tam wspomnieli, że to już resztki, dosłownie na wyczerpaniu jest ten towar. Więc
3: i nie wiadomo, czy będzie.
2: Nie wiadomo, czy i kiedy będzie. Ale czy ty, Patryk, rozmawiałeś coś z nimi, może pytałeś dlaczego, tak? Czy nie cieszy się to w ogóle popularnością, czy...
3: Nie cieszy się w Polsce popularnością, to kilka zejdzie, ale tak... No nie jest to popularna zabawa, to już nie są te czasy, że ludzie chcieli mieć jak najwięcej, więc robili sobie prawidłową instalację, taką jak należy.
2: No tak, no ja też pamiętam, kiedy tutaj zaprosiłem pana Złotą Rączkę do ustawiania satelity i zapytałem go o obrotnicę, no to tak trochę się zdziwił, że po co w dzisiejszych czasach jeszcze korzystać z obrotnicy, skoro można sobie, i zresztą ja tak mam, zrobić ZEZA na Hotbirda i Astrę, no i będzie wszystko działać, no większość kanałów będzie okej, to nikt w zasadzie już teraz nie potrzebuje dodatkowych rzeczy, dodatkowych kanałów z jakichś egzotycznych satelitów, skoro mamy te dwa najpotrzebniejsze. A ewentualnie, jeżeli komuś bardzo zależy, no to może sobie tam coś jeszcze dorzucić do tego zestawu właśnie, ale zezując bardziej niż kręcąc tą obrotnicą. Czy o to urządzenie trzeba jakoś specjalnie dbać?
3: O to urządzenie na pewno trzeba jakoś tam dbać. Czy specjalnie? Chyba rozsądnie po prostu. Ono jest w miarę zabezpieczone. Zresztą tak naprawdę no mam niecały rok, tak? Więc czas pokaże, jak będzie się eksploatowała obrotnica. Jest to rzecz serwisowalna, jest to rzecz mechaniczna. Jest to rzecz mechaniczno-elektroniczna niestety, o czym zaraz powiemy. Ten USAL z całej, te wszystkie terminy, co to w ogóle mniej więcej znaczy. Ale myślę, że nie powinno być problemu z serwisowaniem takiego urządzenia. Z czasem, wiadomo, pojawią się pewnie luzy. Z czasem będzie się traciła synchronizacja między rotorem a wskazaniem, ale na razie jest dobrze.
2: Na razie jest dobrze, a jeżeli
3: a nie
2: ukrywam, to się...
3: że nie oszczędzam jakoś bardzo tej obrotnicy.
2: A jeżeli się to pojawi, no to będzie można sobie dokręcić, tak? Albo zawołać specjalistę, który się zna i tam dokręci, gdzie trzeba, jakąś tam śrubkę, tak?
3: Dokładnie, a w najgorszym wypadku wysłać do serwisu, po czym zamontować jeszcze raz, tak? Jeżeli coś będzie naprawdę dużego.
2: Zgadza się. No to teraz tak, dlaczego dla niewidomego ten USALS? Co to daje?
3: Dlatego dla niewidomego USALS, że jestem sobie w stanie korygować pozycję nawet pomimo niedoskonałości systemu USALS, jestem sobie w stanie korygować pozycję z tylnego siedzenia, tutaj od, sprzed mikrofonu, sprzed biurka. Nie podoba mi się, coś się tnie, wprowadzam korektę pozycji, mam.
2: Okej, okay, ale
3: może wytłumaczmy, na
2: jak
3: czym
2: to w ogóle działa. No właśnie, bo
3: tak.
2: Bo szczerze mówiąc, to wiele nie wyjaśniłeś.
3: Pokazując skanowanie kanałów, co zresztą teraz uczynię, uwaga, chyba powinna przemówić do nas synteza.
2: Tak, przemawia.
3: Jak widać, no. Amos Seszel Telsat, jako pierwsza grupa kanałów już atakuje nas egzotyka, 4 stopnie wschód na 5 stopni wschód, to jest prawie że ta sama pozycja, więc ustawiłem sobie obrotnicę krakowskim targiem na około 4,5, tak żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, i jak najbardziej to nawet działa.
2: I nie trzeba mieć zeza.
3: Nie trzeba mieć zeza.
2: A no nawet tu, w przypadku nawet, obrotnicy nie można.
3: Tu nawet zeza... Po pierwsze, nawet w przypadku obrotnicy nie można, po drugie, no tutaj ciężko byłoby, bo zezujemy jeden stopień.
2: No tak.
3: Więc co? W opcji DSEQC wybrane mam Angular Position, czyli pozycja kątowa. I pojawia mi się przycisk Side. Mamy w sumie cztery kontrolki. Latitude, wybór czy północ czy południe, i longitude, po edycji, wybór czy wschód czy zachód.
2: Okej, okay, no i mamy to... I do czego to nam służy?
3: Służy to nam do wprowadzenia naszych współrzędnych, w których mieszkamy, długości i szerokości geograficznej. Są to współrzędne te powinny zostać wprowadzone z dokładnością do mniej więcej drugiego, trzeciego miejsca po przecinku, tak deklaruje producent.
2: A skąd możemy sobie te dane wziąć? Na przykład z GPS-u po prostu?
3: Tak, ja je wziąłem z GPS-u. Przy czym szukamy ich pozycji dziesiętnej, nie minutowo-sekundowej, nie tej takiej żeglarskiej, jak ja to się śmieję, tylko tę komputerową, informatyczną według protokołu NMEA. Ta nas interesuje.
2: Rozumiem.
3: Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko matematyka. Na podstawie tych współrzędnych wyliczany jest kąt. Ja na przykład w tym momencie, jako szerokość, tak żeby nie było, nie, że to jest bajerancki system, który umie wszystko. Ja w tym momencie jako szerokość mam wpisane 15,8 chyba, czy 15,7 stopnia, czyli gdzieś mniej więcej przy granicy polsko-niemieckiej. Choć mieszkam w samym Wrocławiu, czyli 17,05.
2: A dlaczego w ten sposób trzeba?
3: Dlatego, że po pierwsze mogło to wyniknąć z niedokładności przy ustawianiu tej samego talerza względem zera obrotnicy podczas samego montażu. Już tutaj mógł nastąpić delikatny jakiś tam błąd, odchylenie. A drugą rzeczą jest fakt, że niestety czasem się to troszkę rozsynchronizowuje i to nie ze względu na luzy czy coś. Tylko po prostu na przykład niefortunnie podczas kręcenia z 40 stopni wschód na 3 stopnie zachód, podczas gdy obrotnica jest gdzieś w okolicy 6, zdecydujemy, że chcemy iść na 13 na Hotbarda. A jeszcze nie wiemy, że ona się kręci, bo zwrotnej to jest jedyna rzecz, której naprawdę nie mamy. Zwrotnej, gdzie obrotnica jest aktualnie.
2: Tak, nie dostajemy informacji, że w tym momencie jestem tu, a w tym momencie jestem tu, i to ma swoje też negatywne konsekwencje w przypadku skanowania kanałów, tak? Bo czasem nam one się za szybko zaczną skanować.
3: Tak, zdarzy się, że na przykład jeżeli satelita jest duży, zapełniony kanałami, wracamy na przykład, nie wiem, z właśnie jakiegoś Amosa czy innego Eutelsata na Hotbarda, to zdarzy się, że pierwsze 3 czy 4 całe transpondery około 80 kanałów nam ominie, bo jeszcze obrotnica nie wróciła, więc wyskanowała na tym zero.
2: I wtedy najlepiej zrobić to po prostu jeszcze raz.
3: Tak, dokładnie, tam się nic nie stanie. DVB viewer czeka chwileczkę, on widzi, że to jest obrotnica i że tu, panie, tu trzeba wolniej. Ale mimo wszystko zdarzy mu się, że dostanie zwrotną, że poziom sygnału wynosi tyle i tyle, więc on już to uzna za pewnik i zacznie je skanować.
2: Rozumiem.
3: Także tu, ta część audycji będzie jak najbardziej, myślę, teoretyczna. Znaczy, pokażemy oczywiście, jakie to jest tempo mniej więcej, jak to wygląda.
2: Wydaje
3: Natomiast
2: się, że jest
3: tak
2: to
3: naprawdę
2: generalnie proste, no bo tu mamy ten przycisk side, tak? To musimy wpisać naszą pozycję, bo to jest pozycja nasza. Bo,
3: tak.
2: Bo jeszcze coś wspominałeś kiedyś, że na stronie firmy Stab możemy sobie tam podać jakieś dane.
3: Podać adres i,
2: aha,
3: tak,
2: i oni nam te dane podadzą.
3: Nam, tak, wykalkuluje nam długość i szerokość online.
2: Ty z tego skorzystałeś, czy zczytałeś sobie z GPS-u?
3: Tak, ja z tego skorzystałem, zczytałem sobie w razie czego z GPS-u, dlatego że dla mnie na przykład pozycja podana przez kalkulator Stab była do jednego miejsca po przecinku, tylko w GPS-ie chciałem być fajny, więc wpisałem do trzech miejsc po przecinku. Efekt jest taki, że i tak używam 15,8 jako szerokość, co ma swoje złe strony, to od razu Państwu mówię. Że pomimo skalibrowania tego wszystkiego, znaczy pomimo uruchomienia tego wszystkiego, mam wrażenie, że ja do dziś nie używam tej obrotnicy tak, jak ona powinna być dobrze skalibrowana. I co ciekawe, nie wini parametr szerokość, a wini parametr długość. Więc tutaj może ktoś z Państwa, troszeczkę lepiej pojmujący zasady fizyki, będzie wiedział, co zrobiłem źle. Objaw jest taki, że jeżeli, powiedzmy, wpiszę tych 15,8, co się nie zgadza z prawdą, przy zadanej szerokości geograficznej, którą jest, zdaje się, 51,150, bo mniej więcej w takiej mieszkam. Nie będzie to zbyt wielka dokładność, spokojnie NSA nie namierzy. W każdym razie, jeżeli zamierzam oglądać kanały z satelity 60 stopni wschód, głębokie, głębokie rosyjskie niebo, prawidłową wartością w centrum jest 16,4, powiedzmy 16,3. Jeżeli zamierzam oglądać Hispasata, prawidłową wartością jest 15,68, 15,7. Tak, żeby tę satelitę mieć w centrum. Więc wydaje mi się, że jeszcze jedna z wartości podstawionych do wzoru, do wyliczenia prawidłowego kąta, czyli długość geograficzna również jest zła.
2: Czyli tak naprawdę,
3: Czyli
2: tak naprawdę trzeba zmieniać te parametry niekiedy, jeżeli chcemy oglądać jakieś, czy słuchać
3: oczywiście
2: jakichś sygnałów z jakichś takich egzotycznych miejsc. To nie jest tak, że raz to wprowadzimy.
3: Pierwsze parę dni, w szczególności jeżeli fachowiec nie czuje się wybitny w ustawieniu obrotnic, jeżeli zna bardzo dobrze zasadę, jak mocno to powinno być przekręcone, jak dobrze to powinno wyglądać mechanicznie, ale nie do końca pogodził się z tym, że obrotnicą nie ustawia się na zasadzie pilota i na zasadzie jeszcze trochę, jeszcze pokręć, o, wskoczyło, tylko że coś może robić za nas, no to wtedy problem się zaczyna troszkę komplikować, dlatego że możemy mieć na starcie różnicę rozsynchronizowania jakiegoś pół do jednego stopnia. Ale to jest, powiedzmy, do pokonania. Natomiast no, szerokości geograficznej, przepraszam, długo, tak, szerokości, no to już nam nic nie pomoże ustawić i musimy metodą prób i błędów. Ale że te zmienne się uzupełniają, no to wpadamy w nieskończoną pętlę nieskończonych kalibracji i mnóstwa milionów kombinacji permutacji. Także to ostrzegam Państwa, dla cierpliwych zabawa.
2: Tak, najpopularniejsze satelity, podejrzewam, i te gdzieś najbliżej nas to bez problemu, ale jeżeli będziemy
3: tak,
2: chcieli
3: one się
2: gdzieś
3: zmieszczą
2: dalej
3: w jednym kawałku, ale jeżeli chcemy gdzieś dalej, jeżeli chcemy sobie poglądać stacje z Indii, jakieś ABS-y, nie ABS-y, to jest w naszym zasięgu. Mam tyle szczęścia, że udało mi się w sumie zrobić tak zwane całe europejskie niebo, czyli dla bardziej zorientowanych od ABS-a 75 stopni wschód przez wszystkie ekspresy, Yamale, nie Yamale, Turksaty, Intelsaty, idąc do Eutelsata 36, Aster 28 i wszystko to, co tutaj znane, czyli Aster 19, Aster 23, Hotbirda, Eutelsaty, Euroberdy i inne takie. W drugą stronę, idąc przez Tora, przez Amosa, to jest jeszcze w miarę osiągalne, do Hispasata 30 stopni zachód. Więc około 120 prawie stopni w sumie. Nie, przesadziłem. 100-110 stopni.
2: Jest co oglądać.
3: Pełnego obrotu.
2: Jest co oglądać. Czy można za pomocą takiej obrotnicy no coś namieszać? Czy możemy jakoś, nie wiem, przekręcić ten talerz? Czy to ma jakieś zabezpieczenia?
3: W przypadku normalnych obrotnic, takich obrotnic... takich klasycznych, gdzie jest właśnie przekręć w przód, przekręć w tył, chyba możemy. Tu nie za bardzo. Ten mechanizm się po prostu zatrzyma, powie ja więcej nie mogę i tyle.
2: Czyli to ma ograniczniki wbudowane jakieś
3: tak.
2: Tam.
3: Ma wbudowane ograniczniki, bo tak naprawdę to by mógł spokojnie od 80 mniej więcej stopni do 40 zachód tutaj osiągnąć, jeśli chodzi o widoczność, ale no już...
2: No tego nie robi,
3: po prostu
2: żeby,
3: nie szło.
2: Żeby czegoś nie uszkodzić, tak?
3: Nie, po prostu ta obrotnica nawet nie ma tyle. Nie jest przygotowana na tyle, bo jest do bardzo dużej anteny.
2: Rozumiem.
3: Więc ona ma ograniczniki wbudowane. Można ją jeszcze oczywiście zlimitować protokołem DSEQC. Można jej zezwolić na obracanie się tylko, nie wiem, od 7 zachód do 30 wschód. Sztucznie. To jest inna kwestia, ale ma jeszcze takie limity trochę niżej poziomowe w samym oprogramowaniu, które tak naprawdę pewnie też by się dało jakoś złamać, ale trzeba by już rozmawiać z nią komendami, a nie humanitarnie.
2: No i też zresztą w opisie tego typu urządzeń jest informacja, jaki ma zasięg.
3: Jest informacja o zasięgu, tak. To jest jedna z podstawowych informacji zaraz po udźwigu i po typie tego urządzenia.
2: A powiedz mi, jak to wygląda, bo no ty mieszkasz w domu takim z tarasem, gdzieś tam z dachem, gdzie sobie można to zamontować, nie ma problemu. Czy obrotnicą w ogóle powinni się interesować w jakikolwiek sposób mieszkańcy bloków? Czy to ma sens?
3: Z tego, co obserwuję, ponoć się da. Ja bym się chyba nie podjął.
2: Ale chyba nie będzie to aż tak skuteczne.
3: Na pewno będzie mniejszy kawałek nieba. Może nie być dobrej widoczności na to wszystko. Mogą być pozasłaniane jakimiś drzewami czy innymi pozycje. Więc musimy się liczyć z mniejszą skutecznością. No i wszystko zależy, jaki balkon, jak wytrzymały te balustrady, tak, jak tolerancyjni sąsiedzi. No i czy przypadkiem pewnego dnia nie obudzi nas huk talerza spadającego przez okno. Nie, to jest oczywiście już przypadek serii Koniec Świata, więc proszę się nimi nie przejmować. Natomiast no ta wytrzymałość jednak warto byłoby, żeby była brana pod uwagę.
2: No tak, bo obrotnica też swoje waży, tak? To nie jest takie leciutkie.
3: Obrotnica waży tam 6 kg, zdaje się. To jest... Tylko to jest czysty metal, to jest malutkie.
2: Rozumiem.
3: To jest małe. To jest, ja wiem, taki... mniejsze niż radyjko boombox.
2: O, i to aż tyle waży.
3: I to waży sobie 6 kilo, no, czy tam 5.
2: No, to już jest kawałek.
3: No, kojarzy mi się, wiecie państwo, kojarzy mi się to z takim... Są takie czasami na niektórych siłowniach używane hantelki w kształcie jakiegoś wiadra czy innej konewki. To jest mniej więcej coś takiego, tylko bez tej rączki. Taki konstrukcja metalowa z przymocowaniem tego wszystkiego. Nie za wielka, a waży to te swoje 5 kilo.
2: No tak.
3: Ale tak... Na upartego mieści się w jednej ręce, jak coś to w dwóch.
2: Ale podnieść to już trzeba trochę siły, żeby podnieść.
3: To podnieść to już trzeba tam się trochę zabawić, tak.
2: Jasne.
3: To nie jest.
2: No dobrze, to wiemy już mniej więcej, jak to działa. Wiemy, że trzeba szukać nam urządzeń systemem USALS dla tych, którzy będą mieli ochotę bawić się w obrotnicę. Czy w jakiś sposób napotkałeś jeszcze na jakieś problemy? No nie wiem, że to się potrafi zawiesić w jakiś sposób, bo to jest jednak elektronika.
3: Napotkałem na problem przesunięcia się o 3 w obrotnicy. Kiedyś coś tak zrobiłem, że przez chwilę szerokością, która mi odpowiadała, była 20,0 coś, co odpowiadało mniej więcej równej mojej szerokości przesuniętej o 3 stopnie. Teraz jest to właśnie 15,7, 15,8. To chyba jest niestety teraz bardziej bliższe prawdy, no bo to 20, jakkolwiek było przesunięte o stałą wartość, no było gdzieś dość daleko. A taka sytuacja stała się jak... Paradoksalnie jak jeździłem z bardzo bliskiej odległości, bo z Eutelsata na Hotberda, gdzie on z 13 wschód na 16 wschód i ta obrotnica tak jeszcze się nie zdążyła do końca ruszyć, a już był koniec i trochę zgłupiała i się zwiesiło. Musiałem wysłać osobnym programem i to jest, proszę Państwa, niestety nieciekawe, że czasami do obrotnicy trzeba przemówić do rozsądku programem, który nieco bardziej umie obsługiwać obrotnicę, bo jest programem pomocniczym głównie do tego, czyli programem TransEdit, do edycji transponderów.
2: Tak, ale TransEdita pokażemy jeszcze
3: w następnej audycji.
2: Dziś zajmiemy się pokazaniem obrotnicy i edytora kanałów, więc zademonstrujemy za chwileczkę, jak to działa. Jak to, no nie pokażemy tego dźwięku, niestety, bo by trzeba było gdzieś tam na dach.
3: Mikrofon na dach wystawić.
2: Tak, ale no, ty Patryk miałeś okazję posłuchać tego, to jest taki dźwięk takiego typowego silnika chyba, tak?
3: Tak jak mówię, to jest bardziej klekot samego metalu talerza, który się obija tam delikatnie o tę obrotnicę i się kręci i ewidentnie się opiera wiatrowi, bo jest dość ciężki. Raczej niż nawet sam silnik. Ten silnik jest, ale to jest bardziej taka, wiesz co, winda.
2: Rozumiem, silnik. Rozumiem.
3: To jest cichutkie, to jest...
2: Głośniejszy ten metal.
3: Taka, powiedzmy, automatyczna brama garażowa, o. Trochę aha, tak to słychać.
2: Aha, no to faktycznie, to...
3: Tam też jest taki metal właśnie, to... Zbiorowy dźwięk jakby ogólny przypomina bardziej bramę garażową niż jakiś większy silnik.
2: Więc się nie powinniście jakoś tam, drodzy Państwo, obawiać tego, że to będzie jakoś hałasować, nie wiadomo jak mocno. Co najwyżej ten metal przede wszystkim, no ale to... No to jest metal, no. Sama czasza jest dość duża. I,
3: tak.
2: I tu już jest problem. Dobrze, Patryk, to ja proponuję, żebyśmy pokazali może, jak to mniej więcej w ogóle działa, jak z tego
3: właśnie,
2: korzystać.
3: Właśnie słucham sobie paczki... I myślę, że kolejnym podtematem, który możemy wprowadzić do punktu obrad, jest co słychać tak naprawdę mniej więcej pokrótce na tej całej orbicie.
2: No tak, bo po co nam to właściwie?
3: Temat jest na audycję czy dwie, tak naprawdę samo to co słychać to jest temat na audycję czy dwie. Natomiast jako, że wiedzą Państwo nie od dziś, że interesuje się gdzieś tam tym radiem i wszystkim co około radiowe. Tak więc też interesuje mnie radio od kulis. Nie tylko to, co się dzieje 15 sekund przed kluczowym dawaj, wchodzimy, względnie za chwilę wejdziemy na antenę, w zależności czy pracujemy w rozgłośni komercyjnej, czy w polskim radiu. Ale interesuje mnie również to, jak sygnały są dosyłane do nadajników, skąd są dosyłane, dlaczego tak, a nie inaczej się wykorzystuje dosył sygnału. Tak więc teraz właśnie sobie słucham na przykład takiego czegoś. Proszę bardzo, możemy...
2: Leci sobie jakaś muzyczka.
3: Z dosyłki do nadajników francuskich stacji.
2: No proszę.
3: Operator ala nasz polski emitel udostępnia FTA dla swojej własnej wygody, niekoniecznie wygody widza. Całą paczkę kilkunastu stacji, które ma pod sobą rozsyłowo do nadajników.
2: No tak. Zapewne jest to jakaś satelita taka nieco mniej znana, tak?
3: Eutelsat 5 stopni zachód.
2: Aha, coś tam jeszcze nadaje ciekawego, czy to bardziej taki...
3: Francuska telewizja na przykład. No i tak jak mówiłem, to jest mój krakowski targ z Amosem, a na Amosie nadaje jedna spora paczka polskich stacji.
2: I cóż takiego?
3: Na Amosie nadają Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, inaczej zwane też jako grupa Time, jako Radio SK.
2: Czyli tam mamy Eskę, Wawę.
3: Eskę we wszystkich wersjach regionalnych, Wawę w większości wersji regionalnych, Radio Vox, FM, Radio Plus.
2: No i dlaczego to jest takie ciekawe? Może powiedzmy na przykładzie Radia Eska, bo to jest, myślę, że dość fajne.
3: Dlatego, że jedną z wersji regionalnych jest nieobrobiona Eska, czyli tam, gdzie w państwa mieście są reklamy, tu jest cisza.
2: No i tam, gdzie są
3: oczekiwanie.
2: I tam, gdzie są dżingle, to chyba też jest cisza.
3: Też albo jest
2: są
3: cisza.
2: Albo są połówki dżingli, tak? Gdzie tam...
3: Nie, cisza jest.
2: A, cisza jest, zupełnie.
3: Cisza jest. Sekunda ciszy po prostu, zamiast dżingla.
2: Tak.
3: Zresztą możesz na chwilę wyłączyć ustrojstwa poprawiające nasz cudowny dźwięk w tym podcaście.
2: Okej,
3: zaraz...
2: no to przekręć, gdzie trzeba. Też pokażemy przy okazji, jak to będzie działało.
3: No akurat tutaj nie ma co przekręcać, aha, bo właśnie jestem na tej pozycji.
2: Dobrze,
3: więc...
2: no to czekaj, to już wyłączam nasze... O, już wyłączyłem nasz poprawiacz dźwięku.
3: To tak słyszelibyśmy Eskę w normalnym radiu. A tak Eska brzmi naprawdę.
2: No na razie chyba jeszcze brzmi...
3: Nie, to jest, brzmi RTL francuski no, cały czas.
2: No właśnie.
3: Dobrze, więc już idę. Zmierzam.
2: Jakoś tak dziwnie to zabrzmiało.
3: Za ambitnie.
2: Tak.
3: Też mi nie pasowało. Tak brzmi SK dla wszystkich. Może poczekajmy do jakiegoś dynamiczniejszego momentu. Tak,
2: tak
3: żeby...
2: bo to się rozkręca.
3: Tak, to się rozkręca. To jeszcze parę taktów będzie potrzebowało, żeby się zadomowić. A jeszcze się rozkręca. Można dzwonić i można pisać, zdaje się.
2: Tak, to się zgadza. Skype jest uruchomiony, telefon powinien też działać. tyflopodcast.net 123 834 835 to są nasze namiary, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze...
3: A tymczasem się rozkręciło.
2: Aha.
3: Tak wygląda zatem SK dla wszystkich. A tak wygląda SK przed kulisami.
4: Diodo i Elvis Crespo, Bailar. W propozycjach do gorącej z was również. Niektórzy z was są za Szwecją, niektórzy za Irlandią.
2: No.
3: Nie jesteśmy radiem SK, więc transmitować go nie będziemy w dalszej części.
2: Ja włączę nasz polepszacz. O.
3: Tak, to
2: już
3: tak
2: włączyłem.
3: Myślę. Przyda się. Także takie mogą być różnice, drodzy państwo, pomiędzy obrobioną a nieobrobioną wersją stacji.
2: A to jest tak zwany procesing, tak?
3: To, co właśnie wyłączyliśmy.
2: Tak. No u nas jest to trochę inaczej. Tylko... Nie taki może rozbudowany, ale... Ale też
3: ale skuteczny.
2: Jest. Skuteczny, tak.
3: Co jeszcze widzimy ciekawego na satelitach? Satelity floty Eudelsatu od 7 do 10 stopni, czyli przede wszystkim 7, przede wszystkim 10, czasem też 9 stopni wschód, służą łowcom feedów. Feed z angielskiego to jest po prostu dosyłka lub przekaz. Nie chodzi nam o karmienie ani piersią, ani kogoś. Nie, spokojnie. To są po prostu stacje dosyłowe. Na przykład teraz mamy mistrzostwa Euro 2016. Teoretycznie, gdybym poszukał w wykazach i na stronach dedykowanych łowcom takich przekazów, gdzieś jakaś telewizja zawsze, chcemy lub nie, może być turecka, może być hiszpańska, z reguły podzieli się z nami broadcastowej, przesyłowej jakości obrazem, często też dzięki temu niedekodowalnym na normalnym telewizorze, który to obraz jako ścieżkę dźwiękową będzie miał po prostu tłum kibiców i dźwięk kopanej piłki. Bez komentarza,
2: bo komentarz będzie zazwyczaj dosyłany jakimś innym kanałem.
3: innym kanałem, dokładnie. To jest źródło. Z ciekawszych rzeczy możemy czasem natknąć się na przykład na wozy tak zwane SNG, czyli wozy transmisyjne stacji, w tym polskich. Na przykład TVP, TVN24 korzysta z takich wozów otwarcie.
2: Coś takiego udało ci się już znaleźć?
3: Tak, udało mi się posłuchać kilku relacji na żywo z Polski. Można. Czasem bywają kolorowane, w zależności od wagi i powagi wydarzenia. Jeżeli są to zwykłe setki reporterskie, raczej nie są kodowane. Jeżeli są to dłuższe transmisje, to przynajmniej Polska ma jakąś taką tendencję zabezpieczania jednak takich dosyłek.
2: I co i było? No, dawaj, chodzimy.
3: Prędzej gość, który miał wypowiadać się na dany temat, parę sekundów wcześniej po prostu blaskał do mikrofonu na przykład, bo jeszcze tam brał jakiś łyk wody czy coś, prawda? Takie rzeczy.
2: A, na tej zasadzie. Bo to jest zazwyczaj jednokierunkowa
3: transmisja. Tak,
2: to
3: jest jednokierunkowa, a drugi kierunek jest podany innym kanałem, albo go w ogóle nie ma.
2: W ten sposób. Co jeszcze ciekawego można znaleźć? A przede wszystkim gdzie szukać, bo no to jest też, myślę, dość ważne.
3: Szukać po całym niebie. Ja sobie upodobałem, tak jak mówię, zakątek od 7 do 10.
2: Bardziej mi chodziło o to, gdzie tego szukać w internecie. Tak jak mówisz, o tych stronach. Może podajmy jakiś namiar, albo jak tego szukać w ogóle, takich zasobów.
3: Ja korzystam z francuskiej strony Satelliweb. To jest strona ewidentnie dla łowców różnych dziwnych przekazów. Strona po francusku chyba ma jakąś wersję angielską, tak mi się coś kojarzy.
2: Chyba teraz nawet nie sprawdzę, ma, ale to jest bardzo tak schematycznie te wpisy wyglądają, więc tam się można dość łatwo połapać.
3: Tak, dodany przez satelita, częstotliwość, SR, polaryzacja, uwagi i w komentarzu co to jest w ogóle, co to za dosyłka i tyle.
2: Więc to nie jest jakiś tam kłopot, żeby sobie z tym poradzić. Czyli co, satelliweb.com?
3: Zdaje się, że com. Jeszcze zaraz sprawdzę.
2: Ja przypomnę namiary do nas w międzyczasie: 123 834 835 i tyflopodcast.net.
3: Oczywiście, że satelliweb.com.
2: satelliweb.com.
3: No. Powiem tak, sukcesu nie gwarantuję, ale właśnie zobaczę sobie, jakie są w tym momencie ciekawe dosyły zaraportowane przez ludzi.
2: Aha.
3: I może na coś się zaraz tak, pokusimy.
2: Może się coś uda zaraz złożyć.
3: Na żywo.
2: Tak. To pokażmy może, jak ta strona wygląda, jak to w ogóle funkcjonuje.
3: Troszeczkę zwolnię jednak. Idę od góry, więc... Czyli widzimy, że coś jest na Eutelsacie. No, mecz futsalu między Sportingiem Lizboną a Benficą, derby są nadawane na Eutelsacie 7, zapewne bez komentarza.
2: Więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać hali gdzieś tam, czy jakiegoś stadionu, to na przykład można by było. To co, spróbujemy to złapać?
3: No tak myślę.
2: Okej. Okay. Może pokażmy od razu, jak to w praktyce do tego podchodzić.
3: Dobrze. Więc robię po prostu skanowanie programów. Tworzę sobie nową grupę test. Nacisnąłem channel list na chwileczkę na 7, a następnie na none. tylko po to,

0: 4937, ewidentnie kanał SCPC, jeden kanał na nośną.
1: Frekwencja 10701, 0, 9, 5, 8.
0: Chyba taka była. Tylko aktywne kanały, nie?
2: I scan frequency.
0: Scan frequency, dokładnie.
2: Tak. I teraz...
0: O, nie znalazł. Chyba?
1: No to
2: coś jeszcze chyba robi.
0: Robi, bo nie znalazł. Sygnał jest za słaby na razie, bo się jeszcze obrotnica nie dokręciła.
2: No tak, bo, to jest to. Bo byłeś na piątce, tak?
0: Byłem na 5 west, jest, chce być na 7 east.
2: Więc... No to chwilę czasu
0: chwilę
2: musi potrwać.
0: Chwilę mu to zajmie.
2: Tak, bo ta obrotnica też nie obraca się jakoś tak bardzo szybko.
0: In depth search. Poza tym, no, jest szansa, że ten mecz, skoro został zaraportowany o 17, to on się już mógł skończyć.
2: No, też fakt.
0: Inna kwestia.
2: Ale spróbujmy jeszcze raz.
0: O, jestem na tym satelicie, ale sygnał jest mimo wszystko chyba za słaby.
2: Czekamy. Może się uda.
0: Poszło. Poszło, jest.
2: No to spróbujmy to teraz otworzyć.
0: O, i to jest charakterystyczna rzecz. Feedy z reguły nazywają się na przykład teoretycznie bardzo logicznie, ale trzeba wiedzieć, o co chodzi. Na przykład GC podkreślnik ENDS podkreślnik 1 podkreślnik ITA. Ja jestem się w stanie domyślić, że chodzi o przekaz świadczony przez firmę Globecast, jednego z dostawców dużego usług satelitarnych, że ten encoder jest we Włoszech, tak? Nie jestem się w stanie tego domyślić, ale to na początku może no nie być przyjemne. Takie...
2: No to co, próbujemy otworzyć.
0: Oczywiście. Tyk. Enter.
1: Default level. Reatom ready. 1718-381-1720-576-25-48-384-KBTS.
0: Działa meczyk!
2: Działa!
0: Po portugalsku.
2: Jeżeli ktoś rozumie...
0: Co jest na drugiej ścieżce?
2: No właśnie. A na drugiej ścieżce mamy meczyk...
0: Taki bez komentarza.
2: Bez komentarza. O! Jeszcze... Z jakąś ładną muzyczką.
0: Fado, no tak, Portugalia. Fado stoi.
2: No i gdyby kogoś interesował futsal, to może sobie...
0: Proszę bardzo.
2: Tak, jest. Można oglądać. Czemu by nie?
0: Popatrzmy może na statystyki.
2: Tak, jak to wygląda?
0: Oj, mam źle ustawioną antenę. Troszkę. Discontinuity jest 41. 41 razy dlatego, się wzięło, było i przerwało.
2: Może dlatego, że gdzieś tam zmieniałeś te ścieżki, bo na pierwszej ścieżce nie było tego problemu. Na drugiej się pojawił. Mam wrażenie.
0: Wiesz co, chyba nie. Po prostu używałem czego innego i się antena...
2: Rozumiem.
0: Bo to rośnie, już jest 47.
2: No tak, gdyby nam zależało bardzo na tym, to trzeba by było sobie to po prostu dostroić teraz, tak? Tą obrotnicę.
0: Tak, szczególnie, że ja od paru dobrych dni się nie bawiłem w łowienie feedów, więc tę satelitę mam ustawioną jakoś. Ale jak nadarzy się okazja i godny tego feed, to ją przestawię i wycyzeluję do zera, tak jak trzeba.
2: No tak, bo można.
0: Więc może popatrzmy na parametry techniczne tego przekazu. Dziewięć koma cztery mega.

0: pita na meczek z Portugalii. Proszę bardzo.
1: To jest jakość.
0: A wcale nie jest to przekaz HD. Jak słyszeliśmy, jest to 720x576. To nie jest HD. To jest jeszcze jako SD kwalifikowane.
1: Ale z racji tego, że to jest dosyłowe i to tak naprawdę jest przesyłane do jakiejś tam telewizji, no to musi być to w miarę dobre, żeby oni mogli to popsuć.
0: Tak. Różnymi procesorami i konwersją chociażby do naziemnej telewizji.
1: Cyfrowy. Dokładnie. Zwykle te dosyłowe rzeczy są o wiele lepszej jakości. No, zresztą w radiu też tak jest, że jeżeli się gdzieś tam dosyłamy z dźwiękiem, no to robimy to tak, żeby ta jakość
0: spróbuję.
1: Była w miarę najlepsza. Tak?
0: O, powiem Państwu więcej. Ten meczyk jest dosyłany w proporcji obrazu 4:2:2. Nie tak jak większość kanałów 4:2:0, więc próbkowanie obrazu jest inne i na przykład na zwykłym dekoderze byśmy tego nawet nie wyświetlili. To jest, że niby profesjonalny format obrazu, taki stricte telewizyjny.
1: A DVB Viewer może.
0: DVB Viewer chyba domyślnie też będzie miał z tym problemy, ale można mu powiedzieć, że to jest obraz 4:2:2 i on wtedy umie.
1: A dla nas i tak najważniejsze jest audio, a tu nie ma
0: Dokładnie.
1: Problemu.
0: W takim razie ja może spróbuję tu delikatnie właśnie zahaczę o Channel Editor, który zaraz zamierzam Państwu pokazać jeszcze. O, jak tu było na 29, to ja się nie dziwię, że...
1: A co przestawiłeś w tym momencie?
0: Współrzędną. Ja się zastanawiam, czy iść... iść w tę stronę, czy iść w drugą stronę? Chyba w tę stronę pójdę. Więc w tym momencie idę gdzieś na Hotberda. Sobie wpisałem już numer kanału, więc szybciej. Jestem gdzieś na VOA. Czekam.
1: O, dokręciło się.
0: I meczek z Portugalii.
1: I znowu się musi pokręcić. I meczek jest. No i tu nic nie przerywa. Gdzieś na początku.
0: O. Ale to tak jest, dlatego że mam bardzo ekstremalnie ustawione to wszystko. Żeby były jak najkrótsze przerwy między kanałami.
1: No tak,
0: to
1: ale jest discontinuities jest zero.
0: Cały czas jest zero.
2: Zero. Puste. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero.
1: Także jak widać zero. Można. Można to dostroić. Jak rozumiem, ty zmieniłeś tam w tym parametrze site, tak?
0: Szerokość geograficzną dałem na trochę bardziej na wschód.
1: Okej.
0: Bo wcześniej korzystałem z satelitów bardzo zachodnich, więc... No, jaki klimat kibicowski. I nie potrzebujemy Euro 2016, żeby... Co prawda nie wiem, co oni do mnie mówią.
1: No zawsze ale możesz... Patryk, zawsze możesz sobie włączyć ścieżkę z komentarzem. Wtedy może będziesz wiedział. Tak.
0: Przestraszcie się gęsto.
1: Na pewno ktoś bardzo mocno lubi się z mikrofonem, bo chyba bardzo blisko ust go trzyma i przester rzeczywiście miał miejsce. No, także jak widać, można. Pokazaliśmy w praktyce, że jest to jak najbardziej możliwe korzystanie z tej obrotnicy. Różne dziwne sygnały są łowione w ten sposób, można je łowić. I to chyba jednak zgodzisz się ze mną, że wymaga to jednak trochę czasu. To jest zajęcie na dość intensywną zabawę, prawda?
0: Z kilku powodów tak naprawdę. Po pierwsze, żeby to sobie dobrze wycyzelować, ja już to teraz zrobiłem rutynowo, tak? Ja tak naprawdę nie mam pewności, czy ustawiłem dokładnie tę satelitę w tym momencie i ja nawet jestem prawie że pewien, że nie, ale ustawiłem po prostu na tyle wystarczająco, że to kodowanie, zresztą ja sobie zaraz zobaczę, nie, zobaczę sobie, bo FEC, czyli korekcja, się ustawiła pewnie na auto w DVB Viewerze, ale...
2: DVB 1, Reaton Edit. Menu button.
0: I znowu Channel Editor.
1: Tak, to zaraz przejdziemy do tego Channel Editora.
0: Tak, FEC ustawił się na auto, więc... FEC ustawił się na auto, więc...
1: Ale po prostu działa.
0: Więc nie wiemy, jaki tam jest tak naprawdę współczynnik błędu ewentualny.
1: A tam FEC chyba nie był w ogóle podany.
0: No FEC był podany jako NC, bo dlatego, że odbiorniki w większości już są na tyle inteligentne, że one sobie potrafią wykryć właściwość FEC.
1: Rozumiem. To co, to może przejdziemy właśnie teraz do tego Channel Editora.
0: Tak myślę.
1: Jako do takiej drugiej części naszego dzisiejszego programu, bo... W przypadku czy to obrotnicy, czy to jakichś innych rzeczy tego typu, no tak naprawdę to narzędzie też będzie nam przydatne. A do czego?
0: Po pierwsze, do podglądania właściwości kanałów, po drugie, do edycji właściwości kanałów, a po trzecie, do sortowania kanałów.
1: No to jak do tego kanału się, do tego edytora się dostać?
0: Wchodzimy w menu i szukamy opcji Channel Editor. Nie ma na to skrótu w kaczusi, choćbym bardzo chciał. Po prostu nie ma. I tu widzimy... tu widzimy całe drzewko. Ja je na linijce bardzo ładnie widzę. NVDA ma problem ze wszystkimi drzewkami DVB Viewera i czasami reaguje z opóźnionym zapłonem, czyli czyta o jedno do tyłu. Względem tego, na czym już jesteśmy. Więc wtedy warto sobie insert strzałką w górę sprawdzić, gdzie jesteśmy i odnaleźć się jakby na nowo.
1: I tu są grupy, tak?
0: Tu są grupy, które nazywam sobie ja, więc one się równie dobrze mogą nazywać Team Darinda Business, ale dla wygody nazwałem sobie po prostu pozycjami. I co to jest? O, ta grupa już nie jest na przykład nazwana bardzo jednoznacznie. To jest po prostu jeden ze skanów Euroberda. To jest inny skan Euroberda, bo coś testowałem.
1: A to jest
0: jeszcze. To jest Eutelsat i jakaś paczka feedów konkretna, dlatego nie chciałem go nazywać pełnym Eutelsat, bo gdzieś pewnie zaraz obok nie ma, ale jest. Więc nie chciałem, żeby tamten się nazywał Eutelsat 10, bo mi się pewnie nie chciał opisać, więc... Szczególnie, że była to tylko jedna paczka feedów, prawda? To jest Astra pierwsza, czyli Astra 19 stopni wschód, więc też już mi się nie chciał pisać, że to jest 19. Wiadomo, że to jest Astra 1, ona pod taką nazwą funkcjonuje.
1: No tak.
0: Gdzieś w wykazach, więc też problemu jakby nie ma. I teraz taką grupę, a powiedzmy, najbliżej nas jest Eurobert, więc Eurotest sobie rozwinę. To już są grupy i skany poogołocane ze stacji wideo, których ja po prostu nie potrzebuję w zasadzie, więc mam je tylko na Hotbirdzie, Astrze i pasmach z dosyłkami. Tam są stacje wideo. Do tego są potrzebne. Niczym w liście kanału widzę wszystkich usługodawców. M7 Group. Nieznane. Eutelsat. A powiedzmy RFI. A powiedzmy, wybrałem sobie kanał i teraz idę tabulatorem, do której gałęzi ma należeć ten kanał.
1: I to można zmieniać, jak rozumiem, tak?
0: Mhm.
1: Okej.
0: Okay. Jakiego typu to jest kanał, że satelitarny, wiadomo. DSEQC. Możemy sobie na przykład dla kanału ustawić DSEQC na non i to będzie oznaczało, że choć wszystkie inne kanały z tej pozycji przekręcają na tę pozycję obrotnicę, ten kanał nie przekręci, on po prostu zostawi obrotnicę w miejscu i działał nie będzie. Ale jeżeli obrotnica była na tej pozycji, do której należy ten kanał, to zadziała. Jeżeli ktoś potrzebuje takie ustawienie, można. Pozycja 9. Wschód.
2: Network Intelligence 105.58.
0: Parametr NID. Polaryzacja tak naprawdę, czy pozioma, czy pionowa.
2: Numer 22. 33. 44.
1: A tu jest kilka. Różnych, właśnie. Jak tym
0: różne
1: zarządzać?
0: Różne typy przełączników wykorzystywały różne tony do komunikacji różnych zdarzeń, nie tylko polaryzacji.
1: Zazwyczaj 22, tak?
0: 22 to jest, zdaje się, pion, a 0 to jest poziom.
1: Aha.
0: Jak jest to... albo na odwrót, teraz nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy zresztą. LOF-y, tak jak przy skanowaniu, tak można LOF-y zmieniać indywidualnie dla kanału. Site. Korekta ewentualnych ustawień globalnych mojej pozycji. Czyli jeżeli widzę, że na przykład z tym portugalskim meczem jest coś nie tak, wchodzę w edytor, szukam szybko przycisku site, zmieniam moje parametry. Niestety to nie działa od razu, więc muszę pójść na Hotbirda, na przykład wrócić do Eutelsata 7 czy Euroberda i wrócę już o skorygowaną wartość, więc będzie dobrze.
1: Albo gorzej.
0: No, albo gorzej, w zależności od... tak. Zaczynamy faktyczne właściwości kanału, czyli częstotliwość. To jest po prostu pole edycji. Jest horyzontalna. I tylko tyle tu jest. Pionowa, pozioma.
2: Symbol Adelit, 27500.
0: Symbol Rates, pole edycji.
1: Fets.
0: Ale już Fets to jest lista. I tu mamy wszystkie dostępne warianty.
2: Auto, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 3, 5, 4, 5, 9, 10. Auto.
1: No i tu już to można zmieniać.
0: Tak.
2: Strami Felit, 6100.
0: Identyfikator strumienia.
2: Modulacją sądowość, tu testa. 8 testa, 16 ton. 8, tu testa.
1: Co? Modulacja, tak?
0: Tak, modulacja. Czy kanał jest DVB-S2, czy nie?
2: Nazwa.
0: A jeżeli zaznaczę, to pojawiają mi się jeszcze opcje.
1: Do czego to jest?
0: Parametry uwzględnione w modulacji DVB-S2, czyli roll-off, jakby ukształtowanie tych symboli, jak te podnośne cyfrowe mają wyglądać, takie filtrowanie jakby specyficzne i czy nośne pilota są obecne, czy nie.
1: Rozumiem.
0: Naprowadzające na sygnał. O, to już jest wyższa zabawa, no i tutaj mamy...
1: Aha, i tu już są parametry dla konkretnych ścieżek, teletekst.
0: Tak, program Clock Rates jest audio, jest data, jest tekst, jest PMT, czyli program Map Table, jest EPG ewentualne.
1: Grupa RDS.
0: Jeden z typów EPG.
1: A, tu możemy sobie ustawić, czy jest kodowany, czy nie.
0: Tak, przycisk EPG wyklucza bądź dodaje do EPG dany kanał, jeżeli go ma. W sensie, no bo na przykład możemy mieć kanał TVP, ale nie chcemy z niego pobierać EPG, to możemy go sobie wykluczyć w edytorze. I w zasadzie na tym polega Channel Editor. Natomiast... jak widzimy, jest tutaj... Nie, może nie o to mi chodziło jednak. W każdym razie jest to kanał 5 z 13. Jeżeli ja nacisnę Ctrl Shift strzałkę w górę... Trzy razy. To w tym momencie to to w tym momencie lista kanałów RFI wygląda tak.
1: A, czyli można przesuwać
0: on
1: te
0: się
1: kanały.
0: Przeniósł. Mhm. Ja powiem więcej, pójdę na przykład do grupy Hotberta, gdzie jest więcej takich zabawek. Mamy dwie grupy włoskiego nadawcy RAI. W jednej są cztery elementy, w jednej jest siedem elementów. Gdzie sobie w tym momencie nie dość, że przysunę RAI. RAI, tu jest 7, tu jest 4.
1: A można to jakby połączyć jedno w drugie z drugim? Czy nie bardzo?
0: Jest RAI 4. I w tym momencie zrobię sobie Ctrl Shift strzałkę w dół. W tej grupie RAI mam 3, a w tamtej już mam 8.
1: Czyli można sobie...
0: Teraz bierzemy sobie Radio 4 Lite i Radio 4 Lite zrobię sobie też. RAI count 0, tym samym RAI mogę nacisnąć przycisk delete.
1: I tu się nam zrobiło 11. Jedna
0: grupa RAI, w której jest, nie tak, że jedna grupa, to jeszcze jest to pseudo ładnie ułożone, bo sobie ułożyłem jeszcze przy okazji, więc w tym momencie mam. Radio Om Unika, które tak naprawdę też nadaje Radio 1, dlatego jest tutaj, w tym miejscu. Z innej dosyłki. Znowu z innej dosyłki. Dwa radia, 4 light, więc nawet nie czyta JOS, bo się nie zmienił tekst na ekranie. No i tu już jest inny usługodawca.
1: Zgadza się. W ogóle też ciekawą rzeczą, to tak już jak sobie tak przeglądamy różne rzeczy, to ciekawą rzeczą na Hotbirdzie jest Media Broadcast.
0: Tak, Media Broadcast, który
1: możemy
0: ma swoje
1: chwilę,
0: testy.
1: Możemy, myślę, chwilę pokazać Media Broadcast. Co to jest? Natomiast Media Broadcast na Astrze to są zupełnie inne rzeczy, których pokazywać nie będziemy.
0: Nie. Musi się dokręcić. No
1: a
0: tak.
1: No tak, bo był na Hotbirdzie. Nie na Hotbirdzie, tylko na innej satelicie, więc chwilę mu to zejdzie, no ale się dokręci. Tak. Media Broadcast to jest jeden z tych kanałów, na których testowaliśmy między innymi rozpoznawanie obrazków i udało się rozpoznać nawet jakiś specjalny sprzęt do nadawania sygnałów satelitarnych. O, no to jakoś nie chce działać.
0: Cóż nas nie lubi? Może Deutsche Welle nas polubi? A jak Deutsche Welle nawet nas nie lubi, to polubi nas. Restarcik. O, to nas zawsze polubi.
1: Tak. Tak się czasem zdarza, że coś się zatnie, coś...
0: Od razu
1: zadziałało, tak. Więc to też taka wskazówka dla naszych słuchaczy, jeżeli coś nie działa, no to restart. A A to jest takie demo.
3: For a teleport and for a network operation center, of course, it's very important to be well connected to any site where the customer wants.
1: Bardzo fajny akcent.
3: Signals to us, or tak. We have to deliver signals to the customer.
0: Każde centrum przesyłu dźwięku chce być dobrze połączone ze światem, musi być dobrze połączone ze światem, tak żebyśmy mieli jak nadawać i transmitować sygnał z i do każdej części świata. Mówi pan Niemiec w demie Media Broadcast.
1: Z muzyczką jeszcze taką.
0: Tak naprawdę przypominają mi się legendarne czasy promo Astry.
1: Tak, promo...
0: Ja jej pamiętam przez mgłę. Ty, Michale, pamiętasz dokładnie.
1: Ja pamiętam w wieku 6 lat mniej więcej irytowałem tym wszystkich domowników, bo bardzo mi się spodobała muzyczka na promo Astry i oglądałem z uporem godnym lepszej sprawy ten kanał. Zresztą nawet na Facebooku znalazłem jakiś czas temu taki fanpage. Będąc dzieckiem oglądałem promo Astry. Mniej więcej... Więc na Facebooku jest wszystko, jeżeli kogoś to interesuje. No. Chyba się
0: zakończył
1: skończyło.
0: Zakończyło się demo Media Broadcast.
1: Ono jeszcze gdzieś tam się wygasza. O. I za chwilę dostaniemy z powrotem to demo. Tak, to jest jakiś taki operator, który no rzeczywiście ma ileś tych swoich kanałów, a na wolnych częstotliwościach pokazuje... że są fajni. Zastanawia mnie, jaki jest, jakby, jaka jest skuteczność tego typu promocji.
0: Natomiast należy powiedzieć, że na Astrze Media Broadcast nie wygląda już tak kolorowo.
1: Tak, to znaczy wygląda kolorowo, wygląda bardzo różowo.
0: Różowo, tak.
1: Tak, tam są różne inne kanały oferowane przez Media Broadcast. My nie będziemy może tego pokazywać ze względu na zróżnicowany wiek naszych odbiorców. Tak, jeszcze nie jest po dobranocce, więc nie, więc sobie to darujemy. I tak naprawdę chyba to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Czy jeszcze o czymś warto powiedzieć?
0: Chyba tyle, tak mi się wydaje. Warto powiedzieć o menu kontekstowych channel editora. Bo teraz na przykład jestem sobie w stanie, będąc w drzewku Media Broadcast, nacisnąć menu kontekstowe. Możemy sobie zatem po pierwsze zrobić nową kategorię, po drugie dla kanałów, które ją mają, ustawić domyślną ścieżkę audio, o której DVB Viewer będzie pamiętał, że to jest ta ścieżka, a nie inna.
1: Czyli możemy sobie ustawić audiodeskrypcję na przykład. Jeżeli dany kanał
0: możemy.
1: Ma ścieżkę audiodeskrypcyjną, to możemy sobie ją z automatu ustawić jako domyślną.
0: Tak, ustawiamy, rozwijamy do tego stopnia kanał, aż będziemy widzieli ścieżki, że tam Pol, AC3, Eng i takie inne. I na takiej, na której wiemy, że jest audiodeskrypcja, ustawiamy po prostu default audio track i
1: to jest domyślnie skrót też F10, tak?
0: F10 w edytorze. Tak. Czyli to w DVB Viewerze nie zadziała, ale w samym edytorze ustawionymi będąc na kanale jak najbardziej pójdzie.
1: Możemy importować, eksportować, jeżeli ktoś zrobił już jakieś nastawy i chce się z nami podzielić, albo my się chcemy podzielić, to można.
0: To są pliki INI, to jest czysty tekst, da się, działa.
1: Możemy tu też dodawać sobie, tworzyć ulubione, ale czy z tych ulubionych my jakoś faktycznie jesteśmy fajnie w stanie skorzystać?
0: No ja się postarałem, żebyśmy byli w stanie skorzystać, więc lewy kwadrat i prawy kwadrat to jest poprzedni ulubiony i następny ulubiony w kaczusi.remote, więc jest.
1: Zatem dziwisz.net/dvb, tam jest plik kaczusia.remote.
0: Z keymapem, z propozycją keymapu do DVB Viewera, jeżeli macie państwo jakieś usprawnienia na przykład, albo jeszcze ciekawsze koncepcje na skróty. Edytor klawiszy jest dość prosty.
1: Pokazywaliśmy.
0: Pokazywałem go zresztą w dialogu opcji, więc da się z niego korzystać. To nie jest tak, że kaczusia.remote jest jedynym i świętym keymapem. Jest po prostu już zrobiona i to jest jej atut.
1: Tak, i kaczusia być może jeszcze doczeka się jakiejś tam aktualizacji w przyszłości.
0: Aktualizacji, dokładnie.
1: Coś, więc
0: skrótów warto, trochę jest, więc...
1: Warto odwiedzać dziwisz.net/dvb. Adres raczej się nie zmieni. Kaczusia będzie tam na was, drodzy słuchacze, czekać.
0: Czekać.
1: Tak. A my chyba dziś już chyba mówimy do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
1: Jeszcze...
0: Na dziś mówimy do usłyszenia, tak. Jeszcze jedna audycja.
1: Jeszcze jedna audycja.
0: Jeszcze wam trochę pomarudzimy o różnych zaawansowanych opcjach.
1: Będziemy przedstawiać program TransEdit zapewne wtedy, tak?
0: Tak, i wszystkie inne kruczki, które nie zmieściły się podczas reszty audycji, a które gdzieś zbierzemy i dojdziemy do wniosku, że tak w zasadzie to ich nie pokazaliśmy.
1: Wszystko się zgadza.
0: No tak też może być.
1: Jak zatem słyszycie, temat telewizji cyfrowej, dostępnej za pomocą komputera, to jest po prostu temat rzeka.
0: Dobry.
1: A że nas to interesuje, no to się po prostu z wami, tym drodzy słuchacze Tyflo Podcastu, Tyflo Radia, dzielimy. Michał Dziwisz.
0: Patryk Waliszewski.
1: Dziękujemy i do usłyszenia, do następnego spotkania.
0: Do usłyszenia, do następnego.
1: Na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu poniedziałek to 19 dzień maja 2025 roku, a my zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i witam także moich dzisiejszych gości, Piotr Gajecki, Magdalena Derebecka, Holoroad. Witam was serdecznie.
5: Witamy serdecznie, witam. Dzień dobry.
1: Pierwsze pytanie, o czym my właściwie mówimy pod marką Holoroad? Co to jest za urządzenie?
5: Holoroad to taka aplikacja mobilna na iPhone'a, która wspiera osoby słabowidzące w codziennym życiu. I ta aplikacja, którą zaprojektowaliśmy, współpracuje z naszymi własnymi, przez nas zaprojektowanymi, dedykowanymi okularami typu VR. Te okulary dzięki temu, że nie zabierają obowiązkowego widzenia dla pacjentów, dla użytkowników słabowidzących, mają tak szczególną budowę, że użytkownicy mogą nie tylko widzieć dzięki naszej aplikacji centrum widzenia, ale również tą budowę.
1: Jasne. Czyli mamy tu do czynienia z połączeniem okularów i aplikacji mobilnej. Jak słyszymy takie hasło, że to są okulary VR, że to są okulary, no gdzieś tam też się pojawia takie hasło, że może nawet inteligentne, no to sobie myślimy, to jedno z drugim jakoś musi się łączyć i to jest moje drugie pytanie. Jak właściwie wygląda połączenie tych okularów z aplikacją? Czy to jest tak, że te okulary mają w sobie też jakąś elektronikę, jakieś urządzenie, które dodatkowo się komunikuje, czy tam nie wiem, na przykład Bluetooth albo Wi-Fi, czy jakoś inaczej to jest rozwiązane?
6: A okulary w tym momencie nie mają żadnego połączenia elektronicznego ze smartfonem. Chcieliśmy to zrobić jak najprościej i jak najtaniej. One, okulary po prostu trzymają telefon w jednej pozycji, jak najbliższej oka. Są tak zbudowane, żeby zachować wizję peryferalną osobom niedowidzącym, a z drugiej strony, żeby one były jak najlżejsze, żeby ten sprzęt, który się trzyma na głowie, czyli okulary i telefon, no, ważył jak najmniej, żeby nie był problemem dla użytkowników.
1: No, wagi smartfona to nie zredukujemy, choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali, to w takim razie ile te okulary same ważą?
6: Okulary same ważą około 50 gramów.
1: Taki przeciętny smartfon, to jakiego rzędu to jest waga? Bo szczerze mówiąc nie pamiętam.
6: To jest około 230, ale też musimy pamiętać, że im dalej umieścimy iPhone'a od wzroku, tym ta waga delikatnie będzie się zmieniać, bo mimo wszystko nacisk na części twarzowe będzie się zwiększał. Czyli cała ta sztuka polega na tym, żeby go umieścić jak najbliżej, żeby te siły się bardzo dobrze rozłożyły.
1: Czyli żeby te okulary dawały pełnię swoich możliwości, żeby z nich korzystać, to jak rozumiem, po prostu my cały czas w tych okularach, w jakimś uchwycie, musimy mieć telefon. W tym przypadku jest to iPhone. Czy już na Androida również jest planowana jakaś aplikacja, albo może nawet już jest dostępna, czy wycelujecie tylko w iOS-a?
6: Znaczy, on na pewno będzie dostępna, w tym momencie jeszcze nie jest, ponieważ na Androida jest trochę więcej pracy ze względu na różnorodność telefonów. Jest troszkę ciężej to zrobić, że musieliśmy wybrać i przetarcie się przez iPhone'a było dla nas trochę łatwiejsze. Poza tym, patrząc globalnie, i statystycznie to jednak iPhone'y są częściej używane przez osoby niedowidzące ze względu na prostotę obsługi, świetne wyświetlacze i bardzo dobre kamery.
1: Mhm. Czyli na razie...
6: Na pierwszy ogień poszedł iPhone.
1: Czy tu jest wskazywany konkretnie do współpracy jakiś model iPhone'a, czy tak naprawdę może być jakikolwiek, byle był po prostu z aktualnym systemem operacyjnym?
6: Jakikolwiek od iPhone'a 7 wzwyż i z takim jak najbardziej aktualnym systemem iOS.
1: Okej. To teraz, żebym ja sobie to wszystko dobrze wyobraził. Korzystając z tych okularów, wkładamy telefon, jak rozumiem, tak, że kamera, ta tylnia kamera, czy te kamery, bo to już tak naprawdę możemy mówić o zestawie soczewek, które są w tej tylniej kamerze iPhone'a, one po prostu patrzą przed nas, czy tam, gdzie po prostu skierujemy swoją głowę, a ten obraz z tych kamer rzucany jest na soczewkę tych okularów, a potem bezpośrednio jest skierowany do naszego oka.
5: Tak, dokładnie tak.
1: W ten sposób.
5: W międzyczasie oczywiście aplikacja przetwarza ten obraz, czyli ona go może powiększyć, może zmienić kontrast, może zmienić wysycenie barw, może również dodać specjalne obrysy na krawędziach. To jest wszystko według preferencji jego użytkownika. No i wtedy z takim przetworzonym obrazem już ten obraz poprzez oczy pada na nieuszkodzoną część siatkówki, jeżeli mówimy oczywiście tutaj o pacjentach słabowidzących.
1: No tak, bo do obsługi przez osoby niewidome przejdziemy za momencik, natomiast jak rozumiem, to jest tak, że wtedy, kiedy używamy tych okularów z aplikacją, no to w zasadzie z powodów takich typowo fizycznych, to nie jesteśmy w stanie skorzystać z żadnego innego rozwiązania, czyli tego naszego iPhone'a, no musimy przeznaczyć tylko na korzystanie z okularów HoloRoad, tak?
5: Tak, generalnie faktycznie, jeżeli nawet my polecamy ze względu bezpieczeństwa, że w trakcie korzystania z naszej aplikacji, to dla bezpieczeństwa jego użytkownika proponujemy, żeby przyłączyć iPhone w tryb nie przeszkadzać, żeby właśnie jakieś dodatkowe wyświetlenia, żeby okno z na przykład dzwonkiem telefonu nie przeszkodziło w trakcie wykonywania jakiejś precyzyjnej czynności.
1: Okej, okay, czyli te okulary to nie wydają się takim urządzeniem, które możemy nosić cały czas i z nich korzystać, bardziej do jakichś takich konkretnych zadań i konkretnych czynności mi się to wydaje, chyba że się mylę, że zakładacie, że na przykład użytkownik będzie z takim sprzętem spędzał cały dzień, no ale to ogranicza nas bardzo mocno bateria, bo przecież ta aplikacja cały czas musi działać.
5: Tak, dokładnie tak jak zauważyłeś, to po pierwsze ogranicza nas ta bateria, ale po drugie, nawet jeżeli chodzi o takie nasze czysto okulistyczne, bo ja jestem lekarzem okulistą, no to takie czysto okulistyczne zalecenia, jeżeli chodzi o profilaktykę wzroku, to każda taka czynność właśnie związana ze sprzętem elektronicznym powinna być poprzedzielana krótkimi przerwami, mniej więcej półminutowymi raz na 20-30 minut. Natomiast też po takiej pracy z tym urządzeniem trwającym około godzinę też proponujemy zrobienie przerwy przez minimum 15 minut. Czyli tak, nie jest to sprzęt, w którym na przykład osoba słabowidząca będzie w stanie iść sobie przez jakiś obszar przez 5 godzin non-stop, My tego nie proponujemy, natomiast te wszystkie czynności, które ona takie, które może wykonywać w domu, typu obejrzeć swój ulubiony serial, typu rozdzielić leki, zrobić obiad, zrobić, opłacić rachunki, przejrzeć korespondencję, czy przeczytać książkę, to oczywiście te wszystkie rzeczy absolutnie może wykonywać.
1: Tylko po prostu trzeba pamiętać o tych przerwach, no i też ewentualnie potem o tym, żeby sobie tego smartfona doładować, bo bateria co jak co, ale w dzisiejszych urządzeniach tego typu, no to nie jest jakoś bardzo wytrzymała, zwłaszcza kiedy mamy cały czas odblokowany ekran, a jak rozumiem, to w ten sposób właśnie działa, że ekran cały czas jest odblokowany i ten obraz z kamery gdzieś tam nam się pojawia na soczewkach okularów. To właśnie, to w takim razie, skoro to nie jest coś na użytek taki stały, to pytanie moje kolejne, a same okulary, do czego nam się mogą przydać? Czy one jakoś też jeszcze są w stanie ten wzrok poprawić?
5: Są to okulary takie typowo VR. Generalnie one same bez aplikacji nie są w stanie, ze względu na moc ich soczewek, nie są w stanie współpracować bez tej aplikacji.
1: To w takim razie, dla jakiej grupy osób, z jakimi problemami ze wzrokiem HoloRoad może okazać się przydatne?
5: Gdy my zaczęliśmy nasz projekt, to było 6, prawie 7 lat temu, to głównie myśleliśmy o osobach słabowidzących z utratą centralnego pola widzenia. Czyli w tą grupę osób wchodzą osoby ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanymi z wiekiem. Oczywiście cała grupa osób z retinopatią cukrzycową, z tą właśnie tą formą bardziej dynamicznie przebiegającą, czyli proliferacyjną, z obrzemkiem plamki związanym z cukrzycą, ale również z wrodzonymi chorobami siodkówki, takimi jak dystrofie plamki, jak choroba Besta, choroba Stargarda, retinitis pigmentosa. Również mieliśmy pacjentów, którzy mieli toksyczne, polekowe, ale również pourazowe uszkodzenie plamki żółtej. No i oczywiście jeszcze grupa osób z wrodzonymi infekcjami, takimi właśnie jak przejście różyczki, czy toksoplazmozy ocznej w trakcie wczesnego dzieciństwa lub też ciąży. Później, teraz już oczywiście mamy również funkcje dla pacjentów bardzo słabowidzących i niewidomych, natomiast głównie ten projekt rozpoczynaliśmy z myślą o osobach z uszkodzeniem centralnego pola widzenia. Uszkodzenie centralnego pola widzenia to jest wtedy, kiedy centralnie nasz pacjent, nasza osoba słabowidząca, widzi, zazwyczaj opisują to jako ciemną plamę. Mhm. Albo rozmazaną plamę centralnie, natomiast obwodowo, czyli po swojej stronie prawej, po lewej, łukami, generalnie całkiem nieźle te osoby jeszcze sobie czasami radzą, tak? Natomiast trudno jest im zrobić takie rzeczy bardzo dokładne, jak właśnie dawkowanie leków, dawkowanie insuliny, rozwiązywanie krzyżówek czy czytanie książek, tak? Te rzeczy wymagają niestety, ale lepszego widzenia centralnego i my dzięki naszej aplikacji jakby im to możemy nieco polepszyć.
1: Mhm. I w jaki sposób? Co tak z perspektywy takiej osoby, która założy te okulary, się dzieje? Jak to wygląda? To poprawienie jej widzenia?
5: Generalnie jest cały proces. Tak naprawdę my zajmujemy się, można to nazwać, że rehabilitacją wzroku. Rehabilitacja wzroku polega na ćwiczeniu i rozwijaniu umiejętności posługiwania się właśnie tym resztkowym widzeniem. Jej celem jest zwiększenie skuteczności wykorzystywania tego widzenia w codziennym funkcjonowaniu, czyli w codziennych czynnościach. Część być może słuchaczy kiedyś musiała mieć rehabilitowaną nogę czy rękę po złamaniu. Chodzi o jej sukcesywność, chodzi o jej częstość wykonywania tych ćwiczeń. Same ćwiczenia polegają po prostu na jak najczęstszym korzystaniu z urządzenia, czyli na przykład bierzemy urządzenie po to, aby przeczytać jakiś krótki tekst, na przykład w gazecie, a po to, żeby przygotować sobie sztuczce na stole, ułożyć je przygotowując obiad. Następnie na przykład przejść kilka kroków między kuchnią a salonem, a w swoim końcu na przykład obejrzeć bardzo krótką jakąś reklamę czy za krótki program w telewizji. I tak każdego dnia sukcesywnie robimy coraz więcej i więcej, coraz więcej czasu poświęcając na te czynności. Oczywiście z założeniem, że robimy te regularne przerwy. W tym czasie nasz wzrok się rehabilituje, czyli nasza wzrasta możliwość widzenia pozaplamkowego, bo przy uszkodzeniu centralnego pola widzenia centralnym punktem jest nasza plamka żółta, ale u tych osób, u tych użytkowników naszych, u pacjentów jest uszkodzona i zastępuje ją, jej działanie zastępuje obwodowa, nieuszkodzona część siatkówki. I my pracujemy właśnie nad tym, żeby ta obwodowa część siatkówki przejęła jak najwięcej funkcji plamki żółtej. I dzięki temu właśnie pacjenci będą wraz z czasem stosowania naszego sprzętu widzieli coraz lepiej. I to się potwierdza w naszych badaniach, ale nie tylko w naszych badaniach, bo również w badaniach firm dla nas konkurencyjnych. Generalnie jest to taka metoda, która jest uznawana już od jakiegoś czasu.
1: Ale to jest tak, że ten wzrok rzeczywiście się poprawia, czy my po prostu z tych resztek, które mamy, uczymy się skuteczniej korzystać?
5: Tak, uczymy się z nich skuteczniej korzystać, tak? No, uczymy się poprawiać swoją jakość życia, zwiększać bezpieczeństwo, oczywiście pewność siebie, dzięki temu, że nauczyliśmy się korzystać z tej obwodowej części siatkówki. Te obwodowe widzenie, te tak zwane ekscentryczne wtedy, prawda? Ono nam będzie wraz z czasem się dalej budowało, czyli my musimy pracować na to, aby tak jak ta noga wyrehabilitowana, żeby nasz wzrok również coraz lepiej funkcjonował. Ale oczywiście nie jest to tak, że poprawia się sama ostrość widzenia bez tego sprzętu rehabilitacyjnego, czyli w naszym przypadku koloru. To jest tak, że po prostu my jesteśmy coraz bardziej do tego widzenia przystosowani i coraz lepiej umiemy z nim sobie radzić.
1: Proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
7: Cześć wam, Grzegorz.
1: Cześć Grzegorze, słuchamy.
6: Witamy.
7: Tak, właśnie tak zaciekawiło mnie akurat to, te okulary. No właśnie mi przypominają, no ja pamiętam kiedyś, no też trochę lepiej widziałem i się zainteresowałem się VR, to jest podobne do tego, jak kiedyś kupiłem takie okulary VR, do których się telefon się wkładało, no i to około 50 zł kosztowało, ja pamiętam. I no, bo chciałem oglądać filmy 360. No i to właśnie tak wyglądało tu. Ja myślę, że tu będzie technologia trochę lepsza, co nie? I tak dalej. No i teraz właśnie mam pytanie, bo ja jestem osobą jakby... no, na jedno oko widzę jakby, no tak, no powiedzmy w miarę, a na drugie od urodzenia no, prawie nic. No i tutaj... się zastanawiam, czy te okulary z tym smartfonem jakby to działały przy osobach jednoocznych. No i na przykład nie wiem, czy przy poruszaniu się w nocy, czy... No bo jeśli chodzi o Androida, to dopiero później będzie, bo na razie to jest na iOS-a, co nie? No to, tego, ale...
6: Tak,
7: ale właśnie zastanawiam, bo czy... To jest pod oba oczu, czy jakby, no, czy jak ktoś ma jedno oko w miarę sprawne i jakby to działało właśnie w takich różnych sytuacjach, nie wiem, chodzenie po mieście, nie wiem, w szary dzień albo w nocy nawet, czy to można coś sobie poustawiać.
5: No tak, to może spróbuję odpowiedzieć. Generalnie faktycznie masz rację, absolutnie tak, bo okulary VR na początku, ich historia jest taka, że była wykorzystywana i ich ta technologia była rozwijana w wojsku. Następnie ona się przedostała do rozrywki, więc faktycznie był taki moment, kiedy był taki boom na te okulary, jeżeli chodzi właśnie o filmy, gry, kiedy właśnie można było jakby być w tym świecie właśnie VR-owym. Natomiast my w porównaniu do tych okularków, które prawdopodobnie ty miałeś na sobie i które prawdopodobnie przylegały do zarówno twojego nosa, policzków i czoła, jakby one zabierały tobie cały ten obszar widzenia swojego własnego, prawda? Właśnie na tym one się opierały. One właśnie miały cię wprowadzić w ten sztuczny świat. Nasze okulary są nieco inne, ponieważ one nie zabierają nam tego widzenia i wrażenia, że nadal jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, w prawdziwym świecie. Nadal obwodami możemy normalnie widzieć, tak jak do tej pory, my tego nie zabieramy. Właśnie dlatego, że wiedzieliśmy od naszych już wcześniej użytkowników, przeprowadzaliśmy wiele badań na ten temat i wiedzieliśmy, że zabieranie tego obwodowego pola widzenia to nie jest to, co osoby słabowidzące lubią. Tak? Generalnie one bardzo lubiły właśnie widzieć to resztkowe widzenie obwodowe. Więc tutaj jakby tym się różnimy zdecydowanie i to jest ta pierwsza główna rzecz. A jeżeli chodzi o osoby słabowidzące na jednooczne, jakby, tak? Czyli jedno oko jest słabowidzące albo nawet w stopniu głębokim zupełnie niewidome, a drugie oko ma całkiem niezłą ostrość wzroku, no to tutaj już niestety odpowiedź nie może nie być taka prosta, ponieważ to wszystko zależy od twojej ostrości widzenia. Generalnie osoba słabowidząca, tak według już wszystkich według Światowej Organizacji Zdrowia i według medycznych statystyk, to jest pierwsza osoba, której widzenie pomimo zastosowanej najlepszej korekcji i wszystkich możliwych dostępnych metod leczenia nie wystarcza na wykonywanie jej codziennych czynności, tak? Na przykład rozpoznawanie twarzy, na chodzenie do sklepu, rozpoznawanie się własnymi pieniędzmi. Więc tutaj już są takie punkty, na które każda osoba powinna sobie odpowiedzieć. A jeszcze tak technicznie rzecz mówiąc, to każda widząca teoretycznie jest osobą, która widzi poniżej 0,3 obuocznie. Czyli to jest druga sytuacja, jeżeli byłeś ostatnio na jakiejś kontroli u swojego okulisty, to na pewno też byłby ci w stanie powiedzieć, jak dobra jest twoja ostrość wzroku obuocznie. No i to wszystko jest do sprawdzenia. Tak naprawdę mieliśmy kilka osób właśnie z uszkodzeniem tylko jednego oka. No i te osoby potrafiły znaleźć część profili albo część ustawień dla nich owszem pomocnych, ale jednak ze względu na to, że to całkiem nieźle u nich pracowało, to stwierdzały, że nie jest to sprzęt, którego by chciało używać jakby na stałe.
6: Nie, też jeszcze można zastosować to oko lepsze, trzeba by po prostu zasłonić, bo tutaj rzeczywiście mogą być różne doznania. A wracając jeszcze do tego drugiej części pytania, jeżeli chodzi o noc, to zależy od telefonu. Te najnowsze modele iPhone'a, tak sprzed kilku lat, mają świetne kamery, które bardzo dobrze działają w nocy. Wiadomo, jak jest zupełnie ciemno, no, będzie gorzej, ale przeważnie jakiś źródło światła jest, także to ten obraz jest bardzo dobrze poprawiony.
5: Tak, generalnie faktycznie, jeżeli będzie bardzo, bardzo ciemno, to kamera może mieć problemy jakby z przetworzeniem tego typu obrazu. Natomiast ja bym tak powiedziała nawet, że być może moglibyśmy wejść z naszą funkcją inteligencją. Czyli nasz system głosowy być może byłby w stanie na głos powiedzieć tobie, co widzi przed sobą.
1: Okej, Grzegorzu, czy jeszcze masz jakieś pytania?
7: No nie, no bo tak, bo chodzi, no bo jak na jedno oko widzę tak w miarę, a na drugie no w sumie wcale, to myślę, że się też no jakoś by się dał. A no i cena jaka, oczywiście, no. Jaka by była. No i to wszystko.
6: Cena jeszcze jest do końca do ustalenia. Teraz cenę dopasowujemy do rynku polskiego, ponieważ my wyszliśmy w pierwszej kolejności na rynek w Holandii i subskrypcja aplikacji w Holandii wynosiła 99 euro.
7: 400 zł.
6: Myślę, że na polski rynek ona będzie mniejsza, ale w tym momencie jeszcze do końca ustalamy, bo trwają jeszcze rozmowy z kilkoma punktami. Niemniej jednak na Holandii taka była cena, w Polsce powinna ona być mniejsza.
1: Okej, Grzegorzu, to w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Teraz mam takie pytanie kolejne do was a propos w ogóle rozwoju HoloRoad, bo jak wczoraj zrobiłem sobie taką kwerendę w Google'ach i poszukałem informacji na wasz temat, to no muszę powiedzieć, zresztą jak też i wspomnieliście o tym, to nie jest urządzenie, czy nie jest technologia, z którą jesteście od wczoraj, bo to było tak, że w 2017 2019 roku w kilku miejscach, między innymi w serwisie o technologiach wirtualnej Polski, się pojawiały informacje o HoloRoad. Była taka informacja, że już za miesiąc będzie dostępne w sprzedaży. I co się stało?
6: Stało się wiele rzeczy. Przede wszystkim wydłużanie czasu projektowania sprzętu medycznego zależy od bardzo testów medycznych, zależy od technologii, zmieniającej się technologii. Myślę, że może tamte informacje były lekko niepoprawne. Myślę, że to w żadnym wypadku nie, w 2017 roku nie wierzyliśmy, że będziemy za jakiś miesiąc na rynku, bo to było nie do zrobienia. Ale była jedna rzecz, którą w 2017 roku robiliśmy, to był tylko software i opieraliśmy się na okularach zewnętrznych. Mieliśmy model okularów z dobrymi szkłami, które używaliśmy do testów, niemniej jednak one były bardzo toporne i użytkownicy zdecydowanie ich nie lubili, poza tym one również zabierały tą wizję peryferalną. Więc w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na krok, żeby nie wypuszczać samego software'u, tylko na to, żeby zaprojektować własne okulary, które będą jedyne na rynku w takiej formie. I no, projekt sprzętu, hardware'u, to jest duże wyzwanie i to nam zabrało dużo czasu. W międzyczasie jeszcze musieliśmy zrobić taki bardzo duży update software'u, bo technologia też nie stała w miejscu, to też się ciągle ewoluowała. Także było bardzo dużo etapów, aż znowu doszliśmy do momentu, gdzie był COVID, który nas zupełnie zastopował, bo też trzeba pamiętać, że prace takie latami trwające nad sprzętem medycznym, one bardzo dużo kosztują. To są naprawdę duże budżety opierające się przeważnie o inwestorów, czy to prywatnych, czy instytucje, ale na to potrzebny jest duży budżet. No, i zawsze był z tym problem. Zawsze z budżetem był problem, zawsze musieliśmy naprawdę się napracować, żeby ten budżet zebrać. Że wszystkie te warunki powodują to, że mimo wszystko czas się wydłuża, zawsze jest coś do zrobienia, zawsze coś można poprawić, zawsze coś można zrobić lepiej. Ale w końcu doszliśmy do tego etapu, że wypuściliśmy to w tej formie.
1: Czyli tak naprawdę to przez tych kilka lat, kiedy rozwijaliście HoloRoad, to mieliście też taką drogę, z której musieliście zawrócić, bo okazało się, że to jednak nie jest ta ścieżka, którą najoptymalniej będzie podążać, czyli nie okulary jako odrębne urządzenie, czyli a bardziej coś, co zintegruje się po prostu ze smartfonem.
6: Tak, no my przetestowaliśmy bardzo dużo okularów różnych firm, bardzo dużo tych samowielarowych do noszenia telefonu i tak naprawdę żaden z nich nie był wystarczający, żaden z nich nie był optymalny do tego, żeby grupa osób niedowidzących była zadowolona z jego użytku, bo każdy ten sprzęt w tamtych czasach, również teraz, on po prostu zabiera wizję peryferalną i powoduje, że jest się odciętym od z rzeczywistości zupełnie.
1: Na stronie...
6: I dodatkowo jeszcze już samo projektowanie hardware'u opiera się o bardzo dużo prototypów. My zrobiliśmy chyba do tej pory zrobiliśmy przynajmniej 8 prototypów, które musiały być przetestowane, poprawione, znowu przetestowane i kolejne właśnie, prototypy.
5: Tak, to był kawał naprawdę ciężkiej pracy.
1: Kiedy mówimy o testach, to ile osób tak średnio na przykład testuje taki prototyp?
5: My od początku testów, które zaczęliśmy robić właśnie łącznie na aplikacji i na, tak jak właśnie Piotr mówił, na prototyp naszych okularów, przetestowaliśmy już sporo ponad 100 osób. czyli to są osoby, które różne testy przychodziły, bo zarówno testowaliśmy aplikację pod kątem widzenia, sposobu właśnie poprawiania widzenia u jego użytkowników, ale również testowaliśmy u tych użytkowników pod kątem wygody użytkowania samych okularów. Czyli nam też zależało jakby na tym, żeby okulary były jak najbardziej komfortowe, czyli żeby ich używanie było dla tego noszącego je, było jak najbardziej wygodne. Ale to jest już tak no, sporo ponad 100 osób. I robiliśmy te testy.

0: tak naprzeciwko siebie i później wszystkie przyciski, ile ich tu jest w dół, raz, dwa, trzy, cztery, pięć przycisków w dół, przepraszam, i po dwa z boku, to już jest tylko i wyłącznie obsługa radia. Także możemy sobie tam skanować i takie tam różne rzeczy robić. I to jest, to są przyciski, które służą do przełączania głównie. Większość tych przycisków, jeden tylko jest do skanowania, a pozostałe służą, jak już sobie zeskanujemy radio, do przełączania stacji. Taka jakby niepełna klawiatura numeryczna, wiesz, o co chodzi.
1: Rozumiem, Michał, takie... tak.
0: No, i to jest generalnie cały pilot.
1: Okej. Okay. Pilot jest tak na standardowe jakieś baterie?
0: Pilot jest na takie baterie, nie wiem, czy słuchaczom coś to powie, tobie na pewno, od BIOSa, taka bateria.
1: A czyli na taką pastylkę?
0: Ile to? Tak, na taką pastylkę.
1: Okej. Okay. No to takie, jest to do dostania.
0: 2 złote?
1: Jest to do dostania, aczkolwiek tak, nie są to takie bardzo standardowe baterie, takie trochę większe jak od zegarka chyba, tak? One są, bo chyba przy zegarkach są mniejsze te baterie, a BIOSowe są ciut większe.
0: To jest wielkości, żeby tak uzmysłowić, albo 2 złote, albo 5 złotych. 2 złote
1: chyba raczej powiedział. Chyba bardziej piątka, ale dobra. No w każdym razie takie baterie pastylkowe, po prostu. Taka bateria pastylkowa jest potrzebna.
0: Jak do kalkulatorów niektórych. No, na przykład. Coś takiego. Sam soundbar jeszcze ma dwa tak zwane wydechy po dwóch stronach. Do tego, żeby nam tam nie rozwaliło, chociaż nie wiem, co by mogło rozwalić przy takich 20 watach.
1: Czyli te otwory basowe.
0: Ale
1: takie,
0: są takie,
1: tak?
0: Otworki. Tak. Są takie wydechy dwa przy każdym głośniku. I teraz tak. Ciekawostką jest w tym urządzeniu to, o czym ci mówiłem, bo ja tam się doczytałem, wiesz, dwa razy sprawdzałem, nawet czy aby się na pewno nie pomyliłem. Są dwa głośniki, które są głośnikami aktywnymi, ale aktywnymi na zasadzie takiej, że one podwójnie łączą się z Bluetoothem. Aha. I one... jakby sam soundbar ma 4 głośniki, ale te dwa aktywne jakby zasilają pozostałe dwa. Wiesz, o co chodzi. Mniej więcej to jakby po prostu tam było napisane, że dzięki temu jest jakaś większa tablica dźwiękowa. Nie wiem jak to, bo to jest pewnie jakieś tłumaczenie. Czy
1: tak, zapewne tak, ale po prostu chodzi o prawdopodobnie większą powierzchnię, z której jest generowany ten dźwięk.
0: Tak, bo sama po dwóch stronach mamy, jak przodem do nas ten soundbar stoi, to mamy dwie siateczki, gdzieś długości, ile one mogą mieć, z 15 cm. I pomiędzy nimi jest pusta przestrzeń i na tej pustej przestrzeni jest wielokolorowa dioda, która nam mówi albo, że jest Bluetooth połączony, albo, że się ładuje, albo, że w ogóle działa. I to mniej więcej tak wygląda. Całe urządzenie jest z takiego bardzo gładkiego plastiku, jakby na wysoki połysk robione. To jest dosyć fajne w dotyku. Wygląda dość profesjonalnie. No i cóż, no i tyle jak chodzi o wygląd tego czegoś. Tu nic więcej nie widzę, żeby można było.
1: A podłączane jest, czy ładowane, bo ono ma zasilanie bateryjne, zdaje się też, tak?
0: Tak, ładowane jest tym USB, które ja zawsze się mylę. To jest to, które w Samsungach jest. Mini, mikro?
1: Ale poczekaj, ono jest z tymi takimi bolczykami, czy bez?
0: Tak.
1: Z bolczykami, to jest mikro.
0: Mikro. No, i z tyłu mamy, tak jak mówię, między tym ładowaniem a kartą właśnie linię jedną i pod kartą jakby trochę na lewo mamy drugą linię. I tyle jak chodzi o gniazdka. Nic tu więcej nie ma. I tutaj tak to wygląda. Ja spróbowałbym, chociaż czekaj, zobaczę tak na szybko przynajmniej, czy mam jakiegoś YouTube'a w telefonie, ale wątpię.
1: To ja tylko przypomnę, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu.

0: telefonu, jeżeli macie ochotę o coś zapytać Krzysztofa na okoliczność tej naszej dzisiejszej audycji dotyczącej soundbara budżetowego, co by nie powiedzieć, bo to nie jest drogie urządzenie, troszkę ponad 100 zł. Filmy Yilnesai, firmy prawdopodobnie chińskiej, bo urządzenie jest z AliExpressa sprowadzane, tak więc no, raczej właśnie stamtąd pochodzi. No i jak tam, Krzysztofie?
1: Mam.
0: Masz.
1: YouTube'a.
0: Okej.
1: Okay. Spróbuję się jeszcze Bluetoothem złączyć się Bluetoothem.
0: Okej.
1: Dobrze, zobaczymy.
0: Czekamy, czy się uda się połączyć. A.
1: Zobaczymy, czy go w ogóle znajdzie.
0: Włączony. A właśnie, no bo jak w ogóle, dokonać parowania?
1: Standardowo, tak jest z każdym urządzeniem. Włączasz i on ma go znaleźć.
0: No tak, ale później na przykład jak chcesz jakieś inne urządzenie podłączyć, to coś trzeba wcisnąć.
1: No to musisz go rozparować. The Bluetooth device is ready to pair. Musisz go rozparować, niestety. Bluetooth, aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth. Wyłączony przełącznik. Włączone. O. Dobra. Pokazały nam się urządzenia. Zobaczymy, czy będzie głośnik na tym. BS28B. TV, tykry połączone w celu połączenia upewni, bo tykry z TV. Dostępny urząd emisyjny.
0: BS28B.
1: Tak.
0: To może jest nawet model tego urządzenia. The Bluetooth device is
1: connected successfully. Dobrze, mamy go z piątego.
0: Pani jest bardzo zaangażowana w to, co mówi. Trzeba jej to przyznać. Aplikacje, dock. Ekran startowy, przycisk.
1: ABPS. Wyszukiwaj YouTube. Ustawienia nowa. YouTube. Połączenia. O, dlaczego? Aha, bo ja włączyłem przecież. Widzisz, jak to jest, jak człowiek nie myśli.
0: No, to trzeba się trochę więcej wtedy narobić. O, sieć znowu
1: tak,
0: działa.
1: Bo ja...
0: No tak, włączyłeś sobie tryb samolot.
1: Samolotowy, mhm. Żeby mi nikt nie przeszkadzał, a tymczasem się okazuje, że...
0: Że będzie potrzebny niestety telefon. Bierz przycisk. YouTube musisz, możesz
1: słuchać, dołącz do imprezy. Dołącz do imprezy. Nie teraz.
0: No nie teraz, bo to jest opcja płatna. YouTube Music, streaming muzyki i teledysków, menu
1: Poznaj świat muzyki, reklama 4.0 darmowa. Co my tu mamy? Relacja Cybermarian. Cybermarian? Może nie? Relacja Projekt
0: X. Ale to są jakieś Projekt relacje, tam będziesz poniżej miał chyba jakieś filmy.
1: Mhm. Znaczy szukam jakiegoś wideo, wiesz, żeby... 5 błędów przy mierzeniu ciśnienia, mierzenie ciśnienia, 2 minuty i 50 sekund. Dobra, spróbujemy
0: na przykład.
1: To 5 błędów przy mierzeniu. Czy wiecie, że bardzo często pacjenci mierzą ciśnienie w sposób niepraw... O, i teraz przełączam tymi przyciskami głośności. Nowe powiadomienie od Facebook, sylwetka popiersia. Dobra, to już nie będziemy tutaj... Powiadomienie z aplikacji Evolut, tuba z konfetki, 15 zł polski ostatnie przycisk. Lekarze bardzo często w swoim zabieganiu... I teraz nie przyciskami głośności.
0: Aha.
1: Dokładnie miarodaj. Przełączam. Już mamy następny jakiś. Pewnie kabaret, bo jakieś oklaski słychać.
0: No, całkiem możliwe.
1: To się odtworzy, czy nie? Chyba nie bardzo. O. I tymi przyciskami mogę sobie po prostu zmieniać te filmy.
0: Aha.
1: Zamiast szukać po wyświetlaczu, to mogę sobie po prostu w ten sposób działać, nie?
0: No tak, no zdecydowanie jest to wygodniejsze.
1: Dokładnie.
0: Przy okazji mieliśmy także okazję posłuchać, jak brzmi ten soundbar. Powiem szczerze, dźwięk jest raczej przeciętny.
1: Wiesz co, no ale zobaczmy. On ma tu ciekawą rzecz, bo on ma możliwość podłączenia anteny zewnętrznej.
0: A gdzie?
1: Z tyłu pod cinczami jest taka dziurka nieopisana, ale razem z tym znajomym, z którym to kupiliśmy, doszliśmy do wniosku, że to jest antena zewnętrzna, taka, to nawet nie jest jack, wiesz, to jest takie szpilka taka,
2: jakby.
0: Aha.
2: I jak tam podłączysz, to wtedy jest ok. Ale bez anteny też radio całkiem nieźle działa.
3: Radio.
2: O. I czyściutko, bez szumów.
0: Owszem. No na początku tak trochę poszumiało.
4: Coś tutaj poszło nie tak, bo miało być miejsce pierwsze.
2: O, i to oznacza, że włączyłem tryb telewizora.
0: Aha. I na czym ten tryb...
2: To jest ta druga funkcja.
0: Na czym ten tryb telewizora polega?
2: Że on tylko znajdzie urządzenia, które są telewizorami.
0: Aha.
2: Jak coś nie będzie telewizorem, to tu nic nie, z tego nie wyjdzie. I ta funkcja, jeśli coś podłączymy do linii, zamieni się na linię też, między innymi. Bądź na kartę, nie? Jak będzie karta. Ale generalnie ten dźwięk, który przed chwilą słyszeliśmy, oznacza, że to jest ten tryb telewizorów. I tutaj żaden Bluetooth już...
3: The Bluetooth device is ready to pair.
2: Teraz mam już normalny Bluetooth, nie?
3: The Bluetooth device is connected successfully.
0: Aha.
2: Tak, pani się bardzo wczuła
0: tak,
2: w rolę.
0: Tak, zdecydowanie.
2: No. Jeden minus ten soundbar ma. Może minus, może plus, to zależy jak kto na to patrzy. Zawsze jak się go ściszy do jakiegoś poziomu i go się włączy, to on znowu będzie startował na tej pełnej głośności. Znaczy, no nie jest taka pełna, no ale powiedzmy, że dość głośno. On nie zapamięta tego poziomu.
0: Mhm.
2: I to jest jego minus.
0: I zawsze niestety po prostu startuje z tej swojej domyślnej głośności, która tam jest ustawiona.
2: Dokładnie. Odtwarza MP3, odtwarza Wave'y, odtwarza APP nawet, co mnie zdziwiło.
0: AP, chyba
2: odtwarza
0: tak?
2: Flace.
0: AP.
2: Flac. I chyba jeszcze tam kilka innych, których nie pamiętam, bo ja to wyczytałem tam na tym linku, który ci wysłałem.
0: Aha.
2: Więc no trochę sporo tych formatów jest tutaj do odtworzenia. Nie jest tak źle.
0: No i to jest odtwarzane oczywiście wtedy przez tę kartę, przez kartę SD. Bo tak, pendrive'a na przykład nie da się podłączyć
2: do
0: tego sprzętu.
2: Nie. Niestety nie. I nawet jest sytuacja taka, że nie możesz za pomocą tego urządzenia czegoś na kartę wgrać, nie? Bo no, musisz mieć już kartę po prostu ze zgraną po prostu zawartością. Nie?
0: No dobrze, Krzysztofie, tak to, już... to w takim razie, gdybyś mógł na przykład jeszcze pokazać nieco bardziej, jak działa to radio. W sensie wyszukiwanie stacji, czy co ono tam jeszcze potrafi.
2: Dobrze.
3: The radio mode.
5: Była ta Marta! To 13 listopada.
2: Teraz ja sobie wcisnę przycisk.
5: 5.
2: O, i skanujemy. Teraz. No, skanuj. Aha, bo tu jeszcze jest jeden przycisk. Znaczy, jeden, ten wielofunkcyjny, o którym mówiłem.
0: Aha.
2: Służy do wyciszenia dźwięku.
3: O tym zapomniałem.
0: Aha. Teraz jesteśmy nigdzie.
2: Tak, jesteśmy nigdzie. Coś mi nie chce wejść, skanowanie.
0: Ale czy... Tu jest tylko...
2: Widzisz...
0: Mhm. Czy tu działa tylko skanowanie, czy też jest opcja strojenia ręcznego?
2: Nie, tylko skanowanie.
0: Aha.
2: Tu nie ma czegoś takiego.
3: The Bluetooth device is ready to pair.
2: Ja go ściszę trochę.
0: Okej.
3: Okay. The Bluetooth device is connected as the radio mode.
0: O! Nie, no
2: to jest przechodzenie po stacjach.
0: Aha. A to nie jest właśnie strojenie ręczne, bo on tak jakoś szybciutko. To jest ręczne.
2: Nie, to jest już po...
0: Czy to jest po zaprogramowanych?
2: O, teraz skanuję.
0: No teraz jest skanowanie, tak. I co, to, to co zrobiłeś, żeby to skanowanie wywołać?
2: Przycisnąłem dłużej ten przycisk, o którym mówiłem, gdzie jest reset.
0: Czyli to jest który przycisk od ten, prawej? Ten.
2: Od prawej to jest raz, dwa, trzeci.
0: Trzeci, okej.
2: Okay. Trzeci, potem masz głośność, która służy do przerzucania stacji i tak dalej, nie? Ja sobie tu skanuję. Niektóre stacje są, jakie są, bo niestety anteny nie ma. Poczekam, aż on skończy.
0: A, bo to, to teraz dzieje się samo jakby, tak? Mecze
2: ligowe. Tak, tak, ja nic nie robię. O, skończył.
0: O, jakaś dwójka chyba.
2: I teraz,
0: a, i teraz możesz sobie chodzić po prostu po tym, co on tam zeskanował.
2: Po stacjach.
0: Aha, rozumiem. Tak.
2: Dlatego, że wiemy, jak ważny... Jak krótko przyciskam, pochodzę, chodzę po stacjach, jak przytrzymam dłużej, to ściszam albo zgłaśniam.
0: Okej.
2: Okay. Tych stacji trochę znalazł. Ściszymy. No i tak to mniej więcej wygląda. Ja bardzo to urządzenie polecam, bo ono jest... fajny, ono się nadaje, ja go używam, powiem ci szczerze, do łazienki. Jak idę się kąpać, zapuszczam sobie przez Bluetootha audiobooka i siedzę pod prysznicem.
0: No, no to tak, ale czy to jest urządzenie w jakikolwiek sposób wodoodporne, że możesz sobie je na przykład zabrać pod prysznic, czy nie?
2: Tak, no żadna para mu tutaj za bardzo nie zaszkodzi. No nie zaleca się go pod prysznic z nim wchodzić. Ale jak go sobie położysz w łazience gdzieś na jakimś, na jakiejś półce czy gdzieś,
0: okay, ale
2: to
0: jakby,
2: nic mu nie będzie.
0: Okej, okay, ale pod prysznic, jak pod prysznic, to nie bardzo, żeby go brać.
2: Nie.
0: Bo pytam o to dlatego, że ja mam na przykład ten głośnik bluetoothowy JBL-a Flip 4 i spokojnie ten głośnik można zabrać sobie pod prysznic, można go sobie tam powiesić, na przykład włączyć i nic się nie dzieje. On jest rzeczywiście wodoodporny czy wodoszczelny. Zawsze, szczerze mówiąc, mi się to myli, ale no woda mu nie jest straszna, tak? Możesz go nawet zanurzyć pod wodę i też będzie wszystko w porządku.
2: No nie, nie. Tutaj aż tak dobrze nie ma.
0: No, to wiesz, wolałem o to zapytać, bo wolałem o to zapytać, bo to jest, żeby ktoś z naszych słuchaczy no, sobie tego nie zniszczył od razu, bo tak mówisz, że można się z tym kąpać.
2: No bo to słuchaj, no po pierwsze, już sam fakt, że to jest siatka taka metalowa z otworkami, to już przez to woda wleci, nie? Także to już nawet w ten sposób można stwierdzić, że to nie jest takie wodoszczelne, ale tak jak powiedziałem, para, która się tworzy w łazience podczas kąpieli, jak ktoś lubi bardzo gorącą wodę, no to taka para mu raczej nie zaszkodzi. Także bez problemu można sobie to gdzieś tam postawić i słuchać w trakcie kąpieli. Czy do radia, czy to właśnie jakichś innych multimediów.
0: No to się zgadza.
2: Mnie się w tym podoba właśnie fakt przełączania tego YouTube'a, mi się podoba. Bo to można zastosować na wiele sposobów, w zależności co tam mamy podłączone, bo załóżmy, jeśli zepnę to z komputerem, nie, przez Bluetootha i włączę Fubara, to mogę sobie tymi przełącznikami przełączać nagrania w Fubarze.
0: Tak, bo to jest standardowa funkcja, właśnie ten poprzedni, następny utwór.
2: Dokładnie.
0: No dobrze, Krzysztofie.
2: To jest dość ciekawe.
0: Czyli tak, czy coś jeszcze a propos tego urządzenia? Jakieś wady, zalety, coś ci przychodzi do głowy? Może jeszcze jakieś funkcje, o których warto by było powiedzieć?
2: Funkcji jako takich nie ma. Tak jak mówiłem, z przodu jest dioda, która nam pokazuje w zależności od tego, w jakim trybie jest urządzenie, czy to jest włączone, jak jest podłączone do Bluetootha, jest na niebiesko, jak jest ładowanie... w trakcie ładowania jest na czerwono.
0: No dla całkowicie niewidomych to akurat włączony... będzie średnio użyteczne, ale jak ktoś słabowidzący, no to może się przydać.
2: To jest taka dioda, którą ktoś słabowidzący jest w stanie chyba, myślę, zobaczyć. No i jak on działa, to jest na zielono. No i w sumie tyle, co można o tym powiedzieć. Ja osobiście bym polecał takie urządzenie, bo ono jest dosyć fajne, gra dość głośno. Ma wiele zastosowań, dużo formatów odtwarza. Karta, myślę, 128 giga to już nie jest byle co. Tam naprawdę dużo nagrań wejdzie na taką kartę, jak ktoś sobie lubi słuchać. A, co najważniejsze, bateria, niby napisane jest, że on od 3 do 5 godzin. Ja to przetestowałem. To jest więcej niż 5 godzin.
0: Dużo Ale na czym? Jako głośnik Bluetooth czy jako radio testowałeś?
2: Jako radio.
0: Jako radio to jest całkiem możliwe, że więcej, bo generalnie radioodbiorniki jako takie zużywają przynajmniej z tak moich obserwacji mniej energii niż jakieś inne tryby. Być może jako głośnik Bluetooth zużywałby więcej, albo na przykład jako ten odtwarzacz muzyczny z karty SD, którą byśmy tam wkładali. To być może wtedy właśnie byłoby te, nie wiem, tam 5 godzin powiedzmy, ale jako radio jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście działa dłużej.
2: Ma dwa tryby ostrzegania, jak się baterie nam kończą. Pierwszy tryb to jest taki trójdźwięk, który nam się powtarza co jakiś czas. Nie wychwyciłem, bo on nie mówi, ile procent tych baterii jest. Ale mniej więcej jest taki przed końcem, nie wiem, ile to mogło pograć, 20 do pół godziny jeszcze potem pograło, jak ten trójdźwięk był. I później, jak już ten trójdźwięk się skończy, to później mamy komunikaty już mówiące, że baterie się kończą i że trzeba naładować.
0: Rozumiem. I też ta zaangażowana pani.
2: Tak, mówi. I ta zaangażowana pani. Tak, dokładnie.
0: Okej. Okay.
2: Dokładnie tak. No myślę, że to jest tyle, co ja mógłbym powiedzieć na ten temat. Linka będziemy tam umieścimy
0: w komentarzu. Tak, umieścimy w komentarzu, jeżeli ktoś byłby zainteresowany rzeczywiście tym urządzeniem. Powiem tak, no z moich takich obserwacji, no oczywiście ja tego nie słyszałem na żywo, ja słyszę to jedynie, Krzysztofie, z twojego mikrofonu i z twojego,
2: Przez mikrofon, z twojego
0: systemu dźwiękowego. Natomiast, no powiem szczerze, dla mnie ten dźwięk jest przeciętny. To nie jest coś, co... Powiem tak, mam wrażenie, że ten soundbar, przede wszystkim jego plusem jest to, że jest to urządzenie dość duże. Bo jak ty mówisz, że to jest około 70 cm, no to to już jest...
2: No, mniej więcej tyle ma.
0: No to to już jest sporo. Jak to są głośniki tam na powierzchni tego całego urządzenia, to jestem skłonny stwierdzić, że to rzeczywiście może brzmieć dość głośno i grać dość głośno. Ale jeżeli chodzi o brzmienie, to... No moim zdaniem jest ono dość przeciętne i absolutnie nie jest żadną rewelacją. Więc jeżeli ktoś potrzebowałby czegoś głośnego, co rzeczywiście będzie w miarę głośne, no to myślę, że można. Ale jeżeli ktoś spodziewa się nie wiadomo jakich cudów, jeżeli chodzi o brzmienie, o audio, to no mam wrażenie, że jednak trzeba poszukać czegoś z nieco wyższej półki.
2: Tutaj zastosowano system surround. Z tego, co na stronie też wyczytałem, ale nie wiem ile, że tak powiem, czy 7, czy 5, 1, czy ile tam jeszcze. W każdym razie, no, z tego, co wyczytałem, tak jak mówię, system surround tutaj zastosowano, więc myślę, że najlepiej jest to określić, kiedy się to kupi, stanąć sobie naprzeciwko i wtedy stwierdzić, czy to faktycznie dobrze gra, czy nie.
0: No dobrze, Krzysztof, ale to w takim razie ty słyszysz rzeczywiście, że jest ten dźwięk przestrzenny, jak staniesz naprzeciwko tego?
2: Wiesz co, mi słoń na ucho nadepnął, więc...
0: Nie, no ale no wiesz, no słyszałbyś, jakby to jakoś grało tak inaczej, jakoś tak lepiej.
2: Nie, no słychać, pewnie, że słychać.
0: Ale tylko, ale czy ty tę przestrzeń słyszysz, o to mi chodzi.
2: Tak, bez problemu, jasne. Tyle, że tutaj jest jeszcze jeden, jakby, nie wiem, minus, no, bo można by to zaliczyć do minusów, bo te wydechy, jak ja to nazwę tutaj, które są, i on sobie tak stoi, powiedzmy, gdzieś na szafce, no to basiory to słychać dopiero, jak se ucho do tych wydechów przytkniesz. Nie? A tak to to gra jak taki boombox.
0: Oj.
2: Jak taki boombox trochę.
0: No to nie, no to czyli jest jak się obawiałem, że to ale nie przypuszczałem, że jest aż tak źle, bo ten dźwięk jednak jakiś tam dół miał, jak to pokazywałeś, ale no.
2: Nie, to ma dół, tylko że tak jak ci mówię, że takie.
0: No tak, tylko jak sobie ucho do tego przytkniesz, żeby... no to tak.
2: Ale nie, chodzi mi o to, że żebyś usłyszał te basy takie, jak mają te drogie urządzenia, wiesz o co chodzi, że jak stoisz naprzeciwko tego, to brzmi jak taki boombox, nie?
0: Aha.
2: Ale jak po prostu już, że tak powiem, posłuchasz zaangażowaniem, no to wtedy słychać to naprawdę fajnie.
0: Czyli jeżeli chcecie mieć profesjonalny dźwięk z tego urządzenia, słuchać z uchem przyciśniętym do niego. Nie polecam tego stylu. Zwłaszcza, że
2: ja też.
0: To jest z dość dużą dozą zagrożenia, że tak powiem, z dość dużym ryzykiem dla naszego słuchu po prostu, więc nie, absolutnie tego nie polecam.
2: Powiem w ten sposób. Wszystkie telewizory, które ja przynajmniej oglądałem, telewizor, który przede mną stoi, no głośniki ma, no powiedzmy, nie za ciekawe. Ale jak się to podłączy, to ten telewizor jednak nabiera trochę życia, jakby nie patrzeć.
0: Tak, bo wiesz co, bo ja mam wrażenie, że te głośniki w tych telewizorach też mają dość słabo eksponowaną górę. Tam nie tylko o dół chodzi, ale ten dźwięk jest jakiś taki strasznie w tych telewizorach mapowy, jak zauważyłem. Mhm. Jest mało wysokich.
2: Pomimo tego, że sceny są do wyboru, ale tak.
0: Ale jest mało wysokich też częstotliwości. Już tam palczeć te basy, bo jak jest coś przebasowane, to też jest niedobrze. Ten dźwięk jest wtedy taki zamulony. No, nie lubię na dłuższą metę. Ale gdzieś tam jak trochę tych wysokich tonów byłoby powiedzmy więcej, to złego nic by się nie stało. Natomiast telewizory rzeczywiście, przynajmniej te takie, no nie najdroższe, tak? Powiedzmy takie, na które nas gdzieś tam stać. To mają niestety, ale też te głośniki z takim dość matowym dźwiękiem. Więc faktycznie, no jeżeli mówi, że to poprawia brzmienie telewizora, no to chociaż może no, i do
2: dużo,
0: tego,
2: dużo.
0: By to się gdzieś tam nadało.
2: Dużo. No jak mówię, ja tego używam do łazienki.
0: Okej. Okay. No inni mogą używać do telewizora na przykład. I
2: ja
0: tak...
2: mam akurat, nawet jak się śmiałem do mojego znajomego, od którego to mam, że w łazience mam takie specjalne miejsce na to, ponieważ no, u mnie w łazience jest kabina natryskowa, no i mniej więcej odległość między futryną a tą kabiną, a w kabinie jeszcze z tyłu wystaje taki z pół centymetra tylnej ścianki, także ta moja kabina nie jest jakby równa, a z drugiej strony ta futryna moja jest podwójna, że drzwi wchodzą, jakbyś wsadził od środka drzwi, zawiasy miał od środka, czy od zewnątrz, to nie ma znaczenia, bo i tak drzwi zamkniesz. Aha. No więc to wycięcie w kabinie i wycięcie w futrynie na drzwi pokrywają się jakby odległością, więc jak ja postawię sobie głośnik tam między kabiną a futryną, to akurat jak wpasowany, słuchaj.
0: A no widzisz. To rzeczywiście całkiem sympatyczna opcja do zagospodarowania, jeżeli ktoś tak ma jak ty. Illness Eye to jest firma, która jest odpowiedzialna za wyprodukowanie tego soundbara. Soundbar 20-watowy i takie właśnie urządzenie...
2: Z podwójnymi głośnikami aktywnymi. Jeśli chodzi o Bluetooth.
0: Aha, jasne. Tak. I takie to urządzenie dziś
2: on
0: nam...
2: jest widzialny podwójnie, żeby aha. nie było, on jest widzialny podwójnie.
0: I można sobie po prostu podłączyć albo do jednego, albo do drugiego na przykład, albo jedno urządzenie...
2: Nie, podłączysz... Aha. Jak podłączasz jeden, podłącza się automatycznie drugi.
0: Drugi, aha, rozumiem. W ten sposób.
2: Tak.
0: Czyli nie da się podłączyć dwóch urządzeń naraz do
2: Bluetooth. Nie możesz.
0: Szkoda. No ale w każdym...
2: One się same podłączają automatycznie.
0: A w każdym razie właśnie takie urządzenie na antenie Tyfloradia prezentował dziś Krzysztof Bruzda. Jeżeli was interesuje ten sprzęt, no to będziecie mogli sobie kliknąć tam w link, który podrzucimy w komentarzu. No i sobie coś takiego zanabyć, jeżeli uznajecie, że to faktycznie...
2: Uważam, że warto.
0: Jest. Coś, co warte jest waszej uwagi. Na dziś, Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za udział w audycji.
2: Ja również.
0: I ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Dzień dobry Państwu, mówi Robert Hecyk. To jest drugi podcast z cyklu poświęconego komputerom Apple, czyli Macintoshom. Dzisiaj będziemy mówić o voiceoverze. I to będzie pierwszy, myślę, z dwóch podcastów, które poświęcę Macowemu screen readerowi. Uruchamiamy program. Zwykle robi się to przy pomocy kombinacji klawiszy Command F5 lub Command Function F5.
9: VoiceOver włączony. GarageBand. Okno. Pierwsze kroki z Maciem 2. Band. Przycisk zamykania.
8: Jesteśmy w oknie programu GarageBand. Wyjdę z niego na wszelki wypadek, żeby nam się nagrywanie przypadkowo nie zatrzymało.
9: Finder. Okno.
8: Dobrze. Dlaczego Command Function F5 lub Command F5? Przypomnę, że w komputerach Mac można ustawić klawiaturę w taki sposób, tę klawiaturę funkcyjną. Mam na myśli klawisze od F1 do F12. Można je ustawić w taki sposób, aby były one wykorzystywane bądź to przez komputer dla regulacji jego funkcji sprzętowych typu jaskrawość, kontrast, głośność, bądź też, aby one obsługiwały programy zainstalowane w komputerze, czyli spełniały funkcje programowe. Tego ustawienia dokonuje się w preferencjach systemu w panelu poświęconym klawiaturze. I wtedy, jeśli ustawimy sobie nasz komputer w taki sposób, aby klawiatura funkcyjna obsługiwała parametry sprzętowe, czyli właśnie jaskrawość, kontrast, głośność i podobne rzeczy, to gdy będziemy chcieli używać klawiszy funkcyjnych w aplikacjach, będziemy musieli przyciskać razem z nimi klawisz Fn. I odwrotnie, ustawiając komputer w taki sposób, aby klawisze funkcyjne obsługiwały nasze aplikacje, wtedy kiedy będziemy chcieli regulować głośność, kontrast, jaskrawość, będziemy musieli robić to razem z klawiszem Fn, naciskając klawisze funkcyjne. Na początek dwa słowa o pewnych cechach charakterystycznych tego czytnika ekranu. One go nieco odróżniają od znanych nam do tej pory programów typu JAWS czy Window Eyes. Ja przypomnę, że z Window Eyesem nie mam praktycznie żadnych doświadczeń. Używałem natomiast przez lata JAWSa. VoiceOver ma coś takiego jak VoiceOver Cursor. Na ekranie komputera jest on widoczny jako taki ciemniejszy prostokąt. Służy to temu, aby osoba widząca mogła zaobserwować to, co robimy na ekranie. Tę wizualizację można wyłączyć i wtedy VoiceOver kursor nie jest widzialny. Dla nas, z punktu widzenia interfejsu, z punktu widzenia obsługi tego czytnika ekranu, VoiceOver kursor jest to jakby nakładka na system, nakładka na to, co komputer robi, która sprawia, że możemy znaleźć się praktycznie w dowolnym miejscu ekranu, i dowolny element obecny na ekranie możemy uruchomić, wejść z nim w jakąś interakcję, wyregulować itd., itd. To jest bardzo poręczne narzędzie, ponieważ poruszając się VoiceOver kursorem, poruszamy się po elementach ekranu, nie burząc ich porządku, nie wpływając na nie w żaden sposób, aż do chwili, kiedy nie będziemy tego chcieli. Nie jest to tak jak z kursorem JAWSa. Kiedy poruszamy się kursorem JAWSa, no to poruszamy się troszkę po omacku tymi strzałkami o określoną przestrzeń. VoiceOver kursorem poruszamy się w taki sposób, że poruszamy się od elementu do elementu, czyli nie błądzimy po ekranie, po miejscach pustych, ale docieramy do obecnych na nim elementów. I to jest plus niewątpliwy VoiceOver kursora w stosunku do kursora JAWS. Ale też myślę, że nie można ich do końca porównywać, ponieważ JAWS kursor ma inną funkcję w JAWSie niż VoiceOver kursor w programie VoiceOver. Mówiąc o VoiceOver kursorze, trzeba od razu powiedzieć, w jaki sposób się nim poruszamy. Służą do tego dwa klawisze, Control i Option. Te dwa klawisze na komputerach przenośnych znajdują się po lewej stronie. Jest to na dole, zupełnie na dole komputera. Drugi i trzeci klawisz od lewej strony. Razem nazywamy je klawiszami VoiceOver albo VO. I kiedy będę mówił o tych klawiszach, ja będę używał tej skróconej formy klawisze VO. Tak więc klawisze VO naciskamy, przytrzymujemy je i drugą ręką poruszamy się zwyczajnie strzałkami. Aby to uprościć, najnowsza wersja VoiceOvera proponuje nam funkcję Quick Nav.
9: Quick Nav włączony.
8: Właśnie go włączyłem. Quick Nav sprawia, że strzałki w górę, w dół, w prawo, w lewo zaczynają dotyczyć tylko i wyłącznie voice kursora. Cała klawiatura komputera jest bez zmian, tylko strzałki.
9: Poziom nagrywania 0%. Zoom. Był.
8: Tylko strzałki dotyczą już czegoś innego. Już nie są to zwykłe strzałki komputera, ale dotyczą właśnie voiceover kursora. W ten sposób możemy się poruszać po całym ekranie. Do funkcji Quick Nav jeszcze wrócę, bo strzałki mają jeszcze kilka innych ciekawych możliwości w kombinacji ich występowania. Na przykład strzałka w lewo i strzałka w prawo uruchamia i wyłącza tę funkcję Quick Nav, sprawiającą, że strzałki odnoszą się do voice kursora. Potem, jak powiedziałem, jeszcze będę mówił o funkcjach Quick Nav, kiedy będziemy się odnosić do pisania albo do nawigowania w internecie. Klawisze VO służą również do uruchamiania różnych funkcji, do opisywania tego, gdzie się voice cursor znajduje, do uruchamiania menu. Skoro już przy tym jesteśmy, może jedna z podstawowych komend, która nam się bardzo przyda, to jest wchodzenie do różnych pasków menu, naciskając klawisze VO, czyli przypomnę Control i Option, klawisze, które na dole klawiatury się znajdują po lewej jej stronie jako drugi i trzeci klawisz. Tak więc przyciskamy klawisze VO, naciskamy literę M.
9: Pasek menu Apple.
8: I tak jak słyszymy, jesteśmy w pasku menu Apple. Poruszając się voiceover kursorem w dół.
9: Apple. Ten Mac wielokropek.
8: Słyszymy. Ten Mac.
9: Uaktualnienia wielokropek. Oprogramowanie macOS X wielokropek. Preferencje systemowe wielokropek. Dock. Lokalizacja. Ostatnie rzeczy. Wymusz koniec wielokropek. Com Mac uśpij. Com Mac opcja wysuń. Uruchom ponownie wielokropek. Wyłącz wielokropek. Wyloguj Robert Hecyk. Ten Mac wielokropek.
8: I wróciliśmy do pierwszej funkcji ten Mac. Nie będę dzisiaj tych poszczególnych funkcji menu omawiał, bo temu poświęcę inny podcast, który się będzie odnosił do systemu. W każdym razie to jest pierwsze menu. Gdybyśmy szli w prawo dla odmiany.
9: GarageBand. Pik. Edycja. Ścieżka.
8: To będziemy się poruszać po menu GarageBanda. Naciskając ponownie klawisz VO i M.
9: Nie włącz pasek menu Apple.
8: Przechodzę do dodatkowego pomocniczego menu, gdzie najpierw mam informację dotyczącą Wi-Fi, a potem jeszcze inne informacje. Jest jeszcze trzeci poziom tego menu, czyli kolejny raz naciskam VO i M.
9: Puste pole wyszukiwania tekstu.
8: Gdzie znajduje się wyszukiwarka zwana w Macintoshu Spotlightem. Jak mówię, będziemy o tym jeszcze mówić, bo to są bardzo fajne funkcje, zwłaszcza wyszukiwarka Spotlight to jest coś, co sprawia, że możemy różne rzeczy w komputerze znaleźć błyskawicznie. Ale powiadam to przy innej okazji. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to trochę niewygodnie wciskać za każdym razem te klawisze VO i cokolwiek chcemy uruchomić, to musimy za każdym razem naciskać klawisze VO. Musimy i nie musimy, bo jeżeli wiemy, że będziemy chcieli używać funkcji VoiceOvera i to w większym stopniu niż tylko jednego polecenia, to możemy zablokować sobie te klawisze VO, tak, żeby każde naciśnięcie klawiszy odnosiło się nam do voice-overa. Żeby nie trzeba było naciskać właśnie na przykład VO i M, tylko samo M. W celu zablokowania tej funkcji klawiszy VO naciskamy te właśnie klawisze VO plus średnik.
9: Włączona blokada, control opcja.
8: No i wtedy wystarczy, że nacisnę na przykład M.
9: Pasek menu Apple.
8: I już jestem w menu. Nacisnę jeszcze raz M.
9: Nie włączono AirPort, menu dodatkowe AirPort.
8: Jestem w następnym menu.
9: Puste, pole wyszukiwania tekstu.
8: I tak dalej.
9: GarageBand, okno.
8: Tak więc nie muszę już naciskać teraz tych klawiszy VO, tylko różne inne klawisze one mi będą odnosić się do funkcji VoiceOvera. Kilka ważnych komend. Pierwsza z nich to wo i h. Klawisze wo plus klawisz h.
9: Pomoc VoiceOver menu, 6 rzeczy.
8: Pomoc VoiceOver jest złożona, jak słyszeliśmy, z 6 elementów. Pierwszy to...
9: Pomoc internetowa, control opcja, pytanie.
8: Jeśli jesteśmy połączeni z internetem, możemy od razu uzyskać pomoc online.
9: Pomoc poleceń, menu, control opcja, ha, ha.
8: Potem pomoc poleceń. Pomoc poleceń znana z JOS-a, na pewno tym, którzy JOS-a znają. Polega na tym, że uruchamiamy określone menu.
9: Pomoc poleceń menu, 13 rzeczy.
8: O, proszę bardzo.
9: Ogólne menu.
8: I tutaj mamy podgrupy poleceń. Polecenia ogólne. Wchodzimy strzałką w prawo.
9: Ogólne menu, 45 rzeczy. Dodaj wymowę. S, control opcja, S. Ignoruj następny klawisz, control opcja, tabulator. Kliknij myszą, control opcja, shift, spacja. Korzystaj z paska przewijania, control opcja, shift. S, myśl dół, control opcja, command, shift, spacja. Myśl górę, control opcja, command, shift, spacja. Otwórz menu poleceń, control opcja.
8: I tak dalej, i tym podobne jest tego sporo.
9: Pomoc poleceń menu, włączona, ogólne menu. Informacje menu.
8: Informacje.
9: Nawigacja menu. Tekst menu. www menu. Znajdź menu. Tabele menu. Wielkość i pozycja menu. Audio menu. Pomoc VoiceOver menu. Włączona. Pomoc poleceń menu. Control opcja K. Pomoc klawiatury. Control opcja K.
8: Następna opcja pomocy to jest pomoc klawiatury. Polega to na tym mniej więcej, że włączając ją, każdy naciśnięty klawisz zostanie nam zaprezentowany, jego znaczenie. Również skróty klawiszowe, kombinacje klawiszy wo i innych klawiszy. Wszystko to, co odnosi się do VoiceOvera.
9: Pomoc dźwięków menu.
8: Pomoc dźwięków to jest bardzo fajna rzecz. Możemy się nauczyć, jaki dźwięk jest przypisany do określonej informacji.
9: Pomoc dźwięków menu, 41 rzeczy.
8: Jest tego sporo, zaprezentuję tylko niektóre z nich.
9: Atrybuty tekstu zmienione. Bezpieczny znak. Deskboard wyłączony. Deskboard włączony. Dostępne jest więcej. Klawisz powtórzony. Kliknijcie myszą. Menu w dół. Monitor Braille'a odłączony. Monitor Braille'a podłączony. Myśl w dół. Myśl w górę. Nieprawidłowe słowo.
8: I tak dalej i tym podobne.
9: Szybki start control opcja command F8.
8: To jest bardzo przydatna rzecz, dlatego że daje ogólną panoramę tego, co potrafi VoiceOver i pozwala nam poczuć się trochę bardziej pewnie, używając tego nowego narzędzia. Dlatego, że no po prostu prowadzi nas za rękę. Posłuchajcie zresztą.
10: Prowadzenie do VoiceOver. W tym wprowadzeniu poznasz położenie istotnych klawiszy na klawiaturze i ważnych poleceń VoiceOver. Możesz przerwać naukę w dowolnej chwili i dokończyć ją później. Aby przechodzić do kolejnych paneli tego wprowadzenia, używaj klawiszy ze strzałkami. Na komputerach stacjonarnych klawisze ze strzałkami znajdują się po prawej stronie głównego bloku klawiszy i ułożone są w kształt odwróconej litery T. Na komputerach przenośnych klawisze ze strzałkami znajdują się w prawym dolnym rogu klawiatury. Naciśnij teraz klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. W dowolnej chwili możesz wyjść z tego wprowadzenia, naciskając klawisz ESC.
8: Naciskam prawą strzałkę.
10: Ćwiczenie poznanych rzeczy. Wiele paneli tego wprowadzenia zawiera obszar, w którym możesz przećwiczyć poznane polecenia VoiceOver. Moment rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń sygnalizowany jest dźwiękiem. Gdy VoiceOver zostanie uruchomiony i będzie gotów do ćwiczeń, usłyszysz taki dźwięk. Po wyłączeniu VoiceOver usłyszysz taki dźwięk. Przejdź teraz do kolejnego panelu, naciskając klawisz ze strzałką w prawo.
8: A ja nie nacisnę klawisza ze strzałką w prawo, tylko nacisnę Escape.
9: VoiceOver włączony. GarageBand. Okno. Pierwsze kroki z makiem 2. Band. Obszar przewijania. Odbiera polecenia z klawiatury.
8: Wróciliśmy do VoiceOvera. Była jeszcze jedna opcja pomocy, oprócz tego samouczka, a mianowicie pierwsze kroki w VoiceOver. I to jest materiał po angielsku dostępny w internecie. A skoro mowa o internecie, to przypomnę przy okazji, bo nie zrobiłem tego na początku, że kontakt ze mną jest możliwy przez e-mail pod adresem makowisko.info@gmail.com. A więcej informacji dotyczących Macintosha i w ogóle technologii przyjaznych niewidomym można znaleźć na stronie Makowisko Strefa Przyjaznych Technologii pod adresem makowisko.klangoblog.net. A teraz przejdziemy do klawiszy i poleceń, dzięki którym dowiadujemy się, co dzieje się na naszym ekranie, gdzie się znajdujemy na ekranie i co możemy z tym zrobić. Najprościej będzie, jak sam VoiceOver Wam o tym opowie.
9: Uruchamiam pomoc klawiatury. Wciskaj klawisze, aby usłyszeć ich nazwy. Przytrzymaj klawisze VoiceOver podczas pisania, aby usłyszeć polecenia VoiceOver. Naciśnij klawisz Esc w lewym górnym rogu klawiatury, aby wyłączyć pomoc.
8: O właśnie. Naciskam klawisze Wo, no i w tym wypadku F1.
9: Control. Opcja F1. Opisz otwarte programy. Podaję przegląd środowiska pracy.
8: No, przydaje się jak najbardziej. Drugi raz naciskam F1.
9: F1. Otwórz wybór programu. Pokazuje listę aktualnie otwartych programów.
8: To znaczy, że z klawiszami Wo i dwukrotnie naciśniętym F1 właśnie ten wybór programów możemy otrzymać.
9: F2. Opisz okno. Podaję przegląd bieżącego okna.
8: Przytrzymuję cały czas klawisze Wo.
9: F2. F2. F2. Otwórz wybór okna. Pokazuje listę aktualnie otwartych okien. F3. Opisz rzecz wskazaną kursorem VoiceOver. Opisuje rzecz wskazaną przez kursor VoiceOver. F4. Opisz rzecz, która odbiera polecenia z klawiatury. Opisuje rzecz, która odbiera polecenia z klawiatury.
8: Chodzi o to, żeby mieć jasność, na co będzie miało wpływ naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza.
9: F5. Opisz rzecz wskazaną wskaźnikiem myszy. Opisuje rzecz wskazaną przez mysz.
8: Tu jesteśmy przy myszy. Raz jeszcze F5.
9: F5. Opisz położenie wskaźnika myszy w stosunku do lewego górnego rogu ekranu. Mówi, jakie są współrzędne myszy względem lewego górnego rogu ekranu.
8: No właśnie.
9: F6. Przeczytaj zaznaczony tekst lub rzecz. Czyta aktualnie zaznaczony tekst.
8: I w ten oto sposób możemy dowiedzieć się o tym, co się dzieje na naszym ekranie, gdzie jest w tej chwili VoiceOver kursor, w czym jest zatrudniona nasza klawiatura i w razie czego, gdzie również jest mysz. Możemy dowiedzieć się o ilości programów, o tym, jakie programy są uruchomione. Możemy z nich wybrać sobie i w poszczególnych programach z kolei możemy dokonać wyboru okna i tak dalej i tym podobne.
9: S zatrzymuje pomoc klawiatury.
8: Tyle, jeśli chodzi o opis funkcji informacyjnych VoiceOvera. Kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest różnorodność komend, jakie możemy wydawać VoiceOverowi, a przede wszystkim różnorodność sposobów wydawania komend. Po pierwsze, klawisze skrótów, tak zwyczajnie, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni i mniej więcej tak, jak to wyjaśniałem, z użyciem klawiszy Wo. Po drugie, klawiatura numeryczna i komendy wydawane przez klawiaturę numeryczną. Trzecia rzecz to jest gładzik. Omówię tylko ogólnie, ponieważ ja mam starszy komputer, który nie obsługuje gładzików wielodotykowych i dlatego nie bardzo mogę Wam to zademonstrować, ale opowiem, co to jest obsługa VoiceOvera przy pomocy gładzika. Jest to nowość w wydaniu 3.0 VoiceOvera, które otrzymaliśmy razem z nowym systemem ze Snow Leopardem. Otóż w nowych komputerach Mac, w nowych komputerach przenośnych, mamy do czynienia z gładzikiem wielodotykowym. Widzący użytkownicy Maców mogą robić różne cuda przy pomocy jednego, dwóch, trzech albo nawet chyba czterech palców, o ile wiem. Natomiast VoiceOver, a zaczęło się to wcale nie na komputerach Mac, a w telefonach iPhone, VoiceOver potrafi odbierać komendy z gładzika wydawane przy pomocy jednego, dwóch lub trzech palców. Dwojako możemy się posługiwać gładzikiem w VoiceOverze. Mianowicie po pierwsze możemy się dowiedzieć, co jest na ekranie. Używamy gładzika jako ekranu po prostu. Dotykając różnych miejsc gładzika dowiadujemy się, co znajduje się w analogicznych miejscach ekranu naszego komputera. Czyli na przykład jeśli dotkniemy górnego, lewego rogu gładzika, dowiadujemy się, co się znajduje w lewym górnym rogu naszego ekranu. Jeśli dotkniemy gładzika w środku, dowiemy się, co jest na środku ekranu naszego komputera. No jest to przełomowe dosyć i myślę, że wielu z nas odnajdzie się w tym bardzo dobrze, nie musząc posługiwać się strzałkami, wędrować po całym komputerze, ale mogąc w krótkim czasie dowiedzieć się tego, co w różnych częściach ekranu się znajduje. Drugi sposób wykorzystania gładzika to możliwość wydawania komend. Różne gesty gładzika stają się różnymi komendami. Stuknięcie jednym palcem, dwoma lub trzema jedno stuknięcie, wreszcie dwa albo trzy, przewinięcie w lewo, w prawo, w górę, w dół, jednym, dwoma palcami, trzema i tak dalej i tym podobne. Wszystko to pozwala nam bardzo sprawnie wydawać polecenia dla voiceovera. Kolejny wynalazek to jest tak zwane pokrętło, czyli taka funkcja, którą uruchamia się z pozycji gładzika dwoma palcami, jednym w dół, przewijając drugim w górę i tam znajdujemy takie opcje jak czytania słowami lub znakami, a jeśli jesteśmy w obszarze HTML, to możemy poruszać się od bieżącego miejsca do następnego linku, do następnego nagłówka, do następnej tabeli, do następnego obrazka, do następnego formularza. Bardzo to wygodne. Jest też takie narzędzie w tym pokrętle, które nazywa się edycja i tam wchodząc możemy zaznaczyć tekst, skopiować go, wyciąć, przenieść po prostu. Tak jak zwykle w komputerze jest to możliwe. Pokrętło uruchamiamy również przy pomocy klawiszy strzałek przy włączonej funkcji Quick Nav. I właściwie nie tyle uruchamiamy to narzędzie, ile mamy dostęp do poszczególnych jego funkcji, a mianowicie z klawiszem lewej lub prawej strzałki oraz strzałki górnej przemieszczamy się cyklicznie przez opcję czytania znakami, słowami bądź zwykłej nawigacji w komputerze. A jeśli jesteśmy w obszarze HTML, możemy się przemieszczać wtedy nagłówkami, obrazkami, linkami, narzędziami formularzy, automatycznymi punktami www, o których w innej audycji, punktami www, które myśmy sobie ustawili i tak dalej i tym podobne. Powiedziałem, że poruszając się przy pomocy VoiceOver kursora mogę zwiedzać powiedzmy poszczególne elementy ekranu, ale nie wpływam na nie w żaden sposób. Naciskając klawisze Shift, W i strzałkę w dół lub kiedy mam włączoną funkcję Quick Nav, klawisz strzałki w dół i strzałki w prawo, wchodzę w interakcję albo w tryb używania poszczególnych elementów. I tak, jeśli jestem w trybie HTML, to wtedy mogę wejść w obszar HTML i oglądać sobie linki, treść poszczególnych fragmentów strony internetowej. Mogę też po kolejnym naciśnięciu strzałki w dół i w prawo wejść w tryb używania poszczególnych fragmentów i wtedy mogę nawigować po literce, po słowie, mogę kopiować fragmenty strony internetowej czy jakiegokolwiek innego obiektu, który się znajduje na ekranie komputera. Tryb używania przydaje się również w edytorze tekstu, ponieważ edytor tekstu, kiedy się otwiera, no to tam jest obszar pisania, owszem, ale tam jest też i linijka różnych funkcji, zmiana czcionek, zmiana odstępów i tak dalej i tym podobne. Te wszystkie rzeczy są również dostępne dla VoiceOvera, tylko trzeba wejść właśnie w tryb używania, w tryb korzystania z poszczególnych fragmentów ekranu. Myślę, że kiedy będziemy omawiać system, edytor tekstu i inne jeszcze funkcje komputera, będzie okazja, żeby pokazać, w jaki sposób odbywa się to praktycznie. Dzisiaj komputer już mi zasygnalizował, że bateria mu się kończy, a myślę, że i cierpliwość słuchaczy także powoli dobiega końca. Dlatego tyle w tym odcinku Tyflo Podcasta poświęconym screenreaderowi VoiceOver. Mój adres internetowy makowisko.info@gmail.com oraz strona internetowa makowiska makowisko.klangoblog.net. Dziękuję za uwagę, mówił Robert Hecyk.
7: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Czwartek, czwarty dzień października 2018 roku w kalendarzu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyflo Radia. Przy jednym mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
11: Dzień dobry Państwu, kłaniam się uprzejmie. W sumie powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo już trochę ciemno. Za oknem słońce zaszło. Niektórzy powiedzą za jeziora, ja może powiem, że nie. Zimno, lody, śniegi i trochę trudno było się dostać, ale się w końcu dostałem.
0: Tak, no i dziś
11: aczkolwiek mamy jeszcze tylko październik.
0: Mamy październik, mamy tak zwaną złotą polską jesień, ale ze złotą to różnie bywa z tym złoceniem się tej naszej jesieni. Ja przypomnę na samym początku dla tych, którzy być może słuchają nas po raz pierwszy, że ta audycja, jeżeli słuchacie jej na żywo na antenie Tyfloradia, jest programem interaktywnym. Możecie do nas dzwonić, jeżeli tylko macie taką ochotę. 123-834-835, 123-834-835. To jest nasz numer telefonu. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, aby się z nami kontaktować, jeżeli będziecie mieli coś do dodania albo będziecie chcieli o coś zapytać odnośnie serwisu, który dziś będziemy prezentować. A cóż to takiego, Robercie, będzie?
11: Będzie to alternatywa dla serwisu WeTransfer, który żeśmy prezentowali kiedy indziej, jakiś czas temu. Będzie to serwis From Smash.
0: Tak, oni się nawet nazywa. Oni się nawet chyba przedstawiają jako Smash, ale adres internetowy rzeczywiście jest fromsmash.com.
11: Pisze się fromsmash.com. Ja przeliteruję może F jak Franek, R jak Roman, O jak Olga, M jak Maria, S jak Stanisław, M jak Maria, A jak Anna, S jak Stanisław, H jak Halina, Celina, Olga, Maria.
0: Tak, adres strony internetowej już znacie. I
11: tak jest.
0: Ten serwis to jest też taki, można powiedzieć, korporacyjny standard, może nieco mniej jeszcze rozpowszechniony niż tak. WeTransfer, ale też korzystają z tego różne firmy. Na przykład ja tam wczoraj widziałem, będąc na ich stronie, że zdaje się Universal francuski, czy jakaś taka inna wytwórnia, korzysta właśnie z tego serwisu do udostępniania swoich materiałów.
11: A powiemy zaraz dlaczego. Oczywiście.
0: No właśnie.
11: Tak, a powiemy zaraz dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że Smash umożliwia przechowywanie większych plików niż 2 giga. Oczywiście wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, ale to zaraz powiemy dlaczego i co. Poza tym możemy sobie dzielić, na ile chcemy dany plik udostępnić, na ile dni, czy na 7, w opcji za darmo możemy udostępniać pliki do 15 dni.
0: To znaczy do 14
11: maksymalnie, ale na przykład możemy tylko przez jeden.
0: Dokładnie. W opcji płatnej to jest 365 dni.
11: Dokładnie, w opcji płatnej, tak? Poza tym kolejna rzecz, możemy zabezpieczyć plik hasłem w opcji darmowej. To też może być dość istotne. Kolejną rzecz, że w opcji darmowej możemy do pliku dodać, jak będzie, ktoś będzie ściągał nasz plik, możemy dodać sobie baner jakiś. To w przypadku takich biznesów online ma znaczenie, w przypadku naszym może niekoniecznie, ale jak mamy jakąś taką stronę, na której zarabiamy na przykład pieniądze, to możemy spowodować coś takiego, że podczas ściągania naszego pliku będzie się wyświetlała ta nasza strona, ta strona.
0: Albo po prostu, jeżeli na przykład chcemy zrobić lepsze wrażenie na klientach, którym udostępniamy jakieś pliki, to możemy sobie coś tam dodać i żeby ten klient, który będzie prawdopodobnie osobą widzącą, mógł nacieszyć swoje oko jakimś tam naszym banerem reklamowym. Zawsze to jakieś
11: Albo na przykład możemy sobie narysować choinkę, wystawić ją na swojej własnej stronie albo coś innego i dodać sobie ten banerek z choinką albo z czymś tam, który mamy na swoim serwerku, jakimś tam małym.
0: Oczywiście.
11: No, żeby sobie umienić albo
0: specjaliści od marketingu powiedzieliby w tym momencie, że to jest bardzo ważne, bo to może wpłynąć na rozpoznawanie naszej marki na przykład.
11: Dokładnie, także proszę Państwa, uważam, że to jest całkiem sympatyczne. Mamy nielimitowany rozmiar pliku, który możemy przechować, ale wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. No i no, nie mamy chyba dostępnej aplikacji na telefon, jeśli chodzi o...
0: Nie znalazłem przynajmniej na iOS-a niczego.
11: No i co jeszcze? Co jeszcze ważniejsze może, albo ważne? Smash umożliwia nam... Smash jest tańszy od WeTransfer.
0: Tak, jeżeli decydujemy się oczywiście na tę płatną

0: 5 euro za miesiąc przy płatności rocznej, to znaczy, oczywiście tak nam to wtedy wychodzi, a z naszego rachunku prawdopodobnie zniknie od razu ta kwota 60 euro. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na płatność taką co miesiąc, że tam sobie co miesiąc będziemy płacić, no to wychodzi nas to sporo drożej, bo 10 euro tak, na miesiąc. Tak, 10 euro tak, na miesiąc nas to tak, będzie kosztowało, także to już jest to dość duża przebitka.
1: Ja już nie wspomnę, że w opcji płatnej mamy tak zwaną tą historię, mamy raport, kto co ściągnął, z jakiego IP i tak dalej. No, tych opcji w opcji płatnej mamy trochę. Natomiast tutaj w opcji darmo też mamy jednak troszeczkę więcej niż od WeTransfer. Też powiem, że w opcji darmowej nie trzeba zakładać konta, no w opcji płatnej wiadomo i tu konto założyć trzeba. No więc może przejdźmy do naszej prezentacji. Nie wiem, którą przeglądarkę na sam początek.
0: Już, Robercie, pozostawiam tobie, jak tam będziesz chciał.
1: Wzbogacił się ten wspaniały komputer nasz laboratoryjny o
0: Chroma.
1: O Chroma, właśnie. O Chroma.
0: Tak.
1: Tak. No, ale może.
0: No to pierwszy może, jest Bazilisk, tak naprawdę.
1: No to. Basilisk. Proszę bardzo, nie ma problemu. Włączamy Basilisk. Jesteśmy już zalogowani do WebVisum. Tu alert się pojawił, ostrzeżenie. No i wrzucamy nasz to, co potrzerbujemy.
2: Navigation toolbar pasek narzędzi CR Horenter address lista rozdział
1: from SMAP. Jeszcze raz wpiszę.
2: From SMAP.open Google dokument zajęty przycisk szukaj w Google smash zajęty click cord rope urwiles heretos click
1: or drop
2: your files
1: to smash. Drop your files to smash.
2: Pusta. Przycisk browser.
0: Czyli po prostu przycisk standardowe takie standardowe okienko, które zwykle się pojawia.
1: Tak.
0: Widzący mogą tu przeciągnąć pliki myszką. Nam pozostaje kliknąć w ten przycisk.
1: Użyć
0: przeglądaj.
1: Browse. Ale ja jeszcze powiem coś poniżej. No file selected.
2: Link about smash.
1: Mamy link about smash.
2: Link premium. Smash.
1: Mamy link do konta premium.
2: Link help.
1: Pomoc jakaś.
2: Przycisk English. Welcome to smash.
1: Mamy English, nie wiem, czy jeszcze są jakieś inne języki. Welcome to Smash, zaraz sprawdzę.
2: Send with no size limit.
1: Send with no size limit, czyli wysyłaj bez ograniczeń limitu.
2: Less available for up to 14 days.
1: Pliki dostępne
0: do 14
1: dni w opcji free.
2: No registration.
1: Nie ma rejestracji.
2: It's free.
1: To darmowe.
2: Darmo. Link terms of use and
0: no i to jak zawsze jakieś ciasteczka.
1: No tak, proszę zgódź. Muszę zrobić I agree.
2: Przycisk English. Przycisk English. Link. Przycisk.
1: Zobaczysz, czy te języki.
2: Link help. Przycisk English. Przycisk. Przycisk English. Przycisk Franais. Przycisk Italiano. Przycisk Espanol. Przycisk Portugues. Przycisk Deutz. Przycisk Deutz. Przycisk Deutz. Przycisk
1: Deutz. Nie mamy więcej, mamy niemiecki.
2: Przycisk Portugues.
1: Portugalski.
2: Espanol. Przycisk Italiano,
1: włoski,
2: przycisk Franais,
1: francuski,
2: przycisk Englis, przycisk.
1: I mam jeszcze jakiś chiński czy coś, co na mnie
2: przycisk
1: czyta. Chyba, bo się obawiam. Nie wiem, chiński tradycyjny czy inny taki. Nieczytelny. Kiedyś tu nie było, więc serwis widzę, że się rozwija. Te języki doszły.
0: Może
1: nadzieję,
0: i się kiedyś naszego doczekamy.
1: Tak. No więc co robimy, jak wysyłamy
2: click
1: najprostszej?
2: Przycisk browse. Widok elementów lista biblioteki.
1: Normalne mam.
2: Tornant drzewa obszaru na drzewo poziom 0 pulpit rozdosz poziom 2 dokument muzyka zgin obraz wideo to nowy dezwinięt stac widok elementów listy
1: rozdosz
2: 07 ich proje za ok zycie 2 ty zycie 2 ty zy zno zeszy 1 kr zwomin zy zycie 2018 02.05.mp3
1: na przykład to chcę wysłać.
2: Nazwa pliku lista rozwijana zwinięte pole edycji alt plusem zaznaczone zycie 2
1: życie to się nazywa. i zrobić

0: Wiem, otwórz normalne okienko eksploratora.
1: Smash dokument, przycisk, przycisk Englis, przycisk Franais, przycisk. Przycisk Engl, Franais, Ita, Esport, Deutz, Sance, Brose, przycisk Email, przycisk Nersmas, Zycie 2000 Nersmas, Zynowile Selected.
0: Tak samo mamy No File Selected, ale potem mamy
1: Zycie 2000 MB.
2: I tu mamy rozmiar pliku.
1: Przycisk email. Przycisk link.
0: I tu mamy opcję. Przycisk email, link.
1: Przycisk Slack.
0: I Slack. No Slack to ty możesz się dowiedzieć. Znaczy się dowiedzieć, co powiedzieć.
2: No możemy wysyłać to na Slacka, czyli na ten taki... Na ten taki komunikator, który jest używany. Ale... Czy mogę, Robercie, jakby powiedzieć? Dziękuję. Mianowicie chciałbym powiedzieć właśnie, co to jest ten Slack. Slack to jest zresztą kiedyś już prezentowany na naszej antenie serwis, który jest wykorzystywany głównie w przedsiębiorstwach do komunikacji między sobą. Mamy tam kanały, za pomocą których możemy się porozumiewać, dyskutować odnośnie jakichś różnych projektów. Możemy tam także wrzucać pliki. No i możemy także, jak się okazuje, tu zintegrować prawdopodobnie ten serwis, serwis Smash ze Slackiem, żeby właśnie za jego pomocą wysyłać sobie jakieś większe pliki. Może się tak zdarzyć z tego, co na przykład ostatnio czytałem w takim magazynie dotyczącym mediów, który się nazywa Press, to także coraz więcej redakcji, zwłaszcza rozproszonych gdzieś tam po świecie, czy redakcji, które nie mają fizycznych lokalizacji, a wydają różnego rodzaju magazyny, takie jak chociażby Spider's Web, czy Antiweb, czy podobne, korzystają ze Slacka. Także to nie jest tylko domena informatyków, domena programistów, to także domena na przykład właśnie dziennikarzy. Jest ostatnio domeną jest Slack.
0: No cóż, więc tutaj mamy tą możliwość, że możemy na Slacka to jakoś przesłać. Potem mamy mój e-mail. I tutaj wpiszę właśnie swój e-mail. Rola Posta FM, jakby ktoś coś
1: chciał.
0: I teraz... Mój kontakt e-mail.
1: Pole edycji pusta. Przycisk. rolatmałpa.poczta.fm. Przycisk. Pole edycji. Klikalne lowre mail. Pole edycji. Przycisk.
2: Ja mam wrażenie, że to po prostu już się gdzieś tam jakby, nie, wygląda na to, że można dodać jakby więcej tych adresów.
0: Tak, można, ale my contact e-mail to chyba będzie nie mój mail, tylko...
1: Italian Esport Deutz, Sance, Brose, przycisk, Sance, przycisk, Stats, Brose, przycisk, About Smash Link.
0: Tutaj
1: Discord, przycisk Brownowile Sele link about Smash. No przycisk.
0: Jeszcze raz użyję to.
1: Widok elementów lista 0011. Zycie 2 otwórz przycisk Smash.
0: Już mówię, co się stało. Chodzi o to, że przy wyborze tego języka, ja nie wybrałem tego języka i się pojawiła taka tabelka po prostu jej odwołania albo do wyboru języka jakiegoś innego niż angielski. No ja nie chcę zmieniać tutaj, ale
1: Smash
0: już...
1: Dokument, przycisk, przycisk Englis, przycisk Franczy, cancel, przycisk Browse, przycisk Noviles, Zycie 2, Nersmas, przycisk Email, przycisk Link, przycisk Slack, klikalne Your Contact, pole edycji.
0: Your Contact Email. Nie, to może to jest twój e-mail w takim razie.
1: MBCHL.
0: Może inaczej.
1: TPSP. Małpa, DZWI, SZKMP,
0: tak.
1: Test mał, klikalne, lowre mail, pole edycji.
2: O, i tu mamy your email.
1: Termo.lab,
0: małpa,
1: DOCZTAKM,
0: tak.
1: Przycisk, klikalne, lowre mail, pole edycji niedostępne.
0: Tu jest mój, znaczy można tu, że...
2: Your name,
0: imię.
1: Pusta,
2: tak.
1: Klikalne, subjekt, pole edycji niedostępne, pusta, solace. Messabe pole edycji wielowierszowe.
0: Tu jest informacja, co zawiera ten plik.
2: Można jakąś wiadomość wpisać.
0: No, niestety. I teraz mamy przycisk smash. I jak naciśniemy przycisk smash, to plik się nam zacznie wysyłać.
1: Przycisk smash.
0: No i naciskamy przycisk smash, klikamy na niego.
1: Przycisk, przycisk angle, przycisk, przycisk deut 784 MB od 30%.
2: I mamy na bieżąco pokazany ten transfer, jak się wysyła.
1: Przycisk cel, przycisk, Oulove Smash, Schare, Iton, Victor, Link, Schare, Link, Schare, Link, Schare, Link, Schare, Oulove Smash, przycisk, przycisk cancel, Our Smash has been sent.
2: Tu się możemy podzielić.
0: Your Smash has been sent.
1: Done. Przycisk deuts.
2: Naszą sympatią gdzieś.
0: Your Smash has been sent.
1: Our Smash has been sent. Przycisk Smash again.
0: I bo to mam przycisk smash again.
1: Link, Schare, Oulove Smash, przycisk smash again.
2: To ja.
0: Ten przycisk.
1: Przycisk. Przycisk Englis.
0: Który ja tutaj.
1: Audycja Teantalkle, pulpit lista basi.
0: I zobacz, Michale, czy ci się doszło.
2: No właśnie, to musimy chwilę poczekać, żeby mi się wczytało. Wszystko, żeby mi się wczytała poczta. To ja przypomnę w międzyczasie 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można się kontaktować. Ja już sobie otwieram pocztę. Mam nadzieję, że się mail otworzy. Na razie nie mam nic. Na razie nie przyszedł do mnie żaden e-mail.
0: Na razie nie przyszedł żaden e-mail.
1: Discord pusta, przycisk browser.
0: Ja spróbuję jeszcze raz.
1: Ten sam plik.
2: Zawsze mogę jeszcze zajrzeć do spamu.
1: Przycisk browser, nowiles, wyczet, batner, smas. Przycisk email. Przycisk link. Przycisk slack, klikalne, our contacts, emails. Pole edycji.
0: Ja spróbuję zmienić.
1: Spróbuję zmienić. 5% smash basilisk, 19% smash basilisk.
0: Może teraz pójdzie, bo wtedy on coś zostanie.
1: 50% smash basilisk, 68% smash
0: basilisk. I tutaj pod insert te w basilisku możemy sobie odczytywać.
1: 39,2 MB.
2: Czyli możemy obserwować postęp tego, tak?
1: Przycisk cancel, przycisk.
0: Dokładnie.
1: Przycisk cancel, calculationow, przycisk, cancel, przycisk. Oulove Smash, Link, Schare, Link, Schare, przycisk, cancel, przycisk, calculationow, remaining, pin, 43,3 MB, 43,0 MB, 43,3 MB, 95% smash basilisk, 96% smash basilisk.
0: Coś nam się tutaj
2: trochę wolniej,
0: opóźnia.
2: Tak, trochę wolniej to wszystko idzie. Natomiast.
0: Nie wiem dlaczego.
2: Natomiast no do mnie.
0: Telefon przyszedł, czy
2: nie?
1: Nie.
2: Zaraz
0: mam
2: się
0: nadzieję,
2: to powinno.
0: Że już pójdzie.
1: 100% smash, 100%, 43,3, 40, calculationow, remain, przycisk, cancel, przycisk. Oulove Smash, calculationow, remaining, pine, przycisk, cant, przycisk, 43,3 MB, 40, calculation, przycisk, przycisk, Oulove Smash.
0: A jeszcze nie mamy.
2: Your Smash has been sent.
0: O, your Smash.
1: Przycisk, smash, przycisk, Oulove, przycisk.
0: A co to jest za przycisk?
1: Oulove, links, hare, links, hare, links, links, Oul, przycisk, przycisk, smash, your Smash, done.
0: Nie wiem, do czego ten przycisk bez etykiety jest.
2: No niestety ja widzę w ogóle, że w tym serwisie jest trochę, jak wczoraj go oglądałem, to jest kilka przycisków bez etykiety i to jest takie dość mylące, szczerze powiedziawszy. Ten serwis, no, z punktu widzenia dostępności rodzi pewne problemy, co zresztą widać na załączonym obrazku. Przyszło. Rola Bampa Poczta FM has sent you files via Smash. Takiego maila dostałem. Już za momencik spróbuję go pokazać.
0: Czyli ja jeszcze powiem tak. No jednak tutaj widać, że WeTransfer jest bardziej niezawodny. Pod pewnym względem tak. Chyba. Bo tutaj musiałem dwa razy jednak wysłać ten plik. A wypełniałem tak samo ten. Ale może to dlatego, że ja w ten wybór języków się bawiłem i tam nie zrobiłem tego tak, jak trzeba.
2: Wiesz co, a ja sprawdzę jedną, Robercie, rzecz.
0: Tak?
2: Nie. Przyszło tylko raz. Przyszło tylko raz, bo przed momentem jeszcze dostałem jednego maila, więc myślałem, że to jakby, wiesz, dwa maile przyszły obok siebie.
0: Prawdopodobnie stało się tak, że ja źle ten wybór języków, tam jak pokazywałem języki i tam mi był przycisk cancel, ale ja go nie wiem, czego nie za...
2: Jasne.
0: No, coś tam się zrobiłem i stało się, jak się stało.
2: Mhm, dobrze.
0: Ale przyszło. No i jak wygląda mail?
2: I już pokazuję, już momencik.
0: Bo mail będzie wyglądał identycznie dla każdego...
2: Dla każdego pliku. Tak, już pokazuję, otworzyłem sobie zawartość tego maila nawet w przeglądarce, żeby pokazać, jak wygląda ta warstwa HTML. Proszę bardzo, mamy tytuł. No właśnie, has sent you files via Smash. I mamy tutaj... I mam link od razu download files. Ale poniżej mam jeszcze taką, myślę, że dość istotną informację, że 11 października bieżącego roku te pliki zostaną skasowane. Tak, jeden plik o rozmiarze 43,29 MB. Tu mamy adres i już wiadomo,
0: adres.
2: Tak, mamy adres tej instytucji, czyli tego całego serwisu Smash i już wiadomo, dlaczego Smash jest popularny we Francji. No bo to jest francuska usługa. Ma swoją siedzibę właśnie we Francji. I teraz załóżmy, że chciałbym pobrać ten plik, no to ja sobie mogę poszukać od razu tego linka Download Files, naciskam Enter, otwiera mi się akurat w domyślnej przeglądarce w Google Chrome i teraz mam coś takiego. Click to view and download the files. Tu mam taki zegareczek, który...
0: Zegarek.
2: Na bieżąco. Tak, jeżeli będę miał...
0: Na bieżąco nam tyka.
2: Właśnie chcę to...
0: Jak licznik Geigera.
2: Właśnie chcę to sprawdzić, ale... Tak. Słuchajcie, mam teraz linijkę brajlowską przy sobie i przed sobą nawet i musicie mi uwierzyć na słowo, ale po prostu te sekundy na monitorze brajlowskim się najzwyczajniej w świecie
0: się zmieniają.
2: Tak. Tak, 2 sekundy, 1 sekunda, 0, 55 minut, 57 sekund, 6 i tak dalej, no tak można się bawić i można sobie obserwować, jak nam zegar tyka. Ale co mnie interesuje bardziej, to nie obserwowanie zmieniającego się czasu, tylko mnie interesuje ten przycisk download. I tu mam jeszcze taki odnośnik powered by Smash i jakiś plik. Oprócz tego
0: można
2: posłuchać, tak, bo ten serwis, oprócz tego, że możemy za jego pomocą pobierać pliki, to umożliwia nam tak zwany preview, czyli podgląd. Oczywiście różnego rodzaju znanych typów plików, bo jeżeli wyślemy komuś jakiś plik wykonywalny, jakieś exe na przykład, no to przecież nie odpali nam się w przeglądarce program, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, czy to aby nie
0: albo
2: wirus.
0: Albo
2: RAR.
0: Tak,
2: no właśnie. Natomiast jeżeli będzie to znany typ pliku, właśnie na przykład jakaś MP3, no to możemy sobie kliknąć w listen i powinno tak. I gra. Teraz nie...
0: No, my tu nie słyszymy.
2: Nie słychać, bo mam przekierowane na zupełnie inną kartę. Co ciekawe, mam teraz... Teraz mi się tu odtwarza ten plik, natomiast jak go zatrzymać...
1: Przycisk.
2: O, jest... Pauza, mamy przycisk listen.
1: Klikamy.
2: I teraz tak, mamy przycisk poniżej, który powoduje odtworzenie ponownie.
1: Przycisk.
2: A kolejny nieopisany przycisk to jest pauza.
1: Przycisk. Paweł, logbe,
2: natomiast
1: przycisk.
2: Mamy jeszcze
1: przycisk.
2: Plik.
1: Przycisk.
2: No właśnie, mamy kolejny przycisk, który też nam powoduje odtworzenie tego. Także albo to jest może przewijanie. Jeszcze sprawdzę.
1: Klikamy, klero, jeden przycisk.
2: Tak.
0: No tu jest taki playerek.
2: Tak, to jest taki playerek, on jest średnio dostępny, powiem szczerze, bo są przyciski niepopisywane, a mogłyby być poopisywane i byłoby wszystkim z tym wygodniej. No ale mamy to, co mamy. Za to mamy też przycisk, który jest opisany jako download. Klikam przycisk download. A co mamy?
1: Zapisywanie jako dialog, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte pole edycji, alt plusem, zaznaczone wyczerp.
2: No właśnie, mogę sobie zapisać ten plik
0: na dysku. No i sobie zapisujemy.
2: Tak. Ja teraz tego nie będę robił, natomiast rzeczywiście jest taka możliwość, jest taka opcja, żeby sobie taki plik zapisać. A jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, co nam ktoś wysłał, to możemy sobie, jeżeli to jest rozpoznany typ pliku przez serwis Smash, możemy sobie go przed pobraniem odtworzyć. Swoją drogą ciekawe, czy na przykład jest to możliwe na urządzeniach mobilnych. Jak będziesz, Robercie, coś tam sprawdzał, to mogę sobie jeszcze tak na szybko, albo jak będziesz coś pokazywał na innej przeglądarce, to mogę sobie tak w międzyczasie na szybko otworzyć to za pomocą iPhone'a i sprawdzić, czy na przykład ten playerek będzie działał.
0: Ja pokażę teraz, jak działa to w Chromie, bo chyba
2: dobrze.
0: Jest na C.
2: Dokładnie.
0: To ja sobie... teraz spróbuję zrobić inny numer. Oj, bo nam się tutaj zlewa.
2: Już, bo musiałem sobie przełączyć kartę.
1: Bez typu szukaj punkt.
0: Tak, otwieram Chrome.
1: Ten zaznaczone front, przetłumaczyć tę stronę, alert przycisk wybierz pliki.
0: I tutaj mamy wybierz pliki. No więc ja wybieram jakieś
1: inne.
0: Tak samo zaznaczyć.
1: Inne życie
0: jakieś
1: znam. Przycisk cancel, 1 file z 51 MB, plus add more, przycisk wybierz pliki.
0: I tutaj mamy
1: przycisk cancel.
0: Przycisk cancel mamy na dole, czyli możemy sobie, znaczy na górze, pod control home i możemy sobie odwołać cały ten.
1: Jeden file z 51 MB, plus add more, przycisk wybierz pliki.
0: Tutaj mam dodać.
1: 51 MB, next mask, przycisk email. Przycisk link, przycisk slack, klikalne lower contact semails, pole edycji.
0: No i tak samo tutaj wpiszę na przykład, no, załóżmy, no...
1: P-Y-F-L-O-P-O-D-C-A, S-T, Mauta, D-Z-I-V-S-Z, K-R-M-E-T, Błąd Tyflopot, P-Y-F-L-O-P-O-D-C-A, S-T, na koniec, bu, stacja, pusta. Pole edycji ma punkt, slask, przycisk, link, przycisk, slask, pole edycji, pusta.
0: O, tu się powiem.
1: Przycisk, klikalne, pole edycji, our contacts, emails, pole edycji, klikalne, our email, pole edycji, klik, przycisk, link, przycisk, slask, klikalne, our contacts, emails, pole edycji.
0: Jeszcze raz piszę, bo...
1: P-I-F-L-O-P-O-D-C-A-S-T. Małpa, D, Z, I, W, I, S, Z, K, R, E, T, Stacja.
0: A, i trzeba uważać, jak naciśnie się spację niechcący, niestety tak jest w Chromie, to w tym momencie nam to znika wszystko. Czyli o czym mówię, że jak wciśniemy insert spacja po naciśnięciu e-maila, to nam się spacja wciśnie i wtedy nam cały adres zniknie. Nie polecam.
1: Przycisk, klikalne pole edycji, przycisk, pole edycji, przytyflopodcast, małpa, dziwisz.net, urcontast, semails, tyflopodcast, przycisk.
0: Tutaj mamy przycisk do dodania następnego e-maila.
1: Pole edycji, pole edycji, klikalne pole mail, pole edycji.
0: No mój mail wiadomo.
1: Małpa, POCZ.FM
0: FM
1: Mesabe pole edycji nie. Koniec pole edycji niedostępne. Klikalne subjekt. Pole edycji klikalne urname. Przycisk. Pole edycji kontrola małpa poczta. Przycisk klika pole edycji niedostępne. Klika pole edycji niedostępne. Collapse. Mesabe pol. Koniec pole edycji. Przycisk smas. Przycisk.
0: I tutaj możemy customize the design of your download page. Czyli możemy sobie troszeczkę tutaj pozmieniać, troszkę opcji chcę pokazać.
1: Przycisk, customize, przycisk, personalize the content that will be displayed during the download of your files to your recipients.
2: Aha.
1: Przycisk 7, modify period of validity.
0: I tu modify period of validity.
1: Przycisk, add a password.
0: Add a password.
1: Przycisk, deactivate preview.
2: Deactivate preview. Czyli
0: preview, czyli
2: nie można tego playerka na przykład będzie użyć.
1: Przycisk disable download notifications.
0: Disable download notifications, czyli nie powiadamiaj nas o tym, że ktoś ściągnął.
1: Disable download not disable disable download
0: przycisk. Ale ja będę chciał
1: przycisk przycisk przycisk smash przycisk.
0: No to tutaj nie będę tego robił, bo tutaj można sobie właśnie zrobić. Projekt tej strony, gdzie będzie twój plik do pobrania.
2: Czyli tam pewnie właśnie jakiś banerek, coś tego typu.
0: Ale tutaj jest następne.
1: Przycisk personalize
0: the content during the download of your files to your recipients. To chyba do tego to jest, do tego banerka.
2: Aha.
0: Chyba to drugie. Że zobacz, co ma być wyświetlane podczas
2: pobierania pliku.
0: Pobierania. To
1: przycisk personalize the content that will be displayed during the download of your files to your recipients. Przycisk 7.
0: Ale tutaj mam przycisk 7. Ja to nacisnę, przycisk 7.
1: Modify period of validity, przycisk.
2: I teoretycznie nie stało się nic.
1: Disable do modify period of validity.
0: Schodzimy na dół.
1: Modify period of validity of purposes. Klikalne number of days. Pole edycji 7.
2: Na samym dole.
0: To były...
2: Tak, na samym dole.
0: Ja zrobię, żeby to był jeden dzień.
1: Jeden. Klikalne number of days. Pole edycji 1, przycisk save, przycisk cancel, przycisk save, przycisk, przycisk, przycisk.
0: Jeszcze jest coś...
1: Przycisk cancel, przycisk save.
0: I robię save, ale jeszcze jest przycisk, obok przycisku cancel, który jest niezaetykietowany, prawdopodobnie to jest do deaktywacji tego, ewentualnie do, no, do... Nie
1: disable
0: wiem,
1: download notification, disable, disable, disable download, personalize, przycisk, modify period of validity, przycisk,
2: tu nam się zmieniło,
1: przycisk, deactivate preview, przycisk.
0: Ja jeszcze zdeaktywuję ten podgląd dla ciebie.
2: Okej.
0: Okay. Ciekawie będzie.
1: Deactivate, przycisk, disable, file preview,
2: enable,
1: slash, disable, file preview,
2: tu...
1: klikalne, head,
2: no,
1: file preview, przycisk,
2: save,
1: przycisk, cancel, przycisk.
2: Tak naprawdę to nie wiadomo, czy my to zmieniamy, czy co. Chyba jak dasz tutaj... No, no właśnie.
0: Dałem, zobaczymy, czy dostaniesz
2: z playerkiem.
0: Z playerkiem, czy nie.
1: Ile prawie przycisk save.
0: Save, dobrze.
1: Disable download not 3D, chat 2, 3, not 3, per, 3, 2, 3, przycinę save, koniec pole edycji, przycisk smash.
0: No to smaszujemy.
2: Okej, okay. To ja w międzyczasie, może pokażę, skoro to się wysyła.
0: I tak samo insert T, nie, tu nawet sam mówi, przy kontrolem go utykać, żeby nie mówił.
1: On
0: sam mówi mi, nawet jak ja tego nie chcę, tak jest przy
1: chromie. 82% 83%
0: tak jest.
1: 92% smas. 93%
2: wyślę.
1: 94% 48.1 MB calculation of remaining image przycisk cancel przycisk load smas 51.1 MB.
2: I teoretycznie się wysłało.
1: 51.100%
0: Dopiero jak jest ten komunikat Your smash has been sent. I mogę zrobić smash again.
1: Audycja.
0: Więc zobacz, Michale, czy dostałeś.
2: Zaraz zobaczę, natomiast ja chciałem jeszcze pokazać.
0: Na mobilnym. Na telefonie.
2: Tak, na przeglądarce Safari konkretnie. Ten playerek. On tu działa jeszcze gorzej niż na przykład na Chromie.
0: Może by cię było słychać jednak z tego telefonu jakoś.
2: Wiesz co? Teraz jak...
0: Przynajmniej do telefonu, do mikrofonu.
2: Dobrze, spokojnie. Chcę tylko, że to mi się wszystko zaczytało. Może wczytam to ponownie. Bo trochę inaczej to wyglądało przed momentem. A teraz inaczej to wygląda. O! Mam takie okienko. Mam przycisk download. I tu mam...
0: Pewnie ten przycisk trzeba wcisnąć.
2: No właśnie... Właśnie to zachowuje się dziwnie. Kliknę to. O, tu trzeba kliknąć.
0: A, czyli w plik trzeba, nie
2: w nazwę pliku. Tak, w nazwę pliku trzeba kliknąć, żeby nam to zaczęło się odtwarzać. I tu mamy też jakieś nieopisane przyciski. O, więc na przykład kliknę w ten. Drugi przycisk od góry zdaje się, że nam powoduje... zapauzowanie tego. Tu jest na początku taka dość duża cisza, więc nie byłem tego pewien, ale zdaje się, że tak, bo teraz jak jeszcze raz kliknę na ten drugi od góry nieopisany przycisk.
3: Przycisk.
2: O, to gra nam to dalej. Właśnie. Więc tak to działa. Jest oczywiście tam ten przycisk download, za pomocą którego możemy sobie też, jeżeli nam będzie dana przeglądarka na to pozwalała, zapisać w danym urządzeniu, w danym systemie,
0: bo to jest różnie,
2: będziemy ewentualnie mogli sobie chyba jakoś tam, powiedzmy, wysłać to do jakiegoś Dropboxa albo gdzieś.
0: Może.
2: Będziemy mogli to tak ewentualnie zrobić, no ale z przeglądarki też jesteśmy w stanie tego odsłuchać, powiedzmy tak. A tymczasem sprawdzam pocztę i mam od ciebie, Robercie, kolejną wiadomość. Już za moment przejdę do prezentacji tej wiadomości, tylko muszę znowu oczywiście zmienić sobie syntezę, żeby było wszystko słyszalne. Sobie może pozamykam tu, bo trochę różnych okienek mam pootwieranych, ale już przełączam na SAPI. Dobrze, proszę bardzo. I mam już... O, mam wiadomość, otwieram sobie tę wiadomość. No tu już znamy tę wiadomość, bo tu już byliśmy. Więc klikam w Download Files.
1: Bez tytułu Google Chrome dokument pusta smash dokument click to wieham download files. 51050523563 przycisk download.
2: No właśnie. I tutaj wygląda to trochę inaczej.
1: Click to wieham download files. 51050523560.
2: Bo nie dość, że zdecydowanie mniej czasu mam na pobranie tego pliku, bo zmieniłeś te ustawienia.
1: Przycisk download.
0: Tu nie wiadomo, czy mamy 23 godziny, czy 23 dni.
2: 23 godziny.
0: Ale...
2: Nie, 23 godziny, dlatego, że... bo są godziny, minuty, sekundy.
0: Aha, okej.
2: Okay. Są godziny, minuty, sekundy. Więc mamy 23 godziny, no i mam przycisk download,
1: przycisk. .mp3.1 przycisk.
2: Ale ciekawe to jest, bo przycisk. Wygląda, że ten playerek jest.
1: Przycisk.
2: Czyli 0, 0. Jednak...
0: Ale nie masz, ale to miałeś listen. A tu nie
1: klikalne,
0: jest.
1: Klikalne.
2: Tak, 0, 0, 0. Nie
1: przycisk.
2: Mam.
1: Brak na przycisk, przycisk, listem, przycisk.
2: Mam. Jednak mam.
0: A nie, jest.
2: Jest. Czyli jedna rzecz. Widocznie, domyślnie było wyłączone to podglądanie,
0: tak.
2: A ty jak nacisnąłeś na to pole, które było klikalne na to check, to włączyłeś. No niestety, jak widać, tego się po prostu trzeba metodą prób i błędów uczyć na pamięć, bo nie mamy nad tym kontroli. To jest ewidentny błąd dostępnościowy tego serwisu. I zresztą moim zdaniem te przyciski niepodpisane to też są błędem, no ale... Pokazujemy różnego rodzaju rzeczy. Gdybyśmy żyli w idealnym świecie, gdzie wszystkie serwisy spełniałyby wszystkie wytyczne dotyczące dostępności, to nie mielibyśmy co robić tak naprawdę bardzo często, bo wszystko byłoby na tyle
0: intuicyjne.
2: Dokładnie,
0: poza tym darmowy serwis troszkę, no to tak można... Ja powiem jeszcze, bo nie wiem, czy pokazujemy Internet Explorer Firefox i Internet Explorer.
2: No,
0: Czy...
2: a czy to się czymś różni? Może w ten sposób zapytam.
0: Nie wydaje mi się.
2: Nie, to ja jeszcze tylko pokażę, że...
1: Przycisk, download, przycisk, download, przycisk, zapisywanie.
2: Że mogę sobie kliknąć, mam okno zapisywania pliku i mogę sobie tu przejść i bezproblemowo zapisać ten plik na
0: plik
2: dysku.
0: Pobrać.
2: Tak. Dobrze,
0: ja tylko sobie
2: zrobię tutaj jeszcze tak szybko, o proszę bardzo, żeby już ci nie przeszkadzać.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć o czymś ważnym, mianowicie o tym, co się stanie, jak prześlemy plik powyżej 2 GB. Mianowicie, stanie się tak, że Smash nas poinformuje, że przesyłamy plik o większy niż 2 GB i jego priorytet będzie niższy. Co się wtedy stanie? Załóżmy, ja przesłałem plik 20 GB i w tym momencie link do załadowania pliku dostałem po 20 godzinach od wysłania. Im więcej gigabajtów, tym więcej godzin.
2: Mhm.
0: Czyli załóżmy, że mamy 24 GB, dostaniemy link po 24 godzinach. 30 GB po 30 godzinach od wysłania i tak dalej. Ale ten link do nas przyjdzie. Tylko na tym polega ograniczenie darmowe. Tego w przypadku ograniczenia, w przypadku premium, tego czegoś nie ma. Dostajemy od razu wszystko tak, jak trzeba. Minęła właśnie 20.
2: Tak.
0: No i może to być irytujące, na przykład jak chcemy przesłać 30 giga, tak, a link przyjdzie za 30 godzin. Ale jak nie musimy się śpieszyć, to możemy użyć tej opcji. Ja mogę powiedzieć, link spokojnie przyjdzie.
2: Mogę powiedzieć też jeszcze, że z tego, co tu wyczytałem nawet, to oni też o tym piszą, że pliki powyżej 2 GB właśnie w tej opcji premium będą lepiej tam traktowane. Więc gdybyśmy...
0: No dokładnie. Tak. Nie ma wtedy tego... tego limitu. Tego ograniczenia. Mhm. Tego czegoś.
2: Bo i tak
0: od razu
2: nie,
0: dostajemy link. Do
2: limitów jakby nie ma tak czy inaczej, ale jeżeli chcemy po prostu, nie chcemy tyle czekać, a mamy do wysłania naprawdę duże pliki, no to po prostu korzystamy z tej opcji premium.
0: Na przykład. Ja jeszcze może zerknę do Firefoxa. Mam nadzieję, że on nam nie... to tutaj wysłać.
2: No masz to życie na przykład już ten plik.
0: Niech tam. Smash doku, przycisk cancel, 1 wil s5, 1, 1 m plus admore, przycisk przed nie wybrano, życie 2, smash, przycisk mail, przycisk link, przycisk slask. Jeszcze powiem, jak wyślemy, no na przykład...
1: Przycisk link.
0: O, właśnie, zrobię jako przycisk link.
1: Przycisk slask, klnę title, pole edycji.
0: I teraz mam inaczej, mam title, mam title, napiszę plik.
1: Klikalne customizaton, klikalne fromsmas.com, pole edycji, klikalne fromsmas.com, slash, pole edycji, klikalne separator, klikalne URL, pole edycji.
0: To jest mój mail.
1: FM. Klikalne separator, klikalne pole edycji.
0: Customization. Tutaj ten customization to jest właśnie, co są te opcje, które tutaj jakoś tak są inaczej widoczne.
1: Klikalne fromsmas.com, klikalne customizaton.
0: I tutaj można chyba wrzucić
1: klik separator, klikalne URL, pole pusta, przycisk smash, pusta, przycisk, customizet head, signot head on load,
0: paneo,
1: przycisk, personal, z head on tap, hat, will, być, modify, period of validity, przycisk, add, password.
0: Ten customization, nie wiem co tu jest.
1: Klikalne customizaton. Klikalne fromsmash.com.
2: I tu mamy jeszcze jedną rzecz, to fromsmash.com slash, zdaje się, że tu możemy wpisać swoją nazwę, że na przykład, powiedzmy, ten plik będzie dostępny pod adresem fromsmash.com/rollup na przykład, albo inaczej.
0: Możemy sprawdzić.
2: No to wpisz coś tam. O.
0: Na przykład. Rola wpisana.
1: Klikamy separator, klikamy loadmail, pole edycji, rola pusta, przycisk smash.
0: I smaszuje plik, czy wysyłam?
2: Tak, coś dziś troszeczkę internet u ciebie chyba nie domaga momentami, bo po prostu się od czasu do czasu nam tu coś przycina, ale jak widać plik wysyła się...
0: Ale tak samo w Firefoxie 32% też pod insert T.
2: To tylko Chrome jest taki nadmiernie gadatliwy, że sam z siebie.
0: Chrome jest nadmiernie gadatliwy, a Basilisk, czy Basilisk nam to pokazuje trochę niżej. I tutaj nie tego.
1: Klikalne copy link. Przycisk smashabain. Klikalne copy link.
0: I tu mam klikalne copy. Copy link.
1: Link copy. Przycisk smasha. Przycisk.
2: No i jaki mamy ten link? Jestem ciekaw.
1: Smash link learn more.
0: A już daję.
1: Memu start uruchom. Smash Mozilla Fire audycja. Teraz smash audycja. Mam i obie dialog. Pole drzewo. Smash mi obie dialog. Pole edycji. Pust drzewo audycja. Dialog zakładka mi. Ha zakładka zazna. Dialog pole edycji. Tylko dot. Pole edycji. Pust. Wklej.
2: No i co?
0: Link jest...
1: Ale link https://frontmas.com/rola7766
2: Czyli rzeczywiście możemy sobie w tych linkach, jeżeli wysyłamy coś za pomocą linku, nie za pomocą maila.
0: Bardzo łatwo ułatwić.
2: Tak.
0: Bo możemy sobie zrobić na przykład http://frontmas.com i ukośnik na przykład, nie wiem, traktor albo jeszcze coś innego wpisać tam, pakietka, kukiełka, nie wiem, cokolwiek. Chociaż... I wtedy nie mamy tutaj żadnych tam CDB, JP, coś tam.
2: Automatycznie coś tam, generowanych.
0: Tylko... No to jest ciekawa opcja. To jest ciekawa opcja i naprawdę tutaj... No to jest ciekawa opcja, powiem szczerze. Bardzo wygodne. Tak to działa w Firefoxie.
1: Audycja.
0: Jeszcze nam został Internet Explorer.
1: Internet Explorer 60. Internet Explorer HTTP.
0: Tu podejrzewam, że będzie najgorzej, a może się
2: mylę. Są hardkorowcy, którzy do dziś tej przeglądarki używają.
0: Dokładnie.
2: Mimo tego, że przeglądarka już od iluś lat nie jest tak naprawdę rozwijana.
1: Link premium,
0: click or drop your files.
1: Przycisk.
2: Się zaczyna.
0: Naciskamy.
1: Wybierz plik do czeka, widok elementów, lista, nazwa, delta, frazy, swim, delta, wierzemy, laptop, dostęp, nazwa, plik, otwórz, przyc, stacja, smash, internet, explorer, click, przycisk, cancel, jeden, files, 9, 7, mb, plus, ignore, przycisk,
2: laptop,
1: 9, 7, mb, smash, przycisk, email, przycisk, link, przycisk, slack, formularz, punkt, orientacyjny, our contact, emails, pole edycji.
0: To może tutaj zrobimy też... Też mój mail.
1: Małpa, POC, ZTA, PN. Przycisk, urname, pole edycji, niedostępne, urna, subjekt, pole, enter, collapse, pole edycji, wielowierszowe, koniec, pole edycji, przycisk, smash, przycisk, customize, designo, przycisk, personalize, contact, przycisk, modify, period of valid, przycisk, add, password, przycisk, deacki, ate, preview.
2: To może spróbuj dodać hasło.
1: Deacki, add, password. Przycisk, add password, przycisk, deacki, add preview, przycisk.
0: Tylko chcemy jeszcze z tym deactivate preview spróbować.
2: Okay.
1: Przycisk.
0: Czy się da?
1: Deact, przycisk, disable, file preenable, select, disable, file preview, przycisk, save, file enable, slash, disable, file preview.
2: To teraz formula, myślę, że...
0: My nawet nie wiemy, co zrobić.
2: Nie wiemy. Myślę, że nie powinien...
0: Ale ja zrobię przycisk save.
2: Dokładnie.
0: Nie będę nic ruszał.
1: Tak. Disable, disable, download, przycisk, add, pass, przycisk, add, password, przycisk.
0: Jeszcze dodam hasło.
2: Też pewnie gdzieś na dole się pojawi.
1: Przycisk, disable, add, password, to protect, access, to your smash, password, pole edycji zabezpieczone.
0: No, zrobię Tyflo Podcast, no już nie będę tutaj...
1: Gwiazdka.
0: Żeby...
1: Przycisk save, przycisk cancel,
2: i save.
1: Przycisk save.
2: Nie ma opcji na wyświetlenie tego hasła. Szkoda, bo można byłoby na przykład sobie od razu gdzieś powiedzmy to hasło skopiować i komuś dać.
1: Przycisk.
0: I smaszujemy nasz plik.
1: 0.0.0.0.7 mb% 4%
2: ale automatycznie 8% się aktualizuje.
1: Internet Explorer 71%
0: tak, smash Internet Explorer
1: 96% 100% smash Internet 100% 4 9 7 mb 9 7 mb 9 calculationow przycisk smash 9 calculationow przycisk smash przycisk przycal, dzielę, dzielę, smash, internet, ex, dzielę, cal, przycisk, smash, calcul, przycal, culationow, remaining, time, dzielę, 7 mb, dzielę, dzielę, calcul, przycisk, smash, przycisk, ulowe, smash.
0: Ale tutaj nas już nie poinformował,
2: że jest.
0: Your file has been sent, tylko możemy smashować again, czyli możemy jeszcze raz wysłać plik.
2: Tak.
0: W związku z tym, W związku z tym ja proponuję, żebyś sprawdził...
2: No właśnie, już to, Robercie, robię. Dostałem wiadomość.
0: W ogóle jak to będzie wyglądało, bo...
2: Dostałem wiadomość przed momentem, już sobie otwieram...
1: Audycja.
2: Otwieram sobie maila i już wam, drodzy słuchacze, pokazuję, jak to wygląda. Mam maila. Mail jest mailem tradycyjnym.
1: Link do Wiles, pusta, Wiles, Wilbe, to Noctober 11/2018.
2: Tak, tu nie zmieniałeś nic, więc mam informację, że będą usunięte. No to otwieramy sobie ten link.
1: Nasz dokument, klik, to wiedzam, klik, pole edycji, zabezpk, password.
2: I zaczynamy zabawę.
1: Password, klikalne password.
2: Password.
1: Pole edycji zabezpieczone.
2: Pole edycji zabezpieczone, pole edycji na wprowadzenie hasła.
1: Klikalne, przycisk enter. Przycisk enter, przycisk enter.
2: I mam tyle. Nie mogę z tym nic zrobić. Mam pewne podejrzenia, że mógłbym to chyba pobrać bez hasła, ale potem będę się tym bawił. Jeszcze tylko muszę zrobić jedną rzecz, bo widzę, że podkład mi się już tu kończy, nasz radiowy, więc... Wrzućmy go, niech nam gra dalej. A teraz już przechodzę tutaj.
0: 834 835.
2: A taki myślałem prosty numer.
0: 834 835 to jest numer do naszego studia. Ja tutaj mi się tutaj cyferki pogmerały trochę, wszystko mi skacze przed oczami, przepraszam.
2: Okej, okay. Tak dobrze, no to ja teraz wpisuję hasło.
1: Zapisać hasło, alert, naciśnij.
2: Nie, nie chcę zapisywać tego hasła.
1: Download przycisk, klik, to wiedzam, download.
2: Natomiast, pojawiła mi się strona, za pomocą której mogę pobrać ten plik. Tak, znowu mamy zegarek, który nam odlicza.
1: Przycisk download.
0: Player.
1: Link over edycji. Przycisk. Kropka mp3. Przycisk. Przycisk listem.
2: Mam.
0: I zagra?
2: Czekaj, sprawdzę. Listen. Tak.
1: Przycisk.
0: Aha.
1: Przycisk.
0: No, czyli jednak to chyba
2: nie, coś nie tak. Przynajmniej dla nas to tutaj? Nie bardzo jest dostępne. Nie znamy stanu tego pola wyboru. To jest ewidentnie dla nas opcja niedostępna. Dobrze, ja już przełączam się na inną syntezę. I co? I będziemy podsumowywać, myślę, serwis.
0: Tak, natomiast ty chciałeś sprawdzić, czy jesteś w stanie to pobrać bez hasła.
2: Tak, natomiast no to jest gdzieś tam, powiedzmy, więcej zabawy.
0: Na później.
2: Tak, na później, na później. Mam pewną hipotezę, ale to wymaga jednak jakiejś tam zabawy, więc jeżeli się potwierdzi, to napiszę w komentarzu, a jeżeli nie, to nie.
0: A jeżeli nie, to nie. Słuchajcie, więc fromsmash.com jest jakąś alternatywą dla WeTransfer. Jeśli chcecie przekazywać dłużej pliki. Tak. No i co jeszcze jest ważne? No, że możecie przesyłać jednak te pliki większe, tak? No bo jeżeli na przykład prześlecie plik 2,5 gigowy, to dostaniecie link dość szybko. Plik 3-gigowy dostaniecie link za godzinę, na przykład, za 3-gigowy plik. Także może ktoś się na tym zastanowić, że tak powiem. To ta możliwość tego przechowywania dziennego też jest niezła. Te linki, które można sobie samemu jakby wygenerować, to też nie jest zła sprawa. Troszeczkę kłopotów z dostępnością, ale da się to ogarnąć.
2: A to jest dość fajne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na przykład pracują w jakichś takich kwestiach związanych z dźwiękiem. Dajmy na to, mamy kogoś, kto tworzy jakieś, czy jakieś piosenki, albo jakieś, nie wiem, podkłady, albo realizuje coś i kontakt musi się jakoś tam z klientem, powiedzmy, skontaktować i podesłać mu do akceptacji. No bo my nie będziemy się raczej zajmować grafiką, ale dźwiękiem, a i owszem, niejednokrotnie nam się zdarza. Więc tego typu serwisy są też proste dla klienta, bo on nie musi się bawić w jakieś takie rzeczy typu serwer FTP na przykład, bo kiedyś to tak przecież się robiło, że podawało się klientowi dane do serwera FTP, to sobie drogi kliencie ściągnij z serwera, no a klient w dzisiejszych czasach, a co to jest FTP, jak ja mam z tego skorzystać, ja nie wiem, ja nie umiem, proszę mi to dostarczyć w prosty sposób, no to można właśnie w prosty sposób, bo mamy jeszcze tu playerek, klient nawet nie musi sobie tam niczego pobierać na dysk, on sobie może tego odsłuchać naszego dzieła po stronie przeglądarki i albo akceptuje, albo nie akceptuje i musimy bawić się dalej. Także prawie.
0: Natomiast, fajne. Tak, natomiast co chciałem powiedzieć, nie polecam przesyłać dużych plików, jeśli chcemy jako link wysłać ten duży plik. Dlaczego? Dlatego, że wtedy pamiętajcie, że na ten link trzeba czekać odpowiednią ilość godzin. Jeżeli na przykład mamy taki 20-gigowy plik, to trzeba czekać godzin 20. I problem jest z linkiem taki, że on się pojawia się na stronie i musimy mieć przez 20 godzin otwartą w przeglądarce tą stronę, żeby dostać ten link. Więc lepiej to zrobić na e-mail, bo nam na e-mail...
2: A jak, Robercie, byśmy zrobili taką rzecz, pewnie tego nie testowałeś, ale teraz przyszło mi do głowy, że no tam możemy wpisać te nasze, tą naszą taką frazę, która będzie wyświetlana po tym linku FromSmash, po adresie fromsmash.com. Więc na przykład możemy sobie wysłać plik taki 20-gigabajtowy pod adresem fromsmash.com/Robert, powiedzmy, i ten link rzeczywiście może i za 20 godzin od wysłania tego 20-gigabajtowego pliku być dostępny, ale nie musielibyśmy może mieć cały czas otwartej przeglądarki. To jest ciekawe, czy to by tak zadziałało.
0: Może tak. W każdym razie na pewno, znaczy testowałem na innej zasadzie i wiem, że jeżeli wyślemy taki 20-gigowy link, znaczy plik i chcemy go ściągnąć, przed czasem to się pojawi error, także to się nie da, bo będzie error. Natomiast no możemy coś takiego spróbować zrobić. Natomiast powiem szczerze, mnie brakuje cierpliwości do tego. Ja wolę, żeby mi to przyszło na maila, którego odbiorę w stosownym czasie.
2: No tak.
0: Przyjdzie i wtedy wiadomo, że mogę to ściągnąć.
2: Że można to pobierać.
0: Jeszcze jedną rzecz chciałem. Jeszcze jedną rzecz chciałem. Czasami WeTransfer, duży plik potrafi nam, że tak powiem, poprzekrajać na kilka mniejszych.
2: WeTransfer czy Smash?
0: To też nie, Smash, przepraszam, Smash. Poprzekrajać na kilka mniejszych. Więc wtedy będziemy mieli do ściągnięcia kilka plików w partach i te party będzie trzeba wszystkie 3 czy 2 ściągnąć, czy 4 i wtedy... Ale to mówię, to jest przy dużych plikach. I wtedy on... No i wtedy, że tak powiem...
2: I czym te party połączyć?
0: Normalnie rozpakowujemy na przykład.
2: Aha, bo to będzie plik zip wtedy na przykład.
0: Tak, to będzie taki zipowany part.
2: Aha, rozumiem.
0: Po prostu. Ale czasami to ja nie wiem, od czego to zależy. Raz mi tak zrobił, a drugi raz nie.
2: Aha.
0: To nie wiem, no po prostu ma takie coś i może się takie coś stać.
2: Rozumiem.
0: Sygnalizuje.
2: Rozumiem.
0: I wtedy mogą być takie rzeczy.
2: I tak działa serwis Smash from smash.com from smash.com. To jest adres strony internetowej tego serwisu. Jak sami widzicie, pewne problemy dostępnościowe są, ale nie aż znowu takie, żeby nie dało się z tego serwisu korzystać.
0: Skorzystać.
2: Tak. Wysłaliśmy kilka
0: plików.
2: A pewne
0: rzeczy ma takie, których nie ma WeTransfer.
2: Dokładnie.
0: Więc może się komuś przyda.
2: Tak, więc może się komuś przyda, może w komentarzu gdzieś napiszecie nam, czy jesteście zadowoleni z tego serwisu, czy też nie. Robert Łabęcki dziś prezentował możliwości serwisu Smash. Dziękuję Ci bardzo, Robercie, za udział w audycji.
0: Dziękuję bardzo.
2: I ja również dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję
2: Michał
0: bardzo,
2: Dziwisz.
0: Słuchacz.
2: Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dzisiejszy podcast będzie dotyczył monitora brajlowskiego Focus 40 Blue, ale nie chciałbym tylko skupić się na walorach technicznych tego urządzenia, ale pokazać jego jak najbardziej praktyczne zastosowanie przy współpracy ze screenreaderem JAWS. Focus 40 Blue, co znajdziemy w pudełku? W pudełku znajdziemy oczywiście monitor brajlowski zapakowany w futerał. Futerał na pierwszy rzut oka nie robi większego wrażenia. Zwykły, skajowy futerał koloru czarnego. Jeśli zaś otworzymy ten futerał, naszym oczom pojawia się kolejny futerał. Futerał z tworzywa bardzo miłego w dotyku, sprężysty i dość wyginający się, sprawiający wrażenie, że monitor w nim się znajdujący jest bardzo bezpieczny. I tak faktycznie jest. Futerał jest niedużych rozmiarów. Długości można by porównać jego długość z laptopem 14 cala, myślę. Sam Focus jest nieco innym monitorem brajlowskim. Jest o 40% mniejszy od swojego poprzednika. Jego wymiary to szerokość 318 mm, głębokość 97 mm, a grubość to 25 mm. Jego waga to zaledwie

już o wymiarach, czyli można sobie wyobrazić, że jest to monitor bardzo mobilny. Monitor Focus 40 Blue, pewnie swoją nazwę Blue wziął od koloru futerału, czyli koloru niebieskiego, ale pewnie i nie tylko. Mianowicie została w nim zaimplementowana technologia Bluetooth 2.0, dzięki czemu może on się bezprzewodowo łączyć z komputerem bądź z telefonem komórkowym, a także może być połączony za pomocą kabla USB. Wbudowany akumulator w tenże monitor pozwala na 20 godzin ciągłej pracy poprzez Bluetooth. Patrząc na jego lewą ściankę, idąc od góry, mamy wejście zasilacza do ładowania akumulatora zewnętrznego. Tuż pod nim mamy wejście mini USB do podłączenia fokusa z komputerem i klawisz włącznika. Gdy włączymy monitor, pod palcami możemy przeczytać nazwę monitora Focus 40 Blue oraz stan baterii. Zresztą ten stan baterii możemy sprawdzić w każdej chwili, krótko przyciskając włącznik. W tej chwili stan baterii wynosi 33%. Jeśli naciśniemy któryś z kursor routingów, wrócimy do wyświetlania stanu faktycznego tego, co znajduje się na monitorze. Zanim przejdę do dalszej części opisu tego urządzenia, wypada tutaj wspomnieć o ładowarce. Ładowarka, niczym specjalnym się nie wyróżniająca, wtyczkę ma ona bardzo podobną do ładowarek różnych innych urządzeń, ale do tejże ładowarki dodane są wtyczki do kontaktów, chyba z całego świata. Przyznam się szczerze, że jeszcze tylu wtyczek nie widziałem. Jest ich chyba z 5. Te wtyczki w bardzo prosty, szybki sposób można zmienić, w zależności od tego, z jakim kontaktem mamy do czynienia i gdzie musimy skorzystać z prądu. Focus zrobiony jest z tworzywa bardzo wzbudzającego zaufanie. Szczerze mówiąc, trudno mi stwierdzić, czy jest to plastik, czy jest to metal. Tworzywo jest bardzo mocne, bardzo pewnie trzyma się ten monitor w dłoni. Jak już mówiłem wcześniej, wygląda on bardziej jak notatnik brajlowski niż monitor brajlowski, niż Focus, jego poprzednik. Na dole ma on 4 nóżki, które powodują, że gdy położymy Focusa na przykład na biurku, jest on bardzo stabilny. I patrząc od góry na Focusa, mamy klawisze brajlowskie po lewej stronie 4 i po prawej stronie 4. Tuż pod klawiszami brajlowskimi jest taka wypustka ciągnąca się niemalże przez całą długość monitora. Na tej wypustce mamy kropeczki. Tych kropeczek jest dokładnie 7, z czego 2 lewe i 2 prawe są mniejsze, natomiast 3 środkowe są troszeczkę większe. Te 3 kropeczki środkowe są minimalnie większe, z czego prawa i lewa wypadają tuż pod punktem brajlowskim pierwszym i punktem brajlowskim czwartym, a jak sama nazwa wskazuje, środkowa jest na środku i jest ona minimalnie większa od tych 2 pozostałych. Czyli podsumowując, po lewej i po prawej stronie mamy kropeczki małe, tuż pod klawiszem brajlowskim 1 i pod klawiszem brajlowskim 4 mamy kropeczki większe, natomiast na środku mamy kropeczkę największą. Różnica wielkości między tymi kropeczkami 3 środkowymi jest naprawdę niewielka i trzeba bardzo dokładnie podotykać monitor w Focus, żeby to stwierdzić. Tuż pod tą linią, o której mówiłem, mamy kursor routingi. Jest ich 40, gdyż monitor Focus 40 Blue jest monitorem 40-znakowym. I pod kursor routingami mamy rzecz najważniejszą, czyli Braille. Po lewej i po prawej stronie linijki brajlowskiej mamy rolki przewijające tekst bądź służące za klawisz tabulacji. Tuż pod linijką brajlowską mamy klawisz spacji i patrząc na przednią ścianę monitora brajlowskiego mamy klawisze, dokładnie jest tych klawiszy 8 i po lewej i po prawej stronie z zewnątrz mamy klawisze, które służą do przewijania tekstu brajlowskiego na monitorze. Chodzi tutaj o to, klawisze te nazywają się klawiszami selektorami, chodzi tutaj o to, że linia tekstu nie mieści się na 40-znakowej linijce brajlowskiej i żeby przeczytać ją całą, musimy ten tekst przewinąć i do tego właśnie służą klawisze selektorów lewego i prawego. Zbliżamy się do wewnątrz i po lewej, jak i po prawej stronie mamy klawisze strzałek, góra-dół. Następnie lewy i prawy również klawisze GDB1 i GDB2. Klawisze służące do rozpoczęcia nieprzerwanego czytania. Jeśli naciśniemy GDB1 i GDB2 wspólnie, wówczas tekst na monitorze brajlowskim, który będzie wyświetlany, będzie przewijany automatycznie. Jeśli naciśniemy jeden z klawiszy GDB, wówczas tekst będzie przewijany wolniej lub szybciej. Jeśli naciśniemy lewy, będzie przewijany wolniej, prawy przewijany szybciej. Gdy monitor Focus stoi na biurku, to jego przednia ścianka jest

0: ułożona troszeczkę po skosie, oprócz jej środka. Jej środek jest zupełnie prostopadły. To jest to miejsce, gdzie mamy klawisz spacji. Na tymże środku, na tej prostopadłej ściance, ścianki przedniej, żeby wyróżnić tą część akurat monitora, są umiejscowione klawisze Shift. Klawisze Shift lewy i klawisze Shift prawy. Klawisz Shift lewy i prawy służą do zaznaczania tekstu na monitorze brajlowskim, a także klawisz Shift prawy służy do skrótów klawiaturowych programu JAWS, natomiast klawisz Shift lewy służy do skrótów klawiaturowych systemu operacyjnego Windows. Teraz o kursor routingach troszkę. Kursor routingi znajdują się tuż nad linijką brajlowską. Jest ich 40, tak jak znaków na linijce brajlowskiej. I są ułożone w dwóch liniach, z czego pierwsza linia przywołuje kursor w miejscu, w którym naciśniemy kursor routing, natomiast druga linia przewija bądź to w lewo, bądź w prawo wyświetlany tekst na monitorze brajlowskim, a część z górnej linii kursor routingów, one są nazywane w programie JAWS jako klawisz NavRow, jest przyporządkowana do jakichś opcji. I dlatego właśnie na tej wypustce między klawiaturą brajlowską a kursor routingami są te kropeczki. Mamy 40 klawiszy NavRow i załóżmy, że 10 klawisz zdefiniowaliśmy sobie tak, aby po jego naciśnięciu kursor przechodził o znak w prawo. No dobrze, ale jak do niego się dostać? No oczywiście możemy policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Niepotrzebnie. Dlatego tych kropek jest 7, dlatego są dwie lewe i dwie prawe mniejsze, dwie środkowe większe i jedna środkowa największa, żeby właśnie od nich zaczynać korzystanie z klawiszy NavRow. Jeżeli położymy palec na środkowej kropce, czyli tej największej, pomiędzy punktami 1 i 4, zejdziemy palcem w dół, będziemy pomiędzy jednym a drugim klawiszem NavRow, konkretnie między jedną piątką a drugą piątką, gdyż właśnie te kropki wkomponowane są w ten sposób, że są one między piątkami. Piątka, kropka mała, piątka, kropka mała, kolejna piątka, kropka większa, kolejna piątka, kropka największa, kolejna kropka, kropka większa, kolejna piątka, kropka mała, kolejna piątka, kropka mała. I skończył nam się rząd klawiszy NavRow. Na przykład, idąc w dół od kropki największej, środkowej, klawisz NavRow, możemy to usłyszeć korzystając z trybu pomocy programu JAWS. Braille NavRow 20, a natomiast Braille NavRow 21.
1: Braille NavRow 21, same aspressing D, tab, curl on the curl board.
0: Dokładnie, czyli mamy Shift Tab i Tab. Czyli od największej kropki, schodząc palcem prostopadle w dół, dostajemy się pomiędzy jeden klawisz a drugi, pomiędzy NavRow 20 i NavRow 21, z czego lewy to jest Shift Tab, prawy to jest Tab. Prawda, że proste? Natomiast trzecia kropka od lewej, czyli ta większa, ale nie największa, znajdująca się tuż pod klawiszem z punktem 1 i od tej trzeciej kropeczki, jeśli pójdziemy w dół i naciśniemy klawisz znajdujący się po prawej stronie, usłyszymy
1: Braille NavRow 15, stop the last flash message sent to the Braille display.
0: Pokaż ostatnią wiadomość flash wysłaną do monitora brajlowskiego. Czyli nie musimy już liczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tylko pamiętamy, że jeśli od trzeciej kropki pójdziemy prostopadle w dół, po lewej stronie będzie klawisz ten, o który nam właśnie chodzi. Tak działają klawisze NavRow. Oczywiście one są definiowalne, można sobie przypisywać do nich własne skróty. Te klawisze pod trzema kropkami, tymi większymi, są już zdefiniowane, co nie znaczy, że nie można tej definicji zmienić, ale one są już zdefiniowane. Następnie klawisze pozostałe NavRow służą do przewijania tekstu brajlowskiego, bądź to w lewo, bądź to w prawo. Korzystając z pomocy klawiatury programu JAWS, czyli ze skrótu Insert 1, możemy dowiedzieć się, co poszczególny klawisz na monitorze brajlowskim wykonuje. Otrzymamy tutaj informację zarówno wyświetlaną w brajlu, jak i usłyszymy informację przekazywaną przez syntezator mowy. Keyboard Help On, ja teraz czytam na monitorze brajlowskim i naciskam na przykład punkt pierwszy. Punkt pierwszy, czyli odpowiednik strzałki do góry. Analogicznie punkt czwarty, odpowiednik strzałki w dół. Punkt drugi, odpowiednik Home. Punkt piąty. Odpowiednik klawisza End. Punkty 3 i 6 natomiast przewijają tekst brajlowski, bądź to w lewą stronę, bądź to w prawo. Są to tak zwane zamienniki selektorów, które są na przedniej ściance monitora brajlowskiego Focus po stronie lewej i po stronie prawej. Przewija monitor brajlowski w lewo, natomiast Braille Dot 6 przewija monitor brajlowski w prawo. Punkt 7 jest odpowiednikiem Backspace'a, natomiast punkt 8 jest odpowiednikiem Entera. I teraz różne kombinacje możemy z tymi punktami wykonywać. Na przykład punkty 4-5. Tak jakbyśmy naciskali na zwykłej klawiaturze klawisz Tab. Analogia, jeśli chcemy wykonać polecenie Shift Tab, naciskamy punkty 1-2. Brajlowskie L, czyli punkty 1-2-3. Odpowiednik polecenia Ctrl Home, czyli przejdź na początek pliku. I analogicznie punkty 4-5-6. Przejdź na koniec. Tutaj słyszą Państwo program JAWS, który jest niestety niespolszczony. Jest on w najnowszej wersji 11.0 i jeszcze do tejże wersji spolszczenia nie ma. Dlatego stąd te komunikaty angielskie. Ale w miarę umiejętności postaram się je oczywiście tłumaczyć. Jeżeli naciśniemy brajlowskie K, jest to odpowiednik klawisza Page Up, czyli strona ekranowa w górę. Brajlowskie K, czyli punkty 1-3. Analogicznie punkty 4-6. Klawisz Page Down. Jeżeli chcemy uaktywnić bądź zdeaktywować tryb pomocy klawiatury programu JAWS, musimy do tego użyć skrót klawiszowy. Oczywiście jest skrót klawiszowy Insert 1 i on działać będzie zawsze, ale możemy to polecenie również wykonać z poziomu samego monitora brajlowskiego. Czyli musimy nacisnąć literkę brajlowską N, czyli punkty 1, 4, 5 i 6. Jeżeli zaś chcemy przejść na pulpit, wciskamy kombinację punktów brajlowskich 1, 4, 5, czyli literka D. Jeżeli zaś chcemy otworzyć przycisk Start, wciskamy kombinację punktów 3, 4. I tak dalej. Jeśli zaś chcemy nacisnąć klawisz Escape, wykorzystujemy do tego celu kombinację skrótów brajlowskich literki Z, czyli punktów 1, 3, 5 i 6. I już wcześniej wspominałem o klawiszu Tab, czyli punkty 4, 5. I Shift Tab. I teraz dwie ważne rzeczy. Żeby monitor zachowywał się w ten sposób, w jaki zachowuje się w moim przypadku, mianowicie żeby czytał wszystkie polecenia, które ja nim wykonuję, musimy ustawić dwie rzeczy. Mianowicie opcje: aktywny kursor podąża za brajlowskim i kursor brajlowski podąża za aktywnym. Najprościej zrobić to w ten sposób, że naciskamy literkę T i naciskamy literkę F, aż usłyszymy, że aktywny będzie podążał za brajlowskim i brajlowski będzie podążał za aktywnym. Oczywiście w każdej chwili możemy to zdeaktywować. Jeśli natomiast chcemy tą opcję ustawić na stałe, musimy udać się do menedżera konfiguracji, załadować plik domyślny i w opcjach Braille'a taką zmianę poczynić. Żeby nie być gołosłownym, naciskam literkę T i usłyszymy: aktywny nie będzie podążał za brajlowskim. Wówczas co innego może przedstawiać synteza mowy, a co innego może przedstawiać monitor brajlowski. Na przykład monitorem brajlowskim możemy śledzić przychodzące wiadomości na komunikatorze, natomiast synteza mowy może być ustawiona, kursor może być ustawiony w miejscu do wpisywania tychże odpowiedzi na te wiadomości, które przyszły. Odpowiednio musimy również wyłączyć literką F, czyli kombinacją punktów 1, 2, 4, opcję, która nazywa się brajlowski nie będzie podążał za aktywnym. Te obie opcje działają na zasadzie włącznika światła, czyli włącz, wyłącz. zawsze literka T i zawsze literka F, zawsze punkty 2, 3, 4, 5 i punkty 1, 2, 5, czyli ja teraz jeszcze raz naciskam T i F. I teraz każda komenda, jaką wydam komputerowi z poziomu monitora brajlowskiego, będzie również odczytywana przy pomocy syntezatora mowy. Oprócz plików tekstowych i stron internetowych plików HTML. Tutaj monitor brajlowski owszem odczytuje zawartość, przemieszcza kursor, ale nie współgra to niestety z syntezatorem mowy. I teraz troszeczkę praktyki. Naciskam literkę brajlowską D. I po pulpicie możemy poruszać się na kilka sposobów. Możemy oczywiście nacisnąć kombinację klawiszy brajlowskich L, czyli 1, 2, 3, żeby przejść na początek pulpitu. Możemy przemieszczać się po pulpicie strzałkami, czyli strzałkami, które mamy na monitorze Focus po lewej i po prawej stronie. I tak dalej. Możemy również do tego celu wykorzystać selektory. Naciskam teraz brajlowskie 2, czyli klawisz Home i naciskam prawy selektor. I właśnie, słyszą Państwo, że nacisnąłem jeszcze raz selektor i nic mi nie zostało przeczytane. Dlaczego? Dlatego, że opis kontrolki oraz nazwa ikonki, w tym przypadku Mozilla Firefox, nie zmieściły się na monitorze brajlowskim. I po kolejnym naciśnięciu selektora prawego, ja teraz pod palcami widzę pulpit desktop LV, czyli list view Mozilla Firefox 8 i muszę przesunąć monitor brajlowski off 22, czyli 8 element 8 z 22 elementów dostępnych. Tu już nam się pulpit skończył. Oczywiście selektorem lewym możemy wrócić z powrotem. Należy pamiętać, że jeżeli są ustawione opcje aktywny podąża za brajlowskim i brajlowski podąża za aktywnym, wówczas kursor przejdzie tam, gdzie przejść będzie mógł, gdzie przejdzie kursor PC. Jeżeli teraz chodzimy po ikonkach, to przeczytamy wszystko to, co widzi strzałka góra-dół. Jeśli zaś te opcje byłyby wyłączone, monitor brajlowski zachowywałby się podobnie do kursora JOS, czyli czytałby liniowo pierwszą linię pulpitu, drugą i tak dalej. Monitor brajlowski ma kilka sposobów pokazywania informacji. Są to tak zwane tryby, tryb strukturalny, tryb syntezymowy i tryb liniowy. W trybie strukturalnym działa on właśnie tak, jak pokazywałem teraz. Tryb liniowy jest podobny do trybu strukturalnego, tylko zawsze czyta pierwszą linię tekstu, w którym się znajduje kursor. Natomiast tryb syntezymowy przekazuje nam dokładnie to, co mówi syntezator mowy. Czyli to, co słyszymy od syntezatora mowy, mamy pod palcami w brajlu. Wspominałem wcześniej o dwóch shiftach, które mamy dostępne. Shifty, czyli na przedniej ściance monitora, która jest lekko pod skosem, środkowy fragment tej ścianki jest prostopadły. Na niej właśnie, na tym prostopadłym fragmencie, są shifty, shift lewy i shift prawy. Shift prawy wykorzystywany jest do kombinacji skrótów klawiszowych programu JAWS i na przykład, żeby przejść do zasobnika systemowego, używamy kombinacji prawy shift, punkty 1, 3. Selecta system tradycją dialog list box prawki fiatster odebrano jeden nową wiadomość z odebrano JAWS for Windows. I teraz strzałką w dół schodzę w dół. Bezpieczne usuwanie sprzętu. W brajlu widzę to, co mówi mi syntezator, bezpieczne usuwanie sprzętu. Mogę przesunąć się lewym selektorem w prawo. Select a system to tray icon. List box nawet. I jeśli chcemy zasobnik systemowy zamknąć, wówczas używamy kombinacji brajlowskiej Z, czyli klawiszy 1, 3, 5, 6. Jeśli chcemy przejść do listy otwartych okien, naciskamy prawy shift i obniżone J, czyli punkty 3, 5, 6. Windows list dialog room link applications list box focus office txt notatli bold wave minimize prawki w dziele strona total i tak dalej, i tak dalej. Również zamykamy escape'em. Jeśli zaś chcemy zmienić syntezator, naciskamy prawy shift i literkę S. Select a voice profile dialog default combo box syntank syntezer nowy 10 of 11 alt plus d. I otwiera nam się okienko dialogowe do zmiany syntezatora. Pulpit list wiewdos 11.07 i przed chwilą pokazał mi się napis Oczywiście dosłownie tego nie przetłumaczę. Press routing to go to desktop. Chodzi o to, że po prostu kursor gdzieś był, ale nie bardzo program JAWS mógł podać informację gdzie, i żeby przywołać kursor do pulpitu, musiałem nacisnąć jeden z klawiszy routingów. Jeżeli chcemy dostać się do okienka programu JAWS, naciskamy prawy Shift J.
1: JAWS context menu options submenu to utilities submenu language help submenu H language submenu L help submenu H.
0: Jeżeli chcemy tutaj rozwinąć to podmenu, naciskamy Enter, czyli ósmy punkt.
1: Training T JAWS help topics credo artson lands hsnf entuser licence a technical support s leading menus pulpit list
0: i zamykamy Escape. Możemy również dostać się do menedżera programu JAWS. Wciskamy w tym momencie klawisze prawy Shift i punkty 2, 3.
1: Run JAWS Manager Dialog List VF Abused Braille Options 1 of 17 Abused JAWS Options Configuration
0: Map
1: Custom Sync Link Custom Ize List VF Pulpit List VF JAWS 11.07 of 22.
0: Oczywiście ja wszystkich skrótów tutaj Państwu nie podam. Gorąco zachęcam do czytania dokumentacji programu JAWS. Jest to bardzo przystępnie wyjaśnione. A jeszcze parę skrótów nam zostało. Na przykład, co wtedy, gdy chcemy kliknąć lewym przyciskiem myszki?
1: Desktop, pulpit, list, wie, wrawki, 1, 22, komputer.
0: Na przykład, lewym przyciskiem myszki chcemy wejść do komputera. Nic prostszego, naciskamy kursor routing nad słowem komputer, które jest podkreślone dwa razy,
1: komputer,
0: dość szybko.
1: Komputer, folder, list, wie, not selected, dysk lokalny, C, 1, dysk lokalny, C, dysk lokalny, D, stacja dysków, dysk lokalny, D.
0: Na przykład chcemy wejść na dysk lokalny D, robimy dokładnie to samo. Klikamy kursor routingiem znajdującym się nad podkreślonym elementem dysk lokalny D.
1: Widok folder list wie, not selected, Agata BR 1 of 46. Widok folder list.
0: A jeśli zaś chcemy się wycofać do mojego komputera, naciskamy punkt 7, czyli backspace.
1: Stacja, widok folder list wie, not selected, dysk lokalny C 1 of 7. Widok folder list wie, dysk lokalny D 2 of 7.
0: Jeżeli zaś chcemy zasymulować klik prawym przyciskiem myszki, używamy do tego celu obojętnie którego selektora z kursor routingiem nad elementem, na który chcemy kliknąć. W tym przypadku jest to dysk lokalny D.
1: Kontekst menu Explorer, otwórz udostęp testu, formatuj F, kopiuj K, utwórz skrót.
0: I pojawia nam się menu kontekstowe, dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tym elemencie.
1: Leading menus komputer, widok folder list wie, dysk lokalny D, 2 of 7, widok folder list wie, dysk lokalny D, 2 of 7.
0: Jeżeli chcemy zaś dostać się do paska menu, używamy kombinacji brajlowskiej punktów 3 i 5.
1: Menu bar, plik.
0: Pojawia nam się pasek menu na monitorze brajlowskim, plik, edycja, widok, narzędzia, pomoc, akurat mieści się cały. Kursor routingiem klikamy w okolicach plik.
1: Nie znamy kontekst menu, Explorer, zamknij ten.
0: I przechodzimy strzałeczką na zamknij, również albo kursor routingiem, albo klawiszem z punktem 8. Klikamy potwierdzająco. Komputer się zamknął.
1: Desktop pulpit list wie, komputer 2 of 22. Desktop pulpit list wie, komputer 2 of 22.
0: Monitor brajlowski Focus ma również skróty wspomagające współpracę jego z przeglądarkami internetowymi. Skrótów jest niewiele, jest to lista linków i lista nagłówków, ale wielu rzeczy my jako użytkownicy musimy się nauczyć. Mianowicie musimy nauczyć się skrótów, że na przykład LNK to jest link, że na przykład OMO to jest on mouse over, że na przykład LV to jest list view i tak dalej, i tak dalej. Jeśli znamy troszeczkę program JAWS, znamy go w wersji angielskiej, to nie ma z tym problemu, przychodzi to dość łatwo. Jeśli zaś jesteśmy osobami początkującymi, niestety musimy poświęcić trochę czasu temu zagadnieniu. Zagadnienie owo jest dokładnie opisane w podręczniku programu JAWS, a ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj pokażę, jest tryb pisania. Na monitorze Focus możemy pisać tak jak na maszynie brajlowskiej, tak jak na klawiaturze brajlowskiej. W tym celu używamy skrótu klawiaturowego lewy shift, prawy shift, spacja. Słyszymy enabled, czyli włączone, a na monitorze możemy przeczytać typing enabled mode on. Enabled mode on w sumie powinienem przeczytać. Teraz, jeśli nacisnę jakąkolwiek literę,
1: characters,
0: możemy usłyszeć
1: D,
0: D
1: express, F,
0: i tak dalej, i tak dalej. Możemy wejść sobie na przykład do notatnika.
1: Disabled.
0: W tym celu Piszemy notepad. I teraz napiszemy parę słów, na przykład niestety należy sobie zdawać sprawę z tego, że monitor brajlowski nie służy do szybkiego pisania. Właśnie mieli Państwo przykład przed chwilką, że chciałem napisać jedną literkę po drugiej dość szybko i jedna z nich nie została przez monitor zapamiętana. Także owszem, pisać można, ale żeby zanadto się nie rozpędzać. Teraz parę słów o zaletach monitora brajlowskiego. Monitor brajlowski w przypadku Focusa urządzenie nieduże, urządzenie, które praktycznie wszędzie możemy zabrać ze sobą. Jeśli dysponujemy komputerem przenośnym, spokojnie zmieści się on obok tegoż komputera do jego torby i jeśli chcemy czytać Braillem, jeśli mamy taką potrzebę, mamy taką konieczność korzystania z Braille'a, możemy robić to praktycznie wszędzie. Druga rzecz to drukarki brajlowskie, które owszem są bardzo potrzebne, ale w przypadku drukarki musimy ten tekst najpierw wydrukować. Wcześniej musimy go odpowiednio przygotować. Potem po wydrukowaniu już musimy gdzieś ten tekst przetrzymywać. Tutaj zarówno koszty za zakup papieru, jak i miejsce przetrzymywania tych druków nas nie dotyczą. Monitor jest bardzo mały, to co chcemy przeczytać Braillem jesteśmy w stanie zrobić błyskawicznie. Gorąco zachęcam do korzystania z monitorów brajlowskich, do ich ewentualnych zakupów. Mnie osobiście to urządzenie bardzo się przydaje i bardzo ułatwia życie, choć przed zakupem nawet nie wiedziałem, że będzie mi to życie ułatwiać aż tak bardzo. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle zachęcam do kontaktu ze mną, numer gadu-gadu 9080555 lub adres e-mail rawki@gmail.com. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Poczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś za konsoletą realizuje tę audycję Tomasz Bilecki, a ja witam mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Mikołaj Rotnicki. Cześć Mikołaju.
5: Witam serdecznie wszystkich.
4: Dziś porozmawiamy na temat, który może wydawać się z jednej strony oczywisty, ale tym wszystkim oczywisty, którzy już korzystają od jakiegoś czasu z urządzeń firmy Apple i zdążyli się przyzwyczaić do różnego rodzaju, no, czasem można powiedzieć dziwactw, które cechują ten ekosystem, a czasem całkiem niezłych rozwiązań. Bo dziś rozmawiać będziemy właśnie o ekosystemie Apple, będziemy rozmawiać także o Apple ID. Ta audycja jest szczególnie dla tych wszystkich, którzy dopiero zastanawiają się, czy dozbroić się w urządzenie typu iPhone, iPad albo iPod wyposażone w system iOS. A jeżeli ktoś już takie urządzenie posiada i być może stawia też swoje pierwsze kroki za jego pomocą, no to oczywiście liczymy na to, że również czegoś interesującego się dowie. Od razu informacja, że jesteśmy do Waszej dyspozycji, można do nas dzwonić. Nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej to 123 834 835. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login skype'owy to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Po tym wstępie myślę, że możemy przejść do rzeczy. Może Mikołaju, zanim o Apple ID, powiedzmy słów kilka, tak chociaż bardzo ogólnie, czym właściwie różni się ekosystem Apple dla takiego użytkownika, który korzystał kiedyś czy z Symbiana, czy na przykład planuje migrację z Androida na Apple, co go może zdziwić, z czym będzie musiał się pogodzić, jeżeli chodzi o przesiadkę na i urządzenie?
5: To ja bym może jeszcze tak powiedział, w ogóle tak, bo używamy takiego magicznego, w sumie może dla niektórych nieoczywistego słowa ekosystem, no tak wszyscy może z biologią go bardziej kojarzą, ale niedaleko oczywiście od biologii tutaj do komputerów. I warto powiedzieć, że jakby ekosystem to tworzą różnego rodzaju i produkty, i usługi, które mają jakiś wspólny mianownik, które w jakiś sposób wspólnie się dogadują, wspólnie wymieniają informacje. I można by powiedzieć, że teraz obserwujemy już od kilku ładnych lat, od czasu, kiedy też mamy dosyć dynamiczny rozwój internetu, jak różne firmy, różne korporacje, z reguły dosyć duże, bo tak się po prostu rozwinęły same dzięki swoim też użytkownikom, jak one się rozwijają, jak rozbudowują ekosystemy swoich produktów, swoich usług, no i też dzięki temu konkurują ze sobą. Przed chwileczką, Michale, zapytałeś, jak to się ma na przykład do Nokii czy do właśnie Symbiana. Ja bym Symbiana tak nie do końca, i Symbiana i Nokię nie do końca, przynajmniej jeszcze sprzed paru lat, nie do końca nazwał takim typowym ekosystemem, bo dla mnie jakby ekosystem to jest z jednej strony sprzęt, powiedzmy komputer czy jakieś inne dodatkowe urządzenia, coś też, jakiś komponent internetowy, który to wszystko, że tak powiem, scala. No i oczywiście oprogramowanie, które pozwala tym urządzeniom między sobą, że tak powiem, rozmawiać. W przypadku Nokii jeszcze te parę lat temu, kiedy Nokia, można powiedzieć, święciła czy triumfy, czy była po prostu jako takim, były to takie, można powiedzieć, typowe, topowe modele smartfonów, bo można...
4: Kiedy Nokia była tak naprawdę synonimem telefonu komórkowego.
5: Tak, i telefonu, i również też pierwszych smartfonów, bo jeżeli tutaj powiemy też, czy to o Nokii, nawet tej takiej trochę już archaicznej z dzisiejszego punktu widzenia, ale jednej z pierwszych mogących być obsługiwane przez osoby niewidome, na przykład Nokia 6600, na którym instalowaliśmy pierwsze nasze, powiedzmy, mobile speaki czy toksy. No to co to było? To był telefon, to był jakiś system operacyjny, Symbian, tak? I tak naprawdę to było wszystko, bo żeby coś do tego telefonu można było wgrać, czy jakieś kontakty, no to trzeba było mieć, wiadomo, komputer z Windowsem, zainstalować odpowiednie oprogramowanie ściągnięte ze strony Nokii, Nokia PC Suite. No i tak naprawdę to nie był ekosystem pochodzący od jednego producenta, tak? No bo telefon od Nokii, owszem, to oprogramowanie do obsługi od Nokii, no ale już komputer, no taki jak sobie mieliśmy PC, bo już tutaj mamy mnóstwo różnych producentów, system Windows i właściwie to wszystko. Także w tym przypadku tak nie do końca można było mówić o jakimś typowym, zgranym jednym ekosystemie od jednego producenta. W przypadku, powiedzmy, telefonu Nokia i systemu Symbian. Natomiast...
4: To znaczy tak, tylko bardziej, wiesz, bardziej chodziło mi o to, czego może się spodziewać użytkownik zaczynając od takich różnic, jeżeli chodzi o pracę. Ja już pomijam dotykowość, ja już pomijam interfejs dotykowy i jakieś obawy z tym związane, bo nie o tym dzisiejsza audycja, bo tak naprawdę już sporo temu zagadnieniu poświęciliśmy. Chodziło mi raczej o takie same różnice w sposobie korzystania, bo to się zgadza. Google też do pewnego czasu, no można powiedzieć, że nie miał takiego swoistego ekosystemu, bo no Chromebooki fakt faktem były i są, niemniej jednak ja jakoś nie widzę, przynajmniej w naszym środowisku, jakiegoś w ogóle zainteresowania tego typu urządzeniami.
5: A, no rozumiem. No to w każdym bądź razie, jeżeli weźmiemy sobie taką typową Nokię, tak? Taką Nokię symbionową, no to tak jak wspomniałem, do przesyłania do niej danych z komputera, do wrzucania muzyki, plików, synchronizacji kontaktów, archiwizowania tego telefonu, no to używamy telefonu Nokia i odpowiedniego oprogramowania od Nokii. Kiedyś to się nazywało Nokia PC Suite, teraz to się bodajże chyba nazywa chyba jeszcze inaczej, bo wiem, że Nokia z czasem te nazwy tych swoich oprogramowań zmienia. Natomiast tak, prawdą jest też to, że w przypadku telefonów symbionowych mamy stosunkowo dosyć dużą swobodę, jeżeli chodzi o powiedzmy dostęp do tego systemu plików, tak? My możemy, że tak powiem, z poziomu komputera wejść na kartę do konkretnego folderu, w konkretnym folderze coś umieścić, z konkretnego folderu coś pobrać i w taki sposób możemy jakby zarządzać, wiadomo, telefonem nokiowym. W przypadku, teraz dla kontrastu, telefonów Apple, czyli w tym przypadku iPhone'a, no jest zgoła inaczej. Ten system i ten cały właściwie ekosystem jest nieco inny i stąd też, tak jak Michale powiedziałeś wcześniej, dla niektórych mogą tu wyniknąć swego rodzaju dziwactwa, nietypowe rzeczy, coś do czego nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni, no ale wynika to przede wszystkim z tego, że większość z nas, użytkowników niewidomych, słabowidzących, jednak z tych wcześniej symbianów Nokii korzystała i nabrała pewnych takich przyzwyczajeń, tak? Czyli tego, że mamy możliwość wgrania praktycznie dowolnych plików do dowolnego folderu w telefonie czy na karcie pamięci, praktycznie wrzucania w sposób dowolny muzyki, tak? Plików MP3, audiobooków i tak dalej, i to wszystko, można powiedzieć, chodziło. Natomiast ekosystem Apple działa nieco inaczej. Tutaj Apple zastosowało do jakby komunikacji telefonu iPhone z komputerem też oczywiście swoje oprogramowanie iTunes, ale tylko przez to oprogramowanie zasadniczo możemy transferować dane z telefonu do komputera i z komputera do telefonu. I dla niektórych może się wydać dziwnym, że podłączając telefon, na przykład iPhone'a do komputera bez zainstalowanego oprogramowania iTunes, no niestety nie dużo zrobimy, a właściwie nic nie zrobimy, bo nie wrzucimy tam sobie tak luzem plików MP3, nie wrzucimy.
4: Co najwyżej będziemy mogli skopiować sobie zdjęcia, jak dobrze kojarzę.
5: Tak, co najwyżej, ale też oczywiście w jakiś tam ograniczony sposób.
4: Ale już umieścić się nie da tych zdjęć na iPhone'ie.
5: No niestety nie. iPhone bez programu iTunes na naszym komputerze nie jest niestety widziany jako dysk twardy wymienny. Zresztą powiedzmy taka filozofia dysku, folderów czy czegoś jakby w iPhone'ie, mimo że ona tam od strony technicznej tak naprawdę istnieje, bo osoby takie już bardziej zaawansowane, które chcą się tam jakoś tam do tego telefonu tam powiedzmy bardziej włamać, one znajdą tam pliki i foldery i tak dalej. Ale dla przeciętnego użytkownika Apple postanowiło jakby podejść od takiej strony, że jest to mimo wszystko dla przeciętnego użytkownika zbyt skomplikowane i użytkownik nie ma się interesować, gdzie te pliki są fizycznie przechowywane. One po prostu są w iPhone'ie i mamy do tego specjalny program iTunes na komputerze, który już tam tą treścią zarządza. Czyli na początku te treści, które chcemy do iPhone'a wrzucić, musimy na samym początku wrzucić w ogóle do iTunes i za pomocą tego iTunesa wrzucać je już potem pokategoryzowane, czy to muzyka, czy to podcasty, programy telewizyjne, audiobooki, notatki i tak dalej, zdjęcia, przerzucać je z iTunesa do telefonu i z telefonu do iTunesa. Tak to wygląda. To ma oczywiście swoje gdzieś tam korzenie, powiedzmy gdzieś koło roku 2001, kiedy Apple zaproponowało się, stworzyło produkty o nazwie iPod. Kiedy Apple te produkty zaprezentowało, krótko po tym, prawie że równolegle, stworzyło do zarządzania tego specjalny program iTunes, do zarządzania muzyką. Potem wszedł program, że tak powiem, czy właściwie sklep iTunes, który Apple uruchomiło i przede wszystkim chodziło o tą prostotę, że użytkownik trzyma sobie całą muzykę. To jeszcze były te czasy, kiedy używamy iPoda przede wszystkim tylko do muzyki, tak? Całą sobie muzykę katalogujemy, przechowujemy w iTunes, zgrywamy na przykład z płyt, katalogujemy ją sobie, dzielimy sobie na albumy artystów, nadajemy odpowiednie tagi. Potem, jak wszedł już sklep iTunes, kupujemy też tą muzykę i bez problemu, podłączając tylko naszego iPoda, możemy tą muzykę bardzo szybko zsynchronizować. Nie musimy się martwić, w jaki folder, do jakiego tam folderu, czy w jakie miejsce ta muzyka i w formie jakich plików trafia. Po prostu trafia i jest już wszystko ładnie poukładane w naszym urządzeniu. No i stąd się ta filozofia wzięła sprzed ponad tych, powiedzmy, 12 lat, no i ona pokotuje cały czas do dzisiaj. To jest jakieś oczywiście inne podejście, odmienne od tego, co znamy, powiedzmy, z Windowsa. Nie wszystkim musi się to podobać, no ale tak Apple postanowiło.
4: W ogóle jeżeli chodzi o aplikacje, które możemy sobie instalować na iUrządzeniu, to ja mam też takie wrażenie, że Apple ma taką filozofię, że aplikacja i dane tej aplikacji stanowią jedną całość, z wyjątkiem pewnych typów danych, takich jak na przykład dokumenty czy zdjęcia, które możemy sobie jakimiś tam drogami systemowymi migrować między tymi urządzeniami. Ale to nie jest tak, że dowolny plik możemy sobie wyeksportować czy zaimportować do dowolnej aplikacji. Są na to pewne obostrzenia. Chyba największe obostrzenia dotyczą muzyki, prawda?
5: Tak, zgadza się. Apple postanowiło, że... Ja to tak sobie nazwałem, że przynajmniej jeżeli tutaj oczywiście mówimy o iPhone'ach czy iPadach, czyli systemie iOS, to jest taki system, powiedzmy, aplikacjocentryczny, czyli jakbym to rozwinął, czyli jakby nie mamy tej filozofii, o czym wcześniej wspomniałem, dysku, tam CD, E i tak dalej, i jakiegoś podziału na foldery i teraz my sobie nurkujemy w te miejsca jakąś tam, powiedzmy, przeglądarką i otwieramy, tego nie ma w iPhone'ie. My po prostu dane pliki, jak importujemy sobie do iPhone'a, czy chociażby nawet z maila, to jest najprostszy przykład. Ktoś nam przysyła załącznik, tak, z jakimiś zdjęciami i jeżeli na to zdjęcie sobie klikniemy, czy właściwie podwójnie je stukniemy, używając VoiceOvera, czy jeżeli ktoś nie używa VoiceOvera, na przykład z osobą słabowidzącą, to wystarczy po prostu dotknąć, to nie pojawia nam się opcja na tym zdjęciu, czy na tym załączniku zapisz w konkretnym miejscu, w konkretnym folderze. Jeżeli jest to zdjęcie, to opcja zapisania powoduje jego zapisanie automatycznie do biblioteki w danym urządzeniu. Jeżeli to jest plik, na przykład, nie wiem, PDF, albo plik, no nie wiem, jakiś jeszcze inny, TXT, to w momencie jego kliknięcia pojawi nam się menu, w jakiej aplikacji my to chcemy otworzyć, tak? I pojawią się nam do wyboru aplikacje, które ten plik są w stanie obsłużyć. Także nie ma tutaj tej filozofii, że te pliki sobie są jakoś luźno, tylko są zawsze powiązane z daną aplikacją. I teraz jeżeli na przykład taki plik, powiedzmy PDF, który otrzymaliśmy mailem, dotkniemy, stukniemy dwukrotnie i zaproponowana zostanie nam aplikacja na przykład iBooks, czyli ten czytnik książek i różnego innego rodzaju plików, albo program Adobe Reader na iPhone'ie, to ten plik jest kopiowany do tej aplikacji, tak? I ta aplikacja też zaczyna ten plik w jakiś sposób tam współdzielić. Najczęściej to jest nawet tak, że ten plik jest po prostu wierną kopią, także ten plik osobno istnieje w aplikacji, powiedzmy, mail, jak do nas przyszedł, i osobno w każdej z tych aplikacji. Ktoś powie, marnotrawstwo miejsca, no ale tak to jest w iPhone'ie zrobione, że to dana aplikacja zajmuje się w danym momencie danym plikiem. Także tak to zostało stworzone.
4: Czyli już wiemy, jakie mniej więcej ograniczenia, takie najbardziej istotne, czekają użytkownika chociażby iPhone'a. Taki jeszcze jeden przykład, o którym bardzo głośno zwykle się mówi, to jest niemożliwość przegrywania sobie, wysyłania sobie plików za pomocą łączności Bluetooth. Ja kiedy się z tym spotykam, z tym zarzutem, powiem szczerze, że zawsze się dziwię, bo naprawdę, nigdy, kiedy używałem Symbiana, nigdy nie używałem Bluetootha do przesyłania między znajomymi plików. Jakoś nigdy nie zaszła taka potrzeba. Nie wiem dlaczego, czy po prostu to akurat mi tak wyszło, czy jakiś inny powód był tego, ale nigdy z tego nie korzystałem, więc podejrzewam, że Apple oprócz tego, że chciał jakby zatroszczyć się o chronienie własności intelektualnej, no to jeszcze to myślę, że rzeczywiście tu w tym momencie postanowił wyciąć ilość zbędnych funkcji z systemu, żeby użytkownik nie miał zbyt dużego wyboru, bo kiedy mamy duży wybór, to oczywiście mamy duże możliwości, ale kiedy mamy duży wybór, to mamy też sporo kłopotów, jak jedno z drugim połączyć, żeby wszystko zaczęło działać.
5: Tak, Michał, zgadza się. Ja ci powiem, że z własnego takiego doświadczenia, nawet tego jeszcze wcześniejszego Nokiowego, to tak, wiedziałem, że Nokia ma możliwość przesyłania między sobą plików, ale ile ja razy z tego tak naprawdę korzystałem, chyba naprawdę ani razu, przynajmniej nawet w takiej sytuacji, kiedy spotykam drugiego znajomego, to co najwyżej kontakty sobie przesłaliśmy jakieś, ale to było naprawdę wszystko. I wydaje mi się, że Apple po prostu projektując swoje produkty i usługi, no też patrzy na konkurencję, tak, no bo niektórzy też się oczywiście podśmiechiwali, że w pierwszym iPhone'ie nie było na przykład MMS-ów, tak? Podczas gdy to była już standardowa praktycznie funkcjonalność w najprostszych nawet smartfonach, tak? Tylko oni też oczywiście tak troszeczkę podeszli bardziej po amerykańsku, ponieważ w Ameryce SMS-y, MMS-y w tamtych czasach jeszcze takie bardzo popularne nie były i wiadomo, że ten telefon gdzieś swój rodowód ma bardziej amerykański, jest na samym początku robiony pod amerykański rynek. Ale najważniejsza rzecz, która zawsze przyświecała no, świętej pamięci Steve'owi Jobsowi, była taka, że po pierwsze upraszczajcie, po drugie upraszczajcie i po trzecie upraszczajcie. Czyli to, co jest zbędne, po prostu usuwamy, tak? Bo co z tego, że mamy najlepszy tam smartfon na świecie, tak, który ma mnóstwo różnorakich funkcji, jeżeli tak naprawdę tylko z 10% z nich korzystamy, no to po co ta reszta, tak? Że być może właśnie tutaj to przyświecało właśnie twórcom tych urządzeń i tych usług, a te prawa autorskie, o których też miałeś okazję wcześniej powiedzieć, no to tutaj też miały niebagatelne znaczenie, tak, bo naprawdę sztuką było i naprawdę kapelusz z głów też znowu przed Steve'em Jobsem, że on się tak dogadał z tymi koncernami wydawczymi, dostarczającymi muzykę do jego sklepu, że tak ich przekonał, że jego urządzenie będzie zrobione w taki sposób, że użytkownikom po prostu nie będzie się chciało tej muzyki, że tak powiem, brzydko mówiąc, piracić, czy w jakikolwiek sposób naruszać prawa autorskie związane z muzyką. Także i urządzenia, i oprogramowanie właśnie zostały zrobione w taki sposób, aby... To nie jest tak, że to się po prostu nie da, bo jeżeli ktoś chce, to oczywiście jest dobrym programistą, to może i tak mu się uda te pliki jakoś przetransferować, jeżeli tam zrobi odpowiednie modyfikacje. Ale zrobiono to po prostu tyle potykaczy na takiego zwykłego użytkownika, żeby mu się po prostu nie chciało tych rzeczy robić. No i oczywiście tego są właśnie konsekwencje, które napotykają no, pierwsi użytkownicy iPhone'a, czy iPada, czy w ogóle produktów Apple, że na takie stosunkowo można powiedzieć dziwne ograniczenia napotykają. No ale dzięki temu ta muzyka nie jest droga i bardzo często kupowana muzyka w Apple, w iTunes Store jest, jeżeli nawet nie tańsza niż taka kupiona w przeciętnym sklepie z płytami.
4: Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał wielką ochotę dobrać się do systemu Apple, to zawsze może wykonać tak zwany jailbreak, no i wtedy korzystając z różnych dodatków będzie w stanie wyciągnąć z tego telefonu no niemalże wszystko i dozbroić ten telefon w różnego rodzaju funkcje. Zresztą telefon tak samo jak i chociażby iPoda czy iPada, ale no tu już wiadomo, może to działać gorzej, może to krócej pracować na baterii, a iPhone nie należy do długodystansowców już w tej kwestii, więc jeżeli by pracował krócej na baterii, no to byłoby tylko gorzej. Ale oczywiście można, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę, to z pewnością to zrobi. Tu pojawiło się także pytanie a propos Apple ID. Czym jest Apple ID i o co w tym w ogóle chodzi? My oczywiście będziemy o tym mówić, ale zanim jeszcze o Apple ID, to myślę, Mikołaju, że warto powiedzieć o tym, bo tego nie mają chyba inne telefony. Ja się nie spotkałem. To tak bardziej mi się kojarzy z jakimś takim systemem komputerowym, systemem operacyjnym. Windows ma swoją aktywację na przykład. iPhone, jeżeli go kupimy, też będzie miał swoją aktywację. Może powiedzmy słów kilka o tym, bo to nie jest wcale takie oczywiste i tu trzeba o kilku rzeczach również pamiętać i zdawać sobie z tego sprawę.
5: Tak, to jest bardzo ważna rzecz właśnie, w szczególności w przypadku iPhone'a. Jeżeli kupujemy iPhone'a jako oczywiście nowego, nie jakiegoś tam z drugiej ręki, który już był wcześniej aktywowany, każdy iPhone jako taki ma swój numer seryjny i jak on sobie ładnie leży w tym pięknym tekturowym pudełeczku, jak go sobie już odpakujemy, to należy pamiętać o tym, że ten telefon jest po prostu nieaktywny. Co to znaczy? W przypadku iPhone'a oznacza to tyle, że żeby go w ogóle jakby włączyć i uruchomić i zanim jeszcze my go, że tak powiem, zaczniemy konfigurować, to iPhone do swojego uruchomienia i właśnie tej aktywacji wymaga włożonej wcześniej aktywnej karty SIM. No, czy to już jest micro SIM, czy nano SIM, to już oczywiście zależy od tego, jaki mamy, czy nowszy, czy starszy model iPhone'a, bo te karty cały czas się zmieniają, one ulegają miniaturyzacji, ale najważniejsze jest to, że przy pierwszym uruchomieniu iPhone'a musi być do niego włożona aktywna karta SIM z numerem, który jest po prostu, z którego może zostać wysłany SMS, bo tak naprawdę aktywacja ta polega na tym, że iPhone przy tym pierwszym uruchomieniu wysyła automatycznie na taki tam jakiś tajny numer, nazwijmy to brzydko mówiąc, SMS-a, wiadomość SMS, w której po prostu jest przesyłana informacja o tym urządzeniu do Apple, że ono ma być aktywowane i w sposób zwrotny zostaje też do niego wysłany SMS. My to oczywiście tego nie widzimy jako użytkownicy, ale taka procedura ma miejsce. Ja nawet się spotkałem z czymś takim, nie wiem czy ty, Michale, się spotkałeś, ale jeżeli nawet u operatora danego, przynajmniej tak wiem, że w Orange'u było, jeżeli ktoś kupował na przykład iPhone'a z abonamentem, to tam w umowie nawet była taka informacja, że jakby też wyrażamy zgodę na to, że zostanie wysłany po prostu ten SMS do Apple, no bo akurat Apple ma po prostu też umowy z poszczególnymi operatorami, którzy jakby są świadomi tego, no Apple też wiadomo, że jest tego jakby świadomy, no ale głównie operatorzy, że taka procedura istnieje i taką procedurę też operatorzy komórkowi muszą jakby wspierać, tak, tej aktywacji telefonu.
4: To są oczywiście nie spotkałem się z taką operacją, może dlatego, że po prostu swojego iPhone'a kupowałem w Apple Store. Natomiast informacja w systemie, która się pojawia w momencie aktywacji, i to jest dosyć istotne, że karta SIM nie powinna mieć założonego kodu PIN w momencie, kiedy będziemy aktywować naszego iPhone'a. Więc jeżeli kartę będziemy przekładać z innego telefonu, to warto już w tym telefonie ten PIN wyłączyć. Ja pamiętam, że u mnie to wyglądało w ogóle śmiesznie, bo to mogła być operacja, która pójdzie tylko w jedną stronę. Bo ja przesiadałem się z Nokia 51, a tam wiadomo jest karta pełnowymiarowa SIM. Na iPhone'a 5, a tam znowu mamy nano SIM. Więc operacja wygląda w ten sposób, że trzeba było zdjąć na Nokii ten kod blokady, kod. No i w tym momencie trzeba było kartę przyciąć. I teraz chwila prawdy. Czy uda się? Czy ten kod został prawidłowo zdjęty? Czy tam się wszystko na karcie zapisało tak jak trzeba? I czy karta została dobrze przycięta? Tu dwie zmienne, które zadecydowały o tym, iPhone'a uda się aktywować. No ale się udało.
5: No, Michał, przypomniałeś mi też o jednej właśnie rzeczy, bo...
4: Mikołaju, jakbym mógł cię prosić, żebyś rozłączył się i ponownie połączył, bo mamy jakiś mały problem, tak zaczyna cię przycinać bardzo, bardzo nieładnie, ale zaraz pewnie jak to zrobisz, to połączymy się znowu i będzie to wszystko działało, a w momencie, kiedy Mikołaj się łączy, ja przypomnę namiary do nas, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Mikołaj jest już z nami i mam nadzieję, że jest wszystko w porządku, więc proszę kontynuuj swoją myśl.
5: Więc przypomniałeś mi, Michale, takiej dosyć chyba istotnej rzeczy, mianowicie wielu nowych użytkowników, w szczególności niewidomych i słabowidzących iPhone'a, którzy chcą na samym początku w jakiś sposób tak zapoznać się troszeczkę też z tym urządzeniem. Czasami właśnie mają też ten dylemat, że przesiadają się z urządzenia, które wcześniej wykorzystywało kartę pełnowymiarową, a iPhone'y i 4S to mają karty, wykorzystują karty microSIM, natomiast iPhone'y 5 już wykorzystują kartę nanoSIM i czasami istnieje ten taki okres, powiedzmy, przejściowy, tak? No bo z reguły ktoś ma, powiedzmy, numer telefonu, taki swój główny, podstawowy, tak? No i problem polega na tym, że w momencie przejścia z jednego telefonu na drugi, no to musi też już się zdecydować na zmianę karty, tak? Czyli też przenieść, można powiedzieć, numer na mniejszą kartę. To z reguły wymiana karty u operatorów nie stanowi jakiegoś większego problemu. Natomiast potem jest kwestia troszeczkę też nauki tego, prawda, telefonu. I ja stosunkowo często spotykam się z takimi właśnie sytuacjami, że ktoś się dopiero chce nauczyć obsługi iPhone'a i jak właśnie może to zrobić jakby tak na sucho. No, na sucho może to zrobić tylko wtedy, kiedy go wcześniej oczywiście aktywuje. Dlatego ja polecam, jeżeli komuś nie jest, że tak powiem, szkoda tam kilku złotych dodatkowo wydać, zaopatrzyć się w, nazwijmy to taką tymczasową kartę SIM z jakiegoś tam, powiedzmy, startera, tak, na doładowanie i za pomocą takiej karty sobie iPhone'a aktywować, tak, poużywać go sobie troszeczkę przez jakiś czas, przyzwyczaić się, nauczyć i dopiero potem, jak już będziemy jakby pewni, że tak, już dosyć dobrze umiemy go w takim podstawowym zakresie z niego korzystać, to wtedy możemy się wtedy zdecydować z przeniesieniem numeru z dużej karty na małą i potem już. To taka moja ewentualnie rada w tej kwestii.
4: Są też tacy, którzy od razu skaczą na głęboką wodę, chociażby po wysłuchaniu jakichś tam iluś audycji z Tyflo Podcastu i od razu się przerzucają na iPhone'a. Oczywiście można w ten sposób, bo czemu nie? Myślę, że nie ma jakichś większych przeciwwskazań. Użytkownik w miarę sprawny, manualnie powinien sobie spokojnie z tym urządzeniem poradzić. No ale oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zrobić taki bufor bezpieczeństwa w postaci dodatkowej karty SIM i takiego okresu na przystosowanie się do nowego ekranu, do ekranu dotykowego, to jak najbardziej można. Aktywacja to jest proces, który nie jest niczym skomplikowanym, tak jak powiedziałeś, tam gdzieś po kryjomu iPhone wysyła SMS-a. W przypadku iPodów i iPadów takiej procedury nie ma, prawda?
5: Nie, nie ma, dlatego że te urządzenia są no, zasadniczo nie.
4: Dobrze, kontynuuj, Mikołaj.
5: Zasadniczo te urządzenia nie posiadają karty SIM, no, z pewnym wyjątkiem, chyba że posiadamy iPada z możliwością łączności komórkowej, ale nawet ta wersja iPada takiej aktywacji przez wysłanie SMS-a nie przeprowadza, ponieważ w ogóle iPad nawet z możliwością korzystania z sieci komórkowej SMS-ów wysyłać ani odbierać nie może. Także to jest tylko charakterystyczna cecha iPhone'ów.
4: Ale warto o tym wiedzieć, gdyby ktoś miał ochotę skorzystać właśnie z iPhone'a, że no, trzeba jednak mieć kartę bez zabezpieczenia SIM-em, kodem PIN na karcie SIM. Mamy telefon, dodzwonił się do nas Patryk. Witaj, Patryku.
6: Witam bardzo serdecznie.
4: Słuchamy cię.
6: Ja chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w ogóle jest taka audycja o tym systemie iOS i w ogóle mam nadzieję, że też będzie można również powiedzieć o takich wadach, w zasadzie takich minusach tego systemu iOS również, które zauważyłem, ponieważ ja się przesiadłem z Androida i to w zasadzie była taka szybka przesiadka dość. No i co mi się...
4: A Patryku, to ja może zapytam od razu najpierw, zanim będziesz mówił o wadach, dlaczego się przesiadłeś?
6: To znaczy się tak, ja chciałem również powiedzieć i o plusach, i o wadach.
4: Co było powodem? Czy właśnie to, że... Bo to mnie ciekawi, bo coraz więcej mówi się o dostępności Androida i o jego możliwościach, ale chciałem się zapytać, jak to u ciebie było w praktyce? Czy to dlatego, że jednak ten Android nie oferował ci tego,

0: to w zeszłym roku, to było z Androidem, w którym był Android 4.0.3. No i po prostu myślałem, że innego rozwiązania nie ma, bo tam był ten Android 4.0. No i po prostu sobie pomyślałem, że to ojejku, w ogóle gestów to nie miało żadnych. Wyjaśnij mi, coś tam klikało, nie klikało, no i potem, wiesz, państwo, no, nie było żadnej aktualizacji do mojego LG, czyli do Androida 4.1, jak już się potem dowiedziałem, że taki Android jest. Ale miałem okazję przetestować Androida 4.1 na telefonie takim pożyczonym, no i mówiąc szczerze, wiele było do życzenia właśnie, jeżeli chodzi o pisanie. Jakoś strasznie ciężko, topornie mi się na tym Androidzie pisało w ogóle na tych klawiaturach. Jakoś tak, nie wiem, tak te gesty, one raz chciały działać, raz nie chciały. No to dlatego przerzuciłem się na iPhone'a. A że akurat...
1: Rozumiem, czyli twoim zdaniem, jeżeli na chwilę obecną chodzi, jeżeli chodzi o taką dostępność i taki użytek codzienny, to jednak polecałbyś naszym słuchaczom jednak iPhone'a, tak?
0: Tak, strasznie jestem po prostu zadowolony, jeżeli chodzi
1: dobrze,
0: o dostępność.
1: Dobrze, Patryku, to teraz proponuję, żebyś kilka słów o tych wadach powiedział.
0: To znaczy tak, pierwsza wada w ogóle to było w ogóle karkołomna rzecz. Ja musiałem o to osobę widzącą prosić i przez to mam dwa Apple ID założone. Pierwsze, chciałem sobie założyć konto w App Store. No tam mówię, wszystko fajnie. Tam jeszcze się z koleżanką konsultowałem, która mi powiedziała, załóż sobie przez stronę, bo właśnie i tu jest wada, ponieważ jak zaukładasz przez telefon i robisz to zbyt wolno, sesja wygasa. To też jest, myślę, taka jedna z wad. Jeżeli to robimy przez telefon, no to wygasa sesja. No to robię sobie przez stronę.
1: Przez telefon, w sensie przez iPhone'a, poprzez przeglądarkę internetową, przez Safari, tak?
0: Tak, że przez iPhone'a...
1: Przez ten App Store tak właściwie, bo tam Safari to jest taki element interaktywny jakby w tym, a tak naprawdę wypełnia się to z poziomu sklepu.
0: No i moja niespodzianka była taka, że ja sobie po prostu zapisuję, tam zakładam konto, nagle on prosi mnie o podanie mojej karty numeru karty płatniczej. I co mnie zdziwiło, ja nie chciałem podawać tego numeru tej karty, po prostu chciałem mieć darmowe Apple ID, bo wiem, że taka możliwość jest i przez stronę mogłem sobie o tym zapomnieć.
1: Prostu to o tym będziemy też mówić, na co warto zwracać uwagę. To powiemy o tym za momencik. To może jeszcze, Patryku, o jakichś kolejnych wadach, jakie zaobserwowałeś.
0: Zauważyłem, dokładnie od wczoraj mam kartę SIM, bo tak się złożyło, że sobie kupiłem nowy numer, bo tam telefon był kupiony na firmę i on jest tylko na Orange i wolałem nie ryzykować i kupić sobie zestaw z Orange. Kontakty. Zauważyłem, że jeżeli ja sobie robię tym slickiem, na przykład palcem jeżdżę sobie po kontaktach, to on sobie jeździ po tych kontaktach, jak mu się podoba. Raz on jest sobie przy literze A, raz jest przy literze Z i po prostu nie ma, znaczy trzeba używać tego takiego, co jest po prawej, indeks tabeli się to tak ładnie nazywa i wtedy jakoś to działa, ale jeszcze to nie jest to. To samo się dzieje przy Safari, że często jak przeglądam strony, na przykład chociażby Tyflo Podcastu, on sobie na przykład czyta ten Tyflo Podcast w Radiu N, coś tam i nagle przerywa i przeskakuje sobie na sam koniec ekranu, sam od siebie. Dopiero jak się zrobi lewo, prawo, lewo,
1: akurat
0: prawo,
1: jeżeli
0: to on...
1: Akurat jeżeli chodzi o kontakty, to powiem ci szczerze, że nie mogę tego potwierdzić, natomiast na stronach internetowych różnych rzeczywiście widziałem coś takiego, że czasem się tak zdarza, że ten kursor nam przeskakuje gdzieś, gdzie nie powinien. Dobrze, Patryku, czy jeszcze coś chciałbyś dodać tak a propos?
0: Znaczy no, z kontaktami to też jestem zaskoczony, bo właśnie u mnie się tak dzieje. Ja mam iPhone'a 4 akurat i u mnie się tak robi. Aha. Jeszcze chciałem powiedzieć o programie Mail, który mnie zniechęcił, bo ja mam konto na Gmailu. No i z programem Mail była taka sytuacja, że dostawałem bardzo dziwne maile, to on sobie odbierał. Odbierał jakieś takie maile bez zawartości, nazwie 01.01.2001 i VoiceOver mówi, ta wiadomość nie ma żadnej zawartości.
1: Tak się czasem rzeczywiście zdarza. Mikołaju, nie wiem, czy ty to...
0: Mi się to zdarza bardzo często i dlatego ja używam...
1: Zdarza się, ale wystarczy jakby wyjść z folderu i wejść z powrotem i jest już wszystko w porządku.
0: Ale ja postanowiłem, że... Bo tak się przy Interii nie robi, bo jeszcze mam konto z Interią tam zintegrowane i tak się rzeczywiście nie dzieje. Ja używam Gmaila od Google, który jest po prostu rewelacyjnym programem i każdemu go

0: Polecam, jest świetny.
1: Dobrze, zatem dziękujemy ci bardzo za telefon i
0: a z tymi kontaktami to jakoś można by było jeszcze coś poradzić, bo to właśnie też jest takim problemem. Znaczy ja korzystam z tego indeks tabeli.
1: No Mikołaju, czy ty jesteś w stanie coś poradzić Patrykowi?
2: Znaczy tak się wsłuchałem i zastanawiam się, Patryku, czy nie jest to też troszeczkę kwestia przećwiczenia sobie jeszcze troszeczkę bardziej gestów twoich, które wykonujesz.
0: Znaczy ja robię wszystko, co się dzieje w momencie, bo on, jak wejdę sobie do kontaktów po restarcie telefonów, to on czyta nagłówkami A, B, C, D, E, F, G, H, J po kolei. Natomiast jak już robię operację na jakimś kontakcie i daję wróć, to on potem i robię jeszcze raz po nagłówkach, to on już głupieje i tak sobie przeskakuje. Śmiesznie.
1: Czyli tobie chodzi o to, że ty nie chciałbyś korzystać. To nie jest tak, że w momencie poruszania się po konkretnych kontaktach, tylko kiedy wybierzesz sobie na pokrętle nagłówki i wtedy to ci skacze, tak?
0: Tak.
1: A to ja to muszę potwierdzić niestety i to się zgadza, ja też mam czasem z
0: nawet
1: tym problem,
0: jak robię
1: dlatego
0: system.
1: Ja już od dawien dawna, nie korzystam z opcji przemieszczania się po nagłówkach w tych opcjach, gdzie jest możliwość korzystania z indeksu tabeli. Tak się po prostu dzieje, ja też tak kiedyś miałem, myślałem, że kiedy poruszasz się po kolejnych kontaktach, to nie. Coś takiego się u mnie nie dzieje, natomiast rzeczywiście jeżeli mam możliwość korzystania z indeksu tabeli, ja zdecydowanie wybieram tę opcję, bo ona po prostu zawsze działa.
0: Aha. No to, tak. To w takim razie...
1: Także to...
0: bardzo...
1: Także tyle mogę ci powiedzieć w tej kwestii.
0: W takim razie bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. No i jeszcze jedna wada, pisanie polskich znaków. Aha. O, pisanie polskich znaków w pisaniu bezwzrokowym to jest masakra. Tyle powiem.
1: No to już jest. To już
2: mogę
1: jest,
2: cię, Patryku, tak troszeczkę w cudzysłowie, no nie wiadomo czy uspokoić, ale obiecująco wygląda to przynajmniej w najnowszym systemie iOS 7, który na jesieni wejdzie. Tam to.
0: Ja słyszałem, że we wrześniu, w tym miesiącu.
2: No najprawdopodobniej we wrześniu będzie prezentacja nowych produktów i jak mówię, najprawdopodobniej. Apple cały czas na ten temat milczy, więc najprawdopodobniej.
1: Cała nadzieja w tym, że się sporo zmieni w tej kwestii i będziemy oczywiście także starali się informować na bieżąco, jak siódemka wygląda. Dobrze, Patryku, dziękuję za telefon.
0: Dziękuję
1: pozdrawiam
0: bardzo.
1: I przypominam o naszych namiarach 123-834-835-tyflopodcast.net, to jest z kolei nasz Skype. Mikołaju, to teraz jeszcze proponuję, abyśmy powiedzieli słów kilka na temat samego Apple ID, bo to jest kolejny krok tak naprawdę, aby w ogóle z tego dobrodziejstwa, jakie oferuje nam urządzenie wyposażone w iOS, w pełni skorzystać. Z czym właściwie jest Apple ID, do czego nam może się przydać i jak je założyć tak najskuteczniej?
2: No więc tak najprościej rzecz biorąc, Apple ID jest naszą po prostu taką jakby tożsamością Apple'ową, czyli jakby takim identyfikatorem, który w połączeniu z hasłem, które stosujemy, nasz Apple ID i hasło w różnych usługach Apple'owych, jeżeli je podajemy, to jesteśmy po prostu jakby jednoznacznie identyfikowani jako ten, a nie inny użytkownik. Apple ID zostało wprowadzone przez Apple'a, jak uruchomili sklep iTunes Store z muzyką. Czyli jak tylko użytkownicy iPodów jeszcze wtedy tylko zaczęli mieć możliwość korzystania z tego sklepu, no to Apple wymyśliło coś takiego jak Apple ID. I to jest taki identyfikator, który my sobie zakładamy, no zasadniczo wtedy to jeszcze było przy pierwszym powiedzmy uruchomieniu albo korzystaniu właśnie z tego iTunes Store. I tak zasadniczo nasz Apple ID jest to, ma on formę adresu e-mail i może być on zastosowany jako nasz e-mail istniejący, no właśnie najlepiej jakby tak było, tak? Istniejący nasz adres e-mail, który sobie wcześniej gdzieś założyliśmy, czy na Gmailu, czy na WP, czy na Onecie, czy na jakimś jeszcze innym, powiedzmy, portalu, jak również na naszych ewentualnie prywatnych kontach mailowych, jeżeli takowe posiadamy w naszych prywatnych domenach.